0: wskazuje na to, z racji tego, że już kończy się ten okres, ten sezon na ekshumację, że będzie on realizowany zapewne na wiosnę przyszłego roku.
1: W tym tygodniu zakończono ekshumację w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. W ciągu miesiąca archeolodzy wydobyli z ziemi szczątki 55 osób. Marcin Starzec, TOK FM.
2: Płynący skuterem wodnym 16-latek zginął wskutek zderzenia z motorówką na mazurskim jeziorze Jagodne, informuje policja. Ze wstępnych informacji wynika, że do wypadku doszło na wysokości miejscowości Kozin. Na miejscu zdarzenia pracuje policja, straż pożarna i mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Służby nie informują na razie o szczegółach. Armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się 15 sierpnia, zapewnił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. W Warszawie odbyła się próba generalna. Według MON-u będzie to największy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego. Udział w niej weźmie udział ponad 300 jednostek sprzętu lądowego i 60 statków powietrznych, w tym m.in. myśliwce F-35 w polskich barwach. Na ulicy stolicy pojawi się prawie 2000 żołnierzy. Już w środę nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Żeby cieszyć się tym widowiskiem, trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. O szczegółach Paulina Nawrocka.
3: Patrzenie bezpośrednio na słońce to nie jest dobry pomysł, mówi Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.
4: Najbardziej przydadzą się specjalne okulary z folią, z odpowiednim filtrem certyfikowanym. Natomiast jeżeli nie mamy takich okularów, a posiadamy na przykład lornetkę, to wtedy dobrze jest użyć tak zwanej metody projekcji. Przez lornetkę przepuścić światło słońca na jakiś ekran za tą lornetką. Broń Boże, nie patrzeć nigdy przez lornetkę na słońce.
3: Także teleskop bez odpowiednich zabezpieczeń może być niebezpieczny, mówi Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon.
5: Teleskop służy głównie do tego, żeby widzieć nocne niebo jaśniej, no a słońce już dosyć jasne jest. W związku z czym trzeba uważać. W momencie też, gdy ktoś ma plastikowy teleskop, może się okazać, że te soczewki się po prostu stopią.
3: Zjawisko rozpocznie się około 19:15. Maksimum przypadnie tuż przed zachodem słońca. Paulina Nawrocka, TOK FM.
2: Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Na południowym wschodzie bez opadów. W większości kraju dzień zapowiada się jednak deszczowy, a miejscami również burzowy. Termometry pokażą od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 32 na południu i zachodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Patrycja Wanat, to jest audycja Wiesz co jesz, dzień dobry. Najpierw deszcz, potem fala upałów, no i ta pogodowa huśtawka może nam zepsuć urlop, ale rolnikom może przede wszystkim zepsuć żniwa, na które pracują cały rok i które dają im na cały rok dochód. No i dziś w audycji Wiesz co jesz, w tym okresie żniw, porozmawiamy właśnie o zbożach, no ale jak to zwykle porozmawiamy szerzej, ponadczasowo, porozmawiamy zarówno o zbożach, jak i o tym, co po zbiorach, czyli o młynach i o tym, jak produkuje się mąkę, jak to się zmieniało z biegiem lat, a nawet dekad, czym mąki różnią się między sobą. To w drugiej części programu, no a teraz nieco aktualności. Jest z nami dr Roman Warzecha, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Tegoroczne żniwa w Polsce są wyjątkowo trudne, jak alarmują rolnicy. Późnowiosenne przymrozki, potem upały i susza, aż po ostatnie ulewne deszcze. Rolnicy mówią, ziarno nie zdążyło się właściwie wypełnić i szacują, że nawet o 30% te zbiory mogą być niższe. To jest wyjątkowo trudny rok, czy to zależnie od regionu?
8: Generalnie to jest trudny rok w całym kraju ze względu na bardzo duży deficyt wody. Przede wszystkim w skali kraju tej wody zabrakło około 120 mm, czyli susza rolnicza, a w skrajnych przypadkach, w przypadku województwa podkarpackiego czy lubelskiego, ale i nawet tutaj części Mazowsza, to nawet brakowało tej wody w sezonie wegetacyjnym około 200 mm.
7: Czyli padało nie wtedy, kiedy powinno padać, tak?
8: Tak, generalnie była susza i w dalszym ciągu, pomimo opadów, jest susza hydrologiczna, co widzimy na podstawie stanu wody w rzekach, ale również susza rolnicza, czyli ciągle tych opadów jest za mało, pomimo to, że

0: nam fundują i tę huśtawkę pogodową, ale również właśnie suszę, która przecież trwa już nie pierwszy rok. No to co w przyszłości? Bo przecież zboża nie będziemy, nie wiem, podlewać tak jak ogórków. Co tutaj może nas w zasadzie ratować? Inne odmiany? Czy właśnie istnieją jakieś, nie wiem, zaawansowane instalacje do nawadniania zbóż?
1: To znaczy już w tej chwili obserwujemy bardzo duże zmiany w produkcji roślin ozimych, zbożowych i roślin jarych. Spadek generalny, totalny spadek uprawy roślin jarych. Oczywiście kukurydza...
0: Jarych to jakich?
1: No, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, które no, jest marginalne w tej chwili. No, poza owsem, którego wzrost produkcji notujemy. Czyli to są od kilku lat gwałtowne spadki areału uprawy roślin jarych.
0: Jare, wytłumaczmy tylko, że to są te wysiewane wczesną wiosną, tak?
1: To są wysiewane wczesną wiosną. No, możliwie jak najwcześniej ze względu na zasoby jeszcze wody dostępnej w glebie. Jare mogą być wysiewane też jesienią, przynajmniej niektóre jako tak zwane formy przewódkowe. I to jest też praktykowane, jakkolwiek w statystykach nie jest odnotowane, jakie to są areały. Chodzi przede wszystkim o dostęp do zasobów wody. Czyli krótko mówiąc, jak najpóźniej jesienią, czy nawet w środku zimy, jeżeli są warunki, to może brzmi jak herezja, ale wysiewamy rośliny jare, nazywamy je jako rośliny przewódkowe, czyli coś pośredniego pomiędzy jarymi a ozimymi.
0: Jaki to ma wpływ na konsumentów? Wie pan, jak pan mówi, że tak bardzo spadły te uprawy, no to od razu mi się pojawia jakaś czerwona lampka w głowie. Myślę sobie, będzie co? Będzie mniej chleba w Polsce?
1: No nie będzie mniej chleba, dlatego że to jest rekompensowane wzrostem właściwie może plonów tych zbóż ozimych, pszenicy, jęczmienia ozimego. I to jest odpowiedź na pani pytanie dotyczące, jakie jest remedium na braki wody. No po prostu uprawa roślin ozimych, krótko mówiąc, które korzystają z wody, z zasobów wody już od jesieni, kiedy podejmują wegetację, rozkrzewiają się.
0: Żniwa takich zbóż ozimych, one odbywają się kiedy?
1: To powiedzmy jest tradycyjny okres gdzieś w okolicach na przełomie lipca i sierpnia. Żniwa zbóż jarych odbywały się generalnie trochę później, ale w tym roku wskutek właśnie warunków suszy, fali upałów przy końcu czerwca i na początku i lipcowych upałów po prostu okres wegetacji uległ zahamowaniu. Zboża zakończyły fotosyntezę, łany zbóż zmieniły barwę z zielonej na już dojrzewającą. Koniec fotosyntezy oznacza słabsze wypełnienie ziarna i właśnie niższe plony.
0: Czy teraz bardziej martwi rolników właśnie ta wysokość plonów, podwyżka opłat paliwa między innymi, czy niskie ceny skupu?
1: To jest oczywiście skorelowane. Niższe plony, a te plony są szacowane, powiedzmy, no według GUS w tej chwili zbóż podstawowych około 5%, w tym pszenicy, która jest produkowana na powierzchni ponad 2,3 milionów hektarów, o 12% nawet. Natomiast według rolników te plony są bardzo zróżnicowane w gospodarstwach, w rejonach Polski. Mówi się nawet, że ten spadek może być znacznie wyższy plonów, nie mówiąc już o jakości. Jeszcze tutaj chciałem dodać taką sprawę odnośnie żniw, że w tym roku nałożyły się żniwa zbóż ozimych i rzepaku. Dlatego, że rzepak, powiedzmy, podjął jakąś tam wegetację, nawet częściowo zakwit ponownie. Także zbiory rzepaku były opóźnione i to też kolidowało ze zbiorami pszenicy i w związku z tym te żniwa powinny być bardziej zaawansowane niż są. Nie tylko ze względów pogodowych, ale ze względu na spiętrzenie pracy.
0: Potrzeb adaptacyjnych jest z roku na rok coraz więcej. Rozmawiamy dziś

0: dzisiaj o żniwach. Jest z nami dr Roman Warzecha, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. To jest wciąż audycja Wiesz co jesz. Dr Roman Warzecha, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych jest dzisiaj z nami. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób przebiegają tegoroczne żniwa. W wielu regionach bardzo trudne. Rolnicy alarmują, że te zbiory w niektórych miejscach mogą być nawet o 30% niższe, bo to i fale upałów, i deszcze, które opóźniły w niektórych rejonach zboża. No, zbiory. Rozmawialiśmy o tych różnych sposobach adaptacji. Ja mam takie pytanie trochę rozszerzające też tę naszą dyskusję. Jaka część w ogóle polskiej produkcji tych zbóż, bo my tak mówimy ogólnie zboża, jako konsumenci trochę sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak to wygląda. Jaka część tej produkcji jest przeznaczana na produkcję jedzenia dla ludzi, czyli nie wiem, mąki i pieczywa, a jaka jest przeznaczona jako pasza dla zwierząt?
1: Gro zbiorów jest przeznaczone jako pasza dla zwierząt, z tym, że mamy dramatyczny spadek produkcji na przykład zwierząt monogastrycznych, czyli trzody chlebnej w produkcji drobiu. Natomiast jedynie co nas pociesza, to że mamy wzrastającą produkcję mięsa wołowego, co jest bardzo dobrym kierunkiem. Również częściowego wykorzystania zbóż, które są też konieczne w produkcji mięsa wołowego. Powiedzmy, nie więcej niż 1/3 zbóż trafia do produkcji dożywienia człowieka, do produkcji chleba, różnych innych produktów ze zboża. Około 7-8% to jest odtworzenie produkcji w postaci produkcji nasiennej. A trzeba powiedzieć, że wydłużający się okres zbiorów to jest pewien problem, dlatego że tuż trzeba siać rzepaki, a we wrześniu trzeba siać zboże. Trzeba przygotować glebę, no i to są problemy i logistyczne związane z tym, no i oczywiście finansowe, bo trzeba, żeby coś nowego zasiać, trzeba mieć pieniądze, a no rynek nie działa w sposób taki. Część zbóż oczywiście trafia do przetwórców czy do mieszalni pasz, ale większość jest składowana w gospodarstwach. No jeżeli mówimy o zbożach jakichś paszowych, no to tutaj chciałem zwrócić uwagę na pszenżyto, którego mamy ponad 1 100 000 hektarów w uprawie. To jest typowe zboże paszowe, polska specjalność, największy areał uprawy pszenżyta ozimego w świecie. To jedna z takich małych zielonych rewolucji. Druga to jest właśnie wzrost powierzchni jęczmienia ozimego. No i najważniejsza rewolucja to jest o zbożu, które w tej chwili uzupełnia bilans paszowy. To jest kukurydza, której areał w uprawie na ziarno jest około 1 400 000 hektarów. To jest nienotowalne w skali. Stajemy się już prawie że liderem Europy w uprawie kukurydzy, a razem z uprawą na kiszonkę dla zwierząt przeżuwających to jest 2 miliony. No i oczywiście w związku z niską produkcją zwierzęcą kilka milionów pozostaje do wyeksportowania pszenicy i kukurydzy.
0: A no właśnie, bo ten eksport jeszcze chciałam pana zapytać i o całą geopolitykę. Gdzie my się teraz tutaj plasujemy, jeśli chodzi o eksport, import? Czy to, co produkujemy, wystarcza nam na rynek wewnętrzny? Czy importujemy dużo? I czy dzięki tym rewolucjom zielonym, o którym pan wspomniał, możemy też eksportować nasze zboże i tak jak pan tutaj powiedział, rozszerzając nawet o kukurydzę czy kiszonkę?
1: Tak, jesteśmy no, nie takimi eksporterami dużymi jak Ukraina, czy Rosja, czy Argentyna, Brazylia, czy Stan, ale kilka milionów ton możemy co roku wyeksportować. Głównym naszym odbiorcą jest Unia Europejska. Na przykład w kukurydzy Unia potrzebuje zaimportować około 18 milionów ton ziarna kukurydzy. No i głównymi naszymi odbiorcami są kraje Unii Europejskiej, a głównym odbiorcą są Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Włochy, kraje skandynawskie. A importujemy no, na zasadzie handlu międzynarodowego. Funkcjonujemy na jednolitym rynku. Jeżeli gdzieś są ceny niższe, no to tam kupujemy. Ale to są nieznaczne ilości w porównaniu z eksportem, także mamy saldo bardzo dodatnie, jeżeli chodzi o eksport zbóż i kukurydzy.
0: Teraz pytanie, czy to saldo może się jeszcze zwiększyć. Pod koniec lipca do użytku oddano pierwszą część gdańskiego agroterminalu. Chodzi o, cytuję tutaj, magazyn na zboże o możliwościach załadunkowych sięgających 30 tysięcy ton. Po co nam ten agroterminal i na ile zmieni on właśnie sytuację na rynku zbóż?
1: Przede wszystkim to jest polski agroterminal. Ta zależność od, powiedzmy, obcego kapitału ulega zmniejszeniu. No tutaj muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony tą informacją o oddaniu tego agroportu, dlatego że ja jestem członkiem Związku Producentów Kukurydzy przez 25 lat, a i członkiem Związku Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych też od tego czasu. I były postulaty ze strony związków o uruchomieniu takiego polskiego terminalu i myślę, że to bardzo, bardzo zmieni. Oczywiście no sporo eksportu odbywa się transportem kołowym, ale w ten czas nawet marzy mi się, żebyśmy mogli kupować taniej na Ukrainie ziarno, kukurydzy, zbóż i sprzedawać drożej do całego świata. To są olbrzymie możliwości, zwiększenie możliwości, także tutaj gratulacje, no to chyba dla Ministerstwa Rolnictwa z tej strony, że w końcu ten postulat został zrealizowany w naszych polskich związków producenckich. To nam otwiera okno na świat.
0: Tak to jest przedstawiane. Doktor Roman Warzecha, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, był z nami. Bardzo panu dziękuję za dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo.
0: Łączymy się teraz z panią Jadwigą Rotkiel, byłą wieloletnią prezes Stowarzyszenia Młynarzy RP, obecnie już na emeryturze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Porozmawialiśmy, proszę państwa, o zbiorach, a teraz będę pytać o to, co dzieje się później ze zbożem. I zacznę może tak, pani Jadwigo, naszą rozmowę. Czy takie zboże prosto z pól, ze żniw, może trafić od razu do młyna, czy trzeba jakoś, nie wiem, odczekać, wysuszyć? Jak to wygląda?
2: Kiedyś, nie wiem, no starsze osoby takie w moim wieku to na pewno pamiętają, jak się jechało w okresie żniw, to takie snopy stały na polach, takie poukładane w różny sposób. Teraz wjeżdżają kombajny i takich snopków to już nie widać na polach, chyba że ktoś ma jakieś małe poletko, to wtedy może jeszcze się snopy gdzieś tam wiąże, ale już większość ziarna zbóża, zwłaszcza pszenicy, żyta, zbierane są kombajnami. Jedzie samochód żniwiarka, prawda? A za nim samochód, do którego sypie się już omłócone ziarno. Także takiego obrazka ze stąpami na polu, stojącymi w stogi, układanymi, to już bardzo rzadko można zobaczyć na polach, w Polsce przynajmniej.
0: I rozumiem, że to, jak już widzimy takie no, zboże pozbierane kombajnami, czyli dostajemy to czyste takie ziarno, to ono może spokojnie jechać od razu do młyna i no, zostać przerobione na mąkę.
2: Użyła pani słowa czyste. Jak się tak widzi to ziarno z daleka, to wydaje się, że ono jest czyste, ale ziarno jest zbierane z pola, z którym są różne inne rośliny, nie tylko samo zboże, niestety bywają chwasty, które też przy okazji wymłócają się jak gdyby i swoje ziarenka drobne wrzucają. I też jest takie dziwne zjawisko, że jest bardzo dużo kamyków o wielkości ziarna, które się, że tak powiem, zabierają razem z tym zbieranym materiałem, które no jest najpierw musi być skoszone zboże i już od razu na w kombajnie, który zbiera, jest ono wymłócane. Ale niestety tam w tej masie zbożowej są zanieczyszczenia. jedna sprawa, które trzeba przed umieszczeniem czy skierowaniem do przemiału, ziarno musi być oczyszczone. A poza tym ziarno zbierane z pola w zależności od przebiegu pogody ma różną wilgotność. I nie możemy przemielać ziarna, które jest zbyt wilgotne. I tak samo raz do roku są zbiory, prawda, a ziarno musi nam starczyć na cały rok. Więc ziarno po zbiorze z pola musi być najpierw przygotowane do przechowywania przez cały rok, aż do następnych zbiorów. Oczywiście jest sukcesywnie zużywane, ale ziarno, które zbieramy na przykład w sierpniu roku 2026, być może będzie, część z niego nie być może, a na pewno będzie przemielana dopiero w sierpniu 2027 roku.
0: Czyli możliwe, że teraz chleb, który jemy, jest ze zboża z roku zeszłego, z 2025.
2: Myślę, że jeszcze zdecydowana większość, bo niektórzy lubią zrobić przemiał ziarna takiego świeżego, żeby zobaczyć, jakiej jest jakości, prawda? Ale to bardzo rzadka jest teraz w dzisiejszych czasach już coś takiego robione, bo większość ziarna jest zbierana. Jest jeszcze coś takiego jak zjawisko dojrzewania pożliwnego. Ziarno zbierane z pola jest żywym organizmem, który dopiero się szykuje do przejścia w stan uśpienia. I jeszcze w ziarnie są obecne prostsze związki niż to, czego oczekujemy, żeby było, czyli białko. Chcemy, żeby było białko i skrobia. Ale roślina pobiera z otoczenia elementy, z których się białko składa, czyli aminokwasy, inne składniki, które dopiero już w samym ziarnie z aminokwasów pojedynczych jest budowane białko, a z cukrów prostych jest budowana skrobia. I praktycznie ziarno kierowane do przemiału na mąkę powinno być jakieś 2-3 miesiące po zbiorze, tak żeby przeszło ono okres tak zwanego dojrzewania pożliwnego, w którym już po zbiorze w ziarnie są budowane w pełni te związki, na których nam jako konsumentom pieczywa i młynarzom, którzy chcą uzyskać mąkę dobrej jakości i ziarno, żeby się dobrze przechowywało, to musi być ten okres dojrzewania pożliwnego. Ale z różnych względów, szczególnie jakieś mniejsze młyny, już szybko biorą do przemiału to ziarno zaraz po zbiorach, w zależności czy mają zapas ziarna z poprzedniego roku, czy go nie mają. Także nie, to wygląda to tak, że jak widzimy, jadąc na przykład samochodem wzdłuż pól między polami, szosą między polami i widzimy, że jest ziarno zbierane, to z pola, z kombajny widzimy, to że za parę dni będziemy mieć już mąkę z tego ziarna. Mąka powinna, jak mamy zbiory, teraz mamy początek sierpnia jeszcze, tak można powiedzieć, to ziarno na mąkę, na chleb powinno być najwcześniej w październiku przemielane.
0: Robimy tutaj malutką pauzę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Jadwiga Rotkiel. To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o zbożach oraz o tym, co po zbiorach, bo jesteśmy w trakcie żniw, a mnie bardzo interesuje, w jaki sposób z tych zbóż produkuje się mąkę, a później dalej oczywiście chleb, makarony i tak dalej, i tak dalej. Jadwiga Rotkiel była wieloletnia prezes Stowarzyszenia Młynarzy, jest dzisiaj z nami. No i powiedziała pani o dwóch ważnych kwestiach, do których chcę teraz wrócić. Mianowicie odniosła się pani do przeszłości i o tym, że dawniej to były snopki. Teraz zboże oczywiście zbiera się kombajnami. No ja pamiętam też takie małe młyny na kilka wsi, które przemielały tę mąkę lokalną od tych rolników, którzy no bardzo często na własne potrzeby, jak moi dziadkowie, po prostu uprawiali sobie jakiś tam zagon zbożowy. Teraz wygląda to już, jak rozumiem, inaczej. Młyny to już nie są takie małe młyny na kilka wiosek. To są już wielkie przedsiębiorstwa, gdzie pewnie większość pracy wykonują maszyny, a nie ludzie. Jak pani patrzy z biegiem lat na te zmiany ekonomiczne i społeczne, które właśnie zaszły, jeśli chodzi o produkcję, o młyny? Kiedy to się zaczęło i w którą stronę poszło?
2: Powiedziała pani, że takie małe młyny były na kilka kilka wiosek. To jest bardzo odległa przeszłość. To jeszcze przed pierwszą wojną światową już zaczynałam.
0: A to nie, to aż tak dużo lat nie mam. Ale pamiętam te lata 80.
2: Historii zmian w kraju, gospodarczych i tak dalej. Zresztą nie dotyczyło to tylko Polski, dotyczyło to całego świata, a zwłaszcza Europy. Jeżeli w danym kraju były duże posiadłości rolne, ale też były zawsze wsie, gdzie były mniejsi właściciele rolni. A teraz już nie ma takiej produkcji. No jak ktoś pojedzie na wieś, ludzie tam mieszkają dalej, ale uprawa zbóż już jest tylko na większych areałach, chyba że ktoś jest pasjonatem i sobie produkuje jakieś specjalne przez siebie znalezione odmiany, pradawne tak zwane, i na mniejszych areałach. I wtedy jest to, wygląda ta uprawa, zbiór z pola tak jak przed laty wyglądała. Natomiast taka towarowa produkcja rolna, zwłaszcza zbożowa, to odbywa się już w zmechanizowanym świecie. Ziarna się w domu, w stodole nie przechowuje, nie muci się. Potem na filmach różnych ogląda takich o tematach, gdzie akcja rozgrywa się na obszarach wiejskich, a dzieje się akcja, przypuśćmy, w okresie międzywojennym jeszcze, ale już od lat 60., 70. to ta wieś, którą pamiętamy, pamiętamy z filmów starych, różnych powieści, to takiej wsi sielskiej nie ma już w tej chwili w ogóle. Teraz są duże gospodarstwa rolne produkujące na dużych areałach ziarno zbóż, które jest tym towarem masowym.
0: Młyny musiały pójść za tą zmianą,
2: oczywiście,
0: rozumiem.
2: Oczywiście, zresztą jest kwestia taka, że na przykład w tej chwili młyn, jest jeszcze pewna liczba młynów takich mniejszych, gdzie na dobę się na przykład przemiela 10 ton ziarna. Ale to są takie młyny ciekawostkowe, bym powiedziała, gdzie pasjonaci zdrowej żywności, jakichś ciekawych, pradawnych odmian pszenicy, to jest przemielane. Natomiast młyny przemysłowe, gdzie jest produkcja, której głównym celem jest zysk uzyskany z młynarstwa, to są obiekty o zdolności dobowej, przemiałowej, powiedzmy, że od 40-50 ton do 600 i więcej ton na dobę ziarna do przemielenia. Także to już jest przemysł młynarski, a nie młynarstwo, takie, które gdzieś tam w wyobrażeniach, taki ostatnio był popularny film Znachor, ta wersja najnowsza, gdzie prawda widzimy stary młyn, taki obiekt młynarski stary na nim. Ale takich młynów to jest bardzo, bardzo mało, które mają zdolność przemiałową w granicach do 30 ton na dobę, to naprawdę już jest garstka. I nie tylko w Polsce, dotyczy to całego świata. Chyba że są kraje, które w ogóle na przykład nie uprawiają zbóż ze względu na położenie nad wysokości, nad poziomem morza, na górskie kraje, azjatyckie kraje, na przykład takie jak Kirgistan, Turkmenistan i tak dalej. Tam praktycznie oni kupują bardzo dużo mąki, bo nie mają miejsca, żeby uprawiać zboża.
0: Czym z punktu widzenia młynarza jest mąka? I pytam o to dlatego, że w tym momencie też wspomniała Pani o tym zdrowym jedzeniu, ale dokładnie to, co dostajemy teraz w sklepach, tę różnorodność mąk i typów, czyli różne typy 450, 550, nawet 2000, to gdyby Pani mogła nam wytłumaczyć, co to znaczy, a z drugiej strony też różne mąki, czyli oczywiście orkiszowe pewnie już nas tak nie dziwią, ale są i kasztanowe, i kokosowe, jęczmienne, pszenne, właśnie, od początku.
2: Najpierw, co to znaczy mąka? Mąka powinno się używać tylko do miałkiego produktu z dużą zawartością skrobi, który jest wytworzony z ziarna pszenicy i żyta. Taki sam proszek, nazwijmy to, uzyskany na przykład z jęczmienia, z jakiegoś tam innych strączkowych roślin i tak dalej, nie powinno się nazywać mąką, tylko mączką. Jest to drobna różnica, ale powinno być mąka w odniesieniu tylko do produktu miałkiego, uzyskanego z przemiału ziarna pszenicy i żyta i od jakichś 50 albo może już trochę więcej lat także z pszen żyta, które jest zbożem sztucznie wyhodowanym przez człowieka nie tak dawno, bo początki pszen żyta to jest koniec XIX wieku. Natomiast pszenica i żyto są od wielu tysięcy lat już użytkowane przez człowieka i są to tak zwane zboża chlebowe. Jęczmień, owies, ryż to nie są zboża chlebowe. Znaczy w prawidłowy sposób mąkę na przykład kukurydzianą nie powinniśmy nazywać czy jęczmienną z owsa, z gryki, powinniśmy nazywać mączką. Ale przyjęło się tak, że używa się do produktu miałkiego, wytworzonego z roślin zbożowych, a też części roślin strączkowych, że nazywamy to mączką. Także to jest pierwsza rzecz, którą warto sobie zapamiętać, że mąka to się odnosi do produktu miałkiego, wytworzonego z ziarna pszenicy i żyta. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak odróżnić, która mąka jest lepsza dla naszego celu, który chcemy zużyć. Czy chcemy z niej wypiec w warunkach domowych chleb? Może być pszenny, może być żytni, może być zmieszany, czyli z mąki i pszennej i żytniej razem zmieszanej. Możemy różne właśnie dodatki mączek z innych zbóż, czy z prosat, sorga, czy gryki, dodać do tej naszej podstawowej mąki pszennej. Ale wracając, zadała pani pytanie, co znaczy to na przykład mąka typ 500 czy mąka typ 450. To jest takie określenie, cyfra 500, znaczy liczba 500, to jest 0,5% suchej masy zawartości popiołu. Popiół, żargonowo nazywany, to są składniki mineralne, które pozostają po spaleniu w temperaturze 900 stopni produktu roślinnego. I to są składniki mineralne, które są w organizmie człowieka bardzo potrzebne i nie tylko człowieka, również i roślin, i zwierząt, które spożywają ten produkt roślinny, ale one są nie trawione przez organizm i pozostają jako spalenie. Dlatego się to żargonowo nazywa popiół, a prawidłowo powinno się mówić, że to jest maksymalna dopuszczalna zawartość składników mineralnych pozostających po spaleniu próbki w określonych warunkach.
0: Z punktu widzenia specjalistki, im niższy wskaźnik, to lepsza do wypieków, a wyższy wskaźnik do, nie wiem, do chleba? Czy to za duże uproszczenie z mojej strony?
2: Niektórzy mówią, że dobra gospodyni z każdej mąki zrobi i chleb, i naleśniki.
0: To ale prawda.
2: To jest po prostu taka sytuacja, że chleb powinno się piec z mąki 750, czy jak chcemy razowy, no to wtedy mąka typ 2000. Natomiast takie lżejsze ciasta jak biszkop czy coś takiego, no to wtedy mąka, sama nazwa wskazuje, mąka tortowa typ 450, tak? To wtedy drobna, jasna, nawet drobna, jak weźmiemy w palce mąkę taką tortową, to ona jest taka gładka, to się nazywa w żargonie młynarskim. Nie czujemy takich grudek, a jak weźmiemy mąkę typ na przykład 750, to poczujemy taką ziarnistość pewną tego proszku, prawda? To i w tym przypadku optycznie to trudno jest, jak się położy obok siebie te mąki, to widzi się, że mąka 450 jest najjaśniejsza, najbielsza. 500 jest troszeczkę, ale tu wynika różnica z granulacji. 450 jest taką bardzo miałką, drobną mąką. Więc 500 i 550 są bardzo do siebie zbliżone i taką już można wyczuć w bardziej taką granulację. A 750 jest troszeczkę ciemniejsza, znaczy nadal jest biała, ale biały kolor ma różne odcienie, prawda? No a na mące typ 2000, no to już widzimy wyraźne takie i cząstki otrąb, tam można zauważyć i tak dalej. Zresztą najlepiej jest sobie, jak się chce zobaczyć te różnice, no to poświęcić parę złotych, bo mąka jest produktem niecenionym, bo jest bardzo tanim stosunkowo do tego, jakie odgrywa znaczenie i sobie nasypać na taką białą kartkę białego papieru, nasypać tą mąkę i tak wyrównać czymś, można na przykład szklanką taką, prawda, czymś, żeby to była płaska, żeby nie była takie górki, dołki, tylko żeby była płaska powierzchnia. Wtedy się zobaczy różnicę między tymi mąkami i im jest ciemniejsza mąka, tym ona ma właśnie ten typ wyższy, bo bielmo jako sama nazwa, bielmo, prawda, że jest białe. Natomiast im więcej cząstek z okrywy, tej ochronnej dla ziarna, a jednocześnie tam jest najwięcej składników mineralnych. Także dla zdrowia, zdrowego człowieka, to, który nie ma problemów tam z trawieniem czy z jakichś innych chorób związanych z przewodem pokarmowym, to najlepsza byłaby mąka typ 2000, czyli tam, gdzie jest mąka tak zwana całoziarnowa, gdzie wszystkie części ziarna są łącznie z częściami zarodka, bo wtedy jest najwięcej składników mineralnych, tych drobnych, bardzo cennych dla organizmu człowieka składników mąki, składników ziarna, które właśnie mamy w mące, a nie przychodzą do otrąb. Doświadczona gospodyni to sobie wyćwiczy, która mąka i nawet z jakiego młyna, bo mamy na torebkach paczkowanej mąki napisane jaki młyn, odpowiada dla jej procesu produkcyjnego w domu, która jest najlepsza. I co robi? Znam takie osoby, które najlepsze pierogi na przykład robiły z mąki typ 450, a inne na przykład 750.
0: Bardzo pani dziękuję za tę fascynującą rozmowę, opowieść o mące. Jadwiga Rotkiel była wieloletnia prezes Stowarzyszenia Młynarzy RP. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również i zdrowia życzę.
0: Audycja Wiesz Co Jesz już powoli się kończy. Patrycja Wanat, bardzo dziękuję za dzisiejszą godzinę.
3: To jest powtórka.

0: Mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Komitet Obrony Demokracji pikietował w całym kraju. W samej Warszawie pojawiło się kilkaset osób. Na zmiany w ochronie zdrowia prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze poczekać. Konsultacje społeczne potrwają dłużej niż zakładał resort. Warszawa będzie bardziej smart. W mieście pojawi się inteligentne oświetlenie. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nie bądź obojętny. Pod takim hasłem protestowali przeciwko przemocy wobec imigrantów mieszkańcy ponad 20 miast w Polsce. Wyszli na ulicę, bo jak mówili, przeraża ich coraz większa liczba ataków na tle narodowościowym.
5: Polska jest moim domem.
6: Strasznie mnie boli traktowanie uchodźców, traktowanie imigrantów w naszym kraju. Jest to po prostu nieludzkie, niechrześcijańskie, okrutne.
7: Dla mnie nie jest ważne na narodowość. Ważne, czy to jest człowiek prawny.
8: Szkoda nas, że nas tak mało. Wiemy, kto nas podzielił i to jest bardzo przykre.
5: I mówię z pełnym przekonaniem. To jest mój kraj i to jest mój dom.
4: Tylko w Warszawie pojawiło się kilkaset osób przed kolumną Zygmunta. Większość z nich miała ze sobą ukraińskie flagi oraz transparenty ze słowami Solidarności.
9: Znaczy jest fatalnie. Generalnie rzecz biorąc, jak się dzieją takie rzeczy, to w białych marszach, w obronie przed nienawiścią i agresją, powinny być tłumy na ulicy.
10: To nie są pojedyncze incydenty. Ktoś kogoś pobił, poszarpał. To jest fala, która powoduje, że dziesiątki czy setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie.
4: A mówili Paweł Kacprzak z Obywateli RP oraz Jakub Kocjan z akcji Demokracja. Wcześniej organizacje zaniosły apel do premiera i szefa MSWiA podpisany przez 11 tysięcy osób z prośbą o natychmiastową reakcję oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom w kraju. Uchwalanie projektów ustaw dotyczących zmian w ochronie, jakie miało nastąpić w Sejmie we wrześniu, stoi pod znakiem zapytania. Planowane przez resort zmiany wzbudziły już wiele komentarzy na obradach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Strona społeczna i związki zawodowe domagają się dłuższych, bo 30-dniowych konsultacji. Co o tempa procedowania zmian nie ma jasności wśród rządzących, mówią Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia oraz Wojciech Konieczny, senator z Lewicy, były wiceminister zdrowia.
11: Pani minister Grenda jest w bardzo trudnym momencie politycznym, dlatego że musi przedstawić ustawy, które tak naprawdę są bardzo trudne. Mam nadzieję, że we wrześniu to wszystko się okaże skuteczne i te założone reformy zostaną przeprowadzone.
12: Tydzień, dwa, a nawet miesiąc dłużej można zaryzykować i nawet tą krytykę ze strony opozycji, że obiecywaliście, ale jednak no, tutaj poruszamy się w bardzo złożonej materii.
4: Projekty ustaw przewidują m.in. ograniczenie zarobków medyków do 240 zł za godzinę pracy i do 76 tysięcy zł za miesiąc. Ograniczenie czasu pracy do 2 etatów, a także ewidencję czasu pracy. W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat niepodległości Kosowa, władze Prisztiny usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina. Wczoraj podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne. Kijów jej nie uznaje. Kosowo, była południowa prowincja Serbii, ogłosiła od niej niepodległość w 2008 roku. Rolnik, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie, został aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na około 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach poinformował, Rafała, że twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. W Warszawie będzie działał inteligentny system sterowania oświetleniem. Na każdej warszawskiej latarni zostaną zamontowane sterowniki, które umożliwią zdalne monitorowanie i sterowanie światłem. Ten system pomoże nam zaoszczędzić 30% energii, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.
13: To umowa, która sama się sfinansuje. Te oszczędności, które będziemy generować w kolejnych latach, one de facto pokryją wartość tej umowy. Prawdopodobnie przyniosą jeszcze dodatkowe korzyści finansowe.
4: Wartość podpisanej umowy wynosi prawie 80 milionów złotych. Już wcześniej unowocześnione zostało ponad 110 tysięcy opraw oświetleniowych, a w ciągu 2 lat na latarniach sukcesywnie instalowane będą kolejne potrzebne sterowniki. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami upalny, ale jednocześnie deszczowy i burzowy dzień. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Najcieplej będzie na zachodzie i południu, do 32 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, maksymalnie 22 stopnie.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. A moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Kasia Babis, rysowniczka, streamerka, youtuberka.
15: Dzień dobry.
14: I Karol Modzelewski, stand-uper i twórca tak internetowy. W skrócie.
16: Czy my jesteśmy widoczni?
14: Nie.
16: No dobrze, to się mogę zgarbić. Słuchaj.
14: Możesz się zgarbić i być swobodny. Słuchajcie, ponieważ mamy wakacje, mamy sierpień, część osób wyjeżdża gdzieś w miejsca odległe, mniej lub bardziej, jakieś plaże, działki i krzaki. I gdyby kogoś nie było przez ten ostatni miesiąc albo kilka tygodni i zalogował się do rzeczywistości z powrotem.
16: To by wyłączył i wrócił w krzaki.
14: A gdyby jednak przez tę krótką chwilę chciał się zorientować, co takiego ważnego się wydarzyło. Chciałby posiąść jakąś wiedzę na temat wydarzeń wiekopomnych, zmieniających jego życie jesienią. To o czym byście opowiedzieli takiej osobie?
15: Zależy, czy w Polsce, czy na świecie.
14: No i tu, i tu.
15: No w Polsce, uwaga, rozpadł się PiS.
14: Rozpadł.
15: Ogromny rozłam, ogromne tąpnięcie.
14: To jest rzeczywiście wydarzenie.
16: Za dużo faktów. Chodzi tutaj też o emocje. No nie tylko, że rozpadł się, ale tam przecież była zdrada synów pierworodnych, których przecież Jarosław przyciągnął na ten świat z niebytu politycznego. To jest raz, dwa, że
14: stworzył
16: wszystkie noże...
14: w ogóle.
16: Tam noże wbijane są z jednej i z drugiej strony. Wystarczy zebrać odrobinę wypowiedzi tego, jak siebie traktują poszczególne frakcje i przedstawiciele tych frakcji i zobaczyć, jak to wygląda.
15: Tak, ja to dopiero ostatnio nadrobiłam, bo ostatnio wojna w Iranie jakoś tak mnie zaabsorbowała, jak ta międzynarodowa polityka, że zupełnie zapomniałam na chwilę o istnieniu PiSu. Wspaniały czas w moim życiu.
14: To nie bywała.
15: Weszłam w ten temat, tutaj patrzę, jacyś maślarze, jacyś harcerze. Jakby ktoś nagle włączył telewizor faktycznie po miesiącach nieobecności w mediach w ogóle i usłyszał o kłócących się ze sobą maślarzach i harcerzach, to myślę, że mógłby być leciutko zdezorientowany. Może
16: co
15: nawet
16: się dzieje w tym lesie?
14: No nawet Jarosław Kaczyński był w pewnym momencie zdezorientowany tymi nazwami.
16: Dalej, nazwami też. No przecież jest jeszcze stara szkoła, czyli zakon PC. W mojej głowie to jest PC, nie wiem dlaczego, przepraszam.
14: Że zakon PC równa się PiS?
15: PC.
14: PC.
16: Ale to wiesz, jak jest streamerka obok tym

0: to wszystko jest ustawka. Jeżeli spojrzeć na to, jak oni siebie wyzywają, to to nie może być ustawka.
1: Myślę, że nikt nie napisał tych wspaniałych tweetów,
0: nikt nie byłby w stanie napisać i powiedzieć, dobra, to idźcie z tym do telewizji. Przecież Kurski dostał bana na występ w mediach. To jest kolejnego bana oczywiście i cały czas jest z tego dumny, że bana za mówienie prawdy i robi z siebie tutaj bohatera, partyzanta ze spalonego lasu, ułan bez konia. A fakty są takie, że tam jest za dużo emocji i widać, że puściły sznurówki, a więc no, nie ma opcji, żeby to była ustawka. Nie wykluczam tego, że przed wyborami Morawiecki wróci do Kaczyńskiego, bo okaże się, że za mało się nim różni się od niego, żeby przyciągnąć sobie jakiś elektorat powyżej tych 5%, ale jeżeli tak się nie stanie, no to nie ma mowy o ustawce. Nawet jeżeli wróci, no to nadal to nie będzie ustawka, tylko po prostu dojdzie do wniosku, że popełnił błąd i wraca do ojca.
1: To nie jest jakiś genialny plan Jarosława Kaczyńskiego, który wymyślił sobie, że pożegna się z Mateuszem Morawieckim, żeby wygrać jednak
0: wybory.
1: Nie
0: wiem, czy to jest świadome działanie wieloletnie Jarosława Kaczyńskiego, ale to, jak PR-owo to jest rozłożone i jak on jest otaczany taką aurą geniusza, który gra w szachy 5D, których my nie rozumiemy i to wszystko wykracza na 15 kroków do przodu. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest?
2: Tak, ja za każdym razem, jak o tym słyszę, przypominam sobie Sukcesję i przykro mi, zaspoileruję, jeżeli ktoś nie oglądał wszystkich sezonów, no ale trudno, już jakiś czas temu to wyszło. Tak,
0: tak?
2: I wszyscy przez cały...
1: Serial.
2: Wszystkie sezony, nie wiecie. Tak, Jarosław Kaczyński nie umiera na końcu. W sensie kiedyś umiera na końcu, ale to wszystkich nas to czeka, to nie jest... Ale jeszcze nie jesteśmy na tym sezonie. Logan, główny bohater Sukcesji.
0: Bardzo podobny do Kaczyńskiego też, nawiasem mówiąc.
1: Fizycznie. dyskutowałabym.
0: No taki przesadzisty dziadek.
2: No tak, troszeczkę bardziej...
1: Siwy.
2: No, można budować jakieś skojarzenie. W każdym razie przez wszystkie sezony zastanawiamy się, jaki jest plan za tym, jakie to są właśnie szachy 5D, kogo on chce mianować swoim następcą, dlaczego, jaki stoi za tym plan. Ty po prostu sobie umiera.
1: To
2: i nie wiadomo,
1: państwo,
2: co dalej.
1: Którzy nie znają fabuły, magnat medialny, właściciel imperium.
0: Wzorowany na Buffecie.
1: Tak, wzorowany na Buffecie i na Marduku.
0: Myślę, że na Marduku.
1: Tam zresztą dochodziło w rodzinie.
2: Tak, medialno-polityczne imperium, bardzo charyzmatyczna postać, o której wszyscy zastanawiają się, co ma w głowie i co wymyśli, bo na pewno ostatecznie wygra. Ostatecznie umiera, jak wspominałam, jak każdy z nas w końcu i pozostawia po sobie tylko chaos, bo okazało się, że jego genialne plany sięgały tylko tam, gdzie sięgał jego interes. I myślę, że
1: ma dzieci, to śledzimy losy tych, którzy walczą o spuściznę.
2: Tam jest wojna i każdy się próbuje dowiedzieć, kogo on chce wyznaczyć jako swojego następcę i dlaczego, jaki jest jego plan po jego śmierci. A mi się wydaje, że tego typu wielkie figury jak właśnie Logan, jak Kaczyński, jak Trump, nie myślą poza swoją śmierć, bo ich to po prostu nie obchodzi. Czy to mówimy o śmierci dosłownej, czy też politycznej. I myślę, że głównie ich strategie i szachy 5D dotyczą ich własnych żyć i karier i własnej legendy. I nie bardzo ich obchodzi to, co będzie dalej.
0: No ale też dlatego, że jest za dużo zmiennych, żeby móc opracować strategię, która by sięgała na 15 kroków do przodu.
2: To swoją drogą.
0: Tak, nawet jeżeli ktoś byłby, nie wiem, obdarzony taką mocą, że chciałby stworzyć taką strategię, no to nie ma szans, no bo co chwilę wydarza się coś, co totalnie wywraca całą tą szachownicę, no wiesz, czy pandemia, czy wojna w Ukrainie, to wszystko nagle, jakakolwiek strategia, która istniała, wszystko idzie w piach.
2: Tak, a potem z perspektywy czasu mamy tendencję do dopisywania jakiejś narracji, której może tam nie było aż tyle.
0: Ale to jest tak samo jak z wiarą, czyli jeżeli wszystko idzie w porządku, Bóg nas kocha. Jeżeli coś się wydarzyło, jest jakaś zaraza, no nie wiadomo, niezbadane są wyroki boskie.
2: Jakiś tam był plan, tylko my go nie znamy. Tak,
0: my go nie znamy. My nie znamy tego planu, ale ten plan jest. Także, no ciekawe, kurde, tam jest tyle rzeczy w jego głowie, które ja bym chciał poznać. Boże, jakie to... Och, na chwilę wejść...
1: Do głowy Jarosława Kaczyńskiego.
0: Tak, wyszedłbym jako inny człowiek, ale myślę, że byłoby warto. Ale to byłoby ciekawe.
1: Ostatnio w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Mateusz Morawiecki powiedział, że Jarosław Kaczyński wielokrotnie zapowiadał i mówił to w szerokich zgromadzeniach działaczy Prawa i Sprawiedliwości, że ustąpi, kiedy PiS przegra wybory.
0: Które? Jakieś
1: najbliższe. To miało być po tych wyborach 2020. 2023 roku, które według Prawa i Sprawiedliwości nie zostały przez PiS przegrane. No zresztą tak no arytmetycznie, biorąc, technicznie, tak, no technicznie tak, to jest fakt. Natomiast według Mateusza Morawieckiego te osoby, które no, są

0: w tej przeciwnej frakcji, jakkolwiek by ją nazwać. Można ją nazwać maślarzami, czyli między innymi Tobiasz Bochański, Jacek Sasin, Patryk Jaki, Andrzej Śliwka.
1: Czyli sami poważani.
0: Tak, otóż oni chcą doprowadzić do tego, żeby PiS przegrał wybory i potem, chwytając Jarosława Kaczyńskiego za słowo, że ustąpi, przejąć Prawo i Sprawiedliwość.
2: Słyszałem jeszcze inną wersję, która jest zabawniejsza z tych wszystkich, że to Jacek Sasin steruje Kaczyńskim z tyłu siedząc i pociąga za sznurki, a Kaczyński jest tylko jego taką gukiem. Przepraszam.
3: To już kolejna lewera tych szabów.
2: Ale serio, to jest powtarzane jako wiarygodna jedna z opcji, które mogłyby się wydarzyć. Przepraszam, nie znam pana Jacka Sasina. Jedyne, co mogę o nim powiedzieć, to co wiem z mediów, ale nie wygląda na takiego demiurga, który stoi z tyłu i tym steruje.
1: A może się mylę, nie wykluczam.
0: A Mateusz Morawiecki w tym serialu, jakim on jest bohaterem?
1: O, jest szekspirowskim. Szekspirowskim, takim, który pojawia się z nikąd. W ogóle fascynujące w nim jest to, że nikt wcześniej nie zobaczył tego zagrożenia, które było wiadome od dawna, bo on jest jedynym człowiekiem w PiSie, z takich liczących się, który może postawić się prezesowi, bo nie ma nic do stracenia. Wszyscy pozostali mają swoją rodzinę gdzieś tam poupychaną w spółkach czy gdzieś po samorządach. Inni wiedzą, że od kaprysu prezesa zależy od tego, czy dostaną przelew następnego dnia, czy nie. A Morawiecki ma wszystko, ma pieniądze, jest zawodowo, no, wydaje mi się, że już zadowolony z tego, co osiągnął. Osiągnął sukces, ma pieniądze. Jedyne, czego brakuje, to władzy i to tyle.
3: No dobra, ale to też tak z punktu widzenia raczej tych wewnętrznych bijatyczek pisowskich. Ja się zastanawiam, kim Morawiecki ma być dla w tej zewnętrznej polityce, w której toczy się walka o głosy wyborców. Tu się zastanawiam, do kogo Morawiecki ma tak naprawdę mówić,
0: też
3: dla
0: się
3: kogo
0: nad
3: ma
0: tym
3: być, kogo
1: on
3: chce zdobyć.
1: On sam się zastanawia. Wydaje mi się, że do tej pory nie wie, no bo gdyby wiedział, to przecież chociażby na tym grillu kongresie założycielskim, jak zwał, tak zwał, to tam powinien już wyjść i powiedzieć, słuchajcie, bardzo luźno, ale mam takie postulaty konkretne. On wyszedł tylko tak, no musi być dobrobyt, musimy być wielkimi Polakami. To dokładnie to samo, co tłuką inni. A nie ma nic, co by go wyróżniało na tle. Poza tym i tak jest, sam się zapędził w bardzo dziwny kozi róg, no bo nie może się odciąć od PiSu, no bo jak? Po 6 latach bycia premierem, co nagle okazuje się, że wcale ich nie lubi? No nieprawda. No i w tym wszystkim jest przezabawne to, jak próbują PiSowcy wytłumaczyć to, że Morawiecki nie jest od nich. Po 6 latach, tak jak był ich premierem, i ta wszędzie panująca wymówka, że oszukał nas, omamił, okręcił wokół palca prezesa, i oszukał nas wszystkich. My nie wiedzieliśmy, że on jest taki.
0: Czekaj, ja wrócę chętnie i jeszcze do Jacka Kurskiego, który też jest ważną postacią tego dramatu, ale Kasia Babis zaczęła mówić o tym, że nie wiadomo dla kogo Morawiecki jest i jaki on właściwie jest.
3: Nie rozumiem, co to za pomysł trochę? Zdobyć wyborców, którzy chcą takiej prawicy, ale może troszeczkę mniej prawicowej. Nie wiem, kogo ma to kupić. Czy ktoś tego chce dzisiaj w Polsce? Mam wrażenie, że jeżeli ktoś już chce PiSu, jeżeli ktoś już chce prawicy, to chce jej jak najbardziej, jak najwięcej. Nie słyszę głosów, że no ja to bym zagłosował na PiS, gdyby oni byli tak troszkę mniej, tak troszkę łagodniej. Jak już ktoś chce, mam wrażenie, że generalnie polaryzujemy się coraz bardziej, radykalizujemy się coraz bardziej i to wynika z prostego faktu, że to, co jest, co funkcjonuje, co te jakieś dziwne kompromisy nie działają, ludzie to widzą i chcą czegoś innego. I ja nie wiem, czy Morawiecki jest czymś innym, czy ma coś innego do zaoferowania, co da znać ludziom, okej, może nie działało to do tej pory za dobrze, ale to może zadziałać. I nie wiem, co to jest to.
1: A mi się wydaje, że w tym trochę jest sensu. Jeżeli on na przykład zakłada rzeczywiście długofalowe budowanie, tak jak założyła to Konfederacja, oni wiedzieli, że im to nie zajmie rok, dwa, czy nawet pięć. Wiedzieli, że to muszą długo siedzieć i dłubać ręcznie, łażąc po jakichś mini rozgłośniach radiowych i tak dalej, żeby uzyskiwać po troszeczku tych zasięgów. A jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że trzecia droga się rozpada, trzecia droga bądź co bądź, no to nie mówię, że to są prawicowi wyborcy, ale na pewno konserwatywni bardziej niż koalicji. I ci konserwatywni za chwilę zostaną osieroceni. Analogicznie, jeżeli chodzi o PiS, no to też są konserwatywni, którzy trochę kręcą na to, co się tam wyprawia, to co Czarnek teraz robi, Ozes Roze i dajmy Rosjanom wygrać w Ukrainie. I wydaje mi się, że jeżeli Morawiecki chciałby pozyskać tych konserwatywnych, którzy trochę są osieroceni po Polsce 2050 i po trzeciej drodze i tych, którzy są konserwatywni, ale patrzą trochę niechętnie na PiS, no bo jednak tam jest za bardzo w prawo, no to tam parę procent znajdzie. Jak znajdzie parę procent, no to przetrzyma te pierwsze wybory, pierwszą kadencję, trochę pobiega po mediach, trochę pokrzyczy z mównicy sejmowej i podobnie jak Konfederacja będzie sobie tak ciułał i ciułał. O ile oczywiście chce mu się ciułać, no bo to trochę czasu zajmie.
3: Mm-hmm. No nie wiem, czy Konfederacja uciułała, a jeśli...
1: No uciułała, no 13%.
3: Nie, no właśnie dlatego uciułanie to trochę za mało, moim zdaniem, żeby to określić. Konfederacja sobie tutaj całkiem wygryzła niezły kawałek.
1: No i to... tak, ale ile czasu to zajęło? Przecież od wielu, wielu lat kombinują, biegają. Przecież Konfederacja na początku, pierwsza moja styczność z Konfederacją, to było, że usłyszałem, że jest jakaś partia, stowarzyszenie, jak zwał, tak zwał, która narzeka, że nie ma ich w mediach, a powinni być. Powiedziałem sobie, jednak, to przecież powinniście być, no to pewnie jesteście, tak? Okazało się, że rzeczywiście media ich omijały, no bo to był jakiś plankton. Ale bądź co bądź, trzeba im oddać to, że włożone w to zostało dużo pracy, żeby trafić do ludzi. Złej pracy, no bo ciśnięcie po najniższych instynktach i sięganie po taki brunatny populizm, no to jest słaby pomysł, ale wyszargali po kawałku.
3: No, wyszargali głównie... Czym? Głównie byciem anty, nie? Byciem antysystem, antyunia, antylewactwo, antyfeminizm, antymigracja. I czy Morawiecki jest anty? Morawiecki jest co? Antykaczyński? Już mamy dużo antykaczyńskich.
0: Ja się tak zastanawiam, czy w pewnym momencie Morawiecki nie powie, że to on jest prawdziwym PiS-em, bo on w tej chwili mówi, że PiS jest w tej chwili taką konfederacją z Temu, nie wiem, może też Koroną z AliExpressu. PiS się pogubił, poszedł w jakieś dziwne rejony, w jakąś dżunglę skrajnie prawicową. No i ja wyobrażam sobie, że on zaraz powie, no to ja tak naprawdę przejąłem tę pałeczkę, jak chcecie PiSu, to głosujcie na mnie.
1: Ja bym chciał zobaczyć debatę Czarnek-Morawiecki. To mogłoby być ciekawe. Po pierwsze, Czarnek w ogóle gdzieś zniknął. Gdzie on jest? Co się teraz z nim dzieje? On jeszcze gdzieś coś działa? Przecież nigdzie go nie widać, absolutnie. Przecież ma być, nadal jest tą całą lokomotywą PiSu, która miała doprowadzić do 30%. Zjechali do 20% i będzie dalej spadało, także to nie wygląda dobrze. Ale chciałbym zobaczyć Czarnka, który rozmawia z Morawieckim.
0: Ja, ponieważ oglądam dzień w dzień Telewizję Republika, to widzę też Przemysława Czarnka.
1: Tak?
0: Nie, robię to z własnej woli, żeby opowiadać słuchaczom, słuchaczkom i czytelnikom.
1: Zlecaj
0: o
1: to komuś, daj się jakiegoś studenta.
0: Nie da się, to trzeba samemu zobaczyć na własne oczy.
1: Próbowałem kiedyś, ale nie jestem w stanie, za bardzo mnie nosi po prostu, tak mam ochotę pójść tam i powiedzieć, czy wy wiecie, co wy robicie, czy robicie to świadomie i cynicznie, czy po prostu nie macie zielonego pojęcia, co się tutaj, że wasze słowa mają konsekwencje. Ale dobra, już będę się odpalał.
0: Telewizja Republika uruchomiła ostatnio sieć komórkową.
1: A ubezpieczenia też już sprzedają, dobrze pamiętam?
0: Negocjują. Taka była zapowiedź też, nie wiem, czy państwo słyszeliście, Telewizja Republika założyła stowarzyszenie, ponieważ stowarzyszenia są bardzo popularne. Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki. Różne można tam zyskać rzeczy, które zapisując się do tego stowarzyszenia.
1: Tak,
0: ale w tym stowarzyszeniu, kiedy oni je ogłaszali, to mówili, że będzie można mieć dostęp do lekarza, do hydraulika i do różnych takich niezbędnych usług. Teraz widziałam informację, że negocjują warunki i gdzieś tam ten lekarz został...
1: Co to za twór?
3: Ale hydraulik skryty. Został?
0: Nie, hydraulik na razie też nie, ale za to można będzie raz w tygodniu dostać godzinę rozmowy z Tomaszem Sakiewiczem oraz... SMS-a.
3: Pomocy terapeutycznej, jak rozumiem. Nie dostajesz hydraulika, ale
1: nie,
3: masz.
1: Nie, dostajesz
3: tutaj...
1: godzinę z Sakiewiczem i potem 5 z psychologiem.
0: Dobrze, zostawmy Telewizję Republika. Wróćmy na chwilę do Prawa i Sprawiedliwości, bo jeśli jest tak, że rzeczywiście, co powiedziała Kasia Babis na samym początku, że PiS się rozpada, no to rzeczywiście jest jakiś koniec historii.
1: Moim zdaniem początek nowej, bo ta historia się jeszcze nie kończy. PiS dalej będzie istniał, tylko będą dwa PiSy, a może i więcej, kto wie, zobaczymy. Chociaż na razie inni się nie wyrywają do tego, żeby się tam odłączać, ale jest to raczej ewolucja niż rewolucja. Tak mi się wydaje.
3: Ja się boję, że nawet jeżeli PiS zmierza do jakiegoś końca, jakiejś logicznej konkluzji, jeżeli ta formuła się wyczerpuje, to tylko dlatego, że zmierza do gorszego. Mam takie pesymistyczne wizje, że jeżeli PiS ma kryzys i, i zmierza do końca, to tylko po to, żeby zmienić się w coś gorszego, żeby jednak kwitł Brown albo to, co sobą reprezentuje i Konfederacja. I no niestety nie mam optymistycznych wizji. W najbliższej przyszłości no to pewnie nieważne, czy Morawiecki wróci na kolanach do Kaczyńskiego, czy nie przed wyborami, no to i tak to się raczej skończy koalicją. Nie sądzę, żeby był ktokolwiek w Polsce obecnie na scenie politycznej, który potrafiłby na tym skorzystać i potrafiłby coś zaproponować w to miejsce.
1: Tylko że jeżeli PiS chce się przesunąć na prawo na tej kanapie, to tam już po prawej stronie na kanapie już nie ma miejsca, bo tam już się porozsiadali wszyscy. A druga rzecz, o której trzeba pamiętać, no to to, że o ile prezes mówi wiele rzeczy i z wielu rzeczy potem się wycofuje, o tyle ja rzeczywiście wierzę w to, kiedy mówi, że w życiu nie wejdzie w koalicję z Braunem. Bo on go chyba naprawdę szczerze nie darzy absolutnie żadnymi pozytywnymi emocjami i nawet jeżeli tutaj byłaby kalkulacja, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że nie będę się mylił, jednak gdyby była kalkulacja arytmetyczna, sejmowa, to i tak nie wszedłby w koalicję z Braunem. On tam ma z nim jakieś naprawdę bardzo ostre przejścia. W sensie nie mówię, że bezpośrednio się ścierali, tylko że naprawdę go bardzo, bardzo, bardzo, bardzo nie lubi.
0: Ja mam podobne przewidywanie. Oczywiście przewidywania w polskiej polityce to jest... one zwykle się nie udają, ale Jarosław Kaczyński jest tak organicznie antyrosyjski i ma tam wręcz osobistą emocję antyrosyjską, no związaną oczywiście ze Smoleńskim. I wydaje mi się, że Grzegorz Braun, no, który można różne rzeczy powiedzieć, ale nie to, że jest antyrosyjski, po prostu nie mieści się w tym pakiecie ewentualnych sojuszników Jarosława Kaczyńskiego.
1: To będą bardzo ciekawe miesiące teraz, no bo ile mamy, znaczy realnie kampania troszeczkę już się zaczyna. Mhm. A taka z twojego doświadczenia, bo masz dużo większe doświadczenie niż my, taka pełnomięsista, pełnokrwista kampania zaczyna się ile? Pół roku przed?
0: Ona się zacznie pewnie zimą. Zwykle luty mniej więcej to jest czas, gdzie są takie duże konwencje partyjne, gdzie są ogłaszane takie pierwsze zręby programu. No i potem to już jest taka jazda wyborcza.
1: Czyli do lutego
0: wyborcza
1: sobie chillujemy, a potem...
0: No właśnie, myślę, że niekoniecznie sobie chillujemy.
1: Wakacje miały być spokojne. Przecież ponownie, powołując się na swoje doświadczenie, pamiętasz takie wakacje, żeby działo się aż tak dużo? No bo ja pracuję w mediach na pewno tych informacyjnych krócej niż ty, ale to i tak jest sporo lat. Natomiast nie trafiłem nigdy na takie lato, które nie byłoby rzeczywiście sezonem ogórkowym. W takie wakacje zwykle się szukało tematów w stylu gdzie są, pamiętam kiedyś, dygresja mała, ale oglądałem telewizję i przyszedł jakiś policjant, klasycznie jako gość do programu. Wakacyjny temat, no nie? No i ten policjant. Proszę państwa, chciałbym uczulić na to, że na młodzież czekają teraz, różne zagrożenia. Seks, narkotyki, alkohol. I ja go pytam, gdzie są te zagrożenia? Adresy, nazwiska. I zawsze tak wyglądały wakacje, a teraz nagle się okazuje, że nie ma czasu na
0: zagrożenia. Nie wyglądały już tak w zeszłym roku. W roku 2025 i tu możemy przejść do kolejnego tematu i kolejnego bohatera zbiorowej wyobraźni. Przed rokiem, niemal dokładnie, Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta. No i wtedy zaczął się taki rozdział. Karol Nawrocki wetuje, rozpycha się, działa. On przecież niemal od pierwszych dni był bardzo aktywny. A rząd jest pogubiony w depresji. Nie może uwierzyć w to, że przegrał te wybory. No więc tamtych wakacji też w zasadzie nie było. Ale no dobrze, Karol Nawrocki to jest ta nowa postać, która pojawiła się bardzo nagle, wybuchła wręcz na scenie politycznej. Co po tym roku możecie powiedzieć o Karolu Nawrockim?
3: Zero zdziwienia.
0: Zero zdziwienia.
3: Zero. Jak z podręcznika prawicowego polityka, powiedziałabym. I ani nie było dla mnie ogromnym zaskoczeniem zwycięstwo, ani to, co się teraz dzieje, nie wiem, kogo mogłoby zdziwić. Styl Nawrockiego, działania Nawrockiego, wszystko mogliśmy się spodziewać.
0: To jest bardzo ciekawe, bo pewnie jesteś jedną z niewielu osób, które z takim przekonaniem powiedziałyby, że się spodziewały wygranej. Karola Nawrockiego.
1: Nie wygranej, chyba chodzi ci o to,
3: wygranej
1: jak,
3: też
1: jak teraz się
3: nie jest, nie była dla mnie super zaskakująca wygrana Nawrockiego. Jedyne co, to myślałam, że afera z mieszkaniem aż tak blisko wyborów może być jakimś ciosem ze samego względu, że jest jakaś afera, jest duża afera i jest w bardzo gorącym czasie. No ale nie.
1: Ale też ta afera z mieszkaniem pokazała, że w Polsce ludzie są już tak okopani w swoich poglądach, że nie za bardzo chce nam się je zmieniać. A więc jeżeli ktoś jest konserwatywnym wyborcą, jeżeli ktoś jest prawicowym wyborcą, nagle okazuje się, że jego kandydat ma tyle i tyle na sumieniu, no to no cóż, trudno. Kto z nas nie ma czegoś na sumieniu? I tyle.
3: No fakty po prostu nie mają znaczenia. Oglądałam właśnie jakieś wywiady z ludźmi przed wyborami, kiedy pytano ich, na kogo głosują. Większość, kiedy chciała głosować na Nawrockiego, nie pamiętała, jak się nazywa. Po prostu wiedzieli, że to jest ten drugi kandydat, ten,
1: no
3: który nie jest,
1: na nazwisko,
3: nie jest Tuskiem,
1: to
3: nie jest Trzaskowskim. Ludzie nie głosują na fakty, głosują na vibe. I vibe jest taki, że on jest tym anty, on jest tym spoza, on jest tym naszym, on nie jest elitą, tamci są elitą i on jest nasz chłopak. I z tym vibe'em nie da się wygrać. No.
0: Wy działacie na platformach społecznościowych. Ja pamiętam taką konwencję Prawa i Sprawiedliwości, Myśląc Polska, w październiku zeszłego roku. Tam był panel z udziałem współpracowników Karola Nawrockiego i wtedy bodajże Paweł Szefernaker powiedział, ja uważam, że jest twórcą sukcesu wyborczego Karola Nawrockiego, poza tym, że czasy i ten jego osobisty vibe i jakaś antyestablishmentowa emocja. Ale Paweł Szefernaker powiedział wtedy coś takiego, że oni w kancelarii mają ambicje, żeby Karol Nawrocki był najlepiej komunikującym się politykiem w Polsce i żeby zdominował platformy społecznościowe. Czy to się udało z waszego punktu widzenia?
1: Nie udało się. Nie udało. Znaczy moim zdaniem się nie udało. Jest go dużo, oczywiście, ale nie przez to, że wychodzi i powala ludzi merytoryką albo swoją wizją świata, tylko jest go dużo dlatego, że działa dosyć kontrowersyjnie. I pytanie, kiedy przeszarżuje? No bo na pewnym etapie ludzie będą mieli już trochę dość tego, że antyestablishment i tak dalej. Fajnie, że ktoś wychodzi i mówi, o halo hola, tutaj rządzący, ja wam pokażę, gdzie są hamulce, po czym no, cały czas tylko i wyłącznie robi to, pokazuje, gdzie są te hamulce, wetuje wszystko, co ma sens. I pytanie, kiedy ludzie zaczną to odbierać już jako takie no, bycie szkodnikiem. Bycie już kimś, kto jest upierdliwy, kto irytuje, kiedy to zacznie męczyć.
3: Nigdy. Ja się obawiam, że nigdy. Naprawdę, ja za każdym razem, jak jeszcze nawet za pierwszego Trumpa, miałam takie co chwilę poczucie, nie, no teraz to już, o matko, nie,
1: ale
3: coś takiego.
1: Ale nie porównujmy się do Amerykanów, nie obrażajmy się już tak.
3: Ale to się dzieje na całym świecie. Tak naprawdę imperializm kulturowy sprawia, że to jest, te same sentymenty nami rządzą, co teraz, co w Stanach. Nawet jeżeli one nie do końca przystają do naszej rzeczywistości, to sentyment jest ten sam. Sentyment jest, żeby pokazać faka. Nie wiadomo do końca komu, ale pokażmy. Jeżeli Trump będzie go pokazywał wszystkim, jeżeli Nawrocki będzie go pokazywał wszystkim, to ludzie będą się cieszyć i będą za nimi stać. I nie ma żadnej granicy, której nie można by już dziś przekroczyć.
1: Nie do końca, jeżeli teraz spojrzeć na notowania Trumpa, no to nie wygląda dobrze. To wygląda bardzo źle dla niego.
3: No.
1: Najniższe notowania w historii, w ogóle bodajże prowadzenia pomiarów, jeżeli chodzi o sympatię do prezydenta.
3: Tak.
1: I o to mi chodzi, że Trump pokazał już Amerykanom, Amerykanie pokazali Trumpowi, gdzie jest ich granica, przy której uznają, że dobra, to ty już trochę przyginasz pałę, trochę za dużo. Fajnie, że przyszedłeś tutaj rozgonić establishment, który jest esencją, z definicją establishmentu.
3: Ale to tylko i wyłącznie zasługa tego, że gospodarka się wali, bo wojna w Iranie.
1: Ale
3: I,
1: gospodarka się wali ze względu na jego decyzje.
3: Ale nie ze względu na jego, nie wiem, styl bycia, na jego afery, na jego to, co powiedział, na decyzje polityczne.
1: Tak,
3: tylko które i wyłącznie.
1: Są, tak, decyzje, które są pochodną tego, kim on jest, jaki
3: no
1: on
3: tak,
1: jest.
3: No ale,
1: ale to jest, żeby się ludzie to połączyli.
3: No jeżeli granica jest wojna w Iranie i i granicą jest to, że ludzi nie stać, żeby sobie zatankować samochód, no to tak. I to jest taka rzeczywistość materialna. To jest jedyne, co może być granicą, a nie właśnie... I to może być pochodna rządzenia, ale nie sądzę, żeby było coś, co może zrobić Karol Nawrocki w najbliższej przyszłości, co miałoby takie konsekwencje dla materialnej rzeczywistości Polaków, żeby oni powiedzieli stop.
1: Rozumiem. Zmierzam tylko do tego, że rządzenie i skutki jego rządzenia są efektem jego, no, jego osobowości, tego, kim jest i jak bardzo zaburzony psychicznie jest ten człowiek, a tam się dzieją straszliwe
0: teraz
1: rzeczy w jego głowie.
0: Teraz mówimy o Trumpie.
1: Tak. A tak, unikamy pozów, tak się to robi. Siu, slalom. Tak, mówię o Trumpie, że jest to system naczyń połączonych, który zaczyna się od tego, że jest mocno zaburzony, co się przekłada na jego decyzje, które się przekładają na decyzje poszczególnych Amerykanów. W związku z tym, że u nas system jest trochę inny i Nawrocki aż takiej władzy nie ma. Tak, zgadzam się, natomiast i tak wierzę w to, że będzie taki moment, kiedy ludzie uznają, że zaczyna być już bardziej szkodnikiem niż naszym bohaterem. A jeżeli chodzi o to, czy jestem jakoś zaskoczony tym, co się dzieje? Nie, no... Znaczy nie, jedną rzeczą jestem zaskoczony. O, jestem zaskoczony tym, jak dobrze dobrał sobie ludzi. Bo i Bogucki chociażby, o którym jeszcze nie mówiliśmy, i Szefernaker, to są ludzie, którzy... Nie wiem, skąd oni się tam wzięli. W sensie, jakby nie pasują do niego. On jest bardziej zero-jedynkowym kolesiem, który wyjdzie i... Dobra, unikamy pozów, no to po prostu wyjdzie i tam nie ma dyplomacji, tam nie ma dyskusji, tam jest albo w jedną, albo w drugą stronę, czyli albo idziemy do lasu i albo z narzędziami, albo na gołe ręce. I tyle. I w tym wszystkim oni tak go równoważą. Przecież gdyby nie było Boguckiego, gdyby nie było Szefernakera, gdyby Nawrocki sam musiał wychodzić i sam za siebie mówić to, co ma w swojej głowie, no to ludzie bardzo szybko by doszli do wniosku, że o Boże, kogo wybraliśmy na prezydenta. I to mnie tylko zaskoczyło, jeżeli chodzi o... Bo podobnie, tak jak mówi Kasia, nie zaskoczyło mnie to, w jakim stylu uprawiał politykę, ale to, jak się otoczył tymi ludźmi, jest bardzo interesujące.
0: Mm-hmm. Paweł Szefernaker to jest tak zwany młody i doświadczony polityk Prawa i Sprawiedliwości.
1: On był chyba szefem młodzieżówki w PiS-ie, tak?
0: Tak, ale też był szefem iluś kampanii Prawa i Sprawiedliwości. On rzeczywiście jest bardzo, bardzo sprawny w organizowaniu kampanii. Dla Karola Nawrockiego pracuje też Tomasz Matynia, który był szefem Centrum Informacyjnego Rządu za Mateusza Morawieckiego. I to z kolei jest człowiek, który prowadzi badania dla PiS-u, prowadził badania dla PiS-u od lat i teraz robi je dla Karola Nawrockiego, więc tak, rzeczywiście. Tam to są pokazuje... ludzie, którzy znają swoje rzemiosło, takie
1: tak,
0: rzemiosło
1: polityczne. Tak, ale to też pokazuje, że Nawrocki przy tym... Dobra, teraz muszę się nagimnastykować, żeby nie było pozwu. Że Nawrocki przy tym, jak jest, raczej ma wąskie pole działania, jeżeli chodzi o jego warsztat, o, dobrze powiedziałem, to przy tym wszystkim trzeba oddać mu intuicję, że potrafi sobie dobrać takich ludzi i takie cwaniactwo, gdzie wie, gdzie się zakręcić, żeby było dobrze.
3: Ale ty myślisz, że on sobie wybrał tych ludzi, czy oni się do
1: niego Nie, że podsunięto mu, a on powiedział, okej, ten mi pasuje, a tego nie chcę.
0: Ja myślę też, że te osoby, czyli między innymi Paweł Szefernaker, Zbigniew Bogucki, Tomasz Matynia, Marcin Przydacz, że oni dostrzegli też dla siebie szansę.
1: Tak, bo widzą, że prezes
0: raz, że w kampanii,
1: kiedyś...
0: tak, a dwa, że w pracy dla Karola Nawrockiego coś nowego, ogromne wyzwanie, no jakaś władza nawet.
1: Przypomniało mi się też, jak mówiłem, jak Nawrocki obejmował swój urząd, mówiłem, że będziemy jeszcze tęsknić za Dudą, to się wszyscy obruszali. Jak możesz mówić takie rzeczy? Jak? I teraz... Komu to przeszkadzało? Przepraszam. Teraz sobie wspomnijmy to, że mieliśmy prezydenta, który pisał na Twitterze z Sebas Rado Chleba albo z Ruchadłem Leśnym i to był maks, co mógł zrobić prezydent, co mogłoby jakoś poruszyć.
0: Nie, no Andrzej Duda podpisywał ustawy sądowe, w ten sposób zawetował, że te jego weta jeszcze pogorszyły system i tak, wyprowadziły tak. ludzi na ulicę.
1: Ale żebyśmy się rozumieli, nie chodzi mi o to, że w związku z tym, że Nawrocki jest jaki jest, to Duda był dobrym prezydentem. Chodzi mi tylko o to, że jest jakaś gradacja pecha i Nawrocki jest kolejnym etapem tego pecha, jeżeli chodzi o prezydentów. Przez ten system mamy bez sensu, no przecież... Dobra, nieważne.
0: Może nie tyle system. Ja bym bardzo chciała, żeby Kasia Babis opowiedziała anegdotę. z kampanii wyborczej. Z jeszcze jednym bohaterem zbiorowej wyobraźni.
3: Ja chyba muszę to przeczytać, zrobić taki, wrecytować może, bo opowiedzieć, ja nie potrafię opowiedzieć tego tak, jak sam bohater to opowiedział, a opowiedział nam Krzysztof Stanowski i o tym też lubię przypominać, bo za każdym razem, jak recytuję tę anegdotę, to kolejne osoby się o niej dowiadują. Okazuje się, że to nie zostało tak w pamięci społecznej, jak w mojej pamięci się zarysowało bardzo wyraźnie, czyli słynny tweet Krzysztofa Stanowskiego tuż po jednej z debat, chyba właśnie organizowanych zresztą, a nie, to nie było w Kanale Zero, to był Krzysztof Stanowski tam był, bo on też przecież brał udział w tych wyborach, był jednym z kandydatów i może
0: to
3: ja
0: chyba było w to chyba była ta debata w Super Ekspresie, ale też się nie założę.
3: Nie pamiętam, która, ale... Ale wiem, że brali w niej udział wszyscy kandydaci i był Krzysztof Stanowski i był Nawrocki. To już musiał być jakiś taki etap, że Krzysztof Stanowski już chciał oddać jakby te swoje karty, swoje te zawartość swojego koszyka, już chciał je przerzucić do koszyka Nawrockiego.
0: I to było też już po aferze z mieszkaniem.
3: Tak, to jest bardzo ważne, bo to było trochę jakby taki damage control do tej afery z mieszkaniem. Już mam nadzieję, ja muszę przeczytać tego tweeta, bo to nie jestem w stanie tego oddać po prostu opowiadając. Posłuchajmy. Krzysztof Stanowski na Twitterze pisze: powiem wam, że dla mnie te wybory to także kolekcjonowanie w głowie pewnych scenek. Jedną z nich zapamiętam na długo. Wychodzę wczoraj z debaty, wszyscy kandydaci mają swoich fanów, którzy krzyczą: Szymon, Karol, Grzegorz i tak dalej. Ja robię szybki zwrot i po 20 sekundach jestem w samochodzie. Żeby wyjechać, muszę przez ten tłum się jakoś przebić. Powolutku, powolutku przeciskam się między krzyczącymi ludźmi. Nagle ktoś puka w szybę od strony pasażera. Karol Nawrocki. Co, podrzucić pana? Pytam żartobliwie. Może dobry pomysł z tą konferencją? Mówi Nawrocki. Wokół wydzierający się wyborcy, fotoreporterzy, ochroniarze, ludzie z megafonami. I nagle tego całego zgiełku jakby nie słychać. Ale niech mi pan powie. Pan we mnie zwątpił, prawda? No, trochę zwątpiłem, przyznaję. Mam wielką prośbę. Niech pan się zastanowi, czy w 2021 roku podpisałbym taki dokument, gdybym był czyścicielem kamienic? Czy tak działają czyściciele kamienic? Niech pan we mnie nie wątpi. Bardzo proszę. Zapamiętam to dlatego, że mnie ta scena poruszyła. Nie było w oczach Nawrockiego żadnej buty, żadnej arogancji, żadnej pretensji. Nie było ucieczki do swojego samochodu. Był tylko taki, wydawało mi się w tamtym momencie, że szczery smutek w oczach drugiej osoby, że w oczach drugiej osoby stracił twarz i podjął, chociaż nie musiał, próbę. Było to niewymuszone i przez to ujmujące, bez podstawionych mikrofonów, mimo tłumów wokół, to jednak bez świadków. Bez nadęcia i aktorstwa typowego w debacie. Taki ludzki moment w polityce.
1: Niewymuszone. Wcale nie mam Kanału Zero.
3: Takie naturalne i bez nadęcia.
1: Ale jeszcze nie dodał tego, że w tle wzniósł się w zwolnionym tempie. Oczywiście kunie Bugołąb i jak usłyszał to, co mówi Nawrocki, to z oczu tego gołębia skapła łezka i kiedy uderzyła w ziemię, to wyrosły
3: takie
1: tam
3: promienie słońca z pomiędzy chmur nagle się wychyliły i rzuciły ten strop światła
1: bez
3: prosto w okno samochodu.
1: Bez żadnego powodu. Potem podchodził
0: i rozkwitła róża.
1: Potem podchodził tak samo do wszystkich ludzi, do każdego. A czy pan we mnie zwątpił? Nie, dobrze.
3: A
1: czy
3: pan we mnie zwątpił?
1: No dobrze, dziękuję. Tak, żadnego powodu nie miał.
3: To taki ludzki moment, nie?
0: Karol Modzelewski usłyszał po raz pierwszy anegdotę.
1: Kurde, słyszałem wcześniej, ale tak mi się tylko otarło, ale całości nie słyszałem. Mocne.
3: Ja nie pozwolę o tym zapomnieć, bo to jest tak piękne.
0: No, dla mnie, jako dla dziennikarki, jest to tak ewidentne, co zrobił wtedy Karol Nawrocki. Oczywiście nie ma w tym żadnego niewymuszenia ludzkiego momentu. Jest to czysto marketingowo, PR-owy
3: moment. Karol Nawrocki
0: moment.
3: To jedno, ale Krzysztof Stanowski to drugie, bo to, że Karol Nawrocki robi sobie przy takim wpływowym dziennikarzu dobry PR, bo ja nie wątpię, że ta scena pewnie miała miejsce, ale bardziej mnie w tym uderza to, jak to opisał Krzysztof Stanowski.
1: No tak, przecież mu się telefon nie wyśliznął z wazeliny, która tam wypływała, tak, to jest fascynujące.
3: Nie tylko fakt, że to opisał, bo ludzie mi czasami piszą w komentarzach, no ale co, przecież to się, wątpisz, że to się wydarzyło, jak to się wydarzyło, to on po prostu zdał relację, tak, dziennikarz zdaje relację, przecież to jest jakiś fanfiction, a nie, to jest, oni się zaraz pocałują w tej scenie.
1: Tak, to jest początek oświadczeń.
3: Tak.
0: co zrobiłby dziennikarz albo dziennikarka? Zadałby pytanie Karolowi Nawrockiemu. Pytanie
3: a może tak, konkretne. Faktycznie zapomniałam, że to też jest czasem rola dziennikarza.
1: No, tak, mógłby zadać pytanie, czy dla ciebie też Polska jest najważniejsza i już byłoby pytanie.
3: Albo chociaż odpowiedzieć na pytanie Karola, czy zrobiłbym coś takiego? No nie wiem, może. Może.
1: No, biorąc pod uwagę historię, tak. Jest to prawdopodobne.
0: Dobrze, zostały nam ostatnie 2 minuty i lato będzie trwało jeszcze przez jakiś miesiąc, przynajmniej ci, którzy chodzą do szkoły na przykład, to jeszcze mają parę tygodni wolnego, a studenci jeszcze więcej. Mimo wszystko, że jest trudno w polskiej polityce coś przewidywać, to jakbyście mieli strzelać, co się przez najbliższe... Nawet nie te parę tygodni, ale przez najbliższe miesiące wydarzy. Kasia Babis.
3: Co się wydarzy? Teraz już niewiele. Myślę, że jesteśmy za punktem kulminacyjnym i teraz pewnie będą sobie ciułać te procenty każda frakcja prawicowa po trochu. Ktoś z kimś się połączy, ktoś się z kimś rozdzieli. Zyska na tym, obawiam się, najbardziej skrajne skrzydło i będziemy trochę zaskoczeni ponownie przy kolejnych wyborach.
0: Wiecie, że właściwie nie wspomnieliśmy o rządzie i o Donaldzie Tusku.
1: Mhm. Bo o smutnej rzeczy się nie rozmawia.
3: No.
1: To no. Nie chcę tym. Boże.
3: No.
1: Czuję się, jakbym był takim ojcem, który ma opowiedzieć o swoim synu, który okazało się, że jest już narkomanem i śpi gdzieś pod dworcem.
3: No nie wiem, co mam powiedzieć, że jestem rozczarowana, bo nie jestem rozczarowana. Rząd Tuska robi dokładnie to, czego bym się spodziewała po rządzie Tuska zawsze na świecie. No.
1: Myślę, że żenada jest odpowiednim słowem.
3: Tak, dać się w te jakby... Te afery ze szpitalami, jakby no przecież to jest jakby na złotej tacy podać prawicy. Ale
0: prawica właściwie tego nie wzięła, tylko postanowiła się pokłócić w tym czasie i zaserwować właśnie
3: muszą,
0: ten sukcesyjny
1: ale
0: serial.
1: Ale nie muszą, dlatego że nic im nie grozi z żadnej strony. Przecież wszystkie te, czy spółka srebrna, czy wszystkie afery, które z drugiej strony miały być porozliczane, okazało się, że ach kurczę, to jednak wiecie co, jednak chyba się nie da tego rozliczyć, tych wszystkich afer.
3: No
1: to w takim razie albo jesteście naprawdę indolentnie, albo nie wiecie, jak sterować państwem, albo no nie wierzę w to, że się nie da. No. Nie ma, że się nie da. No. Wszystko było wyłożone na tacy. Pozytywny temat na koniec.
0: Tak, to powiedz coś pozytywnego na koniec.
3: Co Lewica zrobi? To będzie bardzo pozytywne.
1: Co? Kto?
3: Co Lewica zrobi?
1: Co Lewica? Mm-hmm. Nie wiem, Zandberg wyjdzie, nagra 2 filmy i będą na tym jechać kolejne 2 miesiące. No tak wygląda Lewica, jeżeli chodzi o moje zdanie. No. Co będzie się teraz działo? Będzie teraz zbieranie haków, moim zdaniem. Przygotowywanie się, okopywanie się, zbieranie amunicji.
0: Po prawej stronie?
1: Po prawej stronie, tak. Może koalicja, ja też po cichu, kurczę, no tutaj wykazałem się naiwnością, bo po cichu liczyłem na to, że ten brak rozliczeń nie jest de facto brakiem rozliczeń, ale jest przesuwaniem tego, odwlekaniem w czasie, żeby te wszystkie rozliczenia już medialnie odpalić, kiedy zacznie się kampania, no bo nie ma lepszej opcji, tak? Zaczyna się kampania i nagle okazuje się, bach, proszę bardzo, Kaczyński z zarzutami, spółka srebrna. Ziobro już dosłownie usłyszał wyrok, tak? Romanowski i tak dalej, po czym okazało się, że to nie jest odwlekanie. To po prostu się nie dzieje, bo nie potrafią tego zrobić. A więc moim zdaniem teraz będzie z prawej strony zbieranie tych wszystkich haków, amunicji i jak już ruszy kampania, to wtedy zacznie się ta najciekawsza część.
3: Ja też myślę, że to rozliczanie mogłoby tylko podziałać na korzyść PiSu, bo oni kochają, jakby wyborcy PiSu kochają to poczucie, że jesteśmy pod ostrzałem. Tak.
1: No to też. No i Konfederacja, ciekawe jak tam się między sobą zaczną, czy zaczną się użerać, no bo i Bosak i Mentzen no są daleko od przyjaźni. Też chyba mają jakiś taki cichy pakt o nieagresji z Braunem, no bo też się nie ruszają. Chyba są na tyle szczwani i sprytni, że są w stanie powstrzymać swoje emocje, widząc w długim tunelu gdzieś tam na końcu nagrodę.
0: A myślicie, że Konfederacja już w trakcie tych wakacji wyprzedzi Prawo i Sprawiedliwość?
1: Nie. Aż tak to nie.
0: No, nie jest zbyt optymistyczne to zakończenie, chociaż tak z racji wakacji.
1: Ale ciepło będzie.
3: To jest
0: to chyba też nie
3: jeszcze
0: jest
3: cieplej.
1: Dobrze wam dogodzić. No to wymyślcie sobie. Co sprawiłoby wam radość? Proszę bardzo.
0: Karol Modzelewski zapytał państwa, co by wam sprawiło radość? Odpowiedzcie na to pytanie. Karol Modzelewski, stand-uper, komik, twórca. Kasia Babis, rysowniczka, streamerka, youtuberka. Bardzo wam dziękuję.
1: Dzięki.
0: Agata Szczęśniak, my się usłyszymy za tydzień w programie Jest Temat, który jak zawsze przygotowuje Magdalena Sikoń.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czy możemy liczyć na obniżki cen paliw? Rząd niebawem ma podjąć decyzję w sprawie pakietu CPN. Prace ekshumacyjne na Wołyniu nie zwalniają. Ukraina wydała kolejne zezwolenia. Prawdziwa gratka dla fanów astronomii. W środę będziemy podziwiać zaćmienie słońca. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Pogorszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie może wpłynąć na ceny paliwa, również w Polsce. Jak mówią politycy koalicji rządzącej, powrót programu CPN to aktualnie temat numer jeden. Rząd rozważa regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie się utrzyma i doprowadzi do wzrostu cen na światowych rynkach. Szczegóły mają zapaść w nadchodzącym tygodniu. Więcej Błażej Kulesza.
2: Konkretna decyzja leży po stronie ministra finansów, mówi Urszula Pasławska z PSL-u.
3: Czekamy na ostateczną decyzję ministra Domańskiego. Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj politycznie, koalicyjnie na pierwszym miejscu.
2: Ceny w hurcie spadają, ale sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest wciąż stabilna, a działań ze strony rządu jak nie było, tak nie ma.
4: Kiedy CPN, kiedy pan się spodziewa obniżki i jakichś konkretnych reakcji ze strony rządzących?
5: Jak Skolim zostanie ministrem finansów.
2: Ironizował europoseł Michał Wójcik z PiS. Z badań jasno wynika, że 2/3 Polaków chciałoby powrotu rządowego programu CPN. Kosztował on jednak grubo ponad 4 miliardy złotych. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Pilnowanie żyrandoli jest nie dla mnie, powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Skawiny prezydent Karol Nawrocki. Zapewnił, że podczas drugiego roku prezydentury będzie spotykał się z Polakami. Jak mówił, niezależnie od tego, że media pytają, kto płaci za te spotkania, nic się nie zmieni. Dodał również, że trzeba inwestować w samorządy. Tylko tak zbudujemy naprawdę silną Polskę, mówił Nawrocki. Kolejny krok w sprawie ekshumacji polskich ofiar na Wołyniu. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zgodził się na pracę w Hucie Pieniackiej i w Ungłach. IPN czeka też na zielone światło w sprawie innych wniosków. O szczegółach Marcin Starzec.
6: Zgody na ekshumację dotyczą Huty Pieniackiej, gdzie w 1944 roku zamordowano ponad 850 Polaków oraz wsi Ugły, które zostały doszczętnie zniszczone przez ukraińskich nacjonalistów rok wcześniej. Zastępca prezesa IPN Karol Polejowski uważa, że prace na terenie Huty Pieniackiej w obwodzie lwowskim mogą rozpocząć się po nowym roku.
7: Wszystko wskazuje na to, z racji tego, że już kończy się ten okres, ten sezon na ekshumację, że będzie on realizowany zapewne na wiosnę przyszłego roku.
6: W tym tygodniu zakończono ekshumację w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. W ciągu miesiąca archeolodzy wydobyli z ziemi szczątki 55 osób. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Płynący skuterem wodnym 16-latek zginął wskutek zderzenia z motorówką na mazurskim jeziorze Jagodne, informuje policja. Ze wstępnych informacji wynika, że do wypadku doszło na wysokości miejscowości Kozin. Na miejscu zdarzenia pracuje policja, straż pożarna i mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Służby nie informują na razie o szczegółach. Armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się 15 sierpnia, zapewnił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. W Warszawie odbyła się próba generalna. Według MON-u będzie to największy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego. Udział w niej weźmie udział ponad 300 jednostek sprzętu lądowego i 60 statków powietrznych, w tym m.in. myśliwce F-35 w polskich barwach. Na ulicy stolicy pojawi się prawie 2000 żołnierzy. Już w środę nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Żeby cieszyć się tym widowiskiem, trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. O szczegółach Paulina Nawrocka.
8: Patrzenie bezpośrednio na słońce to nie jest dobry pomysł, mówi Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.
9: Najbardziej przydadzą się specjalne okulary z folią, z odpowiednim filtrem certyfikowanym. Natomiast jeżeli nie mamy takich okularów, a posiadamy na przykład lornetkę, to wtedy dobrze jest użyć tak zwanej metody projekcji. Przez lornetkę przepuścić światło słońca na jakiś ekran za tą lornetką. Broń Boże, nie patrzeć nigdy przez lornetkę na słońce.
8: Także teleskop bez odpowiednich zabezpieczeń może być niebezpieczny, mówi Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon.
10: Teleskop służy głównie do tego, żeby widzieć nocne niebo jaśniej, no a słońce już dosyć jasne jest. W związku z czym trzeba uważać, w momencie też, gdy ktoś ma plastikowy teleskop, może się okazać, że te soczewki się po prostu stopią.
8: Zjawisko rozpocznie się około 19.15. Maksimum przypadnie tuż przed zachodem słońca. Paulina Nawrocka, TOK FM.
1: Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Na południowym wschodzie bez opadów. W większości kraju dzień zapowiada się jednak deszczowy, a miejscami również burzowy. Termometry pokażą od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 32 na południu i zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
11: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Profesor Jan Pisuliński jest z nami, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
11: A rozmawiać dziś będziemy o Symonie Petlurze. I wyjątkowo zaczniemy od jego śmierci, a nie na przykład od początku jego życia czy od początku jego kariery politycznej. Symon Petlura został zamordowany, przebywając na emigracji w Paryżu 25 maja 1926 roku. Szlomo Schwarzbart, tak nazywał się jego zabójca. On przyszedł na świat w Izmaile w 1886 roku, w takim naddunajskim miasteczku znajdującym się dziś na terenie Ukrainy. Jego dzieciństwo było naznaczone doświadczeniem antyżydowskich pogromów i antysemityzmu. Potem jako młodzieniec uległ urokowi idei socjalistycznych, podobał mu się także anarchizm, na życie zarabiał jako zegarmistrz. Oczywiście wiemy, że w latach 1917-21 pogromy stały się takim stałym tłem wydarzeń w dawnym Imperium Rosyjskim, zwłaszcza na ziemiach, gdzie była największa żydowska populacja, czyli w Ukrainie. I Szlomo Schwarzbart stracił w nich całą rodzinę, aż 15 osób. I uosobieniem tego pogromowego bestialstwa stał się dla niego Symon Petlura. Czy Petlura jest odpowiedzialny za te pogromy? Moralnie, politycznie? Czy wydawał takie rozkazy? Czy im nie zapobiegł?
12: Petlura był wówczas przewodniczącym dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli formalnie głową państwa, oraz naczelnym atamanem Wojska Ukraińskiego. I z tego punktu widzenia, ponieważ te pogromy dokonały oddziały ukraińskie, na oddziały ukraińskie podległe, ataman podległe jemu, był za nie odpowiedzialny. Natomiast żadnych takich rozkazów nie wydawał. To dokonały niesubordowane oddziały takie, tak zwana atamańszczyzna, jak to nazywają Ukraińcy, czyli po prostu były to oddziały partyzanckie, oddziały nieformalnie stworzone, biorące udział w powstaniu przeciwko hetmanowi, które potem przyłączyły się do armii czynnej, ale nie zawsze słuchały rozkazów i dokonały pogromów na własną rękę.
11: A czy Petlura był antysemitą?
12: Petlura nie był antysemitą. Był zwolennikiem równości prawnej wszystkich obywateli. Ukraińska Republika Ludowa wkrótce po powstaniu powołała nawet Ministerstwo Spraw Mniejszości Narodowej, gdzie wiceministrami byli przedstawiciele poszczególnych mniejszości. Był wiceminister spraw żydowskich, był wiceminister spraw polskich, który notabene miał na nazwisko Mickiewicz, i wiceminister spraw rosyjskich. Także to świadczyło o tym, że właśnie głosiła ideę równouprawnienia wszystkich narodowości zamieszkujących Ukrainę.
11: Szlomo Schwarzbart stanął przed sądem w październiku 1927 roku i wydawało się, że ta sprawa jest oczywista, że będzie

0: dziennik komunistyczny francuski L'Humanité odegrał Henri Torres, który był adwokatem Schwarzbarda, tak, ale był między innymi znajomym ówczesnego przedstawiciela Rosji sowieckiej w Związku Sowieckiego we Francji, Christiana Rakowskiego, który swego czasu był premierem rządu ukraińskiego, który sprawy ukraińskie znał. Opinia publiczna, między innymi Henri Bergson i filozof wybitny, kilku innych wybitnych postaci wstawiło się za Schwarzbardem. Także to wszystko nastawiło opinię publiczną. Tylko trzeba dodać, że właściwie prawie cała społeczność żydowska, różnego rodzaju organizacje żydowskie broniły go, obwiniając Petlurę o tym. Więc stworzono po prostu taką czarną legendę Petlury, która skutecznie wpłynęła na sędziów przysięgłych.
1: Czy Schwarzbard mógł być tylko nieświadomym narzędziem, panie profesorze? Bo pojawiają się takie domniemania, że odpowiedzialność za te zbrodnie ponoszą sowieckie służby specjalne, że znalazły kogoś, kto miał głęboką traumę, bo stracił w pogromach całą rodzinę, mści się za prawdziwe krzywdy, ale jest osobą zmanipulowaną przez Sowietów.
0: To znaczy, na pewno jego postać nie była takim typem charakterystycznym dla agentury, no bo przecież był on również poetą, pisarzem. No tacy ludzie nie są najlepszymi, jak wiadomo, szpiegami czy agentami. Nie przypomina w żadnym stopniu Jamesa Bonda, natomiast na pewno inspirowany mógł być. Udowodniono jego kontakty z Michałem Wołodinem, który był sowieckim agentem. Czy to była inspiracja, czy on był wprost agentem, czy Scholem Schwarzbard był rzeczywiście agentem? Do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo. Pewnie zagadka mogła być rozwiązana, gdybyśmy mieli dostęp do archiwów KGB, wcześniej ówczesnych służb specjalnych sowieckich.
1: To jeszcze teraz, panie profesorze, związany z tą śmiercią wątek Polski, bo Tadeusz Hołówko, który był współpracownikiem bliskim Piłsudskiego, pisał tak. O śmierci Petlury. Zbyt potężnie promieniował ten samotny człowiek w dalekim Paryżu. Postanowiono go zgładzić. No i do zabójstwa Petlury dochodzi, przypomnę, 25 maja 26 roku, czyli dwa tygodnie po przewrocie majowym. I pojawiały się takie plotki, że Piłsudski pozostaje w kontakcie z Petlurą, że być może zostanie odnowiony ten sojusz Piłsudskiego z Petlurą, bo przecież przekazywane były pieniądze, które umożliwiły aktywizację działań emigracji ukraińskiej przez polskie państwo. Więc uważano, że zabójstwo Petlury musiało zostać zaplanowane na Kremlu, żeby zapobiec ewentualnemu powtórnemu sojuszowi Piłsudskiego z Petlurą. Co pan na to?
0: To znaczy Petlura oczywiście, jak już inni emigranci, był wrogiem Związku Sowieckiego. Być może zamach tylko przyspieszył po prostu przeprowadzenie tej akcji, tego zamachu, ponieważ sam Schwarzbard miał w czasie procesu mówić o tym, że dowiedział się o tym, że Petlura żyje w Paryżu w maju 1925 roku, więc rok wcześniej. Więc być może wcześniej przygotowywano ten zamach, zbierał informacje, chciał się dowiedzieć, gdzie on mieszka. Udało mu się to ustalić, gdzie jada. W związku z tym zamach mógł być planowany wcześniej, ale niewątpliwie ten zamach majowy miał na to wpływ. Nie tylko koincydencja czasowa na to pozwala tak sądzić, ale również fakt, że miesiąc później w czerwcu, tym razem na Wołyniu w Polsce, zamordowany został inny z emigrantów ukraińskich walczących w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, Wołodymyr Oskiłko, skądinąd zresztą przeciwnik polityczny Petlury. Ale to wiązało się z tym, że Piłsudskiego traktowano w Związku Sowieckim jako człowieka, który chce niepodległości Ukrainy, który rozwija wówczas ruch propetyjski, między innymi poprzez Tadeusza Hołówkę. Dlatego obawiano się, że powróci on do tych planów, które miał w 1920 roku, rozpoczynając wyprawę kijowską.
1: Ukraiński dziennik Diło napisał wprost, że Petlura zapłacił życiem za powrót Piłsudskiego do władzy w Warszawie. Chciałabym pana zapytać, panie profesorze, kim był

0: dura dla Sowietów. Zanim zapytam, kim był i jest dla Ukraińców, bo przypomniała mi się taka figura głównego wroga z roku 1984, czyli Goldsteina, przeciwko któremu organizowano takie seanse nienawiści. I myślę sobie, że Rosjanie, Sowieci zawsze mieli taką figurę, wokół której organizowali właśnie nienawiść. I świadomych narodowo Ukraińców w imperialnej Rosji nazywano Mazepińcami, od hetmana Iwana Mazepy. Petlura to też był taki symbol walki, także symbol ukraińskiego nacjonalizmu, separatyzmu i właśnie mianem petlurowców określano wszystkich tych podejrzanych o ukraiński nacjonalizm. Potem petlurowców w latach 40., 50. XX wieku zastąpili w tej roli banderowcy, tak? Czy właśnie Petlura był tym złym dla Sowietów?
1: Niewątpliwie on już w 20 roku był najpopularniejszym liderem Ukraińskiej Republiki Ludowej. Jego imię wśród zwykłego chłopstwa przyciągało przynajmniej przeciwników bolszewików. Z jego imieniem walczyły oddziały powstańcze przeciwko bolszewikom w 20 roku. Potem była próba w listopadzie 1921 roku, tak zwanego drugiego pochodu zimowego, czyli próba wzniecenia powstania przeciwko bolszewikom na Ukrainie, dokonana przez podkomendnych Petlury. Także on był tym symbolem, był nie tylko figurą propagandową, ale rzeczywiście jego realnie bolszewicy się bali. Z tym, że ja bym tutaj dodał, żeby nie uważać jednak, nie mówić o nim jako o nacjonaliście, panie redaktor, z prostego powodu, ponieważ to się czasami myli, właśnie będę związany z banderowcami, a to zupełnie inne poglądy, tak? To znaczy on w ujęciu zachodnim może byłby nacjonalistą, ponieważ dążył do niepodległości, natomiast no, oczywiście daleko mu było od organizacji ukraińskich nacjonalistów, w przeciwieństwie do nich był liberałem i zwolennikiem demokratycznej Ukrainy.
0: Ja mówiłam w kontekście tych zarzutów, które były formułowane przez Sowietów wobec Petlury, tak, i podejrzewanych właśnie o ukraiński nacjonalizm i separatyzm, a nie chciałam mówić o tym, jakie były prawdziwe poglądy Petlury. To teraz kim on jest i kim on był dla Ukraińców? Bo już wiemy, że dla Rosjan był symbolem Ukraińców, którzy nie chcą być częścią ruskiego miru. Natomiast kim jest dzisiaj dla Ukraińców? Czy on jest niejednoznaczny, czy niepamiętany? Bo znalazłam taki ranking, który został przygotowany w październiku 2022 roku. W październiku 2022 roku, czyli kilka miesięcy po agresji rosyjskiej na Ukrainę. I to było badanie na temat najważniejszych postaci w historii Ukrainy. Każdy z 1000 ankietowanych miał wskazać 3 takie postacie. I pierwsza piątka rysowała się następująco. Poeta Taras Szewczenko, potem Wołodymyr Zełenski, potem poetka Łesia Ukrainka, potem hetman Bohdan Chmielnicki i wreszcie Stepan Bandera. A Petlura został wskazany przez 0,5% Ukraińców. Poeta Szewczenko przez 60% badanych. Ale jak były takie badania robione na początku XXI wieku, to wtedy Petlurę wskazywało 4% Ukraińców, a Banderę nieco mniej niż 4%. Więc jakby Petlura jeszcze stracił przez ostatnich kilkanaście lat, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w świadomości ukraińskiej.
1: To znaczy można to wytłumaczyć tym, że duże role odgrywa najbardziej, można powiedzieć, nastawiona patriotycznie, najsilniejszą tożsamością narodową środowiska zachodniej Ukrainy, czyli te, które w okresie międzywojennym leżała w granicach Polski, gdzie, a wcześniej, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwaną wschodnią część Galicji, w granicach monarchii austro-węgierskiej, i dzięki jej liberalizmowi najlepiej rozwinął się ukraiński ruch narodowy. I tam był najsilniejszy, najsilniejsza była tożsamość. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Petlura dla większości polityków i mieszkańców zachodniej Ukrainy był zdrajcą, ponieważ podpisując sojusz z Piłsudskim, rezygnował z przynależności wschodniej części dawnej Galicji, tej dawnej austro-węgierskiej, oraz Wołynia na rzecz Polski. I tego mu nie mogło wybaczyć większość polityków zachodniej Ukrainy, właściwie prawie wszyscy politycy zachodniej Ukrainy i wielu polityków również z innych części Ukrainy, że oddał część Ukrainy. Ale on uważał, że takim kosztem jest to koszt, który musi ponieść za możliwość restytucji państwa ukraińskiego, uważając, że to przez Kijów dojdzie do Ukrainy, do niepodległości Ukrainy, a nie przez Lwów. I to była ta kość niezgody, ona żyje do dzisiaj. Stepan Bandera, który jest tym symbolem do walki z Rosjanami, a nie Szymon Petlura.
0: To porozumienie, czyli sojusz Piłsudski-Petlura albo umowa warszawska, tak nazwano to porozumienie na Ukrainie, to może przypomnijmy też kontekst, panie profesorze, bo też chyba nie brakuje takich ukraińskich historyków, którzy uważają, że to porozumienie było właściwie ostatnią szansą Ukraińców Petlury na to, żeby stworzyć po I wojnie światowej niepodległe państwo ukraińskie. No, nie udało się, także dlatego, że w pewnym momencie Piłsudski przestał się już interesować losem Ukraińców i myślał wyłącznie interesem państwa polskiego. Ale w sierpniu 19 roku Petlura wysłał do Warszawy taką delegację z osobistym listem do Piłsudskiego, w którym proponował sojusz przeciwko bolszewikom. Pierwsze rozmowy kończą się fiaskiem. No a dlaczego w końcu ta umowa zostaje zawarta? Targ został dobity, bo co? Bo coraz gorzej się działo na Ukrainie, Petlura nie miał wyjścia?
1: To znaczy nie do końca fiaskiem, po prostu Polska obawiała się zawrzeć formalnie sojuszu z Petlurą, dlatego że Petlura nie był uznawany przez siły białych, tak zwane, które były za jedną i niepodzielną Rosją i nie uznawały dążeń ukraińskich, traktowały jako irredentystyczne. Za tymi białymi, dążąc do obalenia bolszewików, stały mocarstwa zachodnie, Francja i Wielka Brytania. Więc póki biali mieli szansę na pokonanie bolszewików, póki Polacy nie mogli sobie pozwolić na zawarcie sojuszu z Petlurą, będąc zależnymi o mocarstw. Dlatego skończyło się początkowo w grudniu 19 roku tylko jednostronną deklaracją delegacji ukraińskiej w Warszawie o rezygnacji z Galicji Wschodniej i dążeniu do sojuszu. Dopiero kiedy wojska południa Rosji, Antona Denikina, poniosły klęskę, musiały się wycofać na Krym i szansa na zwycięstwo białych upadła, mogły się rozpocząć rzeczywiste negocjacje w marcu 1920 roku i one zostały sfinalizowane 21 kwietnia 1920 roku po północy wspomnianym już sojuszem Piłsudski-Petlura.
0: Było też osobiste spotkanie Petlury z Piłsudskim. Petlura przybył do Warszawy i ta audiencja w Belwederze rozpoczęta o 8:30 wieczorem trwała do 5:00 nad ranem. I ponoć rozmówcy zrobili na sobie duże wrażenie.
1: To znaczy są takie przesłanki, które między innymi udowadniał profesor Jan Jacek Bruski, że Piłsudski poprzez swoich tajnych emisariuszy, między innymi Jana Mozurkiewicza, miał wcześniej już nawiązać kontakt z Petlurą wiosną 1919 roku. Poprzez pośredników, także dla Piłsudskiego, Petlura nie był zupełnie nieznaną postacią, ale niewątpliwie ten pierwszy kontakt był bardzo owocny, bo rzeczywiście przegadali ze sobą do późna w nocy, co już było typową praktyką Piłsudskiego wtedy, że lubił rozmówców właśnie wyciągać na długie rozmowy i siedzieć do późna w nocy. I niewątpliwie rzeczywiście przypadli sobie do gustu i na pewno miało to znaczenie. Pewnie wpłynęły na tym też podobieństwo życiorysu, bo rzeczywiście wiele punktów stycznych dostrzegamy w ich życiorysie, ich obu.
0: Na przykład przywiązanie do myśli socjalistycznej.
1: Tak, znaczy obaj wyszli z ruchu socjalistycznego, w jakiś sposób w pewnym momencie go porzucili na rzecz dążeń do niepodległości i budowy szerszego poparcia dla idei niepodległości. Piłsudski, jak to się mówi, wysiadł na przystanku Niepodległość jeszcze przed I wojną światową, natomiast Petlura w momencie zrezygnował z członkostwa Ukraińskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej w lutym 1919 roku, kiedy Francuzi postawili to jako jeden z warunków porozumienia, do którego ostatecznie doszło. kiedy jego współtowarzysz Włodymyr Wynyczenko, który przewodniczył wspomnianemu dyrektoratowi, nie chciał zrezygnować z szyldu politycznego, zrezygnował z przewodniczenia dyrektoratowi, wówczas Petlura przejął to stanowisko, właśnie rezygnując z członkostwa partii. Chociaż już formalnie jego poglądy, chociaż formalnie należał do partii, już wcześniej jego poglądy tak zbliżały się coraz bardziej do centrum. Drugim takim punktem spornym jest to, że obaj z Piłsudskim uważali, że tylko armia jest w stanie dać i utrzymać niepodległość. Piłsudski, jak wiadomo, tworzy w związku z tym legiony, starał się stworzyć polską siłę zbrojną, polską armię i stał na czele armii, chociaż nigdy nie był zawodowym wojskowym. Petlura również nigdy nie był zawodowym wojskowym, parał się dziennikarstwem, między innymi podobnie jak Piłsudski swego czasu jako działacz socjalistyczny, i to jest kolejny punkt zbieżny. Natomiast nie będąc zawodowym wojskowym, zorganizował zjazd wojskowych w 1917 roku, kolejne zjazdy wojskowych i zainicjował budowanie armii ukraińskiej wbrew wielu, którzy uważali, że Ukraińcom wystarczy milicja. Po prostu zwykła ludowa milicja, niepotrzebne są siły zbrojne. Jakby przewidując, że bolszewicy nie pogodzą się z niezależnością Ukrainy i będzie trzeba o nią walczyć.
0: No właśnie, to jak doszło do tego, że jak mówił Tadeusz Hołówko, opuściliśmy, zdradziliśmy Ukrainę w Rydze, bo w trakcie wojny z bolszewikami ukraińscy sojusznicy pozostawali lojalni. Do historii przeszła 6. Dywizja Strzelecka generała Marka Bezruczki, która broniła Zamościa. No ale kiedy doszło do negocjowania traktatu ryskiego i do jego podpisania 18 marca 2021 roku, to stronami były Rzeczpospolita, Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Radziecka, a stronę ukraińską reprezentowała stworzona przez Moskwę Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka. I delegacja sowiecka oczywiście nie chciała się zgodzić na udział w rozmowach przedstawicieli Ukraińskiej Republiki Ludowej, a Polacy nie naciskali.
1: Ale tutaj problem był już wcześniej, ponieważ nie tylko na Ukrainie, ale również w Polsce sojusz z Petlurą był niepopularny. Większość sejmowa była przeciwna temu sojuszowi, dlatego Piłsudski nie zdecydował się przedstawić umowy z Petlurą do ratyfikacji sejmowi, mimo że powinien to uczynić, więc w rezultacie ta umowa formalnie nie mogła wejść w życie, ponieważ nie została ratyfikowana. Tym niemniej sojusz trwał, z tym, że sytuacja polityczna się zmieniła. Po prostu przede wszystkim ze względu na klęski w wojnie, chociaż ukraińscy sojusznicy lojalnie walczyli u boku armii polskiej, z tym, że nie stanowili dużej jej części, bo ich było niewielu. Okazało się, że Petlura nie jest w stanie zmobilizować w krótkim czasie 6 tygodni, kiedy to wojska polskie i ukraińskie zajmowały prawobrzeżną Ukrainę oraz z Kijowem. W tak krótkim czasie nie zdążono odbudować armii ukraińskiej. Tymczasem bolszewicy przeprowadzili skuteczny kontratak. Wojska polskie musiały się cofnąć do teren Polski i sytuacja była rozpaczliwa. Większość społeczeństwa było zmęczone 6 lat trwającą w końcu wojną, bo przecież właściwie nieprzerwanie toczyły się jakieś działania wojenne na terenach późniejszej Rzeczpospolitej. I nawet socjaliści, którzy byli zwolennikami niepodległej Ukrainy, uważali, że najważniejszy jest spokój. W tym momencie występowali przeciwko dalszej wojnie, a ponieważ bolszewicy absolutnie nie zgadzali się na to, żeby negocjować z petlurowcami, nie uznawali tego układu, nie chcieli rozmawiać z Petlurą i odmówili tego wprost na notę polską, odmówili udziału przedstawicieli Petlury w rozmowach. Piłsudski miał do wyboru zostać wbrew większości społeczeństwa i większości sejmowej razem przy Petlurze, czy też opuszczając Petlurę, zostawiając go na pastwę losu, spełnić życzenie społeczeństwa, spełnić życzenie większości sejmowej Rady Obrony Państwa, która była przecież przeciwna temu sojuszowi, na obradach których endecy dążyli do tego, żeby jak najszybciej doprowadzić nawet do rozbrojenia sił ukraińskich. I sam Petlura w listach to rozumiał. Po prostu we wrześniu zachował się taki list, w którym pisał, że rozumie tą sytuację i wydaje się, że rozumiał, że Piłsudski nie miał praktycznie innego wyjścia. Społeczeństwo chciało pokoju. Ceną było oczywiście porzucenie sojusznika. Hołówko, można powiedzieć, no, zachował się honorowo w tym momencie, ale był to raczej głos odosobniony. Zdecydowanie nie miał, jego głos nie miał poparcia w społeczeństwie, wręcz odwrotnie.
0: Siły ukraińskie ostatecznie zostały rozbite przez Sowietów i wycofały się na teren drugiej RP, gdzie wojskowych oczywiście formalnie internowano, umieszczono w obozach, natomiast władzom cywilnym na czele z Petlurą pozwolono funkcjonować w Tarnowie i Tarnów stał się taką nieformalną stolicą petlurowskiej emigracji, która to emigracja była też dotowana przez władze polskie. Władze polskie też pomagały w zorganizowaniu nieudanej próby wywołania powstania na Ukrainie. To był tak zwany drugi pochód zimowy. No ale rozumiem, ten moment krytyczny przychodzi w 23 roku, kiedy Piłsudski usuwa się z wszystkich funkcji państwowych i wycofuje się do Sulejówka. Wtedy Ukraińcy tracą swojego patrona, tak? I nagle zaczynają w Tarnowie przeszkadzać.
1: Pamiętajmy, że w maju 1923 roku do władzy dochodzi sojusz tak zwanego Hienopiasta, czyli ugrupowań prawicowych oraz ludowców na czele z Wincentym Witosem, który zostaje premierem. To była ta większość, która już wcześniej w 20 roku była przeciwna sojuszowi z Ukrainą, więc nie było mowy o dalszym dotowaniu. Co ważniejsze, jak wspominał jeden z generałów ukraińskich, Pawło Szandruk, notabene późniejszy, odznaczony później polskim odznaczeniem Virtuti Militari za udział w kampanii polskiej w 1939 roku. Szandruk miał usłyszeć od szefa sztabu generalnego Stanisława Szeptyckiego: wynosi się panowie z Polski. I rzeczywiście takie były tendencje. W tej sytuacji sam Petlura, który wcześniej się ukrywał, ponieważ Sowieci żądali jego wydalenia z Polski, formalnie władze polskie się do tego zobowiązały jeszcze w październiku 21 roku, ale póki był Piłsudski, to nikt nie zamierzał go szukać, w związku z tym mógł on dość spokojnie mieszkać na terenie Warszawy, a potem pod Warszawą ukrywany, można tak powiedzieć, ale też nie poszukiwany, ale w tym czasie zdecydował się wyjechać najpierw na Węgry, a stamtąd przez Szwajcarię dotarł do Paryża w 25 roku.
0: Profesor Jan Pisuliński jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Jan Pisuliński, a rozmawiamy o Szymonie Petlurze. I tak jak pierwszą część naszej rozmowy zaczęliśmy od zagadkowej śmierci Petlury w 1926 roku, tak teraz w drugiej części zaczniemy po Bożemu, czyli skąd się wziął Petlura. Wziął się z Połtawy, z ubogiej, wielodzietnej rodziny mieszczańskiej, o kozackich tradycjach. Ojciec był dorożkarzem, później dorobił się niewielkiej firmy przewozowej. I właściwie dla chłopców, którzy przyszli na świat w takiej, a nie innej rodzinie, rozumiem, że taką podstawową drogą rozwoju były studia w seminarium duchownym, ale Petlura się tam nie odnalazł.
1: Znaczy, niech pani zwróci uwagę, że tak samo Józef Dżugaszwili, którego znamy pod późniejszym pseudonimem Stalin, również trafił w seminarium duchownego, ponieważ była to jedyna możliwość bezpłatnej nauki dla młodych ludzi, oczywiście młodych chłopców. I to była przyczyna, dla których tak wielu ludzi, którzy później wybrali kariery cywilne, uczyła się w seminariach duchownych wówczas w Rosji. I tak samo jak Józef Dżugaszwili, tutaj jest przecież też syn ubogiego, zapijaczonego szewca, tak samo tutaj Szymon Petlura podążył do tego seminarium, ale związał się z ruchem socjalistycznym i za to został z niego wydalony. Trafił na Kubań, gdzie zresztą też później ścigano go. Trafił na Kubań, gdzie partia go wysłała, ponieważ tam na Kubaniu mieszkali kozacy dońscy, znaczy kozacy kubańscy, którzy wywodzili się, to była kolonizacja właśnie wywodząca się z tych terenów kozackich i część z nich mówiła w języku ukraińskim i liczono, że tam się poszerzy wpływy Kubań, czyli terytorium na północ od Kaukazu, między Morzem Azowskim a Morzem Kaspijskim. Później na tym Kobaniu nie przebywał długo, musiał uciekać z kraju, trafił oczywiście do najsilniejszego ośrodka ukraińskiego ruchu narodowego, czyli do Lwowa, gdzie przebywał kilka lat i dopiero po rewolucji 1905 roku mógł wrócić do kraju. Tam też przebywał w różnych miejscach, między innymi w Moskwie, w Petersburgu, gdzie prowadził działalność głównie jako dziennikarz, publicysta, no i oczywiście potajemnie jako działacz ukraińskiej socjaldemokratycznej partii robotniczej, do której przynależał i był jednym z współtwórców. Później w czasie I wojny światowej włączył się w taką działalność społeczną tak zwanych ziemstw. Był lokalnym liderem tych ziemstw. Ziemstwa to były takie organizacje, które między innymi zajmowały się opieką nad żołnierzami i ich rodzinami. I tak go została rewolucja, upadek caratu i powstanie Ukraińskiej Centralnej Rady, w której mocno się zaangażował. Trafił do pierwszego rządu ukraińskiej, powołanego przez Ukraińską Centralną Radę, pierwszego rządu nazwanego sekretariatem generalnym, trochę dla niepoznaki, który dążył do uzyskania autonomii w ramach Federacji Rosyjskiej od rządu tymczasowego. Ostatecznie te rozmowy zakończyły się niepowodzeniem, ale już wówczas właśnie był tym, wyróżniał się jako człowiek, który chciał stworzyć armię ukraińską, zorganizował już w maju bodajże 1917 roku pierwszy zjazd ukraińskich wojskowych, które miały zainicjować powołanie armii ukraińskiej. Ostatecznie skończyło się na zukrainizowaniu tylko jednego korpusu, 34 korpusu, dowodzonego przez potomka starej kozackiej rodziny Pawła Skoropadzkiego, późniejszego zresztą przeciwnika politycznego. Sam Petura założył taki kajdamacki kosz słowackiej Ukrainy, taki kilkuset osobowy pułk, tak można to określić, ukraińskich wojskowych, który potem brał udział w obronie Ukraińskiej Republiki Ludowej w czasie pierwszego najazdu bolszewików zapoczątkowanego w grudniu 1917 roku.
0: Panie profesorze, ja wrócę, jeżeli pan...
1: Nie zgadzili się na niepodległość.
0: Panie profesorze, tak. Wrócę jeszcze do początku tej historii, bo ja wiem, że czasy rewolucyjne, wojenne, czasy wielkiej zmiany są taką dobrą trampoliną do wielkich karier politycznych czy wojskowych dla ludzi zdolnych. Niemniej jednak, kiedy mówimy, że no to był dziennikarzem, że pracował jako redaktor ukraińskich pism, że trochę działał politycznie, aż tu nagle odnajduje nam się jako członek Centralnej Rady. Rozumiem, że chodzi o tę Centralną Radę, która została powołana w Kijowie 7 marca 1917 roku, tak? Bo wcześniej mieliśmy upadek caratu w wyniku rewolucji lutowej. No i to oczywiście otwiera drogę, tak myślą sobie ci, którzy mają w sercu to potencjalne niepodległe państwo ukraińskie, to jest droga do budowy ukraińskiej autonomii, a następnie niepodległości. No tylko, że chciałabym się dowiedzieć, jak nagle właśnie Szymon Petlura staje się członkiem tej Centralnej Rady, która przecież uruchomi cały ten proces dochodzenia do niepodległości. Pierwszy uniwersał, drugi, trzeci, czwarty, tak? Czwarty, który już właściwie mówi o tym, że zrywamy z Rosją i ogłaszamy suwerenność Ukrainy.
1: Szymon Petlura był działaczem wspomnianej już przeze mnie Ukraińskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej, w której między innymi liderem był Wołodymyr Wynyczenko, znany pisarz, który stanął na czele pierwszego rządu ukraińskiego sekretariatu generalnego powołanego przez drugi uniwersał w lecie 1917 roku i tam został sekretarzem do spraw wojskowych, więc no, pewnie na to, że po pierwsze właśnie zajmował się sprawami wojskowymi, kładł na to ciężar i zorganizował ten zjazd wojskowych, miał poparcie wojskowych ukraińskich. Zaczęły się zresztą wówczas konflikty z Wołodymyrem Wynyczenką, które doprowadziły w końcu do jego odsunięcia od spraw wojskowych, ale można powiedzieć, wtedy tak naprawdę stał się człowiekiem bardziej znanym jako twórca tej właściwie tworzonego od podstaw ukraińskiego wojska. Bo to były naprawdę początki, to były nieliczne oddziały, które i sama idea nie była jeszcze wtedy tak powszechnie akceptowana.
0: Petlura, panie profesorze, nie miał żadnego przygotowania wojskowego. On był zdolnym dziennikarzem, ale jak rozumiem, był też po prostu talentem dowódczym i miał zmysł polityczny, jak rozumiem.
1: Przede wszystkim on uważał, że tę armię trzeba stworzyć. Nie było praktycznie żadnych ukraińskich wojskowych poza wspomnianym już przeze mnie Pawłem Skorpackim, którzy opowiedzieliby się za tworzeniem tej armii. Dopiero z czasem dołączyli do niej część wykształconych zawodowych oficerów. Żaden nie miał takiej pozycji po prostu i on niejako w tej sytuacji po prostu stał się liderem, jak to często w czasach rewolucyjnych. Ludzie bliżej nieznani po prostu zostają powołani. Po prostu był w właściwym momencie, we właściwym miejscu i stał się tym liderem. Wcześniej właściwie nie był specjalnie znany, no bo działał w konspiracji. Ukraińskie życie polityczne było stosunkowo słabo rozwinięte właśnie ze względu na prześladowania carskie. Więc nie mógł być człowiekiem zbyt rozpoznawalnym, a jego rozpoznawalność zbudował dosłownie w ciągu kilku miesięcy, przynajmniej częściowo.
0: Petlura mówił o sobie: urodziłem się w Połtawie i wierzę w ukraińskie państwo. W co jeszcze wierzył Petlura? Jakie były jego poglądy, światopogląd? Jak patrzył na świat? Jaka miała być ta Ukraina według Petlury?
1: Ukraina miała być państwem demokratycznym i to trzeba sobie od razu podkreślić. Niewątpliwie był zwolennikiem demokracji, był zwolennikiem państwowości ukraińskiej jako republiki demokratycznej. Odszedł trochę od idei socjalistycznych, przynajmniej w znacznie większym stopniu niż jego kompatrioci z Wołodymyrem Wynyczenko, który uważał, że na Ukrainie miała powstać Ukraińska Republika Rad. Osobno, jako osobne państwo od Rosji radzieckiej, ale jednak republika o systemie rad. Petlura pod tym względem był zwolennikiem tradycyjnej republiki, wtedy mówiono burżuazyjnej, wtedy socjaliści z przekąsem mówili burżuazyjnej, ale w każdym razie republiki demokratycznej. On też dążył do tego, żeby niepodległość Ukrainy poprawiło jak najszersze rzesze społeczeństwa, nie precyzował specjalnie swoich poglądów, ale można powiedzieć, był liberałem chociażby w stosunku do mniejszości. Uważał, że wszystkie mniejszości miałyby miejsce w tym państwie, także we władzach później Ukraińskiej Republiki Ludowej, kiedy on stał na jej czele, byli tej Żydzi, byli Polacy. Chociażby w rządzie Prokopowicza, czy nawet pojedynczy Rosjanie oczywiście, które akceptowali niepodległość ukraińską. Także był zwolennikiem państwa dla wszystkich narodowości zamieszkujących ziemię ukraińskie, niepodległego, suwerennego państwa w formule demokratycznej. Nie były to zbyt sprecyzowane oczywiście idee, no, ale no nie był rasowy, można powiedzieć, pod tym względem był przede wszystkim takim liderem państwowym bardziej, dążącym do stworzenia państwowości ponadpartyjnej.
0: A jeżeli porozmawiamy o nim jako o bohaterze narodowym, bo Mykoła Riabczuk, publicysta, eseista, twierdził, że Petlura posiada takie klasyczne cechy ukraińskiego bohatera narodowego, czyli porzucenie zwykłego świata i przejście do siły ponadnaturalnej, a więc przejęcie dowództwa w walce narodowo-wyzwoleńczej. Ale też z pewnością miał jakiś rodzaj charyzmy. Był oczarowany Petlurą Henryk Józewski, też zaufany człowiek Józefa Piłsudskiego, który pomagał Petlurze w czasie jego konspiracyjnego pobytu w Polsce w tych latach 21-23. I potem pisał po latach na jego temat tak: są ludzie o wyjątkowej intuicji, niedościgłej dla przeciętności. Wtedy życie garnie się do nich. Oni przewodzą, decydują, w imieniu życia przemawiają słowami zrozumiałymi dla wszystkich. Są to mężowie stanu, bohaterowie narodu, postacie historyczne. Taką postacią historyczną na Ukrainie był Szymon Petlura. To, co powiedziałem dotychczas, tematu nie wyczerpuje. Oczywiście głos będzie miała historia i ona jak zwykle sprawę tę załatwi. Nastąpi kanonizacja Szymona Petlury, a i dzisiaj imię jego jest święte.
1: Niewątpliwie Petlura miał pewne cechy, które byśmy uznali za cechy wybitnego męża stanu. Przede wszystkim był człowiekiem kompromisu, gotów był nie tylko porzucić partię, ale gotów był na współpracę. na rezygnację w wielu kwestii dla tej najważniejszej, czyli niepodległości Ukrainy. Nie tylko podporządkował swoje życie osobiste, ale też dążył do tego kompromisu, szukał tego porozumienia nie tylko z Polakami, bo przecież był dalekowzroczny. Nie był przede wszystkim dogmatykiem, w przeciwieństwie do Wynyczenki, czy chociażby moim zdaniem Kruszewskiego, a więc tych liderów bardziej czczonych, zwłaszcza Kruszewski, który jest bardziej czczony, pierwszy prezes, przewodniczący Ukraińskiej Republiki Ludowej, jednodniowy prezydent Ukraińskiej Republiki Ludowej, wybitny historyk, którzy jednak byli przywiązani do tego socjalizmu, co powodowało automatycznie, że nie był utrudniony kompromis ze zwolennikami innych rozwiązań politycznych. Tutaj Petlura gotów był na daleko idące porozumienia, zarówno terytorialne, jak przykładem jest sojusz z Polską, czyli gotowość oddania terytoriów, których i tak Ukraina nie była w stanie odbić po prostu Polaków w tym momencie, bo Polacy po prostu wygrali wojnę o ten Lwów. I Wołyń również zajęli zbrojnie przy słabym oporze sił ukraińskich. Zdawał sobie sprawę, w przeciwieństwie do wielu takich polityków, jak wspomniany Żwinyczenko, że nie można walczyć na dwie fronty jednocześnie z Rosją i z Polską, bo ukraińskie państwo nie przetrwa tego. W związku z tym trzeba zrezygnować z jednego frontu, nawet kosztem rezygnacji z maksymalizmu terytorialnego, kosztem rezygnacji z sporej części terytorium, czego mu nie mogli wybaczyć rodacy, ale wydaje się, w tym czasie było to jedyną możliwością, aby dać szansę ukraińskiej państwowości na przetrwanie.
0: To jeszcze na koniec.
1: Właśnie takiego kompromisowego podejścia brakowało wielu politykom wtedy, niestety ukraińskim.
0: To jeszcze na koniec, panie profesorze, bo bohaterowie zwykle zajęci są sprawą pisaną wielką literą, a życie prywatne Petlury, co o nim wiemy?
1: Miał żonę Olgę, miał jedną córkę Larysę, to też pokazuje, że nie miał po prostu czasu na życie domowe. One dzieliły z nim właściwie jego trudy, żyły w Polsce, potem przeniosły się do Paryża, żona dojechała później, ponieważ córka musiała skończyć szkoły w Polsce, także dopiero w sierpniu 1925 roku dołączyły do męża, który wyjechał. Przypomnę, w grudniu 1923 roku. I więc życie prywatne miał, ale one w dużym stopniu były podporządkowane jednak działaniom na rzecz niepodległości. Ten los tej rodziny był tragiczny, bo przede wszystkim Olga przeżyła śmierć, zabójstwo swojego męża, ale również śmierć swojej córki w 1942 roku. I żyła potem aż do 1959 roku w samotności. Można powiedzieć, spotkało ich o najgorsze, co mogło spotkać, czyli utrata męża i córki.
0: Profesor Jan Pisuliński był moim Państwa gościem, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
1: Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu.
0: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To była audycja Sprawy Różne. Zapraszam oczywiście za tydzień. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. A teraz już życzymy państwu dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Komitet Obrony Demokracji pikietował w całym kraju. W samej Warszawie pojawiło się kilkaset osób. Na zmiany w ochronie zdrowia prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze poczekać. Konsultacje społeczne potrwają dłużej niż zakładał resort. Warszawa będzie bardziej smart. W mieście pojawi się inteligentne oświetlenie. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nie bądź obojętny. Pod takim hasłem protestowali przeciwko przemocy wobec imigrantów mieszkańcy ponad 20 miast w Polsce. Wyszli na ulicę, bo jak mówili, przeraża ich coraz większa liczba ataków na tle narodowościowym.
2: Polska jest moim domem.
3: Strasznie mnie boli traktowanie uchodźców, traktowanie imigrantów w naszym kraju. Jest to po prostu nieludzkie, niechrześcijańskie, okrutne.
4: Dla mnie nie jest ważne. Ważna narodowość. Ważne, czy to jest człowiek prawny.
5: Szkoda nas, że nas tak mało. Wiemy, kto nas podzielił i to jest bardzo przykre.
2: I mówię z pełnym przekonaniem. To jest mój kraj i to jest mój dom.
1: Tylko w Warszawie pojawiło się kilkaset osób przed kolumną Zygmunta. Większość z nich miała ze sobą ukraińskie flagi oraz transparenty ze słowami Solidarności.
6: Znaczy jest fatalnie. Generalnie rzecz biorąc, jak się dzieją takie rzeczy, to w białych marszach, w obronie przed nienawiścią i agresją, powinny być tłumy na ulicach.
7: To nie są pojedyncze incydenty. Ktoś kogoś pobił, poszarpał. To jest fala, która powoduje, że dziesiątki czy setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie.
1: A mówili Paweł Kacprzak z Obywateli RP oraz Jakub Kocjan z akcji Demokracja. Wcześniej organizacje zaniosły apel do premiera i szefa MSWiA podpisany przez 11 tysięcy osób z prośbą o natychmiastową reakcję oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom w kraju. Uchwalanie projektów ustaw dotyczących zmian w ochronie, jakie miało nastąpić w Sejmie we wrześniu, stoi pod znakiem zapytania. Planowane przez resort zmiany wzbudziły już wiele komentarzy na obradach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Strona społeczna i związki zawodowe domagają się dłuższych, bo 30-dniowych konsultacji. Co o tempa procedowania zmian nie ma jasności wśród rządzących, mówią Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia oraz Wojciech Konieczny, senator z Lewicy, były wiceminister zdrowia.
8: Pani minister Grenda jest w bardzo trudnym momencie politycznym, dlatego że musi przedstawić ustawy, które tak naprawdę są bardzo trudne. Mam nadzieję, że we wrześniu to wszystko się okaże skuteczne i te założone reformy zostaną przeprowadzone.
9: Tydzień, dwa, a nawet miesiąc dłużej można zaryzykować i nawet tą krytykę ze strony opozycji, że obiecywaliście, ale jednak no, tutaj poruszamy się w bardzo złożonej materii.
1: Projekty ustaw przewidują m.in. ograniczenie zarobków medyków do 240 zł za godzinę pracy i do 76 tysięcy zł za miesiąc, ograniczenie czasu pracy do 2 etatów, a także ewidencję czasu pracy. W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat niepodległości Kosowa, władze Prisztiny usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina. Wczoraj podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne. Kijów jej nie uznaje. Kosowo, była południowa prowincja Serbii, ogłosiła od niej niepodległość w 2008 roku. Rolnik, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie, został aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na około 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach poinformował, że twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. W Warszawie będzie działał inteligentny system sterowania oświetleniem. Na każdej warszawskiej latarni zostaną zamontowane sterowniki, które umożliwią zdalne monitorowanie i sterowanie światłem. Ten system pomoże nam zaoszczędzić 30% energii, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.
10: To umowa, która sama się sfinansuje. Te oszczędności, które będziemy generować w kolejnych latach, one de facto pokryją wartość tej umowy, prawdopodobnie przyniosą jeszcze dodatkowe korzyści finansowe.
1: Wartość podpisanej umowy wynosi prawie 80 milionów złotych. Już wcześniej unowocześnione zostało ponad 110 tysięcy opraw oświetleniowych, a w ciągu 2 lat na latarniach sukcesywnie instalowane będą kolejne potrzebne sterowniki. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami upalny, ale jednocześnie deszczowy i burzowy dzień. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Najcieplej będzie na zachodzie i południu, do 32 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, maksymalnie 22 stopnie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 6 minut po godzinie 5:00. To jest pierwszy program TOK FM. 10 sierpnia 1943 roku urodziła się Roni Spector. To wokalistka w grupie The Ronettes. Zmarła 12 stycznia 2022 roku w wieku 78 lat. Be My Baby to jest utwór, który w tę 83. rocznicę tego utworu wysłuchamy na początku naszego dzisiejszego programu, czyli pierwszego programu TOK FM, na który zapraszają Państwa Liwia Prądzyńska, realizująca naszą audycję. Róża Rumińska jest wydawczynią programu. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry Państwu.

Spotykamy się w poniedziałek, 10 sierpnia. Mamy 222 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 5.08, a zajdzie o godzinie 20.13. Imieniny obchodzą dzisiaj Amadea, Amadeusz, Borys, Filomena i Wawrzyniec. Najlepsze życzenia dla Państwa. 324 lata temu wojska szwedzkie zdewastowały i podpaliły zamek na Wawelu. 130 lat temu w Warszawie otwarto Park Ujazdowski. A kolejne daty dotyczą likwidacji przez Niemców małego getta w Warszawie na południe od ulicy Chłodnej. To był rok 1942.

0: tam spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. To jest krok w dobrą stronę, uważają politycy właściwie wszystkich opcji, ale przy okazji pytają też pytania, czy tego rodzaju działania będą kontynuowane, bo polityka historyczna władz w Kijowie budzi spore wątpliwości. Więcej o tej sprawie teraz reporter TOK FM Błażej Kulesza.
1: Może to być okazja do polepszenia nie najlepszych ostatnio relacji na linii Warszawa-Kijów, mówi Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
2: Mam nadzieję, że będą kolejne zgody i że rzeczywiście to jest niezwykle dla Polaków ważne i potrzebujemy tego, Polacy czekają i być może trzeba było to już zrobić dawno, nie doprowadzilibyśmy do takich napięć, jakie kilka tygodni temu obserwowaliśmy.
1: Poprawa relacji jest w interesie przede wszystkim samych Ukraińców, przypomina Urszula Pasławska z PSL-u.
3: Unia Europejska nie zostanie poszerzona Ukrainę, jeżeli Ukraina nie rozliczy się z historii, jeżeli groby nie będą ekshumowane.
1: Bo niesnasek ostatnio znów nie brakuje. Jedną z nich jest pomysł deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy dotyczący zmiany nazw miast na te ukraińskie. Wśród propozycji znalazły się także polskie miasta jak Chełm, Rzeszów oraz Przemyśl. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Tysiące wolnych miejsc pracy i coraz mniej chętnych do nauczania. Polskie szkoły na nieco ponad 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej jest już ponad 22 tysiące. To jest istotna różnica ofert dla nauczycieli. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, o czym mówił w TOK FM Andrzej Jan Wyrozdębski, dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie.
4: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
0: Problemem są przede wszystkim zarobki. Początkujący nauczyciel dostaje 5350 zł brutto. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią pensją krajową. Uchwalenie projektów ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia, jakie miało nastąpić w Sejmie we wrześniu, stoi pod znakiem zapytania. Planowane przez resort zmiany wzbudziły wiele komentarzy na obradach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Strona społeczna i związki zawodowe domagają się dłuższych, bo 30-dniowych konsultacji. Co do tempa procedowania zmiany, nie ma jedności wśród rządzących, mówią Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia, oraz Wojciech Konieczny, senator z Lewicy, były wiceminister zdrowia.
5: Pani minister Grenda jest w bardzo trudnym momencie politycznym, dlatego że musi przedstawić ustawy, które tak naprawdę są bardzo trudne. Mam nadzieję, że we wrześniu to wszystko się okaże skuteczne i te założone reformy zostaną przeprowadzone.
6: Tydzień, dwa, a nawet miesiąc dłużej można zaryzykować i nawet tą krytykę ze strony opozycji, że obiecywaliście, ale jednak tutaj poruszamy się w bardzo złożonej materii.
0: Projekty ustaw przewidują m.in. ograniczenie zarobków medyków do 240 zł za godzinę pracy i do 76 tysięcy za miesiąc. Także ograniczenie czasu pracy do 2 etatów. Ewidencję czasu pracy również tutaj przewidziano. Przedłużające się prace nie zaskakują polityków opozycji, o czym mówi Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
2: Minęły 3 lata, od kiedy ten rząd, prawda, ustami Donalda Tuska powiedział 100 konkretów, 100 dni, no i co? No i tyle na ten temat. Nie wierzę. Ten rząd, przykro mi bardzo, w tym obszarze konkretnie, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, naprawdę udowodnił przez 3 lata jedno. Nie ma na to żadnego pomysłu.
0: Pakiet zmian w ochronie zdrowia ministra Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała 8 lipca jako odpowiedź na ujawnienie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Premier Donald Tusk wtedy nakazał rozpoczęcie, teraz mowa jest o przyspieszeniu prac nad tymi zmianami. Jedne zmiany dopiero nas czekają, a inne, jak na przykład centralna e-rejestracja, już od lipca funkcjonują. Korzystać z niej mogą m.in. pacjentki zapisujące się na mammografię. Kluczowym problemem, jeśli chodzi o liczbę pacjentek, które biorą udział w programach, pozostaje po prostu ich zainteresowanie. Liczba osób, które się w ogóle zgłaszają do udziału, co podkreślał w niedzielnym magazynie w TOK FM dr Piotr Rutkowski, chirurg onkologiczny.

0: Myślę, że to nie jest tylko tak, że ta wiedza istnieje do końca, ponieważ w moim odczuciu jednak edukacja jest jednym z filarów tego, żebyśmy racjonalnie podejmowali swoje decyzje prozdrowotne. Rzeczywiście w Polsce jest tak, że Polacy bardzo aktywnie zaczynają podchodzić, jak choroba ich dopada. Tylko, że musimy sobie zdawać sprawę, że medycyna w chwili obecnej ukierunkowuje się na coś całkiem innego, na zapobieganie chorobom. Po to, żebyśmy żyli jak najdłużej w zdrowiu, a nie żebyśmy leczyli zaawansowane przypadki. Oczywiście, że jesteśmy też coraz bardziej skuteczni, ale musimy sobie zdawać sprawę, że Polska rzeczywiście, to co pan powiedział, mamy prawie 22 tysiące zachorowań na raka piersi. To jest około 1/4 wszystkich chorób onkologicznych u kobiet. Mamy niestety ponad 6 tysięcy zgonów rocznie wśród kobiet z powodu raka piersi. To jest bardzo, bardzo dużo, bo to jest 15% wszystkich zgonów z powodu nowotworów. Na pierwszym miejscu jest niestety rak płuc, a chcę też zaapelować, że palenie tytoniu jest numerem jeden, który likwiduje nasze społeczeństwo po prostu. No i jeszcze jedna rzecz. Pomimo, że mamy postęp i wzrasta przeżywalność w Polsce, to 5-letnie przeżycia względne wynoszą około 81%, a średnia Unii Europejskiej wynosi około 88%, co wynika nie z tego, że my nie mamy terapii, tylko z tego, że po prostu właśnie tylko 1/3 zgłasza się na mamografię i wykrywamy wcześniej ten nowotwór. I trzeba powiedzieć jeszcze jedno, że Polska w związku z tym ma jeden z największych potencjałów w Unii Europejskiej i w ogóle na świecie, żeby poprawić wyniki leczenia raka piersi, bo gdybyśmy tylko poprawili zgłaszalność na mamografię, to ten udział naszego zdrowia by się po prostu istotnie poprawił. W związku z tym, że problem nie jest w diagnostyce specjalistycznej, w naszym leczeniu, bo mamy naprawdę bardzo dobrze zorganizowane ośrodki.
1: To właśnie podkreślał gość weekendowego magazynu w TOK FM, gość Przemysława Iwańczyka, dr Piotr Rutkowski, chirurg onkologiczny. Nie bądź obojętny. Pod takim hasłem protestowali przeciwko przemocy wobec migrantów mieszkańcy ponad 20 miast w Polsce. Wyszli na ulicę, bo jak mówią, przeraża ich coraz większa liczba ataków na tle narodowościowym.
2: Polska jest moim domem.
3: Strasznie mnie boli traktowanie uchodźców, traktowanie imigrantów w naszym kraju. Jest to po prostu nieludzkie, niechrześcijańskie, okrutne.
4: Dla mnie nie jest ważna narodowość. Ważne, czy to jest człowiek prawy.
5: Szkoda nas, że nas tak mało. Wiemy, kto nas podzielił i to jest bardzo przykre.
2: I mówię z pełnym przekonaniem, to jest mój kraj i to jest mój dom.
1: Tylko w Warszawie pojawiło się kilkaset osób przed kolumną Zygmunta. Większość z nich miała ze sobą ukraińskie flagi oraz transparenty ze słowami Solidarności.
6: Znaczy jest fatalnie. Znaczy generalnie rzecz biorąc, jak się dzieją takie rzeczy, to w białych marszach, w obronie przed nienawiścią i agresją, powinny być tłumy na ulicach.
7: To nie są pojedyncze incydenty. Ktoś kogoś pobił, poszarpał. To jest fala, która powoduje, że dziesiątki czy setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie.
1: A mówili Paweł Kacprzak z Obywateli RP oraz Jakub Kocjan z Akcji Demokracja. Przed 3 dniami organizacje zaniosły apel do premiera i szefa MSWiA podpisany przez 11 tysięcy osób z prośbą o natychmiastową reakcję, a także zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom w kraju. Jeszcze zaglądamy na koniec do kalendarza. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotka się dzisiaj w Szczawnicy. To jest Małopolska z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem. Politycy będą odwiedzali dzieci z Ukrainy, które doświadczyły skutków wojny i które przebywają na koloniach w Polsce. Mamy 20 minut po godzinie 5 i to jest tradycyjnie czas na pytanie, które mamy do państwa dzisiaj. Tegoroczna rekrutacja na uczelnie wyższe przechodzi do historii jako jedna z najbardziej intensywnych. Rekordy popularności bije kierunek lekarski. Na Uniwersytecie Warszawskim o jedno miejsce ubiegało się niemal 33 osoby. tylu właśnie kandydatów. Czy w dzisiejszych czasach dyplom uczelni wyższej faktycznie gwarantuje wysokie zarobki i stabilną przyszłość? O to dzisiaj Państwa pytamy. 22 44 044. Już teraz proszę do nas dzwonić.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 8:00 zapraszam na Kulturę w Toku. 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty. Do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Andy Warhol od linii do legendy do 27 września. W kinach pejzaż w kolorze sepi Kei Ishikawy, adaptacja debiutanckiej powieści laureata literackiego Nobla Kazuo Ishiguro. Jak mówi sam reżyser, jego film nie opowiada wyłącznie o powojennej traumie. Dotyka tematów takich jak sytuacja kobiet, poszukiwanie tożsamości, migracja i zmiany środowiskowe. Pejzaż w kolorze sepi jest japońsko-polską koprodukcją ze zdjęciami Piotra Niemieckiego i muzyką Pawła Mykietyna. Producentem filmu jest Mariusz Łodarski. Jeszcze do niedzieli trwa Ińskie Lato Filmowe, jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce. Impreza promuje kino młodych twórców, a także szereg inicjatyw związanych z regionem Pomorza oraz basenu Morza Bałtyckiego. Od wielu lat znaczącym akcentem programu są wydarzenia wykraczające poza kino, związane najczęściej ze sztuką oraz tematyką przyrodniczą. Wiedźmy, zmory i upiory były tematem konkursu fotograficzno-cosplayowego w Sosnowcu. Teraz te prace będzie można zobaczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej, mówi Klaudia Pluta.
10: Uczestnicy tworzyli kreatywne autoportrety, inspirowane właśnie dawnymi wierzeniami ludowymi, mitologią czy słowiańskim, nordyckim folklorem.
9: Wystawę można oglądać do 7 września.

0: Sprawdzamy teraz, co przewidują synoptycy w najbliższych godzinach, a dzisiaj na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie na przeważającym obszarze od 30 do 33 stopni. Nieco chłodniej będzie w północnych województwach. Wzdłuż wschodniej granicy kraju, natomiast oraz w rejonach podgórskich od 26 do 29 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. 24 minuty po godzinie 5. Dzisiaj pytamy Państwa o znaczenie dyplomów uczelni wyższych. O to, co gwarantują nam określone wybory życiowe. Wybór kierunku studiów, określonej uczelni i skończenie określonego kierunku. 22 44 044 to jest nasz numer telefonu. Czy właściwie uczelnia definiuje to, co będziemy robić w przyszłości? To jest też kwestia, która na pewno się pojawi w naszej dyskusji. Jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Dzień dobry, słuchamy.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witamy po wakacjach, po urlopie. Stali słuchacze i stali tutaj komentatorzy na pewno się odezwą, bo tutaj nic się nie zmieniło, mimo tego, że mamy porę taką ogórkową i głównie tematy są mało takie drastyczne przez te lata. Studia. No więc tak. Ja sam jestem magistrem i wtedy, kiedy ja chodziłem na studia, to wydawało się, że to jest naturalna droga jakby życiowa. Wszystkie edukacje jak najwięcej można zdobyć. Teraz to się troszeczkę niestety zmieniło. Tych uczelni różnych, małych, prywatnych, mniej prywatnych, można różne dyplomy tumanum sobie kupić. Albo załatwić, albo inną drogą, to trochę niestety zdewaluowało ten cenzus wykształcenia. To smutne, no ale tak to niestety jest. Z drugiej strony jest cała grupa zawodów, których nie można wykonywać. Nie zostanie pan lekarzem, jak nie będzie miał pan dyplomu uczelni wyższej i tytuł magistra, potem specjalizację. Mimo tego, że tych, tak jak powiedziałem, tych uczelni, które kształcą tych lekarzy, jest cała multum nowych i nie zawsze ich poziom jest, jakby to powiedzieć, no, to nie jest to samo, co renomowane uczelnie Krakowa, Warszawy, Wrocławia czy Poznania. No niestety tak to jest, ale nie będę tutaj nie namawiał do kończenia studiów. Z drugiej strony wiele karier takich, które obserwujemy, pokazuje, że, no, że te studia wcale nie były potrzebne, żeby stworzyć giganty cyfrowe czy inne tego typu biznesy, bo z jednej strony to wykształcenie jest ważne, a z drugiej strony to, co jest, człowiek się sam potrafi wykształcić, to też jest istotne.
0: I to się nie chyba nie zmienia, niezależnie tak? od tego, jakie mamy czasy. Dziękuję bardzo, pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Teraz głos zabiera pan Zdzisław z Warszawy, a ja przypominam jeszcze numer telefonu 22 44 044. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Od czasu, kiedy zmienił się w Polsce ustrój, a było to już 30 kilka lat temu, studia wyższe stały się rzeczą, która stała się bardzo powszechna. W czasach tak zwanej komuny zawód, i to dobry zawód, był nieraz lepszy niż ukończenie studiów wyższych. Górnik, mechanik samochodowy czy ktoś inny zarabiał więcej niż inżynier czy filolog. Zmieniło się to po 1989 roku. Wszyscy, diametralnie wszyscy, cała młodzież poszła na studia. I teraz studia przeważnie wybierane dość głupio, bo większość szkoła tak zwany marketing i zarządzanie. No i specjalistów, tego mieliśmy w tym ultum. Oczywiście nie znaleźli ludzie żadnej pracy i była kicha. I przez jakiś czas dochodziliśmy do tego czasu, do momentu, że dyplom studiów nie gwarantował pracy, nie da, dobrej pracy. Zmieniło się to w ostatnich latach, w ostatnim roku. Po pandemii dyplom uczelni medycznej gwarantuje od razu wysokie zarobki i wysoki prestiż zawodowy. Nieważne, że człowiek, który na tę medycynę idzie, niejednokrotnie do tej medycyny się po prostu nie nadaje, idzie, no bo wie, że to mu zapewni znakomity byt. Oczywiście mówię o Polsce, bo to dotyczy Polski. Równocześnie zdajmy sobie z tego sprawę, że uczelnie polskie w rankingu uczelni światowych leżą. Leżą kompletnie. Praktycznie wśród uczelni, które są na topie światowych uczelni wyższych, polskich uczelni praktycznie nie ma. I tutaj jest problem. Tak zwane wymowane uczelnie warszawskie, czy krakowskie, czy poznańskie, to jest nic w stosunku do światowych. To jest.
0: A dlaczego tak jest, panie Zdzisławie?
3: Halo?
0: Halo, halo, dlaczego tak jest?
3: No dlatego tak jest, że po prostu te uczelnie, poziom tych uczelni spada maksymalnie. Ja mogę powiedzieć o sobie, ja jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej z końca lat 70. ubiegłego wieku. Nie było to w tych czasach uczelnia na poziomie powiedzmy jakiegoś Harvardu czy innych, ale była w miarę dobrze ustawiona praktycznie. Ja po swojej uczelni bez problemu odnalazłem się w Niemczech. Moje wykształcenie nie odbiegało od tego, co dawały uczelnie niemieckie. Ten dyplom mój inżynierski budownictwa z Warszawy nie był wcale gorszy niż ten z Monachium czy z Heidelbergu. Dzisiaj jest już inaczej. To znacznie inaczej.
0: No dzisiaj to już jest chyba taka szersza dyskusja o tym, w jakim stopniu finansujemy naukę.
3: Ci, którzy chcą zrobić karierę, to albo idą na studia, które gwarantują, od razu dyplom gwarantuje pieniądze, czyli jest to medycyna, bądź jeszcze powiedzmy prawo, ewentualnie szukają szczęścia na uczelniach zagranicznych.
0: Dziękuję bardzo, to był pan Zdzisław z Warszawy, teraz będzie z nami pan Witold z Krakowa, słuchamy.
4: Dzień dobry. Zgadzam się z przedmówcą, ci, którzy chcą zrobić pieniądze, idą na medycynę czy prawo. Z tym, że prawo to się troszeczkę zmieniło, no bo próbowaliśmy zacząć reformować, więc po prawie muszą otworzyć aplikację sędziowską, albo notariusza. Po prostu tam, gdzie kasy rządzą korporacje zawodowe, no niestety robią co chcą, ze względu na poziom, jeśli się ukończy te studia, to gwarantuję. Pozostałe studia nie. Problem jest też to, że zgadzam się, polskie uczelnie mają stosunkowo niski ranking w uczelniach światowych i tam najlepiej notowano Uniwersytet Jagielloński czy Warszawski, a jest tam w którejś setce zwykle uczelni. Ale to jeszcze byłby mniejszy problem, dlatego że te wszystkie szkoły prywatne, biznesy i tak dalej, produkują specjalistów w cudzysłowie, którzy po prostu poziom wiedzy jest tragiczny. Inna sprawa, że w ogóle poziom nauczania jest tragiczny, do mnie trafiali absolwenci szkół, i to nawet nie prywatny. Wyższych, którzy zaczynali pracę i ani nie potrafili, znali wzoru na pole koła. To po prostu zresztą to widzimy po stworzeniach, które zajmują się polityką, gdzie poziom wiedzy jest po prostu to inteligentne rysią. No.
0: Dziękuję, to był pan Witold z Krakowa. Mogą państwo do nas dzwonić pod numer 22 44 044. I dzięki temu mamy dzisiejszą i każdą dyskusję o tej porze. A także mogą państwo pisać na adres pierwszy@maupatok.fm. Teraz głos z Niemiec od pana Roberta z miejscowości Erfurt, jeśli dobrze wymówiłem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Tak, bardzo dobrze pan wymówił. Ja przysłuchuję się i mam pewne spostrzeżenia, ale takie bardzo krótkie. Tak mi się wydaje i bardzo trafne. W Polsce, żeby znaleźć bardzo dobrą pracę, niepotrzebne jest żadne wykształcenie. W ogóle te papierki, to jest tam sztuka dla sztuki. W Polsce, żeby znaleźć dobrą robotę, trzeba albo być w grupie trzymającej władzę, albo się przespać z właściwą osobą. Przykład, ostatni lekarze, 26 tysięcy na godzinę w mojej rodzimej miejscowości Miastko, mówią wszystko. Jeżeli ktoś ma jakieś inne wrażenia na temat tego, że wykształcenie coś mu tam da, to ja mówię jako rekruter z zagranicy, to wszystko to jest bujda, bajka, nie ma żadnego znaczenia w rzeczywistości. Trzeba się po prostu z właściwą osobą przespać albo być w grupie trzymającej władzę. Tyle.
0: Bardzo dziękuję pan Robert z miejscowości Erfurt i myślę sobie, że trochę ta ocena naszego słuchacza, która dotyczy sfery życia bardzo osobistej, prywatnej, chyba jednak nie ma przełożenia na tak dużą na tak dużą, nie wiem, liczbę tych sytuacji, tych etatów, czy też no, aż tak bym tak nie aż takiego rozmiaru jakichś takich problemów bym tutaj nie widział. Natomiast oczywiście tutaj każdy Państwa głos będzie istotny. Ciekawi jesteśmy kolejnych perspektyw. Pod numerem 22 44 044 pan Włodek z Wrocławia telefonuje, słuchamy.
6: Tak, halo, dzień dobry. Witam, panie redaktorze, wszystkie. No ja musiałem zadzwonić po prostu, bo temat był jak przy poniedziałku ambitny, jak zawsze w naszym kochanym radiu, u mnie jako dedykowane wszędzie, w każdym domu, w każdym pokoju, w samochodzie włącza się jako pierwsze. Także to szlaurka była dobra, a teraz jak zwykle jako biznesmen, inżynier, konkrety. Ja lubię fakty i konkrety, więc ja powiem tak, bo w tym roku, kiedy ja zaczynałem studia, to powiem tak, to w tej chwili słyszałem dzisiaj, że medycyna pobiła rekord, 30 osób na jedno miejsce. No to rzeczywiście, rekord jest. W tym roku, czyli 50 lat temu, pół wieku temu, dobre, było tak, na medycynę, proszę posłuchać fakty, było 15 osób na jedno miejsce, na prawo było 13 osób na jedno miejsce, zdawał mój kuzyn, wiem po prostu ten i moja ciocia zdawali, więc dokładnie pamiętam, bo nieraz dyskutujemy o tym, jak to fajnie kiedyś było dawno temu za PRL, za komuny głębokiej, wie pan, że ile było jak dawała moja żona na polonistykę na uniwerku, to było 3 osoby na jedno miejsce, a na politechnikę to i tak był sukces, to na budownictwo, tam byśmy sobie moje życzę, to było aż 5 osób na jedno miejsce. Także proszę sobie porównać, to są fakty, liczby. Trzykrotnie, pięciokrotnie na takie nośne lekarstwo, na takie pieniądzodajne, jak to powiedzmy, kasodajne kierunki typu medycyna, prawo. Czyli nic się zmieniło. Znaczy nie, teraz się zmieniło, że jest podwójnie, że jest 30%, a na prawo jest 25%. Porównałem, bo mam dane.
0: Wniosek, z tego wszystkiego
6: no właśnie, to były trzy punkty, była teza, teraz będzie puenta. Ja powiem tak. Narobiono to, co powiedział pan Andrzej, wszyscy zgadzam się z wszystkimi, włącznie z panem, zagranicznie zgadzam po prostu, znam przypadki, że polityka, układy, tylko proszę skończyć zdanie do końca, myśl, że polityka, układy, również koligacje rodzinne, w tym również towarzysko obyczajowe pomogły biegu ludziom nieambitnym, ludziom nielotnym.
0: Oczywiście, że są takie przypadki. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pan Włodek z Wrocławia, teraz pan Marek z Warszawy.
7: Witam serdecznie. Ciekawa ta dzisiejsza rozmowa bardzo. Takie różne aspekty sprawy się pojawiają. Ja najbliżej do pana Zdzisława dzisiaj. W dużej części z nim się zgadzam. Właściwie praktycznie we wszystkim. To dziwny czas jest w Polsce. Tutaj diagnozę dać prostą. Dlaczego polskie uczelnie nie mają dobrej renomy na świecie? No cóż, no jeżeli będziemy tak często zmieniać ministrów edukacji, tak zmieniać często system szkolnictwa, to będziemy sami deprecjonować te struktury i swoje uczelnie. Myślę sobie też, że nie daje dobrego przykładu ludziom, szczególnie młodym, właśnie to, co się dzieje, że idą ludzie na studia medyczne. I dziwnym trafem, nie wiem, czy państwo zauważyli, mnóstwo lekarzy obcokrajowców w Polsce jest, a ci polscy młodzi lekarze albo doświadczeni później już znikają i kontynuują swoją karierę zawodową za granicą w Polsce. Są szkoleni za nasze pieniądze z podatków w zdecydowanej większości i mogą sobie wyjechać. Ja wie pan, powiem to z doświadczenia osoby, która od wielu, wielu lat rekrutuje sam bezpośrednio albo z działem HR-u, rekrutuje ludzi do struktur, którymi zarządzam. To jest ciekawa historia, bo tak na palcach jednej ręki mogę policzyć dzisiaj, mówię to odpowiedzialnie, młodych ludzi albo w średnim wieku ludzi, którzy mają ukończone studia, a którzy potrafią potem przełożyć te studia na swój poziom pracy zawodowej. Mam takie wrażenie, że w Polsce bardzo wielu młodych ludzi idzie na studia tylko po to, żeby zabić trochę czas. Nie mają przemyślanego kierunku, nie ma takiej strategii na kilka lat do przodu, zdecydowana większość z nich. Mnóstwo tych studentów, absolwentów, a później posiadaczy dyplomów nie potrafi wykorzystać tej swojej wiedzy w pracy zawodowej i to ma dosyć opłakane skutki. Potem również dla biznesu. Ja akurat nie w tych kierunkach standardowych kończyłem uczelnię. Może ta moja specjalizacja wybitnie się przydała mi w tym, co robiłem w dużej części w życiu. Dobra, robię, nie? Ale rzeczywiście jest to trudna sprawa i wydaje mi się, że w Polsce takie właśnie zawody jak lekarze, prawnicy nadają ogromnie dużo pieniędzy i stąd takie duże zainteresowanie, a wiele innych istotnych dla państwa, dla gospodarki kierunków nie do końca jest wykorzystywanych.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Marek z Warszawy, który wspomniał o tym, jak to wygląda na przykład od strony rekrutacji. To może wśród państwa jest jakiś inny słuchacz, słuchaczka, który na przykład rekrutuje pracowników i widzi, co oni oferują po ukończeniu studiów. Pan Łukasz z Będzina. Słuchamy.
8: Witam, panie redaktorze. Pewnie troszeczkę rozczarowanie pana, jak i moje, po zakończonym urlopie. Minął jak sen, no ale pasja i radość naszej pracy pewnie spowodowała, że ten smutek był mniejszy. I witam ponownie na antenie po dwutygodniowym urlopie. Pewnie, że zgoda, odpowiadając na pytanie, panie redaktorze, że uczelnie i takie kierunki jak prawo, medycyna, uczelnie informatyczne przyniosą po zakończeniu oczywiście duże profile i każdy taki ukończony kierunek, człowiek może być wręcz pewny, że jego wysoki status życia będzie na wyciągnięcie ręki. Ale ja bym chciał poruszyć też taki temat, mam nadzieję, że bliski, szkół zawodowych. Bo powiem szczerze, naprawdę serce się kraja, że nie stawiamy na takie zawody jak elektryk, już nie mówiąc o kucharzu, moim bliskim zawodzie, spawacz. To są zawody, które naprawdę dzisiaj mogą cieszyć się wysokimi zarobkami. I taka pani nauczycielka, patrząc na pana spawacza, który zarobi 10-12 tysięcy, czy to jest kierowca zawodowy, no może z zazdrością patrzeć na takie zawody. I naprawdę mam nadzieję, że w końcu przyjdą porozum rządzący i takie szkoły zawodowe wrócą do czasów świetnych i będziemy kształcić w takich zawodach, bo one są potrzebne. Jest ich coraz mniej i proszę mi wierzyć, że robię obecnie remont mieszkania i gdzie bym się nie skusił po jakąś pomoc zawodową, są to ogromne koszty, czy to jest elektryk, czy to jest glazurnik, no strasznie. Ja powiem tak szybciutko na moim przykładzie, ja kończyłem akurat technikum gastronomiczne 5-letnie, ale wiem, że osoby, które nie miały zbyt mocnych umiejętności naukowych, poszli na 3-letnią szkołę zawodową jako kucharz. I pamiętam, tamte zawody od pierwszej klasy już miały praktykę. Były rzucane na tak zwaną głęboką wodę do restauracji, do różnego rodzaju stołówek. I ja pamiętam, jak z zazdrością patrzyłem na nich, jak po pierwszej, drugiej, trzeciej klasie oni już wiedzieli, co to są, pamiętam tamte czasy, langusta, krewetka, takie naprawdę kuchnie światowe, a ja dopiero w czwartej klasie i piątej technikum miałem styczność tak naprawdę z gorącą kuchnią. I to było przerażające, jak później po tej szkole. Ja oczywiście nie poszedłem na studia, moja pasja zwyciężyła, poszedłem od razu do gotowania, ale dużo, dużo więcej mi zajęło czasu, aby się wdrożyć w te tajniki. Poszło mi to sprytnie, ale naprawdę te osoby, które kończyły szkołę zawodową 3-letnią i mam takich znajomych, dzisiaj są naprawdę świetnymi kucharzami. No i tak jak mówię, wspierać takie zawody. A na koniec powiem szczerze, nie wpuściłbym, proszę państwa, do Sejmu i do ludzi decyzyjnych osób bez wykształcenia wyższego, bo naprawdę mamy bardzo mocno dużo ludzi niekompetentnych, którzy kierują naszym życiem i naszym krajem. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Pan Łukasz z Będzina był z nami. Numer do TOK FM to 22 44 044. Nadal czekamy na państwa głosy, bo przed nami za chwilę druga część dyskusji.
9: Jak pani na przerwie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
10: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
11: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
12: Hałas w szkole jest tak okropny. Ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: W południowym wschodzie Polski dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i bez opadów, a na pozostałym obszarze już będzie więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie także z gradem. Na termometrach zobaczymy na przeważającym obszarze od 30 do 33 stopni. Będzie zatem, ten poniedziałek będzie bardzo ciepły, nieco chłodniej będzie w województwach północnych.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. Dzisiaj pytamy Państwa o to, czy w dzisiejszych czasach dyplom uczelni wyższej gwarantuje wysokie zarobki i stabilną przyszłość, a przynajmniej mocno uprawdopodobnia taką perspektywę. I tutaj prosimy o telefony szczególnie nasze panie słuchaczki, bo w tej chwili mieliśmy głównie, wyłącznie właściwie, męskie głosy. Tutaj zatem to Państwu sugerujemy. 22 44 044. Pan Grzegorz z Krakowa.
13: Dzień dobry. Z tej strony Grzegorz. Witam Państwa, wszystkich słuchających, redakcję. Chciałbym podać mój przykład. W 1984 roku ukończyłem szkołę średnią. Wtedy w topowym kierunku, wydaje mi się, że teraz też elektronika. No i była decyzja, studia czy praca. Podjąłem decyzję, że nie pójdę od razu na studia. Odwlokę to o 2-3 lata. No, okazało się, że zawodowo tak sobie radziłem. Byłem bardzo zadowolony z efektów mojej pracy, zarówno tych finansowych, jak i satysfakcja, że te studia już na dziesięciolecia odeszły na drugi plan. Obecnie od wielu lat pracuję w jednostce, w której ja wykorzystuję swoje umiejętności nabyte ze szkoły średniej i później w trakcie pracy utrwalane. Doszedłem w pewnym momencie do ściany, gdzie była już ograniczona moja możliwość awansu finansowego, czyli podniesienia wynagrodzenia. Dlaczego? Ponieważ nie mieściłem się w widełkach, gdzie dostawałbym większe wynagrodzenie, gdybym miał studia. I w wieku 50 paru lat ukończyłem studia. To, co ja wyniosłem z tych studiów, w żaden sposób nie wpływa na moją pracę. To jest tylko formalność. Zalegalizowałem niejako moje umiejętności na tym poziomie, przynosząc do pracy dyplom ukończenia studiów. No i niestety to troszeczkę boli, że są takie sytuacje. Tak nie powinno być. Ale z drugiej strony zauważam, na przykład po moich dzieciach, po dzieciach znajomych, że coraz częściej dzieci dokonują dokładnej analizy, co by chciał robić i w jaki sposób by przygotować się, wykorzystać okres studiów do tego, żeby w przyszłości połączyć pracę zawodową ze studiami, z satysfakcją, z wynagrodzeniem. To zjawisko pojawiło się, ja uważam, gdzieś pod koniec lat 90. i jeszcze nie jest według mnie na tym poziomie, który byłby satysfakcjonujący, ale pojawia się, rozwija się. Jakie są losy tego zjawiska? Nie wiem. Życzę sobie, nam, obywatelom i tym przyszłym pracownikom, żeby to jak najbardziej było takie realne. Niestety nie każdy, dobrze wiemy, nie każdy zawód jest dobrze opłacany. Ale umówmy się, płaca to jest jedno, satysfakcja to jest drugie. Trzeba gdzieś znaleźć sobie ten środek. Ale cieszę się, że to ja zauważam, że to zjawisko rozwija się.
0: To był pan Grzegorz z Krakowa. Teraz pan Bogdan z Warszawy. Słuchamy.
14: Dzień dobry. Ja chciałbym zauważyć taką rzecz, że w latach 70. było, z tego co się orientuję, tam 60 tysięcy bodajże lekarzy, a teraz jest 140 czy 150 tysięcy i kiedyś kolejek takich nie było, jak jest teraz. Technika też nie była tak pewnie rozwinięta przecież w leczeniu, tam teraz jakaś diagnostyka i to wszystko jest jakoś bardziej tam rozwinięta, gdzie można szybciej jakoś pewnie zdiagnozować kogoś, jego chorobę czy coś tam i leczyć nawet. I właśnie taki problem, że nikt jakoś tak nie umie tego wytłumaczyć. Jak to się stało, że właśnie kiedyś było mniej lekarzy i kolejek nie było, jakoś to leczenie przebiegało lepiej może nawet, a teraz takie kolejki są, chociaż lekarzy jest, nie wiem, dwa razy czy trzy razy tyle, co było kiedyś. No i tylko tyle chciałem taki problem zauważyć.
0: To był pan Bogdan z Warszawy. Nasz numer to 2244044, a pod ten numer właśnie zadzwoniła pani Milena z Bydgoszczy. Słuchamy.
15: Dzień dobry. Z przyjemnością przysłuchiwałam się tej dzisiejszej dyskusji. Ja natomiast mam inny punkt widzenia. Być może z racji też zawodu i zwracania uwagi na osoby i kandydatów, z którymi współpracuję na co dzień. Aktualnie to, co obserwuję, to liczą się przede wszystkim umiejętności, a z mojej perspektywy dyplom nie świadczy o niczym. Dla przykładu, Bydgoszcz jest bardzo obfita w studentów, osoby o kompetencjach chemicznych po studiach. Natomiast te płace, jeżeli chodzi o laborantów czy osoby o podobnym zakresie, powiedzmy, kompetencyjnym, no nie są wysokie. One są zbliżone do najniższej krajowej, może troszeczkę wyżej. Natomiast ja osobiście uważam, że są bardzo wymagające studia. Więc w dzisiejszych czasach, przy tej zmianie i transformacji, która się dzieje, to jednak nastawienie jest większe na umiejętności. Mówię tutaj w sektorze prywatnym, w sektorze publicznym. Na pewno są jeszcze ograniczenia, to co mówił pan przed chwilą, z czym się też zgadzam, że trzeba mieć dyplom, żeby na przykład zarabiać więcej. Natomiast w sektorze publicznym, no jednak jest nastawienie na te umiejętności. Także umiejętności przede wszystkim.
0: To była pani Milena z Bydgoszczy. Proszę do nas częściej dzwonić. A teraz pan Piotr z Pruszkowa.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja mam takie podstawowe rozważanie, bo dlaczego ludzie nie myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej? No sam fakt, że skończyłeś studia, no jak chcesz pracować na czyjeś marzenia, to oczywiście możesz iść na etat i jesteś zawsze ograniczony. Zarobisz tyle i tyle i nic więcej. Mając swoją działalność, sky is the limit, i od ciebie zależy, ile pieniędzy zarobisz. A studia są potrzebne. Są potrzebne, ponieważ prowadząc własną działalność gospodarczą, inaczej podchodzą do człowieka, który ma wyższe wykształcenie i powiedzmy sobie, swoją działalność prowadzi nawet za granicą, gdzie spotyka się z ludźmi, pytają go, jakie ma wykształcenie nieraz. No jak powie, że ma wyższe wykształcenie, dyplom magistra, robi jakąś swoją działalność, no to troszeczkę inaczej do niego podchodzą. No. I ja powiem tak, no mam w najbliższej rodzinie, córka moja skończyła bardzo dobre studia, była na praktykach w Londynie, po czym stwierdziła, że też po prostu nie dla niej. No i otworzyła własną działalność gospodarczą, na co ja ją zresztą namawiałem od samego początku, bo sam prowadziłem 30 parę lat działalność gospodarczą. Teraz już sobie na, jak to się mówi, u schyłku wieku pracuję sobie na etacie po prostu, żeby sobie dorobić i tyle. Ale wiem dobrze, że jeżeli chcesz coś osiągnąć, to możesz to osiągnąć jako sam, dla siebie, a nie pracować na kogoś. I zawsze wtedy masz możliwość, żeby zarobić. Nie jesteś ograniczony żadnym limitem, tylko własną kreatywnością. I generalnie rzecz biorąc, a studia, tak, one są potrzebne, ale to jest jako dodatek. to nie jest coś, co jest wykładnikiem tego, że będziesz zarabiał dużo więcej, chociaż w wielu pracach, jak idziesz do roboty, to pytają, jakie masz wykształcenie. No i oczywiście chętniej przyjmują ludzi z wyższym wykształceniem niż powiedzmy sobie z niższym. No. No także ja to widzę, a poza tym sam kończyłem technikum kolejowe. Mhm. No i muszę przyznać, że wie pan, myśmy mieli praktyki w technikum kolejowym, czyli dostawałeś na początku kawałek żelaza, a z tego na koniec, na ostatnim dziale musiał wyjść zamek do wagonów kolejowych i generalnie nasza szkoła się z tego utrzymywała, była samowystarczalna. I trzeba przyznać, że każdy musiał wykonać wszystko od zera do produktu finalnego. I to było, wie pan, no to było coś wspaniałego. No, poza tym maszyny, wszystko. No, szkoła była wyposażona tak, że tylko pomarzyć. Ale każdy się nauczył.
0: Dziękuję bardzo. Pan Piotr z Pruszkowa. Dziękuję. Teraz pani Paulina z Kościerzyny. Słuchamy.
17: Dzień dobry. Czy pan mnie słyszy?
0: Tak, jest pani na antenie.
17: Dzień dobry. Ja, proszę pana, chciałabym powiedzieć, że u nas powinna być reforma szkolnictwa. Dlatego, że zlikwidowano szkoły zawodowe, tak zwane te zasadnicze, czy jak one tam się nazywały. Mówię jako osoba, która uczyła w szkole średniej, dodatkowo po pracy po prostu, oraz na studiach wyższych. I muszę powiedzieć, że poziom jest żenujący. Dlatego, że uczeń w czwartej klasie w szkole technicznej nie potrafi mi policzyć procentu z liczby. To jest po prostu śmieszne w klasie maturalnej, w szkole technicznej, prawda? Nie potrafi policzyć procentu z liczby, gdzie dawniej dzieci w podstawówce potrafiły takie rzeczy robić. W szkołach wyższych porobiono mnóstwo kierunków tak zwanych kształcących i bezrobotnych, dlatego że jeżeli kazano mi przeegzaminować na piątym roku studentów, to oni w stosunku do moich kolegów i do mnie, kiedy ja chodziłam na studia, mieli poziom żenujący, prawda? Teraz to jest z pozycji pracownika. Przyjmujemy do pracy osoby, tak jak tutaj któryś z panów powiedział, mają poziom żenujący, nie potrafią podstawowych rzeczy napisać, piszą z błędami ortograficznymi oraz nie potrafią myśleć samodzielnie. To jest jedno. Po drugie, jako matka mam dziecko, które skończyło studia za granicą i z rozmów wynika, że tam bardzo dużo praktyków uczy w uczelni renomowanej, do której córka dostała się za pomocą egzaminów, które musiała przejść. Egzaminy były ustne oraz pisemne, najpierw pisemny, potem ustny i mówiła, że bardzo dużo, to jest uczelnia biznesowa, prawda, o renomowanej europejskiej, że tak powiem, prestiżu i tam bardzo dużo z banków, na przykład przedsiębiorstw, nie to, że zrobił doktora habilitowanego czy jakiś inny tytuł, prawda, pisząc po prostu jakieś prace, tylko pracuje w biznesie.
0: Pani Paulino, już tam się praktykę, to skończy
17: powoli. Tak, swoją praktykę przekazuje studentom. I to mi się bardzo podoba właśnie, dlatego ten prestiż uczelni zagranicznych jest taki wysoki. Dziękuję
0: pani Paulina bardzo. Z Kościerzyny, teraz pan Karol z Katowic. Jeśli mogę prosić pana Karola, później pana Sebastiana o krótkie wypowiedzi.
18: Witam serdecznie. Proszę państwa, studia to rozwój ogólny. Oczywiście specjalizacja jakaś tam występuje ze względu na kierunek, niemniej jednak musimy tak na to patrzeć. Liczą się przede wszystkim umiejętności i szedłbym w tym kierunku. Po prostu studia traktujmy jako rozwój ogólny, który nam również w życiu jest bardzo potrzebny, jak uczą przykłady. Wszyscy się czepiają tych lekarzy, niemniej jednak w tym środowisku właśnie występuje tak zwana specjalizacja, a pomijany jest rozwój ogólny i później to oni sobą, co reprezentują, to reprezentują daleko im od ciebie. Dziękuję, bo miałem
0: Karol z Katowic. Teraz pan Sebastian z Irlandii. Dziękuję panu Karolowi oczywiście za dostosowanie się tutaj do mojej prośby.
19: Dzień dobry. No ja zgadzam się z tym, że studia pomagają w wyborze zawodu i dają później dochód. No niestety w Polsce trzeba włożyć w to więcej wysiłku, bez bariera językowa, jeśli trzeba się przebić po prostu do Europy czy gdzieś do Stanów Zjednoczonych. Ale ja sam kończyłem studia w Polsce i wiem, że jest dosyć wysoki poziom. Jeśli ktoś chce się uczyć, to się będzie uczył. Tylko problem polega na tym, że Polska no niestety jest niedofinansowana. No, w kraju anglosaskim i Ameryka nas przebija o głowę, jeśli chodzi o pieniądze na studia i o nowoczesne i o profesorów, kadrę profesorów. Także no tak, trzeba się uczyć, trzeba iść na studia, ale no trzeba włożyć w Polsce więcej w to pracy i pieniędzy na pewno niż gdzie indziej.
0: Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za tę dzisiejszą dyskusję. Przed nami teraz pierwszy przegląd prasy. I Gazeta Wyborcza, na początek artykuł z pierwszej strony. O śledztwie w sprawie ataku na lotnisko w Lipsku. Putin testuje NATO. Amerykański wywiad twierdzi, że Rosja stoi za nieudanym atakiem na stojące na lotnisku w Lipsku ukraińskie transportowce. To część operacji, która ma sprawdzić jedność NATO. Coraz więcej wiadomo o dronie, który został w czwartek zneutralizowany na terenie portu lotniczego Lipsk-Halle w pobliżu czterech ukraińskich ciężkich samolotów transportowych. W kadłubie drona niemieccy śledczy odnaleźli dwie karty SIM wykorzystywane do sterowania dronem za pośrednictwem połączenia telefonii komórkowej. Druga z kart miała się zapewne aktywować, gdyby zerwało się połączenie nawiązane za pośrednictwem pierwszej. Taki sposób sterowania ma tłumaczyć kompromitujący fakt, że rozmieszczone wokół portu lotniczego systemy antydronowe nie wykryły intruza. Z najnowszych ustaleń wynika, że dron znajdował się tam aż 4 godziny. Wykrył go dopiero kierowca lotniskowego autobusu. Wysiadł z wozu i kopnięciem unieszkodliwił obiekt. Miał wielkie szczęście, bo dron przenosił ładunek wybuchowy. I tutaj w tym tekście znajdziemy stanowisko, spojrzenie na sprawę amerykańskiego wywiadu, który mówi jasno, to Rosjanie. Wall Street Journal pisze na ten temat, atak w Lipsku zdaniem informatorów to jest część rosyjskiej operacji mającej na celu sprawdzenie jedności NATO. Rosjanie zamierzają testować, prowadząc operacje hybrydowe, a nawet poprzez ograniczone ataki swoich sił lądowych. Tak Putin podpala Polskę, to z kolei artykuł z kolejnych stron Wyborczej, to jest temat dnia dzisiejszy o tym, że polska flaga ląduje w toalecie. Ukrainki mają masowo zakażać Polaków HIV, to oczywiście przykład dezinformacji kolejny, a rosyjska rakieta okazuje się rzekomą ustawką Tuska i Zełenskiego. Te historie łączy jedno. Zanim zaczęły żyć w polskim internecie, rozpowszechniały je rosyjskie i prorosyjskie kanały. Dziennik Gazeta Prawna, jeszcze rzut oka na tekst, który dotyczy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który szybko weźmie się za greenwashing. Firmy będą musiały wdrażać przepisy uderzające w sprzedażową ekościemę bez vacatio legis. W wywiadzie dla dziennika Tomasz Chrustny, prezes urzędu, zapowiada, że najpierw będzie upominać, a nie karać, i zacznie od największych. Informacje o 6:00 przed nami teraz.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Ryszard Czarnecki może pożegnać się z PiS-em. Trwa postępowanie o wykluczenie byłego europosła z partii. Rzeki wysychają na naszych oczach. Poziom wód jest rekordowo niski. Szlachetna paczka potrzebuje wolontariuszy. Jak pomóc? O tym powiemy na koniec. Jest poniedziałek, 10 sierpnia, minęła 6:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Ryszard Czarnecki, były europoseł PiS-u, został zawieszony w prawach członka partii i toczy się postępowanie o jego wykluczanie z Prawa i Sprawiedliwości. Dowiedział się reporter TOK FM Maciej Kluczka. Co ciekawe, to już drugie postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec tego polityka. Pierwsze dotyczy afery w Kolegium Humanum.
21: Ryszard Czarnecki został zawieszony za współpracę z Grzegorzem Braunem. Wniosek w tej sprawie złożył sam prezes partii Jarosław Kaczyński, mówi w rozmowie z TOK FM Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny w PiS-ie.
22: Było to związane z tym, że taka konferencja międzynarodowa, w której uczestniczył jednocześnie Grzegorz Braun i Ryszard Czarnecki jako osoby współprowadzące. Pan prezes Jarosław Kaczyński zwrócił się do mnie jako wszczęcie postępowania.
21: To był nie pierwszy raz, kiedy Czarnecki pojawił się u boku Brauna, a współpracę z Braunem, przynajmniej na razie, Kaczyński wyklucza. Postępowanie zaczęło się od zawieszenia, ale jak się dowiedziałem, obecnie toczy się już w sprawie wyrzucenia Czarneckiego z PiS-u. Czarnecki to wieloletni polityk, zawsze blisko ucha prezesa, ale ostatnimi laty popadł w jego niełaskę. Zdaje się, że już na dobre. Maciej Kluczka, TOK FM.
20: Polska mierzy się z jedną z najpoważniejszych susz hydrologicznych ostatnich dekad. W Wannopolu Wisła spadła do najniższego poziomu od ponad 70 lat. Niski stan notują także Narew, Warta, Notec i Pilica czy San. Do 31 sierpnia ostrzeżenie przed niżówką hydrologiczną obowiązuje w 15 województwach. Eksperci alarmują, to efekt zmian klimatu, z którymi musimy się nauczyć żyć, mówiła w TOK FM dr inżynier Ilona Biedroń z IMGW.
2: Stoimy przed bardzo dużym wyzwaniem w zakresie adaptacji do zmiany klimatu. Mówię o tej zmianie klimatu antropogenicznej, która rzeczywiście powoduje to, że przyzwyczajemy się do takich nadzwyczajnych zagrożeń.
20: Podobne rekordy notuje cała Europa Środkowa. Rzeki wysychają także w Niemczech i we Francji, gdzie susza napędza pożary lasów. Ratunkiem, zdaniem ekspertki, mogą być rozwiązania oparte na naturze. Renaturalizacja rzeki mokradeł, czyli odtwarzanie ich naturalnego, meandrującego kształtu. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że Iran utrzyma blokadę cieśniny Ormuz, dopóki Stany Zjednoczone nie zaakceptują wszystkich warunków pozostawionych przez Teheran, przekazała irańska telewizja państwowa. Sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego przypomniał, jakie to warunki. Teheran wymaga od Waszyngtonu zakończenia wojny przeciwko Iranowi oraz jego sojuszników w Jemenie i Iraku, a także zakończenia blokady irańskich portów. Ponadto irańskie władze chcą od Stanów Zjednoczonych odszkodowania za wyrządzone szkody w trakcie trwającej wojny. Irańczycy domagają się także odblokowania swoich zamrożonych aktywów i zdjęcia sankcji. Syria doszła do porozumienia z Rosją w sprawie przekształcenia jej obecności wojskowej w tym kraju. Jak informuje syryjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bazy, które Rosja wykorzystywała przez lata do wspierania reżimu Asada, zostaną częściowo przekształcone w centra do wspólnych ćwiczeń. Porozumienie poprzedziły trwające pół roku negocjacje. Umowa zakładała, że proces przekształcenia baz w syryjskim rosyjskie centra szkoleniowe nie zajmie dłużej niż 3 miesiące. Dodatkowo infrastruktura cywilna wokół baz zostanie przekazana syryjskim władzom. Wolontariusze Szlachetnej Paczki poszukiwani. Stowarzyszenie Wiosna potrzebuje jeszcze kilku tysięcy osób, dzięki którym w grudniu będzie mógł się odbyć weekend cudów i przekazywanie paczek najbardziej potrzebującym. Wcześniej wolontariusze muszą dotrzeć do osób, które są bezrobotne, żyją w rodzinach wielodzietnych albo są seniorami i ledwo wiążą koniec z końcem.
3: Co daje mi bycie wolontariuszem Szlachetnej Paczki? Poczucie sprawczości przede wszystkim, poczucie, że można komuś zmienić życie, pojawić się jako taki, nie wiem, promyk nadziei, że jednak może być lepiej, że dana rodzina nie jest pozostawiona na pastwę losu, tylko że pojawiają się ludzie, którzy chcą tej rodzinie pomóc.
4: Są rodziny, które dają wiele radości i wzruszeń takich pozytywnych, zwłaszcza rodziny, gdzie są małe dzieci. Ale są też spotkania bardzo trudne. No, na początku też ludzie czasami boją się otwierać przed obcymi, mają jakieś różne doświadczenia z wcześniejszych instytucji czy ludzi, czy rozmów, więc czasami należy też dużo gdzieś cierpliwości i takiej pracy wykonać.
23: Ktoś, kto już nie ufał, nie wierzył w to, że w jego życiu może wydarzyć coś dobrego i pięknego, zaczyna w to wierzyć. No a potem jest weekend cudów i to naprawdę się dzieje.
20: Mówili Arek i Marta, którzy są parą, a poznali się w Szlachetnej Paczce, oraz Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna, czyli organizatora Szlachetnej Paczki. Wszystkie informacje, jak zostać wolontariuszem, można znaleźć na stronie stowarzyszenia. Teraz w informacjach to wszystko. Czas na pogodę. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, a także z gradem. Termometry w większości kraju pokażą od 30 do 33 stopni. Chłodniej na północy i wzdłuż wschodniej granicy od 26 do 29.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6:06. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest teraz Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu New.org.pl z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
0: Izrael odrzuca najnowszy plan dla Strefy Gazy, ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa. I tutaj państwo izraelskie nie wycofa swoich sił, taka jest deklaracja, ze Strefy Gazy, dopóki nie nastąpi całkowite i prawdziwe, jak to nazywa Benjamin Netanyahu, rozbrojenie Hamasu. Zacznijmy może od tego, co to w ogóle oznacza dla tej wojny w Strefie Gazy.
24: Przede wszystkim to znaczy kontynuację obecnej sytuacji. To znaczy Izrael w tej chwili zajmuje około 70% powierzchni Strefy Gazy. Dodajmy, że to nie jest wielkie terytorium, to znaczy 360, znaczy mniej więcej 2/3 powierzchni Warszawy, o, w ten sposób, gdzie żyje ponad 2 miliony ludzi. Oni są stłoczeni w nadmorskim pasie. Ten teren jest dalej kontrolowany w dużej mierze przez Hamas, mimo tego, że Hamas oczywiście militarnie wojnę przegrał, został rozbity. Część kontrolowana przez Izrael została wyburzona, to znaczy w sposób systematyczny i regularny. Wszystko, co tam stało, było burzone. Izrael kontynuuje ataki na tę część palestyńską za każdym razem, gdy uzna to za stosowne, gdy wywiad doniesie o obecności człowieka Hamasu, kogoś, kto był zaangażowany w atak na Izrael 7 października 2023 roku. W rezultacie, mimo tego, że od 10 miesięcy obowiązuje zawieszenie broni, w Strefie Gazy zginęło ponad 1200 Palestyńczyków, 5 żołnierzy izraelskich. Warunki porozumienia o zawieszeniu broni są realizowane w sposób częściowy, może powiedzmy w ten sposób. To znaczy pomoc humanitarna nie dociera w sposób pełny. To znaczy głodu w Strefie Gazy w tej chwili nie ma, ale to nie znaczy, że pomoc medyczna jest taka, jak powinna być, że dociera odpowiednia ilość żywności, chociażby dla małych dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc jest zawieszenie, nie mówiąc już o w ogóle braku szansy na jakąkolwiek odbudowę. I w tej sytuacji Donald Trump po raz kolejny zaproponował rozwiązanie, które jest dalekie od ideału, ale jest pomysłem, żeby może w jakiś sposób tę sytuację patową przełamać. I ono zakładałoby, że Hamas odda bliżej niesprecyzowaną, ciężką broń w ręce nowej władzy palestyńskiej. Pojawiłyby się siły pokojowe, międzynarodowe. Izrael wycofałby się, ale też nie całkowicie ze Strefy Gazy, tylko do tak zwanej żółtej linii, a więc do linii zawieszenia broni z października ubiegłego roku, czyli zachowując kontrolę nad prawie połową Strefy Gazy. I to porozumienie, czy

0: nie ma wątpliwości, że Netanjahu ma ostatnie słowo. Co więcej, w Izraelu toczy się kampania wyborcza i na to, co dzieje się w Strefie Gazy i co mówi Benjamin Netanjahu i inni politycy, trzeba przede wszystkim patrzeć przez pryzmat właśnie walki o władzę. Wybory odbyć się mają 27 października. Izraelskie społeczeństwo przesunęło się bardzo w prawą stronę i preferuje jednostronne, siłowe rozwiązania. Stąd Netanjahu działa tak, by władzę zachować, mimo tego, że ma w tej chwili bardzo poważnego konkurenta, który zresztą, jeżeli chodzi o stosunek do Strefy Gazy, bardzo od niego się nie różni. Ale z tego wynika tak bardzo stanowcza i głośna postawa Benjamina Netanjahu, który niewiele zmienił, mówiąc o tym, że Izrael nie wycofa się ze Strefy Gazy. Dodał też, że gotów jest na jednostronną wojnę z Iranem, nie zaprzestanie wojny w Libanie, nie zaprzestanie okupacji południowej Syrii. Natomiast nowością jest wprost przeciwstawienie się Trumpowi. I w ten sposób Netanjahu chce pokazać, że jest politykiem niezależnym, że jest politykiem silnym, politykiem, który używał będzie siły dla zapewnienia Izraelczykom bezpieczeństwa. I to są argumenty, dzięki którym ma nadzieję pozostać u władzy.
1: Jak pan sądzi, czego tutaj możemy się spodziewać po stronie Donalda Trumpa? Donald Trump nie lubi, jak się mu sprzeciwia.
0: Donald Trump rzeczywiście nie lubi, jak się mu sprzeciwia, natomiast jest bardzo też niestabilny, więc naprawdę trudno jest przewidywać działania prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: A może inaczej, czy to wpłynie w ogóle na relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Izraelem?
0: Te relacje się bardzo pogarszają od jakiegoś czasu i jeżeli spojrzymy na to jako na element procesu, to z pewnością tak. To znaczy, nawet jeżeli Donald Trump nie wykona teraz jakiegoś dramatycznego ruchu w postaci kolejnego wpisu w mediach społecznościowych, którym zbeszta Netanjahu, kierunek rozchodzenia się Stanów Zjednoczonych i Izraela w tej chwili jest bardzo wyraźny. To znaczy, w Stanach Zjednoczonych rośnie krytyka działań izraelskich. Po raz pierwszy w historii wśród Amerykanów przeważa sympatia dla Palestyńczyków nad sympatią wobec Izraelczyków. Izrael już bardzo dawno stracił poparcie demokratów, natomiast coraz wyraźniej widać krytykę Izraela wśród republikanów, w szczególności młodych. Izraelscy komentatorzy ostrzegają, że tego rodzaju polityka Netanjahu zagraża strategicznym interesom Izraela i że Netanjahu stawia własny interes i chęć pozostania u władzy nad interesem państwa. Zatem jest to kolejny kamyczek tutaj do tego ogródka i rzeczywiście Netanjahu powoduje, że coraz więcej Amerykanów kwestionuje takie kompletnie bezrefleksyjne popieranie Izraela i popieranie wszystkiego, co Izrael robi. Zobaczymy znowu, co wydarzy się najpierw w wyborach izraelskich, chociaż tutaj w stosunku do Palestyńczyków czy Bliskiego Wschodu wielkich zmian spodziewać się nie należy, ale później będą wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. I również izraelscy komentatorzy uważają, że bardzo możliwe, że Donald Trump jest ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych.

0: tak przychylnym wobec Izraela. W związku z tym na dłuższą metę rzeczywiście te działania i taki sposób postępowania Benjamina Netanyahu stwarza poważne problemy dla Izraela. Natomiast nie jest to coś, czym ewidentnie w tej chwili Netanyahu się przejmuje. On ma do wygrania wybory. On czyta preferencje wyborcze czy preferencje polityczne Izraelczyków, skłania się w kierunku prawicy, która ma najwięcej głosów do zaoferowania, próbuje pozyskać głosy skrajnej prawicy i to się zapewne nie zmieni. Jego konkurenci, chociażby generał Gadi Eisenkot, który uważany jest za najpoważniejszego kandydata do tego, by być kolejnym premierem Izraela, zasadniczo się od Netanyahu nie różni w kwestiach bezpieczeństwa, to znaczy absolutnie odrzuca możliwość porozumienia z Palestyńczykami i możliwość stworzenia państwa palestyńskiego. Mało prawdopodobne, aby zakończył wojnę w Libanie, czy przynajmniej częściową okupację Strefy Gazy. Więc mamy do czynienia w dużej mierze z sytuacją patową i jedyne, na co można liczyć w jakimś stopniu, to presja międzynarodowa, która przynajmniej umożliwi zwiększenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, bo o odbudowie w tej chwili naprawdę nie ma mowy.
1: Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu New.org.pl z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints był z nami. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Po informacjach będziemy pytali o zakaz telemarketingu. Taki przykład płynie z Francji.
2: Autopromocja.
3: Pożar, powódź, ekstremalny upał, nagła ewakuacja, ale czy twój pupil jest na to przygotowany? Bezpieczeństwo zwierząt zaczyna się wcześniej, od aktualnych dokumentów, identyfikacji, przygotowanego transportera, zapasu wody i karmy. Wakacyjny plan działania podpowiada, jak zadbać o zwierzę w sytuacjach kryzysowych, podczas podróży i letniego wypoczynku. Serdecznie zapraszam. Wtorek, 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
2: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
12: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wracają upały na termometrach dziś w większości kraju do 33 stopni i alerty głównie pierwszego stopnia nie dotyczą tylko północy kraju, Podhala i Bieszczad. Najcieplej ma być w województwie lubuskim, na północy zachodniopomorskiego i południu dolnośląskiego. Tam ostrzeżenie drugiego stopnia. Protestowali przeciwko hejtowi i nienawiści wobec imigrantów. W 22 miastach w Polsce odbyły się manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny. Uczestnicy protestów wyrażają wyrażali sprzeciw wobec rosnącej przemocy skierowanej przeciwko Ukraińcom oraz przedstawicielom innych mniejszości. 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano wczoraj na aukcji Pride of Poland w Stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 000 euro osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy jednego ogiera. Nabyli je kupcy m.in. z Belgii, Iraku, Kataru, Arabii Saudyjskiej czy ze Szwecji. Kilkanaście tysięcy mieszkańców Ceuty wyszło wieczorem na ulicę tej esklawy Hiszpanii w Afryce Północnej, aby domagać się od rządu Pedra Sancheza przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu w tym autonomicznym mieście zapoczątkowanemu pod koniec lipca. Wprawdzie z 72 tysięcy migrantów, którzy wdarli się 30 i 31 lipca do Ceuty, 70 tysięcy opuściło już miasto, to lokalne media twierdzą, że wciąż na jego ulicach przebywa kilka tysięcy nielegalnych przybyszów. Teraz w TOK FM czas na sport.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. Do zwycięstwa zabrakło minuty i 18 sekund. Katarzyna Niewiadoma Pini na drugim miejscu kończy kolarski wyścig Tour de France. Liczący niespełna 100 kilometrów, ostatni etap na trasie wokół Nicei wygrała Holenderka Demi Vollering. Jako pierwsza kobieta w historii zwycięża w wielkiej pętli drugi raz. To niesamowite. Ludzie, których mam wokół siebie, dają mi marzenia o posiadaniu żółtej koszulki czy wygraniu drugiego Tour de France, ale także marzenie o życiu w ten sposób, o ciężkiej pracy, by na swojej drodze spotykać ludzi pełnych pasji. A dla niewiadomej to też był wyjątkowy wyścig, bo Polka, tak jak jej najgroźniejsza rywalka, jeszcze nigdy nie wypadła poza podium tej imprezy. A trochę w cieniu kobiecego ścigania kończył się 83. Tour de Pologne. Wygrał go Niemiec Marco Brenner dzięki świetnej czasówce. Zaatakował z 4. miejsca i wygrał cały wyścig. W klasyfikacji generalnej Brenner wyprzedził o 10 sekund Nowozelandczyka Fina Fischera-Blacka oraz o 16 sekund Hiszpana Iwana Romeo. Najwyżej sklasyfikowany z Polaków Filip Gruszczyński zakończył imprezę na 25. miejscu. O 1:00 w nocy z poniedziałku na wtorek na kort w Toronto wyjdzie Iga Świątek. Po kapitalnym meczu z Ukrainką Martą Kostiuk apetyty na półfinał są spore, ale rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Panie grały do tej pory tylko raz ze sobą w Madrycie rok temu. Wówczas po 3-setowej batalii górą była Polka. Maciej Kot zajął 13 miejsce w konkursie letnich Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel. Z Polaków do najlepszej 30 wskoczył jeszcze tylko Aleksander Zniszczą, był 25. Wygrał Austriak Daniel Czofenik przed Niemcem Filipem Rajmundem oraz swoim rodakiem Stefanem Kraftem. W TOK FM czas na pogodę.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
13: Najpogodniej będzie dzisiaj na południowym wschodzie, gdzie indziej więcej chmur i przelotne deszcze, czasem burze. Najsilniejsze burze synoptycy prognozują od późnego popołudnia w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Poniedziałek bardzo ciepły, na ogół od 30 do 33 stopni, chłodniej o kilka stopni na krańcach północnych.
14: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 25 minut po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami profesor Grzegorz Sibiga, prawnik i specjalista do spraw danych osobowych, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Francja zakazuje, i ta ustawa już będzie obowiązywała od jutra, telemarketingu w przypadku odbiorców tego, którzy sobie po prostu tego nie życzą. Jakiego rodzaju rozwiązania wybiera francuski rząd?
15: Francja wybrała bardzo restrykcyjne rozwiązania. Też czy należy na wstępie powiedzieć, że nie jest to w ten sposób, że nie istniała wcześniej ochrona przed telemarketingiem. Jednakowoż należało się wpisać na specjalną listę, tak zwana opcja opt-out, że z góry przyjmowało się, że jeżeli nie wpisałem się na specjalną listę, to akceptuję tego typu komunikację. Natomiast zmiana polega na wprowadzeniu zakazu. Zakazane jest połączenia i przekazywanie treści marketingowych, telefonicznie, ale również na przykład SMS-owo, bez wyraźnej uprzedniej zgody. I trzeba powiedzieć, że Francuzi również zaostrzyli warunki dotyczące tej zgody. Zgoda może być tylko na określony czas zbierana, maksymalnie roku, a nawet wówczas tylko w określonych godzinach od poniedziałku, i to tylko od poniedziałku do piątku, można wykonywać połączenia marketingowe. Czyli mamy do czynienia nie z wprowadzeniem zupełnie nowego reżimu prawnego, tylko z zaostrzeniem tego reżimu, który był dotychczas, ale rzeczywiście te przepisy, no, można powiedzieć, że są sporą nowością, szczególnie jeżeli chodzi o stopień ich szczegółowości oraz zakres ochrony osoby, do której wykonywany jest telefon. Powiedzmy sobie, że będzie to osoba przede wszystkim konsumenta, niezwiązana z prowadzoną działalnością. Ta ochrona przedsiębiorcy jest słabsza, ale ochrona osób fizycznych, no, jest istotnie wzmocniona tym zakazem, z wyjątkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez odbiorcę takich telefonów, takich połączeń.
1: To jak w takim razie wyglądał ten niechciany telemarketing we Francji?
15: Wiem, ten, panie redaktorze, szanowni państwo, ten marketing niewiele się, z dostępnych mi informacji, no niewiele się różnił od naszego telemarketingu, gdzie wiadomo, że jesteśmy adresatem różnego rodzaju połączeń w sporej mierze od podmiotów, które nawet nie przedstawiają się, kim są, skąd dzwonią, a dosyć często również z czym my się spotykamy. Przecież na pytanie nasze standardowe, skąd pani posiada mój numer telefonu, nastąpiło rozłączenie, więc ten telemarketing, można powiedzieć, jest dosyć spójne są tutaj praktyki. Co ważne, rząd francuski, proponując tą ustawę, powołał się na miażdżące wręcz wyniki badania opinii publicznej, wskazującą, no, że ogromna większość Francuzów nie życzy sobie tego typu kontaktów, jak również jest zirytowaną formułą tych kontaktów, w jaki sposób odbywają się te rozmowy marketingowe. Z drugiej strony proszę pamiętać, że nie można wykluczać przecież takich kontaktów. Niektóre osoby mogą chcieć otrzymywać w ten sposób wybrane przez siebie komunikaty marketingowe i stąd też ten wymóg uprzedniej zgody. Jeżeli sobie życzę, jeżeli na to się zgadzam, będzie to rozmowa dopuszczalna, jak również przewidziano kilka dodatkowych wyjątków, na przykład z dotychczasowym klientem, jeżeli chce mu się zaproponować przykładowo posprzedażową, pewną dodatkową usługę. Także ta regulacja jest dosyć szczegółowa, również gdy chodzi o takie wyjątki, wyjątkowe sytuacje, kiedy będzie dopuszczalna.
1: Ale przecież mamy w Unii Europejskiej regulacje dotyczące RODO i niezgodną z prawem sytuacją jest ta, w której przedsiębiorca wykonuje połączenie telemarketingowe, nie mając wcześniejszej zgody na takie połączenia. To na czym polega nowum tej francuskiej ustawy?
15: Panie redaktorze, no dotknął pan bardzo istotnej kwestii, też odnoszącej się do orzecznictwa również w naszym kraju. Otóż proszę pamiętać, że RODO nie dotyczy bezpośrednio nawiązywania połączeń telefonicznych lub też nawiązywania tych połączeń w celu przekazywania komunikatów marketingowych. RODO obejmuje swoim zakresem, uwaga, przetwarzanie danych osobowych. I teraz pytanie, jeżeli firma dzwoniąca powie, że ja nie wiem, z kim rozmawiam, to są tylko wybrane przez automat, przez algorytm numery telefonów albo tworzone te numery telefonów, to nie mam zidentyfikowanej osoby, której dane dotyczą, ani nie mogę zidentyfikować tej osoby. Czyli nie przetwarzam jej danych osobowych. I tutaj jest główny problem, że część podmiotów, które używa numerów telefonów, tłumaczy się, że ona nie przetwarza danych osobowych, ponieważ korzysta wyłącznie z numerów telefonów. Nie ma żadnych dodatkowych informacji na nasz temat, a te numery telefonów są losowo wybrane. No i w ten sposób należy to w tym momencie powiedzieć, no przekonują na przykład sądy w naszym kraju, że nie przetwarzają danych osobowych, nie wiedzą ani nie mogą się dowiedzieć, do kogo dzwonią takie firmy, przynajmniej w ten sposób się tłumaczą, a zatem już kończąc ten być może zbyt długi wywód z mojej strony, a zatem nie przetwarzają danych osobowych, a więc nie podlegają przepisom RODO. Natomiast w przypadku przepisów telekomunikacyjnych objęty właśnie kontakt i przekazywanie komunikatów marketingowych i tak jest w przypadku ustawy francuskiej. Ona wzmacnia to RODO, uniemożliwia tłumaczenie się, że nie przetwarzam twoich danych osobowych, ponieważ korzystam tylko z losowo wybranego numeru telefonu i w ten sposób, no, można powiedzieć, obchodzę tą regulację RODO. Ochronie, jeszcze raz podkreślam, ochrona jest związana z samym dzwonieniem, przekazywaniem komunikatu, a nie przetwarzaniem danych osobowych w przypadku tych regulacji francuskich. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że w Polsce też mamy przecież przepisy, nie tylko RODO, ale również inne, które chronią nas przed przekazywaniem komunikatów marketingowych.
1: Aczkolwiek no chyba taka ustawa jak we Francji by się przydała u nas. Czy nie potrzebujemy?
15: W tej chwili broni nas prawo telekomunikacji elektronicznej, nie RODO, które zakazuje między innymi w ramach rozmów telefonicznych, ale również SMS-ów przekazywanie komunikacji elektronicznej, ale rzeczywiście ten przepis, o którym w tej chwili mówię, czyli artykuł 398 prawa komunikacji elektronicznej jest w sposób bardzo generalny sformułowany, no i egzekucją tego przepisu zajmuje się nie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tylko prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i egzekucja tego przepisu, na przykład nakładanie kar za takie telefony, a wcześniej postępowanie dowodowe, kim jest dzwoniący, no nie wygląda rzeczywiście najbardziej korzystnie dla konsumentów, więc potencjalnie można rozważyć również takie bardzo szczegółowe przepisy, tak jak we Francji, które wychodzą poza te ramy unijne, wzmacniają tam ochronę, no można na pewno rozważyć takie przepisy. Dyskusja trwa. Francuzi zapoczątkowali pewną dyskusję na temat bardzo daleko idącego wzmocnienia pozycji konsumenta, osoby, do której wykonywany jest taki telefon z komunikatem marketingowym. Jeszcze raz podkreślmy, bez wyrażenia uprzedniej zgody, często nie wiadomo od kogo, skąd ten telefon pochodzi, kto jest po prostu dzwoniącym. Więc to również jest niebezpieczne, powiedzmy sobie otwarcie, te nawiązywanie połączeń przez podmiot, który nie wiadomo skąd pozyskał nasz numer telefonu i nieznana jest tożsamość tego podmiotu.
1: Bardzo dziękuję profesor Grzegorz Sibiga, prawnik i specjalista do spraw danych osobowych, szef Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Do usłyszenia.
15: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Już za kilka minut po informacjach o godzinie 6:40 będziemy mówili o sytuacji pożarowej w Europie i o konsekwencjach dla naszej atmosfery i dla jakości powietrza tego, co się dzieje. A już teraz pierwszy program gospodarczy.
16: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
1: Drugie życie starych TBS-ów. O tym dzisiaj przeczytamy w Gazecie Wyborczej. Ten, kto nie chce już wynajmować mieszkania w społecznym zasobie w ramach SIM-ów czy TBS-ów, próbuje wyjść z inwestycji i jeszcze na tym zyskać. Kwoty odstąpienia partycypacji sięgają od 100 do nawet 300 tysięcy złotych. Za 89 tysięcy można przejąć 42-metrowe mieszkanie w Śląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Mysłowicach. Nieco większy metraż, 50 metrów, w tym samym TBS-ie dostępny jest za 93 tysiące. Są też droższe oferty. Na przykład TBS w Inowrocławiu, mieszkanie społeczne w tym TBS-ie można przejąć za 120 tysięcy. Drogo, jak na społeczne budownictwo, to jeszcze nic. Wiele ofert przekracza 200 tysięcy złotych, jak choćby w krakowskim czy też łódzkim TBS-ie. Często najemcy nie chodzi tylko o sprzedaż partycypacji, ale i o pokrycie nakładów na wykończenie mieszkania. Dlatego nawet jeśli możliwe jest rozliczenie się z danym TBS-em, to najemcy najpierw szukają opcji rynkowych, bo jest to dla nich bardziej opłacalne. Więcej na temat właśnie takiego odsprzedawania tych mieszkań, czy też partycypacji dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Teraz Rzeczpospolita o progresywnej składce zdrowotnej, która dzieli ekspertów. Rosnąca luka w NFZ-cie wymusza dyskusję o reformie finansowania systemu. Czy rozwiązaniem może być progresywna składka zdrowotna? Uczestnicy panelu ekonomistów Rzeczpospolitej SUD tutaj nie są jednomyślni. W ostatnich tygodniach debata publiczna o ochronie zdrowia skoncentrowała się na horrendalnie wysokich wynagrodzeniach części lekarzy, a szerzej na nieefektywności wydatków publicznych. I właśnie takie pomysły jak progresywna składka tutaj wracają. Pisze o tym Rzeczpospolita.
16: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.
17: Autopromocja.
18: Czy Biblia została napisana przez mężczyzn, dla mężczyzn?
19: Biblia jako księga chyba nie powinna być czytana w taki sposób, aby potwierdzić dominację jednej płci. Równość mężczyzny i kobiety jest zaznaczona i w pierwszym, i w drugim opisie stworzenia. Bóg absolutnie jest niebinarny. Niektórzy mówią nawet, że Bóg jest queerowy.
20: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji tokfm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
17: Autopromocja.
21: Reklama.
22: Marian, okazja jest.
23: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
22: Ale to mega okazja w Media Expert.
23: A nie, no to już wróciłem.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
25: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
26: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
28: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
29: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
3: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina zgodziła się na przeprowadzenie kolejnych ekshumacji, m.in. na terenie byłej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim i Ugły na Wołyniu. Mogą tam spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Politycy niemal wszystkich opcji oceniają, że może to być początek ocieplenia nie najlepszych ostatnio relacji na linii Kijów-Warszawa. Do tej sprawy wrócimy w informacjach o 7.00. Kilkuset strażaków z Portugalii i Hiszpanii walczy z kilkunastoma dużymi pożarami lasów w strefie przygranicznej. Walkę z żywiołem utrudniają ponad 30-stopniowe upały. Konieczna była ewakuacja około 500 osób. Najbliższa środa przyniesie dwie astronomiczne atrakcje. Jedną będzie zaćmienie słońca, a drugą maksimum meteorów z roju Perseidów. Zaćmienie całkowite będzie można oglądać w Hiszpanii i Islandii. W Polsce zaplanowano pokazy zaćmienia częściowego i pikniki astronomiczne. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył Student Academy Award, czyli studenckiego Oscara. Przyznaje go ta sama akademia, która wręcza Oscary i tym samym film artysty zakwalifikował się do oscarowego wyścigu. Doceniona produkcja Kamathipura Express opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach Mumbaju, jego miłości do nastoletniej tancerki oraz poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Korzyński nie ukrywa, że był zaskoczony wyróżnieniem.
6: Ja dostałem maila kilka dni temu z zaproszeniem na taką rozmowę z nimi. Dołączyłem na tego Zooma, no i tam właśnie na początku nas tam popytali, jak to jest być finalistą. Powiedzieli, że mamy do was jeszcze tam ostatnie pytanie, jak się czujecie z tym, że jesteście laureatami studenckiego Oscara, no i my wszyscy myśleliśmy, że to jest, nie wiem, żart.
13: Film ma zagwarantowanego studenckiego Oscara, ale nadal nie wiadomo, jaki kolor statuetki otrzyma, złoty, srebrny czy brązowy. To okaże się podczas uroczystej gali, która odbędzie się 14 września w Toronto w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Najpogodniej będzie dzisiaj na południowym wschodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i przelotny deszcz. Najmocniej zagrzmi w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Na termometrach dziś na ogół od 30 do 33 stopni, chłodniej o kilka stopni na krańcach północnych.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Za 17 minut, 7. To jest pierwszy program TOK FM. Strażacy z Portugalii i Hiszpanii walczą od wczoraj z kilkunastoma dużymi pożarami lasów w strefie przygranicznej. Walkę z żywiołem utrudniają nawet ponad 30-stopniowe upały. I to są kolejne duże pożary w Europie, o których będziemy rozmawiali z dr Joanną Remiszewską, fizyczką atmosfery, współprzewodniczącą Rady Klimatycznej przy United Nations Global Compact. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Co? Tak?
7: Tak. Chciałam już od razu przejść do tych pożarów, tak. Że istotnie ten rok jest rekordowy.
1: Tak, bo pani zainteresowania dotyczą konsekwencji dla atmosfery. Tego, co się dzieje w tym przypadku w Hiszpanii czy w Portugalii. Właśnie, jak te konsekwencje będą wyglądały i będą wyglądały?
7: Znaczy oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, rzeczywiście ten rok jest bardzo rekordowy, dlatego że mamy przede wszystkim, jest ciepło, jest gorąco, warunki, idealne warunki, zwłaszcza w krajach południowych, żeby te pożary powstawały. I rzeczywiście już do tej pory spłonęło około 500 tysięcy hektarów powierzchni, tak ujmując to ogólnie, więc no, głównie też jest to powierzchnia oczywiście leśna, więc to sytuacja bardzo niebezpieczna. No i rzeczywiście te pożary, one przede wszystkim pozbawiają nas ogromnych pochłaniaczy gazów cieplarnianych, no bo lasy są tym taką naszą naturalną bronią przeciwko zmianą klimatu, tak mówiąc ogólnie. Przypomnijmy sobie, kilka lat temu powstały, przecież takie były bardzo głośne medialnie, mówiliśmy o takim projekcie zalesiania Europy. Liczyliśmy, ile potrzeba dosadzić dodatkowo powierzchni leśnej, żeby rzeczywiście w jakiś naturalny sposób zmitygować zmiany klimatu, czyli nasze wywołane głównie, przede wszystkim naszą antropogeniczną emisją. W związku z tym rzeczywiście to jest bardzo duża strata. Pożary emitują bardzo dużo ilości sadzy i ta sadza rzeczywiście ona ma taki, jakby nie wchodząc już bardzo taką naukową uliczkę, ona ma bardzo niejednoznaczny i wielokierunkowy wpływ, ale z punktu widzenia i to, z czym chciałabym, żeby Państwo zostali po tej rozmowie, to czego my się najbardziej boimy i czego nie chcemy, to też to, że ta sadza w pewnym momencie osadza się, bo to nie jest tak, że my emitujemy sobie gdzieś lokalnie i lokalnie ta sadza zostaje. Wszyscy wiemy, że atmosfera jest tym cudownym organizmem żywym i czasem to, co wyemitujemy w punkcie A, ono deponuje się na powierzchni generalnie po wiele, wiele kilometrów, wiele tysięcy kilometrów dalej i to, czego się boimy, że ta sadza może wyniesiona w górne warstwy atmosfery, może osiąść przede wszystkim na powierzchniach śniegowych, lodowych, czyli właśnie na gdzieś na lodowcach w Alpach, bądź też na lodowcach Arktyki. Mhm. I rzeczywiście znamy takie przypadki, bo i zresztą to ciekawe w tym roku, że obserwowano, że to, co zostało pod koniec lipca wyemitowane w Bordeaux, zostało właśnie zauważone gdzieś tam w Lipsku parę dni później właśnie w postaci takiej warstwy dymu. Więc to widać, że szczególnie takie intensywne pożary bardzo dużo cząstek emitują, które dostają się w wyższe warstwy atmosfery. To, co też obserwujemy, bo mamy erę satelitarną, mamy bardzo dużo danych, że na przykład bardzo często te pożary, które gdzieś tam się tworzą i ewoluują nad Syberią, też potrafią deponować cząstki sadzy na Arktyce. I tego właśnie boimy się najbardziej, że te cząstki sadzy, które pochłaniają dużo promieniowania słonecznego, one właśnie zdeponowane, to o czym tak zaczęłam dosyć długo mówić, właśnie, że te cząstki zdeponowane na białej powierzchni śniegu i lodu, one powodują właśnie to, że zwiększa się tak zwana albedo, czyli odbiciowość tej powierzchni. Czyli biała powierzchnia odbija całkowicie promieniowanie słoneczne, tak mówiąc najogólniej, a taka właśnie już zabrudzona, ona absorbuje. Natomiast tak jak powiedziałam...
1: Prowadzi do szybszego topnienia, jak rozumiem, tak?
7: Tak, aczkolwiek to tak, mówimy tutaj o jednym z istotnych, tak jak powiedziałam, rzeczywiście wpływ cząstek sadzy na układ klimatyczny jest trudny do oszacowania i nie jest to największy, zdecydowanie największy czynnik, bo głównym czynnikiem ocieplającym atmosferę jest antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych, kropka, i tutaj jakby to ponad wszystko. Natomiast ten wpływ, on jest niejednoznaczny, dlatego że czasem te cząstki sadzy, one potrafią na przykład nam wybielać chmury, tak mówiąc żargonem fizyki atmosfery, i wtedy ta odbiciowość tych chmur rośnie, więc tak jak powiedziałam, no tutaj musielibyśmy wejść w to właśnie, jak cząstki sadzy oddziałują z różnymi powierzchniami, nad którymi się znajdują. Natomiast tak bardzo, tak intuicyjnie też i my to widzimy, mierzymy właśnie przede wszystkim ten transport cząstek sadzy na wiele tysięcy kilometrów, więc to też nie jest tak, że te pożary, one zresztą, notabene, pamiętamy wszyscy sprzed kilkunastu dni bodajże sytuacji, gdzie, że tak bardzo dla fanów sportu jest to bardzo bliski przykład, gdzie jakość powietrza w Chicago była tak słaba z powodu właśnie emisji z wyniku pożarów w Kanadzie, zresztą Kanada rok do roku obserwuje też bardzo duże ilości pożarów, więc tutaj te pożary nie są, ale mówię, przede wszystkim też najgorszy, największy wpływ i taki też bardzo wpływający źle na środowisko, to jest też to, że tracimy po prostu tak zwany pochłaniacz gazów cieplarnianych, czyli las. Więc trzeba wiele lat, żeby też te powierzchnie się odrodziły, odrestaurowały i znowu pełniły swoją funkcję. Inna sprawa też, że też te drzewa, które zostały poddane stresowi cieplnemu, te, które zostały, zresztą to też jest ciekawe, bo też są badania, które pokazują, że tak trochę zahaczamy wysokie temperatury, że susza też ma wpływ na to, w jaki sposób i ile dwutlenku węgla pochłaniają drzewa. One pochłaniają mniej przez kilka następnych lat w wyniku właśnie stresu cieplnego, więc tutaj trzymamy kciuki za strażaków, ten wpływ jest niejednoznaczny, aczkolwiek zdecydowanie, jeżeli te cząstki spadną na białą powierzchnię, one powodują, że albedo tej powierzchni się zmniejsza.
1: A czy te cząstki spadają także gdzieś w Polsce?
7: Czy to, oczywiście, to jest
1: czy to, co się dzieje w Portugalii, Hiszpanii, dotyczy także nas?
7: Oczywiście, że tak. Tego specjalnie nikt nie mierzy, no bo to nie jest aż taki istotny, duży wpływ. Natomiast jeżeli byśmy prześledzili, to zachęcam zainteresowanych słuchaczy, żeby jest bardzo dużo ogólnodostępnych modeli, które badają trajektorie wsteczne mas powietrza. Bo to jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Rzeczywiście też możemy gdzieś tam pewnie w górnych warstwach atmosfery zobaczyć napływ powietrza nad właśnie rejonu Morza Śródziemnego. Zresztą my widzimy często właśnie, szczególnie w sezonie letnim, widzimy napływ cząstek piasku z nad Sahary. To, co nam później, to są takie bardzo medialnie fajne przykłady, że czasem właśnie opady deszczu wymywają to, co wisi gdzieś tam w tym słupie atmosfery. I wtedy deponują się. Oczywiście pewnie gdzieś powstaną jakieś prace magisterskie, bo trzeba było prześledzić trajektorie wsteczne. Natomiast no, atmosfera jest żywa i to powietrze po prostu dosłownie w przenośni krąży nad nami. Więc zdecydowanie nie wykluczamy, że też te masy powietrza w pewnym momencie będą zawierać to, co zostało wyemitowane daleko. Aczkolwiek tak jak powiedziałam, no też jest tak, że no, to nie są też przypadki, że to już na pewno napłynie, że to się zdarza często, natomiast jest to możliwe.
1: Z racji pani tutaj funkcji, bo jest pani współprzewodniczącą Rady Klimatycznej, tak. No właśnie, czym Rada się zajmuje i jakie działania podejmowane są, aby, czy też może państwo coś doradzają i nie trafia to po prostu na podatny grunt, aby nas ochronić?
7: Oj, tutaj bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że zdecydowanie Rada skupia bardzo wielu naukowców wybitnych w swojej dziedzinie. Dlatego też mamy tutaj i hydrologów, i fizyków atmosfery. Także zachęcam do obserwowania naszej strony. To, z czym ostatnio przychodzimy, to przede wszystkim komentujemy na bieżąco sytuację, która w tej chwili ma miejsce. Komentowaliśmy upały. Zdecydowanie włączamy się w obecną dyskusję dotyczącą zmian klimatu i takiej palącej potrzeby, żeby zdecydowanie to, co się dzieje z klimatem, było brane i uwzględniane w, tak znowu mówiąc ogólnie, w polityce regionalnej, globalnej, dlatego że z jednej strony wszyscy cierpimy z powodów skutków zmiany klimatu, a z drugiej strony też widzimy niewystarczające działania podejmowane na poziomie centralnym, żeby przede wszystkim je złagodzić i też włączyć tę politykę klimatyczną, zacząć troszeczkę poważniej o nim mówić, bo z jednej strony my wszyscy cierpimy i pokazujemy, jak bardzo dużo nasza chociażby gospodarka traci z powodu ostatnich kilku tygodni z falą upałów, a z drugiej i wszyscy narzekamy i wszyscy odczuwamy skutki zmiany klimatu, a z drugiej strony gdzieś ta polityka klimatyczna na poziomie globalnym staje się no, takim chłopcem do bicia, mówiąc brutalnie, bo mamy i z jednej strony referendum i dyskusję o referendum i cały czas w Polsce toczy się dyskusja, że zmiana klimatu to może jednak nie człowiek i gdzieś jest ta dychotomia, więc tutaj też jest gdzieś nasza funkcja, żeby pokazać to, co ja często mówię w przestrzeni publicznej, że polityka klimatyczna jest najbardziej humanocentryczną polityką, dlatego że to chodzi o to, żeby nas ochronić, żeby nam się żyło lepiej w tym zmieniającym się klimacie. No i też, żebyśmy próbowali jednak na poziomie globalnym zaradzić temu. Ja wiem, że zawsze się podniesie głos, że Europa to tylko 7% globalnych emisji, ale w tej chwili polityka klimatyczna europejska to jest też polityka ekonomiczna, tego, że widzimy, co się dzieje w cieśninie Ormus, widzimy, że jeden mały region wpływa na globalną gospodarkę i jakże cudownie by było, gdyby tak nie było. a na tym to wszystko polega, żeby się niezależnić od spalania paliw kopalnych, co uratuje klimat, ale też, jak pokazuje ostatnia rzeczywistość geopolityczna, też ratuje nasze portfele i nasz dobrobyt.
1: A jak odpowiadać na takie, uwagi, że takie ironiczne hasło planeta płonie w odniesieniu do tego, że jakieś chłodniejsze dni są.
7: A ty zawsze mówimy o tym, że pogoda to nie klimat po prostu. Pogoda to nie jest klimat i pogoda jest chwilową realizacją stanu klimatu. I oczywiście to jest narracja, która jest istotna u nas. No bo my rzeczywiście żyjemy w klimacie zmiennym i nieważne, jak bardzo zmiana klimatu postępująca, galopująca może być, to my zawsze dostaniemy, to zmiana klimatu i ocieplenie klimatu nie oznacza tego, że u nas będzie nagle, nie wiem, klimat śródziemnomorski, że cypryjski i że będą rosły tutaj cyprusy i pomarańcze. No nie. Po prostu my zawsze będziemy dostawać w tym rozdaniu pogodowym chłodniejsze dni, ale też i bardzo upalne. Ale zupełnie inaczej dyskutuje się o zmianie klimatu na południu Europy, gdzie po prostu ich regularnie od końcówki maja przypieka, mówiąc potocznie, dlatego że tam po prostu jak grzeje, to grzeje. I widzimy, co się dzieje właśnie chociażby w kontekście tego, od czego zaczęliśmy, tak? Czyli sytuacji pożarowej i odpowiednich warunków do tego, żeby te pożary się propagowały. Więc mówię, u nas się troszeczkę inaczej rozmawia, bo my ciągle będziemy i ciągle dostajemy i całe szczęście, tak? Tą różnorodność pogodową. Natomiast południe Europy, to jest po prostu skwar 40-stopniowy. I oczywiście oni też się adaptują, tam na wakacjach w Hiszpanii, więc bardzo gorąco było oczywiście, natomiast tak czy inaczej, tamta zmiana klimatu troszeczkę jest mniej dyskutowalna, natomiast zmiana klimatu zdecydowanie wpływa i jest stresem środowiskowym, ekonomicznym, społecznym i nie jest to jednowymiarowe zjawisko polegające na tym, że będziemy mieć więcej ciepłych dni, bo widzimy, co się dzieje w tej większej ilości dni ciepłych, tak? Jest po prostu mniej bezpiecznie w wielu wymiarach.
1: Doktor Joanna Remiszewska, fizyczka atmosfery, współprzewodnicząca Rady Klimatycznej przy UN Global Compact, była razem z nami. Do usłyszenia.
7: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Za trzy minuty będzie siódma. O siódmej informacji, a po informacjach poranek TOK FM i Maciej Kluczka. Witaj, Maciej.
2: Wróciłeś z urlopu, prawda?
1: Po dwóch tygodniach.
2: I tak jakbyś mógł spojrzeć raz na mnie, ja przeważnie jestem we wtorki, byś może pomyślał, że wróciłeś za późno, że we wtorek, a to nie poniedziałek.
1: Tak.
2: Taka zmiana grafikowa.
1: Okres wakacyjny, różne stwarza wyzwania.
2: Tak, także grafikowe. Ale jesteśmy wszyscy na pokładzie i oczywiście najświeższe informacje, komentarze i też prognozy tego, co będzie się działo w polskiej polityce. Między innymi w sprawie ustaw zdrowotnych. Pamiętamy, maj, czerwiec, gorące dyskusje o, szczególnie już w czerwcu, o szpitalu południowym na kanwie tego projekty zdrowotne. Jak się okazuje, jak się dowiedział też nasz reporter Błażej Kulesza, prawdopodobnie nie na pierwszym posiedzeniu powakacyjnym, czyli już na początku września Sejm zajmie się tymi projektami, tylko dłużej, bo aktorzy tej dyskusji, między innymi na Komisji Trójstronnej, wnioskują o dłuższe konsultacje i to będzie pierwszy temat pierwszej rozmowy z Wioletą Tomczak z Polski 2050, ale później wrócimy do coraz to gorszych nastrojów między Polakami a Ukraińcami, niestety, ale też o ważnych kwestiach prawnych porozmawiam z Krzysztofem Kwiatkowskim o 8.
1: Maciej Kluczka z Państwem zostaje, a my już dziękujemy za dzisiejszy pierwszy program TOK FM. Liwia Prądzyńska zrealizowała naszą audycję, Róża Rumińska była jej wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dziękujemy Państwu.
3: Reklama. Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Czy dojdzie do pożegnania Ryszarda Czarneckiego z PiS-em? Trwa postępowanie o wykluczenie byłego europosła z partii. Nie bądź obojętny pod takim hasłem. W 22 miastach wyszliśmy na ulicę w proteście przeciwko nienawiści wobec imigrantów. Ukraina zgodziła się na przeprowadzenie kolejnych ekshumacji, m.in. na terenie byłej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim i Ugły na Wołyniu. Jest poniedziałek, 10 sierpnia, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Ryszard Czarnecki, były europoseł PiSu, został zawieszony w prawach członka partii za współpracę z Grzegorzem Braunem. W ugrupowaniu toczy się postępowanie o jego wykluczenie, dowiaduje się Radio TOK FM. Zwrócił się o to sam prezes Jarosław Kaczyński, mówi rzecznik dyscyplinarny w PiSie Karol Karski.
12: Pan prezes Jarosław Kaczyński zwrócił się do mnie jako do rzecznika dyscyplinarnego. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Było to związane z tym, że taka konferencja międzynarodowa, w której uczestniczył jednocześnie Grzegorz Braun i Ryszard Czarnecki jako osoby współprowadzące.
11: To już drugie postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec Ryszarda Czarneckiego. Pierwsze dotyczy afery w Kolegium Humanum. Protestowali przeciwko hejtowi i nienawiści wobec migrantów. W 22 miastach w Polsce odbyły się manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny. Uczestnicy protestów wyrażali sprzeciw wobec rosnącej przemocy skierowanej przeciwko Ukraińcom oraz przedstawicielom innych mniejszości, wśród nich Natalia Panczenko z Euromajdanu.
14: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Ostatnio bardzo często dostaję pytanie od moich znajomych. Natalia, skoro jest ci tak ciężko, spotyka się z tak ogromnym hejtem, z prześladowaniem, z groźbami, to dlaczego po prostu nie wyjedziesz? Przecież możesz. Mogłabym, ale nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
11: Bezpośrednim powodem protestów były ostatnie ataki na obywateli Ukrainy oraz wzrost mowy nienawiści w mediach społecznościowych. Jest zgoda na kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wydał zgodę na pracę na terenie kolejnych dawnych polskich wsi, startych z powierzchni ziemi przez ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach Marcin Starzec.
15: Zgody na ekshumacje dotyczą Huty Pieniackiej, gdzie w 1944 roku zamordowano ponad 850 Polaków oraz wsi Ugły, które zostały doszczętnie zniszczone przez ukraińskich nacjonalistów rok wcześniej. Zastępca prezesa IPN Karol Polejowski uważa, że w przypadku Huty Pieniackiej prace mogą ruszyć na początku 2027 roku.
16: Wszystko wskazuje na to, że będzie on realizowany zapewne na wiosnę przyszłego roku.
15: Na zielone światło ze strony Ukrainy czeka jeszcze 12 innych wniosków.
16: To oczywiście jest więcej niż 14 miejsc. Niektóre wnioski są na więcej niż jedno miejsce.
15: W zeszłym tygodniu zakończono ekshumację w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. W ciągu miesiąca archeolodzy wydobyli z ziemi szczątki 55 osób. Marcin Starzec, TOK FM.
11: Przeciwstawienie się wprost Donaldowi Trumpowi jest nowością w zachowaniu Benjamina Netanyahu, ocenił w pierwszym programie TOK FM ekspert Fundacji StratPoints Jarosław Kociszewski. To jego komentarz do odrzucenia przez Izrael nowego planu dla Strefy Gazy, ogłoszonego wcześniej właśnie przez prezydenta USA. Rządzący Izraelem Netanyahu zapowiedział, że jego kraj nie wycofa wojsk z terytorium strefy, dopóki nie nastąpi całkowite i prawdziwe rozbrojenie Hamasu, o czym więcej Tomasz Węska.
21: Izrael zajmuje dziś około 70% powierzchni Strefy Gazy. Odrzucenie 15-punktowego planu dla Gazy przedstawionego przez Donalda Trumpa pokazuje, że Netanyahu jest gotowy ryzykować dalsze pogarszanie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, by utrzymać władzę w społeczeństwie przesuniętym na prawo, mówi ekspert Fundacji StratPoints Jarosław Kociszewski.
30: Izraelscy komentatorzy ostrzegają, że Netanyahu stawia własny interes i chęć pozostania u władzy nad interesem państwa.
21: W Stanach Zjednoczonych zaś trwa erozja sympatii do Izraela.
30: Rośnie krytyka działań izraelskich. Po raz pierwszy w historii wśród Amerykanów przeważa sympatia dla Palestyńczyków nad sympatią wobec Izraelczyków.
21: Wybory w Izraelu, w których Netanyahu liczy na kolejne zwycięstwo, odbędą się 27 października. Tomasz Pęskę, TOK FM.
11: To była historyczna jazda, tak o wyczynie Katarzyny Niewiadomej Finy mówi cała sportowa Polska. Po raz piąty w najtrudniejszym kolarskim wyścigu Polka melduje się na podium, tym razem na jego drugim stopniu. Do historii przechodzi też jej najgroźniejsza rywalka Demi Vollering, która jako pierwsza kobieta dwukrotnie wygrała Tour de France. Więcej Błażej Kulesza.
17: Mimo niestansek i wzajemnych pretensji na wcześniejszym etapie, Polka i Holenderka rozgrywały ze sobą końcówkę wyścigu. Na ostatnich kilometrach to Vollering zaatakowała i oderwała się od Niewiadomej, uzyskując bezpieczną przewagę.
11: To nie tylko marzenie o żółtej koszulce liderki czy drugim zwycięstwie w Tour de France. To marzenie o tym, by tak właśnie żyć.
17: Dla Polki to nie tylko piąte podium z rzędu. Jej podjazd pod Mont Ventoux zapisał się w historii kolarstwa i sprawił, że Polka trafiła na okładkę francuskiego dziennika L'Equipe.
18: To była naprawdę historyczna jazda.
17: Mówi medalistka olimpijska w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska, która ten wyścig relacjonowała.
18: Nawet niektórzy mówią, że najmocniejszy podjazd w historii kobiecego kolarstwa w ogóle.
17: Doskonałe siódme miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła inna z Polek, Dominika Włodarczyk. Błażej Kulesza, TOK FM.
11: I jeszcze prognoza pogody. Najpogodniej będzie dzisiaj na południowym wschodzie. W pozostałych regionach więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Termometry w większości kraju pokażą od 30 do 33 stopni, także upał wróci. Dziś chłodniej na północy i wzdłuż wschodniej granicy od 26 do 29 stopni.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 10 dzień sierpnia, poniedziałek. Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam wyjątkowo na poniedziałkowy poranek TOK FM. U nas w redakcji małe zmiany grafikowe w tym tygodniu, a z kolei w Prawie i Sprawiedliwości zmiany o wiele dalej idące, bo zmiany na liście członków partii. Za chwilę przejdę do przeglądu prasy, ale teraz słów kilka o tym, o czym dzisiejsza prasa jeszcze nie zdążyła napisać, bo to najnowsze informacje TOK FM, bo gdy wszyscy zajmowali się tym, jak i kiedy z PiSu zostaną wykluczeni rozłamowcy, czy też rozwojowcy, jak woli się nazywać grupa Mateusza Morawieckiego, to jak się dowiedziałem, jest już bardzo blisko wyrzucenia z PiSu Ryszarda Czarneckiego. Czarnecki był zresztą widziany w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie, gdy toczyły się negocjacje między ludźmi Morawieckiego a Kaczyńskim i Sasinem i wszyscy myśleli, że może przy tej okazji do łask prezesa wraca też i sam Czarnecki. Okazuje się, że odwrotnie, był wtedy na rozmowach dyscyplinarnych. Powiedzą państwo, gdzie jest dziś Ryszard Czarnecki. Okej, faktycznie na obszarach polskiej polityki, ale jego sytuacja w partii wiele nam mówi o nastrojach w Prawie i Sprawiedliwości. Po pierwsze, od kilku miesięcy współpracuje z Grzegorzem Braunem, europosłem i liderem Konfederacji Korony Polskiej. I prezes sam osobiście właśnie z tego powodu złożył wniosek o rozpoczęcie procedury dyscyplinarnej i zdecydował o jego zawieszeniu. Procedura trwa, ale jak się dowiedziałem, rzecznik dyscyplinarny partii, ten sam Karol Karski, który na rozmowy zaprasza ludzi Morawieckiego, już zdecydował, że sąd koleżeński w sprawie Czarneckiego powinien rozpatrzyć najwyższy, od razu najwyższy wymiar kary, czyli właśnie wyrzucenie z partii. Karski zapewniał mnie wczoraj w rozmowie telefonicznej, że Jarosław Kaczyński naprawdę na serio traktuje swoją deklarację, że PiS nie pójdzie na żadną współpracę z Grzegorzem Braunem. Stąd taka ostra decyzja. Żadnej współpracy z Braunem? Chciałoby się zapytać. Przypomnieć przecież trzeba przy tej okazji niedawno zawiązany sojusz Kaczyńskiego z Markiem Wochem w sprawie wspólnego startu do Senatu, a Woch to przecież do niedawna sojusznik Brauna. Ale wracając do Czarneckiego, to był polityk, który przez lata był bardzo blisko ucha prezesa. Niekiedy wręcz komiczne było to i pewnie to państwo pamiętają, że przy wszystkich ważnych wydarzeniach i przy okazji zdjęciach potrafił wepchnąć się między najważniejszych polityków. Najbardziej komiczna sytuacja była w 2015 roku, gdy stanął dosłownie między prezydentem, jeszcze wówczas elektem Andrzejem Dudą, a jego żoną Agatą. Dziś wygląda na to, że prezes Kaczyński chce Kaczyńskiego wygumkować, może nie ze zdjęć, ale właśnie z listy partyjnej. Co ciekawe, pierwsze zawieszenie dotyczyło zarzutów korupcyjnych w związku z aferą w Kolegium Humanum, bo przecież Czarnecki jest w tę sprawę zamieszany, śledztwo się toczy. Ale współpraca z Braunem widocznie przelała czary goryczy. I jeszcze jeden smaczek dla państwa. Od jednego polityka z Komitetu Politycznego PiSu usłyszałem: wie pan, on, czyli Czarnecki, zrobi wszystko, by wrócić do pracy w Parlamencie Europejskim. Wie, że Kaczyński nie da mu już dobrego miejsca na liście wyborczej, więc przytulił się do Brauna. I usłyszałem jeszcze takie zdanie: wie, że to już Braun, a nie Kaczyński, stał się jego patronem politycznym. Koniec cytatu. I te słowa właśnie, Braun, nie Kaczyński, są niejako symboliczne, bo pokazują, że już nie tylko Kaczyński, ale także Braun rozdaje mocne karty na polskiej prawicy. I usłyszałem też takie zdanie, że Czarnecki nie pogodził się z tym, że stracił mandat europosła, nadal ma mieszkanie w Brukseli i często go widać właśnie obok Brauna i jego ludzi. Więc Czarnecki z bogatą historią polityczną, od Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego przez Samoobronę, przez PiS, prawdopodobnie dojdzie do korony polskiej Grzegorza Brauna. A teraz przegląd prasy. W Dzienniku Gazecie Prawnej bardzo ważny sondaż, który gazeta podsumowała tytułem "Straciliśmy wiarę w alerty RCB", bo zaledwie niecałe 21% ankietowanych uważa, że alerty wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pojawiają się szybko i wskazują konkretny sposób postępowania. Tak wynika z badań przeprowadzonych 4 i 5 sierpnia właśnie na zlecenie Dziennika. A aż niemal 70% badanych w mniejszym lub większym stopniu krytykuje obecność

A zostając przy Dzienniku Gazecie Prawnej, na stronie czwartej komentarz, ale też takie przypomnienie, jakie propozycje PiS w polityce migracyjnej ostatnio przedstawił. Ja też wrócę do tych pomysłów, między innymi w rozmowie o 7.40. Polecam serdecznie. Będzie doktor Aleksandra Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także Nedim Usejnow, politolog. A tu dwóch innych ekspertów zacytuję. Przypomnę, pewnie państwo już wiedzą doskonale, że w czwartek na konwencji Tobiasz Boheński, oklaskiwany przez Kaczyńskiego, Czarnka i Błaszczaka, zaproponował centra deportacji, tak by te centra mogły deportować Ukraińców, którzy nie pracują w Polsce legalnie albo są po prostu bezrobotni. No i chociażby doktor Dominika Bulska, politolog z Uniwersytetu SWPS, mówi tak. W moim przekonaniu jest to wyłącznie polityczny postulat i sposób na mobilizację elektoratu, a potencjalnie także próba przejęcia części wyborców skrajnie prawicowych. W moim przekonaniu nie towarzyszą temu chęć rozwiązania konkretnego problemu. Wysiłki państwa nie powinny zmierzać do deportowania osób, które nie pracują tutaj legalnie, ale do włączenia ich do systemu gospodarczego, tak by mogły w Polsce żyć i legalnie pracować. A profesor Jan Brzozowski z Instytutu Studiów Europejskich UJ mówi, że pojawia się wiele pytań natury prawnej. Co właściwie oznacza kryterium pracy? Czy chodzi o pełny etat? A co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą? A co ze studentami albo obywatelami Ukrainy, którzy przyjechali do Polski jako dzieci, a tutaj dopiero co osiągają wiek poborowy? Pytań jest dużo. Pytań dużo też padło do Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości, który udzielił wywiadu Rzeczpospolitej. Obszerny wywiad polecam i kilka cytatów dla państwa. Moim zdaniem moja pozycja jest stabilna i silna. Rozpuszczanie plotek, że Żurek jest do odstrzału, to próby utrudniania mojej pracy, stwierdza minister. Dodaje, że czasem trzeba przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę. Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby Trybunał Konstytucyjny znów zaczął działać zgodnie z prawem. Z kolei kilka dni temu w TVN24 minister powiedział, że jesienią może dojść do takiej sytuacji, to ze względu na to, że będzie już 8 nowo wybranych sędziów TK. I minister stwierdza, że to my ogrywamy prezydenta, ale metodami zgodnymi z prawem. My, czyli rząd. Więcej w Rzeczpospolitej, bo chcę też jeszcze przejść do bardzo interesującego artykułu w Newsweeku Jacka Gądka o tym, że jest coraz dłuższa lista zażaleń wobec Karola Nawrockiego, i to nie ze strony rządu, szanowni państwo, tylko ze strony prezesa PiS-u i szeroko pojętego Prawa i Sprawiedliwości. Do tej grupy krytyków należą też już i Czarnek, i Sasin, i Boheński. Lista pretensji do prezydenta wydłuża się. Po pierwsze, że jest, uwaga, zbyt miękki, bo nie zaangażował się w obronę Zbigniewa Ziobry, a nawet w niego uderzył. Po drugie, wskazał Zbigniewa Kapińskiego, który w 2000 roku oczyścił Lecha Wałęsę z zarzutów o bycie TW Bolkiem i wskazał właśnie Kapińskiego na prezesa Sądu Najwyższego. Po trzecie, odebrał ślubowanie od Sławomira Patyry na sędziego Trybunału mimo zastrzeżeń Prawa i Sprawiedliwości, ale co najgorsze, to nie skrytykował rozłamowców, czyli ludzi z Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Co gorsze, widać było to, że prezydent i jego ministrowie nie przyłączyli się do oskarżenia Morawieckiego o zdradę, a wręcz przeciwnie. Gdy dokonywał się rozłam, pałac wycofał swoich przedstawicieli z wywiadów w mediach, by nie musieli komentować wojny w Prawie i Sprawiedliwości. Dopiero po paru dniach przemówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Nawrockiego, oświadczając w wirtualnej Polsce, że i PiS, i Rozwój Plus mogą liczyć na to, że prezydent będzie się z nimi spotykać, traktując nowe środowisko polityczne w Sejmie jako naturalnego partnera do rozmów. Człowiek z pałacu, Leśkiewicz, nie jest z PiS-u, nie jest politykiem. On mówi dokładnie to, co chce Nawrocki. No i w PiS-ie nawet żartuje się, że ludzie bliscy prezydentowi, a którzy wcześniej byli związani, a nadal są związani z Prawem i Sprawiedliwością, zachorowali na, uwaga, uwaga, chorobę stowarzyszenia.

0: naukową. Chodzi o to, że między innymi w PiSie jest duże niezrozumienie dla zachowania Szefernakera i Boguckiego, bo według polityków PiSu starają się zachować równy dystans do PiSu i do rozwoju. Plus, przecież to jest przyzwolenie na dalsze rozłamy, na rozbijanie PiS. Jak będą kolejne rozłamy, to Nawrocki będzie się spotykał i cieszył. Pytają rozmówcy Jacka Gądka. No i w dalszej części artykułu jest też bardzo ciekawa perspektywa, przed którą stanie decyzja, perspektywa decyzji, przed którą stanie Karol Nawrocki, czy włączyć się w budowanie nie tylko paktu senackiego, ale jakiejś jednej listy. Ponoć oczekuje od niego tego Jarosław Kaczyński, ale Karol Nawrocki wie, że takie angażowanie się wprost w parlamentarne wybory może być po prostu dla niego ryzykowne. A już na sam koniec tylko rzut oka na tygodnik do rzeczy, bo tam, szanowni państwo, Morawiecki nie może liczyć na przychylne pióro redaktorów. Tytuł tygodnika to Wszystkie maski Mateusza Morawieckiego i dwa potężne artykuły. Po pierwsze, Łukasz Warzecha, PiS w przebraniu. Morawiecki opierał swe koncepcje gospodarcze na postępowych ekonomistach i można odnieść wrażenie, że do tamtego sposobu prezentowania samego siebie chce właśnie wrócić. A to opowieści i klimaty, które mogłyby zdobyć w Gazecie Wyborczej, Polityce czy TVN24 uznanie, pisze Łukasz Warzecha, a z kolei Piotr Semka pyta, czym chce być Rozwój Plus. Na razie z bardzo mgławicowych wypowiedzi wynika chęć uplasowania się na pozycji umiarkowanej centroprawicy. Tyle, że doświadczenia wielu ugrupowań pokazują, że jest to zadanie niezwykle trudne, a z prawej strony już idzie zapowiedź, że Morawiecki to typowy chadek w stylu, uwaga, uwaga, niemiecki CDU, który prędzej czy później zaakceptuje zmiany obyczajowe, niezależnie od tego, jak bardzo deklarowałby dziś swój konserwatyzm. Oj, zła prasa. Zła prasa o Mateuszu Morawieckim, przynajmniej w Do Rzeczy. A za chwilę informacje, po nich Violeta Tomczak z Polski 2050.
1: Autopromocja. Przed nauczycielami kolejny trudny rok, bo idą zmiany, startuje reforma, pojawią się więc nowe przedmioty. Ambitne plany potrzebują jednak kadry, a tej wciąż brakuje, bo do pracy w szkole nie garnie się wielu. Niewielkie podwyżki i nadal mgliste obietnice uporządkowania systemu wynagrodzeń nie pomagają. O wyzwaniach dla szkół na chwilę przed pierwszym dzwonkiem będzie w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska mierzy się z jedną z najpoważniejszych susz hydrologicznych ostatnich dekad. W Annopolu Wisła spadła do najniższego poziomu od ponad 70 lat. Niski stan notują także Narew, Warta, Noteci, Pilica czy San. Do 31 sierpnia ostrzeżenie przed niżówką hydrologiczną obowiązuje w 15 województwach. Niski poziom wody grozi wstrzymaniem w tym tygodniu ruchu towarowego na kluczowym odcinku Renu, poinformowało Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej. śródlądowej. To samo dotyczy jednodniowych rejsów i rejsów wycieczkowych. Teheran nie prowadzi obecnie bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, choć obie strony wymieniają wiadomości przez pośredników, oświadczył szef irańskiej dyplomacji. Prezydent Donald Trump przekonuje natomiast, że rozmowy trwają, choć w ograniczonym zakresie. W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy na temat niepodległości Kosowa, władze Prisztiny usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina. W sobotę podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Wołodymyr Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii nieuznawania suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne, podkreślając, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii oraz prawo międzynarodowe.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy lekkoatleci odliczają już minuty do startu Mistrzostw Europy. Rywalizacja na stadionie w Birmingham zacznie się jeszcze przed południem. W pierwszej eliminacyjnej sesji zobaczymy łącznie 16 polskich sportowców, a uwagę kibiców skupią młociarze oraz sprinterki na czele z Ewą Swobodą, a także Krystyną Cimanowską, dla której będzie to bardzo istotny start.
12: Po igrzyskach, że chciałam już kończyć karierę, bo tak trochę było mi trudno, że no, nie miałam takich wyników, które chciałabym mieć. W tych ostatnich 2 latach to bardzo zmieniliśmy moich treningów. No i mi się wydaje, że to coś mi daje w tym sezonie, bo miałam bardzo szybkie biegi na 100 metrów.
7: Po eliminacjach sprinterki powalczą jeszcze dziś w półfinałach, a także w finale. Podobnie jak kulomioci na czele z Konradem Bukowieckim. Jego żona Natalia będzie broniła w Birmingham złotego medalu Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów. Rywalizację ma jednak zacząć od startów w sztafecie mieszanej 4x400.
12: Na pewno jestem gotowa na walkę. Wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana. Chciałam po prostu pokazać się na bieżni, dobrze wystartować. No ale też cieszę się na pewno tymi startami. Wydaje mi się, że to jest ważne i jakby wydaje mi się, że to też pozwala mi pozostać w tym sporcie i osiągać sukcesy.
7: Finały sztafet mieszanych 4x400 metrów oraz 100 metrów kobiet zamkną sesję wieczorną pierwszego dnia mistrzostw. Za to z amerykańskiego Eugene polscy juniorzy z lekkoatletycznych mistrzostw świata wywożą tylko jeden, za to złoty medal. A to wszystko za sprawą Anastazji Kuś, która była najszybsza w biegu na jedno okrążenie. Polka jest także w Birmingham i będzie wspierać nasz zespół w biegach sztafetowych. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner wycofał się z turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati z powodu kontuzji prawego kolana. To drugi turniej z rzędu, który Włoch opuści. Łukasz Gutkowski oraz Hanna Jakubowska zajęli w Stambule 8 miejsce w Mistrzostwach Europy w pięcioboju nowoczesnym w rywalizacji sztafet mieszanych. W ostatniej konkurencji tej imprezy triumfowali Węgrzy przed Rosjanami i Brytyjczykami. Więcej o sporcie za godzinę, teraz w Toko FM. Czas sprawdzić, czy upały znów powrócą.
13: Tak, tak, tak. Poniedziałek bardzo ciepły, na ogół od 30 do 33 stopni, chłodniej o kilka stopni na krańcach północnych. Najpogodniej będzie dzisiaj na południowym wschodzie, gdzie indziej więcej chmur i przelotne deszcze, czasem burze. Najmocniej zagrzmi od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Wioletta Tomczak, Polska 2050. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani poseł, jesienią prawdopodobnie rekonstrukcja rządu, a w jej ramach Szymon Hołownia wchodzi do rządu?
14: Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby miał wejść do rządu. Mamy dwie silne postaci w rządzie. To jest minister Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, minister Marta Cienkowska, odpowiedzialna za kulturę i dziedzictwo narodowe. Obie świetnie sobie radzą w tym zakresie odpowiedzialności, jaki otrzymały. Przecież mówiono, że jeżeli zrealizujemy 60% KPO, to będzie sukces, a realizujemy 100%. Dokładnie. Okay, a minister Cienkowska też od roku bardzo dobrze tą funkcję piastuje.
0: Chociaż ustawy medialne jeszcze przez parlament nie mamy przeprocedowanej, ale rozumiem, że to jest kwestia najbliższych miesięcy, chociaż sprawa się przedłuża, ale w odpowiedzi na pytania Interii, bo teraz do tego tematu wróciła właśnie Interia, Szymon Hołownia powiedział tak, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, pożyjemy, zobaczymy. Na razie jestem na urlopie, więc nawet gdyby, to do końca miesiąca pewnie się nic nie wydarzy. To tak brzmi, że tak.
14: Na tyle, na ile znam Na tyle, na ile znam marszałka Hołownię, to tak naprawdę zawsze wskazuje na to, że jeżeli dostanie odpowiedni zakres odpowiedzialności, tak jak było w przypadku bycia marszałkiem Sejmu drugą osobą w państwie, czy teraz będąc w roli wicemarszałka i sprawując głównie funkcje dotyczące właśnie takiej współpracy międzyparlamentarnej i międzynarodowej, to zawsze bardzo dobrze wywiązuje się z tych odpowiedzialności, które dostaje. I gdyby w rządzie pojawiła się taka przestrzeń, w której mógłby się realizować i widziałby sens tej realizacji, czyli być może coś zupełnie nowego.
0: Ministerstwo Kultury.
14: Niekoniecznie.
0: Niekoniecznie.
14: Znaczy, akurat o Ministerstwie Kultury nie słyszałam, ale nieraz słyszałam z ust marszałka Hołowni, że brakuje takiej przestrzeni do tworzenia dla naszego społeczeństwa narracji, która będzie w kontrze do dezinformacji. Mm-hmm. Czyli właśnie takiego... takiej osoby, takiego rzecznika, po części robi to rzecznik Szłapka, ale chyba niekoniecznie to się do mediów przebija. Myślę, że to powinno być, gdyby premier Tusk się na to zdecydował, to właśnie w randze wyższej niż rzecznik rządu. Kreowanie takiej przestrzeni do informowania o tym, co robi rząd, jaka jest rzeczywistość i czym powinien być karmiony internet, by w momencie, kiedy nasi mieszkańcy, Polacy staną przed wyborem w 2027 roku, na kogo głosować, to ChatGPT nie podpowie im tylko i wyłącznie z farm ruskich troli i jakichś kreowanych na potrzeby właśnie odpowiedniego wyniku wyborczego stron internetowych, co się rzeczywiście w Polsce dzieje.
0: Bo są takie obawy, że właśnie w wielu przypadkach u wielu wyborców ChatGPT będzie głosem decydującym. Ale to co, Szymon Hołownia byłby takim głównym kreatorem narracji rządu, nad rzecznikiem, ministrem do spraw informacji?
14: Znaczy, ja myślę, że Szymon Hołownia mógłby chcieć być takim kreatorem i mógłby się w tym bardzo dobrze sprawdzić. Czy
0: mówić lubi? I umie, według niektórych?
14: Dokładnie tak. Czy premier Tusk odważy się na taki potrzebny krok? Tego nie wiem. To jest oczywiście tutaj wola premiera.
0: Ale wtedy też, zdaniem Interii, ale też można o tym posłuchać w Sejmie, no raczej do uszczuplenia by doszło, jeśli chodzi o pakiet ministerialny dla Polski 2050. Że już kolejny minister nie, więc raczej może za Katarzynę Pełczyńską nająć i to byłby dobry scenariusz dla premiera, który no to widać, słychać i czuć, nie ma zbyt dobrych, ciepłych relacji z liderką Polski 2050.
14: I to jest właśnie to, że my, biorąc odpowiedzialność za pewne strefy, tak naprawdę przyszliśmy do pracy i tą pracę rzetelnie wykonujemy. I tego pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz nie można zarzucić.
0: Okej, nawet gdyby się zgodzić z tą tezą, to niektórzy koalicjanci odpowiadają, okej, wykonuję swoją pracę, na przykład w sprawie KPO, ale jak zacznie pisać na Twitterze, jak zacznie chodzić do mediów, to częściej rzuca nam kłody pod nogi, oskarżenia wobec nas, zamiast grać do jednej bramki.
14: Ja bym tego nie nazwała kłodami pod nogi, czy oskarżeniami, tylko takim motywowaniem do dalszego działania. Być może...
0: Pamięta pani, to jest najgorsza ustawa, jaką przyjął ten rząd, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Niektórzy mówią, to niech powie to na rządzie, a nie w mediach.
14: Przypuszczam, że na rządzie również o tym pani minister mówiła. Nie wiem, czy w takich słowach, bo nie uczestniczę w posiedzeniach rządu, ale wiem, że na pewno weto do tej ustawy, takie swoje prywatne, jako minister mogła złożyć i to też zrobiła. Polska 2050 najbardziej uszczupliła się z wiceministrów rok temu, jak była właśnie przesłanka ku temu, żeby odchudzać rząd, to my złożyliśmy najwięcej deklaracji dotyczących tego, z których wiceministrów możemy zrezygnować. Nasi wiceministrowie w dużej części odeszli. Wśród koalicjantów takich ruchów nie było.
0: Kończąc temat, a powrót na stanowisko, czy w ogóle objęcie stanowiska szefa klubu przez Szymona Hołownię za Pawła Śliza? Może tak być?
14: Wszystko jest możliwe.
0: Okej, dopytamy Pawła Śliza dzisiaj o 17:00. Będzie w wywiadzie politycznym. Czyli zmiany mogą być, szanowni państwo, jesienią tego roku. A czy zmiany będą, jeśli chodzi o prawo dotyczące służby systemu ochrony zdrowia? Bo na pierwszym posiedzeniu po wakacjach, czyli już na początku września, miał ten pakiet ustaw trafić do parlamentu. Ale wszystko wskazuje na to, dowiedział się też reporter TOK FM Błażej Kulesza, że będą przedłużone konsultacje w tej sprawie. Komisja Trójstronna o to wnioskuje. To dobrze, to źle, to groźne przedłużanie sprawy, czy jednak lepiej poczekać i dopracować projekty?
14: Czasem warto poczekać tydzień, dwa, miesiąc i dopracować te projekty i mieć je uzgodnione społecznie i mieć właśnie takie zrozumienie wśród partnerów społecznych, partnerów zawodowych, którzy będą podlegali właśnie tym regulacjom prawnym, niż zrobić coś wbrew stronie społecznej i tak naprawdę liczyć się też dość często wtedy z wetem prezydenta Nawrockiego. Więc jeżeli są takie przesłanki ku temu, żeby popracować nad tymi aktami prawnymi, które nie są łatwe, również pod względem takiego odważnego podejścia politycznego, to uważam, że jak najbardziej wykorzystajmy jeszcze właśnie ten czas wakacyjny, być może początek sierpnia, do tego, żeby te akty prawne dopracować i żeby też w parlamencie nie musieć przyjmować kilkudziesięciu poprawek do tych ustaw.
0: Ale coś w tych podstawowych założeniach może się zmienić, czyli to, że zarobki do 240 zł za godzinę dla medyków, że czas pracy do dwóch etatów, wprowadzenie dokładnej ewidencji godzin spędzonych w placówkach. Czy tu mogą być jakieś jednak ruchy dosyć takie poważne jeszcze w tej sprawie?
14: Jeżeli chodzi o ewidencję godzin, to nie słyszę żadnych protestów. To jest bardzo potrzebne. To się dzieje wśród kierowców, to się dzieje wśród innych grup zawodowych, więc to jest bezpieczeństwo pacjentów. Jeżeli chodzi o dwa etaty, być może są jakieś takie przestrzenie do rozmów dotyczące tego, że specjalizacja specjalizacji nierówna i że w niektórych specjalizacjach mamy jeszcze w tym momencie tak zwane braki kadrowe. W związku z tym powinniśmy otworzyć przestrzeń do tego, żeby ci lekarze mogli pracować dłużej ze względu na to, żeby nie mieć jeszcze dłuższych kolejek.
0: Czyli byłyby różnice, jeśli chodzi o specjalizację, różnice w zasadach wypracowanych.
14: Jako moje wyobrażenie, że to jest furtka do tego, żeby ewentualnie te dwa etaty podwyższyć. Jeżeli chodzi z kolei o wynagrodzenia, podobnie. Są tacy specjaliści w zawodach medycznych, którzy nie mają swoich odpowiedników, nie mają sobie równych i bardzo mocno trzeba brać pod uwagę to, czy jeżeli zaproponujemy im właśnie tylko i wyłącznie tego typu wynagrodzenie, to czy oni pozostaną w publicznym sektorze opieki zdrowotnej, czy nie przejdą tylko i wyłącznie na prywatne leczenie.
0: Ale przepisy powinny wejść od nowego roku w życie? Już za późno?
14: Mówiliśmy, że przepisy podatkowe powinny wchodzić po 6 miesiącach. Jeżeli tutaj mielibyśmy taki konsensus społeczny i przyzwolenie właśnie tych grup zawodowych do tego, żeby te przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia, to nie widzę z tym najmniejszego kłopotu.
0: To skoro przewidujemy, co się będzie działo jesienią, zarówno jeśli chodzi o strukturę rządu, jak i pracę Sejmu, pracę Komisji Zdrowia, której pani jest członkinią, to jeszcze zapytam o pracę Komisji Nadzwyczajnej do spraw aborcji. Bo i to chociażby Paweł Bliźniuk mówił niedawno, że z Koalicji Obywatelskiej poseł, że prawdopodobnie komisja wróci do pracy nad projektami aborcyjnymi właśnie, mimo że oczywiście jest na horyzoncie prawdopodobne weto prezydenta w tej sprawie, ale Katarzyna Kotula z Lewicy mówi, że skoro weto do ustawy o statusie osoby najbliższej prezydenta zostało bardzo źle ocenione, przede wszystkim w sieci, to należy dochować pracy parlamentarnej i wysłać do prezydenta ustawy. Tak będzie?
14: Liczę na to, że tak. Sama, gdy po rozdziale naszego klubu zostałam członkinią właśnie tej nadzwyczajnej komisji do spraw projektów aborcyjnych i rozmawiałam z jej przewodniczącą, to usłyszałam taką deklarację, że zaraz po zakończeniu prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej i tych aktach prawnych wprowadzających przywrócone zostaną prace właśnie tej nadzwyczajnej komisji. Jest to trochę zatrważające, że od 2 lat ta komisja się nie spotyka i na ten temat nie dyskutuje. Mieliśmy na samym początku podniesione wielkie larum, że to właśnie marszałek Hołownia odraczał jedno posiedzenie Sejmu pracę nad pierwszym czytaniem, czyli tak naprawdę wstęp do tych ustaw. Teraz, gdy komisja nie spotyka się 2 lata, to nasi koalicjanci mówią, przecież do tego wrócimy.
0: No bo była był taki plan marszałka Czarzastego, żeby najpierw ustawa o statusie osoby najbliższej, potem o aborcji, żeby tych dwóch czasami gorących tematów nie procedować równolegle.
14: No to... Może i słusznie, tylko szkoda, że społeczeństwo tego nie widzi.
0: A czy na koniec, ostatnie krótkie pytanie, czy liczy pani na to, że skoro Mateusz Morawiecki teraz mówi, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w czasach rządów PiS o zaostrzenie prawa aborcyjnego było błędem, to może i zagłosują za tą ustawą przywracającą tak zwany kompromis aborcyjny?
14: Ustawa Polski 2050 i ustawa PSL-u jest najlepszym możliwym do przyjęcia rozwiązaniem w momencie, kiedy mam prawicowego prezydenta i od zawsze o tym mówiliśmy i za czasów Andrzeja Dudy i teraz za czasów Karola Nawrockiego, że nasz projekt, który także wkłada tą przesłankę dotyczącą zdrowia psychicznego, jest dobry na rzecz zdrowia i życia.
0: I skoro Morawiecki powiedział A, niech powie i B.
14: Dokładnie tak.
0: Wioleta Tomczak, Polska 2050. Dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę informacje, po nich dwójka gości, których przedstawię za chwilę.
2: Autopromocja.
15: Nazwa miasta. Od jakiego?
16: Lwa.
15: Lwa. A kim był lew?
16: Zwierzęciem.
15: A oprócz tego następnym władcą, który tytułował się królem jak jego ojciec, a babcia lwa to księżniczka bizantyjska, żeby ci tu pokazać najwyższą kulturę. Laszku jeden.
17: Prawdziwa historia Polski.
15: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
18: Reklama.
19: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.
20: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapij. Do euro przyjdź.
21: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
21: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
22: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
23: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
22: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
23: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
22: Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.

0: przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nic mi nie wiadomo na temat tego, żeby Szymon Hołownia miał wejść do rządu po jego rekonstrukcji, zapewnia posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak. Przyznaje jednak, że Hołownia widzi dla siebie rolę w rządzie.
4: Nieraz słyszałam z ust marszałka Hołowni, że brakuje takiej przestrzeni do tworzenia dla naszego społeczeństwa narracji, która będzie w kontrze do dezinformacji. Po części robi to rzeczywiście Szłapka, ale chyba niekoniecznie to się do mediów przebija. Myślę, że to powinno być, gdyby premier Tusk się na to zdecydował, to właśnie w randze wyższej niż rzecznik rządu.
3: Mówiła Wioleta Tomczak w poranku TOK FM. Według TVN24 propozycja wejścia Szymona Hołowni do rządu miał mu złożyć bezpośrednio premier Donald Tusk. Próba generalna defilady zaplanowanej na 15 sierpnia odbyła się wczoraj o poranku na Wisłostradzie w Warszawie. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, widzów nie zabrakło.
5: To było wcześniej wstać, natomiast było warto.
6: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
7: Pod oddziały skoczy!
3: W święto Wojska Polskiego do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35. Na Zatoce Gdańskiej przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej. 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano wczoraj na aukcji Pride of Poland w Stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 tysięcy euro osiągnęła klacz Pila z janowskiej Stadniny. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Kupcy przyjechali m.in. z Belgii, Iraku, Kataru, Arabii Saudyjskiej czy Szwecji. Upał wrócił. Na termometrach dziś na ogół od 30 do 33 stopni, chłodniej o kilka stopni na krańcach północnych. Najpogodniej będzie na południowym wschodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i przelotny deszcz. Najmocniej zagrzmi w pasie od Kaszubi, Warmii przez centrum po południowy zachód kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Gośćmi poniedziałkowego poranka TOK FM są teraz dr Oleksandra Iwaniuk, Uniwersytet Warszawski, Ukraiński Dom w Warszawie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: I na łączach z nami Nedim Usejnow, politolog, ekspert The German Marshall Fund. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Wczoraj manifestacje przeciwko przemocy i hejtowi wobec Ukraińców mieszkających w Polsce odbyły się w kilku miastach w Polsce. Organizował je m.in. Komitet Obrony Demokracji. Nie były to demonstracje liczne, ale najważniejsze, że były. Między innymi w Warszawie, w Poznaniu, ulicami Opola przeszedł marsz przeciw nienawiści.
11: Nie godzę się na przemoc w słowie i w czynach.
12: Chcemy zaprotestować przeciwko tej przemocy. Powiedzieć głośno, że społeczeństwo polskie się temu przeciwstawia.
13: Przeciw mowie nienawiści, pogardzie dla drugiego człowieka.
8: Nedim Usejnow, jakie dla pana ma znaczenie takich głosów, jakie ma znaczenie to, że ci ludzie wyszli na ulice polskich miast powiedzieć właśnie to, co powiedzieli?
10: Myślę, że symboliczne, bo to bardzo symboliczny, ważny oczywiście gest tej części polskiego społeczeństwa, która nie zmieniła swojego nastawienia i zdania wobec polskiej postawy które ciągnie się, można by powiedzieć, od 2020 roku, kiedy Polacy masowo otwierali swoje domy dla Ukraińców uciekających przed wojną. Ale jakie ma realne przełożenie później na przykład decyzje polityków, na odbiór tej politycznej klasy tego, jak wobec Ukraińców tę narrację kształtować, tego nie wiem, trudno ocenić, zobaczymy. Myślę, że skrajnie prawicowe środowiska nie zmienią oczywiście postawy, nie skorygują swojego kursu i będą dalej szczuć i nastawiać się drugą część polskiego społeczeństwa negatywnie wobec Ukraińców, grając na jej strachach, na niewiedzy. po to, żeby zyskać głosy wyborcze przy urnach w 2027 roku.
8: Tak, tak niestety może być. Doktor Oleksandra Iwaniuk, właśnie te głosy z jednej strony, z drugiej strony historie, które wszyscy dobrze znamy, jest ich niestety coraz więcej. Jeden z najbardziej drastycznych, atak na dzieci w autobusie w Bielsko-Białej, pobita ukraińska para we Wrocławiu, to według pani na razie drastyczne, ale mimo wszystko przypadki, czy jednak już bardzo niepokojący trend?
1: No, myślę, że druga opcja, bardzo niepokojący trend, który się zaczął zresztą jakiś czas temu i w tym kontekście każde deklaracje polityków, jak nawet słyszeliśmy ostatnio propozycje, tak, PiSu w swoim programie na zjeździe, żeby zaproponować deportację niepracujących mężczyzn, niestety pogłębia atmosferę wrogości. I jeżeli jakieś hasła typu na front i niecenzuralne różnego rodzaju słowa w stronę Ukraińców były wcześniej, to były tylko taki chuligański hejt, to kiedy słyszymy takie propozycje od wiceprzewodniczącego wielkiej partii opozycyjnej...
8: Tak, mówimy o Tobiaszu Bochańskim, europośle...
1: To już przestaje być tylko chuligańskim hasłem pod żabką i staje się bardziej usankcjonowane. I wtedy coraz więcej osób w autobusie, na ulicy, w szkołach będą powtarzać te hasła. To już niestety się normalizuje mówienie o takich rzeczach. I niestety widzę tylko pogorszenie sytuacji.
8: No tak, bo pewnie polityk nie powie albo nie zrobi czegoś bardzo drastycznego wobec Ukraińców, ale może proponować właśnie pomysły, które takie nastroje wzbudzą. A to, czy możemy wysnuć wniosek, czy on jednak będzie za daleko idący, że Polska stała się krajem, w którym Ukraińcy boją się rozmawiać po ukraińsku na ulicach, w transporcie zbiorowym?
1: No, ona dawno już stała takim krajem. Ostatnia kampania prezydencka w zeszłym roku pokazała drastyczny wzrost wrogości takiej ulicznej. Ja sama cały czas boję się mówić po ukraińsku ze swoim małym dzieckiem i mówię wciąż, ale cały czas rozglądam się i patrzę, czy nie ma jakiegoś zagrożenia, a moje koleżanki już przestały niektóre mówić do swoich dzieci w miejscach publicznych w języku ukraińskim. Oczywiście to już dawno się dzieje, nie tylko nawet w tym roku, tylko już konkretnie od, ja bym to powiedziała, taka zmiana według mnie była właśnie w prezydenckiej kampanii rok temu, kiedy wcześniej też słyszano różnego rodzaju obelgi, hejt, wrogość, tylko wtedy, osobiście ja mając doświadczenie bycia zaatakowaną słownie w miejscu publicznym, po raz pierwszy zobaczyłam, że absolutnie nikt nie zareagował. I nikt, bo wcześniej miałam takie przypadki i była reakcja. A tutaj to było, ja poczułam tą normalizację. Normalizację poniżania, normalizację po prostu ataków.
8: A co było dla pani gorsze? Atak słowny czy brak reakcji na niego?
1: Brak reakcji, absolutnie, bo atak słowny już doświadczałam. Ja mieszkam przez 16 lat w Polsce.
8: Oby jak najrzadziej. No właśnie, pani jest od wielu lat w Polsce. Nedim Huseynow, proszę pana, właśnie pomysł na deportację, o którym wspomniała pani doktor, jest ten argument, jak pan na niego reaguje, że skoro są problemy z poborem do wojska w Ukrainie, to pomóżmy prezydentowi Zełenskiemu, żeby ci ludzie mogli przyjechać do Ukrainy. Z drugiej strony mamy argumenty rządzących, którzy mówią, 90% Ukraińców, mężczyzn przebywających w Polsce pracuje legalnie, ta reszta to prawdopodobnie albo się leczą, albo pomagają rodzinom, na przykład starszym rodzicom i tak dalej. Jak pan reaguje na ten pomysł konkretnie?
10: No, pomysł jest kolejną też taką retoryczną sztuczką, która ma na celu przede wszystkim zmobilizowanie części elektoratu i wręczenie jej nieistniejącej zabawki, tak naprawdę tylko takiej wizji, złudnej wizji nagrody. W przyszłości zagłosujcie na nas, zadamy wam coś, teraz obiecujemy. Niczego z tego nie będzie oczywiście, ale przywykliśmy już w kampaniach politycznych, że obiecuje się wyborcom coś, czego się później nie dostarcza, bo to się później z czasem rozmywa, zapomina i tak dalej. A za tym pomysłem przecież tak samo jak za wieloma innymi politycznymi wydmuszkami jest pustka, bo tak jak pan redaktor sam powiedział, dotyczyłby on garstki ukraińskich obywateli w Polsce, bo większość z nich pracuje. Poza tym miałby jakąkolwiek szansę na realizację pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim wygrane wyborów w przyszłym roku. Mm-hmm. Po sformułowaniu koalicji to by dopiero najwcześniej 2028 pewnie rok. Trwa wciąż jeszcze wtedy będzie trwała ochrona tymczasowa Unii Europejskiej, prawda, którą Ukraińcy obywatele również na terenie Polski są objęci, więc PiS musiałby zmienić władzę, znaczy zmienić prawo i też wbrew pewnym regulacjom unijnym wszedłby w ten sposób w konflikt z Unią Europejską, gdyby na podstawie tylko i wyłącznie braku zatrudnienia chciał deportować. No to te dwa nawet argumenty już powodują, że mówienie poważnie o tym jako o pewnym haśle politycznym, wyborczym jest pewnego rodzaju nieporozumieniem, bo w 2028 roku my teraz nie wiemy, w jakim stanie i w jakim miejscu będzie ta wojna. A poza tym ostatecznie już teraz kończąc ten długi wątek, ukraińskie państwo nie prosiło Polski o deportowanie swoich obywateli, którzy są w Polsce bezrobotnymi, więc to też jest manipulacja i nieuczciwa zakrywka. Mm-hmm.
8: Ale to krótkie pytanie jeszcze do pana. Jest problem z poborem mężczyzn na Ukrainie, bo o takim słyszeliśmy w relacjach z Ukrainy.
10: To jest problem z poborem zawsze będzie, prawda? W piątym roku wojny, w każdym państwie, gdziekolwiek byśmy nie mieli do czynienia z czymś takim, ale to jest problem wewnętrzny Ukrainy. Ukraina sama musi rozwiązać, wykorzystując własny zasób i oczywiście uchwalając odpowiednie prawo i tworząc warunki dla ukraińskich obywateli, żeby mogli iść do wojska.
8: A ale to jest przede wszystkim zadanie władz i administracji ukraińskiej.
10: Przede wszystkim toczy się debata w ukraińskiej teraz w przestrzeni publicznej ze społeczeństwem. Co trzeba zrobić, jak zreformować, jak przygotować to prawo mobilizacyjne, żeby Ukraińców nie trzeba było łapać na ulicach, tak? Tak jak widzimy czasem, to są manipulowane często bardzo obrazki, oczywiście zgeneralizowane nieuczciwie, ale jednak gdzieś tam, żeby nie musieć łapać tych obywateli, żeby sami się zgłaszali.
8: Doktor Aleksandra Iwaniuk, pani bada działalność elit politycznych na Ukrainie, a ja teraz postaram się panią zapytać o elity obu krajów. No bo ci demonstrujący, od których zaczęliśmy naszą rozmowę w kilku miastach wczoraj w Polsce, mówili: oczekujemy reakcji władz. Na szczęście reakcja służb jest. Ci atakujący są bardzo często szybko zatrzymywani przez policję. Sprawa jest przekazywana prokuraturze. Ale czy pani by oczekiwała jakiegoś, to się wydaje może nierealne, ale no, od tego też jesteśmy, żeby apelować, wspólnego wystąpienia prezydentów Polski i Ukrainy, którzy by powiedzieli: różnią nas kwestie historyczne. W naszych stosunkach nie zawsze jest różowo, ale nie zgadzamy się na hejt. Dwa zdania może dużo by zdołały zrobić.
1: No, sami politycy to rozkręcili i teraz sytuacja jest tak rozgrzana i ten hejt, ta wrogość jest już na takim poziomie, co też pokazują badania i co słychać, czuć, po prostu atmosfera jest tak napięta, że widzimy, że spotkanie, nie wiem, Zelenskiego i Tuska w Lublinie nie ma żadnego tutaj przełożenia na zmianę atmosfery, na zmianę narracji.
8: Chociaż obaj panowie rozmawiali o bardzo konkretnych rzeczach ważnych dla obu krajów, chociażby pozyskaniu licencji produkcji patriotów tak ważnych dla Ukrainy, może w Polsce. Więc tak, na szczęście dzieją się rzeczy pod tym poziomem właśnie tej debaty publicznej, społecznej.
1: No i to jest ten schizofrenizm, który istnieje od wielu, wielu lat. Kiedy jeszcze, nie wiem, przy zmianie władzy w 15 roku widzieliśmy deklaracje, absolutnie nieodpowiedzialne deklaracje polityków. Znowu temat ukraiński był po prostu przywoływanej po to, żeby albo odwrócić uwagę, albo zmobilizować wyborców w różnych absolutnie kontekstach, co powodowało też wrogość, która tak naprawdę zaczęła się w Polsce być odczuwalna w tym roku 2015. Bardzo dobrze pamiętam ten okres. A jednocześnie... 15, tak, zmiana władzy, kiedy PiS przyszedł do władzy w roku 2015. Wtedy i kwestia Wołynia, i kwestia ogólnie pamięci historycznej, i kwestie wrogości wobec Ukraińców zostały bardzo mocno odczuwalne przez społeczność ukraińską. To była taka bardzo duża zmiana. I my mamy od tego czasu taką schizofrenię, że z jednej strony politycy deklarują w sposób absolutnie nieodpowiedzialny właśnie, że Ukraińcy, nie wiem, ukraińskie pielęgniarki są nie takie jak trzeba, że Ukraińcy teraz mężczyźni powinni wracać, być deportowani, że wszystko jest jakby nie tak i że po prostu ta wrogość wzrasta, a jednocześnie na przykład przedsiębiorstwa, polskie przedsiębiorstwa bardzo chcą ukraińskich pracowników, tak? Gospodarka bardzo korzysta z tego, że Ukraińcy pracują w Polsce i nie ma wizji w ogóle, jak co z tymi ludźmi robić, jak tych migrantów integrować. Nie ma jakby, jednocześnie jest, że chcemy, ale będziemy w telewizji mówić...
8: Napuszczać jednych na drugich.
1: Absolutnie.
8: Tak. Ja prowadziłem sobotnią dyskusję w TOG FM z politykami, ten pomysł PiS-u omawialiśmy i właśnie po tym zobaczyłem na szczęście komentarze też pod tą rozmową ludzi, którzy mówią, zatrudniamy Ukraińców, cenimy sobie ich jako pracowników i nie wyobrażamy sobie, żeby ich w naszym przedsiębiorstwie nie było. Ale na koniec jeszcze krótkie pytanie do pani, bo wspomniała pani o tym, że politycy no niestety trochę, nawet nie trochę, dyplomatycznie mówiąc trochę, zrobili złego w tych stosunkach. Także elementem tego była decyzja prezydenta o nadaniu imienia UPA jednostce wojskowej. Mógł przewidzieć, mógł się cofnąć, mógł tego nie robić?
1: Oczywiście, że tak. Ja jestem bardzo krytyczna również wobec prezydenta, wobec decyzji prezydenta, tej decyzji. Ale ona wpisuje się w całą serię innych błędów dyplomatycznych w relacjach polsko-ukraińskich po obu stronach. To się nie zaczęło od decyzji, bo w Polsce taka narracja jest, że gdyby Zełenski nie zepsuł tego, co było, nieprawda. To było zepsute, tylko wyczuwano, kiedy będzie ten moment, żeby powiedzieć, o teraz po prostu zaczynamy szczucie. I to był ten moment. Absolutnie Zełenski nie powinien był tego robić, ale nieodpowiedzialna reakcja, przesadzona, absolutnie, i to nie tylko na to, co Zełenski zrobił, tylko nawet na to, co Ukraińcy, jak oni naruszają prawo i jakie konsekwencje tego, no przecież to nie jest...
8: Czyli skupiajmy się na faktach, wyciszajmy emocje, przynajmniej ci, którzy potrafią to robić. Doktor Oleksandra Iwaniuk, Uniwersytet Warszawski, Ukraiński Dom w Warszawie, bardzo dziękuję za spotkanie. I Nedim Usainow, politolog, ekspert The German Marshall Fund. Bardzo państwu dziękuję, a też taką informację ważną w tym kontekście przekażę na koniec, że dzisiaj w Szczawnicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotka się z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem. Odwiedzą doświadczone skutkami wojny dzieci z Ukrainy, które przebywają na koloniach w Polsce. Są też takie dobre aspekty polsko-ukraińskiej współpracy. Za chwilę informacje po nich Krzysztof Kwiatkowski.
9: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
16: W lodówce tej nowej!
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Protestowali przeciwko hejtowi i nienawiści wobec imigrantów. W 22 miastach w Polsce odbyły się manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny. Uczestnicy protestów wyrażali sprzeciw wobec rosnącej przemocy skierowanej przeciwko Ukraińcom oraz przedstawicielom innych mniejszości. To bardzo symboliczny i ważny gest, mówił w poranku TOK FM Nedim Huseynow, politolog, ekspert The German Marshall Fund. Jego zdaniem trudno jednak ocenić, czy wpłynie to na zmianę postawy skrajnych środowisk prawicowych w Polsce wobec Ukraińców. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że po ewentualnym przejęciu władzy w 2027 roku będzie deportować z Polski bezrobotnych Ukraińców w wieku poborowym. Notowania ropy naftowej na świecie rosną w reakcji na brak porozumienia w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Baryłka kosztuje powyżej $80. Szef irańskiej dyplomacji oświadczył, że Teheran nie prowadzi obecnie bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, choć obie strony wymieniają wiadomości przez pośredników. Prezydent Donald Trump przekonuje natomiast, że rozmowy trwają, choć w ograniczonym zakresie. A my w Polsce czekamy na decyzję rządu w sprawie ewentualnej interwencji na rynku paliw. Ma zapaść w tym tygodniu. Kilkuset strażaków z Portugalii i Hiszpanii walczy z kilkunastoma dużymi pożarami lasów w strefie przygranicznej. Walkę z żywiołem utrudniają ponad 30-stopniowe upały. Konieczna była ewakuacja około 500 osób. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20. Teraz jeszcze pogoda.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Najpogodniej i sucho na południowym wschodzie, poza tym spodziewajmy się chmur i deszczu oraz burz miejscami z gradem. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 30 do 33 stopni, nieco chłodniej w północnych województwach wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich od 26 do 29 stopni. Najchłodniej na krańcach północnych od 22 do 24.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Gościem poranka TOK FM jest Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości. Dzień dobry.
21: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia TOK FM.
8: A naszą rozmowę można śledzić w transmisji na YouTubie i na Facebooku Radia TOK FM właśnie. Jak się dowiedziało TOK FM, Ryszard Czarnecki prawdopodobnie jest już na wylocie z Prawa i Sprawiedliwości, a więc nie tylko Grupa Morawieckiego. Tutaj rozwód trwa dosyć długo, ale Czarnecki za współpracę z Braunem popadł już w totalną niełaskę prezesa Kaczyńskiego. To dosyć znaczący będzie jednak rozwód. Czarnecki bardzo długo był w PiS-ie i bardzo długo był blisko ucha prezesa.
21: Ryszard Czarnecki bardzo długo to jest w polityce. Ja go pamiętam z lat 90., kiedy byłem doradcą i sekretarzem osobistym premiera Buzka. Miał taki epizod, że był ministrem w rządzie do spraw integracji europejskiej. Już spuszczę zasłonę milczenia, w jakich okolicznościach z tego rządu wyleciał, ale on się nie obrażał. To jest człowiek, którego jak się wyrzuca oknem, to, przepraszam, jak się wyrzuca drzwiami, to wraca oknem i to razem z futryną. Jestem głęboko przekonany, że Ryszard Czarnecki zarezerwował sobie już miejscówkę w korytarzu przed gabinetem prezesa i będzie go próbował obłaskawić, ale też, żeby nie było wątpliwości. Jednocześnie każdą wolną chwilę będzie spędzał w politycznych objęciach Grzegorza Brauna, bo tu jest ta perspektywa mandatu do Europarlamentu, a prezes już jej nie daje. Optyka się zmieniła, poparcie dla PiS-u spadło, a Ryszard Czarnecki uważa, że dla dobra cywilizacji europejskiej, jego obecność w Parlamencie Europejskim jest absolutnie niezbędna, dlatego on zrobi wszystko, żeby tą dobrą perspektywę cywilizacji europejskiej zapewnić.
8: Dworuje sobie pan.
21: Brońcie, panie Boże, zbyt lubię Ryszarda Czarneckiego, że mógł sobie z niego dworować.
8: Ale czy to pokazuje, że już nie tylko Kaczyński jest tym, który może rozdawać karty, a także i miejsca biorące na prawicy, tylko już jest tych liderów prawicy więcej?
21: Tak, zresztą ordynacja do Parlamentu Europejskiego jest taka, że ona nawet lekko preferuje te nie największe ugrupowania, chociaż co mówię ze smutkiem. Niestety Grzegorz Braun z tej niszy najmniejszych ugrupowań wyszedł.
4: Do średniaków.
21: Do średniaków i z punktu widzenia Grzegorza Brauna może mu się wydawać, że on jest niezwykle użyteczny, że otwiera przed nim różne salony władzy. Przecież wszyscy wiemy, że na przykład Ryszard Czarnecki zna każdy zakątek Europy i świata, jak się czytało jego podróże, jest w ogóle człowiekiem niestrudzonym. Przejechać kabrioletem z Krosna do Brukseli zimą tylko on. Dlatego uważam, że z punktu widzenia Grzegorza Brauna on może uznać, że jest to ogromna wartość dodatnia. Ta determinacja, która Ryszardowi Czarneckiemu towarzyszy w wykonywaniu tych jego parlamentarnych obowiązków.
8: Zapytam o dwie kwestie i od razu z podpytaniem, czy to jest zgodne z polskim prawem. Najpierw o deportacjach dla niepracujących w Polsce Ukraińców. Tak jest pomysł i dla bezrobotnych i też niepracujących legalnie. Pracujących nielegalnie, przepraszam. Pomysły PiSu i Tobiasza Bochańskiego zgłoszone na konwencji. Zgodne z polskim prawem?
21: Nie, niezgodne. Ani z polskim, ani z europejskim prawem. Oni mają prawo pobytu, które zostało prawidłowo przyznane. Dodatkowo nie możemy stosować zasady dyskryminacyjnej. Zresztą to jest w ogóle fenomen.
8: W kontekście prawa europejskiego. Tak.
21: Politycy PiSu mówią o deportacji obywateli Ukrainy, a nie mówią na przykład o deportacji, nie wiem, nielegalnie przebywających obywateli państw azjatyckich, Bangladeszu, państw afrykańskich.
8: Może potem by łaskawie dopracowali projekt.
21: Nie, wszyscy wiemy, po co to mówią. Próbują rywalizować z Grzegorzem Braunem na tej nucie antyukraińskości. To jest wyłącznie ich jedyny cel. Tylko, że nie zadali sobie nawet trudu, bo polskie statystyki pokazują coś, czego nie ma w takiej proporcji w żadnym innym państwie europejskim. W Polsce średnia aktywności obywateli państw Ukrainy, mówię o osobach dorosłych. To jest grubo powyżej 80%, a w przypadku mężczyzn mówi się, że to jest około 95%. Panowie, uwaga, wszyscy radiosłuchacze, budowy w Polsce staną, w restauracji was nikt nie obsłuży, a większość kas w wielu miejscach może pozostawać puste, bo jak zaczniemy te procesy deportacyjne Ukraińców przy ich aktywności zawodowej, to nagle może się okazać, że w wielu miejscach po prostu pewnych zawodów nie ma kto wykonywać.
8: I też pojawił się w tej dyskusji argument czysto finansowy dotyczący funkcjonowania administracji, że jeśli administracja ukraińska chce, żeby pobór był skuteczny i chce pozyskać Ukraińców mieszkających w Polsce, to niech się zwróci do polskich służb, a nie, że my uruchomimy cały system, który będzie kosztować.
21: Poruszył pan bardzo ciekawy wątek. No przepraszam. W Rosji w pewnym momencie próbowano zrobić pobór. Czym to zaskutkowało? Nie wiem, czy pan pamięta. Kolejki na wszystkich granicach, granicy gruzińskiej. Znaczy, jeżeli byśmy taki proces zaczęli, to po prostu o mężczyźni w wieku poborowym
8: pojadą
21: do Niemiec, pojadą do Czech, żadnych deportacji nie będzie, bo oni wcześniej zdążą wyjechać, niż ta procedura administracyjna zostanie uruchomiona. Dlatego mówię, że Tobiasz Bocheński nie wykazał się tu błyskotliwością intelektualną i my musimy wprost o tym mówić, tak. A mówię o tym ze smutkiem, bo uważałem, że w ramach polityków PiSu, no bym powiedział, nie spodziewam się jakiejś mądrości po Patryku Jakim, czy Januszu Kowalskim wcześniej, czy Dariuszu Mateckim. Ale człowiek z tytułem doktora prawa, przyznaję, potrafił mnie zaskoczyć.
8: Może prawnie nie jest to zbyt dobrze przygotowany pomysł, ale politycznie może być skuteczny.
21: Politycznie mógłby być skuteczny, gdyby nie taki wywiad jak pana redaktora ze mną, dziesiątki innych wypowiedzi, ja nie znam głosu eksperta, który by nie obśmiał tego, co zaproponował PiS.
8: A nawet Konfederacja mówi, że to podrabianie ich pomysłów, więc już w ogóle...
21: Konfederacja mówi, że podrabianie ich pomysłów więcej. Oni nawet też zwracają uwagę na te elementy gospodarcze, więc okazuje się, że PiS z tymi swoimi pomysłami i bardzo dobrze został na spalonym.
8: To drugi pomysł, a nawet już realizacja pomysłu i pytanie, czy to jest zgodne z prawem. Jak opisywała już na naszej antenie Anna Gmiterek-Zabłocka, reporterka TOG FM z Lublina, właśnie Fundacja z Lublina organizuje szkolenia dla urzędników stanu cywilnego, jak nie dokonywać transkrypcji aktów małżeństw zawieranych przez pary jednopłciowe za granicą. To, że taka transkrypcja ma być dokonywana, to wiemy z wyroku NSA w Polsce.
21: No, wyroku z Trybunału Sprawiedliwości. sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozporządzenia naszych ustaw.
8: Tak. Ale szkolenie kosztuje tylko 300 zł i co najmniej kilkadziesiąt urzędów z całej Polski, także z Poznania, rządzonego między innymi przez polityka pana partii, Koalicji Obywatelskiej, Jacka Jaśkowiaka. Te szkolenia się odbywają. Urzędnicy idą i są przygotowani, żeby nie dokonywać transkrypcji. Tak można?
21: Tak nie można, panie doktorze. Ale ja tak zresztą oczekuję tutaj jakiejś szybkiej wypowiedzi ze strony prezydenta Poznania, że transkrypcja w Poznaniu, jak i w każdym innym mieście w Polsce, będzie dokonywana. Między innymi, i słusznie, że pan zwrócił uwagę na wyrok z listopada 2025 roku, który mówi o obowiązku transkrypcji. Z czego on wynika? My mamy swobodny przepływ ludzi w ramach Unii Europejskiej i podtrzymanie tych praw, które są przynależne w jednym państwie, w innych. I stąd wynika ten obowiązek.
8: A na tym szkoleniu mówią, jeśli mamy zapisany artykuł 18 o małżeństwie w polskiej konstytucji, to żadne wyroki
21: artykuł 18 mówi o szczególnej ochronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Nie mówi, że jest to jedyny możliwy związek.
8: I
21: dlatego
8: ta ochrona po transkrypcji też nie jest szczególna i opieka, bo
21: jest ograniczona w pewnym zakresie w stosunku do małżeństwa. Dlatego, szanowni państwo, przestrzegam, to towarzystwo, które robi

0: W ramach tego szkolenia was zdezinformowano.
1: A też informacja szefa MSWiA albo szefa Ministerstwa Sprawiedliwości powinna w tej kwestii się ziścić?
0: Ja nie znam szczegółów. Przyznam, że nie czytałem żadnego materiału, co dokładnie jest na tej konferencji przedstawiane. No ale oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że może być to kwalifikacja nie w kontekście złamania jakichś przepisów prawa, wprowadzania w błąd, oszustwa, ale przyznam, że musiałbym zobaczyć jak to szkolenie jest przeprowadzane.
1: Panie senatorze, czy w umowie koalicyjnej, koalicji 15 października, podpisanej przez marszałka Czarzastego, przez marszałka Hołownię, przez Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, był rozdział o rozliczeniach?
0: Przyznaję, że nie jestem sobie w stanie przypomnieć, jak on był sformułowany.
1: Okay.
0: Bo pamiętam, że był na pewno ogólny zapis o tym, że dokonamy rozliczenia tych wszystkich rzeczy, które były nieprawidłowe w czasach rządów PiS-u i bynajmniej nie dopytuję o szczegóły, dlatego żeby znaleźć jakiś wytrych do usprawiedliwienia, dlaczego tych rozliczeń nie ma. Liczę się absolutnie z tym, że zostałbym przyparty do muru. Tak też bym w wielu sytuacjach oczekiwał, że te rozliczenia będą szybsze.
1: A pytam w kontekście byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który ma na koncie przecież aferę w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, którą nadzorował jako premier, ale tutaj zarzuty wobec niego nawet nie zostały przedstawione i ma na koncie wybory kopertowe. Zarzuty zostały przedstawione, ale śledztwo utknęło w martwym punkcie. I pytanie, jak pan powie wyborcom, na przykład swoim z okręgu łódzkiego, że miał być rozliczony były premier za, zdaje się, ewidentne nadużycia, a ten były premier może zakładać nową partię i prawdopodobnie wystawi listy wyborcze?
0: Ja przyznam, że, bo też usłyszałem tą wiadomość, że to śledztwo w sprawie wyborów kopertowych trochę stanęło.
1: A wydawało się, że prosta sprawa.
0: I tu jestem zaskoczony, bo jeszcze w przypadku RARS-u, prezes RARS-u, no kluczowy z punktu widzenia przedstawienia zarzutów Mateuszowi Morawieckiemu, bo to Morawiecki bezpośrednio nadzorował prezesa RAS-u, który na karteczkach dawał te nazwy firm, które mają wygrywać przetargi, po telefonach, które gdzieś wykonywał, chociażby odpowiedź na to pytanie jest niezwykle istotna z punktu widzenia kolejnych zarzutów, tak w przypadku wyborów kopertowych ja przyznaję, że nie rozumiem, bo tutaj materiał jest w całości znany, udokumentowany i sam przyznaję, że zapewne w tym zakresie złożę zapytanie senatorskie, dlaczego to postępowanie nie zmierza do przedstawienia już nie tylko aktu oskarżenia, bo to się stało, ale po prostu skierowania tego aktu oskarżenia, bo zarzuty zostały, z tego co wiem, przedstawione.
1: Jakiś czas temu słyszałem, czytałem, że jakaś ekspertyza miała być przedstawiona, no ale to chyba, i że się wydłużało jej przygotowanie, no ale...
0: Panie doktorze, wolne żarty. Mhm. Można oczywiście 1001 ekspertyz, jak baśnie z 1001 nocy zamawiać, ale to jest raczej sygnał, że komuś może zależeć na przeciąganiu tej sprawy, bo ja bez zamawiania, my w Senacie jeszcze poprzedniej kadencji się tą problematyką zajmowaliśmy, ja chętnie udostępnię kilka ekspertyz, które pokazywały, że jest to po prostu nielegalne działanie i nie musicie państwo w prokuraturze na nie czekać, możecie je dostać ode mnie od ręki.
1: A czy ewentualnie spór o nominacje personalne między prokuratorem generalnym Żurkiem a prokuratorem krajowym Kornelukiem może mieć na to wpływ, czy według pana nie?
0: Panie doktorze, po pierwsze, obaj panowie zaprzeczają, żeby taki spór miał...
1: Ale nominacji nie ma
0: często. Spór miał miejsce pomiędzy nimi, nawet jeżeli czasami może być jakaś dyskusja na temat konkretnych awansów, to ja mam nadzieję, że nie będzie to rzutować na pracę prokuratury i tego oczywiście jako obywatele mamy prawo oczekiwać.
1: W piątek w wywiadzie politycznym TOK FM rozmawiałem z Łukaszem Gibałą, który właśnie w piątek ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w Krakowie, te we wrześniu. Myśli pan, że Monika Piątkowska, pana koleżanka klubowa z Senatu, która jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach, ma z nim szansę wygrać? Czy Łukasz Gibała jest na... może ma wiodącą pozycję.
0: A czy moja ocena oczywiście sytuacji w Krakowie, jakaś analiza podpowiada mi, że będziemy mieli drugą turę, w której będzie uczestniczyć pani senator Monika Piątkowska jako wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Łukasz Gibała. A dynamika drugiej tury, mówię jako osoba, która kiedyś startowała w wyborach na prezydenta Łodzi i znalazła się w drugiej turze wówczas z Jerzym Kropiwnikiem. Kierwnickim ze smutkiem, bo to

0: bym powiedział, rana w moim sercu do tej pory.
1: Boli do dziś, tak?
0: Mogę powiedzieć, że tą drugą turę przegrałem. To już jest całkiem nowe rozdanie, całkiem inna sytuacja i na to wpływ może mieć bardzo wiele różnych okoliczności. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, bo obserwuję jej pracę z bliska. Pani senator Piątkowski, wspólnie z nią przez dłuższy czas pracowałem w Komisji Petycji. Pracowita, zaangażowana, rzeczywiście bardzo odpowiedzialnie podchodząca do swoich obowiązków.
1: Łukasz Gibała, bardzo liczę na to, że jesienią Sejm przyjmie, jak mówi, dobrą, poprawioną ustawę o najmie krótkoterminowym. Kraków na nią czeka, Łódź, pańska Łódź też na tę ustawę czeka, bo Senat też się tym zajmie jesienią.
0: Czekają obywatele w wielu miastach w Polsce i tak mamy deklarację, że w stosunku do projektu rządowego będziemy wprowadzać kolejne poprawki, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa tych, którzy mają tego pecha, że mieszkają obok lokali wykorzystywanych w ramach najmu. Krótko, pecha użyłem oczywiście w przenośni. Mają to nieszczęście.
1: No, to jeszcze gorzej.
0: Bym powiedział, dlaczego tak mówię. Okay. No niestety część z tych lokali jest użytkowanych przez towarzystwo, które na przykład nie jest spokojną rodziną, które przyjechało zwiedzić dane miasto.
1: Grupą imprezowiczów.
0: Ale grupą imprezowiczów.
1: I trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Krzysztof Kwiatkowski.
0: Ale też będę zawsze się upominał o możliwość korzystania ze swojego prawa własności, jeżeli ktoś już nabył takie mieszkanie, dlatego my się musimy zastanowić, jakie regulacje wprowadzić i można też dokonać rozgraniczenia, że część z nich może obejmować już nowo przekształcane lokale, czy budowane pod to, bo musimy godzić te dwie wartości. Serdecznie państwa pozdrawiam i życzę wam, żebyście mieszkali w spokojnej okolicy.
1: Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Za chwilę
0: dziękuję
1: informacje
0: bardzo.
1: Po nich komentarze.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Pomysły PiSu dotyczące Ukraińców nie są zgodne ani z polskim, ani z międzynarodowym prawem. Przekonywał przed chwilą w poranku TOK FM Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że po ewentualnym przejęciu władzy w 2027 roku będzie deportować z Polski bezrobotnych Ukraińców w wieku poborowym. Założenia PiSu w sprawie deportacji to populizm. 95% mężczyzn z tego kraju pracuje w Polsce legalnie informuje MSWiA. Ryszard Czarnecki, były europoseł PiSu, został zawieszony w prawach członka partii za współpracę z Grzegorzem Braunem. Jak dowiaduje się Radio TOK FM, w ugrupowaniu toczy się teraz postępowanie o jego wykluczenie. Do rzecznika dyscyplinarnego w PiSie zwrócił się o to sam prezes Jarosław Kaczyński. To już drugie postępowanie dyscyplinarne wobec Czarneckiego. Pierwsze dotyczy afery w Kolegium Humanum. Kilkanaście tysięcy mieszkańców Ceuty wyszło wieczorem na ulicę tej eksklawy Hiszpanii w Afryce Północnej, aby domagać się od rządu Pedra Sancheza przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu w tym autonomicznym mieście. Wprawdzie jest 72 tysięcy migrantów, którzy wdarli się 30 i 31 lipca do Ceuty. 70 tysięcy opuściło już miasto. To lokalne media twierdzą, że wciąż na jego ulicach przebywa kilka tysięcy nielegalnych przybyszów. Projektanci łączącego Irlandię i Wielką Brytanię węzła energetycznego musieli zmienić plany z powodu wielbicieli z Gretka. Domowego skrzata z cyklu powieści o Harrym Potterze, tak by omijał grób tej fikcyjnej postaci, znajdujący się na walijskiej plaży Freshwater West. Po filmowej śmierci z Gretka grób stał się miejscem kultu i właśnie przez to fikcyjne miejsce miała przebiegać trasa Greenlinka. Po setkach telefonów projektanci się ugięli, konektor omija grób z Gretka, choć musiał zahaczyć w rezultacie o pochówek z epoki brązu. Teraz w TOK FM czas na sport.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Po trzech kolejkach piłkarskiej ekstraklasy nie ma jak na razie drużyny, która wygrałaby wszystkie trzy mecze. W tabeli prowadzi aktualny mistrz Polski Lech Poznań, który wygrał na własnym boisku z Piastem Gliwice 3-0. Gole dopiero w drugiej części spotkania zdobywali kolejno Mikael Isak, Karol Delikati i Alakhyar Sayat Manesz. Postawa cieszy trenera kolejorza Nilsa Frederiksena, tym bardziej, że w drugiej części spotkania zdecydował się na zmiany. Demonstrowaliśmy wysokie tempo gry. Warto wspomnieć, że wszystkie trzy bramki zdobyli zmiennicy. Muszę też podkreślić, że zachowaliśmy czyste konto, co jest równie ważne. Tak wysoka porażka nie oddaje stylu gry na boisku, mówił po meczu trener Piasta Daniel Myśliwiec.
13: Moi piłkarze mimo wszystko na za wiele akcji, wiele sytuacji wytworzonych zasługują na umiarkowaną pochwałę. Mówię umiarkowaną, bo na sam koniec oczywiście najważniejszy jest rezultat, a uważam, że był zbyt dotkliwy jak na to, jak pracował mój zespół.
12: A w innych spotkaniach rozgrywanych wczoraj Jagiellonia niespodziewanie u siebie przegrała 0-2 z Widzewem Łódź, a Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. Robert Lewandowski znów strzela w barwach strażaków z Chicago. Polski napastnik zdobył decydującego gola w meczu Pucharu Ligi przeciwko meksykańskiemu Santos Laguna. Tym samym Chicago Fire wygrało 3-1 i jest to krok od awansu do fazy pucharowej turnieju. Musi jednak wygrać w czwartek z Cruz Azul. Wtedy Polak będzie mógł na przełomie sierpnia i września powalczyć o pierwsze trofeum z nowym zespołem. 32-osobowa reprezentacja Polski będzie walczyć w tegorocznych Mistrzostwach Europy w pływaniu, które startują w Paryżu i są częścią Mistrzostw Starego Kontynentu w sportach wodnych. Połowa naszej kadry rywalizowała przed 2 laty na historycznych Mistrzostwach w Belgradzie, gdzie Polacy wywalczyli aż 15 medali. Powtórka tego dorobku, mając na uwadze listy startowe, może być nie tylko trudna, ale i niemożliwa. Dziś w eliminacjach popłynie m.in. Mateusz Chowaniec na 50 metrów motylkiem i Dawid Wiekiera na 100 metrów stylem klasycznym.
11: Pogodniej będzie dzisiaj na południowym wschodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i przelotny deszcz. W 8 województwach ostrzeżenia przed burzami najmocniej zagrzmi w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Ostrzeżenia także przed upałami niemal w całej Polsce. Na termometrach dziś na ogół od 30 do 33 stopni, chłodniej o kilka stopni na krańcach północnych.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Poniedziałkowy poranek TOK FM trwa. Z nami teraz są Renata Kim z Newsweeka i Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej. Witam was bardzo serdecznie.
14: Dzień dobry.
1: No to zacznijmy od Szymona Hołowni. Wraca jego postać pod kątem przyszłości. Tak się opierał przed wejściem do rządu. Mówił, że to nie dla niego taka robota. Tu kiedyś w studiu, pamiętam, w TOK FM mówił, że może bardziej do ONZ-u. Jeszcze wtedy pomyślałem, że to żart, ale faktycznie okazało się, że chciałby pracować w agendach ONZ-u, że to polskie piekiełko, ta polska nawalanka go nie interesuje, ale teraz ponoć w partii namawiają go. A Szymon Hołownia, gdy jest namawiany, zachęcany, no to apetyt rośnie i mógłby zostać i szefem klubu za Pawła Śliza i nowym ministrem. Wioleta Tomczak, która była pierwszym gościem poranka TOK FM, powiedziała, kimś w rodzaju kreatora narracji, który będzie walczyć z dezinformacją.
14: I będzie lepszy niż minister Szłapka, który coś tam robi, ale tego nie widać. No, była to dosyć krytyczna wypowiedź wobec kolegi z koalicji rządowej. Ja teraz będę krytyczna wobec Szymona Hołowni, bo wydaje mi się, że ewentualny jego powrót do rządu, znaczy nie powrót, wejście do rządu, w którym nigdy nie był, będzie kolejną próbą usadowienia się w centrum wydarzeń i pokazywania się w centrum wydarzeń. Obawiam się, i to będzie bardzo okrutna opinia, i aż mi jest przykro, że ją wygłaszam, że Szymon Hołownia cierpi na chorobę, która się objawia tym, że on potrzebuje być na świeczniku, potrzebuje być widoczny, potrzebuje przemawiać, potrzebuje organizować konferencje prasowe.
1: Ale politycy tak mają. Czy Szymon Hołownia szczególnie?
14: Szymon Hołownia szczególnie i spora część jego działalności politycznej, znowu przepraszam za okrucieństwo tej wypowiedzi, opierała się głównie na przemówieniach, na wygłaszanych statementach, na powtarzaniu tych samych tez, na obietnicach, na też dyskusjach z koalicjantem i dystansowaniu się od jego poczynań. I ja nie bardzo wyobrażam sobie, co konstruktywnego może wnieść do rządu Szymon Hołownia.
1: Szczególnie gdyby dostał takie stanowisko nie do końca określone, do jakich spraw miałoby być, no bo gdyby został tym ministrem kultury, bo też się takie scenariusze pojawiały, no to byłaby konkretna robota do wykonania.
14: No tak, i znowu rodzi się pytanie, już oddaję głos Marzenie, czy Szymon Hołownia naprawdę zna się na kulturze i na zarządzaniu nią i czy kiedykolwiek oprócz chęci bycia ministrem podejmował jakiekolwiek decyzje dotyczące losu polskich artystów, losu polskich pisarzy, instytucji, czy to muzealnych, czy zajmujących się szeroko rozumianą kulturą. No, odpowiedź jest prosta, nie. Więc znowu, po co on miałby wejść do tego rządu?
1: Ale czytałem w weekend wywiad Katarzyny Kotuli dla Dziennika Gazety Prawnej, w którym pani minister, pani posłanka narzekała na to, że rząd często nie jest ofensywny w opowiadaniu o swoich dokonaniach, że gdyby to był Mateusz Morawiecki, to by billboardy powstały w co drugiej, tak, prezentacja i billboardy w co drugiej w miejscowości z informacjami na temat rządowych programów i że trzeba ten ostatni rok ofensywnie zacząć. Gdyby może tak Szymon Hołownia co drugi dzień opowiadał, to może by się sprawdził, tak pytam przewrotnie. Na takim śmieję się z mojej tezy.
14: No śmieję się, bo już przeżyliśmy ten okres, kiedy Szymon Hołownia codziennie, kilka razy dziennie nam coś
1: ale
14: opowiadał.
1: Ale opowiadał nie o sobie, tylko o rządzie?
15: Znaczy, przede wszystkim ja jestem przeciwna mnożeniu pozycji, mnożeniu posad, właśnie takich nie wiadomo jakich. Jak, nawet nie potrafię powtórzyć tego, co powiedziałeś.
1: Ja też musiałbym sobie odsłuchać, co pani tak posłanka mówiła.
15: W jaki sposób to miałoby być nazwane? Jeżeli już, to okej, niech zastąpi rzecznika rządu, jeżeli premier Donald Tusk będzie miał takie
14: życzenie.
15: No i to za
14: życzenie. Mało, to za mało.
15: No ale właśnie.
1: Rzecznik Tuska? Nie, Szymon Hołownia,
15: no,
1: nie dałby
15: rady. No i teraz właśnie dlatego stąd kłopot. Rząd ma rzecznika, on jest od rzecznikowania, od tworzenia tych narracji, od tworzenia dobrego PR-u wokół rządu, jakby to jest jego zadanie. Jeżeli miałby Szymon Hołownia być ministrem kultury, mam podobne zastrzeżenia co Renata. No to nie jest merytorycznie najlepsza osoba w polskiej przestrzeni. Mamy wielu wybitnych specjalistów, którzy przez lata zęby zjedli po prostu na zarządzaniu kulturą. No i tutaj też mam pewne wątpliwości. Natomiast no to, że próbuje się wykorzystać w jakikolwiek sposób tego Szymona Hołownię, który jednak zagospodarowywał część elektoratu takiego, który nie chciał głosować na Koalicję Obywatelską, który był przez jakiś czas tą trzecią drogą.
1: A pytanie, czy jeszcze ma ten kapitał przy sobie?
15: Myślę,
1: już go nie
15: że Szymon Hołownia prawdopodobnie ma większy kapitał niż Polska 2050 obecnie. Taką stawiam tezę, ryzykowna wiem, ale...
1: Bo te oba kapitały nie są zbyt wielkie.
15: Nie są zbyt wielkie.
1: Znaczące.
15: Oczywiście tak, rozmawiamy
1: o oczywiście
15: procencikach.
1: W tych wyborach też mogą się liczyć procenciki, to tak
15: i
1: też
15: będą,
1: nie można
15: dokładnie
1: bagatelizować do końca.
15: No jakby wiemy, wybory prezydenckie też były na żyletki, no i te,
1: o,
15: te
1: wróciło
15: żyletki.
1: Sformułowanie na żyletki. Dawno nie było.
15: Tęskniłam, to prawda, to już rok. I no tutaj rozumiem taką pokusę wykorzystania tego Szymona Hołowni. Trochę z taksówkarzem teraz jadąc tutaj do was rozmawiam. No, są różne poziomy oceny tego, jak wcześniej Szymon Hołownia postąpił z własną partią, tego jak no, po prostu zdezerterował i porzucił własne
1: tak,
15: ugrupowanie.
1: Tych zwrotów akcji było wiele.
15: I pytanie, czy to nie zagra? No bo ktoś, komu się zaufało, zaufali mu politycy, którzy za nim poszli, zaufali mu wyborcy. No, czy oni zaufają ponownie? Śmiem twierdzić, że będzie to trudne.
1: No,
14: to, co mnie uderza w ogóle w tym, że spekulujemy na temat wejścia Szymona Hołowni do rządu, jest ta domniemana propozycja Donalda Tuska, bo to podobno od niego miała wyjść ta inicjatywa. Szymon, potrzebujemy cię w rządzie, albo Szymon, damy ci miejsce w rządzie.
1: Bo ponoć Donald Tusk wolałby Szymona Hołownię, z którym też nie miał super relacji, ale już miał lepsze niż z Katarzyną Pełczyńską na mecz i wtedy mogłoby dojść do wymiany.
15: To jest właśnie
14: tak. I tutaj
15: sedno
14: dochodzimy,
15: sprawy.
14: Tak, i tutaj dochodzimy do tego momentu, w którym Szymon Hołownia idzie na noże i pozbywa się osoby, która wykonywała jego polecenia i była de facto osobą zarządzającą partią. Bo zawsze, jak rozmawiałam z politykami Polski 2050, to słyszałam, że Szymon Hołownia jest twarzą, natomiast robotę i decyzje de facto podejmuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jest to osoba niezwykle ambitna, co wielokrotnie pokazała. I nagle okazuje się, że cała jej praca na rzecz Polski 2050, czy na rzecz własną, bo myślę, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pracuje na własną karierę polityczną i chce zajść bardzo daleko. Nagle okazuje się, że jedną decyzją można to po prostu przekreślić i ona zostaje w politycznej próżni, stojąc no, w zasadzie nie wiadomo gdzie. Na czele partii, która chyba nawet nie ma jednego punktu procentowego w sondażach. I co wtedy? Kto opowie się za Szymonem Hołownią, kto pójdzie za Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, to będzie kolejny podział tych resztek, które zostały tak po Polsce 2050.
1: Gorąco było na początku roku, w styczniu, gdy te wybory się odbywały, nie bez problemów technicznych i też nie bez emocji i może te emocje jesienią wrócą. To krótkie pytanie na koniec tej części. Czy według was jednak na ten rok przed wyborami Donald Tusk będzie musiał się zdecydować na jakąś rekonstrukcję, ale też za którą powinna pójść próba nadania jakiegoś kierunku, impetu, że zrobiliśmy to i to się nie udało, a jeszcze mamy plan na to i to.
15: Rekonstrukcja rządu może być jakimś narzędziem politycznym właśnie w tej walce kampanijnej już, więc myślę, że tak. Zdziwiłabym się, gdyby Donald Tusk nie sięgnął po to narzędzie. Pytanie, czy to będzie służyć Polsce, bo to są przecież funkcje, służba społeczna i czy te zmiany cokolwiek dadzą polskiemu społeczeństwu. Czy dadzą Koalicji Obywatelskiej? Być może tak, no bo każde zamieszanie i tutaj w jakieś ruchy, kolejne obietnice, no takie pytanie, czy do spełnienia, no bo przecież mamy rok do wyborów, więc...
1: Jeszcze na takim?
14: Zwłaszcza, że każda rekonstrukcja pociąga za sobą co najmniej kilkumiesięczny okres, kiedy ta osoba wchodzi w tryby pracy, uczy się tego, co będzie miała robić, a jeśli do tego będzie miała w pamięci, że ma reprezentować i zmieniać wizerunek partii, no to już jej przydatność taka czysto techniczna na rzecz zmiany, na rzecz poprawy czegokolwiek, reformy czegokolwiek, no będzie bardzo znikoma. Ja generalnie nie lubię rekonstrukcji, uważam, że rzadko one są czymś więcej niż tylko po prostu techniczną zmianą wizerunku, która ma na chwilę odwrócić naszą uwagę i pokazać, że coś się dzieje, chcemy lepiej, chcemy mocniej, chcemy szybciej. Rzadko
1: poza tym
14: tak, następuje prawdziwa zmiana.
1: Za chwilę informacje, wracamy po nich.
10: Autopromocja.
16: Okej, okay, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
17: Są.
16: Karty pokładowe?
17: Są.
16: Stroje plażowe?
17: Są.
10: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
20: Marian, o czym myślisz?
21: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
20: O mega okazjach w Media Expert.
21: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
22: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Kaufland jest fresh.
24: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
27: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
28: Volkswagen.
29: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A ci sowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
30: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
31: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
18: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 8.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Hasła o deportacji niepracujących Ukraińców to retoryczna sztuczka obliczona na mobilizację części elektoratu. Tak propozycję Prawa i Sprawiedliwości komentuje Nadim Usajnow, politolog i ekspert The German Marshall Fund. PiS przekonuje, że jeśli wygra przyszłoroczne wybory parlamentarne, wydali z kraju ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. Polska już dawno stała się krajem, w którym obywatele Ukrainy boją się mówić w swoim języku w miejscu publicznym, oceniała w poranku TOK FM. dr Oleksandra Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego, związana z Fundacją Ukraiński Dom.
0: Taka zmiana według mnie była właśnie w prezydenckiej kampanii rok temu. Wcześniej też słyszano różnego rodzaju obelgi, tylko wtedy osobiście ja, mając doświadczenie bycia zaatakowaną słownie w miejscu publicznym, po raz pierwszy zobaczyłam, że nikt, absolutnie nikt nie zareagował. Bo wcześniej miałam takie przypadki i była reakcja. A tutaj ja poczułam tą normalizację poniżania, normalizację po prostu ataków.
11: MSWiA podkreśla, że według danych ZUS-u 95% mężczyzn z Ukrainy, którzy są w wieku poborowym, pracuje legalnie w Polsce i płaci tu podatki. Czekamy na decyzję rządu w sprawie ewentualnej interwencji na rynku paliw. Ma zapaść w tym tygodniu. Tymczasem analitycy biura Reflex prognozują, że w tym tygodniu będzie taniej na stacjach, a spadki obejmą wszystkie rodzaje paliw. Cena litra oleju napędowego powinna spaść średnio o 10 groszy, mówi analityk rynku Zbijam Reflex Urszula Cieślak.
2: Podobnie w przypadku benzyn spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze, a więc wtedy ten średni poziom cen spadłby do poziomu 7,30 zł.
11: Autogaz również będzie tańszy, chociaż obniżka wyniesie według prognoz analityków zaledwie 2 grosze na litrze. Ważne nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale także dla turystów. Od dziś zwiększa się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoń. Upał wrócił, choć nie wszędzie. W Krakowie i Wrocławiu 33 stopnie pokażą termometry. W Warszawie i Łodzi 32, w Poznaniu 30, ale w Gdańsku już tylko 23. Najpogodniej będzie na południowym wschodzie. W pozostałych regionach więcej chmur i przelotny deszcz i zagrzmi. Ostrzeżenia przed burzami wszędzie oprócz zachodu i północnego zachodu.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: I komentatorska część poniedziałkowego poranka Tok FM trwa. Z nami Renata Kiminiusłek i Marzena Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita. Krótko chcę was zapytać o pomysł na deportację Ukraińców, na stworzenie centrów deportacji. Pomysł zgłoszony przez PiS. Czy może ten pomysł zagrać politycznie w kampanii, która będzie się z każdym miesiącem rozkręcać? Ponoć politycy PiS-u mają badania, że takie są nastroje społeczne i że mimo, że jest to bardzo kontrowersyjne i wręcz niezgodne z prawem, także unijnym, no to i też wątpliwe pod względem gospodarczym, bo przecież potrzebujemy Ukraińców w wielu sektorach gospodarki, w sektorze usług, no to właśnie PiS w to idzie, bo uważa, że na tym wygra. Faktycznie tak będzie, niestety?
14: No, jestem przekonana, że tak będzie. I ten podły pomysł padnie na bardzo podatny grunt, na rozchuśtane antyukraińskie nastroje, które już mamy od wielu miesięcy. Przypomina mi się rok 2015. To był czas, kiedy z Syrii ogarniętej wtedy wojną uciekali na ogromną skalę ludzie, a my w Polsce mieliśmy kampanię wyborczą i wtedy po raz pierwszy padały okropne słowa o migrantach, o uchodźcach i spora część kampanii wyborczej była zbudowana właśnie na antyimigranckich nastrojach, na szczuciu, na kłamstwach, na podsycaniu strachu. I to zawsze bardzo dobrze działa. I obawiam się, że ten bardzo podły pomysł PiS-u zadziała i pomoże. To, co mówiła pani ekspertka z...
1: Oleksandra Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego.
14: Z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak ona to odczuwa. Wiele razy słyszałam od Ukrainek i od Ukraińców, że od wielu miesięcy boją się mówić po ukraińsku, boją się, jaka będzie reakcja, nie chcą przyznawać, że mają lekko ukraiński akcent i najchętniej by w ogóle przemykali po polskich ulicach w obawie, co może nastąpić.
1: Tak, to jest straszne, bo chełpiliśmy się tym, że w Polsce jest bezpiecznie na ulicach i się okazuje, że dla wielu ludzi tu mieszkających no nie jest bezpiecznie.
14: Ale to wszystko, rozmawialiśmy jakiś miesiąc temu o tym, że to wszystko zepsuli politycy, bo to oni w czasie, gdy Rosja napadła na Ukrainę, dali przyzwolenie i pomoc do tego, żebyśmy urośli jako społeczeństwo, żebyśmy byli piękni, żebyśmy pomagali, żebyśmy jechali na granicę, żebyśmy przyjmowali uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy w swoich domach, karmili, pomagali znaleźć mieszkanie. A potem to właśnie politycy dali sygnał do tego, żeby powiedzieć dość tego pomagania i dali po prostu sygnał do tego, żeby zacząć się Ukraińców bać, żeby ich nie lubić, żeby im wyliczać, ile od nas dostali i co mają nam za to oddać.
1: A nikt nie wylicza, albo bardzo mało osób, to ile nam dają, tak? Bo ci Ukraińcy, o których wspomniałaś, których przyjęliśmy do domów, oni nie zasiedli w tych domach, tylko wzięli się po jakimś czasie do pracy, zatrudnili się, a te osoby, które korzystają z tych głośnych też ośrodków masowego zakwaterowania, to jest kilkanaście tysięcy osób na skalę całego kraju. To są najczęściej matki, które nie mogą podjąć pracy, no bo mają kilka dzieci pod opieką. Więc rozmawiamy o takich sytuacjach, tak? Robimy problem, politycy robią problem z nieistniejącego
14: problemu. I co więcej, politycy
1: właśnie
14: doskonale znają dane ekonomiczne, które mówią o tym, ile procent PKB stanowi to, co wnoszą tutaj Ukraińcy i ile my jako kraj dajemy im w zakresie zabezpieczenia społecznego. No to są po prostu nieporównywalne dane. Ukraińcy są nam potrzebni. Ja już znowu oddaję Marzenie głos, natomiast chciałabym tylko powiedzieć, że miałam niedawno poważną operację i w szpitalu, potem patrzyłam na kartę mojego wypisu, pielęgniarka anestezjologiczna z Ukrainy, anestezjolog z Ukrainy, potem szwy wyjmowała mi dwójka pielęgniarzy ukraińskich. I ja nie wiem, jak my byśmy sobie poradzili bez tych wszystkich osób, które tutaj u nas pracują. Nie tylko już tak jak przez lata się przyzwyczailiśmy jako panie sprzątające, tylko po prostu wszędzie. Ukraińcy są nam potrzebni.
1: Marzena Tabor-Olszewska, bo tutaj wysnułem taki wniosek z tego, co mówiła Renata, że no, ten konik już jest znany politykom grania na nastrojach antyuchodźczych, antyimigranckich i skoro już znają tę procedurę, to na tego konia wejdą.
15: Bo niestety działa. Niestety działa, widzimy to w sondażach po przede wszystkim rosnących słupkach obu konfederacji, ale też całkiem niezłej pozycji PiS-u, który właśnie tą kartą gra coraz częściej. Trzeba powtarzać wielokrotnie, głośno, wyraźnie, dużymi literami. To jest projekt wyłącznie polityczny, wyłącznie obliczony na korzyści polityczne i właśnie na wzrost tych słupków. Nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, które miałby w jakikolwiek sposób uzasadniać deportację, jakąś masową deportację Ukraińców z Polski. Posłużę się słowami Bogusława Chraboty, który u nas w podcaście Rzecz w tym jakiś czas temu mówił i wycięliśmy to do rolki na social media i to zdanie naprawdę zrobiło furorę oczywiście w jedną i w drugą stronę i jedni przyklaskiwali, było też bardzo dużo hejtu. Bogusław Chrabota powiedział tak. Ukraińcy pracujący na nasze emerytury w tym momencie w Polsce to jest dar od Boga. I to trzeba powtarzać, bo takie są liczby, takie są fakty. Przy naszej demografii, w sytuacji, w której naprawdę mamy coraz większy problem z tym, żeby były składane większe składki do ZUS-u, z których emeryci czerpią swoje emerytury, tak? My będziemy w przyszłości te emerytury czerpać. Ten wzrost PKB i to, że po prostu wciąż się rozwijamy, że ta gospodarka ma jakby no taką, takie dopalenie, taką baterię, dostała więcej prądu dzięki Ukraińcom, to jest dar od Boga. No naprawdę trochę na krzywdzie oczywiście narodu, który, i to się tak złożyło, no, nikt tego nie wymyślił w Polsce, prawda, żeby tak się wydarzyło. Ale skutek jest dla nas pozytywny. I teraz wchodzą prawicowi politycy i mówią, centra deportacji, deportujmy Ukraińców. Nie ogarniam tego. Nie jest to dla mnie w żaden inny sposób wytłumaczalne, jak tylko tym, że to jest cyniczny, polityczny pomysł i po prostu. No i niepotrzebnie podsycający te nastroje, które ewidentnie są. Ja też rozmawiam ze znajomymi Ukraińcami i mówią, że często się po prostu gdzieś tam no padają ofiarami utarczek słownych. Nie zawsze to są takie ataki, które są zgłaszane, bo też Jeszcze odwołam się do jednej publikacji, do dwóch właściwie, Rzeczpospolitej, bo my bardzo skrupulatnie co jakiś czas pokazujemy, jakie na przykład przestępstwa były popełniane przez nie tylko Ukraińców, ale w ogóle osoby innych narodowości mieszkające w Polsce, ale też w ostatnich dniach opublikowaliśmy taki raport, który mówi, jakie przestępstwa dotknęły na przykład Ukraińców mieszkających w Polsce. No to rzeczywiście tam około 3,6 chyba jest procent tych przestępstw z nienawiści, a wiele z pozostałych, no to są takie przestępstwa, które dotykają również Polaków. Więc też być może ta skala, oczywiście te
1: nie jest aż tak duża.
15: Tak, z tymi przypadkami.
1: Ale niestety głośna i może nakręcać kolejny sensnych.
14: Bo te rzeczy, o których my słyszymy albo potem oglądamy na nagranych filmikach, są poruszające. Tak. Bo mówią właśnie o inspirowanej przez polityczną narrację podłości ludzkiej.
15: Też powodują, że ci ludzie się czują jeszcze gorzej, prawda?
1: Inni, których to nie dotknęło bezpośrednio. W ogóle jest, chyba nam, obywatelkom, jest po prostu w większości przykro, że ktoś, kto używa niepolski język na polskiej ulicy, może się czuć zagrożony. To jest tak straszne i tak przywołujące złe obrazy z historii, że aż ciarki na plecach się pojawiają.
14: Mam wątpliwość, czy na pewno większość, bo obawiam się, że te sondaże jednak mówią prawdę. To znaczy, że sporej części Polaków się to podoba. I
1: miejmy nadzieję, że to się zacznie zmieniać. Na koniec krótkie pytanie, ale jestem ciekaw waszych opinii, bazując na tekście z Newsweeka twojego redakcyjnego kolegi Jacka Gądka, który napisał o tym, że jest coraz dłuższa lista zastrzeżeń, pytań ze strony PiSu do Karola Nawrockiego, że tak, nie wsparł Ziobry, gdy jest cały czas na emigracji, nazwijmy to tak, że wskazał Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale to już trochę historia, a najnowszy grzech Karola Nawrockiego polega na tym, że przynajmniej jego ministrowie nie zaczęli, przynajmniej lekko, ale atakować Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, a wręcz się wypowiadać przychylnie. I z drugiej strony Kaczyński wymagałby od prezydenta, żeby spróbował być patronem wspólnej listy wyborczej prawicy, bo czuje Kaczyński, że sam z Mentzenem Bosakiem sobie nie poradzi stworzenia tej listy. Więc krótkie pytanie, czy to napięcie będzie narastać?
14: Będzie narastać. Ja myślę, że Karol Nawrocki już przeanalizował, czy bardziej będzie mu potrzebny za 4 już lata PiS, czy może jednak Konfederacja? I kto da mu pieniądze na kampanię i z kim lepiej będzie iść pod rękę? I ja myślę, że to, co robi Karol Nawrocki, jest bardzo świadomą decyzją. PiS nie jest mi potrzebny, nie będę go wspierał.
1: Po prostu. Ale czy... chyba dobrze wnioskuje Jarosław Kaczyński, że jeżeli by nie było patronatu Karola Nawrockiego nad taką wspólną listą, czy to do Senatu, czy do Sejmu chyba jeszcze trudniej, to Mentzen, może bardziej Bosak, ale Mentzen w życiu nie pójdzie z Kaczyńskim na wspólną przedwyborczą koalicję. Mentzenowi się to nie opłaca.
15: Ale właśnie Karolowi Nawrockiemu się opłaca przybliżanie do tych środowisk, chociaż wyrósł z Prawa i Sprawiedliwości. No ja mogę tylko zachęcić do przeczytania całego artykułu. Jacek Gądek to też mój były kolega z redakcji innej, z Onetu, i ma świetne źródła, więc rzeczywiście warto...
1: Smaczków jest dużo.
15: Tak, smaczków jest dużo
1: Zbigniew
15: i warto
1: Bogucki
15: przeczytać.
1: Zbigniew Bogucki chciałby być kandydatem na premiera.
15: To jest zupełnie niewykluczone.
1: Ale może bardziej z namaszczenia Morawieckiego i przy współpracy z Morawieckim niż już z Kaczyńskim.
15: Ciekawie się dzieje na prawicy.
1: Tak, bardzo, bardzo. A jeżeli państwo mieli też dopełnienie tego wszystkiego, co poranek przyniósł, jeśli chodzi o wiadomości ciekawe i ważne, to dopowiem na koniec, pewnie ten temat będzie się rozwijać w ciągu dnia i tygodnia. Wirtualna Polska ujawniła, że prawie 5 milionów złotych pomocy powodziowej z agencji kontrolowanej przez tamtejsze województwo, czyli Dolnośląskie, trafiło do 3 firm z jednej wsi. Chodzi o powódź sprzed 2 lat. Problem w tym, że problem polega na tym, że z danych służb i systemów satelitarnych nie wynika, by właśnie te nieruchomości znalazły się pod wodą. Więc no, doszło do sprzeniewierzenia prawdopodobnie grubych milionów złotych, ale Tomasz Siemoniak, zresztą z tamtego okręgu poseł, wiceminister, koordynator służb specjalnych, był dzisiaj gościem w TVN24 i mówi, że ta publikacja nie jest dla rządu zaskoczeniem i że sprawę bada już od kilku miesięcy Centralne Biuro Antykorupcyjne, dokładnie od kwietnia, i że osoby odpowiedzialne poniosą surowe konsekwencje, jeśli podejrzenia się potwierdzą. To tak dla dopełnienia porankowych informacji, a za udział w poranku dziękuję Renacie Kim, Newsweek.
14: Dziękuję bardzo.
1: I Marzenie Tabor-Olszewski z Rzeczpospolitej.
14: Dziękuję bardzo.
1: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski, realizowała Livia Prądzyńska. O 9:00 oczywiście informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Cezary Łasiczka oczywiście poprowadzi program. Co u ciebie dzisiaj?
3: Dzień dobry, Maćku, dzień dobry Państwu. Mekka kojarzy nam się zwykle z pielgrzymką, ale tym razem mamy inne skojarzenie, bo w Mekce podpisano pakt, który może przemeblować Bliski Wschód, bo oto Arabia Saudyjska, Turcja oraz Pakistan zobowiązały się, że atak na jednego z nich będzie traktowany jak atak na wszystkich.
1: Czyli takie NATO na Bliskim Wschodzie.
3: Dokładnie. I do tego sojuszu Pakistan wnosi broń jądrową, Turcja drony, ale też przemysł zbrojeniowy państwa NATO. Natomiast Arabia Saudyjska pieniądze. Porozmawiamy o tym, czy rodzi się właśnie nowe mini NATO, czy to tylko kartka papieru z podpisami trzech przywódców, która nic nie znaczy. Od tego zaczniemy dzisiejszy program Owczarka.
1: Bliski Wschód na początku Owczarka. Polecamy serdecznie. Życzę dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia. Maciej Kluczka, do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Pożar, powódź, ekstremalny upał, nagła ewakuacja, ale czy twój pupil jest na to przygotowany? Bezpieczeństwo zwierząt zaczyna się wcześniej, od aktualnych dokumentów, identyfikacji, przygotowanego transportera, zapasu wody i karmy. Wakacyjny plan działania podpowiada, jak zadbać o zwierzę w sytuacjach kryzysowych, podczas podróży i letniego wypoczynku. Serdecznie zapraszam. Wtorek, 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
4: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Pralka Electrolux SensiCare. 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: żyć.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Pomysły PiSu dotyczące Ukraińców nie są zgodne ani z polskim, ani z międzynarodowym prawem, przekonywał w poranku Tok FM Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Miały być szybkie zmiany, a wygląda na to, że nowe przepisy dotyczące systemu ochrony zdrowia wejdą w życie z opóźnieniem. Strażacy nadal walczą z pożarami nie tylko w Europie, ale także za oceanem. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Deportacja niepracujących Ukraińców w wieku poborowym proponowana przez Prawo i Sprawiedliwość byłaby działaniem niezgodnym z prawem polskim i europejskim, bo są to ludzie, którzy otrzymali prawo do pobytu w Polsce i są tu legalnie, ocenił w poranku TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Były minister sprawiedliwości dodaje, że aktywność zawodowa mężczyzn z Ukrainy w wieku poborowym sięga 95%.
12: Politycy PiSu mówią o deportacji obywateli Ukrainy, a nie mówią na przykład o deportacji, nie wiem, nielegalnie przebywających obywateli państw azjatyckich, Bangladeszu. Wszyscy wiemy, po co to mówią. Próbują rywalizować z Grzegorzem Braunem na tej nucie antyukraińskości.
11: Jak przekonuje Kwiatkowski, efekty masowej deportacji Ukraińców byłyby fatalne.
12: Budowy w Polsce staną, w restauracji was nikt nie obsłuży, a większość kas wielu miejscach może pozostawać puste.
11: Wczoraj w ponad 20 miastach w Polsce zorganizowano pikiety pod hasłem Nie bądź obojętny. Bezpośrednim impulsem była seria ataków z ostatnich tygodni, między innymi na obywateli Ukrainy.
13: Mam takie samo prawo kochać swój kraj. Mam takie samo prawo kochać Polskę.
14: Jest mi przykro, jak spotykają ich różne nieładne sprawy z naszej strony.
15: Potrzebujemy, żeby wszystkie struktury państwa patrzyły na tę falę brunatną, która przechodzi przez Polskę.
16: Apel do młodzieży.
17: Ale stawia poważne pytanie.
16: Zacznijcie myśleć. A do rządu chciałbym tylko, bądźcie bardziej stanowczy. Tak nie można.
11: Kilka dni temu aktywiści złożyli do kancelarii premiera petycję podpisaną przez 11 tysięcy osób, domagając się stanowczych działań władz w sprawie przeciwdziałania przemocy. Mimo zapowiedzi ze strony premiera Donalda Tuska szybkiego tempa zmian, nowe przepisy dotyczące systemu ochrony zdrowia złapią najpewniej opóźnienie. Chodzi o ograniczenie zarobków medyków do 240 zł za godzinę, czasu pracy do 2 etatów i wprowadzenie dokładnej ewidencji godzin spędzonych w placówkach. Strona społeczna i związkowcy chcą dłuższych konsultacji. Nie ma też wspólnego frontu w koalicji. A więcej o tym Błażej Kulesza.
18: Wrześniowe prace w parlamencie nad ustawami mającymi uzdrowić służbę zdrowia stanęły właśnie pod znakiem zapytania.
19: Nic nas tutaj nie goni. Trzeba się wsłuchiwać w głosy ekspertów i strony społecznej.
18: Mówi Wojciech Konieczny z Lewicy, były wiceminister zdrowia.
19: Myślę, że tutaj absolutnie tydzień, dwa, a nawet miesiąc dłużej można zaryzykować. Nawet tą krytykę ze strony opozycji, że obiecywaliście.
18: Na wrześniowy termin nalegał premier, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia.
20: W związku z tym dlatego pani minister ma
0: ma takie trudne zadanie. No zawsze będzie wzbudzały, takie ustawy będą wzbudzały kontrowersje wśród lekarzy.
18: Pakiet zmian w ochronie zdrowia ma być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Błażej Kulesza, TOK FM.
11: Znowu będzie gorąco, nad niemal cały kraj napływa gorące powietrze, które na przeważającym obszarze Polski zafunduje nam dzisiaj upały, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Temperatura maksymalna wzrośnie miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych. Tutaj temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni.
11: Fale upałów w wielu miejscach w kraju mogą zakończyć gwałtowne burze i wichury. Wtorek i środa mają być już chłodniejsze, a temperatura nie przekroczy 25 stopni. Kolejnego ocieplenia można spodziewać się bliżej weekendu, a na sobotę i niedzielę eksperci prognozują powrót upałów i temperatury sięgające 35 stopni Celsjusza. Strażacy nadal walczą z pożarami w Portugalii i Hiszpanii oraz Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Walkę z żywiołem utrudniają upały. Tomasz Orchowski.
4: W Stanach Zjednoczonych od soboty odnotowano ponad 180 nowych pożarów. Ogień szaleje w zachodniej części kraju, walczy z nim 30 tysięcy ludzi. W zachodniej Kanadzie pożary bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Od wykrycia w piątek ogień podwoił swoją powierzchnię, ewakuowano tysiące osób. Sezon pożarowy trwa w najlepsze w Europie. Portugalscy i hiszpańscy strażacy walczą z kilkunastoma dużymi skupiskami ognia w strefie przygranicznej. Hiszpanię i Francję pod koniec lipca dotknęły ogromne pożary, w których spłonęły dziesiątki tysięcy hektarów roślinności. Tomasz Szkowski, TOK FM.
11: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Teraz jeszcze pogoda.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Najpogodniej będzie dzisiaj na południowym wschodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i przelotny deszcz, w 8 województwach ostrzeżenia przed burzami. Najmocniej zagrzmi w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Ostrzeżenia także przed upałami niemal dla całej Polski. Na termometrach dziś na ogół od 30 do 33 stopni, chłodniej o kilka stopni na krańcach północnych.
20: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Rozpoczynamy od spraw międzynarodowych. W piątek, 7 sierpnia, w Mekce, prezydent Turcji, saudyjski następca tronu i premier Pakistanu podpisali mekkański pakt obronny. To jest rozszerzenie umowy, którą Riad i Islamabad zawarły we wrześniu 2025 roku. Zgodnie z tym porozumieniem każdy zbrojny atak z zewnątrz na jedno z tych państw ma być traktowany jako atak na wszystkie trzy. Ten pakt powstał kilka miesięcy po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiej kampanii bombowej przeciwko Iranowi i to oczywiście jest ta wojna, która zakłóciła ruch przez cieśninę Ormus. Sygnatariusze zapewniają, że ta umowa nie jest wymierzona w nikogo konkretnego i że nie unieważnia ich dotychczasowych zobowiązań sojuszniczych. Czy to jest takie nowe mini NATO, które powstaje w regionie? Czy to jest niewiele znaczący świstek papieru? O tym dzisiaj rozmawiamy w programie Owczarek, a gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
23: Dzień dobry, witam serdecznie.
22: No i myślę, panie profesorze, jak myśleć o tym, czy to jest przede wszystkim sojusz wojskowy, czy raczej taka polityczna deklaracja? Jak myśleć o tym mekkańskim pakcie obronnym? Co on zmienia?
23: Ja to nazywam sojuszem pragmatycznym o potężnym potencjale rozwojowym, pod warunkiem, że rozbieżności, które istnieją pomiędzy tymi państwami, a zwłaszcza między Turcją a Arabią Saudyjską, zostaną przykryte przez pozytywne możliwości budowy bardzo silnego układu politycznego, który pozwoli tym dwóm państwom na zbudowanie swojej pozycji jako gracza już nie subregionalnego w Azji, ale właśnie o charakterze regionalnym, a Pakistanowi wyrwać się z tych objęć, które w tej chwili rozbudowują wobec tego państwa Indie, starając się osłabić jego pozycję i polityczną, i gospodarczą. No i jeżeli uda się ten układ rozszerzyć na działalność regionalną, no to mamy do czynienia z bardzo poważnym graczem politycznym w regionie i paradoksalnie sojusznicy Stanów Zjednoczonych w regionie osłabiają pozycję Stanów Zjednoczonych, mogąc przejąć na siebie część działań kreujących sytuację w regionie. To jest potencjalny scenariusz, aczkolwiek wrócę do tego, co powiedziałem na wstępie. Ambicje Turcji i Saudów muszą zostać tutaj troszeczkę schowane do kieszeni, aczkolwiek skala możliwej kooperacji i wzajemnych interesów jest na tyle duża, że te ambicje mogą zostać schowane.
22: Amerykański analityk podkreśla, że w tekście prawdopodobnie, bo nie znamy pełnego tekstu tej deklaracji, on nie został upubliczniony, użyto sformułowania, że ten atak na jednego powinien być uznany jako, czy za atak na wszystkich, i że to słowo powinien nie jest słowem, że musi, i to zostawia taki margines trochę, no powiedziałbym, skalowania tego, czy coś jest atakiem, czy nie. Czyli że automatycznie to nie musi być uznane, ale że może być uznane, tak rozumiem. Trochę zgadujemy, no bo nie mamy tekstu.
23: Panie dyrektorze, to ja wszystkim fanom artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego powiem, że brzmi on mniej więcej tak samo. To znaczy atak na państwo członkowskie powoduje podjęcie konsultacji w celu udzielenia pomocy państwu członkowskiemu NATO.
22: No tak, ale tutaj, panie profesorze, proszę zobaczyć, że z jednej strony, jeżeli chodzi o NATO, to wiarygodność NATO nie bierze się z tekstu, ale z infrastruktury, tak? Dowództwa, ćwiczeń, stacjonowania wojsk, a ten mekkański pakt obronny?
23: No ale to jest dopiero podpisanie porozumienia. To znaczy my możemy tutaj rozmawiać o tym, że to porozumienie jest rozszerzeniem umowy o kontroli systemu żeglugowego, które zawarła Arabia Saudyjska z Pakistanem. I to wrócę do tego, co powiedziałem na wstępie. No jednak jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu Arabia Saudyjska i Turcja rywalizowały o palmę pierwszeństwa w regionie, tak? Czyli obydwa kraje chciały być tym głównym krajem przewodzącym koalicji antyizraelskiej, kreującym sytuację polityczną w regionie i osłabiającym pozycję Iranu, czy też na tej szachownicy bliskowschodniej. I to jest jakby krok, który świadczy o tym, że te kraje widzą we współpracy możliwość zwiększenia i zarówno poziomu stabilności w regionie, jak i swojej pozycji. I na dzisiaj no, musimy zrozumieć to, że to jest decyzja polityczna, która może zamknąć temat, czyli objąć tylko i wyłącznie sferę odstraszania militarnego związanego z możliwościami ataku na terytorium Arabii Saudyjskiej, bo my musimy pamiętać o tym, że Saudowie mają bardzo poważny problem na południu swojego państwa.

0: obronne o charakterze odstraszającym, natomiast o potężnym potencjale politycznym.
1: Panie profesorze, a kto w tym pakcie jest gwarantem, a kto beneficjentem?
0: W zasadzie wszystkie trzy kraje są zarówno gwarantami, jak i beneficjentami. Proszę zwrócić uwagę, że najsłabszy partner w tym trio, czyli Pakistan, który tak naprawdę znajduje się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, ponieważ blokada cieśniny Ormuz powoduje, że nie otrzymuje zakontraktowanych surowców, więc gospodarka się chwieje, a w dodatku Indie, będące tym głównym hubem sprzedającym nielegalnie rosyjską ropę, nie jest zainteresowany dostarczaniem jej do swojego wroga. Teoretycznie nie powinien mieć nic do powiedzenia, ale posiada argument w postaci 170 głowic jądrowych. W związku z tym jest gwarantem, ale jednocześnie jest beneficjentem. W przypadku Arabii Saudyjskiej ta kwestia kontroli rogu Afryki, zwłaszcza działań Huti i zbudowanie systemu, że to wspólnota, sojusz obronny turecko-pakistańsko-saudyjski będzie prowadził działanie przeciwko Huti, a pamiętajmy, że cała idea ominięcia cieśniny Ormuz, jeżeli chodzi o szlaki transportowe, jest to tak zwane miasto króla Kalifa na Morzu Czarnym, czyli potężny port, zarówno kontenerowy, jak i paliwowy, znajduje się pod ostrzałem czy zasięgu rakiet Huti. W związku z tym też są z jednej strony beneficjentem, z drugiej strony kreują możliwość przejęcia kontroli od Amerykanów głównego szlaku towarowego, czyli przejścia z Morza Arabskiego na Morze Czerwone i kanał Suezki. W związku z tym też są beneficjentem. No i Turcja, która otrzymuje, czy też musi otrzymać zgodę od Arabii Saudyjskiej na usankcjonowaniu się wrogu Afryki, czyli także kontrolowania Morza Czerwonego. Z jednej strony jest beneficjentem, ponieważ buduje swoją ponadregionalną pozycję, a z drugiej strony jest także, no, musi podjąć działania, które będą zmierzały do osłabienia tego państwa, państw sąsiednich, szczególnie Iranu. No i rozwiązuje dzięki temu także z pewnym przyzwoleniem problem kurdyjski, o czym nie zapominajmy.
1: Przyjrzyjmy się różnym reakcjom i komentarzom. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu odczytuje ten pakt jako początek upadku amerykańskiej hegemonii bezpieczeństwa. Wali Nasr z Johns Hopkins University mówi, że to jest przeciwwaga dla porozumień abrahamowych, a nie wyzwanie dla Iranu. Pojawiają się głosy, że to oczywiście na razie jest głównie symboliczne znaczenie, papierowa umowa, inni mówią, ale kiedy spojrzymy na potencjalnych kandydatów do rozszerzenia, czyli Katar, Syrię, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie, no to można przypomnieć sobie słowa Benjamina Netanyahu jeszcze z lutego, który mówił o groźbie osi sunnickiej.
0: Ja bym powiedział w ten sposób, że dwa scenariusze dla mnie są chyba najbardziej racjonalne. Pierwszy i ostatni, który pan wymienił. Pierwszy, bo myśmy już mieli do czynienia z taką sytuacją, ona umknęła uwagi w Europie, czy zwłaszcza w Polsce. To była taka próba rok 2020, kiedy to właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska nawiązały bilateralne porozumienie, potem właśnie w tym 2025 roku rozszerzone o Pakistan i Indie, po to, żeby przejąć kontrolę nad systemem żeglugowym od w zasadzie cieśniny Bab el-Mandeb, czyli do właśnie Morza Czerwonego i kanału Suezkiego, tym samym ograniczając potrzebę amerykańskiej obecności w regionie i tej dominacji amerykańskiej w zapewnianiu ciągłości tejże żeglugi. I wtedy na pomoc paradoksalnie Amerykanom przyszli Huti, dokonując ostrzału części jednostek pływających po Morzu Czerwonym. Na co, jak powiedziałem, z powodów politycznych Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie nie mogą sobie pozwolić na to, aby zaatakować Huti. W związku z tym Amerykanie w glorii i chwały powrócili. Natomiast w tej chwili ten sojusz, w którym mogą tą główną siłą uderzeniową wobec Huti mogą być jednostki tureckie, stacjonujące przecież po drugiej stronie już w tej chwili.

0: Morza Czerwonego, czyli w rogu Afryki, zmienia tą sytuację, czyli osłabia pozycję Stanów Zjednoczonych, potencjalnie. Natomiast ten ostatni układ jest też bardzo prawdopodobny, ponieważ państwa sunnickie wiedzą dokładnie, że muszą zbudować jakiś układ powodujący, zwiększający ich możliwości oddziaływania w regionie.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach, te już za kilka minut o 9:20. Gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9:20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Cały kraj prócz północy z ostrzeżeniami przed upałami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego drugiego. Na ogół jednak na termometrach nie powinno dziś być więcej niż 33 stopnie. Są także nowe ostrzeżenia przed burzami, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
13: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru.
12: W warmińsko-mazurskim i sąsiadujących z tym województwem powiatach Mazowsza, Podlasia i Pomorza obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam możliwe podmuchy wiatru do 100 km na godzinę. Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy o wyjściu Polski z unijnego systemu handlu emisjami ETS. Zapowiedział Przemysław Czarnek i wyraził nadzieję, że inicjatywa ta zostanie poparta przez wszystkie środowiska prawicowe. ETS to system handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. To mechanizm wprowadzony przez Unię Europejską, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych poprzez nadanie im ceny. Od 2028 roku ma wejść w życie ETS-2, który prawami do emisji obejmie m.in. transport czy budownictwo. Jutro wchodzi w życie nowa elektroniczna karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. EDILO ma usprawnić monitorowanie ścieżki pacjenta, koordynację leczenia i przepływ informacji pomiędzy placówkami. Dotychczas dane były często rozproszone pomiędzy różnymi aplikacjami i tradycyjnymi dokumentami. Zastąpienie dotychczasowych rozwiązań cyfrową aplikacją EDILO umożliwi pacjentom stały dostęp do informacji na temat leczenia. Od 1 stycznia przyszłego roku karta EDILO będzie funkcjonować wyłącznie w postaci elektronicznej. Najbliższa środa przyniesie dwie astronomiczne atrakcje. Jedną będzie zaćmienie Słońca, a drugą maksimum meteorów z roju Perseidów. Zaćmienie całkowite będzie można oglądać z Hiszpanii i z Islandii. W Polsce zaplanowano pokazy zaćmienia częściowego i pikniki astronomiczne. 33 stopnie pokażą dziś termometry w Krakowie i Wrocławiu, w Warszawie i Łodzi 32, w Poznaniu 30, ale w Gdańsku już tylko 23. Najpogodniej będzie na południowym wschodzie, w pozostałych regionach, tak jak mówiliśmy w informacjach, chmury, przelotny deszcz i burze. A jeśli chodzi o smog, to wszędzie oddychamy powietrzem bez smogu. Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Czy powstaje nowe NATO, mini NATO? Turcja, Arabia Saudyjska i Pakistan podpisały pakt podobny do paktu NATO, czyli że atak na jedno z tych trzech państw będzie uznawany przez nie jako atak na wszystkich. Gościem jest pan profesor Piotr Mickiewicz, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. Przypominam sobie, panie profesorze, kiedy powstawało GCC, Gulf Cooperation Council, czyli Rada Współpracy Zatoki. I tam to miała być organizacja trochę wzorowana na Unii Europejskiej, też miało dojść do różnych wspólnych rzeczy, wspólny rynek, wspólne przepływy. No, nie do końca to się wszystko udało, ale zawsze największym wyzwaniem było myślenie o współpracy wojskowej, bo każde z tych państw wie, że obecność armii obcej, nawet w ramach sojuszu, może się źle skończyć. Historycznie chyba każde z tych państw, które tworzą GCC, nie ma najmniejszych wspomnień z tym związanych. No i w tym kontekście też myślę o tym nowym sojuszu, panie profesorze. No bo tak, mamy właściwie trzy armie, które chyba nigdy razem nie ćwiczyły. Mamy trzy oddzielne sztaby i tak dalej. No i teraz, czy każde z tych państw jest gotowe na wspólne, czy jakieś mechanizmy konsultacyjne, wspólny sztab, wspólne dowództwo, przerzucanie oddziałów na tereny każdego z tych trzech państw. Zastanawiam się, jak te państwa podchodzą nawet teoretycznie do takiej myśli.
0: Raczej to jest ten zimny kubeł na te słowa wcześniejsze, o których mówiłem, że o potencjalnym możliwym politycznym znaczeniu tego sojuszu. Na pewno nie będziemy mieli do czynienia z stacjonowaniem wojsk na terytorium państwa sojuszniczego, czyli nie będzie baz międzynarodowych. To będą własne potencjały sił zbrojnych, procesy rozwojowe skorelowane ze sobą i ewentualna współpraca, jeżeli chodzi o prowadzenie działań związanych z odstraszaniem militarnym i patrolowaniem określonych akwenów. To już miało miejsce w układzie Pakistan-Arabia Saudyjska. Ja tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli na tą sytuację tak geograficznie i militarnie, no to tak naprawdę zarówno Turcji, jak i Arabii Saudyjskiej chodzi o to, aby zaznaczyć swoją obecność. W przypadku Turcji na wschodniej części Morza Śródziemnego, w przypadku Arabii Saudyjskiej właśnie na Morzu Arabskim, i to będą ten główny obszar oddziaływania. Natomiast jeżeli chodzi o ataki, to raczej bym był sceptyczny, natomiast wspólna obrona będzie polegała na tym, że te państwa będą potencjalnie prowadzić działania skierowane przeciwko potencjalnemu agresorowi wobec państwa członkowskiego. Natomiast na pewno nie będzie to wspólna struktura wojskowa, na pewno nie będą to bazy rozmieszczone na terytorium państw członkowskich, na pewno nie będzie wspólnego dowództwa. Będziemy mówić o korelacji działań.
1: Gdy spojrzymy na to, co w swoich zasobach ma każdy z tych trzech graczy, no to mamy pakistańską armię, która ma doświadczenie bojowe i arsenał jądrowy, jedyny w państwie muzułmańskim. Turcja ma świetną technologię dronową, no i też przemysł zbrojeniowy jest częścią NATO, no a Saudowie mają kasę. I czy teraz takie wzajemne uzupełnianie się jest zaletą, czy to raczej pokazuje, że gdyby doszło do zerwania, to jest tak, że w każdym koszyczku jest inne jajko, to jest wada?
0: To jest zaleta. Ja bym powiedział, tutaj ja bym też nie bagatelizował tak potencjału militarnego Saudów, którzy na przestrzeni ostatnich 4 lat bardzo mocno wzmocnili swój potencjał militarny, zwłaszcza rakietowy. Ale są to potencjały, które wzajemnie się uzupełniają i przy mądrym zarządzaniu tym potencjałem istnieje możliwość zbudowania tego, do czego tak naprawdę wszystkie te trzy kraje pod względem obronnym dążą, czyli do stworzenia wśród potencjalnych państw, które mogą zagrozić, czytaj wprost, tak, Iranowi, poczucie zagrożenia, że reakcja sojusznicza może być dosyć silna. Bo proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę sojusz ten spowodował, że Iran praktycznie został okrążony, bo ma na wschodzie, na zachodzie i na północy państwa, które zawiązały wspólny sojusz obronny. W związku z tym to jest dla niego dosyć poważne zagrożenie z punktu widzenia właśnie informacji. Nie atakuj, nie kreuj w naszym regionie zagrożeń, ponieważ my jesteśmy zdolni do odpowiedzenia. I tym obszarem, który jest objęty tą umownie ochroną tego sojuszu, dochodzi do tego jeszcze Libia. No i pamiętajmy o tym, że mówimy tutaj o Iranie jako tym w tej chwili istotnym zagrożeniu ze względu na specyfikę sytuacji, ale ten sojusz ma także charakter paradoksalnie także antyizraelski. Pytanie tylko jest następujące. Na ile Pakistan będzie zainteresowany prowadzeniem działań skierowanych przeciwko Izraelowi jako takiemu?
1: Panie profesorze, trzy wąskie gardła światowego handlu. Cieśnina Ormus, Bab al-Mandab i Morze Czerwone. Czy ten nowy pakt cokolwiek zmienia w bezpieczeństwie tych miejsc?
0: Morze Czerwone tak. Bab al-Mandab tak, jak najbardziej, ponieważ te państwa będą w stanie przejąć kontrolę. I jak powiedziałem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że siły tureckie, w mniejszym stopniu pakistańskie, zaangażują się w obszarze Morza Czerwonego, co będzie wiązało się z ograniczeniem skuteczności działania Huti. Po prostu w tureckim interesie było usankcjonowanie swojej obecności w rogu Afryki, czemu wcześniej sprzeciwiała się Arabia Saudyjska, a w tej chwili jakby zaakceptowała tą obecność, ale podejrzewam, że kosztem tureckim będzie właśnie konieczność reagowania na działalność Huti. I w tym momencie jakby stabilizujemy tą sytuację w regionie. Natomiast idąc dalej w kierunku Oceanu Indyjskiego, tam raczej będziemy mieli do czynienia bardziej ze zjawiskiem piractwa niż z jakimiś działaniami militarnymi mającymi przerwać ciągłość żeglugi.
1: To jest też o tyle ciekawe, że profesor Mehran Kamrawa, chyba z Georgetown University, twierdzi, że ani Turcja, ani Pakistan nie zaangażowałyby się w saudyjską wojnę w Jemenie mimo ataków Huti na królestwo.
0: No to właśnie to jest ten problem, który muszą Saudowie muszą wyegzekwować na partnerach. Tak? Bo to jest warunek sine qua non dzisiaj stabilności gospodarki saudyjskiej. Oni nie mogą, jak powiedziałem, oni nie mogą z powodów polityczno-religijnych zaatakować Huti, a istnieje konieczność osłabienia tego środowiska politycznego. I to, myślę, że to będzie właśnie tym przedmiotem negocjacyjnym. Tak? Turcjo, możesz sankcjonować swoją pozycję w rogu Afryki, ale pod warunkiem, że wesprzesz nas w działaniach ograniczających potencjał Huti. To po prostu taki deal, mówiąc językiem Jasne. Potocznym, może mieć miejsce.
1: A propos dealu i przywódcy, który często o dealu mówi, zdaje się, że już jakiś czas temu państwa regionu zrozumiały, że bezpieczeństwa nie da się importować, że fajnie jest mieć Stany Zjednoczone jako sojusznika, no ale w zależności od tego, kto jest prezydentem, no to ten sojusznik może być bardziej lub mniej przewidywalny, a jednak bezpieczeństwo to jest coś, co musi być dostępne 24 godziny na dobę, a nie uzależnione od tego, od widzimisię przywódcy państwa, który to bezpieczeństwo ma zapewniać. I chyba w tym kontekście to jest ciekawe, nawiązując do tego, co pan mówił na początku, że powstał jakiś zalążek, który pewnie nie od razu wykiełkuje, ale chyba państwa zrozumiały, że trzeba stworzyć jakąś alternatywę dla tego parasola ochronnego, który wydawał się solidny, myślę o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, no ale ostatnie lata pokazały, że może też przeciekać.
0: No zdecydowanie tak, czyli my nazwijmy rzecz po imieniu. Amerykanie są sojusznikiem koniecznym, ale wcale niekochanym w regionie Azji Mniejszej czy Półwyspu Arabskiego. Dlaczego? Dlatego, że ich obecność tak naprawdę stabilizowała to, o czym pan mówił wcześniej, czyli tą koncepcję sunnicką zbudowania kalifatu, czyli po prostu dążenia poszczególnych przywódców, zwłaszcza tych najmocniejszych państw regionu, do zdominowania tego regionu, zgodnie z ideą, że najsilniejszy przywódca świata arabskiego powinien zjednoczyć świat arabski. No i z drugiej strony my pamiętajmy o tym, że państwa regionu zrozumiały mniej więcej w 2017-18 roku, że stanie gospodarki na jednej nodze, czyli na eksporcie surowców, stanowi dosyć istotne zagrożenie ich potęgi gospodarczej i w związku z tym zaczęły rozbudowywać te inne sfery gospodarki, nie tylko przemysł wydobywczy czy też paliwowy. To są systemy transportu, czy też turystyka, przykład w wykonaniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale przede wszystkim właśnie cargo i tutaj partnerem paradoksalnie zaczęły być firmy chińskie. Może nie tyle Chiny jako państwo, ale firmy chińskie. W związku z tym to też wzbudzało reakcję negatywną amerykańską, a pragmatyczne podejście do kreowania gospodarki powoduje, że państwa te wolą kooperować gospodarczo z Chinami niż ze Stanami Zjednoczonymi, które nie wykreowały żadnej oferty kooperacji gospodarczej dla nich. I to jest też taki moment osłabiający tę pozycję Stanów Zjednoczonych w regionie.
1: Panie profesorze, będziemy się przyglądać temu, jakie są kolejne kroki tego paktu. Gościem był pan profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia, panie profesorze. Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 9:40. Po informacjach program EKG i Wojciech Kowalik. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, kłaniam się. Po 9:40 u nas gościem będzie Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. A porozmawiamy o personalnym trzęsieniu ziemi w spółce budującej CPK. Jak to wpłynie na harmonogram budowy tego lotniska, no i kolei do niej. Ale zapytam też naszego gościa, czy pasażerowie pociągów w upały są skazani na opóźnienia i na loterię z klimatyzacją. Zadziała albo nie zadziała?
1: Zamieniam się w słuch, bo to jest bardzo ważny i ciekawy temat. Program EKG i Wojciech Kowalik po informacjach, a te o 9:40.
15: Autopromocja.
16: Przed nauczycielami kolejny trudny rok, bo idą zmiany. Startuje reforma, pojawią się więc nowe przedmioty. Ambitne plany potrzebują jednak kadry, a tej wciąż brakuje, bo do pracy w szkole nie garnie się wielu. Niewielkie podwyżki i nadal mgliste obietnice uporządkowania systemu wynagrodzeń nie pomagają. O wyzwaniach dla szkół na chwilę przed pierwszym dzwonkiem będzie w wywiadówce. We wtorek o 10:40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
17: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
20: Marian, o czym myślisz?
21: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
20: O mega okazjach w Media Expert.
21: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
22: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
24: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
23: Poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
25: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
26: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
27: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
28: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
27: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
28: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm. Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Notowania ropy naftowej na świecie rosną w reakcji na brak porozumienia w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Baryłka kosztuje powyżej $80. Szef irańskiej dyplomacji oświadczył, że Teheran nie prowadzi obecnie bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, choć obie strony wymieniają wiadomości przez pośredników. Prezydent Donald Trump przekonuje natomiast, że rozmowy trwają, choć w ograniczonym zakresie. A my w Polsce czekamy na decyzję rządu w sprawie ewentualnej interwencji na rynku paliw. Ma zapaść w tym tygodniu. 5 osób zginęło w rosyjskim ostrzale miejscowości Buchaiwka w obwodzie charkowskim. 14 osób zostało rannych w Sumach, na które w nocy Rosjanie zrzucili 5 kierowanych bomb lotniczych. Przeciwstawianie się wprost Donaldowi Trumpowi jest nowością w zachowaniu Benjamina Netanyahu, ocenił w pierwszym programie TOK FM ekspert Fundacji StratPoint Jarosław Kociszewski. To jego komentarz do odrzucenia przez Izrael nowego planu dla Strefy Gazy, ogłoszonego wcześniej właśnie przez prezydenta USA. Rządzący Izraelem Netanyahu zapowiedział, że jego kraj nie wycofa wojsk z terytorium strefy, dopóki nie nastąpi całkowite i prawdziwe rozbrojenie Hamasu. Izrael zajmuje około 70% powierzchni strefy Gazy. Odrzucenie 15-punktowego planu autorstwa Trumpa pokazuje, że Netanyahu jest gotowy ryzykować dalsze pogarszanie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, by utrzymać władzę w społeczeństwie przesuniętym na prawo, mówi ekspert Fundacji StratPoint.
29: Izraelscy komentatorzy ostrzegają, że tego rodzaju polityka Netanyahu zagraża strategicznym interesom Izraela i że Netanyahu stawia własny interes i chęć pozostania u władzy nad interesem państwa.
12: Wybory w Izraelu, w których na Netanyahu liczy na kolejne zwycięstwo, odbędą się 27 października. Myśliwce F-16 zostały poderwane, by przechwycić kilka samolotów, które krążyły nad klubem golfowym w Bedminster w stanie New Jersey w czasie, gdy przebywał tam prezydent Donald Trump, informuje dziennik The New York Post. Na razie nie jest jasne, dlaczego cywilne samolotu naruszyły ograniczenia dotyczące przestrzeni powietrznej nad tym obszarem. Niski poziom wody grozi wstrzymaniem w tym tygodniu ruchu towarowego na kluczowym odcinku Renu, poinformowało Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej. To samo dotyczy jednodniowych rejsów i rejsów wycieczkowych. W 8 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Najmocniej zagrzmi w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód. Ostrzeżenia także przed upałami niemal dla całej Polski. Na termometrach dziś na ogół od 30 do 33 stopni. Chłodniej o kilka stopni na krańcach północnych.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dziewiąta 43, Wojciech Kowalik, dzień dobry, to jest poniedziałkowe poranne EKG, a w naszym studiu Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
14: Personalne turbulencje w spółce budującej Centralny Port Komunikacyjny. Stanowiska ostatnio stracili prezes Filip Czernicki oraz członek zarządu Dariusz Kuś. Dlaczego?
0: Chcę, żeby spółka skoncentrowała się na budowie, czyli potrzebuję osób, które mają doświadczenie w fazie budowlanej, dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Lotnisko jest gigantyczną inwestycją, sieć kolejowa, linie kolejowe to kolejny obszar. I zależy mi, żeby spółka skoncentrowała się na tych celach, bo każda duża organizacja publiczna, w tym momencie struktura państwowa, ma tendencję do pączkowania w obszary, którymi nie powinna się zajmować.
14: I tak się działo w CPK?
0: W mojej ocenie tak się działo. Chcę, żeby ta...
14: No jak pączkowała ta struktura?
0: Pączkowanie polega na tym, że w bardzo krótkim okresie pojawia się bardzo, bardzo duży wzrost zatrudnienia. Niewskazany, w mojej ocenie niewskazany, ponieważ nie koncentrujący się na tym, co zasadnicze, czyli zbudowanie lotniska i pierwszych odcinków linii kolejowych. I zasadniczo ta zmiana ma iść w kierunku koncentracji na podstawowych celach, bo gdy się zaczynamy rozpraszać, to bardzo często nie zrobimy zadania podstawowego.
14: Chociaż media piszą, że nie było chemii między oboma panami a panem, panie ministrze.
0: Chemia to jakieś słowo związane z emocjami, a ja się emocjami nie zajmuję, bo ja się zajmuję realną robotą i realnymi efektami, a wszystko, co w mojej działce, związane jest z miliardami i dziesiątkami miliardów publicznych pieniędzy. Dlatego nie chodzi o emocje, chodzi o zarządzanie, chodzi o koncentrację na tym, co kluczowe dla danego przedsięwzięcia i stąd też te zmiany.
14: No i co? I teraz spółkę czeka cała procedura uzupełniania tych władz. No to nie brzmi jak przepis na przyspieszenie tej inwestycji.
0: Dlaczego? Zmiany są stałym elementem naszego życia i to samo dotyczy takich organizacji. Najważniejsze, żeby w tym autobusie, czy w tym pociągu bardziej, czy w tym samolocie były właściwe osoby na właściwych miejscach. To jest moim celem, żeby były osoby, które, podkreślam, mają duże doświadczenie w zarządzaniu, szczególnie dużymi organizacjami, i mają duże doświadczenie w budowaniu. To jest kluczowe.
14: A ci dwaj odwołani panowie nie mieli?
0: No, powiedziałbym, że zdecydowanie mniejsze.
14: Wierzy pan, że w 2032 roku, czyli to jest za 6 lat, z portu Polska wylecą pierwsi pasażerowie?
0: Taki jest plan i ten plan został określony już dobrych kilka lat temu. On został określony z pewnym prawdopodobieństwem. Takim ono zostało określone w dokumentach strategicznych spółki z prawdopodobieństwem 80%. To są dokumenty z przełomu 23-24.
14: A w 26 jakie to prawdopodobieństwo?
0: I jeszcze jedna kwestia bardzo istotna. Też wtedy mówiono o 32 roku, o lotnisku, które będzie lotniskiem dla 32 milionów pasażerów. Taką przepustowość określono dla tego lotniska. I dzisiaj zmieniamy tę decyzję. Zmieniamy tę decyzję, żeby to było lotnisko o przepustowości o 10 milionów pasażerów więcej. Stąd, nie jest skazane, żeby budować lotnisko, które będzie miało przepustowość zbliżoną do tego, co będziemy mieli na rozbudowanym Okęciu. Lotnisko Okęcie w perspektywie następnych 3 lat chcemy rozbudować do przepustowości 30 plus milionów i przenieść ruch lotniczy na lotnisko, na nowe lotnisko, które nie może mieć zbliżone, nie powinno mieć zbliżonej przepustowości, bo to, mówiąc wprost, robota bez sensu, żeby tworzyć nowe lotnisko i w tej podstawowej strukturze, w tym podstawowym wskaźniku miało bardzo zbliżone parametry, dlatego też decyzja o tym, żeby to lotnisko było większe.
14: Czyli ten 32 rok obieca pan, że wylecą wtedy pierwsze samoloty z pasażerami?
0: Dzisiaj spółka mówi, że to jest cały czas harmonogram, który jest obowiązujący.
14: To jest 6 lat, to bardzo mało czasu.
0: Ja cały czas jestem, teraz jestem na etapie, to są i zmian kadrowych, ale też bardzo istotnych za chwilę zmian dotyczących tej koncentracji na faktycznej pracy, którą ta spółka powinna wykonać. Jeśli coś się będzie zmieniać, będziemy to komunikować. Na razie mówimy o 32.
14: Opozycja. W piątek była konferencja u prezydenta dotycząca CPK. Zarzuca wam przesuwanie terminów i festiwal minimalizmu, jeżeli chodzi o CPK. Jak pan na to odpowie?
0: Bardzo często lubię słuchać tych głosów osób, które niczego nie zbudowały. Nie wyremontowały kilometra linii kolejowej, a wypowiadają się o gigantycznych inwestycjach, które rzekomo ktoś opóźnia albo minimalizuje. No, musimy tutaj zawsze pamiętać, a ja pamiętam dobrze tę historię, gdy w październiku 2023 roku mówiono o lotnisku gotowym, nowym lotnisku. W 2027 roku miało być gotowe już do testowania, a w 2028 roku miały polecieć pierwsze samoloty. Tylko wtedy wystarczyło jedno precyzyjne pytanie, na podstawie czego takie twierdzenia, że w 27 będzie lotnisko. Na podstawie niczego. Nie było ani dokumentacji projektowych, daleko było do wyboru kogokolwiek.
14: Cóż szkodzi obiecać?
0: Nie znoszę takiego podejścia, bo uważam, że w poważnym kraju powinniśmy poważnie traktować obywateli, powinniśmy poważnie traktować publiczne pieniądze, na które wszyscy się w jakiś sposób zrzucamy. Dlatego opowiadanie tego typu bajek jest na wiele sposobów szkodliwe. Dlatego, że w większości przypadków tego typu opowiadanie bajek kończy się i przeskalowaniem jakiejś inwestycji, ale najczęściej kończy się nierealizacją inwestycji, dlatego że tak puchną koszty, że jeśli uda się dowieść do końca, to te inwestycje są 2-3-krotnie droższe. Harmonogram zupełnie leci na łeb, na szyję. Dlatego ja, biorąc pod uwagę, że zajmuję się transportem zawodowo bardzo długo, infrastrukturą również, jestem zwolennikiem mówienia, jak faktycznie, bo tak się dzieje to w cywilizowanych krajach. I w Europie jest wiele takich bardzo pozytywnych przykładów, gdzie gdy mówimy o publicznych pieniądzach wkładanych w infrastrukturę czy w wiele innych dziedzin, mówimy o realnych terminach, mówimy o realnych harmonogramach, realnych budżetach, a nie opowiadaniu bajek przez tych, którzy, tak jak powiedziałem, nie potrafili sobie poradzić z prostym programem Kolej Plus przywracania pociągów pasażerskich na lokalne linie kolejowe istniejące od 100 lat.
14: Kluczowe dla tego lotniska będzie dojazd do tego lotniska. Dojedziemy do CPK szybkim pociągiem, bo tutaj też wydaje się, że i czasu, i pieniędzy coraz mniej.
0: Dojazd najszybszy oczywiście będzie oferowała kolej, bo tutaj mówimy o czasie 20 minut dojazdu z centrum Warszawy. Ważne jest, żeby szybki dojazd oferował też transport drogowy, czyli konieczność, między innymi rozbudowa autostrady A2 między Warszawą i Łodzią. Jednym z elementów, jednym z powodów tej rozbudowy jest przyszły dojazd do nowego lotniska. No i generalnie szybki dojazd koleją z różnych zakątków kraju, bo ten dojazd będzie możliwy z wykorzystaniem podłączenia lotniska do osi do linii kolejowej, ale też z wykorzystaniem całej siatki tych linii kolejowych, które dzisiaj istnieją. I oczywiście no, kluczowa kwestia to jest to, żeby to nowe lotnisko bardzo mocno zafunkcjonowało w obszarze transferu pasażerów z samolotu do samolotu, bo to lotniska hubowe to jest ich taka podstawowa cecha, że 30, 35, nawet 40% pasażerów na takich lotniskach widzi tylko terminal, przesiadając się z samolotu do samolotu.
14: Położy pan głowę pod to, że ta linia kolejowa będzie gotowa w momencie startu lotniska?
0: Nie położę głowy, ponieważ nie mam takiego zwyczaju, żeby kłaść głowę w sytuacji, gdy jest tak wiele zmiennych, tak wiele uwarunkowań dotyczących procesu inwestycyjnego. To jest często sama kwestia wyboru wykonawców. Dzisiaj mamy sytuację taką, że w PKP PLK zarządcy infrastruktury kolejowej, który modernizuje w większości przypadków, w zdecydowanej większości modernizuje istniejące linie. Mamy tak zażartą walkę wykonawców o wzięcie dużego kontraktu, takiego kontraktu 5-miliardowego na budowę Rail Baltiki, właściwie głęboką modernizację tej linii, która idzie z Białegostoku w kierunku granicy z Litwą, że to już samo w sobie tak przedłuża proces inwestycyjny, blokuje możliwość podpisania umowy i fizycznie wejścia na plac budowy, że w tego typu inwestycjach, podkreślam, trzeba zakładać realne harmonogramy i szybko je urealniać, gdy zmieniają się pewne okoliczności.
14: Panie ministrze, czy w upały pasażerowie pociągów są skazani na opóźnienia?
0: Ja bym powiedział, że pasażerowie nie powinni być skazani na opóźnienia, czy to jest...
14: Nie powinni, ale są skazywani.
0: Tak, czy jest minus 15, czy jest plus 35, ale faktycznie trzeba sobie jasno powiedzieć, że musimy odrobić lekcje na kolei. Mam już pewne takie dobre prognostyki świadczące o tym, że wyciągnęliśmy wnioski z tych upałów z końca czerwca, jeśli chodzi o infrastrukturę. Jeździmy ze znacznie większą punktualnością. Wtedy wyszły pewne błędy, nawet projektowe, związane z elementami infrastruktury kolejowej, które dzisiaj naprawiamy. I jest to szerszy proces, żeby dostosować się do ekstremów, do coraz większej liczby dni, które mogą być z temperaturami nawet powyżej 35+, i powyżej 35 stopni, nawet powyżej 40, bo to jest wyzwaniem zarówno dla infrastruktury, jak i dla taboru, który, gdy kupowany jest nowy, on ma w swoich specyfikacjach technicznych określony taki przedział działania od minus 25 do plus 35.
14: I ktoś nie przewidział, że może być 40.
0: I ktoś nie przewidział wiele lat temu, gdy kupował taki tabor, że może być plus 40 i doświadczamy takich temperatur. Dzisiaj i w infrastrukturze, i w taborze patrzymy pod tym kątem, żeby zmieniać te wytyczne techniczne, żeby wymagać infrastruktury bardziej odpornej dla wyższych temperatur. I taka infrastruktura kolejowa, nie tylko kolejowa, ale też drogowa, nam musi wytrzymywać temperatury, gdzie w cieniu mamy 40 stopni, ale de facto szyna kolejowa nagrzewa się do 60-65 stopni i ten tor nie może się odkształcić.
14: No ale te zmiany pewnie wymagają czasu, a pasażerowie są niecierpliwi i chcą tu i teraz dojechać punktualnie.
0: Pasażerów przybywa. Mnie ten aspekt bardzo cieszy, że mamy kolejne, za pierwsze półrocze 26 roku mamy kolejny 8% wzrost liczby pasażerów. W 3 lata, licząc od 2023 roku, ten rok zamkniemy wynikiem około 470 milionów pasażerów, co będzie wynikiem łącznie na poziomie 100 milionów pasażerów więcej niż w 2023 roku. To jest największy wzrost, jeśli chodzi o też koleje europejskie. I to cieszy, że pasażerowie coraz bardziej dostrzegają kolej, a dostrzegają ją dlatego, że jest coraz lepsza oferta tych pociągów. To też pewna ciekawostka liczbowa. W ostatnie 3 lata, bo już widzimy, jak zakończy się 26 rok, 24, 25, 26, w te 3 lata liczba połączeń, liczba kilometrów pokonywanych na naszej sieci kolejowej przez pociągi urosła tak bardzo, jak przez poprzednie 17 lat. To pokazuje, jak olbrzymi skok realizujemy w tych ostatnich 3 latach, jeśli chodzi o ofertę. To się przekłada na liczbę pasażerów, ale teraz za tym musi bardzo mocno iść do przodu jakość.
14: No właśnie, i ta jakość, jak długo jeszcze taka loteria klimatyzacyjna w czasie upałów w pociągach będzie miała miejsce? Albo ta klimatyzacja zadziała, albo nie zadziała.
0: W pociągach Intercity cały czas w okolicach 18% wagonów nie ma klimatyzacji. To są stare wagony, które mają po 30 lat i nawet więcej. I one stopniowo ta liczba wagonów bez klimatyzacji będzie ubywać, przybywać będzie liczba pociągów i wagonów z klimatyzacją. Wszystko, co dzisiaj modernizujemy, wyposażamy w klimatyzację. Wszystko, co kupujemy nowe, naturalnie ma klimatyzację. Też nie wszyscy przewoźnicy, część przewoźników regionalnych też musi się z tym uporać. Polregio ma taką dużą zagwozdkę, też jest w procesie kupowania nowych pociągów. To jest przewoźnik regionalny operujący w całym kraju. I to jest właśnie ten element jakości, który musimy w perspektywie 30 roku w Intercity, taki sobie określiliśmy plan, żeby w perspektywie 30-31 zakończyć eksploatację wagonów bez klimatyzacji.
14: No i trzymamy w takim razie za słowo, zwłaszcza pasażerowie, w takie upały. Dzisiaj również w Polsce ciepło. Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
14: A to było poranne EKG. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: W Ukrainie wciąż wrze na linii Iran-USA, także bez wizji na porozumienie. Susza mocno daje się we znaki w Polsce, mimo że dziś IMGW wydał alerty przed burzami. 15 tysięcy wakatów dla nauczycieli, a początek roku szkolnego coraz bliżej. Minuta po 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Kolejny poranek rozpoczęty w Ukrainie od rosyjskich ataków. 5 osób zginęło w ostrzale artyleryjskim miejscowości Buchaiwka, niedaleko Charkowa. W wyniku wrogiego ataku zrujnowane zostały budynki, poinformowała prokuratura. Informację o jeszcze jednej ofierze śmiertelnej przekazała zaporoska administracja obwodowa. W ciągu doby okupanci przeprowadzili 867 uderzeń w 47 miejscowościach obwodu. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne, napisał na telegramie szef władz obwodowych Iwan Fedorow. Notowania ropy naftowej na świecie rosną w reakcji na brak porozumienia w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Iran wyklucza bezpośrednie rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Przyznaje jednak, że wymienia wiadomości z Waszyngtonem przez pośredników. Więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski.
9: Wcześniej Donald Trump mówił, że USA rozmawiają z Iranem. Teraz przekazał, że robią to tylko połowicznie. Amerykański przywódca liczy, że przez presję ekonomiczną Teheran złagodzi swoje stanowisko. Patrzymy na Iran z ogromną inflacją i brakiem pieniędzy, ocenił w rozmowie z portalem Axios. Tyle, że na przeczekanie Amerykanów liczą też Irańczycy, bo społeczeństwo za oceanem nie popiera tej wojny, a w listopadzie odbędą się tam wybory uzupełniające do kongresu. Teheran ma nadzieję, że to Trump pójdzie na ustępstwa, by zakończyć wojnę i nie zaszkodzić republikanom. Tomasz Orchowski, TOK FM.
8: Rekordowo niska Wisła, wyschnięte rowy melioracyjne, alarmy w 15 województwach. Susza hydrologiczna w Polsce nie daje za wygraną. Ratunkiem mogą być rozwiązania oparte na naturze. Renaturyzacja rzek i mokradeł, czyli odtwarzanie ich naturalnego, meandrującego kształtu, mówiła w TOK FM dr inżynier Ilona Biedroń z IMGW.
10: Mówimy o renaturyzacji rzek, o odbudowie rzek, przywracaniu ich naturalnych funkcji, kształtów, ponieważ my, przekształcając krajobraz, pozbawiamy się naturalnych funkcji tych ekosystemów, które nam regulują obieg wody w przyrodzie.
8: Dziś obowiązują też ostrzeżenia przed upałem pierwszego i drugiego stopnia dla 14 województw oraz alerty przed burzami pierwszego i drugiego stopnia w 8 województwach. Upały dadzą nam się we znaki przede wszystkim na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Burze pojawią się m.in. na Warmii, Mazurach, Pomorzu, Kujawach, na Mazowszu i Podlasiu. Tu obowiązują alerty drugiego, wyższego stopnia. Nic mi nie wiadomo na temat tego, żeby Szymon Hołownia miał wejść do rządu po jego rekonstrukcji, deklaruje posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak. Mówi jednak, że Hołownia widzi dla siebie rolę w rządzie.
11: Nieraz słyszałam z ust marszałka Hołowni, że brakuje takiej przestrzeni do tworzenia dla naszego społeczeństwa narracji, która będzie w kontrze do dezinformacji. Po części robi to rzecznik Szłapka, ale chyba niekoniecznie to się do mediów przebija. Myślę, że to powinno być, gdyby premier Tusk się na to zdecydował, to właśnie w randze wyższej niż rzecznik rządu.
8: Według TVN24 propozycję wejścia Hołowni do rządu miał mu złożyć się bezpośrednio premier Donald Tusk. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówił w TOK FM dyrektor liceum imienia Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wyrozemski.
12: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie ma mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
8: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Będzie remont 6 węzłów na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Stan drogi pogarsza się, stąd przetarg na pilne prace. Jak tłumaczy Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nawierzchnia na tych węzłach jest spękana i nierówna.
13: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
8: Planowany jest też remont całego odcinka. Trzeba dobudować pas awaryjny. Nadal nie wiadomo jednak, kiedy może się to wydarzyć. Najbliżej realizacji jest odcinek od Legnicy do Krzyżowej w perspektywie najbliższych 5 lat. W większości Polski dziś powyżej 30 stopni na termometrach. Jedynie w Suwałkach 23, a na Pomorzu 26. W wielu miejscach mogą pojawić się dzisiaj burze.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Gościem jest pan profesor Artur Szutta z Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj.
15: Dzień dobry.
14: Panie profesorze, myślę sobie, że gdybyśmy rozmawiali o takich rzeczach, o pewnych etycznych zagadnieniach, to etyk powiedziałby mi, że nie wolno kłamać. A metaetyk powiedziałby?
15: No najpierw by zadał pytanie, na przykład skąd wiemy, że nie wolno kłamać? Albo co to znaczy, że nie wolno kłamać? I jeżeli by w tej dyskusji padła odpowiedź, że istnieją jakieś normy, zasady, wartości, no to byłoby pytanie, a jak to istnieje? Czyli mamy pytania poznawcze, tak zwane epistemologiczne i dotyczące tego, jak coś istnieje, czyli ontologiczne bądź metafizyczne. No i jeszcze jest filozofia języka właśnie, co to znaczy, kiedy mówimy tak, a tak.
14: A czy istnieje jakikolwiek czyn, co do którego pan byłby w stanie powiedzieć, że to jest zawsze złe, wszędzie i niezależnie od tego, co ktokolwiek o tym sądzi?
15: No, wydaje mi się, że tak zwane bezinteresowne znęcanie się nad drugim dla własnej przyjemności. Wszystkie inne zasady, powiedziałbym, że mają charakter prima facie, czyli nie są absolutne, mogą być przeważone przez jakieś racje. Powiedzmy, że nie kłam, to jest taka zasada, ale wyobrażam sobie, że kłamiąc ratuje czyjeś życie i wtedy już nie byłbym na twardo przywiązany do takiej zasady. Natomiast nie zadawaj bezinteresownie cierpienia, wydaje mi się, że to jest absolutna zasada.
14: Do którego wszyscy by się zgodzili.
15: A to jeszcze jest inna sprawa. No tak powiedzmy, Ziemia jest okrągła, zakładamy, czy jest sferyczna, trochę niedoskonałą
14: sferę. Geoidy.
15: To powiemy, że jest to prawda absolutna, ale czy wszyscy by się z tym zgodzili? No istnieją w sieci zwolennicy pewnej teorii, która przeczy temu twierdzeniu, ale to moim zdaniem chyba nie podważa prawdziwości tego twierdzenia. Podobnie byłoby z niektórymi etycznymi zasadami.
14: Wyobraźmy sobie, że nie wiem, jesteśmy nauczycielami w przedszkolu i dziecko pyta, czy niewolnictwo jest złe? Mówimy, no tak, oczywiście, że tak. Ale czy to jest fakt, czy to jest nasze uczucie?
15: No, to jest do dyskusji. Ja jestem zwolennikiem stanowiska, może bym powiedział bardziej, że mam taką nadzieję albo przekonanie w miarę uzasadnione, ale być może się mylę, że może fakt to jest złe słowo, ale że jest to pewien stan rzeczy, który dotyczy relacji między ludźmi. Czyli tak jak jest relacja odległości, tak może być relacja powinności, że ja wobec drugiego człowieka powinienem przyjąć pewną postawę i działać tak, aby go nie zniewalać, albo ogólnie mówiąc, nie traktować jak rzecz. I teraz skąd my to wiemy? Tutaj pan wspomniał, użył słowa uczucie, czy ewentualnie emocja. Mm. Niektórzy mówią, że mamy takie wglądy, że to jest samozrozumiałe. Tak, a ogólniejszy termin intuicja, która może być rozumiana wielorako, może być też tą emocjonalną, tym emocjonalnym wglądem, intelektualnym wglądem. No wydaje mi się, że jeśli chcemy się przekonać, czy to prawda, czy nie, to warto by doświadczyć na własnej skórze, jak to jest być traktowanym jak niewolnik, i wtedy możemy zadać pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe.
14: Ale możemy też poczuć na własnej skórze, jak to jest być panem niewolnika i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe.
15: No to już trochę to już jest trudniejsza sprawa, bo niektórym może się to spodobać, chociaż na przykład starożytni, jeśli wierzyć Hannie Arendt, uważali, że posiadanie niewolników też uwłacza godności ich właścicieli, bo w ich perspektywie niewolnik to ktoś, kto nie używa rozumu, czyli właściciel nie mógł przekonywać, tak jak na Agorze obywatele wzajemnie mogli dyskutować, odwołując się do logosu, tylko musiał rozkazywać, to umiało uwłaczać ich. Wtedy stawał się Bazyleusem, czyli tyranem, a nie władcą w tym rozumieniu, no tym niebarbarzyńskim, tak, że jak do logosu się odwołuje, przekonuje innych obywateli, żeby uczynili to czy tamto, no tak po arystotelesowsku władca powinien postępować. Coś w tym jest, bo jak mam zwierzęta i one się mnie nie słuchają, to muszę podnieść głos. A jak podnoszę głos, to już czuję, że to mnie trochę niszczy. W sensie takim, po pierwsze kortyzol, po drugie czasami to się przenosi na jakieś relacje międzyludzkie, że człowiek mówi trochę bardziej takim rozkazującym głosem. Więc to chyba da się również z tej strony właściciela doświadczyć niszczącej siły takiej relacji pan-niewolnik.
14: No ale jest jeszcze plan B, zarówno na zwierzę, jak i na niewolnika. Smaczki. Czyli jak
15: manipulacje, panda, tak?
14: Tak. Tu pan da smaczek, a tu pan da, cytując klasyka, miskę ryżu.
15: No, znowu zadałbym pytanie, czy chcemy być manipulowani? Być może niektórzy powiedzieliby, że tak. Ktoś, kto ma problemy z rzuceniem palenia, albo alkoholu, albo jakiejś innej uzależniającej substancji, powiedziałby, że jeśli mnie ktoś skutecznie będzie manipulował mną i zmusi mnie tak, żebym nie cierpiał, bo przecież chyba się nie cierpi, jeśli się nie ma świadomości, że jest się manipulowanym, ale to już jest trudniejsza sprawa, tak? Jeśli chodzi o ocenę moralną.
14: A istnieje coś takiego jak obiektywna prawda moralna?
15: Mam nadzieję, że tak. Jeśli to zdanie, nie znęcaj się bezinteresownie, nie zadawaj cierpienia, ma być prawdziwe, to ma być prawdziwe dla każdego umysłu, który jest w stanie zrozumieć sens tego zdania.
14: Więc jeżeli obiektywna prawda moralna istnieje, to dlaczego przez 2500 lat filozofowie nie potrafili się co do niej dogadać?
15: No bo chyba to jest trudniejsza kwestia niż na przykład okrągłość czy płaskość Ziemi. Bo tutaj, jeśli chodzi o zmysł wzroku, to w miarę dogadujemy się. Natomiast im bardziej subtelne są kwestie, tym trudniej o zgodę. Myślę, że dobrym przykładem byłaby fizyka nieklasyczna, czyli kwantowa. Ale również jakieś kwestie związane z bardzo drobnymi, małymi obiektami. Może dobrym przykładem to byłoby zdrowie. Ostatnio byłem świadkiem debaty zwolennika ketogenicznej diety z zwolennikiem wegańskiej diety. Obaj byli profesorami. Jeden drugiemu zarzucał, że jest nienaukowy w swoich twierdzeniach. To byłaby dobra analogia, bo jednak organizm jest skomplikowany i to, jak funkcjonuje,

0: i o politykę, gdzie też oczywiście kwestie moralne się pojawiają, to jesteśmy stronniczy. I ta stronniczość trochę nam zaciera nasze widzenie, jasność widzenia i stąd się może brać niezgoda. Czyli z jednej strony skomplikowanie materii, a z drugiej strony, że w grę wchodzą, tam, gdzie w grę wchodzą wartości, tam też stronniczość może się stać przeszkodą.
1: Powiedział pan, wczucie się w sytuację. Wczucie się w skórę, czy wejście w skórę innego człowieka. I mam ostatnio problem, który z takiej przestrzeni myśli przenosi się też na przestrzeń emocji i też może intuicji. Myślę tutaj o tym, co się dzieje w Strefie Gazy, w Izraelu, na zachodnim brzegu. Są tacy, którzy wczuwają się w rolę zaatakowanych mieszkańców Izraela, są tacy, którzy wczuwają się w rolę zaatakowanych mieszkańców Gazy. I jedni mówią, to jest zło, a inni mówią, tamto jest zło.
0: No to jest chyba dobry przykład tego, jak możemy łatwo paść ofiarą stronniczości. I to nie chodzi, bo czasem nam się stronniczość kojarzy z taką wadą no, złego człowieka, a być może to jest cecha każdego człowieka, tylko skala może być różna i wtedy powiedzmy, że już jest nieprzyzwoita skala. Dużo zależy od tego, na przykład, gdzie mamy członków rodziny, a gdzie nie mamy. Albo z kim pierwsze przyjaźnie założyliśmy, a z kim nie. Albo gdzie mieliśmy pierwsze jakieś przygody, powiedzmy, interesując się polityką. Czy interesowaliśmy się, czytając teksty z perspektywy zwolenników jednej czy drugiej strony. Ja nie podejmuję się rozstrzygania takich kwestii. Po pierwsze, mając świadomość, że ta stronniczość każdego może dopaść, a po drugie, mając świadomość, że ja nie dysponuję pełną wiedzą, bo ja mogę ocenić pewne działania, ale mogę też dojść do wniosku, że nie tylko jedna strona jest winna, tylko obie strony, ale może nie tak, że wszyscy są winni, tak? Bo na przykład te dzieci, matki nie są winne. To są zakładnicy dwóch stron, które ze sobą wojują. Ale tak sobie myślę, ale skąd ja wiem? Tak, wszystko, co wiem, wiem z mediów, więc nie zajmuję stanowiska. Dla mnie to jest sytuacja tragiczna. Znaczy, i są inne przypadki.
1: Tak. Poza tym tu mamy kwestię jak gdyby winy, czy oceny winy, sprawczości, ale z drugiej strony też mam ocenę tego, co jest złe. No bo i w jednym, i w drugim przypadku mamy kwestię pozbawienia życia kogoś przez drugą osobę. No i teraz zastanawiamy się, czy samo pozbawienie drugiej osoby życia jest złem? No pewnie zgadzamy się, że pod pewnymi warunkami tak, pod innymi warunkami nie. Czyli jeżeli na przykład działamy w obronie koniecznej, tak, czy we własnej, czy jeżeli wróg nas najedzie i się właśnie bronimy, tak, albo i tak dalej, i tak dalej. Możemy znaleźć okoliczności, w których nie jesteśmy aż tak jednoznacznie przeciwko temu.
0: No ja myślę, że poświęcanie ludzkiego życia albo traktowanie przedmiotowo w imię wyższej konieczności, czy konieczności, to brzmi trochę makiawelicznie. Znaczy Machiavelli uważał, że należy, dobry książę musi umieć nie być dobry, bo inaczej jeszcze większe zło sprowadzi na państwo, którym rządzi, czy na społeczeństwo, którym rządzi. No i być może takie myślenie prowadzi niektórych do decyzji. Musimy oczyścić pewne terytorium całkowicie, bo to trochę ma wymiar takich czystek etnicznych. Bo tylko w ten sposób my będziemy mogli się czuć bezpieczni, tak? No bo też jesteśmy atakowani i powiedzmy jest taka jątrząca się rana. Dla mnie to jest niebezpieczne myślenie, ale nie mogę powiedzieć, że negacja tego myślenia jest z pewnością słuszna. Tego nie mogę, więc zawieszam sąd.
1: A jednocześnie wymaga się od nas w pewnych miejscach na świecie, żebyśmy uznali to, że najwyższym poświęceniem jest właśnie poświęcenie życia obcego człowieka. Myślę tutaj o chrześcijaństwie, no bo trochę na tym to się opiera, chociaż nie do końca to rozumiem.
0: Czy to jest dobre słowo poświęcenie, tak? Bo poświęcić możemy swoje własne życie i wtedy powiedziałbym, że to jest największe poświęcenie. A jak poświęcamy cudze życie, czy ono jest największe z perspektywy
1: trochę zostało nam to narzucone, bo ja w ogóle nie rozumiem tego poświęcenia. No bo rozumiem, że poświęcenie życia jest dlatego cenne, że mamy coś, co jest jedyne na świecie. Jeżeli to już stracimy, to już tego nie odzyskamy. Tak więc to jest takie, powiedziałbym, ostateczne poświęcenie.

0: Możliwe, ale jeżeli ktoś jest Bogiem, to może się przez życie poświęcać 4 razy na godzinę.
1: No tak, ale Boga bym tu nie mieszał, bo to jednak, żeby wczuć się w sytuację Boga, to trzeba mieć dobrą wiedzę, jak to może wyglądać. Natomiast analogiczny przykład, zrzucenie bomby na Hiroshima i Nagasaki. Argumentacja tam była analogiczna. Jeśli skrócimy tę wojnę dzięki tej bombie, bo wtedy Japończycy się poddadzą, zaoszczędzimy wiele istnień żołnierzy, których musimy poświęcać na tę wojnę. Więc to jest ten sam argument i też wydaje mi się, że to jest kontrowersja. Tak? No, czy to była słuszna decyzja?
0: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Gościem jest pan profesor Artur Szutta, a informacje o 10.20.
2: Autopromocja.
3: Pies i dziecko pod jednym dachem. Jak sprawić, żeby ta relacja była bezpieczna i dobra dla obu stron? Jak przygotować psa na pojawienie się noworodka, a dziecko nauczyć szacunku do zwierzęcia? W nowym odcinku podcastu Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak uniknąć błędów i budować zaufanie od pierwszego dnia. Posłuchaj na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Karolina Wiśniewska, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 10.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów, którzy 14 lipca wkroczyli do siedziby Trybunału w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego. Powodem wezwania policji było wtedy niedopuszczenie do obrad Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy, których w marcu Sejm wybrał na sędziów Trybunału. Tajfun Delfin osłabł do poziomu burzy tropikalnej, ale nadal powoduje ulewne deszcze we wschodnich Chinach. W Szanghaju odwołano setki lotów. Żywioł sprowadził też poważne powodzie. Władze ostrzegły, że front przemieszcza się na północ, zagrażając m.in. Pekinowi. Sprzedaż mieszkań na siedmiu największych miastach wzrosła o 36% w lipcu, a ceny pozostały stabilne. Tak wynika z barometru cen mieszkań. Na siedmiu największych rynkach klienci nabyli blisko 4400 lokali. Był to drugi najlepszy miesięczny wynik sprzedaży w 2026 roku. A w TOK FM czas teraz na kulturę.
12: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Polak ze studenckim Oscarem, Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zbiera gratulacje, bo zdobył Student Academy Award. Prestiżowe wyróżnienie przyznaje to samo gremium, które wręcza Oscary. Film pod tytułem Kamatipura Express zakwalifikował się tym samym do oscarowego wyścigu, a opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach Mumbai, jego miłości do nastoletniej tancerki oraz poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Autorem zdjęć do filmu jest Witold Prokopczyk.
13: Na pewno w jakimś stopniu jestem z tego zadowolony. Wydaje mi się, że najbardziej zadowolony jestem z tego, że jakby Leon zrobił to razem ze mną, a ja zrobiłem to razem z Leonem. I zadowolony jestem na pewno z tego, że zrobiłem to z ekipą ludzi, którzy są niesamowicie oddani swojej pasji. Więc można powiedzieć, że jestem szczęśliwy, ale mam nadzieję, że to jest po prostu początek filmowej przygody dla mnie i dla Leona, takiej wspólnej i dla całej naszej grupy.
12: Obraz Polaków ma zagwarantowanego studenckiego Oscara, ale jeszcze nie wiadomo, jaki kolor statuetki otrzyma, złoty, srebrny czy brązowy. To okaże się na uroczystej gali, która odbędzie się 14 września podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Trzeba być stale obecnym. Teatr Krystyny Zachwatowicz-Wajdy to najnowsza wystawa w warszawskiej Kordegardzie. Przypomina ponad 7 dekad dorobku artystycznego polskiej scenografki, wieloletniej pedagogzki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także artystycznej partnerki Andrzeja Wajdy. W Muzeum Gazowni Warszawskiej do zobaczenia ponad 200 fotografii nagrodzonych i wyróżnionych podczas ogólnopolskiego konkursu fotografii reporterskiej Grand Press Photo. Twórcy wystawy mają nadzieję, że publiczność zobaczy zestawienie zdjęć, które przetrwa próbę czasu. To m.in. fotografie Kasi Trojak, Tomasza Jana Kawieckiego, Bartłomieja Zborowskiego czy Tobiasza Papuczysa. W wieku 93 lat zmarł pisarz i kompozytor Jarosław Abramow-Newerli, twórca tomu Lwy mojego podwórka i autor muzyki do piosenki o okularnikach Agnieszki Osieckiej. Od początku lat 80. pisarz dzielił czas między Warszawą i Toronto. W swoich książkach m.in. Pan Zdzich w Kanadzie opisywał polskie i kanadyjskie losy emigrantów.
4: -33 stopnie pokażą dziś termometry w Małopolsce i na Kielecczyźnie, i tam będzie najcieplej. Najchłodniej w Suwałkach, około 23.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Skąd wiemy, że coś jest złe i skąd wiemy, że coś jest dobre? Gościem jest pan profesor Artur Szutta, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj.
1: Witam ponownie.
0: Skąd wiemy, panie profesorze, może jest tak, że mamy odwrócone nasze radary moralne, tak bym to nazwał, i to, co zdaje nam się, że jest dobre, jest w rzeczywistości złem, a to, co zdaje nam się złe, jest w rzeczywistości dobrem?
1: No jest taki artykuł naszego kolegi profesora Judyckiego, odwrócone spektrum wartości. No, jest taka możliwość, nie możemy tego wykluczyć, ale co możemy zrobić w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy? Mamy jakieś pierwotne doświadczenie dobra i zła. Myślę, że najbardziej pierwotne to, kiedy ktoś czyni nam zło, ale...
0: Wszystko przeciwko nam jest złem.
1: No niekoniecznie, ale jak ktoś manipuluje nami, niech będzie, ktoś nam zadaje ból, ktoś nas odrzuca bez uzasadnienia, po prostu tak sobie. Ktoś nas potraktuje niesprawiedliwie. Powiedzmy, że stoimy w kolejce i nagle 3-4 osoby wpuszcza właściciel przed nas i mówi, pan będzie stał na końcu. Nagle się oburzamy. Doświadczamy, że tak być nie powinno.
0: Ale dlaczego? Dlatego, że to jest złe, czy dlatego, że to nas dotyczy?
1: No właśnie, to jest pierwotne, jak na nas. Niemniej, jeżeli jesteśmy konsekwentni i sami traktujemy innych, to powinniśmy przyznać, umieć się wczuć w sytuację odwróconą, kiedy to na nas tak się robi. No i jeżeli my innych tak traktujemy i uważamy, że to jest w porządku, to powinniśmy to uznać, kiedy inni będą nas traktowali w ten sposób.
0: Czyli jak...
1: Ale my tego nie robimy.
0: Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
1: Tak, no mam taki eksperyment myślowy. Mam nadzieję, że kiedyś technologia pozwoli na taką metodę uczenia etyki. Historia zaczyna się gdzieś w lesie czarnoskóry, który jeszcze nie wie, że jest czarnoskóry, bo miał utratę pamięci, ocknął się, ale widzi krew na rękach, no to już widzi, że ma czarne dłonie. I słyszy jakieś szczekanie psów w oddali, no i wewnętrzny głos mówi, uciekaj. No i on ucieka i zostaje złapany ostatecznie przez właściciela niewolników, który jest jego właścicielem. Ten zadaje mu ból, biczuje go i traci przytomność. I potem odzyskuje przytomność i słyszy, panie Sanderson, pańska kara przebiegła pomyślnie, zrozumiał pan swój błąd, jest pan wolny. I nagle sobie uświadomił, że on nie jest czarnoskóry, tylko on jest biały, który został skazany na doświadczenie bycia niewolnikiem za to, że zabił kogoś czarnoskórego bezdomnego, zabił bijąc go i znęcając się nad nim. No i tak sobie wyobrażam, żeby jeśli ktoś z nas, nie wiem, nienawidzi Ukraińców, Żydów, Palestyńczyków czy kogokolwiek innego i tak wpuścić tego kogoś, zamazać mu pamięć, wpuścić w takie doświadczenie z fałszywą pamięcią, że niby jest tym czy tamtym i potem wrócić go do tego świata.
0: To już panu mówię, jak to się skończy. Pamięta pan rok 2020? COVID?
1: No, pamiętam.
0: I pamięta pan te wszystkie akty strzeliste i mówienie, ojej, delfiny pojawiły się, ojej, wreszcie tutaj ten czas z rodziną. Jak tylko ta pandemia się skończy, to nie będziemy zaśmiecać, nie będziemy marnować czasu na pracę, będziemy spędzać czas z naszymi bliskimi.
1: Rozumiem.
0: Jak tylko pandemia się skończyła, tadam!
1: Ale to dotyczy jeszcze dodatkowej kwestii, słabej woli i pokus, tak? I jeszcze ewentualnie innych pragnień, które kolidują z tymi naszymi moralnymi pragnieniami. No ale to, gdy mówimy na przykład praca, rodzina i jest konflikt i ktoś obiecał sobie, a potem nie dotrzymał, to wydaje mi się, że tutaj łatwiej jest ulec niż zmienić całkowicie pogląd w sprawie traktowania drugiego człowieka przemocowo bądź nie. No, wydaje mi się, że trudniej byłoby drugi raz wrócić do tego swojego starego ja po takim doświadczeniu niż sprawa rozwiązywania pewnych konfliktów, które wymagają trochę samozaparcia.
0: No dobrze, to idźmy tym tropem. Dzisiaj pewnie większość zamożności, która się tworzy wśród ludzi, to jest zamożność, którą się dziedziczy. Ale pewnie jeszcze Polska lat 90., czy ciutkę wcześniej, może nawet początku 2000, to jest ta zamożność, którą ktoś wypracował. Czyli ktoś, kto musiał zaczynać na samym dole, ciężko pracować i w którymś momencie mówi, o, dobra, jestem teraz bogaty, jestem milionerem i tak dalej. Czyli zakładam, że jest to osoba, która zna los tego, który jest na samym dole, który zaczyna. Ale jednocześnie jako już osoba bardzo zamożna, bardzo rzadko troszczy się o los tych na dole, czyli o siebie samego sprzed bogactwa, tylko raczej rozumie, że jego bogactwo będzie rosło wraz z coraz gorszą kondycją tych na dole. Czyli krótko mówiąc, im więcej z pracownika wycisnę, tym więcej będę ja miał.
1: No właśnie się zastanawiam, bo jak ktoś jest self-made man, i myśli sobie, o, ja dałem radę, to niech oni też się postarają. Czyli to nie jest sytuacja jak z tym, kto był niewolnikiem i zaraz potem okazuje się, że już tym niewolnikiem nie jest. Myślę, że takie osoby, prawdopodobieństwo, że będą traktowali tych, którzy są niżej albo są poniżani z większym wyczuciem, niż osoby, które właśnie same dorobiły się ciężką pracą, bo one w końcu same się dorobiły. Jeżeli ktoś się nie dorabia, to jest wina tej osoby. Ludzie mają taką tendencję, żeby bardziej przypisywać sobie zasługę niż szczęście w takich sytuacjach. Wydaje mi się, że to te własne walory tutaj odegrały rolę i że każdy powinien to mieć. Czasem, no nie mogę powiedzieć bo to jest z bliskiej rodziny, to może się obrazić, ale mam takich w rodzinie, którzy właśnie tak uważają, że ciężka praca, a nie pomaganie przez państwo. Więc chyba to nie jest symetryczna sytuacja, że ja byłem tam, gdzie ten ktoś jest. To musiałby być ktoś, do kogo ktoś wyciągnął rękę pomocą dłoń i wyciągnął z trudnej sytuacji, dał wędkę i potem ten ktoś, powiedzmy, przeszedł na drugą stronę. No mam nadzieję, że takie osoby, bo na pewno się trafią też czarne owce, niewdzięczne, ale że w pośród tych osób łatwiej byłoby znaleźć kogoś, kto jednak czuje się zobowiązany wyciągnąć tę rękę teraz do kogoś innego.
0: A kiedy mamy ten wgląd wewnętrzny, tą intuicję, o której pan wspomniał, no to ona być może kieruje nas w jakimś kierunku, ale mamy argumentację, która nas w inną stronę, to teraz co ustępuje? Argument czy intuicja?
1: No to zależy. Ja umiem sobie wyobrazić, że w jednym wypadku tak, a w drugim inaczej, bo intuicja też przynależy do argumentacji, bo pozwala nam coś zrozumieć, widzieć na własne oczy, czy czuć, jak to jest cierpieć, jak to jest czynić zło i to też generuje argumenty. Natomiast były takie eksperymenty z osobami. Na przykład pokazywano im sytuację dwójki rodzeństwa, nie pamiętam, Mark and Julia chyba, którzy gdzieś tam w jakimś bungalow na plaży, w takim domku, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, domek na plaży niech będzie, nudzą się, nie mają co robić, uprawiają seks, mają podwójne zabezpieczenie przed niechcianą ciążą. No i te osoby, na których robiono te badania, zapoznają się z tą historią, bada się im tam mózgi za pomocą tego fMRI, widać, u niektórych się aktywuje bardzo ciało migdałowate, a u niektórych bardziej frontal lobe, płat czołowy. No i ci z płatem czołowym bardziej aktywnym dają odpowiedzi utylitarystyczne.
0: Czyli mamy pewne tabu, kontra argumentacja, tak?
1: Tak, mówią, no skoro tu nie ma żadnych konsekwencji, to nie będą tego oceniali źle, a jeszcze sobie obiecują, że nigdy tego nie powtórzą. A osoby takie, które bardziej emocjonalnie reagowały, mówią nie, jak się ich pyta, daj uzasadnienie, to próbują dać uzasadnienie typu, a nie chciała ciąża, no ale tu wyeliminowaliśmy ten możliwość, ale będą to robili później, ale to wyeliminowaliśmy. Ja nie wiem...
0: Jest takie poczucie, że jednak to mamy do czynienia z czymś niewłaściwym, tak?
1: No, znaczy dla mnie to jest sytuacja taka, ta historia jest sztuczna. Co to znaczy, że nigdy tego nie powtórzą? A może powtórzą i się zapomną zabezpieczyć? No, pewne prawdopodobieństwo konsekwencji tych niepożądanych będzie. Po drugie, czy chcą założyć jakieś związki później i czy ta sytuacja nie będzie rzutowała na te późniejsze związki? To my nie możemy tak sobie napisać scenariusz i powiedzieć, że będzie coś na sztywno. Te emocje, one dla mnie zawsze mają znaczenie poznawcze. Czy one są zawsze niezawodne? Absolutnie. Często popełniamy błędy emocjonalnie się kierując.
0: Ale czy trochę filozofia nie polega właśnie na tworzeniu takich kazusów wyrwanych z kontekstu i powiedzenia, daj mi odpowiedź na taki kazus precyzyjnie opisany?
1: Czasami tak jest. Dlatego skromność epistemiczna jest ważna i uznanie, że taki eksperyment myślowy albo takie doświadczenie to jest tylko punkt wyjścia do dyskusji. Musimy dążyć do czegoś, co się ładnie nazywa w etyce i metaetyce też, refleksyjna równowaga. Czyli musimy różne wymyśleć sytuacje, porównać je ze sobą, sformułować jakieś zasady, na próbę przynajmniej, dopracować je, a potem jeszcze oprzeć się o jakąś wiedzę psychologiczną na temat człowieka, społeczną na temat człowieka i próbować osiągnąć coś, co się nazywa refleksyjną równowagą. Im szersza, czyli uwzględniająca więcej czynników, równowaga, tym mocniejsza. No, niektórzy twierdzą, ja się zgadzam z tym twierdzeniem, że to może być taka never ending, nigdy nie kończąca się podróż do refleksyjnej równowagi coraz szerszej i szerszej i szerszej. No ale co możemy innego zrobić?
0: Mówi pan profesor Artur Szutta, Instytut Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj. Dziękuję panie profesorze.
1: Dziękuję.
0: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 10:40. Po informacjach dobrostan i Małgorzata Waszkiewicz. Dzień dobry. Co dziś w dobrostanie?
14: Dzień dobry. Dziś w dobrostanie porozmawiamy o wynikach raportu, a właściwie kilku raportów. Teraz powstało takie podsumowanie Psychologia dla społeczeństwa. I tam eksperci z Polskiej Akademii Nauk przebadali bardzo wiele różnych wątków, które dają taki szerszy obraz tego, w jakiej kondycji psychicznej są Polacy, kiedy pozwalają sobie na to, żeby sięgnąć po pomoc. Mimo, że temat zdrowia psychicznego coraz częściej się pojawia i w mediach i w takiej dyskusji publicznej, to cały czas jednak taką barierą jest wstyd, lęk i taka presja radzenia sobie samemu z kryzysem. Cała rozmowa tuż po informacjach. Zapraszam.
15: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 10.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma prognoz, by wystąpiły przerwy w dostawach prądu czy ograniczenie dostaw ze względu na niski stan Wisły, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Jak już informowaliśmy, wczoraj IMGW podał, że na stacji Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano alarmująco niski stan wody, 103 cm. Nie prognozujemy żadnych przerw, nie prognozujemy ograniczenia dostaw, nie prognozujemy włączania tzw. stopni zasilenia, które w praktyce doprowadziłyby do takich ograniczeń, zadeklarował minister. Długotrwały niedobór opadów oraz ekstremalne upadki, które od tygodni utrzymują się w Europie, spowodowały spadek poziomu wody w Dunaju do historycznie niskich wartości w niektórych rejonach tej rzeki. Z tego samego powodu zakłócona została produkcja energii elektrycznej na Węgrzech, w Rumunii, w Bułgarii i w Serbii. Poderwano F-16, by przechwycić samoloty nad klubem golfowym, w którym przebywał Donald Trump, podaje dziś New York Post. Do wydarzeń doszło wczoraj w Bedminster w stanie New Jersey. Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej potwierdziło, że w odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej poderwano maszynę i eskortowano dwa samoloty poza chroniony obszar. Opisano je jako cywilne statki powietrzne lotnictwa ogólnego. Trump udał się do Bedminster w piątek, aby spędzić weekend w tamtejszym klubie golfowym, który do niego należy. Mimo zapowiedzi ze strony premiera Donalda Tuska szybkiego tempa zmian, nowe przepisy dotyczące systemu ochrony zdrowia złapią najpewniej opóźnienie. Chodzi o ograniczenie zarobków medyków do 240 zł za godzinę, czasu pracy do 2 etatów i wprowadzenie dokładnej ewidencji godzin spędzonych w placówkach. Strona społeczna i związkowcy chcą dłuższych konsultacji. Nie ma też wspólnego frontu w koalicji. Wrześniowe prace w parlamencie nad ustawami mającymi uzdrowić służbę zdrowia stanęły pod znakiem zapytania, mówi były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny z Lewicy. Gliwice.
8: Myślę, że tutaj absolutnie tydzień, dwa, a nawet miesiąc dłużej można zaryzykować nawet tą krytykę ze strony opozycji, że obiecywaliście.
16: Na termin wrześniowy nalegał premier, mówi były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
17: W związku z tym dlatego pani minister ma takie trudne zadanie. No zawsze będzie wzbudzały, takie ustawy będą wzbudzały kontrowersje wśród lekarzy.
16: Pakiet zmian w ochronie zdrowia ma być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Trzydzieści stopni i więcej pokażą dziś termometry w całej południowej połowie Polski. Przelotnie może popadać w wielu miejscach, będą też burze.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz, a to jest Dobrostan. Dziś porozmawiamy o raporcie, a właściwie o serii raportów przygotowanych przez ekspertów Polskiej Akademii Nauk. Psychologia dla społeczeństwa. Wynika z niego, że co trzeci Polak cierpi na przewlekłe zmęczenie. Co czwarty zmaga się z objawami depresji. Jednak po profesjonalną pomoc sięga zaledwie garstka z nas. Głównymi barierami wcale nie są finanse czy brak specjalistów, ale głęboko zakorzeniony wstyd, lęk przed stygmatyzacją oraz silna norma kulturowa takiego samodzielnego radzenia sobie z kryzysami. Moją gościnią jest dzisiaj profesor Marta Marchlewska z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Pani profesor, co pokazuje ta seria raportów?
19: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No i tak jak tutaj pani redaktor już wspomniała, my prowadziliśmy taki projekt Psychologia dla Społeczeństwa, który rzeczywiście no przede wszystkim tutaj miał na celu zdiagnozować zarówno kondycję psychiczną Polek i Polaków, jak i odnaleźć odpowiedź na pytanie, jak właściwie wygląda nasz stosunek do profesjonalnej pomocy psychologicznej, jakie zmienne psychologiczne mogą się łączyć z pewnego rodzaju odrzucaniem takiej właśnie profesjonalnej pomocy psychologicznej, ale też o jaką rolę w tym wszystkim odgrywa nasza pozycja społeczno-ekonomiczna.
18: Zaczęła pani mówić bardzo, bardzo ciekawą rzecz. To, kiedy sięgamy po tę pomoc, bardzo duży wpływ ma na to i płeć, i nasze pochodzenie, to, gdzie żyjemy, w jakiej rodzinie żyjemy, w jakim mieście żyjemy.
19: To, co jest dosyć istotne, to tak naprawdę okazało się, że bardzo ważne predyktorem zarówno tego dobrostanu psychologicznego, jak i naszego stosunku do pomocy psychologicznej jest no właśnie taka, można by powiedzieć, warstwa czy klasa społeczna, która nas charakteryzuje, z której się gdzieś tam no na ten moment naszego życia, tak można by powiedzieć, z którą się gdzieś tam możemy jakoś zidentyfikować, czy też po prostu, która nas charakteryzuje. I my tutaj braliśmy pod uwagę wiele kwestii, to znaczy my nie braliśmy pod uwagę jedynie na przykład kwestii finansowych, tak, tylko też patrzyliśmy na wykształcenie, patrzyliśmy na korzystanie z kultury, bo to też jest bardzo ważna kwestia dotycząca właśnie tego wymiaru klasowości. No i okazało się, że wśród osób, które powiedzmy były gorzej sytuowane w Polsce, zarówno te problemy dotyczące naszego zdrowia psychicznego, jak i właśnie no, ten stosunek do pomocy psychologicznej był inny niż wśród osób, które wywodziły się z tych warstw, powiedzmy, lepiej sytuowanych, tak? Czyli to, co widzimy, to, co zaobserwowaliśmy w tych naszych badaniach, to jest taki jednoznaczny wynik mówiący o tym, że tak naprawdę największe wsparcie psychologiczne jest potrzebne u tych osób, które się znajdują niżej gdzieś na tych szczeblach drabiny społecznej, ale z drugiej strony są to też te osoby, które mają najwięcej barier związanych z korzystaniem z psychologicznego wsparcia.
18: O tę świadomość taką też chciałam zapytać, bo z tych waszych badań też wynika, że jeżeli się tak ogólnie zapytamy ludzi, jak się mają, no to 64% Polaków deklaruje, że właściwie mają się dobrze i ta kondycja ich psychiczna jest dobra i pozytywnie oceniana, ale gdy już zaczynają się pytania takie bardziej konkretne, o lęk, o samotność, o zmęczenie, to już te odpowiedzi nie są takie optymistyczne.
19: W kontekście zdrowia psychicznego nasz stan jest częściowo pewnym tematem tabu.
16: Cały czas?
19: To znaczy, tak, to znaczy w momencie, kiedy ktoś przychodzi do nas i nas się po prostu pyta, jak się czujemy, no to mówimy, że wszystko jest wspaniale, wszystko jest doskonale, nic nam nie dolega, tak, jeżeli chodzi właśnie o ten nasz stan psychiczny. Natomiast, no, kiedy zaczynamy pytać o konkretne kwestie, tak, czyli właśnie na przykład o konkretne aspekty związane z astenią, czyli z takim przewlekłym zmęczeniem, czy właśnie z jakimiś kwestiami dotyczącymi obniżonego nastroju, no to tutaj już ten obraz okazuje się dużo mniej optymistyczny, tak, niż wtedy, kiedy my po prostu ogólnie deklarujemy nasz stan psychiczny. To jest taka, można powiedzieć, taki kontrast z sytuacją, kiedy my jesteśmy pytani o nasze zdrowie fizyczne. Te tematy dotyczące zdrowia fizycznego często są takim small talkiem dla nas, tak, że my możemy pójść i powiedzieć, że ostatnio bolała mi głowa, tak, czy mam jakiś problem
16: kręgosłupa,
19: dotyczące...
16: tak.
19: Więc dokładnie. Więc
16: operacja kolana, oczywiście. Mhm.
19: Tak, nie mamy z tym problemu, prawda, czasami, żeby właśnie opowiadać o takich kwestiach, które nam dolegają od strony takiej właśnie czysto fizycznej. Natomiast jeżeli chodzi już o te aspekty związane ze zdrowiem psychicznym, no to pojawia się bariera. Ta bariera pewnie też dotyczy tego i to, tych barier jest wiele, no ale ta, która dotyczy właśnie tego, tej niechęci do wspominania o tym zdrowiu psychicznym, wydaje się łączyć po prostu z tym, że my się boimy stygmatyzacji. Boimy się tego, że kiedy powiemy innym o tym, że no coś nam dolega od tej strony, no to inni nas ocenią w sposób negatywny, będą nam przypisywać pewne cechy związane z naszym stanem psychicznym, tak, że będą w jakimś sensie nas gorzej traktować docelowo. No i też tak naprawdę, że możemy wyjść na osobę słabe, bo to jest jedna z tych kluczowych barier, które też sprawiają, że my rzadko sięgamy po profesjonalną pomoc psychologiczną, że my chcemy zawsze uchodzić za takie osoby, które sobie świetnie w życiu radzą, które walczą, skutecznie walczą z problemami. No i jeżeli ktoś się dowiaduje o tym, że no, w danym momencie radzimy sobie troszeczkę gorzej, tak, czy właśnie sięgamy po profesjonalną pomoc psychologiczną, to boimy się, że zostaniemy po prostu źle ocenieni przez innych.
16: To też wam wyszło w badaniach, że właściwie po tę pomoc psychologiczną czy psychiatryczną sięgamy w momencie, kiedy już jest bardzo źle. Nie ma innego wyjścia, tylko trzeba sobie pomóc.
19: Tak, dokładnie tak jest. My czekamy bardzo, bardzo długo. Nie mamy do końca takiej świadomości, kiedy jest ten moment, że warto już skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Więc tutaj po prostu bardzo ważne jest mówienie o tym, jak istotna jest profilaktyka też w kontekście zdrowia psychicznego. Jak ważne jest też to, żebyśmy my, no właśnie, jak najszybciej reagowali wtedy, kiedy zaczynają się pewnego rodzaju problemy, kiedy na przykład czujemy, że na przykład odpoczynek nie przynosi efektów, tak? Czyli jesteśmy strasznie zmęczeni, zmęczone i normalnie staramy się jakoś odpocząć, tak? Na przykład oderwać się od pracy, od obowiązków codziennych, robimy to, ale okazuje się, że później na przykład budzimy się następnego dnia i to nic nie dało. Tak, dalej czujemy się bardzo zmęczeni, bardzo zmęczone. Więc jakby to są takie różne symptomy, tak? Oczywiście tutaj ich jest bardzo wiele i różnych, to zależy od tego, co nam doskwiera. Natomiast no, ważne jest to, żebyśmy my rzeczywiście no, nie czekali do tego momentu, aż dochodzimy tak naprawdę do ściany i nie pozostaje nam zupełnie nic innego. Tylko ważne jest to, żebyśmy po prostu starali się reagować wcześniej. I tutaj też nasze badania pokazują, że ta świadomość profilaktyki, czy właśnie takiego nawet korzystania z pomocy psychologicznej niekiedy też dla rozwoju jest czymś, co charakteryzuje przede wszystkim osoby lepiej sytuowane, tak? Natomiast no właśnie jakby takie podejście właśnie do pomocy psychologicznej jako do takiej ostatniej deski ratunku jest bardziej powszechne wśród tych osób gorzej sytuowanych, no ale też jednocześnie wśród tych osób, którym tak naprawdę ta pomoc psychologiczna jest bardziej potrzebna. Więc to pokazuje pewne luki prawdopodobnie związane z edukacją, tak? Z uświadomianiem społeczeństwa w tych aspektach.
16: Powiedziała pani o gorzej sytuowanych osobach. To, że to się jednak kojarzy z tym, że wizyta u psychiatry najczęściej no, nie ma miejsc w publicznym systemie, no to trzeba iść do prywatnie, więc to są koszty. Terapia też kosztuje, więc być może to też jest jakiś hamulec przed tym, że sięgamy po taką pomoc.
19: Na pewno tak. Na pewno tak. Natomiast pamiętajmy też o tym, że jakby tutaj jedną kwestią jest ta kwestia systemowa i ta kwestia zadbania o większą dostępność tego typu usług, tak? I to jest jakby już kwestia dotycząca konkretnych działań decydentów.
16: Systemowych natomiast, takich. Mhm.
19: Dokładnie tak. Natomiast z drugiej strony, to co pokazują wyniki naszych badań, i to jest bardzo ciekawe, i to już No właśnie od tego są psychologowie, żeby próbować tutaj zmieniać te postawy. To jest kwestia taka, że my bardzo często nawet nie wiemy, jaka jest dostępność, nawet nie wiemy, jakie są ceny, nawet nie dowiadujemy się tych wszystkich rzeczy, bo te bariery, które są na początku, sprawiają, że my tak naprawdę nie dochodzimy w ogóle do tego miejsca, tak, w naszym życiu.
18: Bariery kulturowe też, pani profesor?
19: Też. My jesteśmy raczej właśnie nastawieni na to, żeby mało mówić o naszych emocjach, tak, o naszych stanach psychicznych. No i to wszystko niestety no, łączy się z tym, że rzeczywiście no, ta pomoc psychologiczna nie jest taka powszechna, nie jest czymś, co wydaje nam się oczywistym wyjściem wtedy, kiedy mamy problemy psychiczne, czy no właśnie czujemy, że coś nie tak zaczyna się dzieć z nami. Tutaj jest naprawdę potrzebna bardzo dużo jeszcze edukacji, bardzo dużo działań. Tak jak powiedziałam, z jednej strony zdecydowanie tych systemowych, ale może się okazać, że nawet gdyby te działania zostały wdrożone, to nie byłyby wystarczające.
18: Ale to też kwestia języka, o tym, w jaki sposób mówimy o tym zdrowiu psychicznym.
19: My w tej chwili właśnie jeszcze będziemy się starać pogłębiać ten temat, dlatego że gdzieś w naszych analizach, zwłaszcza badań jakościowych, widzimy, że ten sposób mówienia o zdrowiu psychicznym może być zbyt skomplikowany. Tak? To znaczy, jeżeli zastanawiamy się nad tym, dlaczego osoby gorzej sytuowane z niższych warstw społecznych nie korzystają z pomocy psychologicznej, być może dlatego, że osoby, które na ten temat mówią, które promują tę pomoc psychologiczną, używają zbyt skomplikowanego języka. Takiego języka, który buduje troszeczkę takie poczucie wśród tych osób, że ta pomoc psychologiczna nie jest dla nich. I to jest też jeden z ważniejszych wniosków, które nam się udało wyciągnąć z tych badań, że tak naprawdę bardzo dużo osób ma poczucie, że pomoc psychologiczna nie jest dla celebrytów, nie jest dla zwykłych ludzi tak zwanych, tak? I to nie jest dobre, tak? Bo właśnie chodzi o to, żeby ta pomoc psychologiczna była dostępna dla wszystkich. Pamiętajmy o tym, że to jest troszeczkę taki napędzający się, nakręcający mechanizm, tak? No bo jeżeli osoby tak naprawdę, którym najbardziej jest potrzebna ta pomoc psychologiczna, nie korzystają z niej, tak nawet nie próbują z niej skorzystać, no to ich sytuacja będzie tylko gorsza. Tak? Więc jakby to jest bardzo istotne, żeby tę psychologię, czy tę pomoc psychologiczną po prostu otworzyć na wszystkich, tak? Żeby wszyscy mieli poczucie, że to jest coś uniwersalnego, że to jest tak jak wizyta po prostu u zwykłego lekarza, tak? Gdzie możemy pójść, powiedzieć, co nam dolega i po prostu dostać konkretne wskazania, co należy robić dalej.
18: Jak już mówimy o tym języku, to też mam wrażenie, że dość często słyszymy, że kiedyś było trudniej, ale nikt nie potrzebował diagnoz, jakoś wszyscy sobie radziliśmy, nie korzystaliśmy ani z terapii, ani z wizyt u psychiatry. Też mieliśmy problemy, ale jakoś próbowaliśmy sobie sami z tym poradzić.
19: Takie opinie rzeczywiście są dosyć powszechne. Natomiast, no tak jak mówię, po pierwsze jest tak, że każdy etap historyczny, tak, czy w dziejach ludzkości, można powiedzieć, ma swoją specyfikę. My teraz mierzymy się z różnymi zagrożeniami, które są trudne dla ludzkiej psychiki. Mamy też, chociażby tak jak powiedziałam, ten rozpad więzi społecznych jest czymś bardzo problematycznym, tak, więc jakby po pierwsze trudno jest porównywać to, co się dzieje teraz tak naprawdę z tym, co się działo wcześniej. To jest pierwsza kwestia. No a druga kwestia, wiadomo też, że ta sama diagnostyka tak psychologiczna, czy w ogóle podejście do tej kwestii wyglądało inaczej kiedyś niż wygląda dzisiaj. Więc no to można by mówić w podobny sposób o różnych innych chorobach, tak? Nie wiem, o nowotworach, tak? Czasami też słyszymy takie różne mądrości, że kiedyś wszystko było inaczej, bo było mniej chorób, tak? Ludzie rzadziej chorowali, no była gorsza diagnostyka, tak? Więc po prostu nie wiedzieli ludzie o tym, że cierpią na pewnego rodzaju choroby. Tak więc jakby to jest no, kwestia zmiany czasów, większej świadomości mimo wszystko też naszej społecznej, ale też, tak jak powiedziałam, specyfiki tego, co się obecnie współcześnie dzieje na świecie, także w Polsce.
18: Bardzo dziękuję. Moją gościnią była dzisiaj profesor Marta Marchlewska z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
19: Bardzo dziękuję.
18: Ja się nazywam Małgorzata Waszkiewicz. To był Dobrostan. Do usłyszenia za tydzień. A teraz zapraszam na informacje TOK FM.
20: Informacje już za chwileczkę o godzinie 11, a po nich owczarek trwa dalej. Fascynująca historia, szanowni państwo. Pewnie każdy z nas słyszał 100 tysięcy razy, myj owoce, myj owoce. No ale są tacy, którzy mówią, oj tam, wystarczy, że wezmę jabłko, przetrę je o rękaw i potem gryza biorę, no bo przecież mamy skórkę na jabłku. Czyli taką granicę, tak? Więc jak wyczyścimy tę granicę, no to tam w środku wszystko jest okej. I chapsamy sobie to jabłuszko. A tymczasem okazuje się, że ta skórka jabłka to wcale nie jest mur, a pewnie porównując byśmy powiedzieli, że to jest bliższe rafie. A w tej rafie, jak to w rafie, kanały wentylacyjne, jakieś pęknięcia, które same się zasklepiają i cała masa lokatorów, którzy tam budują coś w rodzaju miasta. Wspólnotę zatopioną we własnym śluzie, z podziałem oczywiście ról, z chemiczną komunikacją, systemem obrony, dzięki czemu przeżywają na przykład w chłodni cały rok, bo jabłka dzisiaj są tak produkowane, można powiedzieć, czy uprawiane, że mogą sobie cały rok trwać. To jest taki biofilm. I ta komórka siedząca w biofilmie potrafi być nawet 1000 razy bardziej oporna na środki dezynfekcyjne niż ta sama komórka pływająca swobodnie w wodzie. No i co jeszcze jest ciekawe, ale też niepokojące. Opryski, no bo sadownicy czasami pryskają owoce, które chcemy, żeby tych lokatorów przepędziły, nie zawsze ich zabijają. Czasem przemeblowują sąsiedztwo, czyli jednych usuwają, a innym robią miejsce. Zdarza się nawet, że składniki pomocnicze preparatu grzybobójczego służą bakteriom za pożywkę. Niesamowita historia. Już chyba mycie owoców to nie jest wystarczająca czynność. Trzeba... Czego trzeba, tego dowiemy się po informacjach. Jestem przerażony, chyba teraz będę, nie wiem, same ogryzki wcinał. W każdym razie sprawa jest niezwykle ciekawa. Zapraszam po informacjach do wysłuchania rozmowy, czy wysłuchania. Będzie się działa ta rozmowa teraz. A informacje o godzinie 11.
0: Reklama. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
21: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
23: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
24: Boli, swędzi,
25: piecze, a do tego nawraca.
26: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Prezes Trybunału Konstytucyjnego składa zawiadomienie do prokuratury i od tego zaczynamy. Lotnisko w Katanii nie przyjmuje lotów. Etna znów pokrzyżowała podróżnym planem. Tymczasem wiele krajów walczy z pożarami i o nich za chwilę opowie nasz reporter. Minuta po 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył zawiadomienie do prokuratury. Sprawa dotyczy wejścia prokuratora i policjantów do siedziby Trybunału w połowie lipca. Zmierzała najprawdopodobniej do zakłócenia czynności tej instytucji, napisał we wniosku Święczkowski. A doniesienia w tej sprawie śledzi reporter TOK FM Maciej Kluczka.
27: Bogdan Święczkowski domaga się wyjaśnień, dlaczego prokurator w asyście 7 policjantów wszedł do siedziby Trybunału i to w trakcie trwania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Zgromadzenie ostatecznie zostało przerwane, ale nie przez policję, tylko w wyniku opuszczenia sali przez dwójkę sędziów, przez co zostało zerwane wymagane ustawą kworum. Sędziowie w ten sposób zaprotestowali w związku z niedopuszczeniem czwórki innych sędziów do orzekania i to też był powód wezwania policji. Jest to więc pokłosie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który od jednych sędziów odbiera ślubowanie, a od innych nie. Maciej Kluczka, TOK FM.
16: Ukraina broni się przed Rosją, atakując rosyjskie cele. Co najmniej 12 osób zginęło, a 39 zostało rannych w wyniku ukraińskiego ataku dronowego na cele przemysłowe i cywilne w Niżniekamsku w Tatarstanie. W ataku ucierpiała tamtejsza rafineria, jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie w Rosji. Rosyjskie media twierdzą, że dron uderzył w budynek, w którym zakwaterowani byli pracownicy. W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej w ramach kampanii, która spowodowała, że niedobory paliwa w wielu częściach Rosji są mocno odczuwalne. Przyloty do Katanii we wschodniej Sycylii zostały zawieszone i tak będzie do 17:00. To z powodu popiołu wulkanicznego, który przedostał się do przestrzeni powietrznej wokół lotniska. Etna, górująca nad wschodnim wybrzeżem Sycylii, jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie i często zakłóca ruch lotniczy w Katanii, głównym lotnisku wyspy i piątym pod względem liczby pasażerów w całych Włoszech. Właściciele nielegalnych studni głębinowych mogą liczyć na abolicję. Mowa o tych głębszych niż 30-metrowe. To dzięki nowym przepisom, które wejdą w życie za tydzień. Czasowa abolicja pozwoli na uniknięcie kilkutysięcznej opłaty legalizacyjnej oraz kary za niezgłoszenie już wykopanej studni, która wynosi od 5 000 do nawet 1 000 000 zł. Mówił w TOK FM prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
1: Na pewno nie będziemy robili na złość właścicielom gruntu, tylko raczej bazowali na oświadczeniach, a w przypadkach, kiedy będziemy widzieli, że no, ta ilość wody może się nie zgadzać, bo na przykład brakuje innym odbiorcom w okolicy tej wody, no to wtedy będziemy to weryfikowali w terenie. Ale celem jest to, żebyśmy poznali, ile jest tych studni, które przez lata nie były rejestrowane i jaka jest potrzeba rzeczywista korzystania z wody.
16: Abolicja obejmie właścicieli terenów, którzy zgłoszą wybudowaną bez pozwoleń studnię do końca przyszłego roku. Przepisy zaczną obowiązywać w przyszły poniedziałek i będą dotyczyły tylko ujęć wykopanych do tego dnia włącznie. Portugalia, Hiszpania, Kanada i Stany Zjednoczone. W wielu krajach trwa walka z rekordowymi pożarami, które trawią kolejne tysiące hektarów terenów zielonych. Naukowcy przestrzegają, że oprócz materialnych zniszczeń, rekordowe pożary mogą mieć duży wpływ na klimat. Jaki dokładnie? To już pytanie do Cezarego Jaszczyka.
2: Wyjątkowo szkodliwa może okazać się sadza, która wędruje do atmosfery. Po ostatnich pożarach wokół francuskiego Bordeaux, jej ślady były zauważone nad niemieckim Lipskiem. Jak mówi fizyk atmosfery, dr Joanna Remiszewska. Poważny problem zacznie się wtedy, gdy sadza osiądzie na terenach stale pokrytych śniegiem, w Alpach czy Arktyce.
3: Te cząstki zdeponowane na białej powierzchni śniegu i lodu, one powodują właśnie to, że zwiększa się tak zwana albedo, czyli odbiciowość tej powierzchni. Czyli biała powierzchnia odbija całkowicie promieniowanie słoneczne, tak mówiąc najogólniej, a taka właśnie już zabrudzona, ona absorbuje.
2: Co może prowadzić do szybszego topnienia. Drugi problem to oczywiście zniszczenie dużych obszarów lasów, które do tej pory stanowiły naturalną broń w walce z gazami cieplarnianymi. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
16: W brytyjskim Birmingham ruszają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni już dziś mają szansę na medale. Ozdobą pierwszego dnia zawodów będzie start Ewy Swobody na 100 metrów, ale na Alexander Stadium wystąpią między innymi także państwo bukowieccy. Najpierw zobaczymy na rzutni kulą Konrada w rozgrywanych wczesnym popołudniem eliminacjach, a potem miejmy nadzieję także w finale. Za to jego żona Natalia pobiegnie w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Błażej Kulesza.
4: W Birmingham będzie znów można narzekać na angielską pogodę, tym razem jednak z powodu fali upałów. Wysoka temperatura cieszy co prawda sprinterów oraz kapitan naszego zespołu, Natalię Bukowiecką.
5: Myślę, że w ogóle większości zespołów taka pogoda odpowiada. No, zdecydowanie większość ludzi woli biegać w ciepłym, to też pozwoli, myślę, że osiągnąć lepsze rezultaty.
4: Bukowiecka pobiegnie w finale sztafety mieszanej, ale o niespodziankę, jaką sprawiła wraz z drużyną na igrzyskach w Tokio, będzie ciężko. Skład uzupełni Maksymilian Szwed. On liczy przede wszystkim na bieg zespołu. Połowy.
6: Może być ciężko, jeżeli chodzi o indywidualny medal. Zobaczymy, co ten miks przyniesie, bo to nigdy nie wiadomo, jak w tych sztafetach.
4: W dobrej formie jest broniąca tytułu wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda, która na 100 metrów znów może dobiec na podium. Błażej Kulesza, TOK FM.
16: A bieg sztafet mieszanych 4x400 oraz 100 metrów pań zakończy zmagania pierwszego dnia. Informacje w TOK FM ponownie o 11:20.
7: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
16: W Polsce dziś upalnie. Dodatkowo IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. Niektóre z nich są wyższego, drugiego stopnia. Warto wziąć to pod uwagę, planując ewentualne wyjścia z domu.
8: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.
10: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Owoce smaczne i zdrowe, wystarczy je umyć i już samo zdrowie, witaminy, a tymczasem okazuje się, że nie, że już nie wystarczy umyć, a skórka nie tylko nie chroni, ale wręcz otwiera wrota do wnętrza owocu i tam czekają na nas takie rzeczy, że trochę się boję mówić, ale nie boi się mówić pan profesor Maciej Tankiewicz, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
20: Ukazał się bardzo interesujący artykuł w International Journal of Molecular Sciences dotyczący tego biofilmu na owocach. Pan jest pierwszym autorem, to jest oczywiście wiadomo. Pierwszy i ostatni, zawsze zwracam uwagę na to nazwisko. Ale myślimy sobie o tych jabłuszkach przykładowych, oczywiście nie tylko jabłuszka, owocach, które tak sobie rosną, Pan Bóg się nimi opiekuje, zsyła słoneczko, zsyła deszcz, deszcz obmywa robaczki, no, w razie czego przychodzi dobry rolnik i tam spryskuje i te robaczki padają martwe. A tymczasem, zanim to jabłko czy dowolny inny owoc zostanie zerwany i pójdzie dalej w świat, a w tym świecie będzie długo czekał na klienta, do roku może czekać, tak? To gdzie mogą być różne podejrzane rzeczy? Woda, kompost, powietrze, czyli pył, zwierzęta, owady, ludzie dotykający i wspomniane przeze mnie na przykład pestycydy. A potem jak już to zerwiemy, to łapy, woda do mycia i płukania, to w jakim stanie te owoce są przetrzymywane, to w jakim stanie są potem w miejscu, w którym je kupujemy, no i też proces dojrzewania czy starzenia się. I ta skórka, która miała chronić nas, nie tylko nas nie chroni, ale jeszcze utrudnia sprawę. Co się dzieje?
12: Może nie do końca tak bym tak bardzo aż tak negatywnie do tego podchodził, bo jeśli chodzi o jabłka, to skórka i te najbliższe warstwy skórki stanowią właśnie te największe bogactwo witamin oraz przeciwutleniaczy. A wszyscy teraz gonimy za wieczną młodością, a jabłko właśnie może być takim źródłem naturalnych przeciwutleniaczy, które będą spowalniały procesy starzeniowe. Więc jeśli chodzi o jabłka, to jakby zwracamy w naszych badaniach szczególną uwagę na skórkę jabłek, bo właśnie skórka i okolice tej skórki jabłka mają największe wartości odżywcze dla konsumentów, dla nas. My jako kraj jesteśmy potęgą jabłkową, bo produkujemy więcej jabłek niż, wielokrotnie więcej produkujemy jabłek, niż jesteśmy w stanie ich skonsumować jako społeczeństwo.
20: No to ile organizmów mieszka na jednym jabłku i czy ta liczba powinna nas niepokoić czy uspokoić?
12: To, że mikroorganizmy zamieszkują na skórce owoców, to jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich i przede wszystkim dla środowiska, ponieważ to one tworzą tą równowagę, ten biofilm, dzięki któremu te owoce mogą dojrzewać. No i też przede wszystkim stanowią barierę od środowiska zewnętrznego. Natomiast w dobie goniących procesów maksymalizacji zysków, maksymalizacji produkcji, zapominamy o tych najważniejszych właściwościach, po co my tak naprawdę tą żywność spożywamy. Czyli ta żywność ma być dla nas źródłem makro i mikroelementów, witamin i ma nas nie truć.
20: No dobrze, a no właśnie, ale okazuje się, że mikrobiom jabłka jest zdominowany przez grzyby, a nie bakterie. Dlaczego akurat grzyby wygrywają tę konkurencję o skórkę?
12: Generalnie, jeśli chodzi o same już jakby mechanizmy molekularne, to tutaj nie chciałbym za bardzo w nie wchodzić. Tutaj były badania prowadzone w różnych regionach świata, więc w zależności od szerokości geograficznej ten biofilm się różnił. To jest też dla nas taka dobra i niedobra wiadomość, zwłaszcza kiedy mamy globalizację rynku, że nie zawsze to, co jest na tej skórce w danej szerokości geograficznej, którą transportujemy, chociażby to, co my robimy w kraju przez całą zimę, czyli jemy importowane owoce i warzywa, one nie, dla naszego organizmu nie zawsze mogą być pożyteczne. To, że jakby zdominowane są przez grzyby, jest też naturalnym jakby zjawiskiem. Gorzej jest, kiedy dostają się i kiedy ta gospodarka tego biofilmu zostaje zaburzona. A tych stresorów mamy coraz więcej, chociażby zmiany klimatu, coraz większe opryski w większych ilościach i częściej. Wystarczy spojrzeć na rejestr środków ochrony roślin w Polsce. Ta ilość preparatów, którą stosujemy, mamy dostępną na rynku, ona nieustannie wzrasta, nie maleje, a wzrasta. I preparaty, które stosujemy, one nie zawierają

0: Polsce i nie ma znaczenia tak naprawdę do końca, która władza aktualnie sprawuje stery w państwie. To jest problem związany z tym, że my oczekujemy spektakularnych, szybkich efektów, a tymczasowe aresztowanie jest dla władzy taką możliwością pokazania, my działamy, my jesteśmy twardzi, bezwzględni, bezlitośni, my będziemy wypalać gorącym żelazem każde przestępstwo. I to niestety prowadzi do tego, że bardzo często ci prokuratorzy te wnioski kierują do sądów. Sądy, co trzeba powiedzieć jasno, bardzo często w sposób dość automatyczny, żeby nie powiedzieć bezrefleksyjny, te tymczasowe aresztowanie stosują, a teraz jeszcze dodatkowo, biorąc pod uwagę ukształtowanie procedury karnej, no i niestety te przesłanki ku temu sprzyjają, więc dlatego Strasburg od dawna powtarza, że w Polsce tymczasowy areszt to jest po prostu problem strukturalny, systemowy.
1: A czy chce pan powiedzieć, że im większy rozmach i rozmiar medialny tej sprawy, tym większe prawdopodobieństwo zastosowania takiego aresztu tej sprawy, ale także szeregu innych?
0: No bez dwóch zdań. Ja chcę przypomnieć na przykład sprawę świętej pamięci pana posła Litewki. Przypominam państwu, że tam kierowca został tymczasowo aresztowany, dopiero sąd okręgowy, rozpoznając zażalenie, chyba się zreflektował i ten areszt uchylił, bo dali Bóg, nie bardzo było wiadomo. Ja nie mogłem tego w ogóle pojąć, a chyba była bardzo głośno. Dlaczego w ogóle prokuratora wystąpiła tymczasowe aresztowanie, kiedy no, nie było tam, jak rozumiałem, sytuacji, że kierowca był pod wpływem jakichś środków, materiał do zabezpieczenia pozostawał, no bo samochód, ślady i tak dalej, więc wszystkie całe postępowanie dowodowe mogło być prowadzone, a jednak taki wniosek został skierowany. Kazus, który państwo przytaczaliście, kwestia związana z zwolnieniem kierowcy, który jechał pod wpływem alkoholu i jakby z samej góry taki przykaz, że no jednak trzeba zastosować bardziej surowe środki, wystąpić o te surowe środki, no to jednak pokazuje, że w tych medialnych sprawach oczywiście ta presja jest, ale panie redaktorze, kij ma dwa końce, żebyśmy dobrze rozumieli. Bo to często jest tak, że w medialnej sprawie jest presja na areszt, ale jest też szansa na to czasami, że właśnie w tej medialnej sprawie ktoś obejrzy tą sprawę bardziej dokładnie.
1: Ale czy nie sądzi pan, bo już musimy kończyć.
0: Problemem jest cała strefa tych aresztowań, o których nikt nie mówi, gdzie ludzie nie mogą się doczekać takiego wnikliwego sprawdzenia materiału dowodowego, który jest podstawą ich tymczasowego aresztowania.
1: Ale czy nie sądzi pan, mamy naprawdę niewiele czasu, a chciałbym zadać to pytanie, że w tej chwili, patrząc na to, w jakim kontekście się przedstawia sprawę rolnika spod Gliwic, wahadło wychyla się w drugą stronę i niektórzy uznają to za absurd, by aresztować sprawcę tego czynu?
0: Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale dlatego, że naprawdę nie znam tej sprawy. Znaczy, jeszcze raz powtórzę, jego zachowanie bez pokazania dokumentów, zniszczenie drogi, w sposób, bym powiedział, taki no, manifestacyjny, to też musi być ocenione krytycznie. Ja nie wiem, jakie złożył wyjaśnienia, nie wiem, co przekazywał śledczym, nie wiem, jakie argumenty wziął pod uwagę, więc oceniam ten przypadek dość ostrożnie, ale każdy przypadek, gdzie jest zastosowane tymczasowe aresztowanie, który nie jest jednoznaczny, a ten na pewno do jednoznacznych nie należy, wymaga naszej wnikliwej obserwacji.
1: Bardzo dziękuję. Adwokat dr Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Czas na informacje TOK FM. Po nich wrócimy. Będzie z nami dr Katarzyna Golik, z którą będziemy rozmawiać na temat tego, jak przeprowadza się ewakuację miliona ludzi w związku ze zbliżającym się tajfunem.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
2: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta.

0: Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła bez zastrzeżeń większość informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych w niej wydatkach w 2025 roku. Przyjęta ze wskazaniem uchybień została informacja partii Nowoczesna oraz informacja Inicjatywy Polskiej. Komisja przyjęła także uchwałę w sprawie sprawozdań partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w minionym roku. 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tak zdecydował sąd. Ofiara w poważnym stanie trafiła do szpitala. Do napaści przy użyciu ostrego narzędzia doszło przy ulicy Księcia Bolka w piątek wieczorem. Policjanci wytypowali 2 szesnastolatków, którzy mogli mieć związek z tym zajściem. Po przeprowadzeniu czynności jednego wypuścili do domu, a drugiego zatrzymali. W sobotę w Święto Wojska Polskiego w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie niedaleko Zielonej Góry będzie piknik militarny. To największe doroczne wydarzenie plenerowe organizowane przez to muzeum. Piknik zacznie się o 10:00.
5: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
6: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Tok 360 w południe, 12.24, a z nami jest dr Katarzyna Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Tajfun Dolphin dotarł do Chin, w związku z czym władze w tym kraju zdecydowały o ewakuacji ponad miliona osób. W jednym z miast domy musiało opuścić 900 tysięcy mieszkańców. Przygotowano dla nich schroniska, ale są i inne miejsca, z których trzeba było ewakuować 100 tysięcy i więcej ludzi. Jak przebiega tak olbrzymia operacja? I wreszcie, w jaki sposób wymusić taką dyscyplinę społeczną? Czy to możliwe jest tylko w Chinach, czy też w jednym z krajów Europy Zachodniej też byłoby to możliwe do przeprowadzenia? O tym chciałbym z panią porozmawiać, ale może ustalmy najpierw fakty. Czy rzeczywiście ta ewakuacja właśnie przebiega i w jaki sposób ona jest procedowana od strony logistycznej?
5: Jeżeli chodzi o taką skalę ewakuacji, nie jest ona oczywiście codziennością, aczkolwiek obecnie prognozy odnośnie siły uderzenia kataklizmu są nieco lepsze, więc skala ewakuacji może być trochę mniejsza. No niemniej jednak nadal mówimy o kilkuset tysiącach osób. Generalnie w Chinach tego typu zarządzanie jest odgórne. Mamy specjalne ministerstwo, uczestniczy w tym nawet też Rada Państwa i to jest zarówno wada, jak i zaleta tego systemu, bowiem takie procedowanie bardzo ogranicza elastyczność i szybkość reakcji. Z drugiej strony mamy rządy terenowe, na których barkach jest bardzo często wykonanie tej ewakuacji i także obciążenie jego kosztami. Ale pamiętajmy, że tutaj mówimy o regionach, które są po pierwsze bogate i dosyć dobrze zorganizowane, a po drugie one obcują z tego typu kataklizmami. Więc jeżeli mówimy o takiej oddolnej mobilizacji, to te rządy terenowe, o ile władza centralna im za bardzo nie przeszkadza, a pomaga, dosyć dobrze sobie radzą z tego typu problemami. I druga rzecz, jak mówię, no mają już pewną praktykę, ponieważ no, tego typu kataklizmy się tam zdarzają.
4: Co jest większym problemem, większą trudnością? Organizacja takiego przedsięwzięcia, dyscyplina społeczna, infrastruktura, czy może technologia, bo choć jest ona w Chinach rozwinięta, to ma jednak ona ograniczone formy, biorąc pod uwagę komunikatory i tak dalej?
5: Ja bym powiedziała, że jeżeli chodzi o aspekt technologiczny czy logistyczny, jakby wyjściowo to jest sytuacja nie najgorsza, szczególnie gdy mówimy o tych rozwiniętych Chinach. Tam oczywiście mamy problem z bardzo dużym zagęszczeniem ludności, ale powiem tak, ponieważ oddolnie społeczeństwo jest dosyć dobrze zorganizowane w pewne wspólnoty uliczkowe w miastach czy w klany na wsiach, to są to jakby społeczności, które są przyzwyczajone, że one jakby w trybie ciągłym ze sobą współpracują. Więc jeżeli jest na przykład zarządzenie ewakuacji na danym obszarze, to te wspólnoty dosyć dobrze wiedzą, one są nawykłe do współdziałania i do wzajemnych kontaktów, więc w tym momencie no, przechodzą oczywiście na taki tryb kryzysowy. I tutaj można powiedzieć, że akurat Chińczycy, nie chcę powiedzieć, że w skali świata, no ale powiedzmy, jeżeli chodzi o Azję Wschodnią, są dosyć dobrze zorganizowani. Z jednej strony są elastyczni i dużo kombinują, ale w takich sytuacjach kryzysowych no jednak jest pewne zaufanie do instytucji państwowych Chociaż oczywiście ono osłabło w wyniku właśnie upolitycznienia pewnych procesów, właśnie nawet zarządzania kryzysowego. Władza centralna z jednej strony buduje zaufanie do armii, która jest bardzo ważnym też czynnikiem przy tym zarządzaniu kryzysowym, co jest oczywiste, ale z drugiej strony, jak patrzymy na pandemię COVID, to po pierwsze takie odgórne zarządzanie pandemią w Wuhan, a później ingerencja w procesy w Szanghaju, który sobie samodzielnie radził całkiem nie najgorzej, też osłabiła takie zaufanie. Niemniej jednak to społeczeństwo jest względnie dobrze zorganizowane właśnie tak horyzontalnie. Jeżeli chodzi o wertykalnie, też wydaje się, że jest dosyć zdyscyplinowane, podobnie jak pamiętamy było w Wietnamie, podobnie zapewnie by było w Korei czy w Japonii.
4: Czy władza centralna nie ma pewnych obaw związanych z tą ewakuacją? Dlaczego? Bo sytuacje kryzysowe bardzo często wzbudzają, rozniecają takie mechanizmy solidarnościowe, które mogłyby się przerodzić w coś więcej niż tylko jakiś element takich społecznych więzi. Coś więcej, coś groźniejszego dla systemu.
5: To znaczy, rzeczywiście władza centralna ma dylemat, bo z jednej strony musi bazować na tej energii społecznej i od sukcesu tego typu działań, sukces zależy po prostu od tego, jak sprawnie będzie działało społeczeństwo tam na dole. I zarówno na poziomie rządów terenowych, jak i na poziomie właśnie takich wspólnot społecznych. Z drugiej strony władza, która coraz bardziej się autorytaryzuje, wiadomo, że ma problem z taką oddolną mobilizacją, bo ona chce społeczeństwa jak najbardziej biernego i zatomizowanego. I takie dwójmyślenie i tę sprzeczność mamy właśnie w tym zarządzaniu bardzo często widoczną. To katastrofalne trzęsienie ziemi z 2008 roku w Syczuanie dobitnie to pokazało, bo państwo nie dawało sobie rady ze skalą kataklizmu. Nastąpił masowy ruch z całej Chiny wolontariuszy, co było tolerowane przez pewien czas, bo oni byli potrzebni, ale z drugiej strony w pewnym momencie, jak już sytuacja była częściowo odplanowana, ci wolontariusze byli odcinani, i tę energię społeczną zaczęto tłumić, pomimo że ona też bardzo, bardzo tak pobudowała też jedność narodową, która nie jest oczywista w Chinach. I mieliśmy przecież nawet córkę Xi Jinpinga i Peng Liyuan, która jako wolontariuszka tam pojechała. Peng Liyuan zapytana, czy nie boi się o swoje dziecko, powiedziała, ona powinna tak zrobić. Tak powinno się zachować. Ale z drugiej strony, jak pamiętamy ten ruch, władza centralna potem zaczęła bardzo go wykaszać i w sytuacji covidowej też widzieliśmy podobną sytuację, gdzie te rządy terenowe, które jak Wuhan były bierne, nie radziły sobie z sytuacją. Te, które były aktywne jak w Szanghaju, później odgórnie narządzono im bardzo ostrą kontrolę, która była demonstracją siły, ale niesprawności państwa i doprowadziło to przecież do masowych protestów w całych Chinach właśnie przeciwko polityce covidowej.
4: Bardzo dziękuję, doktor Katarzyna Golik była z nami z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kłaniam się i do usłyszenia.
5: Dziękuję bardzo.
4: A kolejny nasz gość to Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam cię, Przemku.
4: Zrobiło na tobie wrażenie to, co zrobiła w piątek polska kolarka Katarzyna Niewiadoma, bo w niedzielę też dokonała się rzeczy wielka, po raz piąty stanęła na podium wielkiego wyścigu Tour de France kobiet, natomiast dwa dni wcześniej podjechała na ten morderczy podjazd Mont Ventoux ze sporą przewagą, deklasując swoje przeciwniczki.
6: Jedno i drugie zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Nawet nie wiem, powiem ci, czy nie to, że piąty raz z rzędu kończy na podium, bo ja w ogóle cenię w sporcie, w życiu regularność. Jak ktoś potrafi poziom utrzymać ten najwyższy przez długi czas na 5 lat w kolarstwie, to troszeczkę jest. I oczywiście możemy żałować, że to się nie skończyło triumfem, bo wtedy ten piątkowy, niewiarygodny etap na Mont Ventoux jeszcze miałby dodatkowo swoją wartość, ale
4: triumf byłby powtórzeniem sukcesu z 2024 roku, zaraz po igrzyskach w Paryżu.
6: Dokładnie po tym podjeździe na Montmartre paryski, gdzie zgubiła tak naprawdę swój ten teoretyczny medal olimpijski. Katarzyna Niewiadoma chwilę później odniosła największy sukces w swojej karierze, patrząc oczywiście na zwycięstwo w etapowym wyścigu o tej największej marce, czyli Tour de France kobiet. Natomiast Demi Vollering jednak wczoraj startując z tymi 8 sekundami przewagi, wiadomo, że tam jeszcze dochodzą bonifikaty za miejsca, więc tutaj niekoniecznie trzeba było 8 sekund na samej trasie odrobić, ale trzeba było próbować, bo etap wczoraj był blisko 100-kilometrowy, startujący z Nicei i kończący się w Nicei. No tutaj od początku ekipa Katarzyny Niewiadomej chciała pokazać, że ona będzie próbować, że będzie uciekać, ale Holenderka jednak zgubiła ostatecznie Niewiadomą i postawiła taką kropkę na Dina, tą swoją przewagą, ale to absolutnie nam nie anuluje tego, co się wydarzyło w piątek, bo myśmy tutaj rozmawiali też w paśmie TOK 360 leży z Adamem Ozgą o tym, czy to jest jeden z największych sukcesów w historii polskiego kolarstwa, to etapowe zwycięstwo. No i myślę, że z racji na to, jaka jest jakby ranga tego podjazdu, jak to jest kultowy podjazd, tak, ty go znasz zresztą, bo też mi o tym już opowiadałeś. I to jest coś niesamowitego i myślę, że to można postawić bardzo blisko albo tuż obok, nie wiem, Mistrzostwa Świata Michała Kwiatkowskiego w Ponferradzie, zwycięstw Rafała Majki w górach na Tour de France i pewnie kilku jeszcze innych wydarzeń etapowych, zwycięstw Michała Kwiatkowskiego na Tour de France też, które się dwukrotnie wydarzyły w ostatnich latach.
4: Chciałbym cię zapytać o to, co wydarzyło się w sobotę, bo to był języczek uwagi całej rywalizacji i też wreszcie na czym polegają nieporozumienia Katarzyny Niewiadomej z Demi Vollering, ale też innymi kolarkami.
6: Znaczy, Katarzyna Niewiadoma w ogóle jest w peletonie bardzo lubiana, Katarzyna Niewiadoma Fini. Natomiast rzeczywiście, wiesz, jak jedziesz, tracisz tą żółtą koszulkę lidera w tak fantastyczny sposób wywalczoną w piątek na Mont Ventoux wspominanym, to te emocje buzują, to te emocje są ogromne. No i to gdzieś można, nawet jak ktoś nie oglądał samego tego odcinka sobotniego, można znaleźć takie skróty w internecie, gdzie widzimy, jak kolarki się wspinają i Katarzyna Niewiadoma jest troszkę tak jak w żużlu wywieziona na bandę. Generalnie musi zwolnić, musi przestać na tym podjeździe pedałować. No i to jest to, o co kruszyła kopię nasza kolarka, bo no rzeczywiście tutaj rozgrywało się wszystko, jak wspominaliśmy, na sekundy, tak? Przed ostatnim etapem było 8 sekund, a takie mocne wyhamowanie, kiedy zawodniczka nie puszcza jej tam gdzieś przy bandzie, no stawiało pytanie o granice fair play w kolarstwie. To oczywiście nie był sprint, że nawiążę do Tour de Pologne, które też się przecież kończyło w ten weekend. Te kilka lat temu pamiętamy taką ogromną kraksę przy szybkości tam 80 km na godzinę na finiszu, więc to jest bardzo niebezpieczne. Nie było oczywiście tak niebezpieczne na podjeździe, ale miało wpływ na wynik. Przepisy tam pewnie nie zostały przekroczone, natomiast jakiś niesmak pozostał. Demi Vollering też potem odpowiadała Katarzynie Niewiadomej, że i ona i jej drużyna czasem potrafiły się zachować nie fair we wcześniejszych latach i oto była cała dyskusja.
4: Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM był z nami. Jest 12:36. To wszystko w tej części TOK 360 w południe. Już za chwilę informacje TOK FM, a zaraz po nich EKG, na które zaprosi Patrycja Maciejewicz. Będzie o sankcjach kredytu darmowego.
7: Reklama.
8: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive druga tańsza 70% taniej, a skyr piątnica różne rodzaje. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan. Specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 12.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Iran wydalił około 2 milionów obywateli Afganistanu w ciągu ostatniego półtora roku. Jak twierdzi szef irańskiego MSW, intencją Teheranu nie jest usunięcie z kraju wszystkich obywateli Afganistanu, lecz tylko tych, którzy nie mają udokumentowanego pobytu. Od lat 70. XX wieku miliony Afgańczyków uciekło do Iranu i Pakistanu. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 28-letniego Gruzina poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku Chopina po przylocie z Tbilisi. 28-latek jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się ułatwianiem cudzoziemcom przekraczanie granicy wbrew przepisom oraz przemyt ludzi przez granicę. Wczoraj padł rekord w tunelu na Zakopiance. Tunelem przejechało 54 829 samochodów. Poprzedni rekord ustanowiony rok temu został pobity o blisko 1700 pojazdów. Nowy rekord padł w bardzo podobnych okolicznościach jak ubiegłoroczny, w pogodną niedzielę bezpośrednio przed długim weekendem związanym ze świętem 15 sierpnia.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Jest 12.42, czyli pora na południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Ze mną w studiu jest pani dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
13: Prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę frankową. Co ona zmieni dla osób, które jeszcze nie zakończyły swojego postępowania z bankami?
16: To stanął wyrok szybciej. Założenie, na którym została oparta ustawa. Znaczy, co możemy zrobić, biorąc pod uwagę orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, które gwarantuje określone prawa konsumentom, żeby nie naruszając tych praw, umożliwić sądom szybsze procedowanie. Czyli ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrym interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
13: Czy tych spraw jest jeszcze dużo? Bo prawdę mówiąc już chyba pik, szczyt tego zainteresowania i tego, co się działo pomiędzy bankami a konsumentami już chyba przeszedł.
16: Tak i nie. Czyli mamy niższy wpływ. Mniej spraw wpływa do wymiaru sprawiedliwości. I teraz tylko nie powiem, czy to jest kwartał do kwartału, czy rok do roku. Musiałabym sprawdzić. Wpłynęło 38% mniej spraw. Zakładam kwartał do kwartału. Czyli mniej wchodzi do spraw, przychodzi do sądów pierwszej instancji, czyli do sądów okręgowych. Jednocześnie sądy okręgowe rozstrzygają coraz szybciej i coraz więcej spraw wychodzi od nich i wchodzi do sądów apelacyjnych. I w sądach apelacyjnych w tej chwili mamy 61 tysięcy, prawie 62 tysiące spraw. To jest dużo. Ogólna liczba spraw to jest 141 tysięcy. A teraz pik, który nastąpił w 2004 roku, dane na koniec 2024 to było 204 066 spraw. Ale to już był moment, kiedy ta liczba spraw zaczęła spadać. Czyli w 2024 było maks i zaczął się spadek, który skończył się i tak najwyższą liczbą roczną, ponad 200 tysięcy spraw.
13: Czyli ta ustawa jest jakimś rodzajem oddechu dla systemu sprawiedliwości?
16: Tak, tak, niewątpliwie, dlatego że w szczególności w tej chwili sądy apelacyjne, one przede wszystkim zajmują się sprawami frankowymi. Sędziowie, którzy zajmują się sprawami cywilnymi, to jest mniej więcej 7 na 10 spraw w tej chwili, to są sprawy frankowe. W sądach okręgowych to może być... Tutaj troszeczkę jest myląca statystyka, dlatego że mamy szczególne rozłożenie spraw frankowych w sądach okręgowych w Polsce. Bo w sądach warszawskich, apelacji warszawskiej, sądzie okręgowym Warszawa i Warszawa-Praga, mamy 46% wszystkich spraw, które toczą się w sądach okręgowych. Czyli mamy taki... Czyli wyciąganie, wyciąganie średniej trochę jest, trochę mówi nam nic o tym, jak są rozłożone sprawy w Polsce. Także jeżeli się poprawi radykalnie, inaczej, jeżeli jeszcze bardziej poprawi się sytuacja w sądach warszawskich, to wszystkie wskaźniki, które pokazują, jak skutecznie, jak sprawnie załatwiane są sprawy, bardzo nam się podniosą.
13: Mówiąc o sprawach frankowych, nie da się nie wspomnieć o kancelariach frankowych, kancelariach procesowych, kancelariach odszkodowawczych, takie nazwy krążą. Jak pani ocenia działalność tych firm?
16: To zależy. Po pierwsze, i to trzeba absolutnie podkreślać za każdym razem, kiedy się mówi o sprawach konsumenckich, bez działalności kancelarii, takiej jak tak ona w tej chwili wygląda, nie byłoby skutecznej ochrony konsumenta w takim wymiarze, jaki mamy w tej chwili.
13: Czyli te tysiące spraw nie byłyby wygrywane przez konsumentów, nie wracałyby do nich na konto.
16: Tak, oczywiście. Natomiast jednocześnie to jest po prostu mechanizm również rynkowy. Czyli dochodzone są te roszczenia, które są opłacalne. I to wyjaśnia sukces frankowiczów, dlatego że tam chodzi, w sprawach frankowych chodzi o duże pieniądze. To są procesy, które się opłacają. Ale na przykład, jak dużo mówi się o szarej strefie pożyczek? Czy to jest temat chodliwy, nie prasowo, bo rzeczywiście w prasie ukazują się publikacje na ten temat, ale czy kancelarie walczą o to, żeby rozszerzyć możliwości dostępu do rynku nadzorowanego? Czyli żeby nie pożyczać na lewo. Tak.
17: Pożyczka bez BIK-u.
16: Tylko pożyczać od instytucji, które podlegają nadzorowi. To są małe kwoty. To są często niewypłacalne osoby.
17: Mhm. A pani, pod pani skrzydła trafiła także ustawa o kredycie konsumenckim. To jest wdrożenie dyrektywy unijnej. Wcześniej tą ustawą zajmował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt jest pisany od nowa i na jakim etapie są teraz te prace i co on dokładnie ważnego zmieni? Dlaczego jest tak istotny? Dlaczego na niego czekamy?
16: To jest projekt, który wdraża dyrektywę europejską. Czyli jako Polska jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przygotować przepisy, które niejako włożą go do naszego systemu prawa. I teraz, co on zmieni? To, co zmienia dyrektywa. Jest bardzo duży obszar, całkowicie nowy, który mówi o poradnictwie zadłużeniowym. Jako państwo jesteśmy zobligowani przygotować system, który będzie funkcjonował w całej Polsce, który będzie pomagał osobom, które doświadczają trudności, czy to z zaciągnięciem, czy ze spłatą własnych zobowiązań. Czyli innymi słowy, co państwo może zrobić, żeby nie dopuścić do powstania tak zwanej spirali zadłużenia, żeby kredyty były zdrowe. Czyli jeżeli zaciągam zobowiązanie, czyli zaciągam kredyt, to zaciągam taki kredyt, że jestem w stanie go spłacić. Zaciągam, rozumiejąc, co to dla mnie oznacza. Itd., itp. Bo to nie chodzi o to, żeby ograniczyć dostępność kredytu, tylko o to, żeby rynek był, funkcjonował w sposób, który spowoduje, że konsumenci będą w stanie korzystać z linii kredytowych. To jest bardzo duża zmiana. Wydaje mi się podstawowa tak na tle tej dyrektywy.
17: W tej ustawie jest zapisana także zwiększona kontrola produktów opartych o płatności odroczone, w sensie buy now, pay later.
16: Tak, ale tutaj jeszcze, znaczy tak, ja bym nie chciała mówić o szczegółach projektu, dopóki go...
17: Nie, chodzi mi o to, żeby powiedzieć słuchaczom, jakich obszarów z ich codzienności może to dotyczyć. To znaczy, jeżeli spotykamy się z taką ofertą kup teraz, zapłać później, no to dzisiaj te reguły są jakieś określone. Ta ustawa ma też zwiększyć kontrolę nad tym obszarem, bo jest to jakiś rodzaj ryzyka, który bierzemy na siebie, zaciągając kredyt czy płatność odroczoną.
16: Tak, oczywiście. Znaczy, generalnie rzecz ujmując, ta dyrektywa zajmuje się właściwie wszystkimi postaciami odroczenia w czasie płatności. I teraz możemy to zakwalifikować jako kredyt, jako pożyczkę, niektóre formy leasingu, buy now, pay later. To jest dyrektywa, która obejmuje obszar rynku, a nie konkretne, czy właściwie świadczenia, które spełnia przedsiębiorca wobec konsumenta, a nie konkretne umowy. My teraz musimy nazwać te umowy tak, jak one funkcjonują w Polsce. I tak oczywiście jest, dyrektywa nieco rozszerza swój zakres, natomiast w związku z tym, że my jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji ze względu na to, że otrzymaliśmy dyrektywę do wdrożenia bardzo późno względem terminu na jej wprowadzenie, którego wymaga od nas prawo europejskie, czyli z listopad. I przyjęliśmy taki model prac, że w tej chwili bardzo intensywnie pracujemy nad przygotowaniem projektu. Nie spotykamy się z interesariuszami, z nikim. Wszyscy, którzy piszą czy dzwonią, wiedzą, że dostają taką samą odpowiedź, czyli najpierw musimy przygotować projekt ustawy transponującej. Jak będziemy mieli projekt ustawy transponującej, będziemy w stanie go przedstawić publicznie. Wtedy będziemy chętni i gotowi na to, żeby rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, które tam proponujemy.
17: No i myślę, że jednym z takich najgłośniejszych tematów, o którym interesariusze będą chcieli rozmawiać, to jest sankcja kredytu darmowego, która jest zapisana w prawie i która ma zostać też doregulowana, dookreślona, jak ją stosować. Dzisiaj te regulacje są na tyle, nie wiem jak to ująć, czy dowolne, czy szerokie,
16: niekompletne.
17: Mamy kolejny taki rodzaj fali pozwów sądowych właśnie o tę sankcję kredytu darmowego.
16: Czy fala jeszcze nie wezbrała? Mamy w tej chwili 8888 spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego, z czego zdecydowana większość to są sprawy prowadzone po cesji, czyli przedsiębiorca, który przejął od konsumenta możliwość wniesienia sprawy do sądu. Natomiast sankcją kredytu darmowego obecnie mamy dosyć specyficzną sytuację, dlatego że w ustawie, która transponuje obecną dyrektywę, tą, która została zastąpiona w prawie europejskim, w związku z czym my musimy ustawę zastąpić ustawą, czyli u nas w Polsce mamy tylko sankcję kredytu darmowego. Nie mamy żadnej innej sankcji w tej ustawie. To jest ustawa
17: jednostek albo przewóz.
16: Tak, tylko że ta sankcja nie dotyczy każdego naruszenia. Ona nie może dotyczyć każdego naruszenia, bo zgodnie z tym, co mówi Trybunał Sprawiedliwości, to jest sankcja okej, proporcjonalna, tylko w określonych sytuacjach. Tylko wówczas, kiedy naruszenie wpływa na możliwość oceny przez konsumenta ekonomicznego znaczenia umowy, którą zawiera. Czyli jeżeli coś nie wpływa na to, jak konsument myśli, że będzie zobowiązany wobec tego, jak jest, to sankcja kredytu darmowego jest nieproporcjonalna. I to mówi wprost TSUE.
17: Trybunał Sprawiedliwości tak. Unii Europejskiej.
16: Tak. Więc to, co trzeba zrobić, po prostu przygotować takie sankcje, które będą proporcjonalne do naruszeń.
17: Wyobrażam sobie to, że to wygląda w ten sposób, że naruszenia, o których pani powiedziała, mogą być różne, mogą być lekkie, średnie albo ciężkiej wagi. Rozumiem, że SKD, czyli sankcja kredytu darmowego, jest zarezerwowana tylko na te naprawdę poważne, a dzisiaj można ją próbować stosować także do jakichś innych uchybień, typu niedostateczne poinformowanie klienta podczas zawierania umowy kredytowej na temat wcześniejszej spłaty na przykład.
16: I to tutaj trzeba by było się zastanowić, czy to wpływa na możliwość prawidłowej oceny zobowiązania od strony ekonomicznej, czy nie. Natomiast tak dokładnie w tej chwili mamy w naszej ustawie więcej naruszeń, czy lżejsze naruszenia niż te sankcjonowane sankcją kredytu darmowego, niż te, na które zgadza się Trybunał Sprawiedliwości. Ale to jest bardzo interesujące, co pani powiedziała o tych różnorakich sankcjach, bo pani tylko powiedziała o sankcjach, których indywidualnie może dochodzić konsument. A to nie są wszystkie sankcje. My mamy nadzór rynkowy. My mamy nadzór konsumencki. I teraz są tego typu naruszenia, gdzie trudno jest sformułować sankcję o charakterze prywatnoprawnym, czyli taką sankcję, czyli którą każdy z nas indywidualnie może podnieść, iść do sądu i które skutecznie są wprowadzane jako sankcje, znaczy to są naruszenia, w stosunku do których sankcje o charakterze publicznoprawnym, czyli na przykład decyzja administracyjna, która mówi, drogi przedsiębiorco, to narusza zbiorowy interes konsumenta, w związku z czym masz zaprzestać takich działań, zapłacisz karę i jeszcze konsumentom zadośćuczynisz.
17: Czyli takie działanie pojedynczego konsumenta nie może albo nie jest w stanie skutecznie zniwelować szkodliwego działania instytucji po drugiej stronie, tak?
16: Tak.
17: Ale z drugiej strony nadzorca, czyli Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że z zapisów prawa powinna ta sankcja zniknąć. Co pani o tym sądzi?
16: No, ja nie podzielam tego stanowiska. Ja uważam, że
17: SKD jest potrzebne.
16: Ja uważam, że SKD jest potrzebne i oprócz tego ono jest utrwalone już w świadomości konsumenckiej i też bankowej, tylko jest kwestia tego, jak ukształtować je, jak jego zakres, zgodnie z tym, czego wymaga Trybunał Sprawiedliwości.
17: Czyli jak rozumiem, oprócz SKD pojawią się w tej ustawie inne sankcje, które będą mogły być katalogiem rozwiązań stosowanych do wyboru przez sąd.
16: Przez konsumenta. Konsument wskazuje sankcje i teraz sąd stwierdza, czy ta sankcja się należała.
17: Czy jest to zasadne, czy niezasadne. No okej. Okay. A powiedziała pani o tym, że ta fala jeszcze nie wezbrała. Czy w takim razie grozi nam jakiś rodzaj, no nie chcę używać bardzo takich słów typu paraliż systemu sądownictwa, ale w sumie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek o tym powiedział w czerwcu, że ta SKD rodzi pewne niebezpieczeństwo tego, że sądy po prostu nie uniosą ciężaru spraw, które mogą wpłynąć z tego powodu.
16: Znaczy tak, ja mam może więcej trochę wiary w sądy, bo przy frankach pokazały, że dają radę. Teraz tak, franków mieliśmy prawie 600 tysięcy do tej pory w sądach wszystkich instancji. To jest zabójcza, potencjalnie zabójcza liczba dla systemu, a jednak system, sędziowie, nie system, to nie jest jakaś abstrakcyjna konstrukcja, sędziowie dali radę. Tylko pytanie jest, czy tak powinno wyglądać dochodzenie prawa konsumenckiego, czyli w 600 tysięcy milionów.
17: Indywidualnie
16: każdy,
17: do sądu.
16: Każdy sobie idzie do sądu i wyszarpuje to, co mu się należy.
17: I tę sprawę chce pani uregulować w tej ustawie.
16: Mam nadzieję, że się uda.
17: Dziękuję serdecznie pani dr Aneta Wywiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, była z nami. To wszystko w południowej odsłonie EKG, kolejna o 14.40. Zapraszam już państwa na nią, a za moment wraca TOK 360 w południe i Przemysław Iwańczyk. A teraz informacje TOK FM. Dziękuję, Patrycja Maciejewicz.
18: Autopromocja. Przed nauczycielami kolejny trudny rok, bo idą zmiany. Startuje reforma, pojawią się więc nowe przedmioty. Ambitne plany potrzebują jednak kadry, a tej wciąż brakuje, bo do pracy w szkole nie garnie się wielu. Niewielkie podwyżki i nadal mgliste obietnice uporządkowania systemu wynagrodzeń nie pomagają. O wyzwaniach dla szkół na chwilę przed pierwszym dzwonkiem będzie w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
19: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
21: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Marian, okazja jest.
23: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
22: Ale to mega okazja w Media Expert.
23: A nie, no to już wróciłem.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
25: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Jeszcze nie śpisz?
28: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
26: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
28: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
29: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Działaczka Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej pod lupą CBA. Chodzi o wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Czy możliwy jest powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego? Rząd na to liczy, a pomóc może w tym nowe ugrupowanie. Jedna wieś, jedna droga, a może okazać się to dużym problemem. Planowana obwodnica Przemyśla podzieli wieś na pół. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Centralne Biuro Antykorupcyjne już od kilku miesięcy zajmuje się sprawą dolnośląskiej działaczki Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jak mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla powodzian. Pieniądze przyznawała agencja, a jedna ze wspomnianych firm należy do polityczki KO. Mało tego, według Wirtualnej Polski, która opisała tę historię, nie ma dowodu, że nieruchomość, na remont których przedsiębiorstwo dostało 200 tysięcy złotych, w ogóle ucierpiała w powodzi. Jeżeli kontrola CBA wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi Dobrzyński.
0: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
15: Rzecznik koordynatora służb nie sprecyzował jednak, kiedy kontrola w tej sprawie może się zakończyć. Z kolei szef dolnośląskiej KO Michał Jarus podkreśla, że wiceprezeska agencji została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. Koalicja rządząca liczy na to, że razem z nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego uda się powrócić do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czyli do stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Morawiecki uznał ostatnio, że zaostrzenie prawa aborcyjnego przez rząd PiSu było błędem. Maciej Kluczka.
1: A skoro Morawiecki przyznaje się dziś do błędów własnych i rządu, któremu kierował, to warto tę deklarację wykorzystać. Mówiła w poranku TOK FM Wioleta Tomczak z Polski 2050. Z komisji, która jesienią rozpatrzy projekty aborcyjne.
2: Skoro Morawiecki powiedział A, niech powie i B.
3: Dokładnie tak.
1: A Urszula Pasławska z PSL-u dodaje, że intencje Morawieckiego można przetestować przy innej okazji.
4: Na pewno takim testem mogłaby być próba odrzucenia weta prezydenta Nawrockiego w kontekście ustawy o statusie osoby najbliższej. No to byłby pierwszy gest jakiejś swojej politycznej deklaracji.
1: Morawiecki ma na razie klub parlamentarny Rozwój Plus, ale już zapowiedział budowę nowej partii. Maciej Kluczka, TOK FM.
15: Ukraina odpowiada na ataki Moskwy, ponownie atakując terytorium Rosji. W Republice Tatarstanu, oddalonej od Ukrainy o ponad 1000 kilometrów, zginęło co najmniej 13 osób. Tym tematem zajmuje się Tomasz Orchowski.
5: Rosjanie twierdzą, że w nocy strącili ponad 450 ukraińskich dronów. Prezydent Wołodymyr Zełenski. Mamy pełne prawo do odpowiedzi w ten sposób. Każdy rosyjski atak spotka się z naszą odpowiedzią. Wojna Rosji będzie coraz bardziej odczuwalna u nich samych w Rosji. Rano w rosyjskim ostrzale artyleryjskim w obwodzie charkowskim zginęło 5 osób. Kijów alarmuje, że Moskwa przygotowuje się do zintensyfikowania uderzeń rakietowych. Ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że Rosjanie zwiększają produkcję pocisków mimo sankcji i strat w lotnictwie. Tomasz Urchowski, TOK FM.
15: Strona ZUS-u po cyberataku już działa. Zakończyły się utrudnienia z funkcjonowaniem strony ZUS.pl oraz platformy PUE e-ZUS. Problemy z dostępem do strony i platform pojawiły się po godzinie 9. Nowa droga podzieli wieś na pół, tak mówią mieszkańcy Bolestraszyc o planowanej obwodnicy Przemyśla w kierunku przejścia granicznego w Medyce. Trasa ma przejść przez teren gminy Żurawica, obok chronionego arboretum, jednego z największych ogrodów dendrologicznych w kraju. Mieszkańcy założyli komitet protestacyjny, mówi jego przedstawiciel Piotr Jaroch.
6: Wszystko to, co do tej pory tutaj udało się we wiosce zrobić, jeśli chodzi o turystykę, jeżeli chodzi o rolnictwo, zostanie w jednym momencie przez tą drogę zniszczone.
7: W tej chwili wygląda to tak, że jest coś ustalone. Myśmy o tym dowiedzieli się w połowie lipca, gdzie wyczytaliśmy, że były przeprowadzone szerokie konsultacje. Ja jako właściciel działki o takich konsultacjach nic nie wiedziałem.
15: Dodawał rolnik z Bolestraszyc Tomasz Cichy. Drogowcy zapewniają, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Docelowy kształt trasy ma być znany po konsultacjach z sąsiednią gminą. W większości Polski dziś powyżej 30 stopni na termometrach, jedynie w Suwałkach 23, a na Pomorzu 26. W wielu miejscach mogą pojawić się burze.
8: Wracamy do TOK 360 w południe. 5 minut po godzinie 13. Maria Andrzejewska, Szymon Baluta, Przemysław Iwańczyk. To dla Państwa przygotowaliśmy ten program, którego kolejnym gościem jest Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
8: New York Times pisze, w ślad za nim polskie media, że Tajwan, czerpiąc doświadczeń wojny w Ukrainie, chce przyspieszyć produkcję dronów i bezzałogowych łodzi bojowych. Mają one stworzyć wokół wyspy piekielny krajobraz, w którym ewentualna chińska inwazja stałaby się kosztowna i ryzykowna. Chodzi o to, by odstraszyć Pekin. Chciałbym zapytać pana, czym jest ten piekielny krajobraz? To jest taka wizja niepowetowanych strat, jeśli strona chińska zdecydowałaby się na atak? I wreszcie, czym są roje tanich dronów bezzałogowych łodzi bojowych, co też w warunkach militarnych oznacza słowo tanie?
3: No, na pewno można się zgodzić z tym, co pan powiedział, że Tajwan, no, na pewno nauczony tym, co widzi, co dzieje się w Ukrainie, co dzieje się też na Morzu Czarnym, gdzie no ewidentnie Ukraina, która de facto no, nie posiadała jakiejś licznej marynarki wojennej, ale właśnie dzięki dronom no, sprowadziła do narożnika, że tak powiem, do głębokiej defensywy tą klasyczną flotę rosyjską. I w ostatnich kilkunastu latach szczególnie no, bardzo widzimy, jak rozbudowuje się, a Tajwan na pewno szczególnie, i kraje regionu, jak Japonia, Korea Południowa, jak rozbudowuje się ten potencjał floty Chińskiej Republiki Ludowej, ukierunkowany jednak na ekspansję, ukierunkowany jednak na poszerzanie strefy wpływów w tamtym regionie. Więc myślę, że te doświadczenia właśnie zaobserwowane w pierwszej i tak zdynamizowane, bo robotyzacja pola walki to nie jest coś, co się pojawiło po 2022 roku. To tak naprawdę było wiadomo już wcześniej. Tylko jak to każdy konflikt zbrojny, dobrym przykładem jest choćby II wojna światowa, no intensyfikuje rozwój pewnych technologii, bo jest taka potrzeba, jest mniej, że tak powiem, pewnych hamulców, nawet i takich moralnych, bo jednak no ciągle jest dyskusja, na ile możemy pozwolić, żeby to jednak roboty, maszyny, mówiąc krótko, decydowały o tym, że mogą użyć uzbrojenia, a to dzieje się już w Ukrainie, więc no Tajwan czerpie z tego i nie bądźmy zaskoczeni, że no także w państwach no Tajwan nie jest no w stosunku szczególnie do Chin tak zwanych ludowych licznym krajem, że gdy masz ten deficyt też i żołnierza, no to próbujesz go zastąpić maszynami, więc ten obszar tej cieśniny, nim pokona ta chińska armia, ta flota desantowa, no może faktycznie stać się takim no, piekłem na ziemi. No myślę, że tak to trochę postrzegają sami Tajwańczycy.
8: A to teraz przejdźmy bardzo proszę do kosztów tego typu odstraszania. Ja tylko dodam, idąc za New York Timesem, że Tajwan chce do 2030 roku produkować 100 tysięcy dronów miesięcznie. Już w tej chwili z tej produkcji na mniejszą skalę korzystają Czesi, którzy kupują te maszyny, a może my spojrzelibyśmy na Tajwan jako producentów też systemu zabezpieczeń i systemu odstraszania dla Polski?
3: Ja myślę, że w jakimś stopniu czerpiemy. No, chyba każdy z nas, codzienny użytkownik na ziemi, że tak powiem, i w naszym kraju, no, często widzi, że ta szczególnie mikroelektronika, która jest jednak bardzo często kluczem w tych, także i małych dronach, no jednak powstaje na Tajwanie, nie bez powodu nawet wartość dla amerykańskiej, z perspektywy amerykańskiej gospodarki, to są te właśnie różne elementy związane które produkowane są na Tajwanie, związane z chipami, mikroelektroniką i tak dalej, więc ja myślę, że my już korzystamy, świat na tym korzysta. Te 100 tysięcy dronów, no myślę, że kiedyś to by nas zaskoczyło na pewno. Natomiast dzisiaj, jeżeli widzimy, że Ukraina mówi, że zwiększa w skali roku oczywiście o kolejne miliony, z kilku do kilkunastu, nawet 20 milionów dronów rocznie swoją produkcję na rzecz sił zbrojnych. Te drony korzystają z tego, co jest w gospodarce cywilnej, że tak powiem, bo wtedy są tańsze. To są drony jednorazowego użytku. To trochę źle brzmi, ale w wojsku po prostu też na podstawie takiego jednego drona przelicza się wartość życia człowieka, bo taki dron to jest maksymalnie kilka tysięcy złotych. To naprawdę ja akurat obserwuję no bardziej zdecydowanie ten konflikt rosyjsko-ukraiński niż to, co ten wyścig zbrojeń choćby pomiędzy Tajwanem a Chińską Republiką Ludową, ale to, co dzieje się tutaj u nas na kontynencie, no tak złożyła się historia, że dzisiaj ma przełożenia na inne kraje, także daleko od nas. I to nie tylko Tajwan patrzy na tego typu technologie, ale to tak samo Singapur na przykład uczy się, jak bronić swojego państwa, miasta, patrząc na to, co dzieje się w tych działaniach rosyjsko-ukraińskich, bo jakbyśmy nie patrzyli, chińska armia, no w dużej mierze ten swój taki filar opiera o takie doktryny jeszcze wywodzące się z tych takich czasów sowieckich. Oczywiście dzisiaj jest ten postęp technologiczny. Dlatego nie bądźmy zaskoczeni. Te drony to są duże liczby, ale jednostkowo to nie są duże kwoty. Za wartość takiego drona to jest naprawdę produkt powoli w wojsku takiego i powinien być codziennego użytku, tak można to określić.
8: Zastanawia mnie, nie wiem czy znajdę odpowiedź na to pytanie, co będzie, kiedy już każdy kraj będzie miał takie systemy tanich dronów zdolnych eliminować przewagi przeciwnika, potencjalnego najeźdźcy. Wymyślone zostanie coś nowego, co spowoduje, że ktoś zyska przewagę i będzie w jakiś sposób zagrożeniem od strony militarnej właśnie?
3: Mhm. No, na pewno to jest tak jak w każdej innej broni, jest wyścig, że tak powiem, miecza i tarczy, czyli no, ci, którzy chcą walczyć dronami, po drugiej stronie pracują inni, którzy pracują nad tym, jak je zwalczać, jak zakłócać, ale ja się trochę obawiam tej robotyzacji pola walki, o której tu pan wspomniał, którą też widzimy w tych armiach, które rozwijają te technologie, także i u nas to coraz bardziej jest pokazywane. Boję się, że u polityków, bo to jednak o tych wojnach to decydują politycy. Kiedy to będzie wojna maszyn, to może się okazać, że trochę będzie im łatwiej podejmować decyzje, że użyją sił zbrojnych. Bo dzisiaj co jest pewną taką obawą osób, które piastują te najwyższe urzędy? Oczywiście mają swoje też swoją moralność, etyczność i tak dalej. Ale bardzo często, boją się strat własnych żołnierzy.
8: No, społeczna że będą, obawa przed reakcją na stratę.
3: Dokładnie, tak zwanymi powrotem do kraju trumn z żołnierzami. I obawiam się, że im więcej będzie robotów po jednej i po drugiej stronie, tym łatwiej ktoś uzna, że ten koszt to jest głównie finansowy, a ten koszt finansowy to też i rozwój gospodarczy. No nie bez powodu dzisiaj widzimy, jak jest progres w zbrojeniówce i to nie tylko w dronach, ale we wszystkim, w każdej kategorii. Widać to, jako ta część budżetów zajmuje, więc no, to są też z mojej strony takie obawy no, z tej kategorii. Oczywiście są też i takie etyczne, to o czym mówiłem na początku, czy naprawdę mamy pozwolić maszynom, żeby decydowały, kiedy mają użyć śmiercionośnego uzbrojenia, czyli takiego skierowanego przeciwko ludziom.
8: Skoro Tajwan, jak sam pan stwierdził, jest mekką nowych technologii, a także w Polsce widzimy te fascynacje choćby robotami humanoidalnymi, czy możemy sobie wyobrazić przyszłe armię w oparciu o takie roboty?
3: Wydaje mi się, że pewnie jest jakaś pieśń przyszłości, ale na razie bardziej bym się opierał, że to będą szybkie roboty czworonożne.

0: Nie wiem, co będzie, nie wiem, za te 5-10 lat.
1: Bardzo dziękuję. Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa, był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: To jest TOK 360 w południe. Czas na informacje, a po nich będzie z nami dr Michał Troczyński. Będziemy kontynuować temat studni głębinowych, który poruszaliśmy wczoraj w niedzielnym magazynie, a to w związku z suszą hydrologiczną.
2: Autopromocja.
3: Nazwa miasta. Od jakiego?
4: Lwa.
3: Lwa. A kim był lew?
4: Zwierzęciem.
3: A oprócz tego następnym władcą, który tytułował się królem jak jego ojciec, a babcia lwa to księżniczka bizantyjska, żeby ci tu pokazać najwyższą kulturę. Laszku jeden.
5: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
6: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
7: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
6: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
7: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
8: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Wiadomo.

0: oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: W końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Ryszard Czarnecki, były europoseł Prawa i Sprawiedliwości, może niedługo zostać wyrzucony z partii, ustalił reporter TOK FM. Wobec byłego europosła toczy się postępowanie dyscyplinarne z powodu jego współpracy z Grzegorzem Braunem. Ryszard Czarnecki przez długie lata był bardzo blisko Jarosława Kaczyńskiego.

0: Ostatnio jednak popadł w jego niełaskę. Najpierw z powodu zarzutów korupcyjnych, jakie Czarnecki usłyszał w związku z aferą w Kolegium Humanum. Już wtedy został zawieszony w partii. Teraz może zostać wyrzucony za to, że kilka miesięcy temu współprowadził z Braunem konferencję w Parlamencie Europejskim. Ryszard Czarnecki w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku nie uzyskał mandatu i wie, że w związku ze swoimi problemami prawnymi nie dostanie miejsca na listach PiSu. Szuka więc nowego miejsca, komentował w poranku TOK FM senator KO Krzysztof Kwiatkowski.
1: To jest człowiek, którego jak się wyrzuca drzwiami, to wraca oknem i każdą wolną chwilę będzie spędzał w politycznych objęciach Grzegorza Brauna, bo tu jest ta perspektywa mandatu do Europarlamentu, a prezes już jej nie daje. Optyka się zmieniła, poparcie dla PiSu spadło.
0: Politycy PiSu przekonują, że ruch Jarosława Kaczyńskiego wobec Ryszarda Czarneckiego wskazuje, że prezes na serio traktuje swoją deklarację, że nie widzi możliwości współpracy swojej partii z Grzegorzem Braunem, głównie z powodu jego antyżydowskich, ale i antyamerykańskich poglądów. Rosja zwiększa produkcję rakiet mimo sankcji i strat w rolnictwie, a w przypadku niektórych typów pocisków miesięczne plany są przekraczane nawet dwukrotnie, twierdzi zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki. W przypadku podstawowych typów uzbrojenia rakietowego miesięczne plany produkcji są obecnie realizowane przez Rosjan na poziomie 110-120%. Jeśli chodzi o pociski manewrujące, to jest to nawet 200%. W rosyjskim arsenale pojawił się także pocisk manewrujący Banderol. Odpalany jest on ze śmigłowców, jednak trwają prace, które mają umożliwić odpalanie go z samolotów. Kolejna walka z żywiołem w Grecji i kolejne problemy strażaków, którym akcję utrudnia wiatr. Nowy pożar wybuchł rano w regionie Attyki, około 60 kilometrów od Aten. Według służb akcję gaśniczą utrudnia silny i zmieniający kierunki wiatr, którego prędkość przekracza 70 kilometrów na godzinę. Śmigłowce mają trudności z przelotem nad strefą pożaru. To już drugi pożar w pobliżu Aten tego lata. Pierwszy wybuchł 10 dni temu na północny zachód od stolicy Grecji i zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych. 33 stopnie pokażą dziś termometry w Małopolsce i na Kielecczyźnie i tam będzie najcieplej. Najchłodniej w Suwałkach, około 23.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
3: W cyklu z nową energią o finansach, o tym, dlaczego w przypadku mikrofirm ważna jest dobra strategia. Jakie błędy związane z planowaniem inwestycji i rozwoju towarzyszą właścicielom firm. Mówi Filip Jaskuła z Erste Bank Polska.
4: Bardzo często przedsiębiorcy nie są przygotowani do tego i nie potrafią tego dobrze zaplanować. Jak się tego nie planuje i robi się to spontanicznie, to często bardzo nie wychodzą te inwestycje. Druga rzecz to jest ta niepewność, która cały czas nas otacza, czyli te zmieniające się przepisy, niepewność polityczna, pandemie, wojny. To wszystko powoduje, że przedsiębiorcy mówią, no, to ja wolę jednak przetrwać.
5: Nie ryzykować za
4: bardzo. Nie ryzykuję, mam tych swoich klientów, mam te swoje przychody, to mi starcza, nie idę dalej.
3: Do wysłuchania pełnej rozmowy na erstenowaenergia.pl zaprasza Erste Bank Polska.
2: To było ogłoszenie płatne.
6: W TOK 360 w południe kolejnym naszym gościem jest dr Michał Troczyński, Fundacja WWF Polska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: We wczorajszym niedzielnym magazynie słuchaliśmy, co do powiedzenia na temat suszy hydrologicznej ma prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Mateusz Balcerowicz. Jeden z wątków niezwykle zaciekawił naszych słuchaczy, dotyczył on legalizacji studni głębinowych. Wielu naszych słuchaczy nie miało tego świadomości, mimo że z takich studni korzystają, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, jest to szczególnie ważne. Czy ma pan wiedzę na temat tego, jaki odsetek studni w Polsce funkcjonuje bez wymaganych zgód albo są w sposób niewłaściwy udokumentowane?
7: No trudno tutaj podać konkretne liczby, no bo te studnie do 30 metrów głębokości i do 5 metrów sześciennych poboru na dobę nie są w żaden sposób ewidencjonowane, więc trudno je również kontrolować, ale no szacuje się, że pobór nielegalny wody to jest prawie połowa tego, co legalnie jest zarejestrowane i pobierane. Tak więc jest to skala bardzo duża i często nawet ludzie nieświadomie przekraczają te limity, ponieważ na przykład pogłębiali studnie, odpadła wydajność, albo nie mają wodomierza założonego nawet na własny użytek, żeby wiedzieć, ile rzeczywiście wody ze studni jest pobierane.
6: To podejrzewam, że też sporo użytkowników studni głębinowych nie ma świadomości, jak one są głębokie, bo bardzo często wykonywali te odwierty własnym sumptem bądź z pomocą znajomych w ramach, nie wiem, koleżeńskiej przysługi. Co wówczas, w jaki sposób legalizuje się taką studnię, jakie są wymagania, żeby można było spać spokojnie, a jednocześnie nie wykorzystywać niepotrzebnie wody, która jest tak potrzebna, zwłaszcza w okresie letnim?
7: No, trzeba wystąpić o pozwolenie wodnoprawne, jeżeli rzeczywiście te limity są przekroczone. Ale najlepiej zawsze zapytać się w odpowiednim urzędzie we własnej gminie, jak postąpić w taki sposób, żeby to było bezpieczne. No i przede wszystkim nie narazić się na karę, która może sięgać od kilku, nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. A w ubiegłym roku około niecałe 2000 takich kar zostało na nielegalnych użytkowników studni nałożone.
6: Czy studnie pozostające poza ewidencją są pańskim zdaniem problemem, jeśli chodzi o suszę w Polsce, albo przyczyniają się do tego problemu?
7: No zdecydowanie jest to problem i to narastający problem. W Polsce w tej chwili większość upraw polega na opadach atmosferycznych, a nie jest nawadniana z różnych źródeł, ale pogłębiająca się zmiana klimatu i przeciągające się susze rolnicze skłaniają rolników do zwiększenia poboru wody i to jest taki pierwszy czynnik, który będzie powodował zwiększenie eksploatacji wód podziemnych. I w tej chwili już nawet w niektórych miejscowościach dzieje się tak, że nie tylko można o skali tego zjawiska wnioskować przez to, że na przykład zdarzają się awarie transformatorów przy wyłączeniu prądu, dlatego że w tym samym czasie są włączane pompy w wielu gospodarstwach i to powoduje przeciążenie sieci energetycznej. Także jest to na pewno duża skala. I będzie to zjawisko się nasilało, a wody gruntowe nie są niewyczerpane. I w tej chwili mamy zagrożenie hydrogeologiczne w bodaj 15 województwach na 16, więc to jest zasób wspólny, który trzeba szanować i nie jest on nieskończony.
6: Co zrobić, by po pierwsze uprościć procedurę, a po drugie też uwrażliwiać użytkowników studni, jak istotnym, tutaj oprę się na pańskiej wypowiedzi, zasobem dysponują i być może marnotrawią go w sposób nieuzasadniony?
7: Wydaje mi się, że uproszczenie procedury niekoniecznie jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. No niestety trzeba kontrolować pobór wód podziemnych i wydaje się, że tutaj opomiarowanie każdej studni, nawet na potrzeby własne, jest rozsądnym posunięciem. Ale zanim w ogóle dojdziemy do studni, to powinniśmy lepiej wykorzystywać wody opadowe, wody deszczowe, których w tej chwili nie tylko, że nie wykorzystujemy racjonalnie, ale bardzo często są one marnowane, spuszczane do melioracji, do przeregulowanych rzek i bardzo szybko, zamiast dostawać w krajobrazie, są spuszczane do Bałtyku. A na taki przeciętny dom o wielkości 100 metrów kwadratowych na dach tego domu rocznie spada 50-60 metrów sześciennych wody, którą można w pierwszej kolejności wykorzystać do wielu czynności, zamiast sięgać od razu po wodę z zasobów podziemnych, które są bardzo cenne i powinny być zarezerwowane na potrzeby ludności, na potrzeby bytowe. Po prostu do picia.
6: Były, nie wiem, czy są programy, które zachęcają do zbierania deszczówki.
7: Tak, ale skuteczność tych programów jest ograniczona. Poza tym zbieranie deszczówki przy domu na potrzeby gospodarstwa domowego, czy ogródka, czy trawnika, to jest dosyć mała skala, chociaż jeżeli wiele osób będzie to robić, to oczywiście będą to duże oszczędności, ale największym problemem są w tej chwili bardzo rozwinięte sieci rowów melioracyjnych i drenujących, które otaczają nam krajobraz, powodują, że te wody gruntowe, ten pierwszy poziom wodonośny nie jest zasilany w takim stopniu, w jakim powinien być, w jakim mógł być, żeby odnawiały się zasoby wód gruntowych, a za tym idzie również nie wysychały studnie, ale żeby tej wody w studniach przybywało.
6: Czyli te wszystkie systemy melioracyjne, które powstały lata temu przy no, zupełnie innych warunkach klimatycznych, teraz no, nie mają racji bytu, a wręcz szkodzą.
7: No, wiele z nich jest już niepotrzebnych, wiele z nich można zmodernizować i w wielu miejscach tak naprawdę nigdy nie były potrzebne, a niepotrzebnie osuszały krajobraz, torfowiska, mokradła, które nie tylko są cennym obiektem przyrodniczym, ale bardzo ważnym elementem cyklu hydrologicznego, który pozwala właśnie między innymi zasilać przez cały rok rzeki i odnawiać wody gruntowe, których czerpiemy i wody podziemne, z których czerpiemy przez studnie.
6: Bardzo dziękuję. Dr Michał Troczyński był z nami z Fundacji WWF Polska. Kłaniam się i do usłyszenia.
7: Dziękuję również, do widzenia.
6: A teraz już stały punkt poniedziałkowego TOK 360 w południe, czyli kulisy seriali TOK FM. Filip Kekusz rozmawiał z Bartoszem Dąbrowskim o Kiribati. Zapraszamy.
5: Jak w każdy poniedziałek w TOK 360 po 13.30 w studiu Bartosz Dąbrowski, producent podcastów w aplikacji TOK FM i na TOK FM Premium. Witaj, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
5: I przenosimy się na Kiribati. To jest państwo składające się z 33 wysp na Oceanie Spokojnym, ale będzie takim państwem jeszcze raptem kilkadziesiąt lat, bo w ciągu niespełna trzech dekad zatopi je fala oceanu. I tę zapowiedzianą zagładę dokumentuje Małgorzata Gołota w serialu podcastowym Kiribati, raport stanącego świata, właśnie dostępnym na TOK.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Małgorzata na Kiribati ruszyła, żeby się zająć losem i teraźniejszością i przyszłością tego państwa, jego 120 tysięcy mieszkańców. Ale to też nie jest tak, że to jest historia tylko o tym jednym odizolowanym od świata miejscu.
8: Zwłaszcza, że to miejsce specyficzne, no bo to są wyspy, w związku z czym to nie jest taki jeden duży ląd, tylko trzeba tych wysp ileś tam odwiedzić. Ciekawostka, jedna z tych wysp, a dokładniej atoli, nosi nazwę Poland i ma to swoją historię, swoje wytłumaczenie, podobnie jak inna nosi nazwę London. Tak czy inaczej, rzeczywiście jest to opowieść o bardzo egzotycznym świecie, który wydaje mi się, że dla nas może być bardzo atrakcyjny, jednocześnie jest też atrakcyjny dla jego mieszkańców, bo mimo tego, że są bardzo biedni, tam nie ma żadnego przemysłu, nie ma też wielkich możliwości uprawiania czegokolwiek. Mieszkańcy żywią się tym, co zbiorą z drzew albo co złapią z wody, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie to miejsce jest mimo wszystko no, przeurocze, dlatego że to jest ocean, który ogląda się z poziomu niemal wody, bo przeciętnie wysokość terenu Kiribati to 1,8 metra nad poziomem morza, tylko o wysokość no, nie najwyższego człowieka wystaje, że się tak wyrażę, ten ląd ponad poziom oceanu. Kiedy dokładnie zostanie zalany, tego nie wiadomo. Szacuje się, że przynajmniej w jakiejś części to może być już 2050 rok. Natomiast wielu, wielu mieszkańców nie przejmuje się tymi prognozami, bo chce tam nadal żyć. Jak mówi Gosia w podcaście, wydaje się jej, że będąc na Kiribati zetknęła się z przedstawicielami najbardziej uśmiechniętego narodu na świecie.
5: Ale czy to nie jest pewne wyparcie?
8: Tak, to jest wyparcie. To jest wyparcie. Oni niemniej jednak są tubylcami, chcą nimi pozostać. Są oczywiście pewne programy i ochrony lądu przed jego ostatecznym zatonięciem. Są też możliwości wyemigrowania i jakaś część mieszkańców wyniosła się stamtąd rzeczywiście, ale większość jednak chce tam pozostać i właśnie wypierają w bardzo dużym odsetku tę przyszłość, którą im się wieszczy. No, historia jest niesamowita, bo niesamowici są ci ludzie, którzy tam mieszkają, no i te obrazy, które można tam oglądać. Jest bardzo specyficzna trudność, mianowicie władze władze Kiribati były proszone przez Małgorzatę o możliwość nagrywania rozmów z mieszkańcami, nie dostała takiej zgody. My tych mieszkańców możemy usłyszeć, ale czytanych przez lektorów i możemy usłyszeć, jak mówią, to znaczy fragmenty, które nie są rozmowami, tylko takim jakby tłem. Więc oni w tej opowieści jak najbardziej są, bo oni są najważniejsi. Niemniej jednak to bardzo specyficzny reportaż.
5: To jest też bardzo skondensowany, 8-odcinkowy, ale serial, który jednak ma odcinki niezbyt długie. Co niemniej, kiedy ja go słuchałem, jakby nie miałem wrażenia, że zostawia mnie z wrażeniem niekompletności. Miałem wrażenie, że rzeczywiście dowiaduje się o tej historii bardzo dużo, chociaż rzeczywiście w dość skrótowej formie, co też może być dla niektórych pewnym atutem tej historii.
8: Tak, bo on z całą pewnością nie jest zbyt obciążający. Pokazuje naprawdę egzotyczny, no i atrakcyjny na swój sposób świat, bo opowiadamy o nim z pewną nostalgią, jakby wyprzedzającą fakty. Pewni tego, co się wydarzy, nie jesteśmy, natomiast no, naukowcy wiedzą, co mówią, bo to zostało przebadane. Zapewne prędzej czy później rzeczywiście jakaś istotna część tego lądu może nie tyle całkowicie zniknie, co nie będzie się nadawała do życia, dlatego że no, wystarczy, że 5 centymetrów nad poziomem tego atolu będzie wody i no, nie będzie się nadawało to do zamieszkania. Nie będzie można postawić chociażby namiotu skutecznie w tym miejscu. No, po prostu.
5: Kiribati, raport stanącego świata, to jest jeden z seriali podcastowych na TOK.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Ten podcast w tym tygodniu, skoro o nim rozmawiamy, będzie w otwartym dostępie dla Państwa. Tak więc zapraszamy, nic tylko słuchać nie ma w tym momencie lepszej okazji. Bartosz Dąbrowski, producent seriali podcastowych na TOK.fm.pl i w aplikacji
8: mobilnej. Także serialu Kiribati, zapraszam.
5: Także serialu Kiribati.
6: To byli Filip Kekusz i Bartosz Dąbrowski. Dla Państwa serial Kiribati w bezpłatnym dostępie na tok.fm.pl oraz w aplikacji TOK.fm. A już teraz informacje, zaraz po nich Maciej Zakrocki zaprosi Państwa na magazyn europejski.
9: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
15: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
17: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Marian, okazja jest.
19: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
19: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Rozszerzenie uprawnienia sądu odwoławczego pierwszej instancji, m.in. o możliwości uchylania zaskarżonych decyzji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, zakłada projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, którym jutro ma zająć się Rada Ministrów. Celem deregulacyjnego projektu przygotowanego przez Ministerstwo Pracy jest rozszerzenie katalogu sytuacji, w których to sąd odwoławczy będzie uprawniony do wydania wyroku uchylającego zaskarżoną decyzję i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Puma przechadza się po Mazowszu. Zwierzę zauważono w okolicach wsi Osiek Wólka. Władze apelują do mieszkańców okolicznych miejscowości o zachowanie ostrożności i nie wchodzenie do lasów. Poprosiły również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci. W przypadku zauważenia zwierzęcia lub bezpośredniego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby. W piątek po południu zamknięta zostanie Wisłostrada. Nie będzie przejazdu od mostu Skłodowskiej Kiri aż do ulicy Gagarina. Kierowcy będą mogli wrócić na wszystkie pasy arterii dopiero 20 sierpnia. Powodem utrudnień jest sobota. Defilada wojskowa. Właściciele nielegalnych studni głębinowych mogą liczyć na abolicję. Nowe przepisy mają wejść w życie za tydzień i będą dotyczyć głębszych niż 30-metrowych studni. Czasowa abolicja pozwoli na uniknięcie kilkutysięcznej opłaty legalizacyjnej oraz kary za niezgłoszenie już wykopanej studni, która wynosi od 5 tysięcy do nawet 1 000 000 zł. Jak wyjaśnia szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz, państwo musi mieć wiedzę na temat korzystania z wody z głębokich ujęć.
4: Chodzi generalnie o to, że jeżeli my korzystamy z jakiejś warstwy wodonośnej będącej w gruncie, to wykorzystując ją zmniejszamy również możliwość wykorzystania tej warstwy przez innych, a im głębiej, tym te warstwy się dłużej odnawiają, więc ten problem będzie narastał.
3: Przepisy zaczną obowiązywać w przyszły poniedziałek i będą dotyczyły tylko ujęć wykopanych do tego dnia włącznie. Książka Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk znalazła się na liście 50 książek wszechczasów dziennika Daily Telegraph. Niekonwencjonalna zagadka kryminalna, w której kolejni zapaleni myśliwi ze wsi na polsko-czeskim pograniczu stykają się ze śmiercią w tajemniczych i makabrycznych okolicznościach. Tak książkę opisuje krytyk literacki Jake Kenridge, przypominając, że polska pisarka zaczerpnęła tytuł z aforyzmu poety Williama Blake'a. Autor jest przekonany, że proza Tokarczuk, podobnie jak dzieła brytyjskiego poety, oferują czytelnikowi nowy, radykalny sposób patrzenia na świat. Książka Tokarczuk znalazła się wśród takich tytułów jak chociażby Ulises, Wielki Gatsby czy Rok magicznego myślenia. Na liście reprezentowane mogło być tylko jedno dzieło danego autora. Nie zawiera ona też Biblii i żadnego dramatu Szekspira, bo, jak twierdzi dziennik, ich obecność jest w kanonie oczywistością. Trzydzieści stopni i więcej pokażą dziś termometry w całej południowej połowie Polski. Przelotnie może popadać w wielu miejscach, będą też burze.
5: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki, dzień dobry. W ostatnim czasie dwa tematy dominują w naszej Unii Europejskiej. Pierwszy to skutki upałów, a drugi to kryzys migracyjny na Ceucie. Jeśli chodzi o ten pierwszy, to poważnym problemem stał się niski poziom wody w Dunaju.
6: Uważnie śledzimy sytuację na Węgrzech, a także w Rumunii, Bułgarii i innych krajach regionu. Niski poziom wód Dunaju ma duży wpływ na wytwarzanie energii jądrowej na trasie tej rzeki, co dotyczy kilku państw członkowskich. Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych została zmobilizowana i jest obecnie w bliskim kontakcie ze wszystkimi organami krajowymi w państwach dotkniętych katastrofą.
5: Informację przekazała Anna Kajsa-Itkonen, rzeczniczka Komisji Europejskiej. To dobrze, że nawet jeśli rządy odpowiadają za sytuację energetyczną swojego kraju, to takie poczucie solidarności i pewność, że nie jest się samemu, jest moim zdaniem cenna.
6: Mamy bardzo dobre regionalne mechanizmy solidarności i wymiany, więc oczywiście wszystkie one wchodzą w życie, gdy tylko zaistnieją sytuacje, które tego wymagają. W tej chwili nie było potrzeby powoływania grupy koordynacyjnej do spraw energii elektrycznej. Jesteśmy gotowi to zrobić, gdy tylko taka potrzeba zajdzie. Ale co oczywiste, bardzo uważnie śledzimy zaistniałą sytuację.
5: To jeszcze jeden przykład na to, że jeśli jest się w potrzebie, to dobrze być we wspólnocie. Dużo trudniej było znaleźć podobny klimat w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie na kontynencie afrykańskim. Pojawiło się mnóstwo pretensji do rządu Hiszpanii, że swoimi decyzjami spowodował kryzys, a gabinet Pedro Sancheza wyrażał oburzenie taką postawą, bo spodziewał się właśnie solidarności w potrzebie. Po spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych Unii w tej sprawie komisarz do spraw wewnętrznych i migracji Magnus Brunner mówił.
6: Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska potwierdził na spotkaniu, że sytuacja jest pod kontrolą i że nikt nie przeniósł się na kontynentalną część Hiszpanii i że strefa Schengen nie została naruszona.
5: Komisarz przyznał, że ostatnie dni były testem europejskiej odporności, testem bezpieczeństwa naszych granic zewnętrznych, ale też skuteczności działania Komisji Europejskiej.
6: Od pierwszej chwili Komisja Europejska zaoferowała Hiszpanii wsparcie, zarówno finansowe, jak i operacyjne, a to obejmuje doraźną pomoc finansową na rzecz wzmocnienia ochrony granicy zewnętrznej w Ceucie, wsparcie na rzecz powrotów tych osób oraz zapobieganie przemieszczaniu się na teren Unii Europejskiej.
5: Chodzi o część kontynentalną Hiszpanii, która już należy do strefy Schengen i z której nielegalni migranci mogliby przedostawać się dalej. Kluczem jest teraz, mówił komisarz, aby Unia Europejska działała w sposób zjednoczony i wyciągnęła właściwe wnioski z tych wydarzeń. Na pewno trzeba wzmocnić granice zewnętrzne.
6: Oznacza to większe wsparcie dla Frontexu, zarówno w terenie, jak i w państwach trzecich. Jak państwo wiedzą, obecnie przygotowujemy nowy mandat dla Frontexu, który ma zostać przyjęty po przerwie wakacyjnej. Chodzi też o skuteczny monitoring, a w razie potrzeby o instalację również infrastruktury fizycznej w punktach newralgicznych.
5: Frontex to unijna agencja, która pomaga krajom członkowskim w patrolowaniu granic lądowych i morskich. Wspiera też państwa w zwalczaniu przemytu ludzi, fałszowania dokumentów i pomaga w walce z terroryzmem. Jednym z wniosków ze spotkania ministrów była poprawa działania Frontexu przez wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania przed kryzysami, takimi jak w Ceucie.
6: Musimy wzmocnić nasze zdolności do śledzenia trendów dezinformacji, na przykład w mediach społecznościowych, ściśle współpracując z Europolem i wszystkimi innymi agencjami Unii.
5: Kolejnym ważnym punktem, co do którego zgodzili się ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii, to likwidacja sieci przemytników ludzi.
6: Musimy pilnie przyjąć globalny system sankcji przeciwko przemytnikom migrantów. Zaproponowaliśmy to już na początku lipca, aby mieć więcej narzędzi do walki z nimi. Przypomnę też, że 3 lata temu powołaliśmy również globalny sojusz na rzecz zwalczania przemytu migrantów.
5: Ten globalny sojusz to międzynarodowa inicjatywa Komisji Europejskiej z listopada 2023 roku. Zrzesza ponad 50 krajów i wiele organizacji międzynarodowych, a jego celem jest rozbicie transnarodowych sieci przestępczych, powstrzymania nielegalnego przekraczania granic i promowania legalnych ścieżek migracji. A zatem po sprawie? Raczej nie. Pora na rozmowę w magazynie europejskim.
1: Gościem magazynu jest pan Jan Truszczyński, negocjator członkostwa Polski w Unii Europejskiej, były ambasador Rzeczypospolitej przy wspólnocie, członek Team Europe Direct. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Jak pan ocenia reakcję europejską, najpierw powiem, bo nie chodzi mi o instytucje, czyli mówiąc krótko, szefów państw i rządów, tego co się wydarzyło w stosunku do tego co się wydarzyło na Ceucie?
7: Nadmiarowa, niepotrzebna, spowodowana najprawdopodobniej względami polityki wewnętrznej i pokazywania obywatelom, wyborcom, że obecnie rządzący nie są mniej skuteczni niż skrajna prawica w kontrolowaniu migracji.
1: A jeśli chodzi o ten list 22, to właśnie tam są treści, które...
7: No właśnie to mam na myśli. On zupełnie niepotrzebny. Nadmiarowy, dlatego że same parametry wtargnięcia młodych Marokańczyków i Afrykanów na teren Ceuty nie uzasadniały takiej reakcji i tej sporządzonej w taki sposób, w jaki została sporządzona. Nie, to uważam zupełnie niepotrzebne. Solidarność z Hiszpanią to jest to, co by się prosiło w pierwszym rzędzie, a krytyka, jeśli w ogóle uzasadniona, nie w ten sposób i nie od tego końca należało zaczynać.
1: No a teraz spójrzmy na instytucje unijne, no bo oczywiście to, że pani von der Leyen napisała, że migracja to europejskie wyzwanie, że wymaga europejskiej reakcji, no to jednak chcielibyśmy oczekiwać, że szczególnie już po tylu latach od kryzysu migracyjnego, po przyjęciu paktu o migracji i azylu, no takie rzeczy, może nie tyle, nie będą się zdarzały. Mamy Frontex, mamy Europol, no a jednakowoż stało się to, co się stało. Czyli co, nie jesteśmy skuteczni?
7: No, na pewno nie jesteśmy skuteczni, to poza dyskusją. Wie pan, moim zdaniem jest tak, i to nie jest tylko moje zdanie, że im bardziej staramy się zbiorowo kontrolować i ograniczać migrację tak zwaną nieregularną, niektórzy wolą używać pojęcia nielegalna, tym trudniej jest to wykonywać w praktyce. No a ponadto za mało tworzy się narzędzi, zwłaszcza na poziomie wspólnotowym, pozwalających na legalny dopływ migrantów, zarobkowych również migrantów na terytorium Europy. Nasza polityka migracyjna oczywiście jest bardziej skuteczna dzisiaj niż 10 czy 20 lat temu, ale jest jednak jak ser szwajcarski z wieloma dziurami, no i lukami, które ujawniają się właśnie przy takich sytuacjach jak wtargnięcie młodych migrantów do Ceuty. Nie wiemy oczywiście wszystkiego i warto by byłoby oczywiście dowiedzieć się, jakie to sieci społecznościowe i w jaki sposób spowodowały taki z dnia na dzień najazd. Dlaczego tak się dużo dzieci 12-13-letnich znalazło na terytorium Ceuty? To jest suma summarum jednak dość zagadkowe. Bo przecież drugą stroną medalu jest praktyczna współpraca służb marokańskich i hiszpańskich. Bez tej współpracy nie byłoby tak masowego i szybkiego powrotu prawie wszystkich spośród tych 60-70 tysięcy młodych ludzi z Ceuty z powrotem na terytorium Hiszpanii.
1: Do tych informacji, skąd się to mogło wziąć, oczywiście poznaliśmy już wiele. Mówi się o pewnym gniewie władz Maroka po zbliżeniu się Hiszpanii z Algierią. Mówi się o być może nawet jakiejś presji ze strony Stanów Zjednoczonych, których administracja nie przepada za Sanchezem, prawda, i tak dalej. No, ale gdybyśmy się skupili w magazynie na tych sprawach europejskich, no jeśli przewodnicząca komisji mówi, incydent obnażył słabości w zarządzaniu granicami unijnymi, no to znowuż wracam z tym pytaniem, no to co powinniśmy zrobić, żeby tych słabości było jak najmniej?
7: Na pewno poprawiać skuteczność kontroli granic, a to nie jest takie proste, bo to wymaga mimo wszystko współpracy z krajami, które leżą bezpośrednio poza naszym terytorium. Jeśli jej nie ma, tak jak w przypadku relacji Polska-Białoruś, no pozostaje tworzenie takich mechanizmów ochronnych i takiego muru, jak ten, który powstał na granicy z Białorusią. Ale na morzu takiego muru raczej się nie da zbudować. Więc rozumiejąc oczywiście wszystko, co mówią w ostatnich dniach, powiedzieli przywódcy europejscy, no uważam, że za mało się uwzględnia jednak specyfikę samej Ceuty. To jest przecież, jak wszyscy wiemy, eksklawa. Żeby się z niej dostać na terytorium Europy, po pierwsze trzeba mieć odpowiednie papiery, być skontrolowanym, dlatego że wpław się cieśniny Gibraltarskiej nie pokona. Można tylko statkiem, no a na statek, żeby wejść, są kontrole. Czyli to w istocie nie jest terytorium w pełni strefy Schengen, gdzie można poruszać się bez żadnych kontroli.
1: A sam Frontex, dlatego że pamiętam tę wielką debatę po kryzysie 15 roku i decyzję między innymi o drastyczne zwiększenie liczby oficerów, którzy będą we Frontexie pracować, nawet mówiło się chyba o ponad 10 tysiącach. No w każdym razie tak jakby tego Frontexu w ogóle nie było.
7: No bo go widocznie nie było na granicy, tam gdzie przebiega granica między Ceutą a terytorium Maroka, koło tego przylądka Tarahal. Tam ich widocznie nie było. Rzecz jasna, zwiększenie liczebności pracowników Frontex powinno owocować większą liczbą i bardziej skutecznych patroli morskich, lepszą skutecznością kontroli Morza Śródziemnego. I to powinno nastąpić. Więcej pracowników Frontex to lepsza pomoc w organizowaniu powrotów tych migrantów, których pobyt na naszym terytorium nie może trwać, dlatego że ich prawo do azylu nie zostało uznane, nie mieli wystarczającego tytułu. No, jak pan wie, żeby zorganizować taki powrót, ktoś musi chcieć przyjąć po drugiej stronie. To nie jest proste, więc tu się przydaje Frontex i jego zestaw instrumentów, procedur i kontaktów w krajach pochodzenia migrantów. Więc ja jestem oczywiście za wzrostem i uprawnień Frontexu i pomocy Frontexu strażom granicznym krajów członkowskich. Ale nawet najlepsze kontrole nie są w stanie skutecznie zapobiec takim sytuacjom jak w Ceucie. Wystarczyło, żeby poluzować kontrolę ze strony marokańskiej i spowodować nagły, eksplozywny wzrost zainteresowania dostaniem się do Ceuty przez dziesiątki tysięcy bardzo młodych ludzi, żeby spowodować po prostu najazd, dosłownie najazd, bo to wszystko w ciągu jednego dnia się dokonało i przyczyny tego oraz podłoże tego nie warto ich szukać moim zdaniem w Waszyngtonie, ani w tym, że poprawiają się stosunki Hiszpanii z Algierią. Przyczyny leżą w Maroku, no ale Maroka nie będziemy krytykować, bo zależy no, na współpracy z Marokiem, czyż nie tak? Więc polityka migracyjna w praktyce musi się mierzyć z licznymi ograniczeniami nie tylko po stronie nas samych, ale również ograniczeniami wynikającymi z ograniczonej chęci albo braku chęci do współpracy ze strony krajów trzecich, takich jak Maroko.
1: No ważne, żeby te wnioski rzeczywiście dały skutek pozytywny w odczuciu też opinii publicznej, bo wystarczy kolejny taki kryzys przed na przykład francuskimi czy wyborami, czy polskimi, a wiadomo, kto będzie na tym zyskiwał.
7: No ale przyznajmy, że najazd dziesiątków tysięcy ludzi poprzez jakąkolwiek granicę lądową w Europie jest niezwykle mało prawdopodobny. Uznajmy, że Ceuta czy Melilla, te dwie eksklawy hiszpańskie na terytorium Afryki, to są sytuacje absolutnie specyficzne, nie mające odpowiednika nigdzie indziej na obszarze Unii Europejskiej.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu był pan Jan Truszczyński, negocjator członkostwa Polski w Unii, członek Team Europe Direct. I podziękowania też dla Krzysztofa Olesiewicza, Macieja Stępurskiego za pomoc w przygotowaniu magazynu. A my się usłyszymy jeszcze dzisiaj, zaraz po 22.
8: Jest 13.57, to było TOK 360 w południe, które wydawała Maria Andrzejewska, realizował Szymon Baluta. Już za chwilę informacja, po nich zapytam inaczej i Anna Piekutowska, kłaniam się, do usłyszenia.
9: Reklama.
10: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Deportowanie niepracujących Ukraińców w wieku poborowym jest nielegalne i nierealne. Tak pomysł PiS-u komentuje senator KO Krzysztof Kwiatkowski. Jest szansa na szybsze rozpatrywanie spraw frankowiczów w sądach. To dzięki nowym przepisom. Wisła na warszawskim odcinku znów wysycha. O tym za chwilę. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. PiS próbuje rywalizować z Grzegorzem Braunem na antyukraińskość. Tak w TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski ocenił ostatnią propozycję Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego domaga się deportowania wszystkich niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Ale, jak ocenił polityk KO, jest to nie tylko nierealne, ale także nielegalne. Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że zdecydowana większość obywateli Ukrainy przebywających w Polsce ma prawo do pobytu i pracuje, a zapowiedzi polityków PiS-u to tylko próba mobilizacji elektoratu.
2: Polskie statystyki pokazują coś, czego nie ma w takiej proporcji w żadnym innym państwie europejskim. W Polsce średnia aktywności obywateli Ukrainy, mówię o osobach dorosłych, to jest grubo powyżej 80%, a w przypadku mężczyzn mówi się, że to jest około 95%. Panowie, uwaga, wszyscy radiosłuchacze, budowy w Polsce staną, w restauracji was nikt nie obsłuży, a większość kas w wielu miejscach może pozostawać puste.
1: Według prawników obywateli Ukrainy, którzy zyskali prawo do pobytu w Polsce na mocy specustawy wprowadzonej po agresji Rosji na ten kraj, zabezpiecza m.in. zasada ochrony praw nabytych oraz braku działania prawa wstecz. Procesy, jakie kredytobiorcy frankowi wytaczają bankom, mają być w sądach rozpatrywane sprawniej. Tak zakładają nowe przepisy, które właśnie weszły w życie. Zmiany obejmują zarówno procedury w sądach, konsumentów, jak i instytucje finansowe i, jak zapewniała w TOK FM pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, Aneta Wiewiórowska-Domagalska, klienci banków wyraźnie na tym skorzystają.
3: Tu staną wyrok szybciej i to jest założenie, na którym została oparta ustawa. Umożliwić sądom szybsze procedowanie. Czyli ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrym interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
1: Chociaż szczyt nowych tego typu spraw wpływających do sądów już minął, to wciąż poważnie obciążają one wymiar sprawiedliwości. W tej chwili 7 na 10 spraw cywilnych w sądach apelacyjnych to właśnie procesy o kredyty frankowe. Klub parlamentarny TISY premiera Węgier Petera Modziora złożył w parlamencie wniosek o nominowanie Andrása Baky na prezydenta kraju. Termin składania wniosków minął. Baka będzie jedynym kandydatem, nad którym jutro będzie głosował parlament. Zgodnie z konstytucją parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu Sulioka, co nastąpiło 20 lipca. Wisła w Warszawie osiąga rekordowo niski poziom. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 103 cm. To poziom zbliżony do ubiegłorocznego rekordu. Rzeka jednak nie wysycha i nie można przez nią przechodzić suchą stopą, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
4: To nie oznacza, że Wisła ma taką głębokość. To jest jedynie pomiar od zera wodowskazu. I tutaj też ostrzegamy wszystkich, żeby nie próbować jednak wchodzić do Wisły, przekraczać ją pieszo, czy próbować przepłynąć. Z tego powodu, że są takie miejsca, gdzie ta głębokość będzie znacznie większa i zmniejszona ilość wody w samej rzece powoduje to, że nurt jest jeszcze trudniejszy do pokonania.
1: Eksperci uspokajają, że niski stan Wisły nie oznacza wyschnięcia rzeki ani bezpośredniego zagrożenia dla zaopatrzenia mieszkańców. Warszawa ma dwa najważniejsze źródła pozyskiwania wody, mówi prezeska warszawskich wodociągów Renata Tomusiak.
5: Dzisiaj jest tak, że z Wisły ciągniemy dla około 70-65% mieszkańców. Pozostała część, Zakład Północny, który właśnie jest sytuowany przy Jeziorze Zagrzeńskim, zaopatruje północne dzielnice Warszawy.
1: Susza hydrologiczna dotyka jednak nie tylko stolicy. W całym kraju obowiązuje 78 ostrzeżeń, a na ponad 450 stacjach przepływ wody jest poniżej średniego niskiego poziomu. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinałów. Grono najlepszej ósemki uzupełnia rozstawiona z dwójką Jelena Rybakina. Tej nocy o półfinał powalczy Iga Świątek. Ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w tym sezonie. Do tej pory Kanada i Świątek nie szły ze sobą w parze, ale turnieje nie były dla Polki zbyt szczęśliwe. Błażej Kulesza.
6: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania spotkania z wysoko notowaną Martą Kostiuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie. Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym trzysetowym boju lepsza była Świątek. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: A spotkanie Świątek-Schneider o 1:00 w nocy polskiego czasu. W Polsce dziś upalnie, dodatkowo IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. Niektóre z nich są wyższego, drugiego stopnia. Warto wziąć to pod uwagę, planując ewentualne wyjścia z domu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Anna Piekutowska, dzień dobry Państwu. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od tematu rozwodowego, który jest z jednej strony końcem związku, ale często niestety bywa również początkiem wojny. O dzieci, o pieniądze, o mieszkanie, o alimenty, o reputację, a czasami o obrazek z dwoma kotkami, który jest warty 70 zł. Są sprawy, które mają kilkanaście tomów, są sprawy, które trwają dłużej niż same małżeństwa, często ciągną się nawet dekadę. I o tych trudnych rozstaniach napisała w swojej książce Paulina Socha-Jakubowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Reportażystka, dziennikarka, podcasterka i autorka reportażu Zgotuję ci piekło, jak rozwodzą się Polacy. Dlaczego rozwód tak często zmienia się w wojnę i czy to jest polska specyfika?
8: Nie wiem, czy to jest polska specyfika, natomiast być może, i to są moje totalnie autorskie i subiektywne refleksje, bo nie jestem ani psycholożką, ani socjolożką, jestem tylko dziennikarką, która zebrała ludzkie historie. Natomiast moim zdaniem ta polska specyfika może wynikać z faktu, że ta akceptacja dla rozwodów, ona rośnie jakby tak systematycznie w ostatnich latach, ale gdybyśmy cofnęły się o 50 lat wstecz, no to nie wyglądało tak kolorowo. Zatem ja tutaj upatruję pewnej takiej rozwodowej świeżości, nowości, że te rozwody, które z naszej warszawskiej perspektywy możemy powiedzieć na dobre wpisały się w obraz polskich rodzin, no one w dalszym ciągu jakoś elektryzują i gdybyśmy może wyjechały gdzieś bardziej na wschód na przykład, to nie byłyby taką oczywistą oczywistością. No i stąd potem te walki, które przybierają bardzo różne formy, te sytuacje, w których całe rodziny jednoczą się w walce właśnie tej rozwodowej jakiegoś członka tychże rodzin. Czasami wręcz wkraczają do tej walki ludzie, z którymi małżonkowie widzieli się ostatnio na swoim ślubie 20 lat temu i nagle taki wujek ze Szczecina odnajduje się i zostaje świadkiem w sprawie rozwodowej, która dzieje się na przykład w Lublinie. Także to taka moja prywatna zupełnie teza.
7: Bo polskie prawo rodzinne, i też o tym piszesz, jest tak skonstruowane, że w pewnym sensie napędza tą machinę, dlatego że nie tylko mamy rozwód, ale mamy również potencjał do uruchomienia całej serii spraw. O alimenty, o opiekę, o kontakty,
8: o zmianę alimentów.
7: Tak. Dlaczego tak jest?
8: To jest coś, co mnie, przyznam szczerze, bardzo zaskoczyło. Może dlatego, że sama nie miałam doświadczeń rozwodowych, ani takich związanych z na przykład walką o alimenty. Ale prawniczka, z którą rozmawiam, Aleksandra Wejdelek-Bziuk, mówi, że ten próg wejścia do tych spraw jest tak finansowo niski, że on w zasadzie stwarza nieograniczone możliwości dla niektórych ludzi korzystania z tych form właśnie organizowania kolejnych pól bitewnych w ramach takiej porozstaniowej walki o różne bardzo rzeczy. Zatem można nieskończenie wiele składać tego rodzaju pism do sądu, właśnie o zmiany dotyczące regulacji kontaktów, o podwyższenie alimentów, druga strona obniżenie i tak dalej. Można tę walkę rozgrywać całymi latami. Moi bohaterowie mówią wprost, że oni od tak dawna żyją stoją na tej wojennej ścieżce, że w zasadzie patrzą w przyszłość z nadzieją, czekając na 18 urodziny swoich dzieci, bo mają nadzieję, że to one zakończą przynajmniej tę walkę, która skupia się na dzieciach, ale tak jak powiedziałaś przecież, ta walka może mieć przynajmniej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt wymiarów i przybierać różne formy i może dotyczyć bardzo różnych rzeczy. Mówiłaś o obrazku za 70 zł, że on może być jakąś osią konfliktu, ale dzisiaj dość popularne stają się także sprawy na przykład dotyczące, czy w tle których jest opieka nad psem, bo psa w zasadzie traktuje się, przepraszam za to uproszczenie, ale jako składnik majątku, zatem nie rozstrzyga się o takiej opieki jak opiekę nad dziećmi. Natomiast no, to też może być jakaś oś konfliktu i to pokazuje właśnie, jak bardzo można się zapętlić i jak wiele jest możliwości do tego, żeby zatruwać sobie życie latami. I jeszcze jedna rzecz, ChatGPT, przepraszam, bo jakby ten finansowy próg niski dosyć i taki przyjazny, sprzyjający ludziom, którzy lubią trwać na tej wojennej ścieżce, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że to, w cudzysłów biorę to słowo, to dobrodziejstwo sztucznej inteligencji pomaga też takim ludziom stwarzać kolejne pisma, zatem odchodzi kwestia kosztów, które trzeba ponieść, żeby zapłacić prawnikowi za to, żeby on coś napisał.
7: Ale z drugiej strony to chyba jeden z sędziów mówi w twojej książce, że niektórzy jeszcze przed rozwodem szukają takiego adwokata bulteriera, prawnika, który będzie przeciągał wojny. I są tacy prawnicy, którzy świadomie będą eskalowali.
8: Tak, i ta sędzia mówi też o tym, że są ludzie, którzy lubią się rozwodzić i tacy, którzy chcą się rozwieść. I tak wynika z jej obserwacji. No to też pokazuje jakby o jakim klimacie rozwodowym tutaj mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o adwokatów bulterierów czy adwokatki bulterierki, to muszę przyznać, że pisząc tę książkę weszłam do świata rozwodników, takiego świata social mediowego, rozwodników na różne fora. Zatem tam tego rodzaju pytania o to, czy prośby o to, żeby inni rozwodzący się podzielili się namiarem na takiego adwokata, który będzie w stanie iść na noże w tej rozwodowej wojnie, są naprawdę, proszę mi wierzyć, na porządku dziennym.
7: A to jest prawda, że prawnicy w tym świecie rozwodowym dzielą się na takich, którzy będą sprzyjali kobietom i walczyli o matki, i tacy, którzy będą walczyli o prawa ojców?
8: Dobrze, nie wiem tego. Znaczy nie chcę tutaj jakby pójść o krok za daleko z tymi moimi spostrzeżeniami. Natomiast z tego, co słyszę od prawników, a także z informacji, które już po publikacji książki do mnie zaczęły docierać, bo siłą rzeczy ludzie zaczęli pisać do mnie na w związku z ich sprawami rozwodowymi.
7: No jest to bardzo emocjonujący temat.
8: Jest to tak, bardzo rozgrzewający, jak się okazuje, Polaków. No to są takie podziały. To znaczy te nazwiska tych prawników, którzy właśnie będą stali po stronie kobiet i matek i walczyli do ostatniej kropli krwi o tą ich dobrą sytuację z jednej strony, ale są też tacy, którzy są podsyłani pocztą pantoflową, przekazywane są te informacje dotyczące tych prawników czy prawniczek, którzy będą ojcom jakoś tak bardziej kibicowali. Natomiast nie wiem, czy to nie jest jakieś delikatne, być może nadużycie, no bo co do zasady klient to klient i chyba w tych kategoriach prawnicy mimo wszystko rozpatrują tych ludzi.
7: Oczywiście, a właśnie, to skupmy się na tym kliencie, dlatego że wokół rozwodu powstał cały rynek usług. To nie są tylko prawnicy, ale to są właśnie też jacyś prywatne opinie psychologiczne, tak? Detektywi, też masz wywiad z detektywem w swojej książce, jakieś ekspertyzy, taki rynek obsługi konfliktu.
8: To prawda, rynek obsługi konfliktu, a na koniec jest jeszcze rynek obsługi świętowania zwycięstwa, no bo są także dzisiaj już działające firmy czy ludzie planujący imprezy, którzy zajmują się takimi porozwodowymi imprezami, które właśnie robione są po to, żeby świętować coś, no bo właśnie czy rozwód może być zwycięstwem, no ja śmiem wątpić.
7: No jeśli jest wojna, to jest i zwycięstwo i przegrana.
8: No wiem, no właśnie, tak. No i to jest ta terminologia, z którą ja tak szczerze w prywatnym życiu wolałabym nie mieć do czynienia, ale ona, jeżeli chodzi o rozwody, jest bardzo, bardzo, bardzo adekwatna do tych sytuacji. No ale zwróć uwagę też, że rozwija się pięknie chyba, z tego co widzę, rynek taki, chciałam powiedzieć ślubny, ale nie ślubny, czyli są też miejsca, instytucje, ludzie, którzy są w stanie organizować takie śluby w pojedynkę, takie ceremonie, że oto ja doświadczona przez los po dramatycznym związku, już teraz chcę sama przed sobą tylko stanąć i sobie składać jakieś deklaracje na przyszłość, więc naprawdę ten rynek jest ogromny, nie tylko rozstania, ale to wszystko, co się dzieje z tymi ludźmi tuż po rozstaniach, aczkolwiek ja się akurat skupiałam teraz na

0: Może być. Znaczy, jestem o tym przekonana, że może być, no bo mówisz o tym cenniku detektywa, to w książce pada kwota kilkudziesięciu tysięcy za odbicie dziecka w sytuacji takiego rodzicielskiego porwania, chyba tak trzeba byłoby to nazwać. Zatem no, umówmy się, to są kwoty i sytuacje, które no właśnie, no, są bardzo związane z tą dostępnością do tych środków. A jeżeli ich nie masz, no to nie odbijesz tego dziecka. Ja bardzo nie chciałabym zabrzmieć jako osoba, która to w jakiś sposób nie wiem, oswoiła sobie temat odbijania dzieci. Totalnie tak nie jest. No mnie to szokuje. Jakby nawet ta terminologia dotycząca tego, że ktoś idzie, czy idzie do detektywa z prośbą o to, żeby ten odbił dziecko. Tak samo jak szokuje mnie to, że ludzie w takim konflikcie dość świeżym, dość żywym drżą przed wakacjami, bo wakacje stają się takim, mogą być takim najbardziej problematycznym czasem, czy generować najwięcej lęku o to, czy drugi z rodziców z dzieckiem z tych wakacji wróci, bo mówimy też o takich sytuacjach. Zwłaszcza, kiedy nie rozstrzygnięto jeszcze podziału opieki nad dziećmi i to wszystko jest bardzo świeże, więc ja staram się myśleć o tych ludziach, którzy właśnie żyją w tym napięciu, zastanawiając się, czy tata, czy mama z koło brzegu przywiezie córeczkę albo synka po dwutygodniowym urlopie.
1: Paulina Socha-Jakubowska jest moją gościnią. Rozmawiamy o książce Zgotuję ci piekło, jak rozwodzą się Polacy i naszą rozmowę będziemy kontynuowały po informacjach TOK FM.
2: Autopromocja.
3: Pies i dziecko pod jednym dachem. Jak sprawić, żeby ta relacja była bezpieczna i dobra dla obu stron? Jak przygotować psa na pojawienie się noworodka, a dziecko nauczyć szacunku do zwierzęcia? W nowym odcinku podcastu Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak uniknąć błędów i budować zaufanie od pierwszego dnia. Posłuchaj na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Karolina Wiśniewska, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Boli, swędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 14.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje.

0: FM. Refundowaną pompę insulinową będą mogli mieć pacjenci z cukrzycą bez względu na wiek. Teraz refundacja dotyczy tylko osób do 26 roku życia. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w tej sprawie. Rozporządzenie mogłoby wejść w życie już 1 stycznia 2027 roku. Pomyślnie wypadły pierwsze testy nowej generacji szczepionki na ludziach. Szczepionka ma postać proszku i nie trzeba jej przechowywać w chłodziarkach. Na razie badaniom poddano preparat skojarzony przeciwko tężcowi i błonicy. Próby te mogą zapoczątkować rewolucję w szczepieniach. W sobotniej defiladzie wojskowej w Warszawie i paradzie w Gdyni weźmie udział ponad 300 pojazdów, 60 statków powietrznych i 20 okrętów. Oprócz prawie 2000 żołnierzy będzie też 9 skoczków spadochronowych z flagami, m.in. Polski, Unii i NATO. Defilada wojskowa w Warszawie w sobotę zacznie się w południe, a w TOK FM czas teraz na kulturę.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył Student Academy Award, czyli studenckiego Oscara. Przyznaje go ta sama akademia, która wręcza Oscary i tym samym film artysty zakwalifikował się do oscarowego wyścigu. Doceniona produkcja Kamathipura Express opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach Mumbaju, jego miłości do nastoletniej tancerki oraz poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Korzyński nie ukrywa, że był zaskoczony tym wyróżnieniem.
3: Ja dostałem maila kilka dni temu z zaproszeniem na taką rozmowę z nimi. Dołączyłem na tego Zooma, no i tam właśnie na początku nas tam popytali, jak to jest być finalistą. Powiedzieli, że mamy do was jeszcze tam ostatnie pytanie, jak się czujecie z tym, że jesteście laureatami studenckiego Oscara. No i my wszyscy myśleliśmy, że to jest, nie wiem, żart.
2: Autorem zdjęć do filmu jest Witold Prokopczyk. Obraz Polaków ma zagwarantowanego studenckiego Oscara, ale nadal nie wiadomo, jaki kolor statuetki otrzyma. Złoty, srebrny czy brązowy. To okaże się podczas uroczystej gali, która odbędzie się 14 września w Toronto w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Ponad 200 fotografii nagrodzonych i wyróżnionych podczas ogólnopolskiego konkursu fotografii reporterskiej Grand Press Photo można oglądać na wystawie w Muzeum Gazowni Warszawskiej. Na ekspozycji obok zwycięskich fotografii zobaczymy wszystkie te zakwalifikowane do finału 22. edycji Grand Press Photo, w którym znalazło się 214 zdjęć 37 autorów. W tym roku było to 29 zdjęć pojedynczych, spośród których wyłoniono zdjęcie roku oraz zwycięskie fotografie Kasi Trojak, Tomasza Jana Kaweckiego, Taidu Tarabuły, Bartłomieja Zborowskiego czy Tobiasza Papuczysa. Klasyki polskiej i światowej kinematografii, m.in. Wielkie Piękno, Skrzypek na dachu firmy Andrzeja Wajdy, a także filmowe nowości czekają na miłośników kina podczas pokazów w warszawskich kinach plenerowych. Działa Kino Muzeum Polin i tu motywem przewodnim cyklu jest poszukiwanie szczęścia. W programie znalazły się klasyczne komedie i musicale. Sierpień przyniósł także odsłonę cyklu Halo Kino Tęcza. Pokazy odbywają się na dziedzińcu Teatru Komedia. W wakacyjne czwartki prezentowana jest twórczość Andrzeja Wajdy, a we wtorki można zobaczyć filmy wyświetlane we współpracy z festiwalami, m.in. Millennium Dogs Against Gravity czy Afrykamera. Przez całe lato pokazy filmowe odbywają się także przed Kinoteką w ramach cyklu W stronę zachodzącego słońca.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
0: W większości Polski dziś powyżej 30 stopni na termometrach, jedynie w Suwałkach 23, a na Pomorzu 26. W wielu miejscach mogą pojawić się burze.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Jak rozwodzą się Polacy? Na to pytanie postanowiła odpowiedzieć Paulina Socha-Jakubowska, reporterzystka, dziennikarka, podcasterka i autorka reportażu Zgotuję Ci Piekło. Jeszcze raz dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To jest audycja Zapytam Inaczej. Ja się nazywam Anna Piekutowska. I teraz porozmawiajmy jeszcze trochę o nierówności stron w rozwodzie. Bo też często mówimy o tym, że rozwodowi towarzyszy konflikt, ale słowo konflikt jednak sugeruje, że mamy do czynienia dwie mniej więcej równoważne ze sobą strony. A często jest tak, że jedna strona ma pieniądze, jedna strona ma mieszkanie, kontrolę nad finansami, a druga jest zależna i boi się odejść. I te osoby wcale nie mają takiej pozycji. Ja mówię tutaj osoby, ale wiemy dokładnie, jak ten podział płciowy wygląda. Czy polskie sądy potrafią zobaczyć te różnice?
6: Nie wiem. Nie wiem tego, czy potrafią. Nie odpowiem ci na to pytanie, ale ja wiem, że te różnice są i my możemy odwracać wzrok i udawać, że to się nie dzieje i mówić dużo o równości płci. Natomiast te historie, które poniekąd ja opowiadam w książce, ale też te, które usłyszałam od prawników, prawniczek, z którymi rozmawiam, to w dużej mierze dotyczą właśnie tej nierówności i tutaj na prowadzenie, jeżeli chodzi o problemy związane z nierównością, wychodzą kwestie ekonomiczne, bo my bardzo dużo mówimy o tym, że kobiety powinny być samodzielne, że zrównujemy się, jeżeli chodzi o płace z mężczyznami. No pięknie to wszystko brzmi, ale rzeczywistość jest taka, że często to wygląda tak, że na przykład kobiety decydują się na to, że będą pracować w firmie swojego męża, oczywiście na czarno, przez lata tkwią w takim układzie, a gdy chcą się rozstać, rozwieść, uciec z przemocowego związku, nagle raptem okazuje się, że one nie mają nic. Nie mają nic, mimo tego, że żyły przez lata w rodzinie, która uchodziła, czy uchodzi powszechnie za rodzinę majętną. One są bez niczego i to są historie, które mnie przyprawiają o dreszcze, natomiast się zdarzają. Jest jeszcze jedna rzecz. Prawniczki mówią też o tym, że każdy gra takimi kartami, jakie ma. Zatem mężczyźni bardzo często grają wciąż, mimo tego, że mamy 2026 rok i te zmiany społeczne zachodzą, ale oni wciąż grają finansami. Ta karta pieniądza jest najistotniejsza, a kobiety wciąż, przepraszam, drogie panie, jestem feministką, ale powiem to głośno, grają dziećmi.
5: No i wtedy się rozwód zamienia w wojnę płci, bo kobiety mówią o ojcach, którzy uchylają się od odpowiedzialności finansowej, a mężczyźni o matkach, które odcinają je od dzieci albo manipulują nimi. No najlepiej to widać w tych cytowanych przez ciebie również w książce opiniach z internetu, który właśnie wygląda tak, że mamy dwie bardzo spolaryzowane narracje o ojcach alimenciarzach i matkach alienatorkach. Nie ma nic pomiędzy.
6: Nie ma nic pomiędzy i zresztą te komentarze, które ja dzisiaj dostaję, najlepiej to pokazują, bo ja zostałam uznana za jakąś antyfeministkę, nie wiem, czy jest w ogóle takie określenie, ale za kobietę, która źle życzy innym kobietom, tylko dlatego, że w książce wystąpiło kilku ojców, albo że pokazałam w ogóle męską perspektywę. To znaczy, że my naprawdę nie widzimy żadnych odcieni szarości. Wszystko mamy w zero-jedynkowych barwach. Są właśnie albo te roszczeniowe kobiety nastawione na to, żeby puścić eks-męża z torbami, no albo ci panowie, którzy robią wszystko, żeby nie zapłacić alimentów, żeby je obniżyć, żeby ukryć kasę pod stołem, fakturując różne rzeczy, no albo właśnie ofiary tej alimentacji, to też słowo tutaj
5: pewnie... Alienacji.
6: Przepraszam, alienacja, tak, ofiarami alimentacji są po prostu dzieci. Alienacji zresztą też. Więc naprawdę bardzo ciężko, doświadczam tego codziennie, mówić o rozwodach tak, żeby pokazać to, jak wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy jest to problem, jak bardzo złożony i ile tu jest odcieni szarości.
5: A jednocześnie nie symetryzując, wiemy, jak wygląda podział pracy
6: domowej w Polsce. Tak.
5: I wiemy, że też przemoc domowa ma płeć, więc...
6: Oczywiście, że tak, jestem samotną, samodzielną mamą, też używam tych określeń wymiennie. Ja naprawdę, drodzy państwo, doskonale wiem, jak to jest walczyć na tych różnych frontach o przetrwanie, więc to nie jest tak, że ja właśnie oddając głos mężczyznom, czy zwracając uwagę na problemy, które ich dotyczą w ramach tych wojen rozwodowych, źle życzę kobietom, no totalnie nie.
5: Ale dlaczego w takim razie alimenty na dzieci tak łatwo stają się elementem opowieści o pazernych kobietach?
6: Nie wiem, może dlatego, że kobiety są najbardziej świadome tego, ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce i kiedy one informują o tym głośno, sugerując, jak wysokie powinny być te alimenty, no to druga strona to na dzień dobry kwestionuje. Naprawdę, pomysły, żeby alimenty wynosiły dzisiaj 500 zł, są dla mnie tak niedorzeczne i absurdalne, ale one się zdarzają. Zdarzają się też sytuacje, o czym opowiadają mi prawniczki, że do kancelarii przychodzi mężczyzna, który chce zrobić wszystko, żeby płacić jak najmniejsze alimenty. Jest z nim jego nowa partnerka, która w tej sytuacji go wspiera, klepie po ramieniu, a po kilku latach ona wraca do tejże kancelarii, tylko że ona jest już tą kolejną ex-żoną i to ona zaczyna z tym mężczyzną walczyć o alimenty i perspektywa się totalnie zmienia. To znaczy, czyli mam wrażenie, że w dalszym ciągu pokutuje takie przeświadczenie, że właśnie, że kobiety chcą doić mężczyzn z kasy, że społeczeństwo też tym facetom w dużej mierze sprzyja.
5: No właśnie.
6: No bo wiesz, wystarczy ta sytuacja, już nawet nie mówię o tych nowych partnerkach, które to akceptują, co jako kobiecie jest mi też ciężko zrozumieć, że można kibicować swojemu nowemu partnerowi w tym, żeby on nie płacił albo jak najmniej płacił na swoje dzieci. To jest jakby absurd dla mnie. Natomiast te sytuacje firm przepisywanych na mamę, kasy dawanej pod stołem na czarno, zarobków, żeby taki pan mógł pokazać, że zarabia bardzo mało. No to się niestety zdarza i to też nie są wyimaginowane historie. Zresztą na tych forach rozwodników też zdarzają się takie porady dotyczące tego, co zrobić, żeby płacić jak najmniej. I uwaga, remedium na to, na alimenty, staje się dla panów dzisiaj opieka naprzemienna. Dlatego po stronie mężczyzn jest taka duża chęć i gotowość do tego, żeby naprzemiennie opiekować się dziećmi po rozstaniach, gdyż oni widzą w tym, oczywiście upraszczam, teraz pewnie nie wszyscy, zakładam, że nie wszyscy, ale część z nich widzi w tym szansę na to, jak nie płacić alimentów. Bo po prostu nie chcą tego robić. Zresztą wciąż też jest takie przeświadczenie, że alimenty to są na byłą żonę i byłe dzieci, więc to tak działa. Zatem, żeby tego nie robić, no wystarczy opieka naprzemienna. No i mamy problem z głowy, prawda?
5: To skończmy na...
6: Ironizuję oczywiście.
5: Jeszcze jednym problemie, którym powinnyśmy się pochylić i przed końcem naszej rozmowy, mianowicie nad alienacją, bo to jest też bardzo polaryzujące pojęcie. Mężczyźni mówią, matka odcina mnie od dziecka. Kobiety mówią, no to jest pojęcie, które jest używane przeciwko nim, kiedy na przykład próbują chronić dzieci.
6: I to jest pojęcie, które tak, dzisiaj moim zdaniem jest powszechnie używane, stało się takim kolejnym, nie chcę powiedzieć modnym, ale no jakimś sloganem. I to jest pojęcie, które dla mnie jest najtrudniejsze.
5: Również politycznym.
6: Również politycznym, dokładnie. Wystarczy spojrzeć na grupy ojców zrzeszających się w sieci, na organizacje, które tylko tym się zajmują, jakby tematem alienacji, na takie nastroje czy temperaturę, w jakiej są te wszystkie wygłaszane przez nich odezwy do narodu, ale to jest też pojęcie, z którym ja jako dziennikarka mam problem. To znaczy nawet nie z samym terminem, ale z problemem alienacji, czy tego wszystkiego, co za nią stoi, czyli odcinania kontaktów przez jednego rodzica drugiemu rodzicowi, kontaktów z dzieckiem. I przez lata robiłam wszystko, żeby tym tematem się nie zajmować, ponieważ bałam się takiej konieczności rozstrzygania, takiego moralnego rozstrzygania, komu oddaję głos. Bardzo nie chciałam tego robić. Uważam, że to jest nie do zrobienia w większości tych historii z alienacją w tle. Natomiast w książce oddaję głos dzisiaj dorosłej kobiecie, ale ofierze alienacji. Niegdyś małej dziewczynce, dla której ojciec stworzył równoległy świat, opowiadając, że to on jest superbohaterem i odcinając ją na wiele lat od matki. I bardzo bym chciała, żeby ludzie, którzy dzisiaj może mają taki pomysł, żeby zafundować swoim dzieciom takie piekło, tu odnoszę się do tytułu książki, żeby przeczytali tę historię i zobaczyli, co ta równoległa rzeczywistość i co to wyrastanie w poczuciu, że mama mnie nie chciała, mama mnie porzuciła, mama mnie zostawiła i nie walczyła o mnie, co to wszystko zrobiło tej kobiecie.
5: Została nam dosłownie minuta na rozmowę, a jeszcze na koniec chciałam cię zapytać, czy ty po tych wszystkich zebranych historiach widzisz coś, co mogłoby sprawić, że bardziej byśmy się skupili jednak na dobru dziecka, a nie na tych wojnach i tym piekle?
6: O rany, wiesz co, chyba myślę, że tak, że potrzebne nam są bardzo lekcje komunikacji skutecznej, wiesz? I ja mówię o tym w kontekście i kwestii dotyczących ochrony zdrowia, i kwestii dotyczących rodziny, i w ogóle zmian społecznych, że my po prostu nie mamy takich podwalin, my nie mamy fundamentów, my naprawdę nie potrafimy funkcjonować, kiedy do czynienia mamy z jakimś takim konfliktem, sporem, kiedy trzeba rozstrzygnąć losy najważniejszych osób w tym naszym świecie, czyli dzieci. I bardzo bym chciała, żebyśmy się tego uczyli, komunikacji.
5: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Paulina Socha-Jakubowska, dziennikarka, reportażystka, twórczyni podcastów. Dzisiaj przede wszystkim jako autorka reportażu Zgotuję Ci piekło, jak rozwodzą się Polacy, była moją gościnią. Dziękuję bardzo.
6: Bardzo dziękuję.
5: A pojawiła się teraz Patrycja Maciejewicz w studiu obok, która zaprosi Państwa na EKG.
7: Dzień dobry. Będziemy patrzeć, co na rynkach, bo jak co tydzień po weekendzie podsumowujemy to, co się wydarzyło w weekend i czy może jakieś nowe ogłoszenia od prezydenta Trumpa, które zawsze mogą później zmienić bieg wykresów różnych dóbr na rynkach akcji i nie tylko, ale będziemy patrzeć też w przód, to znaczy co może się wydarzyć i na co zwracać uwagę w tym tygodniu.
5: Zapraszamy serdecznie na EKG, a ja się z Państwem słyszę po 15.
8: Reklama.
9: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Kaufland jest fresh.
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kilogram, aż 53% taniej, a elementy z kurczaka sztuka mięsa Megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
21: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
24: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
25: Weź Ibuprom Zatoki.
24: Ibuprom Zatoki?
25: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
24: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
26: 18,47,12.
27: Co liczysz?
26: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
27: To ja też chcę! 24,39.
28: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rada Bezpieczeństwa Cybernetycznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapobiegła cyberatakom wymierzonym w sektory lotnictwa, energetyki i edukacji. Próby włamań zostały powstrzymane, zanim atakujący zdołali osiągnąć swoje cele lub wpłynąć na ciągłość działania kluczowych systemów i usług, poinformowała Emiracka Państwowa Agencja Informacyjna WAM. Nie ujawniono żadnych informacji dotyczących źródła ataków ani tożsamości sprawców. Rada nie podała, czy doszło do naruszenia jakichkolwiek danych. Ambasadorka Ukrainy w Bułgarii, Olesia Iłaszczuk, zapewniła, że ukraińskie siły zbrojne nie kierowały bezzałogowców do Bułgarii. Iłaszczuk została wezwana do MSZ w Sofii w związku z eksplozją drona na bułgarskim terytorium. Bułgarskie MSZ wezwało ją jeszcze w sobotę, gdy doszło do incydentu, jednak przebywała ona wówczas w Kijowie. Strona ukraińska jest w pełni otwarta na współpracę przy prowadzeniu dochodzenia w sprawie incydentu, napisała ukraińska placówka dyplomatyczna. Bułgarskie MSZ poinformowało, że według wstępnych ustaleń maszyna była najprawdopodobniej dronem Wabikiem typu Maja, używanym przez siły zbrojne Ukrainy. Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie został zatrzymany za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Policja nie ujawnia, czy była to rutynowa kontrola, czy działanie podjęte na przykład po anonimowym zgłoszeniu. Śledztwo w sprawie wszczęła szczecińska prokuratura, która poinformowała, że akta zostaną przekazane prokuraturze krajowej. Mężczyzna nie został przesłuchany, ponieważ jest sędzią i chroni go immunitet. Wniosek o jego uchylenie może przygotować prokuratura krajowa, a rozpatrzy go sąd dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym. Dopiero później sędziemu można postawić zarzuty i przesłuchać. Mniej plastikowych butelek i zdrowsze nawyki. Podkarpackie gminy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą mogły zamontować poidełka w swoich szkołach. Pieniądze trafią m.in. do gminy Dzikowiec, mówi wójt Bogumiła Kosiorowska.
1: My walczymy ciągle z tym, żeby dzieciaki nie piły kolorowych, słodkich napojów, a ponadto jeszcze no wymiar ekologiczny, czyli mało plastików.
0: W niektórych samorządach oprócz poidełek uczniowie dostaną własne bidony, mówi wójt Tryńczy Ryszard Jędruch.
2: I dzięki temu również na początku września będą poidełka i będą uczniowie posażani w te bidony.
0: Łączna wartość programu to niespełna 300 tysięcy złotych. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora na południowym wschodzie utrzyma się niewielkie zachmurzenie, bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotny deszcz, a miejscami również burze, głównie na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum. Temperatura maksymalna od około 22 stopni na wybrzeżu, 27 w północnych województwach do 32 na południu.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
4: Godzina 14.43, Patrycja Maciejewicz i popołudniowe EKG w Radio TOK FM. Ze mną w studio jest pan Patryk Pyka, dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Każdy weekend stanowi taki reset dla rynków. Bywa, że jest wyciszający, a bywa, że przynosi jakieś nowe rozstrzygnięcia do skonsumowania przez inwestorów. To był chyba jednak ten spokojniejszy.
5: Tak, zdecydowanie tak. To był spokojniejszy. Wprawdzie toczą się jakieś rozmowy, negocjacje na Bliskim Wschodzie, wprawdzie otwarcia cieśniny Ormuz. Natomiast po weekendzie nie pojawiły się jakieś istotne informacje, na podstawie których moglibyśmy powiedzieć, że poszło to albo w negatywną, albo w pozytywną stronę. Taki jest stan na dzień dzisiejszy.
4: No, ale powiedział pan już, zarysował pan kierunek, w którym zazwyczaj patrzymy. To znaczy patrzymy na to, co dzieje się z cenami ropy, patrzymy na to, w którą stronę mogą one pójść w najbliższym czasie, a co za tym idzie pewnie jak notowania najważniejszych walut. Co teraz w takim razie rządzi, dyktuje temperaturę rynkom?
5: No, skoro już mówimy o cenach ropy naftowej, to powiem tak, mój zespół wskazuje na to, że scenariuszem bazowym jest oczywiście utrzymanie podwyższonej zmienności do końca roku, natomiast nie spodziewamy się wyjścia w sposób trwały cen ropy naftowej powyżej $100 za baryłkę. Dlaczego? Te kilka miesięcy konfliktu pokazało, że ten rynek ropy naftowej w miarę tak potrafi się równoważyć. Dlaczego? No, wynika to z kilku takich czynników, chociażby z czynnika w postaci tego, że Chiny ograniczyły import o połowę, Stany Zjednoczone zwiększyły eksport znacząco. I też okazuje się, że pomimo oficjalnie zamkniętej cieśniny Ormus, tamtędy jednak przepływają jakieś ilości ropy naftowej. Okazuje się, że pod osłoną nocy przy wyłączonych transponderach wzdłuż wybrzeży Omanu przepływa od 5 do 8 milionów baryłek ropy dziennie. To jest dość dużo, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie przez Ormus przepływało od 15 do 20 milionów baryłek ropy
4: dziennie. Czyli 1/3.
5: Tak, 1/3, dlatego też ceny ropy naftowej są w takim, a nie w innym punkcie. Ja przypomnę, że jeszcze tuż po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie pojawiło się szereg różnego rodzaju analiz, z których wynikało, że cena ropy może znaleźć się na poziomie $200 za baryłkę. Dziś jest to $80 za baryłkę mniej więcej, jeśli patrzymy na cenę ropy Brent. I naszym zdaniem to jest taki odpowiedni poziom z fundamentalnego punktu widzenia. Oczywiście może pojawiać się zmienność, może być i wyżej, i nawet momentami niżej, natomiast na koniec dnia rynek ropy naftowej w miarę się w tym momencie już zaczyna równoważyć, a jeśli dojdzie w pewnym momencie do otwarcia cieśniny Ormus, bo to jest jednak mimo wszystko nieuniknione moim zdaniem, to te ceny ropy naftowej mogą być w kolejnym roku nawet niższe, bo to jest rynek, który w takich normalnych warunkach jest rynkiem nadpodaży, czyli podaży jest więcej niż popytu na ropę naftową.
4: Te $100, o których pan powiedział, to już jest taki poziom, powyżej którego już trochę temperatura zaczyna rosnąć, bo już nie wiemy, w którą to stronę pójdzie. Pamiętam, jak te poziomy przekraczały $100, to już taki wzmagał się niepokój. A jednocześnie mówi pan o tej zmienności. Zmienność to jest też coś, co powoduje taką niemożność planowania tego, co się wydarzy. A im bardziej nie jesteśmy w stanie zaplanować, tym bardziej podchodzimy do sytuacji takiej tu i teraz i bierzemy pod uwagę różne ryzyka. Jednocześnie patrząc na sytuację na rynkach akcji, no nie wygląda na to, żeby ona jakoś cierpiała z tego powodu. Indeksy giełdowe zachowują się bardzo przyzwoicie. Pomówmy może na początek o tym, co za oceanem.
5: Jasne. To powiem tak, może jeszcze kończąc ten poprzedni wątek, rynki akcji za oceanem i nie tylko już nie patrzą na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Jak to rynek z reguły przyzwyczaja się do takich czynników natury geopolitycznej i teraz rynek za oceanem skupił się na sezonie wynikowym, bo w zasadzie jesteśmy już za taką kulminacyjną fazą sezonu wynikowego za drugi kwartał i ten sezon okazał się naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry.
4: Mimo tych okresowych jakichś takich spadków największych firm technologicznych.
5: No te spadki były wywołane pewnymi obawami, że inwestuje się za dużo w AI, w budowę centrów danych i to jest jakaś forma przeinwestowania. Natomiast ten sezon wynikowy dał takie światełko w tunelu, że nie do końca. Ja może rzucę tutaj taką liczbą. Okazuje się, że zyski spółek w indeksie S&P 500 w drugim kwartale wzrosły o ponad 50% rok do roku. I to jest naprawdę bardzo duża liczba, bo na początku tego sezonu wynikowego mówiono o dynamice rzędu 23%. Rzadko zdarza się aż tak duży poziom zaskoczenia. I idąc troszkę głębiej w te dane, które zostały opublikowane, to warto na pewno zwrócić uwagę na to, że spółki typu Amazon, Alphabet, Microsoft, czyli ci główni aktorzy rewolucji AI, oni pokazali, że bardzo im rosną biznesy chmurowe. A biznesy chmurowe to jest taki papierek lakmusowy dotyczący tego, czy ten biznes AI się uda, czy się nie uda. Jeśli te biznesy chmurowe, przychody w ramach tych biznesów rosną o 50% rok do roku, to inwestorzy teraz mają prawo myśleć, że a jednak to się może udać. Dlatego też my zakładamy, że sierpień na fali tego naprawdę dobrego sezonu wynikowego może być jeszcze dobrym miesiącem dla rynków akcji, pomimo tego, że z takiego sezonowego punktu widzenia sierpień nie jest zbyt dobrym miesiącem dla rynków akcji. Wrzesień jest jeszcze gorszy. Patrząc na statystyki, ale statystyki wiadomo, raz się sprawdzają, raz się nie sprawdzają. Natomiast na tu i teraz wiele wskazuje na to, że inwestorzy mają paliwo do wzrostów jeszcze na te 2-3 tygodnie.
4: A paliwo na warszawskim parkiecie? Bo giełda papierów wartościowych też nie może powiedzieć, że coś tutaj nieładnego się dzieje. Raczej mieliśmy tydzień, w którym były bite rekordy indeksów. Co ponownie pytanie, co napędza te wzrosty i czy tutaj też mamy takie zaskoczenie wynikowe?
5: Wynikowe nie, bo sezon wynikowy w Polsce odbywa się później niż w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych on się bardzo szybko dzieje, te spółki szybko publikują wyniki. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, WIG20 prawie po dwóch dekadach osiągnął ten nowy rekord, przebił poziom 4000 i dołączył do innych indeksów WIG, MWIG40 czy SWIG80, które już wcześniej biły rekordy w ramach tej hossy trwającej od 2022 roku i wyniki ogólnie rzecz biorąc zgadzają się, wyceny też nie są jakoś bardzo wygórowane i to zauważają coraz częściej inwestorzy zagraniczni, którzy chętnie jednak zaglądają na polską giełdę. Widziałem ostatnio takie szacunki, z których wynika, że w tym roku napływy ze strony inwestorów zagranicznych wyniosą 8 miliardów złotych, czyli to jest dodatkowy pieniądz, który trafił na GPW, kupił polskie akcje i doprowadził do tego, że te polskie akcje są droższe. I ci inwestorzy zagraniczni widzą różnego rodzaju zalety, chociażby to, że jest wysoka stopa dywidendy na krajowym rynku akcji. W tym roku spółki z indeksu WIG wypłacą ponad 50 miliardów złotych dywidendy, więc to sprawia, że mamy stopę dywidendy na poziomie 4,5%. I dla porównania, w przypadku szerokiego koszyka rynków wschodzących, to jest dwa razy więcej. Więc taki przeciętny asset manager, i my mamy przyjemność często rozmawiać z takimi asset managerami, którzy zarządzają funduszami z ekspozycją na rynki wschodzące, oni biorą pod uwagę te różne czynniki i na koniec dnia często im wychodzi, że Polska, biorąc pod uwagę chociażby dobrą rentowność spółek, wysoką stopę dywidendy, polepszającą się płynność, bo to też jest bardzo ważny aspekt, a także takie naprawdę dobre otoczenie makro, bo mamy wzrost gospodarczy rzędu 4%, no to jest to rzeczywiście zachęcające i stąd chociażby biorą się wzrosty w przypadku indeksu WIG20 w ostatnim czasie i nowe rekordy, tak?
4: Powiedział pan o tych danych makro i o naszym wzroście gospodarczym. W tym tygodniu mają być podane wyniki za drugi kwartał. Jest to jedna z informacji, na którą pewnie rynki czekają. Co jeszcze może się wydarzyć takiego, co będzie gdzieś mogło się odbijać, czy będzie sterowało nastrojami?
5: Jeśli chodzi o dane makro, to na pewno będziemy patrzeć i obserwować inflację w Stanach Zjednoczonych. To jest teraz bardzo ważny parametr, bo na podstawie niego będziemy w stanie określić, czy Fed, czyli odpowiednik Polskiej Rady Polityki Pieniężnej, będzie musiał podwyższać stopy procentowe, czy nie. Ostatni odczyt czerwcowy był takim zaskoczeniem pozytywnym, w sensie, że inflacja okazała się w Stanach Zjednoczonych niższa od oczekiwań, także gdyby historia się powtórzyła, tam z tego co wiem, konsensus prognoz wskazuje na to, że inflacja ma wynieść 3,4%, czyli nieco spaść względem tych poziomów czerwcowych, no to byłby to taki mocny bodziec sprzyjający rynkom akcji. Pozytywna byłaby to informacja dla rynków akcji i także informacja, która sprzyjałaby kontynuacji deprecjacji dolara, czyli osłabienia dolara, bo z tym też mieliśmy w ostatnim czasie do czynienia i to też jest taki dość ciekawy wątek.
4: To jeszcze wytłumaczmy tylko słuchaczom tą zależność pomiędzy inflacją a tym, co się dzieje na giełdzie. Jeżeli inflacja jest bardziej pod kontrolą, stóp podnosić nie trzeba, to ta atrakcyjność rynku giełdowego tutaj przeważa, bo gdyby była podwyżka stóp, to wtedy ewentualnie inwestorzy skłanialiby się ku inwestowaniu w obligacje.
5: Tak, oczywiście inwestorzy nie lubią sytuacji, w której podwyższa się stopy procentowe, zarówno jeśli chodzi o rynek długu, jak i rynek akcji, ale też zwrócę uwagę, że bywają takie sytuacje na rynku, że mamy podwyższoną inflację, ale stóp procentowych się nie podnosi. Co to oznacza dla spółek i akcji? Jest to dość dobre otoczenie, bo w sytuacji podwyższonej inflacji spółki łatwiej mają podwyższać ceny, zwiększać swoje marże, więc w otoczeniu inflacyjnym, gdzie nie mamy do czynienia z gwałtownymi podwyżkami stóp procentowych, akcje zachowują się relatywnie dobrze.
4: Zapytam jeszcze o złotego. Jak obserwujemy notowania naszej waluty, 4,30 za euro po krótkim okresie, kiedy był on lekko słabszy, wrócił na ten poziom. Czy to jest taki, powiedzmy, poziom jakiejś równowagi w ostatnim czasie?
5: Powiem tak, rzeczywiście ostatnie dni lipca były bardzo sprzyjające dla złotego, ale to był w dużej mierze efekt słabości dolara, bo funkcjonuje na rynku taka zasada, że jeśli mamy słabszego dolara, to mamy też mocniejsze waluty rynków wschodzących. Polska niewątpliwie należy do
4: tego. Cały czas jeszcze zaliczamy się.
5: Mimo wszystko.
4: Niektórzy już mówią, że już powoli wykraczamy z tego grona, opuszczamy ten koszyk, ale...
5: Ale z rynkowego punktu widzenia jednak Polska utożsamiana jest z tym koszykiem, rynków wschodzących. I gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego złoty się umocnił, to musielibyśmy właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego dolar się osłabił. I tutaj tak pokrótce wymieniłbym dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna to Kevin Warsh, czyli nowy szef Fed. Na początku, w czerwcu, po jego pierwszej konferencji mówiono o tym, że to jest jastrząb, że on będzie chciał podwyższać stopy procentowe i to umacniało dolara. Po ostatnim posiedzeniu Fed pojawiło się kilka sygnałów, z których wynika, że no nie do końca Kevin Warsh będzie chciał te stopy procentowe podwyższać. No i drugi wątek, o którym warto wspomnieć, to bardzo duże interwencje ze strony Banku Japonii. Bank Japonii musiał bronić w ostatnim czasie swoją walutę.
4: Mówiliśmy o tym w programie EKG.
5: Tak. Musiał kupować jeny za dolary, co sprawiło, że wywierało to presję na dolara.
4: Mocniejszy złoty to dobra informacja dla wszystkich, którzy są na wakacjach za granicą. Mogą dzięki temu taniej trochę kupować. Dziękuję serdecznie. Pan Patryk Pyka, dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion, był z nami.
5: Dziękuję.
4: To już koniec popołudniowego EKG. Za chwilę informacje TOK FM. Po nich wraca Anna Piekutowska i program Zapytam Inaczej. A teraz ze mną jest już Adam Ozga, gospodarz TOK 360. Adamie, co w programie po 16?
6: Między innymi o tym, dzień dobry, że alerty RCB chyba nam się nieco zdewaluowały, bo były przesyłane przy okazji wyborów, są przesyłane przy okazji pogody i chyba nie bardzo się już nimi przejmujemy. Co się więc musi zmienić w tym systemie powiadamiania? O tym stale opowiadamy w naszym programie od tego incydentu z rakietą sprzed kilkunastu już chyba dni. Będzie też o tym, na co się szczepić, kiedy jest się dorosłym, o tym, że może kierowcy autobusów nie muszą siedzieć w tych kabinach w długich spodniach w upały.
4: Zapraszam, dziękuję, zapraszam na informacje. Patrycja Maciej, już do usłyszenia.
7: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Krivit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona.
8: Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Boli, swędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Nocna prohibicja w poszczególnych miastach to za mało. Zakaz może objąć cały kraj. Pożary pustoszą Europę. Jak wpłynie to na przyrodę? Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego coraz bliżej. Przygotowania trwają nie tylko w Warszawie. Minuta po 15:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju zyskał poparcie większości sił politycznych w Sejmie, a także Pałacu Prezydenckiego, twierdzi posłanka Wioleta Tomczak z Polski 2050 z Sejmowej Komisji Zdrowia. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie objąłby jedynie stacji paliw. Maciej Kluczka.
19: To spory zwrot akcji, bo wcześniej w koalicji, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, przeważało zdanie, że zakaz wprowadzony powinien być oddolnie w samorządach, a nie przez przepisy ogólnokrajowe. Wybieramy jednak tę drugą opcję, mówi Wioleta Tomczak z Polski 2050.
20: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, czyli wszędzie w Polsce między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
19: Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu gminach i miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
20: Mieliśmy tak wysokie poparcie społeczne dla potrzeby wprowadzenia zmian.
19: Posłowie przepisami zajmą się jesienią. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: W pobliżu Aten wybuchł kolejny pożar. Walkę z żywiołem w Grecji utrudnia wiatr. O szczegółach Tomasz Orchowski.
21: Pierwszy pożar wybuchł 10 dni temu. Zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych przez wiatr o prędkości nawet 130 km na godzinę. Ogień udało się ugasić dopiero po 5 dniach. Oprócz Attyki wysokie ostrzeżenia pożarowe obowiązują też na części Peloponezu i na Krecie. Grecja to obok Hiszpanii i Francji kraj szczególnie zagrożony pożarami w sezonie letnim. Południe Europy cierpi najbardziej na rosnących temperaturach, które są związane ze zmianami klimatu. Pożary i upały sieją spustoszenie, zabijają ludzi i zwierzęta, prowadzą do spadku dochodów z turystyki, uderzają także w rolnictwo. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Pożary w Europie mogą przyspieszyć topnienie lodowców w Alpach, a nawet Arktyce, ostrzegają naukowcy. Wszystko za sprawą sadzy przedostającej się do atmosfery. Ta może wędrować w ten sposób nawet przez tysiące kilometrów, mówi fizyk atmosfery dr Joanna Remiszewska.
22: Rzeczywiście znamy takie przypadki, że na przykład bardzo często te pożary, które gdzieś tam się tworzą nad Syberią, potrafią deponować cząstki sadzy na Arktyce i tego właśnie boimy się najbardziej, że te cząstki zdeponowane na białej powierzchni śniegu i lodu, one powodują właśnie to, że zwiększa się tak zwana albedo, czyli odbiciowość tej powierzchni. Czyli biała powierzchnia odbija całkowicie promieniowanie słoneczne, tak mówiąc najogólniej, a taka właśnie już zabrudzona, ona absorbuje.
0: Drugi problem wynikający z pożarów to zniszczenia tysięcy hektarów lasów, które do tej pory stanowiły naturalną broń w walce z gazami cieplarnianymi. A odbudowa terenów zielonych potrwa latami. W Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia okręty wojenne przepłyną przez Zatokę Gdańską, a na stołecznej Wisłostradzie zobaczymy sprzęt wojskowy i maszerujących żołnierzy. Mimo że defilada odbędzie się w sobotę, pierwsze utrudnienia już występują na warszawskich ulicach, mówi prezydent Rafał Trzaskowski.
1: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść. Kierowcy będą mogli powrócić na Wisłostradę w obu kierunkach od 20 sierpnia. Zamknięty też jest chodnik i droga dla rowerów po stronie multimedialnego parku Fontan. Sama defilada, drodzy Państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od piątku, od godziny 16 do soboty 15 sierpnia do godziny 16.
0: W sobotę nad stolicą pojawią się też samoloty wojskowe, a w związku z planowanym upałem na ulicach będzie można spotkać też beczkowozy i kurtyny wodne. Kolejne 19 wraków trafiło na listę obiektów, do których można nurkować bez specjalnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykaz obejmuje teraz 64 zatopione w Bałtyku jednostki i daje organizatorom podwodnych eksploracji zupełnie nowe możliwości. Paweł Radzewicz.
2: W Bałtyku, który nie ma ani raf koralowych, ani bujnego, kolorowego życia, to właśnie wraki są największą atrakcją, mówi Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego Gdynia Dive.
15: Wraki tak, jakby zostały zamrożone w czasie. Fakt, że teraz mamy możliwość zwiedzić wcześniej niedostępne pozycje, oznacza po prostu, że będziemy mieli więcej frajdy.
2: I zapewne więcej chętnych na podwodne zwiedzanie.
15: Pod wodą, jak uda nam się zobaczyć, czy to nietypowe stworzenie, czy to być może jakieś artefakty, to wychodzimy z podwody i często widać, jak nurkowie wręcz wydzierają się i naprawdę się cieszą, jak dzieci, choć często to są już dorośli faceci.
2: Wśród udostępnionych właśnie wraków znajdziemy okręt podwodny, trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Kolejne informacje o 15.20, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia jedynie na południowym wschodzie obejdzie się bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotny deszcz, a także burze. Termometry pokazują maksymalnie od 22 stopni nad morzem do 32 na południu.
30: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której goszczę teraz Katarzynę Niewiedział, pełnomocniczkę Berlina do spraw partycypacji, integracji i migracji. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
18: Wracamy do tematu zamachu terrorystycznego, do którego doszło 2 tygodnie temu podczas imprezy Christopher Street Day w Berlinie. To jest taka impreza dla osób LGBT+. Zginęła 65-letnia Polka, 29 osób zostało rannych. Sprawca 21-letni był znany wcześniej niemieckim służbom jako ta osoba, która jest zradykalizowana. Próbował się wcześniej przyłączyć do Państwa Islamskiego, został skazany. Mimo to był na wolności. Pani Katarzyno, jak Berlin otrząsa się dzisiaj po tej tragedii i jakie wnioski z niej wyciąga?
23: Temat tego zamachu rzeczywiście bardzo mocno wstrząsł naszym miastem, ponieważ jeszcze 4 tygodnie do wyborów tutaj mamy w Landzie Berlina. No i oczywiście po zamachu, w którym rzeczywiście zginęła kobieta, obywatelka Polka, która była tutaj w Berlinie z córką, zaczęła się debata polityczna na ten temat, która pokazuje, że no są realne napięcia w naszym mieście, dokładnie. No i pokazuje oczywiście też, że przyjazna, integracyjna polityka, a polityka represyjna, to na pewno są dwa podejścia, które no, muszą być jakoś ze sobą mocno zintegrowane, ponieważ no, nawet najlepsza polityka integracyjna nie jest w stanie zapobiec zamachowi terrorystycznemu. Jesteśmy otwartym społeczeństwem i dlatego pozostajemy w jakimś stopniu zawsze bezbronni i to jest co prawda przykre i gorzkie, że tak mówię, ale no, gdzieś to jest też prawda. Częścią polityki integracyjnej oczywiście też jest walka z radykalizacją, ale tak jak mówię, nie ma 100% gwarancji, że uda nam się każdego terrorystę, szczególnie takiego, który może radykalizuje się taką błyskawiczną chwilą, no takiemu atakowi nie możemy zapobiec.
18: często był właśnie teraz, przepraszam, jeszcze raz, był bardzo często podawany przykład takiego badania z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie, gdzie naukowcy analizowali wcześniejsze zamachy w Niemczech i wskazywali, że po tych udanych poparcie dla AfD w wyborach landowych rosło średnio o kilka punktów procentowych. Tak może być teraz, ale partie głównego nurtu też przejmują ten język AfD dotyczący migracji, to znaczy chcą zaostrzać tę politykę migracyjną. Też mówią o zaostrzeniu prawa karnego, mówią też o większej kontroli osób uznawanych za zagrożenie. Czy pani uważa, że takie zmiany rzeczywiście zwiększą bezpieczeństwo?
23: To znaczy, muszę powiedzieć tak, że obserwując teraz kampanie wyborcze partii demokratycznych, rzeczywiście trzeba zauważyć, że próbują ten cały temat migracji no troszeczkę opuścić, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. No jedyną partią, która się tym rzeczywiście zajmuje, to jest ta skrajna prawica AfD, która rzeczywiście proponuje utworzenie urzędu do spraw remigracji, która twierdzi, że migracja to główna przyczyna wszystkich problemów miasta. Ale to jest coś, gdzie no, rzeczywiście odczuwamy rosnącą polaryzację w naszym mieście, ale to nie jest porównywalne z takimi sondażami do AfD na przykład w innych landach, gdzie oni dochodzą no, prawie do 40% poparcia. Dlatego wydaje mi się, że z jednej strony, jeśli chodzi o represyjną politykę, to tak, zgadzam się, partie demokratyczne też myślą o zaostrzeniu prawa, jednocześnie wiedzą o tym i zdają sobie z tego sprawę, że polityka integracyjna, no to jest nasza taka jedyna tarcza, którą mamy, jeśli chodzi o długofalową prewencję, gdzie skala makro, bo w takiej skali pracuję jako pełnomocnik do spraw integracji, jest jedyną możliwością, żeby właśnie taką, te podatne takie podłoże radykalizacji, gdzie ludzie rzeczywiście podatni są na skrajne ideologie, że to jest jedyna możliwość przez edukację, przez pracę z młodzieżą zapobiec właśnie tej radykalizacji. Więc tutaj są takie dwie, jakbym powiedziała, dwie części tego samego medalu.
18: Bo też w obecnej atmosferze politycznej jest pewnie trudniej bronić tej idei wielokulturowego, otwartego Berlina i to nie są napięcia, które narastają tylko i wyłącznie za sprawą tego ostatniego ataku terrorystycznego, ale mają trochę dłuższą historię.
23: To znaczy ja powiem tak. Pełnomocnik do spraw integracji, czyli funkcję, którą ja tutaj wykonuję, ona powstała 40 lat temu. To pokazuje, że integracja to nie jest tematem, który nasze miasto się zajmuje tak jakby od wczoraj, tylko to jest zajmowanie się systemowo tym tematem. Sam fakt, że ja jako Polka zajmuję się tym tematem, pokazuje, że nie mówimy tylko o kwestiach, nie wiem, tematów uchodźców, czy polityki socjalnej, tylko mówimy tutaj o naprawdę temacie, który jest międzypokojowy, pokoleniowy, o długofalowym charakterze. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy do nas przybywają i to dzisiaj i wczoraj i może 30 lat temu, rzeczywiście czuli się u siebie, żeby stali się częścią naszego społeczeństwa i żeby też mogli włożyć swój wkład do tego społeczeństwa. To jest ważne, ponieważ patrząc na takie, mówię, długofalowe koncepcje, nie chodzi tylko o radykalizm, tylko chodzi o to, żeby zbudować spójne społeczeństwo, gdzie właśnie wszyscy, i ci starsi, którzy już tutaj od wielu pokoleń żyją, i ci nowi, którzy dochodzą do tego, wspólnie budowali to społeczeństwo. Mamy różne koncepcje na ten temat. Ja tutaj sama też pracuję na poziomie strategicznym bardzo mocno, długofalowym. Piszę koncepcje, wdrażam je, doradzam Senatowi, ale oczywiście też praktycznym. Mamy duży budżet, gdzie konkretne programy są finansowane. Bardzo mocno finansujemy organizacje migracyjne, przez które nam pomagają. Ale, i to jest też ważne, bardzo mocno pracujemy na otwarciu takim interkulturowym administracji publicznej. Chcemy, żeby ludzie, którzy mają doświadczenie migracyjne, pracowali u nas w urzędach, w szkołach, w policji, w różnych częściach tego państwa, dlatego, żeby została ta różnorodność, którą mamy w mieście, a mówimy tutaj o Berlinie, który ma 40% społeczeństwa migracyjnego, żeby ta różnorodność odzwierciedlała się także w naszym kontekście państwowym, czyli w instytucjach państwowych. To mi się wydaje, że taka jest unikalna i ja bym powiedziała taka bardzo unikatowa strategia Berlina, jeśli chodzi o politykę integracyjną w całych Niemczech. Mamy duże sukcesy, jeśli chodzi o te kwestie, ale oczywiście też są słabe strony tego. Słabe strony to tak jak już tutaj widzimy po tym zamachu, konflikty globalne przenoszone są na ulice Berlina, ponieważ mamy takie różnorodne środowisko. Mamy segregację i socjalną.
18: Że po prostu po wybuchu wojny w Strefie Gazy, po zamachach terrorystycznych z października 2023 te emocje też się bardzo w Berlinie napięły.
23: Dokładnie.
18: To jest właśnie bardzo ciekawe, co pani mówi, bo to pokazuje, że ta polityka integracyjna też jest jednocześnie polityką bezpieczeństwa, ale też jest druga strona tego problemu. To znaczy, czy polityka integracyjna potrafi stawiać jasne granice. Mam tutaj na myśli właśnie homofobię, antysemityzm, przemoc wobec kobiet, czy poparcie właśnie dla przemocy politycznej.
23: Tak, tak. Ja tutaj od razu powiem bardzo, bardzo silnie tak. To jest częścią polityki integracyjnej. Dobra polityka integracyjna jest częścią bezpieczeństwa tego kraju, ale tak jak mówię, na długiej fali. Jeśli chodzi o, tak patrząc na to, z czego powstaje ta polityka integracyjna, to można by było tak...

0: danymi, alertami, informacjami, gdzie możemy udostępnić geolokalizację. Mamy jeszcze całą masę różnego rodzaju poradników. Więc okej, być może w przyszłości innego rodzaju rozwiązania, ale póki co naprawdę uczmy się korzystać z tego, co mamy. Mamy SMS-a Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, mamy regionalny system ostrzegania. Podejrzewam, że w przyszłości to będzie działało jeszcze lepiej. Tak jak mówię, nie ma systemów idealnych. Bezpieczeństwo jest cały czas procesem i stara się nadążyć za tym co pokazuje rzeczywistość.
1: Bardzo dziękuję. Wojciech Krasiński, ekspert Safety dziękuję. Project, był gościem TOK 360, 16:17 o 16:20 informacje TOK FM, a po nich nie tyle o szczepieniach przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu, ale też o innych nieobowiązkowych szczepieniach, o których może jako dorośli ludzie powinniśmy sobie przypomnieć.
2: Autopromocja.
3: Przed nauczycielami kolejny trudny rok, bo idą zmiany. Startuje reforma, pojawią się więc nowe przedmioty. Ambitne plany potrzebują jednak kadry, a tej wciąż brakuje, bo do pracy w szkole nie garnie się wielu. Niewielkie podwyżki i nadal mgliste obietnice uporządkowania systemu wynagrodzeń nie pomagają. O wyzwaniach dla szkół na chwilę przed pierwszym dzwonkiem będzie w wywiadówce. We wtorek o 10:40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Przygotowania do morskiego chrztu. ORP Wicher szykuje się do wodowania. Student szuka akademika. W znalezieniu lokum pomoże specjalna aplikacja. Sąsiedzka pomoc. Dziewczynka uratowana dzięki wspólnej akcji sąsiadów.
6: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 16:21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Europejska dała zielone światło na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku o płatność zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. 33 państwa odnotowały w tym roku najgorętszy lipiec w historii swoich pomiarów, poinformowała agencja AFP. Kilka regionów świata, zamieszkanych łącznie przez około 900 milionów ludzi, doświadczyło w tym miesiącu rekordowych temperatur. W Europie były to m.in. Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. Na Warmii i Mazurach, które graniczą z obwodem królewieckim, powstanie nawet 9 stacji do pomiaru wskażeń promieniotwórczych, podał prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Głowacki. W regionie są obecnie 2 takie stacje, w Olsztynie i Gołdapi. List intencyjny w sprawie nowych punktów monitoringu radiacyjnego

0: Go na Warmii i Mazurach podpisali dziś prezes agencji i wojewoda Radosław Król.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Szesnasta 22, Adam Ozga, a gościnią TOK 360 jest profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Słyszeliśmy panią profesor w materiale Kuby Medka na temat szczepień przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepień dostępnych, ale bardzo niepopularnych, mimo że warto, ale też ta szczepionka nie jest refundowana i koszt 3 obowiązkowych dawek, które dorosłemu może podać również farmaceuta, to od 300 do 500 zł. Może w tym też jest problem.
3: Ale 300 do 500 zł za 3 dawki, także jedna dawka jest zdecydowanie tańsza. Natomiast 3 dawki tworzą komplet szczepień, który rozkładamy w ciągu jednego roku. Także ta suma się też rozkłada na okres jednego roku.
2: No ale może dla niektórych jest przeszkodą koszt tych nieobowiązkowych szczepień. Pamiętam dyskusję na temat szczepień przeciwko krztuścowi dla kobiet w ciąży. Ministerstwo Zdrowia w końcu podjęło decyzję o tym, żeby te szczepionki dla kobiet w ciąży refundować.
3: Refundowane są pracodawcy, refundują dla swoich pracowników, którzy są narażeni na pokłucia przez kleszcze w trakcie wykonywania pracy. Natomiast no, rzeczywiście nawet te regiony, gdzie tych zachorowań jest bardzo dużo albo więcej niż w innych regionach kraju, nie mają refundacji. Chociaż takie zalecenia WHO są.
2: Jak to w ogóle jest u nas z wyszczepieniem na to, przeciwko czemu szczepić się nie musimy? Bo myślę sobie, że to kleszczowe, odkleszczowe zapalenie mózgu to może nie być wcale odosobniony przypadek, że niechętnie się szczepimy.
3: No niechętnie się szczepimy. Myślę, że to też zależy od grupy wiekowej, zawodowej, od środowiska, jakie są powody. Może brak wiedzy, młodsi uważają, że ich to nie dotyczy, starsi może uważają, że może im to zaszkodzić. Z kolei ludzie pracujący w średnim wieku może nie mają czasu się nad tym zastanowić albo uważają, że ich to nie dotyczy. Tutaj przyczyn jest dużo chyba w zależności od środowiska i narażenia. Natomiast jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, na pewno właściciele działek, psów, ludzie, którzy, nie wiem, biegają po lesie, jeżdżą rowerem, powinni brać to ryzyko pod uwagę.
2: A o czym powinni pomyśleć dorośli ludzie, którzy już wypadli, że tak powiem, z tego kalendarza obowiązkowych szczepień, a lata mijają? Powtarzamy co roku, jak jest sezon zachorowań na krztusiec, że szczepienie co 10 lat przeciwko krztuścowi jest zdecydowanie dobrym pomysłem, ale przecież tych nieobowiązkowych, a sensownych szczepień musi być dużo więcej.
3: Jest więcej, na pewno należy do nich tężec, krztusiec. Tutaj lekarz rodzinny powinien przypominać o możliwości tych szczepień czy o konieczności tych szczepień. Natomiast no, wyjeżdżając na przykład na wyjazdy, to pamiętamy, interesujemy się, czy w związku z tym warto też i w innych okolicznościach zapytać, jakie są możliwości szczepień, czy jak możemy się zabezpieczyć. Ja jeszcze wrócę do tego kleszczowego zapalenia mózgu, dlatego że są choroby, na które nie ma leczenia i do tej pory nie mamy leku, natomiast konsekwencje mogą być bardzo poważne.
2: To znaczy jakie?
3: To znaczy osoby starsze, osoby leczone na przykład z powodu chorób autoimmunologicznych mają obniżoną odporność po to, żeby łagodniej przechodzić tę chorobę zasadniczą. Ale to osłabia nasze możliwości radzenia sobie z zakażeniami wirusowymi i tutaj czasami kończy się bardzo, bardzo ciężkim przebiegiem, z porażeniami czterokończynowymi, z utratą zdolności oddychania, z potrzebą mechanicznej wentylacji, czyli no takiego ubezwłasnowolnienia trochę, bo to zmienia życie, jeżeli ten oddech samodzielnie nie wraca. To są te grupy ryzyka, ale też u osób młodych, u osób zdrowych, bez obciążeń, też mamy porażenia i też mamy ciężkie przebiegi.
2: też tak, nawet upraszczając, jeżeli coś się nazywa zapaleniem mózgu, a już w dodatku odkleszczowym, to ja zdecydowanie na to nie mam ochoty. A wspomniała pani o tym, że możemy sobie przypomnieć o krztuśce, o tężcu, o błonnicy, o czymś jeszcze ci dorośli ludzie powinni sobie przypomnieć, żeby tę wyszczepialność nieobowiązkową poprawić. Już nawet nie mówię o społeczeństwie, mówię z takich czysto egoistycznych pobudek.
3: Do takich szczepień, których zachęcamy, to są może nie przypominające, ale takie dedykowane osobom starszym, czyli na przykład przeciwko półpaścowi, przeciwko pneumokokom. Pneumokoki to się mówi, że to są bakterie, które potrafią wywołać choroby u wnuków i dziadków, bo chorują dzieci, chorują osoby starsze na zapalenie płuc. Zapalenie płuc bakteryjne jest ciężką chorobą osoby, która ma jeszcze jakieś problemy na przykład z krążeniem. Także tutaj ta oferta jest dosyć duża w zależności od obciążeń, w zależności od stylu życia. Tutaj jeżeli ktoś uwielbia ogródek i tam w tym ogródku spędza dużo czasu, to na pewno tężec koniecznie trzeba sobie przypomnieć. Także
2: czyli to też nie jest tak, że brać wszystko, tylko sobie sprofilować to?
3: Ja zachęcam, jest bardzo, bardzo dobra strona na Państwowego Instytutu Higieny, gdzie są wymienione szczepienia dla poszczególnych grup ryzyka, czyli pewne schorzenia sugerują nam, które powinniśmy powtórzyć szczepienia, czy grupa wiekowa, czy kobiety w ciąży, czy osoby starsze, czy osoby wyjeżdżające, czy obciążone tam innymi chorobami. Także bardzo ładnie są wylistowane te wszystkie szczepienia, które się poleca.
2: Bardzo dziękuję. Profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku była gościnią TOK 360. Ja też nie zawsze pamiętam, na co byłem szczepiony jako dziecko, zwłaszcza jeżeli chodzi o te szczepienia nieobowiązkowe, więc to też jest dobra rzecz sobie przypomnieć i zaktualizować. 16:29. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest profesor Jacek Piskozup, oceanolog, profesor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
2: Trochę danych na początek. W 2026 roku 33 państwa odnotowały najgorętszy lipiec w historii swoich pomiarów. 120 milionów Europejczyków mieszka w miejscach, w których lipiec był najgorętszym lipcem w historii pomiarów, głównie w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. W Polsce mieliśmy rekordy temperatury zarówno dzień, jak i, uwaga, jak i w nocy. 28,5 stopnia w nocy, no to po prostu się nie da spać w takich warunkach. Ale też średnia temperatura powierzchni mórz i oceanów poza obszarami polarnymi wyniosła 20,96 stopnia Celsjusza, pobijając dotychczasowy rekord z 2023 roku. Rekordowo ciepłe oceany odnotowano mimo, że zjawisko El Niño, o którym rozmawialiśmy swego czasu w TOK 360, dopiero się rozwija. Co oznaczają tak gorące morza i oceany? Bo 21 prawie stopni, no to już chyba trzeba powiedzieć gorące.
4: No tak, to znaczy nie jest to zaskoczeniem, bo ponad 90% energii globalnego cieplenia idzie do oceanów. One mają tak wielką pojemność cieplną, że one to absorbują. Przez to się oczywiście wolniej ogrzewają, ale się ogrzewają prawie cały czas. Praktycznie nie ma lat, żeby oceany nie były cieplejsze niż poprzednie. Może po jakimś większym wybuchu wulkanu czasami się zdarza lekkie ochłodzenie, ale to jest o tyle zaskakujące właśnie, jak pan mówił, że El Niño się dopiero zaczyna, ale to w dużym stopniu przyczyniły się nasze wody tu przybrzeżne Europy, atlantyckie i śródziemnomorskie, właśnie przez tą falę upałów zachodnioeuropejską, która trwa już właśnie 3 miesiące, więc to nawet nie są jakieś odległe zdarzenia, to jest coś, co się dzieje właśnie dookoła nas i to wpływa to na średnią światową, a oczywiście do końca tego roku pobijemy się wielu rekordów, bo naprawdę się zaczyna bardzo duże El Niño.
2: Morze Śródziemne było jednym z najbardziej przegrzanych akwenów świata. W niektórych rejonach temperatura powierzchni wody była nawet o 6-8 stopni wyższa od średniej z lat 1991-2020 i rozumiem, że to też podbiło średnią światową. A El Niño jak na to wpłynie?
4: No, El Niño, no, znaczy, jeżeli popatrzy się na te indeksy, takie bym powiedział starsze, które nie uwzględniają, nie odejmują globalnego ocieplenia, ale w sensie rekordów, to one są najciekawsze, to niestety, ale nigdy tak szybko się nie ogrzewał tropikalny Pacyfik jak w tym roku, bo w tej chwili już on, tygodniowa anomalia dla środkowego tropikalnego Pacyfiku wynosi 2,6 stopnia w lipcu, przepraszam, w sierpniu, na początku sierpnia, co się zdarzyło dotąd, odkąd notowaliśmy dwa razy, ale to zawsze było pod koniec El Niño, kiedy w szczycie El Niño, czyli gdzieś listopad, grudzień, więc to wygląda na to, że to będzie naprawdę rekordowo ciepły Pacyfik, a Pacyfik to jest jednak połowa tropików, a tropiki to jest połowa świata, więc to naprawdę wpływa na temperaturę globalną mocno, a już w lipcu mieliśmy anomalię w stosunku do XIX wieku globalną 1,47, czyli prawie 1,5, a przypominam, że różne kraje, łącznie z Polską, obiecały nie przekroczyć tego 1,5 w porozumieniach paryskich, co już się wydaje niemożliwe praktycznie.
2: Tak, to już wygląda na absolutnie nieaktualne, ale pamiętam też, że jak rozmawialiśmy o El Niño, ta rozmowa jest do odsłuchania w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM, to pamiętam z tej rozmowy, że bezpośredniego przełożenia El Niño na naszą okolicę nie ma. Jest oczywiście przełożenie pośrednie. Zastanawiam się, czy skutki takiego Morza Śródziemnego, które się nagrzewa, jakie są w tym naszym tutaj europejskim regionie?
4: No, dla Polski to może być bardzo bezpośrednie oddziaływanie, bo największe opady my latem miewamy podczas tak zwanych niżów genuańskich, które zaczynają się właśnie na Morzu Śródziemnym i przechodzą okrążają Alpy i trafiają do nas, bo są najbardziej mokre niże jakie są, a oczywiście im cieplejsze Morze Śródziemne, to tym więcej wody będzie taki niż może mieć, więc to dla nas może oznaczyć znowu
2: czy
4: deszcze.
2: Pan między wierszami mówi teraz o zagrożeniu powodziowym jesienią?
4: No może się zdarzyć, to znaczy pod koniec sierpnia czy na początku września jak najbardziej, bo to nie mówię, że będzie, ale to są warunki na to, że gdyby przyszedł niż genuański, no może być rekordowo mokry.
2: Wracając jeszcze do wątku, który pan poruszył wcześniej, bo mówił pan o tym, że te rekordy temperatur oceanów absolutnie nie są niczym dziwnym, no bo oceany absorbują to ciepło, ale że wybuch wulkanu czasem te wzrosty zaburza. Dobrze kombinuję, że to dlatego, że ta energia wtedy uchodzi?
4: Wulkan zanieczyszcza stratosferę pyłem. W stratosferze nie ma deszczu, więc taki pył się tam może przez nawet 2-3 lata unosić. I tak było po ostatnim dużym wulkanie, jak było Pinatubo. Zanotowano to w temperaturach oceanu. Spadek temperatury oceanu przez mniej więcej 2 lata. Niewielki, tam jakieś około 0,2 stopnia, ale jednak wyraźny, mierzalny. Więc stąd też takie pomysły właśnie geoinżynierii, żebyśmy sztucznie robili to, co Pinatubo, to znaczy, żebyśmy sztucznie zadymiali stratosferę, żeby się ochłodzić. Dość niebezpieczne, bo to nie wszędzie tyle samo o ziemi, a w dodatku zmieni, jeszcze bardziej zmniejszy deszcze, co jak wiemy tego lata nie powinniśmy w tę stronę.
2: Tak, tego też nie chcemy. Bardzo dziękuję, profesor Jacek Piskozub, oceanolog, profesor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, był gościem TOK 360. Jest 16:35, jeszcze przed 17:00 rozmawiać będziemy i o żurawiach, fascynujące ptaki, a jakie symboliczne, ile symboli żurawi jest wokół. Pozdrawiam z ulicy Żurawi przy okazji. Będzie też o tym, czy kierowcy autobusów w te upały nie powinni mieć czasem prawa do tego, żeby zakładać krótkie spodenki do pracy. No bo po co te długie? W takich warunkach bądźmy ludźmi. 16:35, informacje do KFM o 16:40.

0: Autopromocja.
1: Czy Biblia została napisana przez mężczyzn, dla mężczyzn?
2: Biblia jako księga chyba nie powinna być czytana w taki sposób, aby potwierdzić dominację jednej płci. Równość mężczyzny i kobiety jest zaznaczona i w pierwszym, i w drugim opisie stworzenia. Bóg absolutnie jest niebinarny. Niektórzy mówią nawet, że Bóg jest queerowy.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Przygotowania do morskiego chrztu. ORP Wicher szykuje się do wodowania. Student szuka akademika. W znalezieniu lokum pomoże specjalna aplikacja. Sąsiedzka pomoc. Dziewczynka uratowana dzięki wspólnej akcji sąsiadów.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Boli, spędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 16.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W okolicach wsi Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim myśliwy zaobserwował dużego kota, którym może być pumą. Gminny zespół zarządzania kryzysowego zaapelował do mieszkańców okolicznych miejscowości o zachowanie ostrożności i nie wchodzenie do lasów. Poprosił również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci. Około 70% obszaru Francji objęto ograniczeniami w korzystaniu z wody z powodu suszy wywołanej nawiedzającymi Europę falami upałów. Na środę władze zapowiedziały spotkanie kryzysowe w tej sprawie. Przeanalizowana zostanie sytuacja hydrologiczna w kraju i na tej podstawie powstanie strategia radzenia sobie z suszą. Na dronie znalezionym na lotnisku w Lipsku śledczy znaleźli DNA pokrywające się z tym zabezpieczonym po podpaleniu w tym porcie lotniczym w 2024 roku. Wtedy na lotnisku zapaliła się paczka, która miała być przekierowana do samolotu. Zdaniem niemieckiego kontrwywiadu to Rosja najpewniej stała za tym incydentem. Tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności paczka wywołała pożar w magazynie, a nie na pokładzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Przestępstwa 41, Adam Ozga, a razem z nami w TOK 360, jak co tydzień w wakacje o tej porze, Jacek Karczewski, przyrodnik ze Stowarzyszenia Jestem na Ptak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry bardzo.
7: Gdzie szukać żurawi poza logo naszego narodowego lotniczego przewoźnika?
8: Może jeszcze w logo Lufthansa albo w logo kilku innych.
7: No ale to niemiecki żuraw akurat. To on.
8: Tak, to będzie niemiecki polskie. Żuraw, ale to będzie też polski żuraw, bo po pierwsze żurawie, ptaki granic nie znają, po drugie w jednym i w drugim logo leci dokładnie ten sam żuraw, ale żurawie będą jeszcze w znakach firmowych kilku innych przewoźników narodowych. No i w ogóle będą też w godłach państwowych wielu krajów i zaraz po orłach to byłyby najbardziej uczęszczane właśnie w godłach, w heraldyce po prostu, krótko mówiąc, ptaki. No i muszę tutaj wspomnieć o wydawcy naszej audycji, o panu Szczepanie Maziarku.
7: Znam.
8: Który przecież jest, tak, zna pan zapewne, a on przecież jest, podobno tak mi powiedział ostatnio, że jest fanem klubu żużlowego, który się nazywa Stal Rzeszów. I w logo tegoż klubu też leci żuraw i podobno sympatycy tego klubu nazywają swoich żużlowców żurawiami.
7: To jest to samo, co ja wiem o Szczepanie Maziarku. Wszyscy tutaj siedzimy też na ulicy Żurawiej w tej chwili, a ja się zastanawiam, co jest takiego w żurawiach, że one są tak symbolicznymi i tak oddziałującymi na wyobraźnię ptakami?
8: Tak jest. Żurawie mają bardzo wielką, wielką moc totemiczną, wielką moc symboliczną. To są te ptaki, które w naszych mitach, legendach, religiach, wierzeniach i jak się okazuje już nawet w naszym mocno ztechnokratyzowanym świecie są bardzo, ale to bardzo obecne. No ale kiedy spojrzymy przyjrzymy się takim żurawiom, no to nic dziwnego. No bo po pierwsze one krają te swoje hejnały i to jest taki odgłos, szczególnie kiedy jest cała orkiestra takich żurawi grających na trąbkach, to robi ogromne wrażenie. I łatwo, stosunkowo łatwo taką orkiestrę, dlatego że żurawie są ptakami bardzo społecznymi, bardzo towarzyskimi i poza, przynajmniej jeśli chodzi o nasze żurawie, poza okresem tak zwanym lęgowym, czyli wtedy, kiedy mama i tata zajmują się gniazdem, jajami i swoją rodziną, swoim pisklęciem, to zawsze jest jedno lub najwyżej dwoje dzieci, to całą resztę czasu będą spędzały w mniejszych lub większych stadach, a w okresie późnej jesieni, w okresie zimy, to są sejmiki żurawi, które mogą się, w których może się zbierać po kilkadziesiąt czy nawet ponad 100 tysięcy ptaków. Największe sejmiki, jakie do tej pory widziano w Warszawie, w Europie, miały miejsce we Francji. Ale naszym sejmikom naprawdę nic nie brakuje. Niczego nie brakuje. Na pewno nie statystyk. Żurawie teraz zaczynają się właśnie zbierać w takie coraz większe stada. I już we wrześniu, w październiku tym bardziej, tudzież w listopadzie, kiedy do naszych ptaków dołączą goście z dalekiej północy i wschodu, to w takich miejscach jak Dolina Dolnej Odry, jak Park Narodowy Ujście Warty, jak Stawy Milickie, jak niektóre miejsca na Pomorzu i na Mazurach, to będą już naprawdę fantastyczne spektakle. Żuraw jest duży. Nasze żurawie to tam jest jakieś 1,30 m, 1,40 m wzrostu, ale ich kuzyni, żurawie Antygony, no to są ptaki, które mogą osiągnąć 1,80 m czy trochę więcej. No i kiedy staniemy naprzeciwko takiego ptaka, no to on nam spojrzy prosto w oczy. Tak się odzywa, tak gra, tak tańczy, że nic dziwnego, że stały się szybko ptakami świętymi.
7: Ale też ma bardziej poczciwe spojrzenie, niż no taki orzeł, że o mewie już nie wspomnę.
8: Zdecydowanie bardziej poczciwe. Dlatego jeśli chodzi o tę moc totemiczną żurawi, o symbolikę żurawi, to nie przez przypadek latają w godłach, w znakach firmowych linii lotniczych, bo to są ptaki, które symbolizują opiekuńczość. Ptaki to są ptaki, żurawie to są ptaki nauczycieli, to są ptaki przewodników, to są ptaki mądrości. Kiedyś wierzono, do tej pory być może niektórzy wierzą, że żurawie mogły żyć i 1000 lat. No i żeby żyć 1000 lat i po przeżyciu tych 1000 lat, to one już były takie mądre, że były najmądrzejsze na świecie. Mandaryni i władcy chińscy trzymali żurawi. Nie były to żurawie takie jak te, które żyją w Polsce, ale żurawie mandżurskie trzymali na dworach i służyły im jako kompanii, jako nauczyciele właśnie, jako przewodnicy, jako ci, z którymi konsultowali najważniejsze decyzje wagi państwowej. Nie wiem, jak to się odbywało, ale to się na pewno odbywało. Tak samo jak to, o czym mówiliśmy, kończąc nasze spotkanie w ubiegłym tygodniu. No, żurawie zresztą wszędzie miały skłonność do tego, żeby bywać w bardzo dobrym towarzystwie, bo tutaj dwory cesarskie, ale żurawie to były też te ptaki, które tańczyły i popijały wino z bogami greckimi na górze Olimp. No i raz jeszcze przypomnę, że to właśnie żurawie nauczyły nas tańczyć. Zaczęliśmy tańczyć naśladując żurawie. A żurawie, oprócz tego, że świetnie grają, to właśnie cały czas poruszają się, no dobrze, prawie cały czas poruszają się ruchem tanecznym.
7: Fascynujące ptaki, absolutnie. I z charakteru chyba całkiem.
8: Charakter, powiedziałbym, jest dość asertywny. To są duże ptaki, nie mają wielu wrogów naturalnych, o ile jakichkolwiek. Więc są tak, mało bojaźliwe, no ale mają jednego potężnego wroga, to jesteśmy my, ludzie. Na całym świecie jest 15 gatunków żurawi. To są wszystko duże, niezwykle dostojne ptaki, pełne gracji, pełne wdzięku. To jest kolejna, to są kolejne ich takie moce właśnie totemiczne. I ta gracja, ta ich uroda spowodowała też, że one są stale obecne w sztuce. Zresztą jeden z niewielu ptaków, którym poświęcono całe muzeum w Europie, takie muzeum mają Niemcy w Hessenburgu. Ale wracając właśnie do tego, czy one się muszą czegoś bać, jakie są z charakteru, no niestety żurawie giną poza... Nasze żurawie są jedne z tymi, jest jeden z nielicznych gatunków, który jeszcze ma się nie najgorzej, no bo na całym świecie cała populacja żurawi tych europejskich to jest około miliona ptaków. I to już jest wielka rzadkość, bo mamy też takie żurawie, jak ten, z którymi latał towarzysz Putin. No tak, żurawie syberyjskie, których całą światową populację będziemy liczyć w kilkudziesięciu sztukach, zdaje się, może nieco ponad 100. Więc to są ptaki niezwykle już, niektóre z tych gatunków niezwykle już rzadkie.
7: Bardzo dziękuję. Jacek Karczewski, przyrodnik ze Stowarzyszenia Jestem na Ptak, był gościem TOK 360 16:50. Adam Ozga, a gościnią TOK 360 jest Anna Partyka, kierowczyni warszawskich autobusów, inicjatorka petycji krótkie spodnie dla kierowców komunikacji miejskiej podczas upałów. Dlaczego krótkie spodnie w upały?
4: Dlatego, że w kabinach kierowców, tak jak my prowadzimy, jest tak samo ciepło, jak mają pasażerowie, to znaczy... Klimatyzacja oczywiście działa, natomiast często się spotykamy z tym właśnie takim zarzutem, że my nie schładzamy odpowiednio pojazdu, ale wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego mówią o tym, że możemy schładzać o maksymalnie 5 stopni. I teraz na przykład ja dzisiaj jestem w pracy, na zewnątrz jest 32 stopnie, ja mam w kabinie 28. Więc jeżeli ja pracuję 10 godzin, tak jak dzisiaj, i taka temperatura panuje, to po prostu zwyczajnie można się przegrzać organizm. I mimo, że ja mogę według regulaminu DCM-u chodzić w spódnicy, no to jednak fajnie czasami by było założyć spodnie, już nie mówiąc o tym, żeby panowie te spodnie zakładali.
7: No, był taki jeden, który założył spódnicę i nadział się na regulamin Zarządu Transportu Miejskiego, bo on spódnic dla mężczyzn nie przewiduje. A jaki jest w ogóle odzew na tę petycję? Nawet nie chodzi mi o liczbę podpisów, ale na to jak się pracodawca zapatruje na ten problem?
4: Znaczy tak, no my tak naprawdę, co trzeba podkreślić, nie walczymy z naszymi pracodawcami, czyli z przewoźnikami, tylko walczymy o to, żeby regulamin, który narzuca nam Zarząd Transportu Miejskiego, który zarządza przewozami, żeby objął jednak też tą możliwość, że latem jeździmy po prostu w krótkich spodniach. Bo tak naprawdę przewoźnicy robią to, co zleca ZTM. Czyli jeżeli ZTM się zgodzi na krótkie spodnie, to wtedy dopiero pracodawca może te spodnie wprowadzić do sortu mundurowego. I odzew jest jak na razie wspaniały. Naprawdę ludzie udostępniają tę petycję, popierają nas pasażerowie. My z nimi rozmawiamy też, nie tylko ja i kolega Darek, ale też inni kierowcy. I tak naprawdę, naprawdę wspaniałe społeczeństwo mamy, chciałam powiedzieć.
7: No, 28 stopni to nie są najbardziej korzystne warunki pracy, bo to są niekorzystne warunki pracy. To myślę wpływa też na koncentrację tak. I na to, jak się ten autobus prowadzi. No dobrze, a ze strony ZTM-u jest jakiś odzew? Czy oni mówią spodnie czarne albo granatowe? Musi to jakoś wyglądać, nieważne, że gorąco.
4: Na razie mam taką informację, jednak nieoficjalną, że nic w tej sprawie się nie zmieni. Mam nadzieję jednak, że to nastąpi być może od przyszłego roku, ale tak jak właśnie pan wspomniał, że koncentracja, no to my też walczymy o zdrowie, a tutaj jakby no nie ma żadnego argumentu, żeby tych spodni nie wprowadzić. Ponieważ na przykład Straż Miejska warszawska chodzi normalnie, ma w krótkich spodniach na patrole, mają taki sort. Policjanci też mają letnie ubrania, które są z lekkich materiałów szyte. I jest to dopuszczane, chociaż akurat te dwa zawody funkcjonariuszy publicznych, tak jak my jesteśmy też funkcjonariuszami kierowcy, bardziej mają kontakt z klientem. Wychodzą na miasto, jednak widzą ich ludzie i nie było problemu, żeby to wprowadzić. A na tą chwilę, z tego co ja wiem, no ZTM pozostaje nieugięty i no i po prostu walczymy dalej.
7: A przedsiębiorcy autobusowi, w sensie bezpośredni pracodawcy, jest w nich wsparcie, czy to jest jakiś aspekt pomijalny, że tak powiem?
4: Znaczy ja na razie nic nie słyszałam takiego, żeby nas ktoś z kierownictwa nie popierał. Myślę, że oni też rozumieją taką sytuację i ja myślę, że tutaj z tej strony nie będzie żadnych problemów.
7: Bardzo dziękuję. Anna Partyka, kierowczyni warszawskich autobusów, inicjatorka petycji Krótkie spodnie dla kierowców komunikacji miejskiej podczas upałów. 28 stopni w kabinie mimo klimatyzacji. Dużo. 16.55. Karolina Lewicka obok mnie.
9: Dzień dobry.
7: Wywiad polityczny już za chwilę. Dawno nie padło to nazwisko, kiedy się tutaj spotykamy przed wywiadem politycznym.
9: Szymon Hołownia? No. No to czas najwyższy. Maciej Kluczka pytał dziś w poranku TOG FM posłankę Polski 2050 Wioletę Tomczak, czy możliwe jest, że Pawła Śliza na stanowisku szefa klubu parlamentarnego Polski 2050 zastąpił właśnie Szymon Hołownia. I pani posłanka odparła, że wszystko jest możliwe.
7: No ciekawy, co na to Paweł Śliz.
9: No właśnie, zapytamy, bo będzie moim i państwa pierwszym gościem. Maciej zresztą mówił, że o ten wachlarz możliwości samego przewodniczącego będziemy pytać o 17. Ta telenowela pod tytułem Polska 2050 ciągnie się od roku, bo rok temu, po wakacjach w 2025, Szymon Hołownia nagle ogłosił, że nie będzie się ubiegał o stanowisko szefa swojej partii. No i ta decyzja uruchomiła lawinę. Była wojna domowa, walka o przywództwo, rozłam. Oczywiście wtedy sporo było o tym, kiedy Szymon Hołownia rezygnował, kiedy się wycofywał, że partia osiągnęła dojrzałość, jest gotowa na zmianę przywództwa, ale to było takie gadanie dla gadania. Tymczasem Szymon Hołownia od tamtego momentu wielokrotnie zmieniał zdanie, bo tych wolt było naprawdę sporo. W pewnym momencie, kiedy toczyła się już walka o przywództwo, to nagle Szymon Hołownia chciał się włączyć w tę walkę, tak? W czerwcu na przykład była pierwsza próba przejęcia klubu parlamentarnego przez Szymona Hołownię, tylko nieudana. Teraz we wrześniu może być kolejna próba. Chodzą słuchy, że Hołownia gromadzi zwolenników i chciałby właśnie szefem klubu parlamentarnego Polski 2050 zostać. Szefem klubu parlamentarnego partii, którą kiedyś sam dobrowolnie porzucił, się od niej odciął. Są też publikacje medialne, między innymi Onetu. Po raz kolejny zresztą te doniesienia się pojawiają, że Szymon Hołownia miałby ochotę wejść do rządu, jak rozumiem, wysadzić z siodła Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Tutaj te emocje między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Szymonem Hołownią też ulegają dynamicznej zmianie, bo ja pamiętam Kongres Nowego Otwarcia. To się działo w pierwszy dzień wiosny, 21 marca, czyli naprawdę niedawno temu. Szymon Hołownia tam zabierał głos i mówił, że to jest wybitna liderka.
7: No, ale czasem na publicznych spotkaniach takie rzeczy się mówi, a myśli się coś zupełnie innego.
9: No chyba, że już wtedy tak nie myślał, a tak mówił, no to no cóż.
7: Wywiad polityczny. Już za chwilę Karolina Lewicka, jej pierwszym gościem będzie Paweł Śliz, przewodniczący klubu Polska 2050. TOK 360 wraca punktualnie o 18. Adam Moska, do usłyszenia.
10: Reklama.
11: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przyjdź.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 17. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Przez ponad tydzień zebrano 27,5 tysiąca podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta, poinformował inicjator akcji Maciej Wilk. Dodał, że do jego akcji codziennie dołączają nowe osoby i otwierane są kolejne punkty. Coraz więcej podpisów trafia również pocztą. Akcja zbierania podpisów potrwa do 28 września. 7 obywateli Uzbekistanu zginęło w dzisiejszym ataku dronowym na rosyjski Tatarstan, poinformował uzbecki konsulat w rosyjskim Kazaniu. Ukraińska armia poinformowała, że zaatakowała rafinerię w tym regionie. Władze rosyjskie przekazały, że w ataku zginęło 13 osób, a prawie 40 zostało rannych. W Stanach Zjednoczonych do wtorku trwają Igrzyska Patriotów, czyli zawody sportowe dla młodzieży ogłoszone przez Donalda Trumpa w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości USA. Krytycy wydarzenia porównują je do dystopijnych walk z serii powieści i filmów Igrzyska Śmierci. W zawodach bierze udział 120 uczestników, po jednej dziewczynie i jednym chłopcu z każdego stanu i innych terytoriów USA. Zwycięska para podzieli się między sobą wygraną w wysokości 250 tysięcy. $1,000. Informacje wracają o 17.20, a teraz jeszcze pogoda.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
14: Do wieczora na południowym wschodzie utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotny deszcz, a miejscami również burze. Temperatura maksymalna od około 22 stopni na wybrzeżu do 32 na południu.
15: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Karolina Lewicka, Wywiad Polityczny. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam. Paweł Ślis, naszym pierwszym gościem, przewodniczący klubu Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
17: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
16: Czy Szymon Hołownia ma chrapkę na pańskie stanowisko?
17: Ja jestem przewodniczącym klubu parlamentarnego na tą chwilę. Wraz z prezydium całego klubu sprawujemy tą pieczę nad naszymi posłami, nad naszą pracą od dłuższego czasu. Więc tak to na razie pozostanie.
16: No właśnie, powiedział pan, na tę chwilę jestem. A co będzie po wakacjach?
17: Zobaczymy, co będzie po wakacjach. Polityka różne scenariusze pisze, natomiast myślę, że swoją pracą pokazaliśmy, że pełniliśmy te obowiązki prawidłowo, dobrze i mamy zaufanie kolegów i koleżanek z klubu.
16: W czerwcu Szymon Hołownia zrezygnował ze stanowiska wiceprzewodniczącego partii, także z szefowania Radzie Krajowej Polski 2050. Wiemy, że potem próbował właśnie w czerwcu przejąć pańskie stanowisko, stanowisko szefa klubu parlamentarnego, tylko to mu się nie udało. No i teraz ponoć ma być druga próba właśnie we wrześniu. Czy pan jest po stronie tych, którzy są za powrotem wielkim Szymona Hołowni, czy wręcz przeciwnie, ma pan ochotę zachować swoje stanowisko i jest pan w teamie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?
17: Ja jestem w teamie Pawła Śliza, w teamie Prezydium Klubu, w teamie Klubu Parlamentarnego Polska 2050.
16: Zawsze być za sobą i stać za sobą.
17: Ale oczywiście, że tak, pani redaktor, ja tego się nauczyłem, że zawsze stoję się za sobą i za większym dobrem i za większym działaniem. I tutaj jestem za Klubem Parlamentarnym Polska 2050, żebyśmy o tym pamiętali. To od nich, od kolegów i koleżanek otrzymałem poparcie, że tym przewodniczącym zostałem i od nich będzie zależało, czy tym przewodniczącym dalej będę. Więc ja uhonoruję każde zdanie, które w tym zakresie zostanie wyrażone. Natomiast pragnę też zdementować jedną bardzo ważną plotkę. Szymon Hołownia nie zrezygnował z bycia przewodniczącym Rady Krajowej. Dalej jest tym przewodniczącym. Zresztą z imienia i nazwiska wpisane jest do statutu naszej partii. To jest najważniejsze ciało partii Polska 2050, więc tutaj chciałbym zdementować tą plotkę, zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego zarządu. To mi się wydaje oczywiste, no skoro jestem przewodniczącym organu, który tak de facto ma nadzorować także zarząd, no to trudno być w tym zarządzie takowoż.
16: Plotki rodziły się rzeczywiście w dość dużej liczbie, ponieważ państwo nie poinformowali o tym wydarzeniu mediów, opinii publicznej, tylko potem właśnie ze strony można było się dowiedzieć, że takie zmiany w kierownictwie zaszły. A czy za tym pomysłem, panie pośle, Szymona Hołowni, ludzi, którzy mu sprzyjają, stoi taki plan, by dołączyć Klub Polski 2050 do klubu PSL-u?
17: Nie ma takich planów, żeby połączyć te kluby. Mieliśmy swój projekt trzeciej drogi, który był projektem wyborczym. Nie ukrywam, że może ten projekt wyborczy się powtórzy. Może nie, może będzie inna wizja naszej partii na nadchodzące wybory. Natomiast mieliśmy dwa odrębne kluby funkcjonujące w Sejmie, Polski 2050 i PSL-u, i tak to dalej jest. Ja z kolegami z PSL-u mam świetne relacje. Ja z Piotkiem Zgorzelskim, ja z przewodniczącym Paszykiem bardzo wiele rzeczy uzgadniamy i współpracujemy. Ja z kolegami z Koalicji Obywatelskiej i z przewodniczącym Konwińskim także bardzo dobrze się dogadujemy, więc tutaj mamy wspólną nić porozumienia w ramach koalicji.
16: Wspomniany Piotr Zgorzelski 29 lipca na portalu X napisał tak: gdyby Szymon Hołownia chciał wrócić i zintegrować swoje środowisko, byłoby to z korzyścią dla demokracji Polski. I co pan na to?
17: Polska 2050 jest oddzielnym bytem od PSL-u i ja tutaj koledze Piotkowi odpowiem, że my będziemy określać, kto w jakich organach tej partii będzie przebywał w ramach naszych demokratycznych decyzji, które podejmujemy w ramach naszych struktur.
16: No tylko, panie pośle, gdzieś jakąś listę trzeba uchwycić, żeby był w państwa przypadku choć cień szansy na mandat w 2027 roku.
17: Ale oczywiście, że tak. Tylko ja tutaj jeszcze przypomnę jedną rzecz. Pamiętajmy, że bez takiej siły jak Polska 2050, jak Trzecia Droga, nie udałoby się wygrać wyborów w 2023 roku i bez takiej siły jak Polska 2050. Ja widzę, jakie są nasze sondaże, ale też widzę, jaką pracę w Sejmie udaje nam się przeprowadzić. Do władzy dojdzie Prawo i Sprawiedliwość w porozumieniu z brunatną Konfederacją, czy do Grzegorza Brauna, czy zwykłą Konfederacją. I przed tym przestrzegam. Pamiętajmy o tym. Polska 2050 jest tym centrowym organem, który może przed taką Polską, przed taką wizją Polski uchronić. My złożyliśmy najwięcej projektów ustaw do laski marszałkowskiej. 17 projektów z tych ustaw, 50 paru, które złożyliśmy do laski marszałkowskiej, jest obowiązującym prawem. Ja po tej kadencji będę naprawdę ukontentowany z naszej pracy. Uważam, że...
16: No to wspaniale, że pan będzie zadowolony, tylko czy pan wie, panie pośle, dlaczego nie są zadowoleni wyborcy? Bo ja widziałam pański wpis z 4 sierpnia. Najpierw dźwignął ignorują, potem śmieją się z ciebie, później z tobą walczą, później wygrywasz. I wymienia pan zakaz smartfonów, zatrzymane ceny mieszkań, jawność cen nieruchomości, ustawa o najmie krótkoterminowym, wkrótce drugi próg podatkowy w górę. Skutecznie walczymy o Polaków. Pan jest zadowolony. Tutaj pan wymienia sukcesy Polski 2050, a średnia sondażowa jest obecnie 1,4%.
17: Tak, widziałem tą średnią sondażową. Ja sobie zdaję sprawę, jakie są sondaże, ale tylko pokazałem, że my pracujemy i konsekwentnie dążymy do celu. I to był ten, taki był cel tego wpisu, że pokazaliśmy, że mimo...
16: Ale jeden z politycznych celów jest także zdobywanie i utrzymywanie wyborców, prawda?
17: Oczywiście, że tak. I wyborcom będę chciał pokazać, że my skutecznie działamy o ich sprawy. Kto był pomysłodawcą zakazu smartfonów w szkołach, gdzie byliśmy odżegnywani od trzeciej wiary? Polska 2050. Kto był za kredytem 0%? Polska 2050. Kto walczy o to, żeby teraz w ustawie o najmie krótkoterminowym, że tak powiem, wprawić zęby ustawie, która została pozbawiona zębów? Polska 2050. I to są działania dla obywatela i będę chciał je uświadamiać w trakcie tej kampanii wyborczej, która tak naprawdę zacznie się zaraz po wakacjach. Będę chciał uświadamiać, że my działamy proobywatelsko, proludzko, pro ludzie, którzy potrzebują rzeczywistych zmian i działań. I my to rzeczywiście te reformy wprowadzamy. Te wielkie reformy to naprawdę działanie Polski 2050. Podniesienie drugiego progu podatkowego. Przecież pamiętamy, jak wszyscy krzyczeli, nie, nie ma szans, nie ma pieniędzy, nie ma środków, nie damy rady, a my konsekwentnie drugi próg podatkowy należy podnieść. I udało się. Kropla drąży skałę.
16: No i potem będzie tak, że od tych wszystkich wielkich sukcesów wielka klęska w wyborach parlamentarnych 27 roku.
17: A ja myślę, że nie. Ja myślę, że uda nam się przekonać Polaków, że te sukcesy, które są sukcesami tego rządu, w dużej mierze są także sukcesami Polski 2050. Nasze konsekwencje, jawność umów na przykład, to dzięki mojej i walki naszego prezydium Polski 2050 udało się doprowadzić do tego, że wszystkie umowy przez Sejm, przez podjednostki publiczne zawierane są jawne i każdy obywatel może popatrzeć na te umowy.
16: Służą państwu, czy szkodzą takie spekulacje, że mogliby państwo zawrzeć sojusz z Mateuszem Morawieckim? Bo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi tak. Polska 2050, jak widać, jest partią centrową, bo ma możliwości koalicyjne. Mnie i z Razem próbują ożenić i z Morawieckim. Jeśli Polska 2050 będzie w ogóle wchodziła w jakieś koalicje, to będzie to przed wyborami, a na razie mamy do nich półtora roku. Więc nie wiem, czy liderka wasza się odcina od Morawieckiego, czy dopuszcza taką możliwość.
17: Panie Natalii, jesteśmy klubem centrystycznym, który widzi centrum, który widzi te potrzeby, które są z jednej i z drugiej strony, który ma inną wrażliwość niż Platforma Obywatelska, inną wrażliwość niż Prawo i Sprawiedliwość. Mówienie dzisiaj, czy Polska 2050 z kim pójdzie do wyborów i z kimś, czy z tym, czy z innym, jest dużo przedwczesne.
16: Ale ja się tylko zastanawiam nad taką prostą rzeczą. Czy Mateusz Morawiecki w sierpniu 2026 roku jest innym Mateuszem Morawieckim niż Morawiecki w sierpniu 2025 i będzie innym Morawieckim niż Morawiecki w 2027 w sierpniu?
17: Ja tu będę bardzo konsekwentny i uważam, że wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają coś za uszami, powinni być rozliczeni. Od rozliczenia zacznijmy, tylko nie rozliczania. I to jest rzecz, którą ja cały czas podkreślam, nie rozliczajmy, a rozliczmy. Wtedy mogę rozmawiać z kimkolwiek z tamtej strony na temat jakiekolwiek sojuszy.
16: Ale nie rozumiem, to znaczy, jeżeli Mateusz Morawiecki zostanie rozliczony z afery związanej z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych,
17: tak? Chociażby SARS-em, ja uważam, że jeżeli będzie rozliczony...
16: Ale pan wie, że to lata potrwa, nawet jeżeli dojdzie do postawienia zarzutów, procesu i tak dalej.
17: Znaczy ja uważam, że to za długo trwa. Jeszcze raz podkreślam, ja jestem cały czas zwolennikiem tego i cały czas mówię o tym.
16: To wymiar sprawiedliwości, jak działa w Polsce, to my wiemy.
17: Panie redaktor, ale ja mogę podać bardzo prosty przykład. Chociażby ostatnie zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie rolnika, który przeorał drogę. Tak, czyn haniebny, czyn niewłaściwy, czyn nie powinien mieć miejsca, ale czy stosować areszt w tym zakresie? Wydaje mi się, że sam wniosek nie powinien być skierowany do sądu, a co dopiero
16: ale
17: rozpoznany.
16: Ale ja zadałam proste pytanie. Czy pan dopuszcza w swojej własnej wyobraźni koalicję z Mateuszem Morawieckim?
17: Na tą chwilę o koalicji będziemy decydować zgodnie z naszymi wewnętrznymi partyjnymi decyzjami, które my demokratycznie podejmiemy. Tej decyzji nie podejmie Paweł Ślis. To nie jest zdanie i jeszcze i pani redaktor nie wyciągnie ode mnie, co ja uważam, bo ja jestem w ramach Polski 2050
16: ale
17: i to Polska 2050.
16: Panie pośle, wszystko od pana wyciągnęłam, że po prostu jeżeli będzie taka potrzeba, to i z Mateuszem Morawieckim będzie można pójść pod rękę.
17: Nie, ja tego w żadnym zakresie, panie doktorze, w tym wywiadzie nie powiedziałem. Jeszcze
16: jak ktoś nie zaprzecza, to dopuszcza taką możliwość.
17: Nie, nieprawda. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby do władzy nie doszła brunatna koalicja Grzegorza Brauna z Konfederacją i z Prawem i Sprawiedliwością, bo to Polskę wyprowadzi z Unii Europejskiej, bo to Polskę wyprowadzi z elity europejskiej, bo to dla Polski jest niebezpieczne w świetle konfliktu, jaki jest w Ukrainie. To antagonizuje Polaków w stosunku do Ukraińców. To jest niebezpieczne dla naszej racji bytu. Więc opamiętajmy się i pamiętajmy o tym, że bez takiej formacji jak Polska 2050 Polską będzie rządziła brunatna koalicja.
16: Potem będzie taka narracja, już widzę ją ja oczami wyobraźni, żeby ochronić Polskę przed Braunem, Mentzenem i Bosakiem, zawieramy sojusz z Mateuszem Morawieckim, który też jest siłą centrową, konserwatywną i właściwie nam po drodze.
17: To pani redaktor, ja na tą chwilę nie widzę takiej relacji.
16: Onet podał kilka dni temu, że Szymon Hołownia chce wejść do rządu. Czy pan wie coś o takim scenariuszu?
17: Też ja uważam, że Polska 2050 jest ważnym koalicjantem koalicji 15 października. Uważam, że Polska 2050 powinna mieć wicepremiera w rządzie i od samego początku o tym mówiłem. Uważam, że jesteśmy bardzo odpowiedzialnym koalicjantem i uważam, że sprawczość jest także w posiadaniu wicepremiera, więc uważam, że tak jak najbardziej Polska 2050 powinna mieć premiera. A kto tym premierem, wicepremierem powinien być, to już powinno należeć do decyzji Polski 2050, zarówno partii, jak i klubu parlamentarnego.
16: A może chodzi o to, żeby wymanewrować Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, bo jak przeczytałam wpis przewodniczącej pani minister z wczoraj, panowie w koalicji jakoby dogadali się, żeby wyrzucić z rządu koalicjantkę, bo liderka koalicyjnej partii zamiast zgodnie dryfować czegoś chce, żeby jeszcze było ciekawiej, bez żadnego trybu, jakoby miano by wyrzucić z rządu inną ministrę, żeby gdzieś tego wicepremiera przytulić. Więc jak przeczytałam ten wpis, a jeszcze dzisiaj wysłuchałam Pełczyńskiej-Nałęcz w RMF-ie, no to zrozumiałam, że Pełczyńska-Nałęcz obawia się realizacji takiego scenariusza, że za chwilę jej za pracę w rządzie premier podziękuje, a na jej miejsce wkroczy Szymon Hołownia.
17: Panie redaktorze, zacznijmy od tego nic o nas bez nas i decyzje o tym, kto jest z ramienia Polski 2050 w rządzie, decyduje Polska 2050 i nikt nam nie będzie narzucał, kto będzie ministrem, kto nie będzie tym ministrem. Na razie w rządzie premiera Donalda Tuska ministrem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Marta Cienkowska. Obie panie ministry sprawują tą funkcję i obie z ramienia Polski 2050.
16: No tak, ale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz sugeruje, że ktoś kusi Szymona Hołownię, to nazwisko nie padło, ale tylko o nim rozmawiamy, stołkami, a tymczasem Polsce 2050 chodzi o sprawy. No więc teraz pojawia się pytanie, czy Szymonowi Hołowni chodzi o stołek?
17: Nam chodzi o sprawczość. W całej formacji Szymonowi Hołowni także chodzi o sprawczość i odpowiedzialność za 2027 rok i wybory.
16: A jakie są relacje między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Szymonem Hołownią? Czy mógłby nam pan zdradzić? Bo ja mam wrażenie, że te relacje się popsuły i to szybko poszło, bo w marcu na kongresie Nowego Otwarcia Szymon Hołownia mówił o Pełczyńskiej-Nałęcz, że to wybitna liderka.
17: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest liderką Polski 2050. Szymon Hołownia także piastuje bardzo ważną rolę w partii.
16: Jest szefem Rady Krajowej. Ale w marcu była wybitną liderką, a teraz już jest tylko liderką.
17: Bo ja uważam, że jest liderką, tak samo jak Szymon jest liderem, a ja jestem liderem klubu parlamentarnego. Każdy z nas pełni pewną odpowiedzialną funkcję za nasze struktury.

0: się tym, czy Islandia będzie członkiem Unii Europejskiej. Kiedyś chciała, potem nie chciała, a teraz być może znowu będzie chcieć.
1: Autopromocja.
2: Okej, okay, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
3: Są.
2: Karty pokładowe?
3: Są.
2: Stroje plażowe?
3: Są.
1: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
4: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM. Ja jestem przewodniczącym i na tę chwilę tak zostanie, mówił w wywiadzie politycznym Tok FM Paweł Śliz, przewodniczący klubu Polska 2050. W ten sposób gość Karoliny Lewickiej odniósł się do spekulacji, że jego stanowisko może chcieć zająć Szymon Hołownia. Zdaniem Pawła Śliza, zarówno on, jak i prezydium dobrze wykonuje swoje obowiązki i ma zaufanie przedstawicieli swojego ugrupowania. Szymon Hołownia już wcześniej w czerwcu próbował zająć stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Wtedy jednak się to nie udało, a według doniesień następna taka próba ma nastąpić po wakacjach. Skoro Mateusz Morawiecki uważa teraz, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który skutkował zaostrzeniem prawa aborcyjnego, był błędem, to powinien poprzeć projekt ustawy, która przywraca tak zwany kompromis aborcyjny, mówiła w Tok FM Wioletta Tomczak. W rozmowie z Maciejem Kluczką posłanka Polski 2050 przekonywała, że w obecnej sytuacji politycznej może to być jedyne rozwiązanie pozwalające na realną poprawę sytuacji kobiet.
15: Ustawa Polski 2050 i ustawa PSL-u jest najlepszym możliwym do przyjęcia rozwiązaniem w momencie, kiedy mam prawicowego prezydenta i od zawsze o tym mówiliśmy i za czasów Andrzeja Dudy i teraz za czasów Karola Nawrockiego, że nasz projekt, który także wkłada tą przesłankę dotyczącą zdrowia psychicznego, jest dobry na rzecz zdrowia i życia.
16: Skoro Morawiecki powiedział A, niech powie i B.
15: Dokładnie tak.
14: Mateusz Morawiecki przekonuje, że przed laty ostrzegał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, by ten nie ruszał tak zwanego kompromisu aborcyjnego, bo powoduje to tąpnięcie sondażowe. Według założyciela Rozwoju Plus, po fakcie prezes PiS miał mu przyznać rację. Warszawski sanepid ustalił źródło zakażenia gruźlicą. Osoby, które miały z nim kontakt, objęto nadzorem, a te narażone skierowano do lekarzy. Tym samym przecięto drogi szerzenia się zakażenia, przekazała rzeczniczka sanepidu Katarzyna Dziurna, pytana o przypadek gruźlicy w jednym z przedszkoli. Dodała, że trwa dochodzenie epidemiologiczne. Osoba chora jest aktualnie izolowana, co wyklucza kolejne zachorowania. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: W nocy w

0: W większości kraju pojawi się większe zachmurzenie, mróz pogodzenia jedynie na zachodzie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz i burze. Temperatura minimalnie osiągnie od 12 stopni na północnym zachodzie do 19 na południu kraju. A teraz czas na raport smogowy.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: Najlepsze powietrze znajdziemy dziś na północy kraju. Żadne normy nie są tam przekraczane. Im dalej na południe, tym sytuacja niestety robi się coraz gorsza i pojawia się więcej zanieczyszczeń. Najgorzej jest w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego i Kielc, gdzie indeks powietrza jest dostateczny.
1: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: W wywiadzie politycznym jest z nami Tomasz Bielecki, Polityka Insight, także komentator audycji TOK FM. Zapytam inaczej. Dzień dobry, redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: A porozmawiamy sobie o wyboistej drodze Islandii do Unii Europejskiej. Ale zacznę od tego, że ostatnim krajem, który dołączył do Unii Europejskiej, była Chorwacja, która stała się członkiem wspólnoty 1 lipca 2013 roku, czyli już kawał czasu temu. Było to siódme w kolejności rozszerzenie w historii organizacji, a teraz status państwa kandydującego do Unii Europejskiej posiadają następujące kraje. To jest Albania, tu są zaawansowane rozmowy, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra to lider negocjacji, Gruzja od 2023 roku, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia, Turcja, tutaj negocjacje są zamrożone, no i Ukraina, która zgłosiła się oczywiście w 2022 roku. Pytanie, czy dołączy Islandia, bo ruszyło tam korespondencyjne oddawanie głosów w referendum dotyczącym wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską.
4: Tak, losy akcesji Islandczyków są w ich rękach. To jest wyjątkowa sytuacja, ponieważ inne kraje, które pani wymieniła, no to są kraje, część z nich na poważnie aspirująca do Unii Europejskiej, część utrzymuje wspólnie z Brukselą wzajemne pozory, że aspiruje jak Turcja, ale ich wejście do Unii Europejskiej no jednak będzie musiał pokonać ten proces poważną przeszkodę, jaką jest zgoda reszty Unii Europejskiej. Ta przeszkoda byłaby najmniejsza w przypadku Islandii. I tak naprawdę to referendum i wznowienie ewentualne negocjacji akcesyjnych, jeśli do tego dojdzie, to byłaby decyzja, która pozwoliłaby zapewne zakończyć te negocjacje w półtora roku, w dwa lata. Później Islandczycy potrzebowaliby drugiego referendum. Po stronie unijnej, choć są takie kraje jak Francja, gdzie właściwie wedle obecnego stanu prawnego zgoda na rozszerzenie bez przeprowadzania referendum no, jest jakimś rozwiązaniem wyjątkowym i potrzebna była odpowiednia większość w parlamencie, w obu izbach i tak dalej, i tak dalej. No, jednak Islandczycy nie wzbudzają tych kontrowersji, jakie wzbudzają u części wyborców Europy. Głównie zachodnie, ale nie tylko, jak wzbudzają Ukraińcy czy Bałkany, nie mówiąc o Gruzji. Islandczycy są postrzegani jako część starego Zachodu, kulturowo, geograficznie, historycznie. Są krajem, który jest bogatszy od średniej unijnej, więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby byli beneficjentami netto przyszłych budżetów unijnych. Więc właściwie mogliby, jeśli w tym referendum powiedzą tak i jeśli w kolejnym referendum ta zgoda by się utrzymała, to jest akcesja, która mogłaby się wydarzyć najszybciej, w 2-3 lata, można tak powiedzieć.
3: Komisarka Unii Europejskiej do spraw rozszerzenia mówi, że Islandia jest takim szczególnym przypadkiem i jeżeli właśnie zdecyduje się wznowić negocjacje, te rozmowy mogłyby potrwać od roku do 2 lat i że Islandia mogłaby szybko dogonić Czarnogórę, która, jak mówiłam, jest liderką tych negocjacji i zamknęła już połowę z 33 rozdziałów negocjacyjnych. Chce wejść do Unii Europejskiej w 2028 roku. Czyli teraz trwa referendum dotyczące w ogóle wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią. Mówiłam o głosowaniu korespondencyjnym, jeszcze będzie głosowanie w lokalach wyborczych, to pod koniec sierpnia, no a potem jeszcze gdyby te negocjacje zakończyły się sukcesem, no to kolejne referendum, czyli decyzja o samym przystąpieniu do Unii Europejskiej i do strefy euro. Ale mówiłam też o tej wyboistej drodze Islandii do Unii Europejskiej, bo to było tak, że Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku. To było po kryzysie finansowym, który rozpoczął się i ogarnął cały świat w 2008 roku. Były takie nadzieje, że członkostwo w Unii może ustabilizować, tak, finansowo-gospodarczo Islandię. No i w lutym 2010 roku Komisja zaopiniowała wniosek Islandii pozytywnie, zleciła rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Potem Rada Europejska stwierdziła, że Islandia spełnia kryteria kopenhaskie, podjęła decyzję o rozpoczęciu tych negocjacji. No i w 2013 roku, kiedy Rada odnotowywała zaawansowany stan negocjacji akcesyjnych z Islandią, to musiała równocześnie przyjąć do wiadomości decyzję islandzkiego rządu o wstrzymaniu negocjacji, choć podkreślała, że zdaniem Rady przystąpienie Islandii do Unii przyniosłoby obopólne korzyści. Dlaczego Islandczycy po 4 latach się wycofali, mimo że byli już na dobrej drodze ku?
4: Wniosek składali nastraszeni tym ogromnym kryzysem finansowym, ogromnym w skali też Islandii, bo jeśli popatrzeć na relacje wielkości upadających banków w Islandii do islandzkiego PKB, to był kryzys największy, zdaje się, w krajach Zachodu. Później no, strach minął, pomoc finansowa jakoś tam stabilizowała dla banków, dla sektora bankowego stabilizowała ten sektor. Zmienił się rząd, bo to jest kwestia w Islandii. Rządy i partie konserwatywne, prawicowe są sceptyczny wobec wchodzenia do Unii Europejskiej, lewica, centrolewica na odwrót, więc teraz też krótko dodajmy, że to rząd lewicowy tutaj pilotuje tę kwestię obecnego referendum. Do tej niechęci takiej dosyć tradycyjnie motywowanej, suwerenistycznie niechęci do wchodzenia do Unii Europejskiej, w przypadku Islandii dochodzi kwestia wspólnej polityki rybackiej czy rybołówczej Unii Europejskiej. To jest branża stanowiąca bardzo dużą część gospodarki islandzkiej, skupiona zresztą w rękach kilku firm, które obecnie też nie, mówiąc delikatnie, nie optują i nie prowadzą kampanii za wchodzeniem do Unii Europejskiej czy za rozmowami akcesyjnymi. To były czasy, te kilkanaście lat temu, kiedy z drugiej strony Unia Europejska, Bruksela, domagała się od Islandczyków bardzo rygorystycznie podporządkowania się zwykłym zasadom polityki rybołówczej, czyli dostępu do łowisk, kwot połowowych ustanawianych na poziomie Brukseli. To było bardzo rygorystycznie rozumiane. Był taki nawyk po prostu zwykły rozmów akcesyjnych, negocjacji akcesyjnych Unii Europejskiej, również z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, z Polską. Te negocjacje tak naprawdę nazywamy je negocjacjami, ale to tak chodzi i przez wiele lat chodziło o przyjmowanie dorobku prawnego Unii Europejskiej, więc właściwie było dostosowywanie się ze strony krajów aspirujących do Unii, do przepisów, a nie żadne negocjowanie.
3: Ale rozumiem, to też ulega zmianie, bo teraz podejście Unii w stosunku do Islandii ma być takie bardziej elastyczne, bo cytowana już przeze mnie komisarka Marta Kos zadeklarowała, że Unia jest gotowa szukać, uwaga, kreatywnych rozwiązań w najbardziej wrażliwych dla Islandii obszarach. Jak mówiła, niektóre charakterystyczne cechy Islandii, szczególnie dotyczące rybołówstwa i rolnictwa, są tak wyjątkowe, że muszą zostać uwzględnione.
4: Tak, tutaj komisarka Kos trochę już ujawniła w tych ostatnich bodajże kilkunastu dniach sprawy, które były sygnalizowane w stosunku do Islandii od miesięcy przez różne instytucje unijne, od Parlamentu Europejskiego, który lubi pilnować rygorystycznie przepisów unijnych, ale tutaj jest na odwrót, przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską. Zmienił się świat, zmieniło się rozumienie też roli Unii Europejskiej, integracji, która ma znaczenie w sferze bezpieczeństwa, co po stronie Brukseli rozumiano zupełnie inaczej te kilkanaście lat temu. Mówimy o Unii Europejskiej, Brukseli, która no jednak na serio traktuje akcesję Ukrainy za jakieś pewnie kilkanaście lat, ale dzięki mnóstwu najróżniejszych wyjątków i ze względów na bezpieczeństwo, ze względów geostrategicznych. I również to nowe myślenie ze strony Unii Europejskiej, tutaj jego jakim przejawem jest kwestia Islandii, kraju, który ma 400 tysięcy mieszkańców, więc te wyjątki, one nie będą katastrofalne dla gospodarki unijnej, ale jest gotowość, jest pokazywana, jest, jak już teraz to mówi publicznie, no naciągnięcia przepisów unijnych, okresów przejściowych w ten sposób, aby rządzący Islandią, to co premierka też w niedawnym wywiadzie lipcowym bodajże deklarowała, że akcesja, której ona chce, no nie może oznaczać utraty suwerenności nad łowiskami. Trudno to traktować dosłownie, bo jednak jakieś tam uspójnienie reguł musi być, ale jest jasny sygnał, że bardzo, bardzo duże wyjątki ze strony Brukseli tutaj mogą być zaoferowane w ramach tych negocjacji akcesyjnych, jeśli one się rozpoczną w razie wygranej w tym referendum, które no, sondażowo nie jest pewne, tak? Bo to 52-53% sondażowanych, ankietowanych
3: jest kilka punktów procentowych różnicy na rzecz tych, którzy chcieliby tego członkostwa. Czyli tak, Islandia w 2009 roku chciała do Unii, w 2013 roku nie chciała, w 2015 mówiła, żeby jej nie traktować jako kraju kandydującego do członkostwa w Unii, a teraz zastanawia się, czy chce kandydować i czy znaczenie
4: ma. A cały czas dodajmy, że jest członkiem Islandia, podobnie jak Norwegia, Liechtenstein, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, więc uczestniczy we wspólnym, w jednolitym rynku unijnym. Z jednej strony mamy ten paradoks tych suwerennościowych argumentów, że tutaj chcemy się sami rządzić, ale z drugiej strony Islandia, żeby móc handlować na unijnych de facto zasadach, tak jak i Norwegia, na jednolitym rynku, tak naprawdę przyjmuje dużą część dorobku prawnego unijnego, stanowionego bez jej udziału, jeśli chodzi o standardy towarów, przepisy dotyczące przepływu usług itd., itd.
3: A od 3 lat jeszcze rozwija współpracę z Unią w zakresie bezpieczeństwa i obronności. O kwestię bezpieczeństwa właśnie chciałabym zapytać, bo zastanawiam się, na ile dla decyzji o przyspieszeniu tego referendum, bo obecna trójczłonowa koalicja rządząca Islandią zobowiązała się do przeprowadzenia tego referendum do 2027 roku, ale potem przyspieszono to referendum. I na ile znaczenie dla tej decyzji miał efekt Donalda Trumpa?
4: No jak twierdzą sondażownie islandzkie i komentatorzy, to było kluczowe. Jeśli chodzi o przyspieszenie, to było kluczowe. Historie grenlandzkie, nawracające deklaracje Trumpa, że ma ochotę przejąć Grenlandię. On sam mylił w pewnym...
3: Grenlandię
4: z Islandią. No ale pomyłką, jego kandydat na ambasadora w Reykjaviku później te żarty kontynuował. No w każdym razie można było się poczuć nieswojo. I Islandczycy, czy spora ich część i rząd uświadomiły sobie, że rzeczywiście samo członkostwo w NATO i kilkudekadowa umowa obronna ze Stanami Zjednoczonymi są kotwice bezpieczeństwa znacznie mniej pewne niż były jeszcze kilka lat temu. Co pokazał kontekst Grenlandii. Oczywiście mówimy o obszarze, który jest też, jak się wydaje, obszarem rosnącej konkurencji takiej strategicznej Chin, Rosji, no Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony mamy tą Unię Europejską, która coraz bardziej interesuje się, czy jest instrumentem takiej integracji w kwestiach bezpieczeństwa krajów Europy i to swego, że jest ona atrakcyjniejszą ofertą niż była jeszcze kilka lat temu, co było głównym powodem, jak już powiedziałem, i wydaje się głównym powodem przyspieszenia tego referendum, pewnie z nadzieją na to, że no, większa o kilka punktów procentowych, większe poparcie do wznowienia rozmów akcesyjnych wskutek historii grenlandzko-trumpowych należy wykorzystać im szybciej, tym lepiej.
3: Tomasz Bielecki, Polityka Insight, komentator audycji TOK FM, Zapytam Inaczej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: Otóż po informacjach Leszek Jarzdzewski, z którym będziemy przeżywać pewne rzeczy jeszcze raz, a mianowicie Mateusz Morawiecki opowiada nam znowu to samo, co opowiadał nam w 2016 czy w 2017 roku, czyli te wszystkie opowieści o rozwoju. Rozłożymy sobie na czynniki pierwsze.
2: Autopromocja.
5: Pożar, powódź, ekstremalny upał, nagła ewakuacja, ale czy twój pupil jest na to przygotowany? Bezpieczeństwo zwierząt zaczyna się wcześniej, od aktualnych dokumentów, identyfikacji, przygotowanego transportera, zapasu wody i karmy. Wakacyjny plan działania podpowiada, jak zadbać o zwierzę w sytuacjach kryzysowych, podczas podróży i letniego wypoczynku. Serdecznie zapraszam. Wtorek, 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
2: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 17.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Zawsze stoi się za sobą i większym dobrem, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050, Paweł Ślis. To komentarz do doniesień medialnych o tym, że Szymon Hołownia chce zastąpić Śliza na jego stanowisku.
19: Jestem za klubem parlamentarnym Polska 2050, żebyśmy o tym pamiętali. To od nich, od kolegów i koleżanek otrzymałem poparcie, że tym przewodniczącym zostałem i od nich będzie zależało, czy tym przewodniczącym dalej będę, więc ja uhonoruję każde zdanie, które w tym zakresie zostanie wyrażone.
0: Jak donosi portal Onet, Szymon Hołownia chce także wejść do rządu, by zostać ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Założyciel Polski 2050 miał otrzymać także propozycję objęcia funkcji wicepremiera. Obecna przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz określiła tę sytuację jako przekupywanie koalicjanta za stołek. Politycy PiS rozpoczęli serię kontroli poselskich w instytucjach i spółkach państwowych. Dotyczą one m.in. cen paliw oraz wysokości zwrotu akcyzy na paliwo lotnicze. Dziś posłowie pojawili się w resorcie aktywów państwowych. W kolejnych dniach mają złożyć wizyty w Ministerstwie Rolnictwa oraz Orlenie. Władze Kirgistanu zaproponowały rosyjskiej platformie Wildberries przeniesienie do tego państwa części magazynów i zaplecza logistycznego. Ma to pomóc w rozwoju handlu i ograniczyć ryzyko związane z koncentracją infrastruktury firmy w Rosji. Obiekty Wildberries są od tygodni celem ukraińskich ataków. Od 18 lipca ukraińskie bezzałogowce zaatakowały co najmniej 20 obiektów tej firmy w różnych częściach Rosji. W gdańskim ogrodzie zoologicznym na świat przyszły młode koty pustynne. Gdański ogród jest jedyną placówką w Polsce, która ma w swojej hodowli ten gatunek i od kilku lat z sukcesem go rozmnaża. Zgodnie z wytycznymi koordynatora Europejskiego Programu Hodowlanego, odchowane osobniki zasilą inne europejskie ogrody zoologiczne. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Noc w większości kraju zapowiada się pochmurna, deszczowa, a miejscami również burzowa. Rozpogodzenia mają pojawić się jedynie na zachodzie. Temperatura minimalna osiągnie od 12 stopni na północnym zachodzie do 19 na południu kraju. W centrum 15 na plusie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: W wywiadzie politycznym jest z nami Leszek Jarzdzewski, redaktor naczelny Liberté. Dzień dobry, redaktorze.
6: Dzień dobry, panie redaktor.
3: Dla porządku przypomnę, że w czwartek Jarosław Kaczyński ogłosił sezon na niepodległość, a w piątek Mateusz Morawiecki ogłosił sezon na dobrobyt. Porozmawiamy sobie o byłym premierze, który piątkowe popołudnie spędził na wrocławskim osiedlu Jagodno, które, jak państwo doskonale pamiętają, stało się symbolem wyborczej mobilizacji 15 października 2023 roku. O tym Morawiecki specjalnie dużo mówić nie chciał. My jeszcze o to zahaczymy, ale najpierw chciałabym o tej bajce, którą Morawiecki raczył nas już blisko dekadę temu, a ta bajka teraz powraca. Tak sobie ją zatytułowałam: Morawiecki, czyli pan od rozwoju. Jak mówił były premier, musimy doprowadzić do takiego rozwoju, który będzie się przekładał na wasze portfele, na dobrobyt wszystkich Polaków. O to chodzi, żeby wszyscy Polacy mogli korzystać na rozwoju gospodarczym. I już zaraz pana redaktora dopuszczam do głosu i do komentowania, ale jeszcze przypomnę Morawieckiego z lat 2015-17, gdyby ktoś zapomniał, jak to wyglądało. Po pierwsze, Morawiecki, teraz mu się przypomina, że był w Radzie Gospodarczej przy premierze Tusku, próbował się wtedy wkupić w łaski PiSu i jego wyborców. Opowiadał więc, że rządy Platformy były fatalne, że wzrost gospodarczy za Platformy był częściowo fikcyjny, że w sprawie uszczelniania VAT-u rząd Platformy działał jak gang Olsena, a nawet postulował powołanie komisji śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. No a potem zaczęła się opowieść o strategii odpowiedzialnego rozwoju. Najpierw był pokaz w lutym 16 roku wspaniałych slajdów, naprawdę wspaniałych, a potem w lutym 2017 roku był już dokument Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jest kluczowym dokumentem państwa polskiego, kompleksowa odpowiedź zarówno na dawne błędy transformacji, jak i nowe wyzwania stojące przed współczesnym państwem. Projekty, no to niech państwo się zastanowią, który został zrealizowany. Żwirko i Wigura, stworzenie zakładów produkcji dronów, cyberpark Enigma, rozwój kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, polski kombajn górniczy, czyli zdobycie pozycji światowej na rynku maszyn górniczych, Lux Torpeda 2.0, czy najsłynniejszy chyba projekt Milion Aut Elektrycznych. No i teraz jak słucham na wrocławskim Jagodnie Morawieckiego, panie redaktorze, to ja mam wrażenie, że nie było tych niemalże 10 lat i że Morawiecki zaczyna od nowa z tym samym.
6: Cóż, no ja przyznam, że chyba najbardziej rozbawiło mnie w końcówce wystąpienia Mateusza Morawieckiego, kiedy pojawiły się takie wyzwania o prawdę. I jakby z wieloma rzeczami kojarzyć się może ten polityk. Jest na pewno odporny, na pewno łatwo się nie poddaje i ma jakieś pewnie też inne zalety. Natomiast no, niewątpliwie nie kojarzy się z nim jakoś bardzo prawdomówność, ani też nie widać takiego poczucia, że jego dotyk, jego wpływ na gospodarkę okazał się jakoś radykalnie dla Polski korzystny. Może nie było załamania, tak? Znaczy nie można też mówić o tym, że rządy PiS-u to była jakaś czarna dziura polskiej gospodarce. Rzeczywiście było dużo wyzwań wtedy z COVID-em na czele, ale Morawiecki, co zresztą tutaj pani redaktor przypomniała, no jest mistrzem prezentacji. On jest mistrzem PowerPointa. Natomiast niestety na takim poziomie wykonawczym, pomimo wielu, zakładam, dobrych chęci, powołania zespołów, było sporo maili wymienianych, tak, wiemy o tym, bo mogliśmy zajrzeć, bo akurat cyberbezpieczeństwo nie było na szczycie listy priorytetów pana premiera Morawieckiego. Zabrakło z jakiegoś powodu zdolności do wyniesienia tego wszystkiego, co tak pięknie się prezentowało w formie opowieści. I dzisiaj Morawieckiemu brakuje jednej chyba najważniejszej cechy dla polityka jakiegokolwiek, to znaczy wiarygodności. On jest doskonałym influencerem, który przebija balon wokół Tuska, myśli, że to się na prawicy może podobać, że Morawiecki tak zgrabnie mówi, może nie ma jakiejś super charyzmy, to wygląda na wystudiowane i sztuczne, ale jest w stanie mówić językiem jakoś tam racjonalnym, który do części wyborców prawicowych może trafić. Natomiast no absolutnie to nie jest człowiek, który jest w stanie porwać do jakiejś wizji, bo cokolwiek on dzisiaj powie o tym, że on by inaczej, nie wiem, realizował politykę wspierania polskiego przemysłu, no to akurat można powiedzieć, że miał okazję przy tych ogromnych zakupach dla polskiej armii. No i tego wszystkiego nie zrobił. Takie były dobre powody ku temu. Ja nie mówię, że on miał akurat w tym wypadku, że popełnił błąd. Natomiast ta jego krytyka na poziomie programu pozytywnego jest kompletnie niewiarygodna. Także nie jestem pewien, czy on kogokolwiek przekonał i wydaje mi się też, że on tak naprawdę jest głównie tam po to, żeby stworzyć opowieść wokół tak zwanego tuskizmu. Próbuję wprowadzić ten termin do obiegu i otwiera razem z Kaczyńskim sezona Tuska, ale nie mam poczucia, że to jest wizja, która może porwać kogokolwiek, a tym bardziej wyborców rozczarowanych, centrowych, którzy na tym jagodnie uwierzyli koalicji. No i dlaczego mieliby uwierzyć Morawieckiemu? No mieli wiele lat do tego, żeby przekonać się, że nie warto mu wierzyć.
3: No to jeszcze o ten tuskizm dopytam, bo Morawiecki, udzielając rozmaitych wywiadów w ostatnim czasie, a także właśnie występując, spotykając się z potencjalnymi wyborcami, operuje tym terminem i stara się ten system, jak nazywa, tuskizm, opisać, zdefiniować, i we Wrocławiu robił to tak. Po pierwsze, brak podejmowania decyzji nawet w sprawach fundamentalnych, przeczekać, nic nie robić, schować głowę w piasek. Po drugie, zamówienia publiczne kierowane w lżej części do zagranicznych kontrahentów. Po trzecie, brak rozwiązywania problemów zwykłych ludzi. Po czwarte, gigantyczna dziura budżetowa. Jeszcze państwo tego nie czują, ale za chwilę poczują. Cynizm, ściema, uwaga, mistrzowie świata w przykrywaniu problemów hasłami PR, propagandą sączącą się z telewizorów. No i apelował: dość z tym systemem tuskizmu. Ja tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o Jagodno, to Platforma Obywatelska, to jest komisja numer 148, zdobyła tam w 2023 roku 43% poparcie. Czytałam relację z tego spotkania Morawieckiego z mieszkańcami Jagodna i wypowiadała się na przykład pani Anna, która jest nauczycielką i tam mieszka, i mówiła tak: Jagodno może się odwrócić od Koalicji Obywatelskiej w przyszłym roku, ale Morawiecki dla mieszkańców osiedla nie będzie żadną alternatywą. Czy z punktu widzenia marketingu politycznego to jest dobre, że Morawiecki się tam pojawił, jak opowiadał, odradzano mu, bo to paszcza lwa, bo to osiedle liberalno-lewicowe, ale on się nie boi?
6: To znaczy, samo to, że rozmawiamy o liderze formacji, która nie wiadomo, czy będzie w stanie przekroczyć próg wyborczy, bo to różnie jest w sondażach, podejrzewam, że mu pomogło, to znaczy jest to jakiś symbol, chociaż mam poczucie, że nie do końca dobrze to wykorzystał, bo cóż, szczerze mówiąc, ta jego prezentacja była bardzo staromodna, to znaczy on tam po prostu przemawiał, no bez kartki, ale nie w jakiś porywający sposób, sugerował ludziom...
3: Przestępując nogi na nogę.
6: Tak, to znaczy oglądanie tego, znaczy mnie, przyznam, krępowało, bo ja jakby... Czasem po prostu to chciałbym zobaczyć w politykach, nawet jeśli mnie kibicuje, to jednak no jakąś formę ekspresji, coś, co może być ciekawe, do czego się można odwołać, a w tym wypadku było takie poczucie, no on tam przyszedł, no ktoś rzeczywiście tam gdzieś w tle bił brawo. Jedyny raz spontaniczne oklaski, jakie pamiętam, to było wtedy, kiedy odwołał się do Karola Nawrockiego. Rzeczywiście wtedy ludzie spontanicznie bili brawo. Natomiast Morawiecki, wywołując ludzi, mieszkańców Jagodna, jeśli to rzeczywiście byli mieszkańcy Jagodna na tym spotkaniu, mówiąc, no że Jagodno pewnie chce tego, a nie chce tamtego, no, nie wyglądało to jak jakieś nadzwyczajne nowe otwarcie. W zasadzie nie zaproponował żadnego programu pozytywnego. Ja przyznam, że nawet z zainteresowaniem słuchałem jego wywodów na temat tego, dlaczego Polska nie jest w G20 pod względem wielkości gospodarki. No widać, że jakby on się na tym zna i o tym opowiada. Wątpię, żeby tak bardzo wielu ludzi fascynowało się pojęciami takimi jak dochód rozporządzalny. Doceniam to, że odwołał się do dziury budżetowej, chociaż jest sam częściowo współwinny zadłużania Polski. Uważam, że za mało o tym mówimy, o kosztach długu i o tym, dlaczego no, to jest ryzykowne, tak, dla przyszłości kraju. Natomiast no, po prostu, tak jak już mówiłem wcześniej, Morawiecki, który krytykuje czy podkreśla pewną PR-owość tego rządu, no tak naprawdę strzela do własnej bramki. Dla mnie jest ciekawy raczej pewien poziom kontynuacji, jeśli chodzi o ten rząd, tego, co oni robią, co Morawiecki robił wcześniej, to znaczy oni wracają do elektrycznego samochodu, oni kontynuują projekt CPK-u w trochę zmienionej wersji. Tak naprawdę polityka tego rządu w wielu punktach jest zbieżna z tym, co robił Morawiecki, także w zaniechaniach i błędach i słabościach tego rządu, pomimo, że Morawiecki miał sprzyjającego mu prezydenta i większość bezwzględną w Sejmie. Także dla mnie jest raczej ciekawe, dlaczego mistrz Pi, bo rzeczywiście on się kojarzy z tym rozwojem, nie jest w stanie powiedzieć tak realnie, zacząć od krytyki samego siebie, powiedzieć, miałem wielkie plany, miałem wielkie ambicje, jestem w tej polityce po coś, ale nie wyszło. Dlaczego to nie wyszło? I to jest, uważam, bardzo ciekawe pytanie, ale Morawiecki na nie niestety nie odpowiedział.
3: Morawiecki mówił podczas tego spotkania, ambicja i rozwój plus tożsamość, kultura, wiara. Musimy szybować na dwóch skrzydłach i tacy będziemy. I pomyślałam sobie, że tyle razy już żeśmy to grali w polskiej polityce. Ta oferta sklejona z dwóch rzeczy. Konserwatyzm światopoglądowy i rozwój gospodarczy. Czy to może zadziałać po raz kolejny?
6: No, myślę, że cała opowieść o rządach PiS-u to jest opowieść o tym, że można jeździć po autostradach, ale jednocześnie jechać na pielgrzymkę do Radia Maryja, tak? No i to pewnie mniej więcej wokół tego się to kręci. Myślę, że historia PiS-u jest historią z jednej strony rzeczywiście awansu społecznego, głównie związanego z tym, że podniesiono płacę minimalną i wprowadzono 500+, i rzeczywiście wtedy duża część społeczeństwa zobaczyła więcej pieniędzy w swoim portfelu, ale to też jest opowieść o tym, jak bardzo rząd atakujące praworządność, czyli no de facto antyliberalne, prowadzą do realnych nieszczęść. Myślę tutaj o takim zniewoleniu kobiet, podporządkowaniu ich w sprawie aborcji i decyzji państwowej, a z drugiej strony jak bardzo bezkarność polityków rośnie wtedy, kiedy nie można liczyć na to, że sądy czy prokuratura, chociaż ta była w rękach przeciwnika Mateusza Morawieckiego, ale nawet ta prokuratura nie była w stanie realnie zająć się takimi sprawami, choćby jak RARS, w które umoczony jest Morawiecki. Dzisiaj chyba z tym głównie kojarzy się Polakom, to znaczy z różnymi przekrętami, które wokół niego, czy to w kwestii maseczek, czy innych związanych z COVID-em się działy. Morawiecki ponosi odpowiedzialność polityczną za tamten ten kierunek i to jest takie trochę zabawne, że przychodzi na ten porządku dziennego. Jakby warunki polskie pokazują, że tak naprawdę to, co zadziałało, to zadziałało to, że Polacy przez wiele lat, pomimo polityków, pomimo państwa, które wielu rzeczy nie dowoziło, byli w stanie budować indywidualnie własny rozwój, inwestowali w edukację i tak się budował rozwój gospodarczy. I szczerze mówiąc, rządy prawicy, które próbują Polaków zagonić do takiego światopoglądowego zaścianka, no w żaden sposób do tego rozwoju się nie przyczyniają. Ten rozwój odbywa się pomimo, a nie dzięki tym etatystyczno-konserwatywnym zapędom rządów prawicowych, a także, szczerze mówiąc, zupełnie bardzo wielu innych rządów w Polsce w ostatnim czasie.
3: To na koniec jeszcze taka śmiesznostka, bo Morawiecki mówił tak, my nie mamy dostępu do żadnej telewizji większej, wręcz przeciwnie. I od prawa i z lewa i telewizje liberalno-lewicowe będą próbowały nas, jak to się mówi, potocznie zniszczyć, zarąbać i inne telewizje, jak widać, czasami nie przejmujemy się, idziemy do przodu. Pomyślałam sobie, że jak zawsze wkradła się do wypowiedzi pana premiera manipulacja, bo media liberalno-lewicowe głównie informują o przebiegu zdarzeń w PiS-ie i teraz już poza PiS-em, skoro poza PiS-em jest Morawiecki, choć formalnie to nadal nie wiadomo, ale już kreować rzeczywistość próbują media, które są związane z Nowogrodzką. Chyba, panie redaktorze, przy Nowogrodzkiej zostaną.
6: No, Morawiecki dostał łyżkę własnego lekarstwa. Bardzo chętnie korzystał, gdy był u władzy, ze służalczości Jacka Kurskiego wobec własnego obozu, a także tych innych pomniejszych medialnych akolitów PiS-u. No i dzisiaj ci sami ludzie już bez ogródek atakują go frontalnie. I jeśli w ogóle przebija się do mainstreamu, to przebija się dzięki takim choćby audycjom jak ta, gdzie no pewnie z dystansem, ale wciąż uczciwie jego postulaty, jego działania są omawiane. Pytanie, czy w jakikolwiek sposób on będzie interesujący w sytuacji, w której jakby oswoimy się już z faktem, że jest poza PiS-em. Czy Morawiecki ma cokolwiek od siebie do powiedzenia? Muszę powiedzieć, że w tym jagodnie nie miałem przekonania, żeby on miał jakiś pomysł na siebie, a ten kierunek patriotyzm, tradycja i nowoczesność, to szczerze mówiąc i PiS, i Konfederacja, i nawet Platforma Obywatelska reprezentują, więc nie wiem, czy Morawiecki chciał się tutaj specjalnie wyróżnić.
3: Leszek Jarzdzewski, redaktor naczelny Liberté, dziękuję.
6: Bardzo dziękuję.
3: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Krzysztof Olesiewicz, a już o 18:00 Adam Ozga i ciąg dalszy podsumowania dnia w TOK 360. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
20: Reklama.
21: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
24: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
23: TravistoFast i Travisto.
25: Aflofarm.
26: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
27: Przygotowania do morskiego chrztu. ORP Wicher szykuje się do wodowania. Student szuka akademika. W znalezieniu lokum pomoże specjalna aplikacja. Sąsiedzka pomoc. Dziewczynka uratowana dzięki wspólnej akcji sąsiadów.
26: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
28: Słuchaj, Marian.
29: No?
28: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść.
29: Aha.
28: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
29: Ta.
28: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
29: No i co, Barbara, i co?
28: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
29: Ta Mariolka to jest naprawdę...
30: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
31: Jeszcze nie śpisz?
32: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
31: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
32: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
33: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jest 18:00. 3 miesiące aresztu po zaoraniu asfaltu. Silne państwo wobec słabych. Za chwilę w TOK 360. Karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego wreszcie w formie elektronicznej. Kraków powiększa strefę płatnego parkowania. Adam Ozga, to znowu ja. Trzy miesiące aresztu dla rolnika, który zniszczył nawierzchnię jednej z ulic w Gliwicach. Zaorał asfalt, bo twierdzi, że to jego teren i nie zgadzał się na jego wylanie. Miasto twierdzi, że jest inaczej, że teren jest miejski, a naprawa będzie kosztować blisko 500 000. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o areszcie. Co jest absurdalne, mówi dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, współautor raportu o nadużywaniu aresztów w Polsce.
35: Są konkretne przesłanki określone w kodeksie postępowania karnego, które wskazują, kiedy można aresztować człowieka. Moim zdaniem one tutaj zupełnie nie zachodzą i to mnie zdumiewa, muszę powiedzieć. Uważam, że to jest rzecz potwierdzająca to, co fundacja mówi od wielu, wielu lat, że areszt tymczasowy jest w Polsce nadużywany i stosowany przede wszystkim jako kara za coś, a nie jako środek rzeczywiście zapobiegawczy.
2: Prokuratura wnioskowała o aresztowanie z uwagi na zagrożenie wysoką karą. Do 10 lat więzienia, tyle że jak wynika ze statystyk, za tego typu przestępstwo najczęściej zasądzany jest
1: maksymalnie rok więzienia i to często w zawieszeniu. Ten temat wróci niedługo w TOK 360. Szymon Hołownia podobno chce wrócić do polityki. Podobno na jej szczyt, bo w polityce w sumie jest. Onet informuje, że Szymon Hołownia chciałby wejść do rządu. Co na to szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis, na którego stanowisko też ponoć chrapkę ma były marszałek Sejmu? Chyba w wywiadzie politycznym nie chce za bardzo mówić o personaliach.
19: Polska 2050 jest ważnym koalicjantem koalicji 15 października. Uważam, że Polska 2050 powinna mieć wicepremiera w rządzie i od samego początku o tym mówiłem. Uważam, że jesteśmy bardzo odpowiedzialnym koalicjantem i uważam, że sprawczość jest także w posiadaniu wicepremiera, więc uważam, że tak jak najbardziej Polska 2050 powinna mieć premiera. A kto tym wicepremierem powinien być, to już powinno należeć do decyzji Polski 2050.
1: Obecnie szefową Polski 2050 jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jednak nie doczekała się stanowiska wicepremierki. Onet informuje też, że miała zostać zwołana narada w koalicji w sprawie obsady koalicyjnych i rządowych stanowisk, a cała rozmowa Karoliny Lewickiej z Pawłem Ślizem jest w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. No to jeszcze trochę polityki, chociaż być może mówimy o byłym polityku. Ryszard Czarnecki, były europoseł PiSu, został zawieszony w prawach członka partii za współpracę z Grzegorzem Braunem. I jak dowiaduje się tok.fm, dokładnie Maciej Kluczka, Czarnecki może z partii wylecieć. Zwrócił się o to sam prezes Jarosław Kaczyński, mówi rzecznik dyscyplinarny w PiSie Karol Karski.
4: Pan prezes Jarosław Kaczyński zwrócił się do mnie jako do rzecznika dyscyplinarnego, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Było to związane z tym, że taka konferencja międzynarodowa, w której uczestniczył jednocześnie Grzegorz Braun i Ryszard Czarnecki jako osoby współprowadzące.
1: To już drugie postępowanie dyscyplinarne wobec Czarneckiego. Pierwsze dotyczy afery w Kolegium Humanum. Czarnecki w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku nie uzyskał mandatu i wie, że w związku ze swoimi problemami prawnymi nie dostanie już miejsca na listach PiSu. Szuka więc nowego miejsca, komentował w poranku TOK FM gość Macieja Kluczki, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
5: To jest człowiek, którego jak się wyrzuca drzwiami, to wraca oknem i każdą wolną chwilę będzie spędzał w politycznych objęciach Grzegorza Brauna, bo tu jest ta perspektywa mandatu do Europarlamentu, a prezes już jej nie daje. Optyka się zmieniła, poparcie dla PiSu spadło.
1: Politycy PiSu przekonują, że ruch Jarosława Kaczyńskiego wobec Czarneckiego wskazuje, że prezes PiSu serio traktuje swoją deklarację, że nie widzi możliwości współpracy z Grzegorzem Braunem, głównie z powodu jego antysemickich i antyamerykańskich poglądów. Od jutra w części szpitali onkologicznych zacznie wreszcie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego EDILO. Karta jest elektronicznym zapisem całej ścieżki leczenia pacjentów z nowotworami, co ma przyspieszyć przechodzenie pacjentów między kolejnymi etapami leczenia.
7: Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego istnieje już od 2015 roku. Jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
8: Co to daje pacjentowi? Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być z korzyścią dla pacjenta.
7: Zdaniem eksperta rynku zdrowia Rafała Janiszewskiego przeszkodą w działaniu systemu może być niewystarczające przygotowanie szpitali.
9: Wąskim gardłem jest poziom informatyzacji w samych placówkach. Niestety nadal mamy tak, że szpitale, poradnie są niedostatecznie zinformatyzowane. Tu nie mówimy tylko o sprzęcie, mówimy również o oprogramowaniu. I mówimy również o czasie osoby, medyka, który te dane do tego komputera musi wprowadzić.
7: Początkowo karty EDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Kredytobiorcy frankowi, którzy pozwali swój bank, mogą dostać wyrok szybciej. Tak zakładają nowe przepisy, które właśnie weszły w życie. Do tej pory wymiar sprawiedliwości był zakorkowany skomplikowanymi sprawami frankowymi, które ciągnęły się latami. Wielokrotnie sądy sięgały też po pomoc ze strony Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Teraz, po zmianach, cały proces ma przyspieszyć, zapowiada w południowym AKG w rozmowie z Patrycją Maciejewicz dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumentów.
10: Ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrym interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
11: Czy tych spraw jest jeszcze dużo? Bo prawdę mówiąc już chyba szczyt
0: tego zainteresowania i tego, co się działo pomiędzy bankami a konsumentami, już chyba przeszedł.
10: Tak i nie. Czyli mamy niższy wpływ. Mniej wchodzi do spraw, przychodzi do sądów pierwszej instancji, czyli do sądów okręgowych. Jednocześnie sądy okręgowe rozstrzygają coraz szybciej i coraz więcej spraw wychodzi od nich i wchodzi do sądów apelacyjnych. I w sądach apelacyjnych w tej chwili mamy prawie 62 tysiące spraw. To jest dużo.
0: Czyli ta ustawa jest jakimś rodzajem oddechu dla systemu sprawiedliwości?
10: Tak, tak, niewątpliwie. Dlatego, że w szczególności w tej chwili sądy apelacyjne, one przede wszystkim zajmują się sprawami frankowymi. To jest mniej więcej 7 na 10 spraw w tej chwili, to są sprawy frankowe.
1: Kluczową zmianą w tych przepisach jest automatyczne zawieszenie obowiązku spłacania rat kredytu na czas procesu. Regulacje mają też wyrównać pozycje stron, czyli banku i klienta. Jest też szereg zmian proceduralnych, które mają uprościć takie postępowanie. To będzie największa taka defilada w historii. W sobotę 15 sierpnia na stołecznej Wisłostradzie zobaczymy ponad 1800 żołnierzy i 300 jednostek wojskowych. Nad miastem przeleci ponad 60 samolotów i śmigłowców. Wielka defilada, a widziałem próby, oznacza też spore utrudnienia. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: Pierwsze już występują w rejonie Wisłostrady, dokładnie na wysokości Starego Miasta, gdzie zbudowano trybunę honorową, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa, od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść.
3: Kulminacja utrudnień w piątek i sobotę.
6: Sama defilada, drodzy państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od piątku 14 sierpnia od godziny 16 do soboty 15 sierpnia do godziny 16. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.
3: Resort Obrony i sami wojskowi dziękują mieszkańcom za wyrozumiałość.
11: Dziękuję wszystkim warszawiakom za zrozumienie pewnych utrudnień i cóż, zapraszam wszystkich warszawiaków, nie tylko warszawiaków, ale również tych, co będą przebywali w Warszawie w tym okresie, jak i również na paradę morską.
3: Mówił dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Marek Sokołowski. Ze względu na prognozowane na sobotę upały, na ulicach Warszawy pojawią się beczkowozy i dodatkowe kurtyny wodne. Organizatorzy apelują o zabranie ze sobą nakryć głowy i kremów z filtrem. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Kraków zaciska parkingową pętlę. Od dziś obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski będzie większy. Już jest właściwie. Za postój trzeba płacić już w kolejnych częściach miasta, między innymi w rejonie Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego i Błoń. Katarzyna Młynarczyk.
12: Nowe granice strefy oznaczają przede wszystkim trzy nowe sektory C i powiększenie sektora B, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
13: Najbardziej charakterystyczna ulica, która została w tym aktualnym poszerzeniu strefy płatnego parkowania włączona do tego obszaru, to jest Aleja 3 Maja.
12: Do tej pory była jedną z ulic, gdzie za darmo można było parkować najbliżej centrum.
13: Dwa dodatkowe jeszcze obszary to jest obszar przyległy do Ronda Antoniego Matecznego oraz trzeci wyznaczony ulicami Wilicką, Powstańców Wielkopolskich oraz Cmentarzem Podgórskim.
12: O poszerzenie strefy wnioskowali mieszkańcy, którzy mieli problem z zaparkowaniem samochodów pod swoimi domami. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: I jeszcze dobra wiadomość dla tych, którzy lubią nurkować, a zwłaszcza lubią nurkować w Bałtyku. Urząd Morski w Gdyni dopisał do listy obiektów udostępnionych do nurkowania bez pozwolenia aż 19 wraków. Wykaz obejmuje teraz 64 podwodne pozycje i propozycje zarazem i to jest to ważny impuls dla rozwoju tej gałęzi turystyki. Paweł Radzewicz.
14: Okręt podwodny Trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot znalazły się wśród udostępnionych nurkom wraków.
15: Czuję się trochę jak dziecko w sklepie zabawek. Pocieramy rączki i nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli na nich zanurkować.
14: Nie ukrywa zadowolenia Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego Gdynia Dive.
15: Teraz nas bardzo cieszy ten fakt, że po prostu możemy też pokazać ludziom coś nowego. Bo jednak też w zakresie, powiedzmy, takiej jednodniowej wycieczki ta lista wraków, na którą możemy nurkować, jest dość ograniczona. Teraz mam po prostu więcej możliwości. Ta turystyka będzie się rozwijać i myślę, że też będziemy w stanie też zgłębić po prostu historię Bałtyku jako takiego akwenu.
14: W ubiegłym roku na wrakach znajdujących się w jurysdykcji Urzędu Morskiego w Gdyni nurkowało niemal 4 tysiące osób. Teraz chętnych może być jeszcze więcej. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: 18.12, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Do prokuratora generalnego trafiła petycja o pilne zwolnienie rolnika, który zaorał asfalt na drodze w Gliwicach, bo sąd aresztował go na 3 miesiące. Rolnik twierdzi, że droga należała do niego, więc nie chciał, aby została utwardzona. Urzędnicy twierdzą, że to teren miejski. Tu jest spór. Niespecjalnie jest chyba spór co do tego, że areszt to jest drobna przesada. Mówił o tym między innymi w TOK 360 w południe Łukasz Chojniak, adwokat karnista u Przemysława Iwańczyka. A ja tak spoglądam na tę sytuację. Przypominam sobie też Ukraińców deportowanych po koncercie w Warszawie, czy obywatela Ukrainy, który wyłowił wielkiego suma z jeziorka w Warszawie w okresie ochronnym i wsadził go do bagażnika i też został deportowany. Czy państwo czasem nie jest silne wobec słabych?
16: No, ja bym też gdzieś to umiejscowił, oczywiście też zgadzając się z tym, co pan mecenas Chojniak mówił, teraz pan redaktor przytoczył, że rzeczywiście mamy do czynienia z pewną, nazwijmy to przesadą, aczkolwiek przesadą, przynajmniej dla tego rolnika, który by pewnie, może nie te 3 miesiące jak na razie, ale może krócej, ale jednak przesiedzi w tym areszcie, tak jak i dla osób deportowanych jeszcze można ten przykład, który mnie z kolei bardzo oburzył, tych młodych ludzi, którzy bawili się żywiołowo, no takie jest też prawo, na koncercie jednego z artystów na Stadionie Narodowym. Wtedy też taka fala deportacji przynajmniej była zapowiadana w stosunku do tych osób. Mi się kojarzy to bardziej jeszcze jak z pojęciem takiego prawnego populizmu. Trochę politycy, którzy no, uważam, że jednak nie zawsze powinni może patrzeć się na takie oczekiwania społeczne, chociaż to też jest oczywiście istotne, ale w przypadku właśnie ważenia pewnych wartości, w tym przypadku no, pewnej wolności osobistej, ale też właśnie w związku z konsekwencjami za naruszenie pewnych przepisów, powinni też twardo stać na stanowisku pewnych wartości. I jeżeli to się nie dzieje właśnie w takich przypadkach, używamy takiego sformułowania prawny populizm. I on często wynika z faktu, że też wracając do sprawy tego rolnika już, że też społeczność częściowo uważa, że areszt jest elementem kary. Areszt jest elementem zabezpieczenia postępowania tymczasem. Tutaj rzeczywiście takie przesłanki nie zachodzą. Jeszcze gdzieś widziałem, mignął mi na X wpis pani prokurator Ewy Wrzosek, która gdzieś przywołuje, że to przesłanka dużej straty materialnej, no ale jak patrzyłem, sobie przypominałem w przepisach, akurat ta przesłanka nie jest wskazana. Ukazał się, ale też po wielu godzinach wpis czy oświadczenie sądu w Gliwicach, tam powołano się z kolei na zagrożenie wysoką karą.
1: Ale no, takich ale kar też podobno nie ma za takie przewinienia.
16: Dokładnie. To jest jedna rzecz. Druga, myślę, że też opinię publiczną bulwersują te przypadki, chociażby też często w ostatnich tygodniach prezentowane w mediach, kiedy bez aresztu kończą osoby, które mają zatrzymane prawo jazdy, pozbawione są uprawnień do prowadzenia pojazdów, a mimo to wielokrotnie po pijaku jeszcze za to kółko wsiadają, często no, rzeczywiście doprowadzając do bardzo niebezpiecznych konsekwencji, tym razem dla życia i zdrowia. To jest potencjalnie jedna z takich przesłanek. No i teraz państwo, które jest silne, jest państwem, które jest w stanie wyważyć pomiędzy wartościami, a też wyciąganiem konsekwencji. No bo też na drugim może biegunie jest często to, że mamy wrażenie, że w przypadku niektórych polityków, czy w przypadku niektórych urzędników, to państwo zachowuje no, dużo większą wstrzemięźliwość, tak? Jeżeli chodzi właśnie o konsekwencje określonych działań i to zestawienie nas, myślę, że bulwersuje, że wtedy, kiedy państwo no, wybiera sobie, już mówię państwo, ale oczywiście to są też poszczególne instytucje, nie jest tak, że Donald Tusk siedzi i mówi, co ma poszczególny prokurator zrobić, ale rzeczywiście ci przedstawiciele państwa są często właśnie rozdarci pomiędzy tym, czego się od nich, czy wydaje im się, że się od nich oczekuje, a tym, co też być może przywróciłoby jakieś poczucie sprawiedliwości, ale w inny sposób. No, No, na przykład właśnie ta kwestia, myślę, że za mało wyjaśniana, czemu służy w ogóle areszt tymczasowy, czy też wytłumaczenia trochę ponad to, co zostało stwierdzone tutaj, że ktoś naruszył prawo, to jest deportowany, no ale dlaczego nie spotykało to wielu innych osób, które też były obcokrajowcami, naruszały prawo, deportowane nie były. No i rzeczywiście silne państwo to też jest takie, które proporcjonalnie zarządza różnymi narzędziami, które ma.
1: No to coś tutaj nie wyszło. Może to była tylko seria głupich decyzji, ale też takie głupie decyzje mają swoje konsekwencje. I wydaje mi się, że powiedzieć, że spada tutaj zaufanie obywateli do państwa, to jest rzecz oczywista, ale za prosta. Wydaje mi się, że tych konsekwencji musi być więcej.
16: No to też wynika chyba z braku zaufania państwa do obywateli w ogóle, to co pan powiedział, no bo to jest robienie właśnie i z obywateli, mówię tych obywateli z obywatelstwem, ale też w tym kontekście właśnie uchodźców czy migrantów z Ukrainy, obywateli jako też element w ogóle prawa człowieka i tego, w jakim jesteśmy, w jakim...

0: Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 18.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 20 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. W regionie zawaliły się budynki, w których cały czas są uwięzieni ludzie. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Kolumbijska służba geologiczna podała, że wstrząsy miały magnitudę 7,4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Dace poinformowało o śmierci 16 obywateli Bangladeszu w wyniku pożarów w fabryce w stolicy Arabii Saudyjskiej. Ambasada Bangladeszu w Królestwie utrzymuje w tej sprawie stały kontakt z lokalnymi władzami. Agencja Obrony Cywilnej Arabii Saudyjskiej poinformowała o ugaszeniu pożaru w nielegalnym zakładzie, w którym wytwarzano meble. Nie podano jednak szczegółów na temat potencjalnych ofiar. Prawie połowa Norwegów nadal nie chce, by ich kraj wstąpił do Unii Europejskiej. Wynika z sondażu Opinion. Przeciwko wyjściu do Unii zagłosowało 49% respondentów, a za 37%. Zwolennicy integracji dominują wyłącznie wśród najstarszych badanych.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Osiemnasta 22, czas na Sport 360.
7: Przemysław Pozowski, jestem, dzień dobry.
6: I Adam Ozga, i chyba miły suplement do naszych piątkowych dyskusji na temat Tour de France kobiet, czyli drugie miejsce Katarzyny Niewiadomej w klasyfikacji generalnej tego wyścigu.
7: Tak, ale nawet przecież rozmawialiśmy o tym, czy to piątkowe, fantastyczne zwycięstwo na Mont Ventoux, zwycięstwo etapowe, jaką ono będzie mieć rangę w przypadku A wygranej, B jednak dalszej pozycji. No mamy tą pozycję drugą, najlepszą możliwą, czyli ciągle podium, piąty raz z rzędu.
6: No ale nie bądźmy tymi, którzy mówią, no nie ma zwycięstwa, no niestety, o, nie, zła no, Holenderka, chociaż do tego jeszcze przejdziemy.
7: Holenderka dobra, bardzo dobrze odjechała też na tym ostatnim etapie, gdzie jeszcze była szansa, bo sekwencja wydarzeń była taka, myśmy Demi o tym Wollering. Rozmawiali, tak, o Demi Wollering mówimy, myśmy o tym rozmawiali też z Adamem Proboszem, czyli komentatorem kolarstwa, który obsługiwał z miejsca ten Tour de France kobiet i przyjechał tutaj dzisiaj prosto z walizką z lotniska z Nicei, więc jeszcze mówię o tej sekwencji zdarzeń. Piątek, fantastyczny triumf na Mont Ventoux, potem sobota, strata żółtej koszulki liderki i 8 sekund straty przed ostatnim etapem w Nicei, niespełna 100-kilometrowym, gdzie były pętle do góry, w dół, do góry, w dół i przepiękne lazurowe wybrzeże, jakaś willa Rothschild, jak tam jest genialnie, ale no, nie było genialnie dla Katarzyny Niewiadomej w tym sensie, że ona próbowała uciec w Wollering, ale Holenderka się nie dała, potem sama uciekła, więc ostatecznie skończyło się różnicą nie 8 sekund, ale minuty i 18 sekund, o tyle wygrała cały wyścig Demi Wollering, a Katarzyna Niewiadoma, no i tak, fantastyczny wynik, bo drugie miejsce to jest też ciągle jeden z największych sukcesów jej i polskiego kolarstwa w ogóle. Szczególnie jeżeli dodamy do tego właśnie ten piątkowy triumf na Mont Ventoux.
6: Dobra, a powiedz mi jeszcze, bo tam doszło do takiej dziwnej wymiany zdań między Katarzyną Niewiadomą a Demi Wollering. To było po tym sobotnim etapie. Katarzyna Niewiadoma chyba zarzuciła jednej z kolarek z drużyny Demi Wollering, że ją blokowała, spychała na bandę. Tak. Demi Wollering mówiła, no fair play, coś wypominała Katarzynie Niewiadomej. O co tu chodzi?
7: Wypominała to, że jak był ten rok 2024, Katarzyna Niewiadoma wygrywała Tour de France, to była taka sytuacja, że Demi Wollering leżała, a zawodniczki drużyny Katarzyny Niewiadomej nie czekały, a jest taka niepisana zasada, że jak walczymy o żółtą koszulkę, a taka

0: taki upadek jest gdzieś na wczesnym etapie etapu, to walczymy fair.
1: Rozumiem, nie mówimy, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, tak, i nie jedziemy dalej.
0: Ale jakby, no wiesz, no sport generuje duże emocje, szczególnie wśród kibiców oczywiście, to jasne, ale także startujących zawodników, więc tam po prostu na linii mety było gorąco, było takie tension. Katarzyna, nie wiadomo, też przeskakuje czasem z racji tego, że codziennie się porozumiewa w języku angielskim, bo Katarzyna, nie wiadomo, Fini w końcu ma męża Amerykanina, który teraz wrócił do kolarstwa torowego, bo chce wystartować w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, tak jak jego mama, która zdobywała tam złoty medal w kolarstwie szosowym, gdy kolarstwo szosowe kobiet w ogóle weszło do programu Igrzysk. Więc było to tension, było to ciśnienie. Katarzyna, nie wiadomo, co miała na sercu, to wyrzuciła, że to było nie fair, takie spychanie na bandę, bo trochę tam musiała wyhamować, przestać pedałować, straciła przez to parę sekund, a w końcu było 8 sekund różnicy przed tym ostatnim etapem, więc to miało jakieś tam znaczenie, ale jeszcze było w granicach przepisów.
2: No właśnie, to ostatnią rzecz powiedz, kolarstwo jest takim eleganckim sportem, że wszyscy na siebie czekamy, kiedy jedno upada, czy bardziej jest takim sportem, że jak nie widać, to łokieć w żebra i w bandę?
0: I takie, i takie.
2: Okej.
0: No jest to rozpychanie się, i to bywa bardzo niebezpieczne, co szczególnie widać na tych szalonych finiszach, gdzie kolarze mknął 70 czy więcej kilometrów na godzinę i wtedy każdy taki... No ale to też sędziowie to wychwytują, tak?
1: Więc jeżeli pompkami
0: jest,
1: tam.
0: Więc jeżeli jest rzeczywiście sytuacja taka, która powoduje upadek, no to... A to mamy też weryfikację potem wyników na mecie. Natomiast tutaj nie była to sytuacja, która przekroczyła przepisy, ale była to sytuacja, która kazała Katarzynie Niewiadomej zadać emocjonalne pytanie o to, czy to było fair i dlaczego to zrobiłaś.
1: Dobra. FIFA sobie dzisiaj odpuszczamy. Kolejne pisma, kolejne zarzuty, niech się kłócą.
0: Do końca roku będziemy o tej FIFA rozmawiać.
1: Tak, także, wiesz. Niech się porządnie pokłócą i niech to coś tam się zmieni. Ale to w Birmingham rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Jak jest?
0: Na razie się dopiero zaczęły, na razie jesteśmy dopiero po pierwszej dziennej sesji, gdzie nie było żadnego finału. Mówi się ze zmiennym szczęściem, że startowali nasi i tak rzeczywiście było, bo na przykład nasza narodowa prawie że konkurencja, jak skoki narciarskie w zimie, czyli rzut młotem, mężczyźni mieli eliminację. No i Paweł Fajdek, który w tym sezonie naprawdę zrobił dobrą formę i który tych medali na różnych imprezach natrzaskał, no przynajmniej na Igrzyskach Olimpijskich, bo tam tylko jeden medal w Tokio. Natomiast Paweł Fajdek kwalifikację wywalczył, piąty wynik, choć nie bez problemów, zaraz sobie o tym powiemy więcej, natomiast pozostali nie wywalczyli awansu do jutrzejszego finału i między innymi obrońca tytułu, czyli Wojciech Nowicki, który przecież zdobywał Mistrzostwa Europy, no tak jedno za drugim, regularnie.
1: Hop, siup.
0: Tak, Berlin.
1: Pas sobie rzucę.
0: Monachium, także Rzym, gdzie to był jeden z dwóch naszych złotych medalistów obok Natalii Kaczmarek, teraz Bułkowieckiej. Natomiast no, Paweł Wojciech Nowicki miał oczywiście swoje problemy zdrowotne i dopiero tak naprawdę zdążył wrócić do treningów i troszeczkę się przygotowywać i o tym mówił, że zabrakło takiego czucia. Natomiast co mówił Paweł Fajdek, to może niech już sam Paweł Fajdek powie.
3: Tak na to patrząc, że jest kwalifikacja, to jestem zadowolony. Na pewno brak stresu wpłynął negatywnie na moją formę w konkursie. Bardzo daleki rozrzewkowy rzut, bo 75 metrów to jest bardzo daleko jak na pierwszy rozrzewkowy. To też dodatkowo mnie rozluźniło i zaczęło się zaliczanie rzutów, a to niestety zawsze kończy się źle. Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to liczenie i do tej trzeciej kolejki atak z 12 miejsca, nie no, niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje dla trenera. No ale mam nadzieję, że udało się wszystkich w poniedziałek rozgrzać i zapraszam jutro.
0: 77-35 to był rzut Pawła Fajdka, który mu dał ten awans do finału z piątym czasem, natomiast Wojciech Nowicki miał 74-49 i wyobraź sobie, że to na poprzednich 7 Mistrzostwach Europy dałoby awans do finału. Tutaj wyliczył Tomasz Spodenkiewicz, zresztą gość Przemka Iwańczyka wczorajszy, który prowadzi fantastyczną taką encyklopedię wiedzy na X-ie odnośnie różnych wyników i to jest zdecydowanie najlepsze źródło poza oczywiście związkowym, żeby te wszystkie wyniki mieć w małym palcu. Natomiast mieliśmy jeszcze dzisiaj...
1: Przepraszam, bo ja sprawdziłem, ile waży to, co oni rzucają na odległość 70 paru metrów. Nie, no podniósłbym, no 7,26.
0: Tak.
1: Ale i tak, pewnie jakbym się zakręcił i próbował rzucić, to by się to bardzo źle skończyło.
0: Pewnie byś w siatkę trafił, ja zresztą pewnie też.
1: Tak, albo w ciebie.
0: Nie, bo to...
1: Wtedy by się źle skończyło.
0: Dlatego jest ta siatka, żebyśmy w siebie nawzajem nie trafili. Tak.
1: No ale... dobra, jakiś prostszy sport? Chociaż to też się tak
0: metrów.
1: Mówi, prosty sport.
0: 800
1: rany.
0: Metrów.
1: Czyli dystans, gdzie chyba najtrudniejszy wydolnościowo
0: inaczej,
1: dystans.
0: Mówię inna konkurencja.
1: No
0: inna konkurencja nie znaczy prostsza, bo to... Ja miałem okazję podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie przebiec na... Jezu, już nie pamiętam, czy to było 400 czy 800 metrów w takim
1: 800 metrów to jest podobno dystans, który jest bardzo wymagający, dlatego że to jest dystans, który się biegnie jeszcze na bardzo wysokim obciążeniu organizmu, tak nie kalkulując do końca.
0: Tak, tak. I sobie przypomniałem, to było 800 metrów w Budapeszcie w 35-stopniowym upale. Ja ledwo do tej mety doczłapałem. I to było tak, no dobre, nie wiem, pół minuty, minutę więcej niż biegają zawodnicy na...
1: No sobie tak
0: imprezach mistrzowskich, a może troszkę lepiej powiedziałem niż było naprawdę. Już nie pamiętam, ale zostawmy to. Na 800 metrów z czasem 1:45:35 awansował.
1: Czyli mówisz, że tak 2 minutki 45 to pobiegłeś,
0: coś
1: tak?
0: Takiego chyba było.
1: No. Nie wiem.
0: 1:45:35. Filip Ostrowski, jedyny z trzech naszych reprezentantów, który awansował do półfinału, to posłuchajmy jego.
4: I po prostu... No, nie luzowałem nic się nie oszczędzałem, tylko cisnąłem do końca. No bo nie chciałem na kratach, na pewno, nie chciałem mieć możliwości przegrania na kratach. Jest za wysoki poziom, tu nie można było się oszczędzać. Lepiej dać z siebie więcej, jak zakwalifikować się dalej. Bo po co ta rezerwa, tylko nie będzie jej użyć. Na pewno poziom jest coraz wyższy, naprawdę poziom jest kosmiczny w tych mistrzostwach. Te biegi są bardzo trudne i naprawdę... Są bardzo trudne i... Trzeba po prostu dawać z siebie wszystko.
1: No sprawia wrażenie, jakby był bardzo zmęczony. Ja nie wiem, ile pobiegu go złapali. No, teoretycznie powinno minąć trochę
0: tak,
1: czasu, zanim
0: było słychać oddechu. Jeszcze są taki oddech.
1: Ale jeszcze to serce się tam nie uspokoiło. No
0: to
1: rany.
0: Prawda. To prawda. Więc to, jeżeli chodzi o dzisiejsze starty biało-czerwonych, jeszcze było bieganie na 400 metrów przez Płotki, ale uwaga, bo ważniejsze na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata są te sesje wieczorne. I dzisiaj mamy pierwsze już takie wydarzenia, które mogą przynieść ewentualnie medale polskim zawodnikom. Będzie oczywiście jeszcze seria eliminacyjna też młociarek i Anita Włodarczyk między innymi o 21:38 się ma pojawić w kole, podobnie jak Ewa Różańska, medalistka brązowa w młocie z Monachium z 2022 roku, gdzie w ogóle było tych medali kilkanaście. W Rzymie było gorzej 2 lata temu, bo było tylko 6 i raczej teraz jesteśmy bliżej tych 6 niż tych kilkunastu, tak w przewidywaniach. Ale 20:10 Aleksandra Śmiech i to jest pierwsza ta seria młociarek, bo one są podzielone na serie zawsze w eliminacjach, ale będzie też między innymi półfinałowy bieg z udziałem na 100 metrów, z udziałem Krystyny Cimanowskiej, była tutaj gościnią niedawno, bo mieszka we Warszawie, a pamiętamy całą historię, gdy po Igrzyskach Olimpijskich, jeszcze reprezentując barwy Białorusi, potem już została w Polsce,
1: tak czy
0: inaczej wróciła do Polski. I na Białoruś nigdy więcej nie pojechała. Ale też Ewa Swoboda najpierw ma półfinał, no i ewentualny finał, jeśli tam awansuje Cimanowska lub, co pewnie bardziej prawdopodobne, Swoboda, to ewentualny finał i ostatnia konkurencja dnia. To jest godzina 22:50 i właśnie wtedy możemy patrzeć, czy aby się uda Ewie Swobodzie wdrapać na podium. Jest jeszcze Konrad Bukowiecki, o właśnie tego nie powiedziałem, oraz Szymon Mazur, którzy awansowali w tej popołudniowej, przedpołudniowej sesji do finału pchnięcia kulą. Konrad Bukowiecki to mąż Natalii, kiedyś Kaczmarek, teraz Bukowieckiej, która wielce prawdopodobne wystartuje w sztafecie 4x400 mixed, jeżeli pamiętasz, a państwo może też pamiętają, pierwszy medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio, to właśnie była sztafeta mixed 4x400, tylko oni, a oni, to już są dwie zupełnie inne sztafety, no bo minęło jednak parę lat. No
1: czyli
0: i
1: tutaj bardziej medal w kategorii niespodzianki?
0: Realny, ale bo to sztafeta, ale bynajmniej niepewny. Więc mamy szansę na 100 metrów w pchnięciu kulą oraz w tej sztafecie, żeby ktoś wyskoczył. Warto już śledzić to, co dzieje się w Birmingham. Mistrzostwa są w Birmingham. po tym, jak odbywały się w Berlinie, jak nie odbyły się z powodu COVID-u w Paryżu, jak odbyły się w Monachium i jak odbyły się w Rzymie, a za 2 lata będą na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
1: O, Przemysław Pozawski. Dzięki wielkie, to był Sport 360, a tam mózgę wracam za chwilę na chwilę.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja zwiększa produkcję rakiet i przygotowuje się do kolejnych uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Wynika z analizy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Według ośrodka analitycznego Moskwa może rozpocząć ataki już w sierpniu. Założeniem miałoby być maksymalne zniszczenie tych obiektów przed Dniem Niepodległości Ukrainy, a także przed zbliżającym się sezonem grzewczym. Szwedzkie służby bezpieczeństwa powiadomiły o przerwaniu rosyjskiej operacji wywiadowczej. Funkcjonariusze mieli zdemaskować agenta, którym okazał się pracownik zagranicznej ambasady w Sztokholmie. Według służb celem operacji było wpłynięcie na decyzje polityczne władz Szwecji i zdyskredytowanie kraju oraz Unii Europejskiej i NATO. Wobec mężczyzny oraz dwóch innych szpiegów nie wszczęto jednak dochodzenia. Chronił ich immunitet dyplomatyczny, a następnie opuścili oni Szwecję. Sprawca piątkowego ataku na 15-letniego chłopca w Kamiennej Górze był Polakiem, a nie Ukraińcem, przekazała rzeczniczka MSWiA. Zdementowała tym samym fałszywe informacje, które sugerowały inną narodowość podejrzewanego. 16-latek decyzją sądu trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Chwila minęła, Adam Ozga, po 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Kuba z Konradem Muzyką, niezależnym ekspertem od wojskowości Rosji i Białorusi, rozmawiać będzie o froncie ukraińskim, o znaczeniu ataków na Wildberries, o odwołaniu Michała Fedorowa z funkcji szefa Ministerstwa Obrony Ukrainy oraz o tak zwanej busyfikacji. Po 20:00 na mikrofon TOK FM zaprasza Paweł Sulik. Czy uważają państwo, że udzielanie pierwszej pomocy powinno być powszechnie znaną umiejętnością? No raczej. Gościem Pawła będzie Kacper Mazurkiewicz, ratownik, nauczyciel akademicki i biegły sądowy. A państwo mogą już teraz pisać na adres mikrofon@tok.fm, a potem w trakcie audycji będzie też można dzwonić na numer 22 44 044. O europejskich ambicjach Bałkanów Zachodnich, o tym, kto ma szansę na wejście do Unii Europejskiej, w programie Maciej Zakrocki przedstawia po godzinie 22:00, a TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Marta Letecka, Krzysztof Olesiewicz, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16:00. TOK 360 też w samo południe.
8: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
17: Dzień dobry. W nowym tygodniu w codziennym magazynie motoryzacyjnym witają Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
18: Dzień dobry.
17: No, dużo się dzieje. Unia Europejska, jak widzę, chyba planuje coś, co powinna wprowadzić ze 2 lata temu, być może nawet przed wprowadzeniem ceł, na podwyższonych ceł, bo cła 10% na chińskie samochody już dawno były, podwyższonych ceł na samochody elektryczne importowane z Chin, produkowane w Chinach. Już pamiętasz, w czerwcu mówiliśmy, że no tak się tam coś się mówi, Handelsblatt, nasze ulubione niemieckie pismo ekonomiczne, mówiło, że chodzi o wprowadzenie ceł wyrównawczych, czy mówiło, można było tam przeczytać, wprowadzenie ceł wyrównawczych na importowane z Chin samochody typu plug-in, no bo to po prostu okazuje się, że chyba trzeba zrobić, jeżeli ma się taki pomysł na chronienie rynku, wprowadzając cła, to elektryki to za mało, bo wyobraź sobie, to też sprawdzałem, po pierwszej połowie tego roku hybrydy doładowywane z gniazdka w Unii Europejskiej to jest niecałe 10% sprzedawanych samochodów. Ten udział rośnie tam o 1/4 w porównaniu chyba z ubiegłym rokiem. W Polsce to jest 8%. No jest więcej niż diesli na przykład, ale 2 razy mniej niż elektryków w Unii Europejskiej. Ale co ciekawe, prawie co trzecia hybryda z gniazdka doładowywana w Europie, w Unii, jest produkowana w Chinach. A tylko co dziesiąte auto sprzedawane w Europie jest produkowane w Chinach, jeżeli się bierze wszystkie napędy. Czyli oni teraz rządzą w hybrydach doładowywanych z gniazdka.
18: Tak.
17: Prawie co trzecie, to jest chyba tam około 30%, już nie pamiętam nawet, czy to jest 32, czy 28.
18: Wiesz, oni te hybrydy sprzedają w cenach, których w europejskiej marce
17: nie da się
18: dostaniesz konkurować. Tak naprawdę, nie dostaniesz porównywalnej cenie, nie? Jest to trudne, chociaż te europejskie pluginy, one już odbiły. Renault Rafale PHEV, no, jeździłem nim w lipcu, 100 km zasięgu, bardzo, bardzo dobra hybryda plug-in.
17: Tak.
18: Natomiast faktycznie ten samochód po rabatach kosztuje 200 000 złotych.
17: No. Bardzo długo liderem tych hybryd doładowywanych z gniazdka był Volkswagen Tiguan, jeśli chodzi o modele. No już nie jest. No i między innymi chyba dlatego, to całkiem niedawno wiadomość, dlatego dziś o tym mówię, jakoś chyba na przełomie lipca i sierpnia do Unii zaapelował tym razem już sam prezes Volkswagena, żeby wprowadzić wreszcie wyższe cła na hybrydy doładowywane z gniazdka, no bo już ten lider z ubiegłego roku, z ubiegłych lat już nie jest liderem, już jest poza podium, bo tam na pierwszym miejscu jest BYD Silio w Europie, potem mamy BYD Atto 2, które też w Polsce wskoczył do pierwszej dziesiątki hybryd z gniazdka, i mamy JQ7 hybrydowe, zobacz, 3 chińskie marki, a w Polsce pierwsza piątka hybryd z gniazdka, to są Chińczyki. No więc tutaj uważam, że to jest bardzo ciekawy temat i myślę, że to chyba nastąpi dość szybko, bo tutaj jak inaczej to nas zaleją te hybrydy chińskie. One są, tak jak mówiłem, niestety dla rynku europejskiego, dobrze dla klientów, one są naprawdę dobre i udane. Czy bierzesz BYD?
18: Ale wiesz co? Tak, absolutnie. Zgadzam się z tobą, chociaż, Sławku, to nie są samochody tak dopracowane jak europejska konkurencja. Wspomniane Renault Rafale, ale też z koncernu Stellantis, te hybrydy 1.6, 220 koni, 180 koni.
17: Ale Volkswagena też i Audi, teraz coraz lepsze są.
18: No właśnie, dobra, ja dawno nie jeździłem...
17: Hybrydą Audi,
18: Czy hybrydą Volkswagena, tą opartą o silnik 1.5, czy słabszą, czy mocniejszą? Ja miałem do tego napędu dużo zastrzeżeń, wiesz? On moim zdaniem nie był dopracowany, głównie ze względu na hamulce i na rekuperację.
17: A tam początki były trudne, ale Stellantisa...
18: Tak, ale być może to poprawili. Stellantisa też. Słuchaj, ta hybryda PHEV jeździ bardzo przyjemnie. Będziemy zaraz opowiadać o Peugeotie 408, który jest bardzo fajnym samochodem. Tak. Nie jest wolnym od VAT, ale też żadna hybryda PHEV od chińskich producentów, czy prawie żadna, nie, też nie jest wolna od VAT i jakichś takich drobnych upierdliwości, które objawiają się na przykład spadkiem mocy w pewnych sytuacjach, tak? Kiedy potrzebujesz wcisnąć, ale okazuje się, że wcześniej jakąś procedurę pominąłeś, która ci się wyświetliła na ekranie, prawie przetłumaczona porządnie i w związku z tym nie masz teraz wystarczająco dużo mocy, żeby wyprzedzić tira, a z naprzeciwka jedzie autobus, nie?
17: To wszystko prawda. A żeby jeszcze dokończyć tą Europę, wiesz, bo zacząłem od pluginów, bo to bardzo ciekawy temat, ale tylko powiem, bo mówiliśmy po pierwszym kwartale, jak to jest udział napędów, prawda, różnych, no to ten, tak jak mówiłem, pluginy to jest prawie 10%. Na przykład bardzo spada udział samochodów z silnikiem diesla z 9,4% w pierwszej połowie procent ubiegłego roku do 7,5%. Benzynowe z 28% do 22%. Hybrydy są, zwykłe hybrydy to jest chyba 30 kilka procent. To jest wzrost. No i elektryki jest duży wzrost. Słuchaj, prawie 21% po pół roku w Unii Europejskiej to jest sprzedaż samochody elektryczne stanowi. Co piąty elektryk po pół roku, a w samym czerwcu to chyba 23 czy 24%, czyli prawie co czwarty. No trendy są widoczne. No, wzrasta udział hybryd zwykłych, czyli hybryd plug-in oraz elektryków. Elektryfikacja następuje inaczej niż miało być, bo nie tylko elektryki, według tych, co planowali, prawda, Jacku? Natomiast następuje powoli w różnych krajach, różnie, tak jak już udziały mówiliśmy, w różnych krajach. No to tyle, jeśli chodzi o tą Europę. Przejdźmy dalej. Zostajemy w Europie, czy masz coś spoza Europy?
18: Mam coś z Europy, znaczy to już prawie nie jest Europa. Wielka Brytania. Jest tam coś, o czym żeśmy już opowiadali, czyli Goodwood Speed Festival. Wielkie motoryzacyjne święto, zupełnie inne niż targi motoryzacyjne w Paryżu czy w Genewie. Tradycyjne, brytyjskie. No i jest też taka firma MG, która stara się być brytyjska, choć tak naprawdę jest już od dość dawna chińska. Hybrydami MG, żeby też znaleźć jakieś połączenie pomiędzy tym, co wcześniej mówiłeś, oczywiście jeździliśmy. I to, co pamiętam dość dobrze, to na przykład tę hybrydę w tym mniejszym MG ZS, tak?
17: Tak, ona jest mniej udana niż w tym HS-ie, w którym jest bardzo dobra.
18: Wiesz co? Nie, zgodzę się z tobą. Tak?
17: To ja inaczej, przepraszam, sprecyzuję. Hybryda dobrze pracuje, natomiast sam ZS to nie jest taki super udany samochód, bo na trasy przy szybkiej jeździe to on taki
18: Właśnie, to chciałem powiedzieć. Znaczy on w ogóle nie potrafi jechać szybko. Jechać powyżej 120 na godzinę. Staje się wtedy dziwny. Natomiast sama hybryda działa zaskakująco dobrze. To już niezależnie od tego, co my tutaj samochodzie myślimy.
17: 197 parę koni, ale ta tak. W HS-ie większym ma 224 i jest fajniejsza.
18: Słuchaj, zobacz, prawie 9 sekund do setki, 200-konne auto.
17: Tak.
18: Teoretycznie segment B, taki trochę rozciągnięty.
17: Lekkie.
18: 200 koni, 9 sekund do setki, to tak trochę te konie są, wiesz, różnych miejscach są chyba. Natomiast jeżeli chodzi o MG, jakby nie ma chyba nikt wątpliwości, że jest to jedna z tych chińskich marek, chińskich firm, brytyjskich marek, która z nami w Europie zostanie. Te samochody się doskonale sprzedają w całej Europie, w Polsce oczywiście również. I tak naprawdę jest to jakaś przewidywalna przyszłość, jeżeli chodzi o tę markę. Właśnie na festiwalu w Goodwood w Wielkiej Brytanii zostały zademonstrowane nowe pomysły, nowe plany na kolejne generacje hybryd i hybryd plug-in. Mają się pojawić one w przyszłym roku, prawdopodobnie przy okazji premiery MG ZS,
17: liftingu.
18: Albo nowego, nie wiem. No, szczerze mówiąc, chyba jest trochę za wcześnie na kolejny model, nie? Bo...
17: Tak, nowa generacja ma przecież max ile? Dwa lata? Półtora?
18: Dwa lata.
17: No może, półtora.
18: Słuchaj, nowe silniki turbodoładowane zostaną wykorzystane do tych hybryd. Uwaga, ta mniejsza hybryda, która w tym momencie oparta jest o silnik 1.5, w ogóle one są wszystkie oparte o silnik 1.5, ale to, co jest w mniejszych samochodach, czyli MG3 z hybrydą, albo MG ZS z hybrydą, zamiast silnika 1.5 będzie silnik 1.1. Prawdopodobnie trzycylindrowy i jestem tej konstrukcji bardzo ciekawy, dlatego że ona być może pomoże zniwelować ten dość duży problem, moim zdaniem, który w tych samochodach występuje. Nie jest nim tylko spadek mocy, już nie pamiętam, jak to było w tym MG, ale spalanie, dlatego że na stronie producenta, jak sobie patrzę teraz na MG, na hybrydowe MG ZS, no to ten samochód ma to certyfikowane spalanie, którym chwali się producent.
17: On dość dużo palił.
18: Jest napisane zużycie paliwa 5 litrów, ale niżej jest podane 6,5 litra na 100 km wydajność.
17: Lepiej, słuchaj, sobie radził ta trójka z tym napędem, bo lżejszy samochód.
18: Tak, lżejszy. Natomiast wiesz, 6,5 litra benzyny z tak skomplikowaną hybrydą, 200-konną.
17: Czyli co, ten pomysł...
18: To jest coś, co bez hybrydy, silnik 1.2 już nie piórtek, w Oplu Grandlandzie, we Fronterze czy w Citroenie C3 Aircross, no to jest bez hybrydy masz mniej, nie? Tutaj masz hybrydę i masz więcej. Prawdopodobnie ten silnik 1.1 jest właśnie po to, żeby z tym problemem się uporać. No będzie też nowy silnik 1.5 do kompletu.
17: Okej, mi się ten 1.5...
18: Wyższa sprawność cieplna, ponad 40%, nawet 90% w warunkach jazdy. Coś jeszcze? Chyba nowy tak, to jest ten nowy akumulator Solid Core. To jest takie stadium przejściowe.
17: MG nie stoi w miejscu, ale zobacz, z pluginami, z hybrydami z gniazdka, no to jest tak, że z reguły one mają przy okazji większą moc niż hybrydy tradycyjne. Przecież w MG HS-ie 224 tradycyjna, plugin to ma chyba 270 czy 280, a chociażby ten Urus, o którym mówiłem w piątek, przecież on ma te ponad 800 koni dzięki temu, że on jest pluginem, bo tam jest przecież silnik spalinowy, to on ma 600 trochę, chyba 20 litrów, a jest napęd, akurat plugin w Lamborghini wydaje mi się może mieć większe szanse niż w McLarenie Artura, że się zainteresują. Ale dobra, do rzeczy. To tak jeszcze dygresja dotycząca tych hybryd plug-in, od których zaczęliśmy audycję. XPeng P7, bardzo dobre auto. P7 Plus, większe auto, bardziej luksusowe. Znaczy bardziej według mnie luksusowo wykończone w środku. Chociaż czy lepsze, to nie wiem, bo mnie się mniej podoba też z zewnątrz. I dwa SUV-y w Polsce, G6 i G9 oraz X9 minivan. No dobra, a dlaczego je wszystkie wymieniam? Nie dlatego, że chcę już zakończyć audycję, tylko dlatego, że już się pojawił nowy i ten nowy, wydaje mi się, model ma spore szanse powalczyć z elektrykami europejskimi. Patrzę, 4,65 długości. To jest taki crossover coupé, jakby rozmiar Skody Enyaq, bo Volkswagen ID4 jest mniejszy, Tesla Y jest dłuższa, też 10 cm, Volkswagen krótszy 10. Pewnie by się coś dało znaleźć o podobnej długości elektrycznego, ale Enyaq jest po prostu dość popularnym i znanym elektrykiem, więc można do niego porównać. Ty widziałeś zdjęcia tego coupé, to ładne auto.
18: On ma jeszcze raz?
17: XPeng, on się nazywa, uważaj, L03.
18: Teraz ci powiem, że widziałem.
17: On miał chyba premierę, słuchaj, niedawno, kilkanaście dni temu. Gdzie? W Monachium, w Niemczech. Proszę bardzo. No. Tam, gdzie BMW. Zresztą blisko siedziby BMW.
18: Zgrabne to nawet.
17: No mi się przód jego podoba, bo on nie ma takiego...
18: Mnie się tył podoba.
17: No a widzisz, no to bo on ma tył i przód inny niż takie chociażby BYD, Silio czy
18: dobra,
17: Tesla.
18: Dobra, ten przód jest ciekawy, jest fajny. Prawda? To jest bardzo ciekawie narysowany samochód, to prawda.
17: No właśnie i zastanówmy się teraz, czy z takimi, no bo tu mam dane techniczne, czy z takimi na przykład akumulatorami współczynnik oporu powietrza 0,22. Akumulatory, uwaga, bo na razie elektryk, 50 68 kWh, 70 kWh. Trochę mało mi się wydaje na taki długi samochód, te 58, ale okej, chyba cena ma być niższa. Zasięgi teoretycznie, napęd na tył jest tylko 450 albo 520, a dojdzie do tego, i tu widzę potencjał, hybryda plug-in później. To są takie inne hybrydy, trochę z rozszerzaczem zasięgu. Tu jest silnik spalinowy pełniący taką rolę generatora. Mamy teraz X-Traila, to o tym więcej powiemy po faceliftingu, jak to działa, prawda? Będziemy go omawiać w sierpniu. No dobra, szybkie ładowanie, w miarę szybkie, prawie 200 kWh albo trochę, kilowatu, przepraszam, moc, albo 230. No, czyli poziomu jak konkurenci, Boże, powiedzmy koreańscy, niech będzie. Ładne to auto, no i tyle chyba na dziś, prawda? Nowy X-Peng.
18: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Zapraszamy już jutro.
19: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
20: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
21: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
20: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
22: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
23: TOG FM. Na każdy temat.

Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje TOK FM, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. A dziś Państwa i moim gościem będzie Konrad Muzyka, niezależny ekspert do spraw wojskowości Rosji i Białorusi. Porozmawiamy o froncie ukraińskim, porozmawiamy też o znaczeniach tych roszad politycznych, które wzbudziły takie wielkie zainteresowanie właśnie całego świata zachodniego, czyli dlaczego zwolniono Michała Fedorowa, na co to się przekłada, jakie było rzeczywiste znaczenie tego akurat polityka, tego akurat urzędnika. O tym będziemy rozmawiali po godzinie 19. Serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Boli, spędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Ukraina niszczy rosyjskie mosty. Chce zakłócić łańcuchy dostaw. Kolejna wypłata ze środków z KPO już za kilka miesięcy. Polska otrzyma prawie 8 miliardów euro. Mieszkańcy Krakowa muszą uzbroić się w cierpliwość. W centrum miasta pojawiły się roboty drogowe. Jest 19. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Siły obrony Ukrainy zniszczyły w lipcu 14 rosyjskich mostów i przepraw, poinformowało Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wśród celów, w które uderzyło ukraińskie wojsko, wymieniono również co najmniej 7 samolotów na okupowanym Krymie, terminale naftowe i składy amunicji oraz okręty i bazy floty przeciwnika. Resort wyjaśnił, że głównym celem ukraińskich ataków było zakłócenie funkcjonowania szlaków zaopatrzeniowych. Kolejna wypłata z Krajowego Planu Odbudowy na kwotę około 33 miliardów złotych trafi do Polski w październiku, poinformował wiceminister funduszy Jan Szyszko. Wcześniej Komisja Europejska przekazała, że pozytywnie oceniła wniosek Polski o płatność w ramach KPO. Polska złożyła go 19 czerwca i był to już 8 wniosek. Warunkiem wypłaty tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. Sąd zgodził się na aresztowanie rolnika, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie. W argumentacji wskazano na zagrożenie surową karą i możliwość podejmowania prób jej uniknięcia. Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W piątek 60-letni rolnik ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów drogi. Kraków w najbliższym czasie może mocno utknąć w korkach. Ruszył remont wiaduktu w ciągu alei 29 listopada, jednej z najważniejszych tras prowadzących przez centrum miasta. Kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym kierunku. Katarzyna Młynarczyk.
9: Drogowcy wymieniają nawierzchnię na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z aleją 29 listopada i na dojazdach, wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
10: To jest takie miejsce dosyć istotne z uwagi na to, że sporo osób tamtędy wjeżdża do Krakowa. To jest trasa, którą się jedzie z Warszawy, żeby wjechać na Aleję i przejechać na południe Krakowa, więc dosyć ważny obiekt komunikacyjny.
9: To nie koniec utrudnień. Zamknięta jest też łącznica z ulicy Pawiej w stronę Alei 29 listopada.
10: Co oznacza to dla kierowców? No przede wszystkim dłuższy czas przejazdu przez wiadukt, bo będziemy mieli jednak tylko połowę jego przekroju do dyspozycji.
9: Całość prac drogowcy chcą zakończyć 28 sierpnia, ale termin uzależniają od pogody. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
8: Informacje wracają o 20, a teraz w TOK FM czas na sport.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie udało się to Marcinowi Wroteńskiemu, Dawidowi Piłatowi i Wojciechowi Nowickiemu, czyli trzykrotnemu złotemu medaliście Mistrzostw Starego Kontynentu. W eliminacjach najlepszy był reprezentant Czech Wołodymyr Mysliwczuk. Fajdek miał piąty wynik. Finał jutro. Ozdobą pierwszego dnia zawodów będzie natomiast start Ewy Swobody na 100 metrów, ale na Alexander Stadium wystąpią wieczorem także państwo bukowieccy. Na rzutni kulą zobaczymy Konrada, a w sztafecie mieszanej 4x400 metrów pobiegnie najprawdopodobniej Natalia. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
0: W Birmingham będzie znów można narzekać na angielską pogodę, tym razem jednak z powodu fali upałów. Wysoka temperatura cieszy co prawda sprinterów oraz kapitan naszego zespołu, Natalię Bukowiecką.
12: Myślę, że w ogóle większości zespołów taka pogoda odpowiada. No, zdecydowanie większość ludzi woli biegać w ciepłym, to też pozwoli, myślę, że osiągnąć lepsze rezultaty.
0: Bukowiecka pobiegnie w finale sztafety mieszanej, ale o niespodziankę, jaką sprawiła wraz z drużyną na igrzyskach w Tokio, będzie ciężko. Skład uzupełni Maksymilian Szwed. On liczy przede wszystkim na bieg zespołowy.
13: Może być ciężko, jeżeli chodzi o indywidualny medal. Zobaczymy, co ten miks przyniesie, bo to nigdy nie wiadomo, jak z tych sztafetach.
0: W dobrej formie jest broniąca tytułu wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda, która na 100 metrów znów może dobiec na podium. Błażej Kulesza, TOK FM.
11: Dwukrotny król strzelców mundialu Kylian Mbappé wrócił dziś do treningów po 3-tygodniowej przerwie. Francuz ćwiczył m.in. z dwoma nowymi piłkarzami Realu Madryt, swoim rodakiem Ibrahimą Konate i hiszpańskim mistrzem świata Markiem Kukureją. A robili to pod okiem nowego trenera José Mourinho, który po 13 latach pracy w różnych klubach wrócił do Realu. Hiszpański klub ma w planach rozegranie 3 meczów przedsezonowych, m.in. w środę z Deportivo La Coruña. W La Liga królewscy po raz pierwszy zaprezentują się 22 sierpnia na wyjeździe z Espaniolem. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
8: Noc w większości kraju zapowiada się pochmurna, deszczowa, a miejscami również burzowa. Rozpogodzenia mają pojawić się jedynie na zachodzie. Temperatura minimalna osiągnie od 12 stopni na północnym zachodzie do 19 na południu kraju. W centrum 15 na plusie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Po raz kolejny przy kolejnej rozmowie o Ukrainie trudno mi się pozbyć wrażenia, że jednak krytycy Wołodymyra Zełenskiego niestety mają wiele racji. Coś tu zaszło za daleko. Po raz pierwszy też od rzeczywistego, a nie domniemanego eksperta od wojskowości słyszę o realnych zasługach, tudzież znaczeniach Michała Fedorowa. Nie jest to więc postać popierowa, mało znana, silna jedynie własnymi wpływami w kręgach amerykańskich. A może inaczej, te wpływy w kręgach amerykańskich nie są tylko przydatnymi znajomościami, to są przewagi kluczowe, przekładające się na konkretne decyzje poprawiające skuteczność armii ukraińskiej. I po raz kolejny, coraz wyraźniej słyszę, że to, co robi Wołodymyr Zełenski, służy niekoniecznie krajowi, za to bardzo jemu samemu. Widzą to też Ukraińcy, ale ich głos często jest traktowany z lekkim wzruszeniem ramion. No bo co też oni mogą wiedzieć, skoro z Ukrainy wyjechali, pewnie mają poczucie winy, że porzucili kraj w potrzebie, pewnie zwyczajnie jest im wstyd. Wstyd, nie wstyd, widzą i słyszą więcej niż my, bo wciąż mają tam sieci rodzinne i żywe kontakty społeczne. A ich ogląd jest niestety podobny. Ulica Bankowa próbuje ręcznie sterować niemal wszystkim i dla ulicy Bankowej liczy się głównie propaganda. Nie zawsze realny koszt społeczny, jaki ponosi ukraińskie społeczeństwo. Ale najgorsze słyszałem niedawno od tak zwanego znajomego Ukraińca, który powiedział mi: na Ukrainie najgorszy wróg jest w kraju. I można powiedzieć, przesadził, ale chyba nie, bo chodziło o tę tak zwaną busyfikację, do której znowu wracam, czyli pobór do wojska realizowany na zasadach straszliwych, będących de facto zdradą armii wobec jej własnych obywateli. Chodzi oczywiście o korupcję sprowadzającą się do okradania rekrutów, czyli tych, którzy mają wciąż nieuregulowany stosunek do armii, do poboru. Próbuje się ich w jednostkach uzupełnień okraść. I robi się to w szalenie perfidny sposób. Ostatnio znowu usłyszałem o dwóch przypadkach. Pierwszy to historia młodego chłopaka, 20-paroletniego, który za wypuszczenie z jednostki zapłacił $1000. I wypuścili, ale to całe wypuszczenie było prawdziwą ścieżką zdrowia. Tu przeskocz płot, tu wyjedź na dachu samochodu, jak w filmie sensacyjnym. A potem i tak trafisz do rejestru uchylających się od poboru, czyli po prostu poszukiwanych. Historia druga jest chyba równie fatalna, jeśli nie gorsza. Tym razem chodziło o mężczyznę 40-paroletniego, takiego, którego dało się oskubać na większą kasę. Nie było więc $1000, lecz 10 tysięcy, które podobno, to już bazujemy na doniesieniach znajomych, zapłacił, ale nigdy nie został wypuszczony. Czyli pospolite złodziejstwo. To jasne, że na zwycięstwie Ukrainy powinno nam wszystkim zależeć i to jest jasne, że wokół działań Ukrainy jest mnóstwo propagandy z jednej strony sukcesu, ale z drugiej strony też czarnego PR-u rosyjskiego. Ale Ukraina wolna od korupcji to marzenie nie tylko samych Ukraińców, to jest konieczność, jeśli ten kraj ma naprawdę znaleźć się w Europie. problem w tym, że mimo ognistych wypowiedzi rozmaitych adwokatów i miłośników Ukrainy, korupcja pozostaje jego regułą gospodarczą i społeczną. A w czasach wojny staje się jeszcze bardziej brutalna i bezwzględna. I jawi się jako to, czym zawsze była, czyli jako zdrada własnego kraju.
15: Reklama.
16: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
17: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
20: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
15: Reklama.
14: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Konrad Muzyka z Rohan Consulting, niezależny ekspert do spraw wojskowości Rosji i Białorusi. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
14: A będziemy rozmawiali oczywiście, tak jak już się Państwo pewnie domyślają, o tym, co dzieje się na ukraińskim froncie i okolicach. Ja bym może właśnie zadał pytanie o sam front versus może pewna wizja, która w głowach wielu się teraz pojawiła, czyli sukces Ukrainy poprzez rażenie celów w głębi Rosji, poprzez ataki na magazyny Wildberries, poprzez ataki na przetwórstwo ropy. Spektakularne zdjęcia robiące wrażenie. Jak się jedno do drugiego ma? I czy można powiedzieć, że to jest faktycznie dobra pasa ukraińska, to co obserwujemy, czy też ona jest dobra tylko w pewnym obszarze, który może nawet nie jest kluczowy dla powodzenia tej wojny dla samej Ukrainy? Jak pan to widzi?
21: Pamiętam, kiedy ostatnio z państwem rozmawiałem, nie pamiętam szczerze mówiąc, czy rozmawiałem z panem, czy z kimś innym na antenie, właśnie rozmawialiśmy dokładnie o tym samym problemie, przed którym stoją Rosjanie, w sensie, czy też nawet Ukraińcy, czyli do jakiego stopnia ukraińskie uderzenia na rafinerię, czy głębokie zaplecze rosyjskie ma wpływ na sytuację na froncie i na razie tak naprawdę tutaj nie ma żadnej zmiany. W tym sensie, że te uderzenia ukraińskie nie mają wpływu na sytuację frontową, ponieważ generalnie Rosjanie, główny sposób prowadzenia rosyjskich działań na poziomie taktycznym to są działania infiltracyjne, to są działania przeprowadzone przez bardzo często pojedynczych żołnierzy i oni nie potrzebują ciężkiego sprzętu, oni nie potrzebują dużej ilości paliwa, żeby zabezpieczyć ich poruszanie. Oni są bardzo często wspierani przez drony, czyli to nie są te duże zagony pancerne, które widzieliśmy jeszcze przed wojną, czy we wczesnych etapach działań rosyjskich na Ukrainie. Wydaje mi się, że bardziej Ukraińcy celują w bardzo duży efekt, który można uzyskać wobec społeczeństwa rosyjskiego właśnie poprzez te uderzenia na rafinerię, a niekoniecznie w ograniczenie działań ofensywnych rosyjskich na froncie na Ukrainie właśnie.
14: Czyli to ma trochę wpłynąć na morale samych Rosjan i morale też publiczności, że tak powiem, szerokiej, która sprzyja Ukrainie.
21: Tak, czyli generalnie pokazywanie w telewizji na zdjęciach satelitarnych lub nawet zdjęciach z dronów długich kolejek, które się ustawiają do stacji benzynowych, to jest pokazanie Rosjanom, że Putin nie jest wszechmocny, że nie potrafi ich obronić, że pomimo tego, że Ukraińcy są w relatywnie złej pozycji względem Rosjan, jeśli chodzi o sytuację frontową, a zresztą też zaraz do tego przejdziemy, to jednak są w stanie razić bardzo głęboko, w bardzo głębokie zaplecze rosyjskie i stopniowo niszczyć infrastrukturę krytyczną, która będzie w przyszłości miała bardzo duży wpływ na mobilność zwykłych Rosjan, czyli czy będzie paliwo w tym dystrybutorze, czy znowu trzeba będzie czekać kilka dni, czy nawet parę tygodni w kolejce, żeby móc zatankować auto.
14: Ale jeszcze bym się zatrzymał nad częścią pańskiej wypowiedzi, w której powiedział pan, że to jest inna taktyka Rosji, tak? Dobrze rozumiem, że tutaj dużo się zmieniło.
21: To znaczy może, tak, jeżeli przejdziemy tak chronologicznie od początku wojny, to kiedy Rosjanie weszli na Ukrainę na początku 2022 roku, to operowali batalionami, czyli pod oddziałami, w których liczba żołnierzy wynosiła powiedzmy od 500 do 700 żołnierzy. I jak ta wojna trwała, to liczba żołnierzy znajdujących się w tych pododdziałach ulegała stopniowemu zmniejszeniu. Potem pojawiły się grupy Wagnera, czyli to był 2023 rok. Ta liczba tych żołnierzy zmalała do 20-40. Potem pojawił się ten stały proces rekrutacji rosyjskich żołnierzy, który powodował, że ta liczba żołnierzy w pododdziałach jeszcze się zmniejszyła do 15, do 10. W zeszłym roku Rosjanie atakowali głównie grupkami składającymi się od 3 do 5 żołnierzy, a teraz w zasadzie to są już, nawet nie chcę użyć słowa pododdziały, tak? Tylko to są po prostu pojedynczy żołnierze, którzy próbują infiltrować, przeniknąć przez ukraińskie linie, którzy próbują przygotować teren pod nadejście innej grupki lub nawet innego żołnierza, których zadaniem jest głównie mapowanie ukraińskich pozycji, które potem mogą być zniszczone za pomocą dronów, artylerii lub bomb lotniczych itd., itd. Więc już na niższy poziom chyba działań taktycznych Rosjanie nie są w stanie zejść, tak? Czyli już nie mogą wysłać mniej niż jednego człowieka i na razie nie wydaje się, że Rosjanie są w stanie zorganizować swoje działania w taki sposób, żeby zwiększyć tą liczbę żołnierzy, zwiększyć tempo działań i uzyskać jakieś większe zdobycze terytorialne w ciągu krótkiego czasu, już nawet o przełamaniu operacyjnym, czyli o takiej dużej operacji zaczepnej. Ten temat w ogóle się nie pojawia i prawdopodobnie się w ogóle nie pojawi. Rosjanie tak naprawdę od zeszłego roku nie zmienili swoich działań taktycznych. Ten sposób prowadzenia działań jest dokładnie taki sam, ale Ukraińcy się zaadoptowali i są w stanie wywierać bardzo dużą presję właśnie na te działania infiltracyjne i stopniowo, czasami z lepszym, czasami z gorszym skutkiem niszczyć po prostu, zabijać tych żołnierzy, zanim oni podejdą do linii kontaktu.
14: Jak więc wygląda sam front i czy można powiedzieć, że Rosjanie mają właśnie na froncie jakieś sukcesy? Bo często pojawia się taki obraz, ja już od paru rozmówców słyszałem, oczywiście może nie tak jak pan akurat zorientowanych w sprawach wojskowości tak bezpośrednio, że tu mamy pewnego rodzaju przesunięcie akcentów, to znaczy ekscytujemy się właśnie tymi zdjęciami płonących magazynów Wildberries, a zapominamy o tym, że na froncie może być zupełnie inaczej i że jest inaczej. Więc pytanie, czy można powiedzieć, że jest źle po stronie ukraińskiej, że Rosjanie odnoszą jakieś sukcesy?
21: Taktycznie wygląda to zdecydowanie.

0: są w stanie zorganizować kontratak na poziomie taktycznym, który faktycznie może przynieść bardzo duże zdobycze terytorialne. I tak naprawdę Rosjanie potrzebowali dobrych kilku miesięcy, żeby ponownie zorganizować swoje siły i środki w tym konkretnym miejscu frontu, żeby spróbować powoli odbudować swoje pozycje, swoje zdolności i przejść ponownie do tych działań infiltracyjnych. Dodatkowo na północ od Słowiańska, a w zasadzie na północ od miejscowości Łymań, Ukraińcy parę miesięcy temu rozpoczęli kolejną operację, której celem było odrzucenie Rosjan właśnie od północnych rubieży Łymania, ponieważ głównym celem Rosjan było wzięcie aglomeracji kramatorsko-słowiańskiej w Kleszcze. I żeby zabezpieczyć ten północny wyłom, Ukraińcy przeprowadzili kontratak, który faktycznie zdołał odepchnąć Rosjan o paręnaście kilometrów również na wschód. I Ukraińcy tam kontrolują teraz sytuację. Ukraińcy też kontrolują sytuację w miarę dobrze na południu, kontrolują sytuację w Zaporożu, kontrolują mniej więcej sytuację w okolicach miejscowości Kupiańsk. Samo miasto również było zagrożone zajęciem przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej i tak naprawdę jedynym obszarem, gdzie Rosjanie są w stanie prowadzić działania ofensywne, to są teraz okolice Konstantynówki, Kramatorska, Słowiańska i miejscowości na północ od Słowiańska właśnie. Czyli można powiedzieć, że taki punktem grawitacyjnym rosyjskim teraz są okolice aglomeracji słowiańsko-kramatorskiej i oto teraz tak naprawdę toczy się bitwa.
1: A jak to się stało, że ta sytuacja się tak poprawiła i że można powiedzieć, że no jest, tak jak pan powiedział, najlepsza od 2023 roku? Z czego to wynika?
0: To wynika ze zmian, które przeprowadzili Ukraińcy po swojej stronie, jeśli chodzi o organizację działań bojowych, czyli mamy pojawienie się korpusów, co miało miejsce w zeszłym roku i w tym roku korpusy zaczęły, sposób organizacji działań wojennych polegał na tym, że Ukraińcy byli w stanie na poziomie właśnie korpusów lepiej zsynchronizować działania poszczególnych brygad, dostosować się do panującego terenu. Dowódcy korpusów znają dowódców brygad i są w stanie lepiej zarządzać tymi siłami i środkami, które mają do dyspozycji. A z drugiej strony Rosjanie, tak jak wspomniałem, zupełnie nie zmienili swojej taktyki działań i dalej wysyłają żołnierzy do działań infiltracyjnych, a Ukraińcy po prostu są w stanie ich zabijać z o wiele większą intensywnością niż to miało miejsce w zeszłym roku. I tutaj można spojrzeć też, szczerze mówiąc, tak będę trochę adwokatem diabła, ale w sposób dwojaki, gdyż z jednej strony faktycznie Ukraińcy są w stanie zabijać większą liczbę Rosjan, tych pojedynczych żołnierzy, którzy próbują infiltrować ukraińskie pozycje, a z drugiej strony problem, który się pojawił właśnie na początku tego roku, czy może nawet w końcówce poprzedniego, polegał na tym, że Ukraińcy bardzo mocno skupiają się właśnie na zabijaniu Rosjan, jakkolwiek tragicznie to brzmi, a nie na ustabilizowaniu sytuacji frontowej właśnie w tych najbardziej newralgicznych punktach, tak? Czyli myślą bardzo, bardzo taktycznie, jak zabić konkretnego żołnierza, a nie myślą o tym, co zrobić, żeby w ogóle ten żołnierz, żeby ten żołnierz nie pojawił się w ogóle w rejonie odpowiedzialności jakiejś tam brygady. I odpowiedzią właśnie na, między innymi na ten problem, było pojawienie się bardzo dużej liczby dronów, których celem jest rażenie rosyjskiej logistyki na średnim dystansie. Czyli tutaj mówimy w zasadzie od 50 do 120 do 130 kilometrów. W tym roku Ukraińcy planują zakupić paręset tysięcy dronów, których celem właśnie, które mają zdolności do rażenia rosyjskich celów właśnie na takim, właśnie na takim dystansie. I one powoli, a w niektórych częściach frontu nawet bardzo szybko, przeprowadzają bardzo dużą, w zasadzie codziennie mamy miejsce Codziennie ma miejsce bardzo duża liczba

0: ataków na rosyjską logistykę, na rosyjskie transporty z paliwem, na rosyjskie ciężarówki i tak dalej, i tak dalej. I jak rozmawialiśmy z ukraińskimi żołnierzami miesiąc temu na Ukrainie właśnie, to sytuacja wyglądała tak, że faktycznie w niektórych częściach frontu dało się odczuć, że na przykład liczba rosyjskich dronów jest mniejsza, że liczba żołnierzy pojawiających się również jest mniejsza, że użycie amunicji artyleryjskiej po stronie rosyjskiej również spadło, ale z drugiej strony są takie rejony frontu, gdzie ukraińscy oficerowie w ogóle nie odczuwają wpływu tej kampanii uderzeń na średnim dystansie. I niestety to ma miejsce właśnie w okolicach aglomeracji kramatorsko-słowiańskiej, co w zasadzie chyba potwierdza, że to jest punkt ciężkości dla Rosjan i Rosjanie wrzucają wszystko, co mogą właśnie w ten rejon, żeby jak najszybciej podejść pod Słowiańsk i Kramatorsk i rozpocząć w zasadzie walki o miasto, o te miasta.
1: A z czego wynika ta zmiana? Bo wytłumaczył pan, jak możemy przypuszczać, dlaczego jakby ta sytuacja się tak poprawiła po stronie ukraińskiej, ale gdzie tutaj Ukraińcy odrobili lekcję? I ja troszeczkę piję, mam ochotę wyciągnąć pana na takie na taką dyskusję, taką dywagację o tym. Wiem, że pan nie zajmuje się polityką, tylko zajmuje się bardziej wojskowością, ale właśnie, czy myśli pan, że sytuacja w samym Ministerstwie Obrony ma tutaj jakieś znaczenie? Oczywiście mówię o dymisji Fedorowa w szerszym założeniu. Jak to właściwie jest z tym jego wpływem na armię? Bo wydawałoby się, że sprawa jest może trochę, że trochę przesadzamy, on był jednak krótko tym ministrem. Jak to jest? Czy rzeczywiście to tam było coś, co sprawiało, że Ukraińcom dzięki niemu lepiej szło na froncie, niektórzy tak mówią? Czy to jest wszystko przesadzone?
0: Może odpowiem w taki sposób. Rozmawiałem z wieloma ukraińskimi politykami, dowódcami wojskowymi od najniższego do najwyższego szczebla i tylko jeden z nich przedstawił plan zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie. I tym ministrem był minister Fedorow. Więc on w kręgach wojskowych miał bardzo negatywną opinię i miał bardzo pejoratywne ksywki, których nie chciałbym przywoływać na antenie. Ale on miał spójny plan, jak Ukraina może wygrać tę wojnę właśnie poprzez lepsze zorganizowanie działań bojowych, lepszą mobilizację, zmiany w systemie zakupowym, gdzie moim zdaniem on właśnie przez to został głównie odwołany. Jego celem było stworzenie spójnego systemu, w którym każdy wiedział, co ma robić, w którym kraj, Ukraina kupuje sprzęt, który jest mu faktycznie potrzebny, po jak najmniejszej możliwej cenie, przy założeniu, że ten sprzęt faktycznie spełnia wymagania techniczne. I cały proces zakupu sprzętu potem był śledzony, czyli właśnie od zakupu do przekazania do jednostki, potem do użycia na polu bitwy, oceny efektywności tego sprzętu, oceny zdolności poszczególnych żołnierzy, którzy używali tego sprzętu. Tutaj głównie mówię o drużynach dronowych. Czyli generalnie na podstawie informacji, które ministerstwo zbierało, oni byli w stanie ocenić, jaki sprzęt działa, jaki sprzęt nie działa, jaka jednostka jest najlepsza, jaka jednostka jest najgorsza i chcieli właśnie bardzo mocno wspierać te jednostki, które były ich zdaniem najlepsze, a jednocześnie te jednostki, które działania były mało efektywne, one miały być albo reformowane właśnie, albo miały być nawet rozwiązywane. A sprzęt, który nie spełniał wymagań technicznych, miał być po prostu wycofywany. Więc moim zdaniem rola Fedorowa jako takiej, no nie chcę powiedzieć siły napędowej, ale jako takiego polityka, który miał wpływ na politykę obronną państwa jako minister obrony narodowej, a wcześniej jako minister do spraw transformacji cyfrowej, była bardzo duża. I też należy wspomnieć o tym, że ponieważ on był takim geekiem technicznym, on był bardzo mocno sfokusowany właśnie na danych, na technologii i miał wokół siebie bardzo duże grono doradców, którzy właśnie tworzyli pewne rozwiązania technologiczne. Dzięki temu on utrzymywał bardzo dobre kontakty, na przykład z Maskiem. A wiemy, że generalnie cały system komunikacyjny ukraiński, system dowodzenia na poziomie taktycznym w dużej mierze leży na Starlinku po stronie ukraińskiej. Jak wspomniałem, rosyjskie uderzenia, przepraszam, ukraińskie uderzenia na średnim dystansie na terytoriach okupowanych opierają się teraz w 100% na Starlinku. I gdyby tego Starlinka teraz zabrakło, to Ukraińcy generalnie ich zdolności do rażenia nawet tego bliskiego zaplecza rosyjskiego leżą. I teraz główna gra pomiędzy Fiedorowem a Maskiem dotyczyła tego, żeby Mask pozwolił Ukraińcom uderzać na terytoria rosyjskie w rejonach, w których operują rosyjskie systemy Iskander, które ostrzeliwują Kijów w zasadzie co kilka dni. I dymisja Fiedorowa w tym momencie, w którym miała miejsce, moim zdaniem odsunie Maska od tej decyzji bardzo mocno. I nie wiadomo, czy w ogóle do takiej decyzji dojdzie. Pomimo tego, że Fiedorow ostatnio mówił, że jest w kontakcie z Maskiem, że rozmawia z nim właśnie na te tematy, no ale to jednak jest trochę inny już poziom, bo Musk nie ma przełożenia tak naprawdę, bo przepraszam, Fiedorow nie ma teraz przełożenia na działania ukraińskiego rządu.
1: A czy możemy powiedzieć, a propos tych działań dronowych i jakby użycia dronów, czy możemy powiedzieć, że tutaj się coś wydarzyło dzięki samemu Fiedorowi, czy może raczej, no właśnie dzięki czemu, bo nagle te drony ukraińskie, znaczy może nie nagle, pewnie dla ekspertów to nie jest takie nagle, ale mam takie wrażenie, że coś się odblokowało, jeśli chodzi o produkcję tych dronów, nabywanie ich, jakby użycie, masowe użycie. Czy to się jakoś rymuje z tym, co się działo w Ministerstwie Obrony Narodowej? Czy to jest moja skrzywiona optyka?
0: Na poziomie taktycznym myślę, że nie. W sensie Ukraińcy są w stanie produkować naprawdę miliony dronów rocznie. I gdyby mieli środki finansowe, to produkowaliby ich kilka razy więcej niż produkują teraz. Gdzieś tam jakaś liczba, pamiętam, mrugnęła mi, to w końcu chyba 20 milionów dronów. Mają moce przerobowe na produkcję 20 milionów dronów rocznie. I to właśnie tych dronów FPV, dronów rozpoznawczych, czy dronów, które rażą rosyjską logistykę na średnim dystansie i też przeprowadzają ataki na głębokie zaplecze rosyjskie. Jeśli chodzi o wykorzystanie tych dronów o dużym zasięgu, które właśnie rażą rosyjskie rafinerie, to wydaje mi się, że po prostu została podjęta decyzja, że okej, mamy ta część środków, która powinna pójść na drony taktyczne, przekazujemy je na produkcję dronów dalekiego zasięgu i to na poziomie strategicznym powinno przynieść jakieś tam korzyści w przyszłości. Tak? Więc te moce przerobowe są, poza tym to nie są konstrukcje skomplikowane. Tak? Dużo w polskich mediach się mówi o tym, że chcemy mieć dostęp do ukraińskich technologii, produkcji dronów i tak dalej, ale to naprawdę nie są skomplikowane, to naprawdę nie są skomplikowane konstrukcje. Tak, to jest po prostu tanio zbudowany dron, czyli on kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów, włożony do niego system nawigacyjny, włożona do niego głowica, jakiś silnik i ten dron po prostu leci. O wiele większym problemem jest pozyskanie i produkcja rakiet balistycznych, rakiet typu cruise, które wymagają już bardzo dużego wsparcia, nie tylko finansowego ze strony partnerów, ale też wsparcia technologicznego, zwłaszcza jeśli chodzi o systemy nawigacyjne i samą głowicę do naprowadzania na przykład.
1: No właśnie, jak idzie z tym? Bo pojawiają się takie głosy, już nie pamiętam, kto to ostatnio powiedział. Nie wiem, czy nie Fiedorow, albo ktoś, a może ktoś z armii ukraińskiej bardziej, że Ukraina też jest na dobrej drodze do rozwoju no, zbudowania jakby swojej obrony przeciwlotniczej, zwłaszcza jeśli chodzi o balistykę. Jak to właściwie jest z tymi możliwościami ukraińskimi i co tutaj się dzieje?
0: Na razie w 100% ukraińska obrona przeciwlotnicza, zwłaszcza ta, której celem jest niszczenie balistyków, opiera się na rakietach Patriot. Tych rakiet jest zdecydowanie za mało. Już te ostatnie ataki na Kijów, które miały miejsce kilka dni temu, pokazały, że Ukraińcy mają tych rakiet, dosłownie już są chyba na wyczerpaniu. Myślę, że tak można zakładać. Jeżeli nie będzie wsparcia ze strony partnerów zachodnich, jeśli chodzi o przekazywanie tych rakiet, to Ukraińców czeka bardzo, bardzo ciężka zima. Natomiast jeśli chodzi o ukraińską produkcję tych rakiet, to powiem tak, ja już 2 lata temu słyszałem, że Ukraińcy przetestowali rakiety typu Cruise z bardzo dobrym skutkiem i od tego momentu tak naprawdę jedyną rakietą, która się pojawiła nad rosyjskim niebem, to była rakieta Flaming, czyli FP5, ale Ukraińcy dalej produkują za małe ilości tej rakiet. Wydaje się, że ta rakieta po prostu lata za wolno i jest za ciężka i za nisko też lata. Wobec tego jest ją łatwo zestrzelić. No ale z tego też, co mi wiadomo, Ukraińcy pracują tak naprawdę nad projektami kilku rakiet i nie do końca wiadomo, która rakieta tutaj będzie wiodła prym. Myślę jednak, że ostatecznie to będzie decyzja polityczna i te rakiety, które będą produkowane przez ludzi, którzy są związani z administracją prezydenta, to ta rakieta wygra, tak? Bo tak samo było w sytuacji, kiedy produkowano, czy wdrażano rakietę Flaming. Producent tych rakiet jest również powiązany z ludźmi z biura prezydenta i w konsekwencji ta rakieta wygrała, tak? Możemy myśleć o tym, co chcemy. Natomiast jeśli chodzi o ochronę przed balistykami, czyli produkcję antyrakiet, to myślę, że tutaj jest jeszcze daleka droga. Ukraińcy celują, i moim zdaniem mądrze, w to, aby rakiety, które były podstawą ich antyrakiet, które posiadali wcześniej z sowieckich systemów S-300, żeby je zmodyfikować, żeby do tych rakiet włożyć nowoczesne sensory i żeby tych rakiet używać właśnie jako tych przechwytywaczy do balistyków. Natomiast jeszcze nie do końca wiadomo, czy ten pomysł się sprawdzi, czy zrobienie takiego Frankensteina, to jest słowo, które też używają sami Ukraińcy, czy zrobienie takiego Frankensteina faktycznie będzie miało wpływ na niszczenie rosyjskich balistyków. Prawdą jest, że na tym etapie nie ma odpowiedzi na rosyjskie uderzenia balistykami i tak naprawdę musimy czekać, albo raczej Ukraińcy muszą czekać.
1: A jak to jest, jeśli chodzi o możliwości rosyjskie? Jakbyśmy spróbowali odwrócić tą naszą optykę i przez moment spojrzeć na to, co robią Rosjanie, jakie oni mają zaplecze, jakie oni mają możliwości, jakie tam są ewentualnie problemy albo przewagi, bo jeśli chodzi o statystyki, tak czytałem, to ostatnio na Ukrainę, na terytorium Ukrainy sypie się rekordowa ilość rakiet, więc jak to jest?
0: Po części wynika to właśnie ze słabości, myślę, ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Rosjanie widzą, że te ich rakiety nie są zestrzeliwane i w konsekwencji wysyłają po prostu większą ich ilość. I zupełnie nie zdziwiłbym się, gdyby z ich perspektywy nadchodząca zima była takim ostatnim punktem tej wojny. Można powiedzieć, że będą starali się naprawdę dokręcić bardzo mocną śrubę Ukraińcom, jeśli chodzi o ataki rakietowo-lotnicze, żeby zmusić Zełenskiego do podpisania jakiegoś aktu zawieszenia broni pokojowego, który oczywiście byłby narzucony przez Rosjan. Nie wiem, czy to się wydarzy. Historycznie takie ataki raczej nie mają znaczenia strategicznego. Zresztą bardzo dobrze widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, gdzie na poziomie taktycznym Stany Zjednoczone są w stanie faktycznie przeprowadzić operacje w bardzo dobry sposób, ale to nie przekłada się absolutnie w żaden sposób na prowadzenie wojny na poziomie strategicznym. Wracając do Rosjan. Rosjanie w dalszym ciągu produkują bardzo duże ilości balistyków. To jest co najmniej od, znaczy są różne liczby tak naprawdę, ale co najmniej to jest 650 rakiet Iskander-M. Niektóre szacunki nawet mówią o 750 rakiet produkowanych rocznie. Do tego dochodzą różnego rodzaju warianty rakiet, które są wystrzeliwane z systemów przeciwlotniczych S-400, które również są używane do atakowania celów ukraińskich. To są rakiety RM-48U. Ich też jest produkowanych kilkaset rocznie, czyli daje to łącznie grubo ponad 1000 rakiet balistycznych, z którymi muszą zmagać się Ukraińcy. Do tego dochodzą rakiety dalekiego zasięgu typu Cruise, czyli H-101 oraz ich odpowiedniki. Do tego mamy Zircony, Kinżale, rakiety Onyx i tak dalej. Więc rocznie tak naprawdę Rosjanie są w stanie wyprodukować około 2000 rakiet, które są w stanie razić cele na Ukrainie. I niestety, co gorsza, Rosjanie w dalszym ciągu pracują nad nowymi typami rakiet, w dalszym ciągu udoskonalają te rakiety, które już wystrzeliwują na Ukrainę, więc tam również bardzo dużo się dzieje. I tak naprawdę te rosyjskie zdolności uderzeń na długim dystansie to jest prawdopodobnie jedna z niewielu rzeczy, które Rosjanie robią dobrze w tej wojnie.
1: A gdybyśmy spojrzeli...
0: I gdzie ten progres jest faktycznie bardzo mocno widoczny, zwłaszcza w perspektywie ostatnich 2-3 lat.
1: Mm. A jeśli chodzi o te kłopoty rosyjskie, które dają o sobie znać najbardziej. Myśmy mówili sporo, czy w ogóle mówiło się sporo o tak zwanej sile żywej. Mówimy o pewnej jednak stagnacji na froncie. Jak to jest, jeśli chodzi właśnie o żołnierzy, o piechotę, o tych, którzy przeprowadzają ataki takie bezpośrednie po stronie rosyjskiej i po stronie ukraińskiej?
0: Po stronie rosyjskiej wygląda to w taki sposób, że są miesiące, w zasadzie to widać od września ubiegłego roku, są miesiące, gdzie Rosjanie tracą więcej żołnierzy niż są w stanie zrekrutować. I to ma wpływ na to, że intensywność ich działań w niektórych miejscach frontu faktycznie zmalała, tak jak wspomniałem wcześniej. I z tego powodu bardzo wielu analityków, zresztą na Ukrainie również, spodziewa się, że Rosjanie będą zmuszeni do przeprowadzenia częściowej mobilizacji po wyborach, do Dumy, które mają miejsce we wrześniu bieżącego roku. Tutaj pojawiają się różne liczby. Ja słyszałem od 300 tysięcy do 1,2 miliona ludzi może zostać zmobilizowanych. Może nie od razu milion żołnierzy, tylko pierwsza fala to będzie 300 tysięcy, druga fala na wiosnę to będzie 300 tysięcy i latem ponownie to może być na przykład 300 tysięcy, w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja frontowa. Ale zmierzam do tego, że rosyjski sposób prowadzenia działań taktycznych, czyli tych działań infiltracyjnych i ukraiński sposób adaptacji do tych działań, myślę, że wyczerpał już swoją formułę, że faktycznie Rosjanie będzie im bardzo ciężko przeprowadzić, czy utrzymywać obecne tempo działań, zwłaszcza w okolicach jesieni, zimy, kiedy liście padną i żołnierze nie będą mieli schronienia. Ja wiem, że to może prozaicznie zabrzmi, ale liście drzew faktycznie mogą uratować ukraińskim też żołnierzom życie i dają im bardzo dobrą osłonę przed wykryciem i w konsekwencji z zabiciem. Ale Rosjanie myślę, że na tym etapie nie mają wyjścia. W sensie będą musieli zrobić coś, co spowoduje, że ta liczba żołnierzy, która przewija się przez front, ponownie wzrośnie. Natomiast po stronie ukraińskiej problem jest podobny, aczkolwiek też bardzo, bardzo systemowy. To znaczy Ukraińcy mobilizują ponad 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie, tak? To jest liczba Ukraińców, którzy są mniej lub bardziej dobrowolnie ściągani z ulic i liczba Ukraińców, którzy zgłaszają się do centrów rekrutacyjnych. Niestety w bardzo wielu przypadkach, zwłaszcza tych Ukraińców, którzy są ściągani z ulic, oni są w stanie przedstawić zaświadczenie, które uniemożliwia wysłanie ich do wykonywania działań frontowych. Zarówno operatorów dronów, jak i piechoty. Tutaj oczywiście podejrzewa się, że proceder korupcyjny odgrywa bardzo dużą rolę, ale mówimy tutaj tak naprawdę o tysiącach przypadków miesięcznie. Więc jeżeli, załóżmy, Ukraińcy mobilizują 35 tysięcy żołnierzy miesięcznie, kilka tysięcy odchodzi im właśnie poprzez przedstawianie tych zaświadczeń o niemożności wykonywania działań bojowych. Do tego kilka tysięcy z nich samowolnie oddala się z miejsc, gdzie przechodzą szkolenia, czy potem z jednostek wojskowych. I to w konsekwencji doprowadza do sytuacji, w której Ukraińcy również nie są w stanie tak naprawdę powoli odbudowywać swojego potencjału ludzkiego, zwłaszcza w tych miejscach frontu, gdzie sytuacja jest najgorsza, czyli w okolicach aglomeracji słowiańsko-kramatorskiej. I niestety myślę, że to jest problem socjologiczny, to jest problem społeczny, to jest problem polityczny, to jest problem wojskowy, czyli on w zasadzie jak w soczewce skupia, no niestety myślę, że podejście ukraińskiego społeczeństwa do tych działań, które są podejmowane właśnie i do nieufności wobec klasy politycznej, wobec najwyższych dowódców wojskowych. I teraz to wszystko trzeba w jakiś sposób, niestety bardzo szybko, starać się naprawić. A nie do końca wiem, czy to da się naprawić. Zresztą ukraińscy oficerowie, z którymi rozmawialiśmy, są zdania, że ten problem jest tak głęboko już zakorzeniony, że nawet w sytuacji, w której Ukraińcy przeprowadziliby operacje zaczepne, które odbiłyby dużą liczbę terytoriów, w tym sensie, że przekaz całkowicie stałby się odmienny wobec tego, co obecnie funkcjonuje, no to Ukraińcy dalej nie chcieliby by walczyć, bo po prostu, no bo nie chcą umierać za swój kraj.
1: Tak. Ale czy to nie jest też tak, że jakby armia ukraińska, wiele, zwłaszcza jednostki rekrutacji, zrobiły wiele, żeby to podejście społeczeństwa ukraińskiego się zmieniło na mocno negatywne. To znaczy, jeżeli popatrzymy na tą tak zwaną busyfikację, na korupcję w tych jednostkach, na to, ile ludzie płacą, żeby ich wypuszczono danego dnia, nawet za cenę tego, że będą dalej poszukiwani jako dezerterzy, prawda, czy jako ci, którzy się uchylają, to czy nie jest tak, że tutaj ktoś pokpił sprawę, bo to jest, wygląda jak też taki model biznesowy, korupcyjny model biznesowy. Jeżeli mówimy o tych ludziach, którzy przedstawiają lewe zaświadczenia, to powiedzmy też o tym, co się dzieje podczas tej rekrutacji, gdzie rzeczywiście no, niektóre historie są absolutnie nie do wyobrażenia.
0: Tak, no to znaczy, no myślę, że mogę się podpisać po tym, co jak pan to opisał. Tak jak wspomniałem, to jest problem społeczny, tak? Czyli przyzwolenie do korupcji, niechęć walki i tak dalej. My też na to patrzymy w trochę inny sposób, w sensie, co się dzieje z żołnierzem, kiedy on faktycznie wejdzie w te tryby mobilizacji i jak przychodzi szkolenie, jak jest potem, czy to szkolenie jest w ogóle dobre, czy odpowiada standardom, czy oni generalnie przez 4 do 6 tygodni siedzą, nic nie robią. Jak potem wygląda ta ścieżka, jak żołnierz jedzie do jednostki, do której jednostki w ogóle jest przekazywany. To jest bardzo ważne, bo na przykład za czasów generała syrskiego, czyli byłego już głównodowodzącego siłami ukraińskimi, to 40% mężczyzn, którzy byli rekrutowani w Kijowie trafiało do jednej jednostki i ta jednostka słynęła z tego, że jej podejście do żołnierzy aż tak bardzo od rosyjskiego podejścia się nie różniło, tak? Czyli mięsne szturmy, wysyłanie bez przygotowania, wysyłanie bez wsparcia i tak dalej, więc cały też obraz tego, jak funkcjonują siły zbrojne, jak się traktuje tego rekruta, tak? Co się z nim robi, czy się o niego dba. No były, no naprawdę były takie sytuacje, gdzie gdybyśmy usunęli nazwy jednostek i nazwy kraju i ktoś by to przeczytał, to by powiedział, że to jest toczka w toczkę armia rosyjska, a nie armia ukraińska. Dlatego też nowy głównodowodzący siłami ukraińskimi, generał Drapaty, jego właśnie głównym zadaniem jest też całkowicie przemalowanie tego moim zdaniem w wielu miejscach nieprawidłowego obrazu, jak wyglądają ukraińskie siły zbrojne, jak funkcjonują i właśnie na co może liczyć rekrut, kiedy już wejdzie w tryby mobilizacyjne. I wydaje mi się, że generał Drapaty spośród tych wszystkich ukraińskich generałów, którzy odbyli rozmowy z prezydentem Zeleńskim, kiedy już dni generała Syrskiego były policzone, to był najlepszym możliwym wyborem, gdyż on właśnie też mieliśmy możliwość porozmawiania z nim parokrotnie i on jest po prostu dobrym człowiekiem, on faktycznie dba o swoich żołnierzy, on faktycznie stara się przekazać wszystkim swoim podwładnym jakiekolwiek zdolności, które oni potrzebują, żeby wypełniać zadania wojskowe, zadania w boju. Jego mottem jest właśnie dbanie o żołnierza, nawet tego żołnierza piechura, który jest na najniższym stopniu, który jest na pierwszej linii, i przekazywanie im wszelkiej pomocy, aby oni mogli nie tylko przeżyć, ale mogli efektywnie wykonywać swoje zadania. Więc stoi to w zasadzie w całkowitej sprzeczności z tym, co działo się za czasów generała Syrskiego.
1: No właśnie, tu pojawia się pytanie, dlaczego to tak długo tolerowano? To znaczy, sytuacja na froncie trudna, kraj w sytuacji dramatycznej tak w ogóle i równocześnie rzeczy, które sprawiają, że w zasadzie traci się resztkę, nie wiem, zaufania, nawet szacunku do tej armii. Myśmy troszeczkę o tym mówili, pan o tym mówił oszczędnie, ale były takie rozmowy z tych kilku, może nawet 10, które przeprowadziliśmy od początku tej wojny, z których to się przebijało, że to podejście do tak zwanej siły żywej i sposób jej traktowania to jest coś, co jednak obciąża armię ukraińską. Więc no trochę jednak jest takie pytanie, czemu tak długo?
0: To jest pytanie, na które niestety nie mam odpowiedzi. Mam odpowiedź na odpowiedzi na wiele pytań. Ale to znaczy, no, możemy się tutaj pokusić trochę o spekulacje, tak? W tym sensie, że Syrski był gwarantem wykonywania woli politycznej prezydenta Zełenskiego, tak? Czyli w sytuacji, w której na przykład głównodowodzący ukraińskimi siłami generał Załużny, czyli tutaj wracam do 2023 roku, był przeciwny obronie miasta Bachmut, był przeciwny uporczywej obronie, która ostatecznie doprowadziła do śmierci kilkunastu tysięcy ukraińskich żołnierzy, to prezydent Zełenski stwierdził, że nie, będziemy bronić Bachmutu tak długo, jak to jest konieczne, i wtedy generał Syrski był, jeśli dobrze pamiętam, dowódcą wojsk lądowych, aczkolwiek mogę się mylić, no to on był gwarantem tego, że ta misja, że ten polityczny statement z Zełenskiego zostanie wykonany, tak? Czyli on głównie dowodził wtedy obroną Bachmutu. Kiedy generalnie prezydent Zełenski był, być może dalej jest, bardzo nieskłonny do oddawania ukraińskich terytorium bez walki, tak? Czyli generalnie bronimy się do upadłego, nie przeprowadzamy działań aktywnej obrony manewrowej, tylko to są nasze pozycje i te pozycje bronimy tak długo, jak to jest możliwe. I teraz w zasadzie, jak popatrzymy, co ma miejsce w mieście Konstantyniwka, czyli to jest w zasadzie miasto znajdujące się na południowych podejściach do Kramatorska, no to w zasadzie mamy ponownie powtórkę sytuacji, gdyż w Konstantyniwce dalej są ukraińskie pododdziały, niektóre są w okrążeniu. Miasto jest stale infiltrowane przez wojska rosyjskie i nawet czołówki rosyjskie znajdują się 7 kilometrów już za niektórymi ukraińskimi drużynami dronowymi, które znajdują się jeszcze w Konstantyniwce. I ja szczerze mówiąc nie mam pomysłu na to, jak Ukraińcy będą w stanie wyprowadzić tych żołnierzy z tego miasta. Tak. Więc no, przyzwolenie do wykonywania takich działań musi iść od najwyższych czynników politycznych w kraju. Główną strategiczną rezerwą generała syrskiego były w zasadzie dwie jednostki. To była jednostka, to był 425 pułk i 225 pułk szturmowy. I to właśnie to były te jednostki, które słynęły z tego, że ich podejście do siły żywej było no, takie, jakie było. Było bardzo nonszalanckie, delikatnie rzecz ujmując. Więc prezydent musiał zdawać sobie sprawę z tego, że szkolenie wygląda bardzo źle, że ci żołnierze są bici, są maltretowani, a potem są wysyłani bardzo często na misje samobójcze. Nawet kiedy już dni generała Syrskiego były policzone, 425 pułk szturmowy wysłał kilku żołnierzy do budynku administracji lokalnej w Konstantyniwce, żeby oni stanęli w tym budynku, wyciągnęli flagi ukraińskie i nagrali krótki filmik, w którym powiedzieli, że Konstantyniwka jest pod kontrolą ukraińską i ci żołnierze zostali potem pojmani przez wojska rosyjskie. Więc no, ponownie to pokazuje, że wymiar PR-owy podejmowania pewnych działań czasami potrafi mieć większą wartość niż życie ukraińskich żołnierzy.
1: I to jest, myślę, dobra puenta naszej rozmowy. Konrad Muzyka, niezależny ekspert do spraw wojskowości Rosji i Białorusi, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Za 5 minut godzina 20, słuchamy Radio Tok FM, za 5 minut informacje, a po nich program Mikrofon Tok FM. Nie oddalimy się za bardzo, proszę Państwa, od tego, o czym była rozmowa przed chwilą w dłuższej rozmowie w programie Kuby Janiszewskiego, a to dlatego, że będziemy dziś pytali o pierwszą pomoc. Kto z Państwa, słuchaczy, słuchaczek, zna zasady, a kto oprócz tego, że zna zasady pierwszej pomocy, mniej więcej to raz na jakiś czas próbuje wdrażać je w życie, w tym sensie, że ćwiczy, nie wiem, jakoś przypomina je sobie. Kto z Państwa regularnie to robi, a kto z Państwa ostatni raz 10, 20, 30 lat temu z powodu jakiegoś szkolenia miał okazję zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy. Jest to o tyle istotne, że rozpoczniemy od rozmowy z Kacperem Mazurkiewiczem, ratownikiem, nauczycielem akademickim i biegłym sądowym, od pytania, czym jest pierwsza pomoc. I proszę Państwa, odpowiedź nie jest taka prosta, bo jak Państwo się teraz zastanowią i pomyślą, czy dochodzi o to, że ja wiem, jak resuscytować kogoś, czy ja wiem, w jaki sposób ułożyć w takiej pozycji, żeby ta osoba mogła spokojnie oczekiwać na pomoc, ale zaraz, skoro sobie tak to wizualizuję, to zakładam, że wiem, o jakie sytuacje chodzi. Chodzi o wypadek, albo na przykład to, że ktoś się topił, albo ktoś się przewrócił. A czy to na pewno jest pierwsza pomoc? Albo czy to są sytuacje, które wymagają od nas działania, jeśli chodzi o pierwszą pomoc? Będziemy o tym między innymi rozmawiać w dzisiejszym programie Mikrofon Tok FM. Czy uważasz, że udzielenie pierwszej pomocy powinno być powszechnie znaną umiejętnością? Za 3 minuty 20 informacje po nich. Mikrofon Tok FM.
3: Autopromocja.
4: Pies i dziecko pod jednym dachem. Jak sprawić, żeby ta relacja była bezpieczna i dobra dla obu stron? Jak przygotować psa na pojawienie się noworodka, a dziecko nauczyć szacunku do zwierzęcia? W nowym odcinku podcastu Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak uniknąć błędów i budować zaufanie od pierwszego dnia. Posłuchaj na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Karolina Wiśniewska, zapraszam.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie oddala się. Po ostatnim ultimatum Iranu kolejne żądania wysuwa prezydent USA. Polski parlament coraz bliżej wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu, obejmującego cały kraj. Iga Świątek dziś w nocy powalczy o awans do półfinału turnieju w Toronto. Minęła 20. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że będzie domagać się odszkodowań od Iranu za wszystkie osoby, które zginęły lub zostały ranne w wyniku działań władz w Teheranie. Poinformował, że polecił już swoim przedstawicielom, aby uwzględnili te kwestie w przyszłych negocjacjach. Trump we wpisie na True Social podkreślił, że to reakcja na żądania przedstawicieli Islamskiej Republiki Iranu, którzy domagają się odszkodowania za szkody wyrządzone im podczas ostatnich 5 miesięcy konfliktu zbrojnego. Prezydent Trump zapowiedział, że odszkodowanie powinno obejmować też rodziny osób zabitych na amerykańskim okręcie USS Cole oraz tysięcy innych, którzy zginęli w walce. Trump wyraził też przekonanie, że odszkodowania powinny zostać wypłacone rodzinom demonstrantów zabitych przez reżim irański. W miniony weekend Iran uzależnił pełne otwarcie ciśniny Ormus od spełnienia przez USA szeregu warunków, m.in. wypłaty odszkodowań wojennych, zakończenia blokady irańskich portów oraz wycofania sił USA z regionu. Wojska Tajwanu przeprowadziły dziś symulowane odparcie chińskiego ataku powietrznego na wyspy Penghu. Tajpej już od 10 dni ćwiczy różne warianty odpowiedzi na uderzenia ze strony Pekinu. To bardzo ważne, by być gotowym na takie sytuacje, mówi jeden z tajwańskich dowódców wojskowych.
15: Myślę, że to pozwoli wyszkolić cały oddział oraz mnie samego jako dowódcę w zakresie reagowania na nieprzewidziane sytuacje. Wiemy jednak, że nie przewidzimy każdego ruchu naszego wroga.
14: Chiny od lat powtarzają, że Tajwan to ich terytorium. Władze wyspy odrzucają te roszczenia i uważają, że są autonomicznym państwem. Dlatego Pekin regularnie wywiera presję militarną na Tajwan, m.in. poprzez przekraczanie linii demarkacyjnej. Polacy mogą wkrótce stracić możliwość kupowania alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, bo pomysł uzyskuje coraz szersze poparcie w parlamencie. Do tej pory zasady sprzedaży alkoholu regulowały samorządy, ale koalicja rządząca chce wprowadzić w tej sprawie ogólnopolskie przepisy. Więcej na ten temat Maciej Kluczka.
16: Początkowo politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u uważali, że to samorządy powinny w tej sprawie decydować, ale społeczne poparcie dla ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wzięło górę. Będą też ograniczone ograniczenia dotyczące reklamy, mówi posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak z Sejmowej Komisji Zdrowia.
17: Wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu. Właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji i w reklamie.
16: A więc także piwo bezalkoholowe. Posłowie przyznają, że na polskim rynku sprzedaży będzie to niemała rewolucja. Maciej Kluczka, TOK FM.
14: Parlament proponowane przepisy ma przyjąć jesienią. Student Katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego Michał Tomaszowski rozpoczął realizację projektu Ocean's 7, pokonując wpław 33-kilometrowy kanał Katalina przy Los Angeles. 23-latek jako pierwszy Polak zamierza pokonać wpław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Pokonanie pierwszej z nich zajęło mu 10 godzin i 12 minut. W przyszłym roku ma zamiar przepłynąć kanał La Manche. Do tej pory wyzwanie przepłynięcia wpław 7 cieśnin pokonały 42 osoby. Więcej sportu w TOK FM już za moment, a na kolejne informacje zapraszam o 21:00.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Europa, Azja i Ameryka Północna znów występują przeciwko Gianniemu Infantino. UEFA, tym razem SAFC i CONCACAF wystosowały oświadczenie, w którym skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziału w prawach do Mistrzostw Świata. Wprawdzie Infantino po protestach na razie zrezygnował z planów częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów piłkarskich na świecie, ale jego krytyka nie słabnie. Tym razem trzy znaczące konfederacje piłkarskie piszą, że Infantino utracił zaufanie, tu cytat, poprzez oszustwo i postawił się ponad kolektywem. Były kapitan FC Barcelony Sergi Roberto będzie kontynuować karierę w lidze MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał 2-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy. Ostatnie 2 sezony Roberto spędził w Como, któremu pomógł zająć 4. miejsce w Serie A i po raz pierwszy w historii awansować do Ligi Mistrzów. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinału. W nocy polskiego czasu o półfinał w Toronto powalczy Iga Świątek, która ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w tym sezonie. Błażej Kulesza.
19: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysoko notowaną Martą Kostiuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie. Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym 3-setowym boju lepsza była Świątek. Błażej Kulesza, TOK FM.
18: A spotkanie Świątek kontra Schneider o 1:00 polskiego czasu. Nairobi formalnie złożyło wniosek o organizację lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2029 roku. Kontrkandydatami stolicy Kenii będą Londyn, Rzym i Monachium. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
14: W nocy na zachodzie kraju możliwe rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 12 stopni na północnym zachodzie, około 15 w centrum, do 19 na południu kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dziś pytać będziemy słuchaczy i słuchaczki, czy uważasz, że udzielenie pierwszej pomocy powinno być powszechnie znaną umiejętnością, powszechnie posiadaną umiejętnością? Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Michał Brodowski. A rozpoczynamy od rozmowy z Kacperem Mazurkiewiczem, ratownikiem, nauczycielem akademickim, biegłym sądowym. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór Państwu.
2: Czym właściwie jest pierwsza pomoc? Jak zdefiniować i opisać to coś? Czy to jest zestaw umiejętności? Czy to jest nastawienie psychologiczne do sytuacji kryzysowych? Jak by Pan to opisał? Co to jest w ogóle pierwsza pomoc?
20: Mamy też ustawową definicję, która wynika wprost, ale to oczywiście jest język prawniczy dość trudny, ale tak, żeby bardziej zobrazować, to nie jest jakaś zaawansowana medycyna, ale to jest taki fundament łańcucha przeżycia, czy to jest taki zbiór podstawowych, jakby powtarzalnych algorytmów postępowania, które mają za zadanie no, sztucznie utrzymać podstawowe funkcje życiowe, czyli tak jak krążenie, oddech, lub zapobiec szybkiej śmierci, na przykład poprzez stamowanie masywnych krwotoków, aż do momentu przyjęcia przez jakieś wykwalifikowane służby. Pamiętajmy, to nie musi być od razu zespół ratownictwa medycznego, to może być jednostka straży pożarnej, która będzie udzielała już nie pierwszej pomocy, a kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2: A czyli ustawa mówi, że zestaw umiejętności, który zapewnia komuś przeżycie albo zapobiegnie szybkiej śmierci, to będzie właśnie pierwsza pomoc. Czy to jest wiedza, czy to są umiejętności? Coś w ustawie jest na ten temat?
20: Tam jest po prostu zespół czynności mówiony. To wiadomo, że trochę wiedzy jest potrzebne, umiejętności też, ale najważniejsze w mojej ocenie to jest po prostu chcenie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Czyli ta chęć poczucia, to poczucie chęci pomocy drugiej osobie i przełamania tego najtrudniejszego momentu, żeby zacząć.
2: Czyli pan mówił o jakiegoś rodzaju motywacji, czy też nastawienia, tak?
20: Tak, determinacji, takiej dyscypliny, no tak bym to nazwał.
2: To jest bardzo ciekawe, bo to trochę zupełnie, to jakby trochę zmieniało myślenie w ogóle o pierwszej pomocy, bo ktoś słuchając nas dzisiaj, naszej rozmowy, może pomyśleć, ja nie wiem ile ucisków, nie wiem ile tam wdechów, nie wiem na czym polega pozycja boczna ustalona, ja tego wszystkiego nie wiem. A teraz słyszę w Radiu Tok FM, że tu chodzi raczej o to, żeby mieć nastawienie do działania, nastawienie z jakąś tam wiedzą, tak?
20: Dobrze, zdecydowanie, dlatego... Znaczy, no oczywiście ważne jest, żeby uciskać poprawnie, żeby sztuczne oddychanie przeprowadzać poprawnie, ale to wszystko na nic się zdaje, jeżeli nie będziemy chcieli tego zrobić. Jeżeli nas coś przyblokuje wewnątrz mentalnie, to nawet najlepsze wyszkolenie nie sprawi, że my będziemy w stanie tej osobie pomóc. Proszę pamiętać, że jako osoby niezwiązane z taką medycyną ratunkową, z takimi stanami nagłymi, może nas przecież sparaliżować strach, możemy być zdenerwowani, ale też jest dyspozytor medyczny, który podczas połączenia telefonicznego pozostaje z nami na linii, rozmawia i podaje nam wskazówki, w jaki sposób komuś pomóc. Dlatego, tak jak mówię, najtrudniejsze w mojej ocenie będzie zacząć. A jak już zaczniemy, to naprawdę nie są jakieś bardzo skomplikowane czynności. To ma być proste algorytmy, takie, że osoba, która na co dzień nie ma z tym do czynienia, a być może pierwszy raz widzi taką poważną sytuację, jest w stanie po prostu zrobić to szybko i skutecznie.
2: Ale pan, widzę, w świetny sposób tutaj miesza te trzy rzeczywistości. Ratownika, nauczyciela akademickiego i biegłego sądowego, a też dlatego pana zaprosiliśmy, uchylę rąbka tajemnicy. Ale proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Skoro to nastawienie, ta motywacja, ta chęć zadziałania jest tak kluczowa, to chyba to jest najlepszy moment naszej rozmowy tu na początku, żeby rozbroić pewną miejską legendę. Część osób prawdopodobnie próbując racjonalizować jakieś sytuacje swojego życia albo wyobrażone sytuacje, że dzieje się coś niepokojącego z jakąś osobą, ja powinienem zareagować, bardzo chciałaby usłyszeć odpowiedź na to pytanie, czy ta miejska legenda to prawda, czy też nie. Za nieudzielenie pomocy grożą sankcje karne.
20: Tak, to jest prawda. O tym mówi artykuł 162 Kodeksu Karnego. Niemniej jednak tam, może nie tyle, czy musimy trochę rozdzielić, tam jest mowa o niewezwaniu pomocy. Ale proszę też zwrócić uwagę, że w przepisach o ruchu drogowym, prawo o ruchu drogowym już jest mowa o tym, że kierującym pojazdem ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy i wtedy to już nie będzie tylko wezwanie pomocy. Bo my często tak mówimy, że wystarczy telefon po pomoc i jesteśmy jakby, no ten obowiązek, ciężar prawny, ta sankcja z nas spada, jesteśmy wolni. Ale nie dotyczy to kierujących. No, najprawdopodobniej wynika to z tego faktu, że wszyscy kierujący przeszli kurs pierwszej pomocy, no bo taki był obowiązek w szkole. Znaczy wszyscy, w cudzysłowie wszyscy, prawda? No bo to też nie wszystkie lata, ale znakomita większość kierujących powinna, czy musi udzielać zgodnie z ustawą i umieć udzielić pierwszej pomocy. Nieudzielenie pomocy oczywiście też jest taki artykuł, niemniej jednak on częściej będzie dotyczył, jeżeli to jest powód na przykład wypadek i ucieknie z tego miejsca zdarzenia, to też również prokuratorzy stawiają takie zarzuty z tego artykułu.
2: No tak, ale rozumiem, takich sytuacji, których ktoś mógłby się obawiać, czyli widzi wypadek, coś się wydarzyło i ta osoba jest przerażona, jest w głębokim szoku i nie udziela pomocy. I kojarzy pan takie sytuacje, że takie osoby były skazywane w Polsce?
20: Nie kojarzę i trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś był skazany, dlatego że dopóki pewnych brzydko mówiąc, obrazków nie zobaczymy, nie będziemy w tej sytuacji, to też trudno mówić, jakbyśmy się zachowali. I potrafię sobie wyobrazić, że ktoś, znaczy potrafię, ja to widziałem wielokrotnie, przyjeżdżając do pacjentów czy na jakieś zdarzenia uliczne, że po prostu ludzie widząc osobę bliską, która była nieprzytomna, w dziwnej pozycji, zaśliniona, dusząca się, po prostu są spanikowani. To jest zupełnie naturalne i nawet bym powiedział, że takie w cudzysłowie pozytywne, że to jest taka cecha ludzka, no i nie ma się co dziwić. To w ogóle to nie zaskakuje, żeby ktoś miał zachować zimną krew w tej sytuacji. Jeżeli ktoś umie, oczywiście tym lepiej, bo będzie skutecznie udzielał tej pomocy, ale jeżeli nie, no to trudno za to karać. Nie możemy tylko wychodzić z założenia, że będzie to jakaś taka furtka, gdzie ktoś powie, no dobra, ja się bałem, nie podszedłem i będzie nagrywał telefonem na przykład, no bo w to nie uwierzę, albo właśnie ucieka samochodem, bo się bał, to uciekł samochodem. Nie, należy wezwać pomoc, być może ktoś dookoła będzie potrafił udzielić tej pomocy, być może zaraz dyspozytor mnie przekona, może mi podpowie, jak to udzielić i gdzieś te pewne elementy, które mnie zniechęcają, może zostaną wyeliminowane zupełnie.
2: No właśnie, wspomniał pan o tych szkoleniach BHP przy okazji prawa jazdy. I to jest dobry moment, żeby zapytać, czy ma jakieś szacunki, ile osób w Polsce jest przeszkolona z pierwszej pomocy? Ja wiem, że trudno powiedzieć, co to znaczy być przeszkolonym. Czy to znaczy, że ktoś kiedyś miał kurs, czy ktoś jest w stanie te czynności wszystkie wykonać automatycznie i poprawnie? No ale jakby pan szacował, że jaka część z nas, naszego społeczeństwa...
20: Są badania na przykład CBOS-u. CBOS też robił takie badania, tam bodajże około 60-70% ludzi deklarowało, że potrafi udzielić pierwszej pomocy. Na pewno patrząc, ja w pogotowiu pracuję 17 lat, to zmieniło się ogromnie i bardzo znacząco kwestia udzielania tej pierwszej pomocy. Mhm. Kiedy zaczynałem pracę, to była jakaś rzadkość, to było niesamowicie rzadko się zdarzało, żeby udzielał pierwszej pomocy. A dzisiaj to się niesamowicie rzadko zdarza, żeby ktoś nie udzielał tej pierwszej pomocy. Więc to jest bardzo dobry objaw i bardzo dobre zjawisko. Myślę, że składa się na to, że już w szkołach od kilku lat, może już nawet kilkunastu, dzieci są uczone tej pierwszej pomocy. Nawet ja już byłem w liceum uczony pierwszej pomocy. Dzisiaj dzieci w przedszkolach, a nawet w żłobkach mają jakieś takie zajęcia. Oczywiście, no nikt tych 3-4-latków nie nauczy, nie wiadomo jak sobie uciskać klatkę piersiową, ale uczy się pewnego podejścia i pewnego takiego zachowania, że chcą pomagać. To jest zupełnie naturalne dla tych dzieci i po prostu no, rośnie to poczucie w środku razem z naszymi młodymi obywatelami, którzy potem stają się dorośli i po prostu pomagają. Więc to jest bardzo dobre zjawisko i bardzo takie pozytywne i budujące. Więc ile potrafi tak naprawdę, nie wiem. No badania mówią CBOS-u, że koło tam 60-70, ale z mojej obserwacji takiej, to może to nie jest miarodajne, metodologia bardzo słaba, no da się zauważyć, że dużo, dużo więcej razy ktoś udziela pierwszej pomocy niż w te 17 lat temu, jak zaczynałem pracę.
2: No tak, ale z tych samych badań, które pan przed chwilą zacytował, CBOS-u, że 60, a nawet 70% Polaków deklaruje, że potrafiłoby udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku, no to w tym samym badaniu później jest jeszcze jedno pytanie, a mianowicie czy państwo są pewni swoich umiejętności i dokładnie wiedzą, jak
20: 19%.
2: Właśnie. Czyli tu można by było pomyśleć, że te 19% to jest kto? Ktoś, kto regularnie powtarza takie szkolenia?
20: Na pewno powtarzalność sprawia, że czujemy się pewniej. I to w każdej dziedzinie, nie tylko w pierwszej pomocy. To już nawet nie jest kwestia tego, że te wytyczne się zmieniają co 5 lat, bo tak prawdę mówiąc, ten stosunek uciśnięć do oddechów się od lat już nie zmienia. On pozostaje na stałym poziomie 30 do 2 u dorosłych. Oczywiście są pewne modyfikacje, które troszeczkę potrafią zamieszać, ale już wytyczne też mówią, że najważniejsze jest, żeby ludzie udzielali pomocy i czy oni zrobią 30, czy 28, czy 37, to naprawdę nie ma to znaczenia. Najważniejsze jest, żeby ktoś uciskał i robił sztuczne oddychanie, a też już wytyczne było, nie chcesz odrobić sztucznego oddychania, to po prostu uciskaj, to też jest fajne, że komuś pomagasz. Więc to się modyfikuje, ale powtarzalność tego i jakby obcowanie z tymi ćwiczeniami sprawia, że my się też czujemy pewni w tej sytuacji. To można porównać do jazdy samochodem. Jeśli ktoś przechodził kurs na prawo jazdy 15 lat temu i nie jeździł tym autem w ogóle, to się będzie mniej pewniej czuł za kierownicą, pomimo tego, że posiada uprawnienia, niż osoba, która regularnie jeździ albo przynajmniej raz w roku próbuje pojechać, prawda? No bo to tak bym mógł porównać do prowadzenia samochodu.
2: Skoro wspomniał pan też o tym, że w trakcie procesu edukacji dzieci i młodzież jest szkolona z pierwszej pomocy, ale oprócz tego są różne programy realizowane, to spróbujmy jakoś to zmapować. To znaczy, kto, gdzie i jak w Polsce, jeśli chodzi o te duże ilości przecież ludzi, duże liczby ludzi w szkoli. I czy to jest WOŚP, ile z tego ma, nie wiem, jakieś inne organizacje. Patrzę na te badania CBOS-u, które pan tu wywołał. Mhm. I tam widać ewidentnie, że w tej grupie do 30 roku życia bardzo wiele osób mówi, że miało takie szkolenia, ale to ja zakładam, że to są właśnie osoby, które w szkole miały te szkolenia pierwszej pomocy. Ale oprócz tego, kto jeszcze w Polsce szkoli z pierwszej pomocy?
20: No, jakby nie badałem tego tam, kto szkoli, ale tak z doświadczenia, niestety może każdy szkolić. I dlaczego mówię niestety? Dlatego mówię niestety, ponieważ bardzo często widzimy, chociażby w social mediach, gdzie się pojawiają jakieś rolki czy informacje, gdzie ktoś w dobrej wierze to udostępnia, ale szkolą osoby niekompetentne. No i tutaj mamy taki troszeczkę dysonans, bo z jednej strony fajnie, że ktokolwiek uczy, bo lepiej udzielać tą pomoc nijak niż wcale nie udzielać, no bo czasami nie mamy nic do stracenia, a jest szansa, że się uratuje. Ale z drugiej strony, jak ktoś już uczy, to niech to robi profesjonalnie i merytorycznie. A niestety bardzo często się zdarza, że no, robią to osoby no, nieprzygotowane kompletnie do tego i nie powinny. Ale prawo nie klasyfikuje, kto miałby to robić, poza szkołami, gdzie jest jasno napisane, że to ma być tam ratownik medyczny, pielęgniarka systemu, lekarz systemu, czyli osoby związane z zespołem ratownictwa medycznego lub nauczyciel po odpowiednim przeszkoleniu. No i szkoły jazdy, w kursie na prawo jazdy też mogą to być tylko osoby takie, które no, na co dzień pracują, w cudzysłowie, w zespole ratownictwa medycznego. Myślę, że tak to będzie najlepiej przedstawione, bardziej obrazkowo. Ale no, możemy się spotkać z różnymi osobami, które szkolą. To są fundacje, to są... No kto jeszcze szkoli? No, przecież szkolenie BHP powinno zawierać sobie elementy szkolenia pierwszej pomocy. Ale no, w ramach oszczędności często jest tak, że jest to robione przez kogoś, kto niekoniecznie ma do tego kwalifikacje.
2: No sam pan powiedział 5 czy 6 minut temu, że to już nieważne, ile uciska, ważne, żeby uciskał. Więc ktoś może, słuchając pana, pomyśleć, może nie potrzebujemy profesjonalnych, potwierdzonych certyfikatów.

0: historii. To zresztą ja Aha. też to przeżyłem tam kupę lat temu, jak jechałem tramwajem. Ludzie mi mówią, ale wie pan, ja kiedyś uciskałem i strasznie mi żebra pękały pod ręką. Ja byłem przerażony i przerwałem. No i teraz, jeżeli ktoś tego nigdy w życiu nie robił, to nie ma odpowiedzieć. A ktoś to robił wiele razy, to mówi, no to dobrze, że pękły. No dobrze, bo trzeba dalej uciskać. Bardzo dobrze, że pękły. I bo to też takie jest ludzkie, no my się boimy, no gdzieś komuś coś dotykamy i słyszymy, że coś tam chrupocze pod rękoma. No to jest naturalne, tak się zdarza, to nie jest nic złego. Ale to trzeba mieć w tym doświadczenie, to trzeba w życiu kilka razy zrobić. I te pytania, proszę mi wierzyć, są bardzo różne od osób, których się szkoli. I no, ja też byłem uczestnikiem wielu szkoleń pierwszej pomocy i proszę mi wierzyć, czasami no nawet są opowiadane rzeczy niebezpieczne, a nawet są filmy, kiedy ktoś kazał zaciskać komuś stazę na szyi. To było dostępne w internecie, każdy oglądał sobie.
1: Stazę na szyi.
0: Tak, tak. No, generalnie to by zabiło człowieka, bo by go udusiło. Ale no, ktoś tak uczył, że to jest też rozwiązanie. I to no, jakby było widoczne w jednym z portali społecznościowych. No, tam oczywiście podniosło się bardzo duże larum pośród społeczności naszej ratowniczej. To zostało jakby usunięte z tego profilu. Jakaś ochotnicza straż pożarna to prezentowała. Nie zmienia to faktu, że takie coś już nie znika. No i to jest tylko dowód na to, że takie szkolenia niekompetentne też się niestety zdarzają.
1: Czyli jakby pan odpowiedział na to pytanie, która filozofia? Czy szkolimy wszystkich, ale naprawdę po łebkę? W sensie podstawowe jedna rzecz, dwie rzeczy, trzy rzeczy do zrobienia, ale wszystkich bez żadnych... Tylko uważamy oczywiście na tego typu filmiki, o których pan powiedział, które ewidentnie są dezinformacją. Czy też nie? Czy też selekcjonujemy, dajemy certyfikat szkoleniowcom, co do których mamy w naszym kraju pewność, że oni faktycznie wyszkolą? To którą drogą pan wyszedł teraz?
0: A czy pan redaktor spytał, czy szkolmy wszystkich? Tak, szkolmy wszystkich, bez względu na wszystko. Każdy dla mnie powinien być przeszkolony z pierwszej pomocy. Pytanie, kto go będzie szkolił? Ja bym dążył do tego,
1: strażacy,
0: żeby to jednak było...
1: Strażacy, którzy zakładają stazę na szyję.
0: Czyli wiem, strażacy potrafią dobrze udzielać pierwszej pomocy. To akurat tam był jakiś wyjątek, także to też nie możemy powiedzieć. Mhm. Strażacy udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy bardzo często przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego, bo po prostu jest ich więcej i są częściej dostępni. Więc może w większych miastach to się rzadziej zdarza, ale w mniejszych miejscowościach, no to jeżeli zespół ma 28 minut dojazdu, a najbliższy OSP będzie po 10 minutach, no to jedzie straż pożarna i proszę mi wierzyć, bardzo dobrze udzielają tej kwalifikowanej pierwszej pomocy.
1: To jest troszeczkę
0: co innego.
1: Ja nie chciałem tutaj powątpiewać w umiejętności, ja tylko mówię o tym, że skoro filmik w internecie przez kogoś nakręcony może mieć taki skutek, to znaczy, że może faktycznie trzeba dawać certyfikaty tym, którzy potrafią szkolić, mają to opanowane i wiemy, że wyszkolą może mniej osób, to nie będzie super masowe, ale te osoby będą świetnie wyszkolone.
0: Nie wyszkolimy mniej, jeżeli... Bo to, panie redaktorze, to jest klient i płatność. Teraz klient szuka... Różny jest klient. Będzie klient, który będzie szukał jakości i będzie w stanie zapłacić odpowiednią kwotę, a będzie klient, który będzie chciał po prostu... potrzebuje dokument. I często też się tak zdarza. Ktoś się zwraca do mnie z pytaniem, czy jestem w stanie podbić 100 certyfikatów, a przyjdzie 20 osób. Tak też się dzieje w szkołach prawa jazdy, gdzie na przykład student mi kiedyś, w zeszłym roku to opowiada, że on szkoli w szkole jazdy. Ale jak? Mówi, no szkoli tam, to jakiś ktoś gdzieś podbija, nie wiadomo skąd. Więc tego jestem zdecydowanym przeciwnikiem. Wychodzę z założenia, że szkolmy, ale róbmy to profesjonalnie, bo to jest naprawdę materia dotycząca życia ludzkiego, czyli największego dobra, jakie możemy sobie wyobrazić.
1: Czy zdarza się panu usłyszeć taki argument, że od pierwszej pomocy to są profesjonalne służby? Ja się na tym nie muszę znać, nie muszę się szkolić. Kiedy pan słyszy taki argument, to co pan odpowiada? Intuicyjnie tak to jak pan reaguje na taki argument?
0: To znaczy, medycyna nie oszuka czasu. Proszę o tym pamiętać, że my możemy się sprzeczać teraz, kto jest od udzielania, kto nie, ale mamy kilka minut. Jeżeli mówimy o zatrzymaniu krążenia, no to już około 4-6 minut sprawia, że szanse na przeżycie tego człowieka są bliskie zeru, ale szanse na to, żeby ten człowiek otworzył oczy i był w pełni sprawny, no są... No, w medycynie nigdy nie ma na 100%, ale no prawie to jest niemożliwe. W tym wszystkim po prostu obumiera nasz mózg i niestety, nawet jeżeli będzie ta osoba żyła, no to nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie świadoma z tym, co się będzie działo. Mamy tylko 4 minuty i z każdą minutą te szanse maleją. No więc mamy łańcuch przeżycia, o którym mówi Europejska Rada Resuscytacji, Amerykańskie Towarzystwo Serca, które też generuje różne wytyczne. No mówią jasno, bez pierwszej pomocy nie ma ratowania człowieka. Bo jeżeli ja przyjadę, żeby karetka dojechała w 4 minuty, to trzeba mieć naprawdę jakieś wyjątkowe szczęście, że akurat przyjeżdżali obok. No to zdarza się to, ale niesamowicie rzadko. Więc no ciężko jest dojechać w 4 minuty, a jeżeli to się dzieje w mieszkaniu, no to wejście po schodach, proszę też zauważyć, też będzie z minutę, czy dwie trwało.

0: zamknięcie drzwi, wybranie tam na domofonie jakiegoś numeru, no bo kiedyś to można było nacisnąć wszystkie przyciski domofonu, się dzwoniło do wszystkich sąsiadów. Tam się trzeba wybrać konkretną liczbę, a jeżeli mamy na przykład numer klatki 28D, no to na domofonie trzeba najpierw na legendzie odnaleźć, jakie to cyfry wybrać do tego, żeby zadzwonić na 28D. To też wydłuża. To też wydłuża, więc ten czas jest nieubłagany i on leci. Jeżeli ktoś nie zacznie ratować tego człowieka, to brzydko mówiąc, ja przyjadę, ale ja nie będę miał czego kończyć. Mhm. Jeżeli ktoś zacznie, ale ja nie przyjadę, to też nie będzie w stanie skończyć. Ta pierwsza pomoc jest bardzo istotna, tak samo jak bardzo istotna jest ta pomoc udzielona przez pogotowie ratunkowe. To, no, mógłbym tak upraszczając bardzo postawić to nawet na równi, na szali. No, jedno bez drugiego nie funkcjonuje.
1: A proszę powiedzieć, czy jest, pan widzi jakiś rodzaj zmiany w podejściu do pierwszej pomocy, nawet w sposobie, w jakim media o tym mówią, który by nastąpił na przestrzeni ostatnich kilku lat w związku z pandemią, ale też z atakiem Rosji na Ukrainę, kiedy w mediach pojawiło się bardzo dużo doniesień o tym, że po prostu no, ludność cywilna jest w stanie zagrożenia życia, czy dochodzi do sytuacji tragicznych. No i właśnie pierwsza osoba najbliższa musi zacząć działać. Czy ma pan wrażenie, że media zaczęły o tym inaczej mówić, albo ludzie zaczęli to traktować o wiele bardziej poważniej niż dotychczas? Jakoś widzi pan ten rodzaj zmiany jakieś?
0: Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. No, pan z mediami jest bardziej związany niż ja. Media generalnie najczęściej przedstawiają tą pierwszą pomoc w jakiś skrajny sposób. Jest orientowany na sensacje. Wiadomo, media lubią rzeczy, które będą takie emocjonalne, budziły. No taka jest rola mediów. Ale to też mocno zaburza postrzeganie społeczne tego tematu. No bo z jednej strony dominuje narracja takiego heroicznego, emocjonalnego, silnie emocjonalnego, na przykład, nie wiem, 10-latek zadzwonił po pomoc, uratował mamę, tatę i super, że tak to działa, ale z drugiej też są jakieś czasami osądy. Tłum stał i nie nagrywał, nikt nie pomógł z tych przechodniów, albo ktoś tam nie przyjechał. Więc mamy takie skrajności w tym wszystkim. Rzadko się mówi tak w przestrzeni medialnej o pierwszej pomocy jako o systemowym, standardowym obowiązku obywatelskim, takim etycznym poczuciu. Brakuje takiego dla mnie merytorycznego komunikatu, że to uciskanie klatki piersiowej to jest naprawdę proste, to jest banalne, to tam nie ma nic trudnego, bo można powiedzieć uklęknij i uciskaj na środku klatki piersiowej. Mocno uciskaj przynajmniej 2 razy na sekundę, około, może przynajmniej to źle słowo, ale około 2 razy na sekundę i tyle, tam nie ma żadnej filozofii, to nie jest żaden nadludzki wyczyn. No i też, żeby mówić o tym sprawnie działającym systemie, to świadkowie zdarzenia są jego absolutną, no niezbędną pierwszą linią, bez której no nie ma szans na ten ratunek. No, zawsze są szanse, no bo nie można powiedzieć w medycynie na 100%, ale będą minimalne. Jeżeli chodzi o kwestię zagrożenia wojny, coraz więcej się to pojawia, ale to znowu jest jakaś skrajność, tak? Czyli emocjonalnie pojawia się jakiś taki strach. Dobrze, że o tym mówimy, bo faktycznie takie zagrożenie, to ja czuję, że jest. Muszę przyznać, że jest takie u mnie poczucie, przynajmniej subiektywne. Więc dobrze, że o tym mówimy i obyśmy nigdy nie sprawdzali tych umiejętności faktycznie w jakiejś takiej militarnej, wojennej sytuacji, ale też daje nam to takie przekonanie wewnątrz Polaka, człowieka, że to może być potrzebne i warto sobie przypomnieć, odświeżyć te wiadomości, które gdzieś tam kiedyś znaliśmy i najlepiej gdzieś pójść po prostu i przećwiczyć odpowiednio.
1: No właśnie o to chciałem pana na koniec zapytać. Czy nie ma pan wrażenia, że my w mediach za dużo mówimy o schronach, o dronach, typach rakiet, a za mało mówimy o tym, że odpukać, a jeśli to się wydarzy, to istotne będzie to, żeby w odpowiedni sposób uciskać, albo nie wiem, udrożnić drogi oddechowe. No wie pan, no, czy może my media właśnie, nie ma pan takiej perspektywy, że za mało mówimy o tym? Chyba, że nie, że ja mam mylne wrażenia, a pan mówi, nie, wszyscy chcą się szkolić od czasu pandemii, ataku Rosji na Ukrainę.
0: No, to taki współczesny dyskurs, prawda? No, wiadomo, że chętnie się koncentruje na takim, wie pan, twardym bezpieczeństwie, właśnie schrony, systemy dronowe. Być może to wynika też z mojego wykształcenia, ale ja o dronach mało wiem, o pierwszej pomocy wiem dużo. Więc ja chętnie słucham o dronach i o schronach i w sumie dzisiaj ja muszę przyznać, ostatnio ja nie skojarzyłem, zaczęły wyć syreny. Ja jeszcze mieszkam na wsi pod Wrocławiem, więc najpierw OSP, syrena, potem syrena ta lotnicza i muszę przyznać, że przez moment ciarki mi przeszły, zanim skojarzyłem, że to jest 1 sierpnia i godzina W. I się zacząłem zastanawiać potem, ale w sumie co ja mam tak naprawdę zrobić? No, w rzeczywistości to tam odpalić radio i telewizor, ale tak naprawdę ja nie mam się schować i schronić. Więc o tym też trzeba mówić, że tego nie ma, no bo nie ma schronów. No i są tam gdzieś w Warszawie, z metro się można schować, tak, ale generalnie to jakiś garaż podziemny w budynkach, ale tak to mało, niewiele tych jest takich miejsc, żeby gdzieś się faktycznie schronić. Więc no, też to jest ważne, ale ważne jest też o tym, żeby mówić, że ta pierwsza pomoc jest potrzebna i to nawet nie musimy patrzeć na warunki wojenne, bo w warunkach cywilnych czasami te karetki po prostu dojeżdżają w jakichś okropnych, wydłużonych czasach, po kilkudziesięciu minutach, czy nawet i godzinach. To też się naprawdę zdarza.
1: Ale właśnie, bo mówienie o zagrożeniu wojennym, o dronach i o schronach to jest jedna rzecz, a przykład, którego pan użył na samym początku naszej rozmowy, że oto ktoś w rodzinie zaczyna dziwnie się zachowywać, ślinotok i my nie wiemy, co to jest, coś się z nim dzieje, powinniśmy zareagować, nie wiemy jak. Prawdopodobnie to jest statystycznie rzecz biorąc o wiele bardziej prawdopodobne, że coś się stanie komuś naszemu bliskiemu, sąsiadowi, sąsiadce. I ja rozumiem, że można w ten sposób też, tak, mówić o pierwszej pomocy, że...
0: Oczywiście.
1: Czy to nie kwestia wojny, kataklizmu?
0: Znaczy, wojny nie mamy, na szczęście, obyśmy nigdy nie mieli, a ludzie chorują, no niestety, chorują i no to jest naturalne, ludzkie, więc będą ludzie chorowali, dlatego też musimy to myśleć radzić. A proszę pamiętać, że zespołów ratownictwa medycznego w Polsce mamy około 1700 teraz, o ile dobrze pamiętam, a dzisiaj mamy sierpień i tych wyjazdów jest ponad 2 miliony od początku roku. Więc proszę zobaczyć, jak niewiele z tych zespołów ratownictwa na jaką ogromną liczbę interwencji. Więc to, że ktoś czeka na karetkę 40-50 minut, to nie może tak być, ale tak jest. Mm-hmm.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Kacper Mazurkiewicz, ratownik, nauczyciel akademicki, biegły sądowy, był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Dziękuję, dużo zdrowia.
1: 20.31. Trwa program Mikrofon Tok FM, czyli państwa głosy na naszej antenie. Pytanie dzisiaj do słuchaczy i słuchaczek. Czy uważasz, że udzielanie pierwszej pomocy powinno być powszechnie znaną, posiadaną przez nas wszystkich umiejętnością, że my powinniśmy co jakiś czas powtarzać, mieć regularnie powtarzane kursy pierwszej pomocy, powinniśmy mieć łatwy do nich dostęp, najlepiej gdyby to nie było raz na jakiś czas z powodu szkoleń BHP w pracy albo zdobycia prawa jazdy, czy państwo uważają, nie, no przecież w szkole się dzieci tego uczą i to przecież wystarcza, czy też nie, są wśród nas tacy, którzy użyją tego argumentu, który padł dzisiaj w rozmowie z naszym gościem. Od pierwszej pomocy są służby. Ja się na tym nie muszę znać. Więc czekamy na państwa głosy. Pod numer telefonu proszę dzwonić 22 44 044. 22 44 044. Nasz adres to mikrofon@tok.fm. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 20:34. Trwa program Mikrofon Tok FM. Czy uważasz, że udzielanie pierwszej pomocy powinno być powszechnie znaną umiejętnością, powszechnie posiadaną umiejętnością? Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044. Jest z nami pan Patryk z Pruszcza Gdańskiego. Dobry wieczór, panie Patryku.
4: Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
4: No, wydaje mi się, że to jest pytanie retoryczne bardzo, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Oczywiście, że powinno być nawet może i obowiązkiem. Mhm. Zresztą po części chyba tak jest, że na miejscu jakiegoś zdarzenia, nieudzielenie pomocy, człowiek może ponieść jakieś konsekwencje. Tak mi się przynajmniej gdzieś tam w głowie to gdzieś zostało z informacji medialnych. Ale tutaj znowu, proszę panie redaktorze, wracamy no, jakby do edukacji no, od dzieciaka, tak? Gdyby to trwało 10 lat temu, było wprowadzone takie coś, no to mielibyśmy dzisiaj bardzo duże społeczeństwo, tak mi się wydaje. Właśnie w tym kierunku wyszkolone, że tak powiem.
3: Pan miał w ogóle jakieś zajęcia kiedykolwiek z pierwszej pomocy, panie Patryku?
4: Nie miałem, ale odbywają się przecież na różnych... Nie chcę tego użyć w tej festynach, bo one tutaj inne słowo powinno być, ale teraz mi jakieś uciekło, więc zastąpię to festynem. Mhm. Że są przecież ratownicy, strażacy, którzy też gdzieś tutaj pokazują, jakby dzieci zachęcają do tego wszystkiego. Miał pan tutaj tego gościa, ja się z tym panem tak częściowo, to jak słuchałem go, to aż oczy robiłem wielkie sam do siebie, bo oczywiście no, w społeczeństwie znajdziemy różne skrajności, ale dzisiaj mówimy o tym ratowaniu ludzkiego życia. Na pewno się tam zdarzy jakiś człowiek, który przychodzi i chce to podbić i mówi, że jego to nie interesuje, ale tak naprawdę w głębi duszy to wierzę, że 99% ludzi chce zdobywać wiedzę. W tak ważnych rzeczach, czy to może być, wie pan, to kiedyś czyjeś dziecko, może być, idziesz na spacer, twoje dziecko zostawi cokolwiek. Więc no ciężko mi tutaj było uwierzyć w te rzeczy.
3: Ale panie Patryku, jeszcze jedno pytanie, bo pan mówi, że pan nie miał takich kursów. A ma pan prawo jazdy?
4: Ma.
3: I nie miał pan na kursie prawo jazdy pierwszej pomocy?
4: Ja pozwolę sobie powiedzieć na faktach autentycznych. Nie miałem. Ja jestem rocznik 80. Aha. I wie pan, moja pierwsza lekcja na prawo jazdy to było, że mój nauczyciel był po kieliszku, więc tak to wyglądało, ale zdałem za pierwszym razem, więc takie to były może czasy też, jakieś tam lokalnie układy z policją, koledzy i w ogóle, no nieważne, więc nie miałem, ale bardzo chciałem stanąć w obronie strażaków, tu mowa, tak. Że straż pierwsza, bo jest ich więcej, wydaje mi się to po części nieprawdą, nie zdążyłem sprawdzić, no strażacy po prostu, po pierwsze są tak samo wyszkoleni, świetnie wyszkoleni jak ratownik medyczny, lub jak nie jeden ratownik medyczny, bo jeszcze jak były, proszę pana, szkoły policjalne ratowniczo-medycznego i mogły zostać ratownikiem po 2 latach, więc no tutaj jednak strażacy robią świetną robotę, są świetnie wyszkoleni, wykształceni, alpiniści, nie wiem, płetwonurkowie mają szereg tych uprawnień i myślę, że paznokci mają, że tak powiem...
3: Panie Patryku, ma pan rację, tylko proszę powiedzieć, ale coś zastanawiał się pan czasami, czy pójść na taki kurs pierwszej pomocy w ogóle? Czy by się panu przydało, czy...
4: Ja powiem tak, z teorii znam, oczywiście, to być może za mało, ale byłem świadkiem 2 wypadków, w których akurat nie było możliwości, na szczęście, udzielania pierwszej pomocy, ale z pierwszego momentu wyglądały bardzo groźnie. I pamiętam swoje te reakcje, pierwszą reakcję przy pierwszym wypadku, że przez pierwsze 30 metrów ja obróciłem się ze strachu i jakby uciekałem. I dopiero po tych 30 metrach nastąpiła reakcja odwrotna, czyli powrót do wypadku. To nie było aż tak dawno, już byłem powiedzmy, może właśnie nie mężczyzną, ale tam 20-paroletnim chłopakiem. Więc pamiętam to doskonale, więc gdybyśmy tych dzieci już w przedszkolu może zrobimy. Okażemy się, że...
3: Ale panie Patryku, ale zaraz, bo pan mówi o bardzo ważnej rzeczy. Powiedział pan o swoim doświadczeniu. Czy to jest tak, że myśli pan, że gdyby pan przeszedł kurs pierwszej pomocy, to zdarzenie, które było pana udziałem, że pan by inaczej zareagował, jakoś tak psychicznie był bardziej, by pan był na to przygotowany? Tak pan myśli, tak?
4: Nie wiem. To po prostu był pierwszy wypadek w moim życiu taki naoczny, że ja po prostu byłem świadkiem tego zdarzenia i bardziej się bałem tego, co zobaczę. To wie pan, to stało, nie wiem, bardzo krótko, tak? Czyli obraz w głowie pierwszego strachu, tak? Bardziej tego, co zobaczę na miejscu. Teraz staram się czynić dobro na każdym kroku, także niczego się, że tak powiem, się nie boję, tak? Czy jeśli chodzi o bezdomnych i w ogóle gdzieś staram się jakby czynić dobro na swoją mikro skalę.
3: No ale panie, ja rozumiem, tylko to nie jest tak, że skoro pan ma takie doświadczenie, że widział pan wypadek, już pan wie, że ta reakcja psychologiczna jest taka, no, że jest taka reakcja na początku jakiegoś odrzucenia, to nie miał pan wrażenia, że dobrze by było właśnie pójść na jakiś kurs pierwszej pomocy, żeby odpłukać, ale jak zdarzy się znowu jakiś tego rodzaju wypadek, to żeby jakoś miał pan większą wiedzę?
4: Nie? Oczywiście, zgadzam się w 100%, oczywiście, tylko z drugiej strony pan redaktor też wie, no... Życie to pędzi, tak? Ogólnie, tak, na co dzień. Człowiek jakby na co dzień też o tym nie myśli. Gdyby była okazja, gdyby ktoś może mi zaproponował, może gdybym był na zakupach gdzieś w jakiejś galerii.
3: Ale zaraz, właśnie, panie Patryku, dobrze, że pan o tym mówi, że mamy dużo czasu, mało czasu, jesteśmy zalatani, mamy dużo rzeczy na głowie. Świetnie, że pan o tym mówił. Otóż, a to nie było tak u pana w pracy? Czy ma pan taką pracę, że były obowiązkowe szkolenia BHP? Nie było obowiązkowych szkolenia BHP u pana w pracy?
4: Ja teraz, wie pan, dopiero powiedzmy, nie, ja do niedawna byłem takim Petrusiem Panem, dopiero od jakiegoś czasu jestem, mogę powiedzieć, takim mężczyzną, więc, ale w żadnej pracy nie było. Pracowałem również na lotnisku, byłem gdzieś tam od zagrożeń materiałów wybuchowych. Nie, nigdy nie było takiego czegoś, może dlatego, że na lotnisku również stacjonuje karetka straż pożarna, lekarz, tak, jest to wszystko pod ręką. Nie, nigdy nie było takiej możliwości, żebym BHP w jakichś firmach, w których pracowałem, no takie prymitywne bardzo, tak? To bardziej takie twoje bezpieczeństwo, więc nie miałem. Ale rozumiem. No mówię, gdyby było i uważam, że właśnie od szkoły, od przedszkola publicznego.
3: Panie Patryku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Patryk z Pruszcza Gdańskiego był z nami. Pod numer 22 44 044 pan Paweł z powiatu częstochowskiego zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle.
1: Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
1: No cóż, panie Pawle, no powiem szczerze, no słuchacz, który dzwonił przed chwilą, powiedział wiele bardzo mądrych rzeczy i tak samo jak on zacznę od tego, że pańskie pytanie dzisiaj jest no rzeczywiście retoryczne, bo słucham programu chyba od zawsze i jeszcze nie było takiego pytania, jakie pan dzisiaj zadaje, bo to jest trochę tak, jakby pan zapytał, czy wszyscy powinniśmy się zdrowo odżywiać albo mieć dach nad głową. No,
3: czyli panie Pawle, czyli rozumiem, że pan miał kurs pierwszej pomocy i pewnie nie jeden, tak?
1: No właśnie, niestety, ale nie.
3: Czyli już druga osoba dzisiaj
1: niestety,
3: dzwoni,
1: odpowiadać
3: na pytanie, czy powinniśmy wszyscy znać pierwszą pomoc i wszyscy dzwonimy, że nie znamy.
1: No ale wie pan,
3: czemu?
1: No właśnie, dobre pytanie. No cóż, no powiem panu szczerze, no niestety, ale dwa aspekty chciałbym poruszyć. No po pierwsze to jest kwestia tego, że po raz pierwszy z udzielaniem pierwszej pomocy to praktycznie zetkałem się w szkole na zajęciach z przysposobienia obronnego, obrony cywilnej, tak się wtedy nazywał ten przedmiot. No ale no cóż, no to były lata 90. i powiem panu szczerze, no to była głównie teoria. Nie było żadnych, to były po prostu, że się tak wyrażę, to książka i rysunki, bardziej szkice tych rysunków w książce. No nauczyciel zrobił co mógł, no ale cóż mógł zrobić, jeżeli były tylko rysunki, które powiem panu szczerze, były czasem tak niewyraźne, że owszem, ja pamiętam, że były rysunki, jak ułożyć kogoś w pozycji bezpiecznej, jak kogoś przenosić, nawet były rysunki, jak unieruchomić tam złamaną czy zwichniętą rękę. Wiem, że było i o krwotokach, no ale wie pan, ja z tych rysunków, no cóż można się nauczyć z rysunku, jeżeli się nie miało do czynienia z czymś bardziej konkretnym.
3: Panie Pawle, druga droga najczęstsza, czyli te prawo jazdy, przed 2013 rokiem nie, ale pan miał kiedy prawo jazdy? Po 2013 czy przed?
1: Ja nie mam prawa jazdy w ogóle, niestety.
3: A, czyli w ogóle nie miał pan tutaj
1: drugą kursy. Drogą, to jest właśnie, którą chciałem poruszyć, to jest to, że a propos szkoleń w zakładach pracy. No ja pracowałem akurat w szkole, no i szkolenia BHP, powiem panu szczerze, były, ale No powiem panu, to była trochę fikcja częściowo. Mhm. Pierwsze szkolenie, które było, to było tak zupełnie niedobrane do tego, mhm. o czym można by mówić w szkole przy okazji pomocy dzieciom i tak dalej, i tak dalej, mhm. że właściwie skończyło się niemalże wielką awanturą między jedną z nauczycielek, którą po prostu zdenerwowało to przygotowanie i nietrafienie mhm. ze szkoleniem, że praktycznie to niemalże skończyło się wielką awanturą.
3: Ale zaraz, awanturą z tym, kto szkolił, czy awanturą z dyrektorem?
1: Z tym, co szkodził, bo to po prostu, no wie pan, no człowiek przyszedł i...
3: Rozumiem, a nie można powiedzieć do dyrektora i powiedzieć, panie dyrektorze, czy tam pani dyrektor, proszę tutaj normalne szkolenie zrobić, a nie jakieś...
1: Może i teoretycznie można było, no ale no wie pan, po prostu jeżeli był obowiązek pójścia na szkolenie, no i poszliśmy, a ktoś przychodzi, no to czy jak już jesteśmy postawieni trochę przed faktem dokonanym, że ktoś przychodzi i może nie mówić o pilecie głupoty, tylko po prostu jest to szkolenie niedopasowane do nas, no to co można było zrobić w takiej chwili? Mhm. No nic nie można było zrobić i nawet powiem panu szczerze, no zmarnowaliśmy tylko czas, a no drugie szkolenie, na którym byłem też w ramach tego samego zawodu, też w ramach pracy w szkole, to też taka trochę, wie pan, teoria taka, byleby była pieczątka, byleby się nikt nie przyczepił.
3: To pewnie jest częste doświadczenie, tylko proszę powiedzieć mi jedną rzecz. A miał pan w życiu takie sytuacje, albo był pan blisko takich sytuacji, że mógłby pan użyć wiedzy z takiego szkolenia? Przydałaby się panu taka wiedza z takiego szkolenia, czy umiejętności w ogóle pierwszej pomocy?
1: Ja powiem panu szczerze, że ja z tego szkolenia to już praktycznie nic nie pamiętam, ale powiem panu szczerze, że No tak, każdy powinien mieć wiedzę na temat tego, co się może zdarzyć w życiu codziennym. Mhm. Jak zrobić ten, gdy ktoś rozbije głowę, jak zrobić opatrunek, jak zatamować krwotok, jak unieruchomić jakąś tam kończynę, chwyt Heinricha, czy jak się to nazywa, jak się ktoś zadłani.
3: Ale miał pan, panie Pawle, czy miał pan takie sytuacje, że ktoś sobie rozbił głowę, właśnie złamał nogę?
1: No właśnie miałem. Parę lat temu moja mama upadła na schodach, koszmarnie się poobijała, rozbiła też głowę. No oczywiście wezwałem pogotowie. No założyłem jej bandaż. No wie pan, no amatorszczyzna, no niestety wyszła. Wprawdzie zespół karetki nie znęcał się nade mną, no ale wie pan, no zdawałem sobie sprawę z tego, że zrobiłem, że ten, jak jej założyłem, no to jest coś, co raczej nie może być uznane za pierwszą pomoc. I powiem panu, no wstydzę się tego, że ja takich rzeczy nie wiem, bo się takie rzeczy powinno wiedzieć. Opatrunki, mówię panu, tamowanie krwotoków, co zrobić w przypadku zadławienia się, jak ułożyć w pozycji bezpiecznej, co zrobić, gdy żmija ukąsi, ja mieszkam koło lasu i takie rzeczy się zdarzały, no nie mnie na szczęście, i tak dalej, i tak dalej. No to po prostu powinienem to wszystko wiedzieć, a wielu rzeczy nie wiem. No chyba tylko chwyt Heidricha umiałbym robić i to dzięki temu, że widziałem wiele razy w telewizji, w różnego rodzaju programach popularno-naukowych i filmach.
3: Mhm. Panie Pawle, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Paweł z powiatu częstochowskiego był z nami. Pan Marcin z Radomia. Dobry wieczór, panie Marcinie.
5: Dobry wieczór, panie redaktorze.
3: Słuchamy pana.
5: No to cóż, dwa kije mrowiska. Oczywiście dzwonię po to, żeby powiedzieć, że po 2022 roku na takich szkoleniach byłem przynajmniej 4 razy. Mhm. Ćwiczyłem to wszystko w realu i to można zrobić tak naprawdę. Zaraz powiem jakby jaką ścieżką. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Tu się zgadzam, że akurat to jest pytanie retoryczne, no bo pewnie wszyscy by chcieli i powinni umieć taką rzecz, takie rzeczy robić. Powiem tak. Wystarczy zapisać się do klubu strzeleckiego i tam wszyscy przechodzą takie szkolenie, powiem więcej, taką naturalną ścieżką to jest jeszcze zrobienie później uprawnień tak zwanego prowadzącego strzelanie. No i to wymaga oczywiście przejścia takiego kursu z fantomami, z tamowaniem maszyny krwotoków, z zakładaniem stas taktycznych. Są też jeszcze oczywiście teoria, bo nikt tego nie robi, odbarszanie odmy płucnej i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli ktoś tylko chce, to znajdzie ścieżkę do tego, żeby takie szkolenie przejść.
3: Panie Marcinie, a pan miał taką sytuację, że pan mówi, że cztery takie szkolenia odbył. Miał pan taką sytuację, że te umiejętności się panu przydały?
5: Po szkoleniach nie miałem, natomiast wiele, wiele lat temu miałem taką sytuację w pracy, kiedy osoba niestety mimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zmarła. Był po prostu klient urzędu, który gdzieś tam okazało się później był cukrzykiem. Aha. Natomiast no wtedy była podjęta taka akcja. Na szczęście wtedy tam zupełnym przypadkiem był strażak. Mhm. Tak naprawdę to on to robił. Natomiast tak naprawdę z tych wszystkich szkoleń w jednym zdaniu dla wszystkich słuchaczy, to powiem jedno. Przynajmniej na tych moich szkoleniach tak mówiono. Już wykonanie telefonu po 12 jest wypełnieniem obowiązku prawnego udzielenia pomocy. Więc tutaj jakby, jeżeli ktoś się obawia, że będzie oskarżony o nieudzielenie pomocy, to już wykonanie telefonu na 112 jest udzieleniem pomocy. Natomiast oczywiście, czy to w domu, czy to przy wypadkach komunikacyjnych, czy to na wypadek no, tych naszych zagrożeń, o których tutaj też była mowa, no to warto jest to jest umieć, warto jest mieć w domu przynajmniej dwie stazy taktyczne, jakieś bandaże, jakieś szyny. Teraz mi wyleciała nazwa, ale takie, powiedzmy, można to naprawdę za parę złotych kupić do uszczelniania kończyn. Robi się to taką specjalną szyną, którą się zwija po prostu.
3: Ale panie Marcinie, widzę, że pan ma dużą wiedzę. Ma pan olbrzymią wiedzę, bo dodatkowo ma pan doświadczenie.
5: I robi się to przy pomocy folii spożywczej.
3: No właśnie, ma pan wiedzę i jeszcze ma pan praktykę, bo był pan szkolny. To mam pytanie, czy pana sąsiedzi są osobami, które wiedzą o tym, czy to, że pan miał cztery szkolenia, wie pan, co ma pan w domu sprzęt, czy pana sąsiedzi wiedzą, że pan że jest takim zasobem wiedzy i doświadczenia?
5: Proszę pana, nie wiem, czy wiedzą, natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, no to oby się nie dowiedzieli.
3: No ale to nie będą wiedzieli, że do pana zapukać, żeby pan tu pomógł.
5: Znaczy, no znowuż, ja się gdzieś tam obracam w takim środowisku, że akurat dużo znajomych ma taką też wiedzę. Natomiast
3: powiedzieć, panie Marcinie, co to za środowisko, że ludzie się tak szkolą i mają taką wiedzę?
5: Środowisko strzelców sportowych.
3: Aha, mówił pan na początku, rozumiem. Pytałem pana o
5: jeżeli państwo chcecie to zobaczyć, wystarczy wejść, no nie chcę tego zrobić reklamę, ale jest powiedzmy, jest taki portal braterstwo.eu. Tak,
3: panie Marcinie,
5: i tam wszystko jest napisane.
3: Pytałem pana o tych sąsiadów, dlatego że skoro dzisiaj zadajemy pytanie retoryczne, czy uważamy, że powinniśmy wszyscy umieć udzielać pierwszej pomocy i z trzech osób tylko jedna, zakładam, że pan, umie to zrobić, no to też zastanawiamy się też wszyscy nad tym, w jakiej sytuacji jesteśmy potencjalnie. Znaczy, do kogo mamy zapukać, tak? Do pana moglibyśmy zapukać, tak? Bo pan to umie, pan to wie. Tylko, że pana sąsiedzi nie wiedzą, że pan to umie i pan to wie.
5: Czy wie pan, bo to jest tak. Ja to też mówię, to trzeba mieć po prostu, to trzeba robić dla siebie i to jakby to jest żadna wymówka.
3: Ale to nie zmienia faktu, panie Marcinie, że gdyby pan porozmawiał z sąsiadami, nie sądzi pan, że to byłaby generalnie bezpieczniejsza sytuacja, bo oni by wiedzieli, że ma pan stazę, umie pan unieruchomić kończynę, wie pan jak zatamować krwotok. No, że pan ma to doświadczenie, pan ma tą wiedzę.
5: Jasne, natomiast myślę, że to jest ten moment, o którym pan redaktor mówi, to jest dopiero kolejny krok, czyli skończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i złożenie odpowiednich, powiedzmy, egzaminów.
3: Czyli no, póki pan tego nie zrobi, to by pan nie powiedział sąsiadom? Czy dobrze pana rozumiem?
5: Ja też niestety jestem prawnikiem i powiem tak, nieumiejętne udzielenie pomocy może skutkować wedle polskiego prawa roszczeniami odszkodowawczymi.
3: Panie Marcinie, ja nie o tym mówię. Pan świetnie wie, że ja mówię o tym, że odpukać za tydzień sąsiadce, która mieszka obok pana, 10, 15, 20 metrów od pana, przydarzy się krwotok tętniczy, pan będzie miał w domu stazę, tylko nikt nie będzie wiedział, że pan ma w domu stazę.
5: Nie wiem, zastanawiam się nad tym, w jaki sposób mógłbym się tym dzielić. Znaczy dzielę się tym na zasadzie takiej, że opowiadam i jakby namawiam do tego i też to, po to też tutaj dzwonię.
3: Słusznie, bardzo dziękujemy za to.
5: Natomiast na pewno to nie jest na zasadzie takiej, że mam jakąś tabliczkę na tak, bramie, że prawda, jestem ratownikiem i tak dalej, bo nie jestem.
3: Ale panie Marcinie, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo bardzo wiele osób dzwoni. Bardzo chciałem panu podziękować za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Marcin z Radomia był z nami. Bardzo dziękuję za ten głos. I faktycznie doszło do zaskakującej sytuacji, że zadajemy dzisiaj, zdać by się mogło, pytanie retoryczne, czy udzielenie pierwszej pomocy powinno być powszechnie znaną umiejętnością, powszechnie posiadaną umiejętnością. Wszyscy twierdzą, że tak. A dopiero pan Marcin jest pierwszą osobą, która do nas dzwoni i faktycznie miał za sobą już cztery kursy, ma umiejętności, ma w domu też sprzęt. Pan Jarek z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Jarku.
6: Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
6: Powiem tak, jestem już dosyć wiekowym mężczyzną. Uważam, że 60 to jest wiek. I powiem tak, w moich młodzieńczych latach, kiedy chodziłem do liceum, mieliśmy taki przedmiot jak PO, czyli przysposobienie obronne. Prowadził go zresztą porywająco pan, który nazywał się Emilian, major Wojska Polskiego. I on uczył nas udzielania pierwszej pomocy i to nie była tylko teoria, tylko on właśnie był taki bardziej praktyczny.
3: Czy panu się zdarzyło w życiu użyć tych umiejętności i tej wiedzy, którą pan wtedy nabył? Miał pan taką sytuację w życiu?
6: Niestety tak. Niestety tak, mówię niestety, bo to były dla mnie przykre chwile, ale przyniosły efekt pozytywny. Powiem tak, później rozpocząłem pracę i do dzisiaj zresztą pracuję z dużym stażem w komunikacji miejskiej. I my co 2 lata przechodzimy szkolenia konkretne z fantomami, uczą nas, jak pomagać, żeby nie bać się pomóc. Zdarzyło mi się też w takich mniej trudnych sytuacjach udzielić pomocy, jak nie wiem, atak epilepsji i tak dalej, to też trzeba umieć. A do tematu, że tak powiem, pomocy wróciłem niedawno, kiedy jeden z moich synów kaleczył się i zapytałem go się, czy potrafi sobie wyobrazić, że robi sobie opatrunek. Uśmiechnął się i tak trochę nie ma w tej chwili tych takich zajęć chyba dla dzieci, które uczą ich takich podstawowych rzeczy. Jeśli chodzi o wiedzę, o udzielanie pomocy, to akurat w takim moim gronie sąsiedzkim każdy z nas wie mniej więcej, bo deklarujemy się sami, czy możemy liczyć na siebie, czy nie, w jakim zakresie. Powiem jeszcze taką jedną rzecz. Mieliśmy kiedyś, pamiętam, szkolenie w stacji pogotowia ratunkowego. I pan ratownik powiedział do nas tak. Słuchaj, ja was będę uczyć nie po to, żebyście zbawiali świat. Właśnie uczyć was będę po to, żebyście mogli pomóc sobie w domu, dziecku swojemu, swojej teściowej, swojej matce, swojemu ojcu w takich kryzysowych sytuacjach. Mhm. I przyznam szczerze, że właśnie jeśli chodzi o dziecko, to taka sytuacja u mnie się zdarzyła i poradziłem sobie jakoś. W razie jeden apel, który mogę tylko mieć, to nie bójmy się pomagać. Po prostu.
3: Panie Jarku, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Jarek z Poznania był z nami, a pan Piotr napisał do nas na adres mikrofon@tok.fm. W największym skrócie pisze, że w Koninie od kilku lat w jednej ze szkół działa laboratorium edukacji ratownictwa dzięki 2 nauczycielkom, które są druhnami osiedlowej jednostki OSP i dzięki nastolatkom z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jest specjalna sala, są sprzęty, fantomy, defibrylatory za prawie 100 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego. No i dzieci i dorośli też są uczeni prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy. Instruktorami nie są dorośli, ale dobrze wyszkoleni uczniowie tej szkoły, którzy są członkami młodzieżowej drużyny OSP. Lider tych nastolatków już kilkukrotnie w różnych sytuacjach miał okazję udzielić komuś pomocy w realnych okolicznościach. Pisze do nas pan Piotr z Konina na adres mikrofon@tok.fm. Bardzo dziękujemy. Świetna inicjatywa i działająca. Czy uważasz, że udzielanie pierwszej pomocy powinno być powszechnie posiadaną umiejętnością? Wszyscy powinniśmy to umieć. To jest pytanie, które z jednej strony teoretycznie państwo mówią, że to jest retoryczne pytanie, ale z drugiej każdy państwa głos pokazuje, że sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana. Wszyscy uważamy, że tak. No i większa część z nas widzi, że często tak nie jest. Za 3 minuty, godzina 21, informacje Radia Tok FM, które przedstawi dla państwa Sylwia Chreczańska, a po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
7: Autopromocja. Przed nauczycielami kolejny trudny rok, bo idą zmiany. Startuje reforma, pojawią się więc nowe przedmioty. Ambitne plany potrzebują jednak kadry, a tej wciąż brakuje, bo do pracy w szkole nie garnie się wielu. Niewielkie podwyżki i nadal mgliste obietnice uporządkowania systemu wynagrodzeń nie pomagają. O wyzwaniach dla szkół na chwilę przed pierwszym dzwonkiem będzie w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 18,47, 12. Liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi, jakie w godzinach porannych nawiedziło Kolumbię. Trwająca w Demokratycznej Republice Konga epidemia eboli mogła się rozpocząć nawet kilka miesięcy wcześniej niż zakładano, alarmuje WHO. Miłośnicy nurkowania w Bałtyku mogą bez zezwolenia oglądać kolejne wraki. Minęła 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Do 111 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię, poinformował prezydent tego kraju, Abelardo de la Espriella. Dodał, że rannych jest 87 osób, a 61 budynków zawaliło się. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Na zachodzie kraju zamknięto dla ruchu 6 lotnisk cywilnych. Cały czas trwa akcja ratownicza. Do wstrząsów o magnitudzie 7,4 doszło po 7 rano czasu lokalnego. Według oficjalnych statystyk już 1900 osób zmarło od połowy maja w wyniku zakażenia ebolą. Taką informację przekazała dziś Światowa Organizacja Zdrowia. Zainfekowanych jest łącznie ponad 4000 mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Walkę z ebolą utrudnił jej nowy wariant Bundibugyo, na który nie wynaleziono dotychczas szczepionki. Sytuacja jest trudna, mówi dyrektor regionalny WHO w Afryce Mohamed Jakub Janabi.
14: We don't have a license.
15: Nie dysponujemy ani szczepionką, ani lekami. Do tego dochodzą inne czynniki. Brak bezpieczeństwa, a także miejsca, do których nie mamy dostępu. Identyfikujemy zaledwie 30% zakażonych osób, podczas gdy 70% z nich umiera w domach.
13: Obecna epidemia tego wirusa jest drugą, największą w historii. Według Światowej Organizacji Zdrowia trwająca epidemia gorączki krwotocznej eboli rozpoczęła się nie w maju, a w lutym, poinformowała agencja AP. A na wcześniejszy niż dotychczas uważano wybuch epidemii wskazało sekwencjonowanie wirusa. WHO wyjaśniło też, że przypadki eboli sprzed maja zostały błędnie zakwalifikowane jako tyfus lub malaria. Wieczorem rozpoczęto stopniowe zwiększanie mocy drugiego bloku węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu, poinformowano na stronie internetowej obiektu. Rozpoczęcie procesu było możliwe dzięki wzrostowi poziomu wody w Dunaju, odnotowanemu w ostatnich dniach. Przewiduje się, że blok osiągnie pełną wydajność jeszcze dziś. Elektrownia w Paksu od ponad tygodnia pracowała z mocą zmniejszoną do około 10%. Ograniczenia wynikały z upałów i suszy, które przyczyniły się do obniżenia poziomu Dunaju, wody wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. To jednak nie jedyne zjawisko, jakie będzie można zobaczyć na niebie. Środa będzie też momentem maksimum meteorów z roju Perseidów. Władze Hiszpanii apelują do wszystkich chcących obserwować zjawiska o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju. Wiele gmin i wspólnot autonomicznych ze względów bezpieczeństwa zamyka lub rozważa zamknięcie parków narodowych. Nie była to ani salmonella, ani shigella. Wciąż nie wiadomo dlaczego 16 dzieci z obozu sportowego w Tomaszowie Lubelskim trafiło do szpitala. Mali sportowcy mieli takie objawy jak ból brzucha, biegunka czy nudności, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
11: Przeprowadzone kontrole sanitarne nie wykazały nieprawidłowości, które mogłyby wskazać na źródło zdarzenia. Również wyniki dotychczas przeprowadzonych badań nie wykazały obecności patogenów chorobotwórczych ani wspólnego czynnika etiologicznego, który mógłby odpowiadać za wystąpienie objawów chorobowych u uczestników obozu. Dochodzenie epidemiologiczne nadal trwa.
13: Próbki do badania pobrano od uczestników obozu, kadry i pracowników lokalu, w którym dzieci jadły posiłki. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że mogło to jednak nie być zatrucie, a objawy mogły się pojawić na skutek zbyt długiego przebywania sportowców na pełnym słońcu w ramach treningu. Kolejne 19 wraków trafiło na listę obiektów, do których można nurkować bez specjalnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykaz obejmuje teraz 64 zatopione w Bałtyku jednostki i daje organizatorom podwodnych eksploracji zupełnie nowe możliwości. Więcej na ten temat wie trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
16: W Bałtyku, który nie ma ani raf koralowych, ani bujnego, kolorowego życia, to właśnie wraki są największą atrakcją, mówi Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego Gdynia Dive.
17: Wraki tak, jakby zostały zamrożone w czasie. Fakt, że teraz mamy możliwość zwiedzić wcześniej niedostępne pozycje, oznacza po prostu, że będziemy mieli więcej frajdy.
16: I zapewne więcej chętnych na podwodne zwiedzanie.
17: Pod wodą, jak uda nam się zobaczyć, czy to nietypowe stworzenie, czy to być może jakieś artefakty, to wychodzimy z podwody i często widać, jak nurkowie wręcz wydzierają się i naprawdę się cieszą, jak dzieci, choć często to są już dorośli faceci.
16: Wśród udostępnionych właśnie wraków znajdziemy okręt podwodny, trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot z Gdyni. Paweł Radzewicz, TOK FM.
13: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami pierwszego i drugiego stopnia dla 11 województw. W związku z burzami do odbiorców w 6 regionach wysłano też alert RCB. Burze mogą wystąpić w nocy w północno-wschodniej i centralnej Polsce. Najbardziej gwałtowne zjawiska prognozowane są dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wschodniej części pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do 3 w nocy. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22. Jutro dzień przeważnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Na północy i wschodzie kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna we wtorek od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: 6 minut po godzinie 21:00 słuchamy programu Mikrofon TOK FM, czyli Państwa głosów na antenie Radia TOK FM. Dziś pytamy, czy uważasz, że udzielanie pierwszej pomocy powinno być powszechnie znaną, powszechnie posiadaną umiejętnością? I dzwonią do nas Państwo pod numer 22 44 044. Jest z nami pan Marcin z Dolnego Śląska. Dobry wieczór, panie Marcinie.
19: Dobry wieczór.
18: Słuchamy.
19: Miło mi. Ja chciałbym się podzielić od dziecka już, powiedzmy to było gdzieś koło 7 klasy szkoły podstawowej, to jakiś tam był 90 rok powiedzmy. Było taki konkurs o ruchu drogowym i nasza szkoła wystawiła naszą czwórkę. Między innymi tam rowerem po miasteczku trzeba było jeździć, ale też wiedza odnośnie pierwszej pomocy. Mhm. Mieliśmy takie opaski jak gdyby z raną albo poparzeniem i od tamtej pory pamiętam, jak ciężko jest zrobić, bo tu wcześniej słuchacz któryś mówił, że tam mamy głowę musiał zabandażować.
18: Tak. Tak,
19: a ja do dzisiaj pamiętam, że to się nazywa czepek Achillesa i do tej pory wiem, jak go zrobić, a najlepiej to zrobić we dwoje i przy mając dwa bandaże. To pamiętam. Później dalej to było tak pierwsze moje takie styczność, że tak powiem, z jakimś tam pierwszą pomocą. Później jak już tylko kończyłem 18 lat, od razu, bo ja też jestem, do Ochotniczej Straży Pożarnej się zapisałem, koło 2000 roku zostałem wysłany, bo to dopiero zaczęło tak raczkować ta pomoc straży. Zostałem na 3-dniowy kurs ratownictwa medycznego. No i tam już się, że tak powiem, tam już się dość dużo nauczyłem. Tam byli profesjonalni lekarze, którzy jeździli w zespołach pogotowia i tak dalej. I oni nam wszystko tłumaczyli. Co się wiązało z tym dalej, bo my dostaliśmy wtedy, rzadko które OSP miało to torbę ratowniczą R1, ona się taka nazywa, to my już jak byliśmy przeszkoleni we czwórkę, to jeździliśmy u nas po gminie po szkołach i robiliśmy takie z dzieciom też pokazy. Było bardzo duże zainteresowanie. I z jednego takiego pokazu, nie chcąc, to było w zimie, nie chcąc brać samochodu z wodą, żeby nie spuszczać wody, bo to było minus, wziąłem swój własny, prywatny samochód, pojechaliśmy dwie wioski dalej do szkoły, zrobiliśmy taki pokaz tym dzieciakom. Mhm. Oczywiście też policja była, bo to też mówili o bezpieczeństwie, to chyba przed feriami było jakieś, ale to było gdzieś koło 2000, tu tam drugiego roku powiedzmy. Wracamy już z policją, policja jechała za mną i nagle włączyli sygnały, mhm. wyprzedzili mnie i skręcili w bok. Od razu coś poczuliśmy z chłopakami, jedziemy za nimi. Pojechaliśmy i akurat leżał rowerzysta na asfalcie i jakiś pan, który tam jechał samochodem, go zobaczył, bo nie wiadomo było, czy on potrącił, czy nie, ale okazało się, że on się przewrócił. I my z cywilnego samochodu wyskoczyliśmy w ubraniach strażackich. Pacjent ani oddechu, ani tętna, nie miał nic. A że byliśmy świeżo po tym, to kolokwialnie mówiąc, zaczęliśmy go pompować. Zanim przyjechało pogotowie, to udrożniliśmy mu drogi oddechowe, przywróciliśmy go, że tak powiem, do życia. Ale no niestety, bo to takie, nie wiem jak to teraz jest w tej chwili, bo nie praktykuję tego, zawieźli go do Głogowa na oddział intensywnej terapii i tak dalej, a ja pojechałem, bo my jak go już, tego pacjenta, to na deskę go położyliśmy, oczywiście głowę usztywniliśmy i tak dalej, i oni wzięli po prostu nasz sprzęt, no i taka była niepisana umowa, oni zostawiali nam swój. A później się jechało i się z powrotem do szpitala i się wymieniało, każdy miał swój. No i no niestety, jak tam pojechałem, to jeszcze go ratowali, znowu stracił czynności życiowe, no i już go niestety nie odratowali. I drugie, co miałem z takim właśnie czymś, to już było dokładnie wiem, że to był 2016 rok, moja żona była w ciąży. I tak jak mówiłem, że ze wsi jestem, teściu przyjechał do mnie ciągnikiem, robiliśmy plac zabaw i zaczęliśmy pompować koło, a nieostrożnie, tak powinno się tam takie brechy włożyć w przyczepie od koła, nie włożyliśmy tego i ten pierścień po prostu pod wpływem ciśnienia wystrzelił. I mój teściu dostał tak tym kołem w podbródek całą mu to wyrwało, że tak powiem, kawałek tego. Nogę mu całkowicie na drugą stronę odwinęło, od razu stracił czynności życiowe w ogóle. I to było już z 15 lat po tym, jak ja już tam nie praktykowałem żadnych... Nie...
18: I co pan zrobił?
19: Nie wiem jak to tego, ale od razu zacząłem resuscytację. Zacząłem tego, nie wiem, prawdopodobnie to trwało, zanim przyjechało pogotowie, 15 minut. Dla mnie to wydawało się, że to było dosłownie w sekundy. I tylko krzyknąłem do szwagra, żeby dzwonił po pogotowie, powiedział, że pacjent nie ma ani czynności, ani oddechu, ani pulsu, nie ma nic. I zacząłem go cały czas pompować, jak to się mówi. I dopiero jak już usłyszałem, że helikopter leci, bo jak tego, po prostu słyszałem to, pamiętam to, że słyszałem, przyjechali, przejęli go, to mi tylko ten lekarz powiedział, że mówi, że dzięki mnie mój teściu jeszcze żyje. I to się okazało, był tam chyba z tydzień czy dwa na OIOM-ie, było bardzo ciężko z nim, ale tak powiem, po dwóch, trzech latach to już siadał na ciągnik i robił w polu, orał. I do tej pory śmiga, wczoraj właśnie wrócił z gór, bo po górach chodził. I właśnie nawet dla takiego jednego, bo teściu mi przyszedł pomóc, niby stracił u mnie życie i właśnie dla takiej chwili, że on to, bo teraz to tylko na przy świętach jakichś przy stole wspominamy, właśnie dlatego jest warto się nauczyć i coś wiedzieć. Bo ja mówię, nawet nie pamiętam, jak ja to zrobiłem, jak ja tego, ale tylko wiem, że lekarz, bo to nawet ja tego do mnie doszło, tylko żona mi powiedziała.
18: Panie Marcinie, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i o tym wszystkim opowiedział. Bardzo dziękuję, że się pan podzielił z innymi słuchaczkami i słuchaczami tą opowieścią, tym doświadczeniem. Bardzo dziękuję za ten głos i za odmalowanie tej sceny, bo dla części z państwa pewnie, no to ta opowieść, no to jest ostateczny argument na to, że po prostu te podstawowe umiejętności, jeśli chodzi o pierwszą pomoc, warto po prostu posiadać. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Adam z Gdańska. Dobry wieczór, panie Adamie.
20: Dobry wieczór.
18: Słuchamy pana.
20: No po tej wstrząsającej opowieści ja mam takie uwagę, no drobną, ale moim zdaniem jednak bardzo istotną. Osobiście to ja już jestem w takim wieku, że będę lada moment mógł potrzebować pomocy. Chodzi mi o to, że bardzo dużo starych ludzi krąży po miastach i są w stanie przejść powiedzmy 200 metrów i potem muszą usiąść. I teraz w Gdańsku jest dosyć dobrze z tym, ale nie we wszystkich dzielnicach. Jeżeli nie ma na czym usiąść, a to jest kontrowersyjna sprawa, bo są tacy, którzy przeciwnicy tych montowania takich ławek na osiedlach i ten, ponieważ a to mogą się tam alkoholicy gromadzić na tych ławkach, a to mogą, też są na przykład były w telewizji reklamowane.
18: Ale to, panie Adamie, czyli pan uważa, że brak ławek, szczególnie dla osób starszych, ale przy tych upałach, które nas nawiedzą jako dla każdego z nas.
20: Ale może nie być... tylko przy upałach. Ja panu powiem swoje własne, na własnym przykładzie. Otóż kiedyś szedłem przez kampus uniwersytecki i okazało się, że jednej ławki nie było. Usiadłem na podłodze, na betonie. Znaleźli się mądrzy ludzie, którzy prawidłowo zareagowali, to znaczy wezwali pogotowie. Ja ich prosiłem, że jest niedaleko, jest następna ławka, że ja tam posiedzę 5 minut i no niestety były całe korowody. Wyprosiłem pogotowie, żeby mnie na sornie wzięli i tylko pozwolili pójść dalej.
18: Panie Adamie, dzisiaj rozmawiamy o pierwszej pomocy. Chciałem pana zapytać, czy wśród osób, które są pana sąsiadami, sąsiadkami, pan zna chociaż jedną, która takie podstawowe umiejętności z zakresu pierwszej pomocy ma?
20: Ja nie wiem o tym, czy mam. Podejrzewam, że ma, bo są tacy, którzy zawodowo. Natomiast mogę jeszcze panu opowiedzieć, bo ja...
18: Ale panie Adamie, bo wracając do tematu naszego programu, chciałem pana zapytać, ale czy nie obawia się pan czasami, że gdyby panu albo komukolwiek z pana sąsiadów coś się stało, to państwo jednak powinni wiedzieć, kto tam, gdzie pan mieszka, ma umiejętności z zakresu pierwszej pomocy?
20: Proszę pana, to są przecież częste przypadki, szczególnie, że ktoś miał wylew i nie mógł, i samotnie mieszkająca osoba nie może by dostać się ze swojego mieszkania. To jest częsty przypadek, a leczenie w takim przypadku, to jeżeli ktoś w ciągu tam 6 czy 8 godzin nie trafi na oddział neurologiczny, to potem jest sparaliżowany albo umie. No.
18: Panie Adamie, dlatego pytam o sąsiadów. Na ile właśnie te relacje sąsiedzkie są?
20: No ja wiem na przykład, że jeden mój sąsiad jest przedsiębiorcą, który ma pomoc drogową. No to niemożliwe, on tego nie umiał.
18: No tak. Panie Adamie, bardzo dziękuję za pana głos. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Dziś wiele osób do nas dzwoni, choć pytanie, które zadajemy, wydaje się retoryczne. Czy uważasz, że udzielanie pierwszej pomocy powinno być powszechnie posiadaną umiejętnością przez nas wszystkich? Pani Marta z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Marto.
21: Dobry wieczór.
18: Słuchamy.
21: Bardzo się cieszę, że udało mi się do państwa dodzwonić, do mojego ulubionego radia. Odpowiadając na pytanie, które pan przed chwilką zadał, uważam, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy powinna być obowiązkowa. Pewne elementy tej pomocy powinny być już, powinny być przekazywane nawet najmłodszym dzieciom, nawet w przedszkolu, szkoła podstawowa, liceum. Dzwonię też tak poniekąd w imieniu, przedstawiając zdanie mojego dziecka, które nie wiem, czy mnie słucha, bo przybywa na wakacjach, ale w tym roku rozpoczęła naukę w liceum na profilu biologiczno-chemicznym i przez cały rok słyszałam, jakim wspaniałym przedmiotem jest EDB, czyli edukacja o bezpieczeństwie. Wspaniały nauczyciel, który jest zawodowym ratownikiem, z tego co wiem, uczy w warszawskich liceach. I on traktował jakby umiejętność i przekazywanie tej wiedzy zero-jedynkowo. Czyli dziecko musi umieć udzielić pierwszej pomocy, bo albo uratuje człowieka, albo nie uratuje. Więc dzieci uczyły się do skutku podstawowych elementów resuscytacji, pomocy w tamowaniu ran, tak, rodzaju ran. I no, moje dziecko było zachwycone. I nawet któregoś dnia w wakacje stwierdziła, że bardzo żałuje, że ten przedmiot trwa tylko jeden rok, bo na pewno gdyby nawet nie był obowiązkowy, to sposób, w jaki ta wiedza była przekazywana, to większość dzieci by na pewno na niego uczęszczało, a to nawet też jest to jakby symbolem tego, że nosi w torebce maseczkę do sztucznego oddychania. Gdyby kiedykolwiek miała, właśnie musiała być zmuszona, żeby takiej

0: zrobić jest nie dla każdego. A więc czy misją powinno być takie wychowanie, w cudzysłowie, społeczeństwa, żeby wytworzył się głód Gombrowicza? Czy misją powinno być, to niech sobie czytają, produkujmy, no byle co, nie w sensie, że marnej jakości produkt, ale drukujmy jak najwięcej, a niech każdy znajdzie tam sobie, no ale znowu, wtedy byśmy zmierzali w kierunku nadmiaru, jeszcze większego nadmiaru i jak to by się miało do niedoboru.
1: Myślę znowu, że jedno drugiego nie wyklucza, to znaczy warto kształtować postawy proczytelnicze. Nie dlatego, że książka ma robić nam za narzędzie wspierające naszą dystynkcję, chociażby klasową. To nie o to chodzi. Mało się na tym znam, więc powiem omownie, ale dowiedzione jest to raczej przez badania neurokognitywne, mówiące o tym, że jednak kontakt z tekstem pisanym wykształca odpowiednie struktury neuronalne, które po prostu służą nam w funkcjach poznawczych. To też kontakt z literaturą, pozwalając wykształcić odpowiednie struktury poznawcze, no przekłada się na inne nasze aktywności. To znaczy być może też na postawy polityczne. Być może, teraz rozgłaszam to w formie absolutnej utopii, w którą tak ciut wierzę jednak. Wyobrażam sobie, że dobre czytanie może być zarzewiem, źródłem lepszej, sprawiedliwszej, sensowniejszej polityki. To jest nierozdzielne te przestrzenie. To jest jedna rzecz. Więc myślę, że warto wspierać te proczytelnicze postawy, a zarazem warto wspierać, jak powiedziałem, wszystkich aktorów, wszystkie czynniki tego pola literackiego, bo mówimy tutaj o systemie naczyń połączonych i nie zażynać nie tylko autorów czy wydawnictw, ale wspierać chociażby krytykę literacką, która o takiego Gombrowicza czy o języki trudne i ryzykowne też się będzie upominać.
0: Po co tworzyć literaturę, której nikt nie czyta?
1: Rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, w którym zalew tytułów jest niewyobrażalny. Chyba w takim rekordowym roku 3 lata temu do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy zgłoszonych zostało 859 książek. Jeżeli wierzyć jakiemuś raportowi, który czytałem, 85 tytułów wychodzi w Polsce dziennie. Rzeczywiście trudno nadążyć za tą wielością i nadprodukcja, myślę, jest takim słowem, które najtrafniej opisuje przestrzeń literacką. Ale właśnie, jesteśmy znowu między tymi dwoma doświadczeniami. Z jednej strony nadprodukcja tytułów, których nadprodukcja po prostu przekracza nasze moce przerobowe. To znaczy my przy najlepszych nawet chęciach nie mamy takiej wydolności, żeby podołać. Nasze moce przerobowe są po prostu ograniczone. A na drugim biegunie no właśnie te różne niedobory. To, że nie tylko mamy niedobory finansowania rynku książki, ale mamy też niedobory po stronie sprzedaży, bo pan wspominał o czytelnictwie i o tym też odkładaniu kupionej książki na półkę, czemu nie towarzyszy czytanie jej, ale te raporty ze sprzedaży no, wskazują na to, że sytuacja książki staje się, jeżeli nie dramatyczna, to bliska tejże. To znaczy książki wychodzą w nakładach dużo niższych niż chociażby nakłady takiego Buczkowskiego przeze mnie wspomnianego. 4000 chyba sprzedanych egzemplarzy to jest taka liczba uznawana za sukces w przypadku książek nagrodzonych właśnie Noblem czy Bookerem, czy jakkolwiek docenionych. 1000 egzemplarzy w przypadku polskich na przykład debiutów, to jest ogrom. No więc sprzedaż kuleje absolutnie, a przy tym wszystkim rzeczywiście jesteśmy zalewani kolejnymi tytułami. To jest sytuacja, która jest w pewnym sensie nie nowa, ale nowa jest intensywność przyrostu tytułów i wraz z AI ten przyrost ewidentnie będzie coraz większy. Ostatnio robiono jakieś badania wskazujące na to, że na platformie Amazonu potroiła się liczba e-booków, to znaczy e-booki powstają chałupniczo, tak? Ludzie wydają sami sobie te książki. Jest tam chyba w ogóle na Amazonie 300 tysięcy takich e-bookowych tytułów. No więc wzrasta liczba książek, a nie można powiedzieć, że wzrasta ich jakość, a przede wszystkim rzeczywiście są to książki wysyłane w próżnię, w tym sensie, że nie ma już komu odbierać tego sygnału bardzo często. No przy czym nie jest oczywiście wykluczone i nikt nie może nam

0: zaręczyć, że w tej całej nawałnicy, w tym nawale tytułów nie znajduje się jednak jakieś pisanie cenne, arcydzielne i dlatego też tak ważne jest wspieranie krytyki literackiej, która nie tylko opiera się na wartościowaniu tytułów, ale która też może upominać się o takie tytuły, na które reflektory nie zostały nakierowane, o takie tytuły, które zostałyby przeoczone. To znaczy zadaniem krytyki jest też wyławianie takich książek, które nie zafunkcjonowały niejako w obiegu tak zwanym medialnym.
1: A istnieje jeszcze niezależna krytyka w Polsce, literacka? I nie pytam o to, czy są krytycy, bo są. Myślę bardziej o jakimś mechanizmie, który byłby większy i szerszy niż tylko kilka osób.
0: Oczywiście krytyka nie jest zinstytucjonalizowana w pewnym sensie.
1: Bogu.
0: To znaczy ona się instytucjonalizuje w tym sensie, że powstają pracownie, zakłady krytyki literackiej na uniwersytetach, ale rzeczywiście mówimy o inicjatywach w dużej mierze jakoś rozproszonych, indywidualnych i to każda z krytyczek, każdy z krytyków to niejako we własnym imieniu dokonuje tych wyborów i wartościowania książek, ale rzeczywiście krytyka jest takim obszarem, który też musi sprostać nowym wyzwaniom, bo pyta pan o niezależność. No to ci krytycy i te krytyczki, które znam, to osoby jak najbardziej niezależne, to znaczy nie uwikłane w kontakty na przykład z wydawnictwami, no nie piszące recenzji na zamówienie, ale na drugą nogę zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście istnieje ogromny taki obszar, w którym no właśnie takie recenzje zamawiane powstają jak najbardziej i tego rodzaju współprace w przestrzeni instagramowej na przykład są nagminne.
1: No bo czuję, że jest tu pewne pokrewieństwo pomiędzy autorami i krytykami, w tym sensie, że jeżeli chcesz być poczytnym autorem, mamy dla ciebie listę tematów, mamy dla ciebie styl, mamy dla ciebie wydawnictwo, proszę bardzo, jeżeli chcesz jednakowoż eksperymentować, no to nie wiadomo, czy kiedykolwiek się ukaże. Czyż nie podobnie z krytykami? To znaczy, jeżeli będziesz chwalił właściwe książki, no to oczywiście będziesz zapraszany do całej masy wydarzeń, będziesz miał kolumnę tu i tam, da się z tego żyć. A jeżeli będziesz wierny sobie i będziesz szczerze pisał o tym, co czytasz, no to może być tak, że nie będziesz z tego żył.
0: Rzeczywiście dosyć symptomatyczne jest to, że autorzy bardzo często negatywnych recenzji, jeżeli chodzi o przestrzeń polskiej literatury, to autorzy, którzy mają komfort bycia poza polem literackim. Mam na myśli chociażby, przepraszam za słowo, blogera anonimowego Namestę, czyli Banksiego Polskiej Krytyki Literackiej, ale mam na myśli też Marcina Bełzę, który zajmuje się innymi rzeczami w swoim życiu zawodowym, bywając do skoku krytykiem, świetnym krytykiem. Niemniej mówimy tu o sytuacjach o tyle symptomatycznych, że ten głos negatywny w ostatnich latach bardzo często wychodzi od osób, które miały komfort właśnie bycia poza polem, bycia poza tymi uwikłaniami również i bardzo się jednak cieszę, że wewnątrz pola takie głosy nie bojące się jednak krytyki negatywnej też się w ostatnim czasie pojawiły i się pojawiają.
1: To też pytanie o pole, no bo kiedyś debata odbywała się w jakiejś przestrzeni bardziej zinstytucjonalizowanej. Nie chodzi mi o to, że się odbywała w jakiejś instytucji, tylko ona była bardziej formalna, to znaczy była wymiana argumentów i można było się do tych argumentów odnosić. Dzisiaj w cudzysłowie debata polega raczej na komentowaniu pod jakimś wpisem w mediach społecznościowych. Coraz mniej jest tekstów, które odnoszą się do innych tekstów. Pamiętam pana tekst, który wzbudził spore zainteresowanie i pamiętam, że pojawiło się pewnie kilka do kilkunastu komentarzy, odpowiedzi, kontrtekstów w różnych źródłach. Natomiast takie doczepianie kolejnego komentarza na Facebooku pod komentarzem innej osoby, która odpowiada jeszcze na inny komentarz, to jest dzisiaj norma. Ale czy to jest pole krytyczne?
0: Rzeczywiście zacząć trzeba byłoby od tego, że zmieniły się dekoracje, w których odbywa się czytanie i zmieniły się, powiedziałbym, społeczno-technologiczne warunki, w których prowadzimy te dyskusje. Rzeczywiście jest tak, że ubywa polemik bezpośrednich, zwłaszcza na łamach jednego pisma. Takiej polemiki w dwutygodniku po tym moim tekście akurat nie było. Taka polemika pojawiła się gdzie indziej, ale były to punktowe polemiki rzeczywiście wobec tego nawału głosów, czy polemicznych, czy przychylnych, które pojawiały się w przestrzeni social mediów, to znaczy po prostu w komentarzach na Facebooku. No więc być może ta sytuacja też pokazuje, że warto przeprogramować swoje myślenie o dyskusjach literackich z tego względu, że tam też się toczą debaty i to znaczy w mediach społecznościowych. Pamiętam też dyskusję po tekście Adama Wroca o tym, czy bohater polskiej kupił sobie komputer. No i gdyby chcieć w jakiś sposób po latach odtworzyć tę wielką debatę, obfitującą też w znakomite, świetne, detaliczne głosy, no to rzeczywiście trzeba byłoby zasysać, zaciągać komentarze z przestrzeni Facebooka jednak.
1: Słuchają Państwo archiwalnego odcinka programu Interluda. Gościem jest pan dr Piotr Sadzik, krytyk literacki, filozof i historyk literatury z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przypominam, że najnowszy, najświeższy odcinek programu Interluda w najbliższą sobotę o godzinie 16. To jest program Interluda. W studio pan dr Piotr Sadzik, krytyk literacki i filozof, historyk literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. Nadmiar i niedobór, ale wątków sporo.
0: Nadmiarowa
1: liczba wątków. I zastanawiam się, czy da się to jakoś uporządkować, czy też może do takiej grupy, która kiedyś nazywała się społecznie, która kiedyś nazywała inteligencją, która chyba zniknęła, pozostała tylko klasa średnia. Pewnie upraszczając powiedziałbym, że inteligencja to była klasa średnia z misją, ale w momencie, kiedy ta misja zniknęła, no to pozostała tylko klasa średnia i możemy się spierać, ile trzeba zarabiać, żeby do niej należeć. Ale czy ta misja też trochę zniknęła w literaturze? Bo kiedy słyszymy, czytaj, to warto, otwiera się świat, nie dasz się zmanipulować, trochę literatura jest sprzedawana jako cudowny lek, ale być może okazuje się po prostu suplementem diety.
0: Ja wciąż mam nadzieję, że literatura jest w stanie, jak powiedziałem, pokazywać to, co nieobliczalne i niepoliczalne, że potrafi odkorkowywać nam wyobraźnię, że nasze wyobraźnie są potwornie sformatowane i to formatowanie będzie się tylko rozpełzać, ono będzie tylko powszechniejsze wraz z przejmowaniem też niektórych funkcji naszego życia społecznego przez AI i też wkraczaniem przez AI na teren literatury. Więc tu jest wciąż wielka praca do wykonania. Ja mówiłem o tych akcjach proczytelniczych, kształtowaniu postaw proczytelniczych, ale to jakby służy budowaniu odpowiedniej, sprzyjającej infrastruktury. No a właśnie najważniejsze, wydaje mi się, jest przywrócenie zdolności myślenia wyobraźniowego. Mówiłem o tym kapitalizmie komputacyjnym i o tym kulcie liczby, o tej technicznej perfekcji, która temu towarzyszy i o tej jakby redukcji rozumu do zdolności wyłącznie rachunkowej. To też wydaje mi się charakterystyczne, że ratio oznacza tyle rozum, ile też stosunki liczbowe we wskaźnikach finansowych. No więc trzeba się wydobyć z przestrzeni tego rodzaju rozumu rozumowi otwartemu na wyobraźnię. I to nam wciąż może dawać literatura.
1: Ale tak jak taki szary konsument literatury ma problem z zorientowaniem się, co warto czytać, co chciałby przeczytać, nie będę tego rozwijał, tak problem też może mieć krytyk literacki. Jak pan się odnajduje w tym oceanie nadmiaru? Skąd pan wie, po co sięgać i w którym momencie pan już wie, że 14 stron to więcej niż, niż trzeba.
0: Staram się nie utonąć, choć rzeczywiście jest trudno i wydaje mi się, że nasz nos wystaje tylko tak o milimetr ponad taflę wody. Nieszczęsny i niesławny Steve Bannon, czyli doradca Donalda Trumpa przy okazji jego pierwszej kadencji, wprowadził do obiegu frazę flood the zone, to znaczy zalać strefę. No więc to zalanie strefy, czyli takie przesycenie przestrzeni publicznej nadmiarem najczęściej chłamowatych komunikatów, które ma sprawić, że przeciwnik nie będzie mógł się zorientować i nie odpowie, to takie właśnie zalewanie strefy, no przydarza nam się też w przestrzeni literackiej przez ten nadmiar. I jasne, bardzo trudno rzeczywiście w tej przestrzeni nawigować, dlatego wszelkie nasze odczytania, rozpoznania czy próby syntezy muszą zdawać sobie sprawę z cząstkowości, z tego, że każda erudycja jest dziurawa i taką myśl już zawdzięczamy Gombrowiczowi, ale ja mówię o tym, w jaki sposób ten nadmiar się tylko napędza, rozkręca wraz z rozrostem AI, a 400 ponad lat temu w Anatomii Melancholii Barton pisze, aż sobie specjalnie na naszą rozmowę to zdanie wynotowałem, pisze o tym, że myśli o sobie jako wiecznie goniącym za czymś spanielu, który szczeka na każdego przelatującego ptaszka. No i to jest nasza sytuacja. Rzeczywiście pojawiają się kolejne tytuły, pojawiają się kolejne ptaszki, którym chcemy się przyjrzeć. Niczemu nie można poświęcić uwagi. Świat jest 100 milionów razy za obfity, pisał Gombrowicz w Kosmosie. I przestrzeń kosmosu też doskonale w swojej nadmiarowości nie do syntetyzowania dobrze oddaje naszą sytuację. No więc nie mam tu jednej dobrej odpowiedzi. Po prostu staram się łowić. Staram się łowić, zarazem próbując nie utonąć.
1: Myślę, że podobnie jak czytelnicy. Tak? Ja też staram się łowić, próbując nie utonąć. I też mając świadomość jakiejś skończoności rzeczy. Że w którymś momencie człowiek wie, że może sobie nawet, jeżeli założy, że będzie czytał 24 godziny dziennie, to liczba książek, którą będzie w stanie przeczytać, jest ograniczona i skończona. I możemy sobie obliczyć, ile to jest. No i teraz pytanie, po które sięgnąć? Ktoś powie, ach, to sięgnijmy po takie po prostu z samej górki. No ale czasami potrzebujemy po prostu przeczytać kryminał o PRL-u na przykład.
0: Jasne.
1: A czasami sięgnąć po Pinchona i można sobie go czytać 3 miesiące spokojnie i smakować strona po stronie, czy poezję Anne Carson. I znowu, tak, to nie jest wyścig, tylko to jest smakowanie.
0: Tak jest. Chodzi o łowienie przy całej świadomości skończoności i ograniczoności tego łowienia, a też wiem, że to bodźcowanie pojawiającymi się nowymi tytułami trochę przymusza nas do tego, żeby ciągle przekalibrowywać uwagę, żeby skupiać się na czymś innym. Ale też myślę sobie o Richardzie Rortim, amerykańskim filozofie, który po tym, kiedy już zdiagnozowano u niego śmiertelną chorobę, popełnił taki tekst zatytułowany Płomień życia, w którym to tekście Rorty, robiąc taki bilans całego swojego życia, zastanawia się, czego najbardziej żałuje, i wychodzi mu w tym finalnym momencie życia, że najbardziej żałuje tego, że nie przysiadł uważniej do starych kawałków, że nie usiadł nad XVII-wieczną poezją angielską i że nie pogadał z tymi starymi autorami, bo tam znajduje coś dla siebie. I ja jako obsesyjny czytelnik, powrotnik do Gombrowicza, którego otwieram, nie chcę powiedzieć codziennie, ale prawie codziennie, też staram się oprócz tego łowienia w nowościach jednak drugą swoją nogę zakorzeniać w doświadczeniu lektury wielokrotnej. Lektury, co do której przebiegu już nie musimy rekonstruować. My wiemy, jak to się skończy, a jednak ciągle znajdujemy tam coś nowego.
1: Wyzwanie dotyczące tego typu deklaracji, jak u Rortiego, jest takie, że nie mamy możliwości sprawdzenia tego. Bo być może, gdyby więcej czasu spędził przysiadając do XVII-wiecznej poezji, dzisiaj by mówił, żałuję, że nie sięgałem po nowości, tylko siedziałem nad tymi starociami.
0: To prawda, dlatego mówię o tym, że warto jednak w takim kontredansie, w takim umiejętnym balansie pomiędzy łowieniem w nowościach, a przysiadaniem do lektury, którą czytamy po raz 30, jak w moim wypadku poza Gombrowiczem na przykład jest z Buwardem i Pekiszetem Flauberta. No więc zachęcałbym chyba do tego rodzaju kontredansu. A jak łowić? No to jest oczywiście pytanie ogromne, którym czy kierować się tylko nazwiskami? No powiedzieliśmy sobie nie, bo jednak warto wyłowić z tego ogromu coś dla siebie cennego. No więc tu możliwości tego łowienia jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest wędek.
1: I tu pewnie byśmy otworzyli kolejny rozdział. Może się prześliźniemy po nim króciutko, czy szybciutko. Czyli komu ufać? Pamiętamy przecież osoby, które nam podpowiadały lektury. Później to zostało zautomatyzowane. Czyli jeżeli podobała ci się ta książka, z pewnością spodoba ci się i tamta. Kliknij i zakup. Ale czytanie książek jako czynność społeczna w kontekście takim, że przeczytałem, chcę się podzielić, chcę porozmawiać. Kluby książkowe przecież trochę tak funkcjonowały. Dzisiaj tego jest tyle, że jedynie potrafimy wybełkotać, czytałeś to i to? Tak. Super, nie? No... Dobrze, mamy to odhaczone.
0: Kluby książkowe, które funkcjonowały i funkcjonują i na ile zdążyłem się w ostatnim czasie zorientować, są wskrzeszane i funkcjonują coraz lepiej w obiegu bibliotecznym. Ja akurat miałem kontakt, teraz będzie patriotyzm lokalny, bo pochodzę z Radomia, kontakt często miewam z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu, gdzie taki klub się zawiązał, gdzie biblioteka jest centrum właśnie aktywizowania życia czytelników, także czytelników niezawodowych. No więc wydaje mi się bardzo ważne wspieranie takich inicjatyw. Komu ufać poza własnym nosem, który może być
1: krytyką.
0: Oczywiście. No nie chciałem tego powiedzieć, ale oczywiście można pokładać pewnego rodzaju nadzieję w tym, że krytyk jako nieco wyspecjalizowany czytelnik, mający być może nieco ponadstandardowy przegląd, jeżeli chodzi o szerokość tego oglądu pola, może nam zaproponować własną opowieść o książce. To znaczy on też odpowiada przecież tekstem na tekst, odpowiada własną opowieścią na tę przeczytaną książkę i może nam przedstawić jak najbardziej argumenty za tym, że jest to książka cenna i wartościowa, przy czym jak najbardziej zachęcam też do sporów krytyczno-literackich, bo nikt z nas nie jest nosicielem prawdy objawionej i wręcz domagałbym się właśnie polemik też ze swoimi tekstami, bo wtedy życie literackie funkcjonuje poprawnie. Krytycy mogą się spierać, czasem wręcz karczemnie kłócić co do jakości jakiejś książki, ale to dobrze. W tym sensie literatura uczy pewnego rodzaju dobrego relatywizmu, w tym sensie, że nie możemy ustalić, uzgodnić oczywistej wartości jakiejś książki. To jest kwestia tylko właśnie tej komunikacji społecznej, tego jak sobie o świecie opowiadamy.
1: A co sądzi pan na temat takiego rewolucyjnego pomysłu, żeby na przykład od 1 stycznia 2027 był zakaz tworzenia literatury i poezji? Po prostu mamy już tyle, że teraz zajmijmy się, żeby to wszystko przetłumaczyć na wszystkie języki świata przez wybitnych tłumaczy i po prostu karmić się także nadmiarem wybitnej literatury.
0: Moim zdaniem, jak powiedziałem, karmmy się tym ogromem, który mamy i wracajmy po raz 30 do Gombrowicza czy innego Flauberta.
1: Prawda? Prusta, nie?
0: A zarazem i Prusta chociażby, a zarazem jednak... Nasłuchujmy nowych języków. Gombrowicz jest eksploatowany w naszej
1: czego
0: rozmowie.
1: Czego pan oczekuje, że pan usłyszy lepszego od Gombrowicza?
0: Oczekuję przekonującego języka jednostkowego, który odkształci się jakoś od tych znanych nam formatów wypowiedzi. Mówiłem już o tym dzisiaj. Dla mnie Wnyki dla światła Justyny Kulikowskiej to książka arcydzielna. liczy ledwie jej żywot pół roku. Nie możemy zaręczyć, że za rok kolejna książka w tego formatu nam się nie objawi. No więc ja tego rewolucyjnego prawa bym nie wprowadzał, bym się pod nim nie podpisał, mimo też całego własnego zmęczenia oczywiście, nadmiarem tytułów, zalewem książek, jasne. A jednak Gombrowicz pisze w dzienniku, że jeżeli zniknie sztuka, wtedy nie będziemy wiedzieli, jak myśli i czuje człowiek pojedynczy. No więc mam nadzieję, że i teraz, i za tydzień, i za 50 lat znajdzie się jakiś człowiek pojedynczy, który umykając w formatowaniu będzie chciał opowiedzieć o swoim doświadczeniu świata.
1: Problem polega na tym, że jest wielu ludzi pojedynczych, którzy także to robią, ale nie mają nic ciekawego do powiedzenia.
0: Być może posługują się językiem właśnie sformatowanym, a my domagalibyśmy się no właśnie języków, które zrobią coś po swojemu, które odegną się od tego, co już wiemy o świecie.
1: A to nie jest straszne, kiedy sięga pan po kolejną książkę i już po kilku stronach mówi pan do siebie, no Gombrowicz to nie jest.
0: Krótko, tak, jest straszne.
1: Mówi pan doktor Piotr Sadzik, krytyk literacki, filozof i historyk literatury z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale rozumiem, że mimo to nada strymica, jak mawiają Włosi. Dla tych, którzy późno chodzą spać, dzisiaj archiwalne wydanie programu Interluda. Gościem jest pan doktor Piotr Sadzik, krytyk literacki, filozof i historyk literatury z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze wydanie programu Interluda w sobotę o godzinie 16:00.

0: Autopromocja.
1: Czy Biblia została napisana przez mężczyzn, dla mężczyzn?
2: Biblia jako księga chyba nie powinna być czytana w taki sposób, aby potwierdzić dominację jednej płci. Równość mężczyzny i kobiety jest zaznaczona i w pierwszym, i w drugim opisie stworzenia. Bóg absolutnie jest niebinarny. Niektórzy mówią nawet, że Bóg jest queerowy.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokefm.pl i w aplikacji tokefm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Państwo polskie będzie się tłumaczyć przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w marcu. Właściciele nielegalnie wykopanych studni głębinowych mogą uniknąć kar. W życie wchodzą specjalne przepisy. Szkoły ruszają z przygotowaniami do pierwszego dzwonka. Nie wszędzie jednak kadra jest skompletowana. Minęła północ, jest wtorek, 11 sierpnia. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Postępowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy od marca nie zostali dopuszczeni do orzekania, przechodzi w kluczową fazę sporną, poinformowała we wpisie na X wiceszefowa Ministerstwa Sprawiedliwości Maria Eichhardt i wyjaśniła, że oznacza to, że państwo polskie musi odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące zablokowania sędziom możliwości orzekania i naruszenia ich niezawisłości. Trybunał zbada też sprawę braku realizacji majowego środka tymczasowego, który nakazywał powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia obowiązków. Do decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odniósł się na X także wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, oceniając, że prokurator Święczkowski w porozumieniu z prezydentem ośmieszają Polskę na arenie międzynarodowej. Podkreślił też, że skarżącym, prawidłowo wybranym sędziom TK należy się sprawiedliwość. Do tej pory była to kwestia samorządów. Teraz ogólnokrajowymi przepisami w tej sprawie zajmie się parlament, a mowa o nocnym ograniczeniu sprzedaży alkoholu. Początkowo politycy KO i PSL-u uważali, że to samorządy powinny w tej sprawie decydować, ale społeczne poparcie dla ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wzięło w górę. Będą też ograniczenia dotyczące reklamy alkoholu, zapowiada posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak z Sejmowej Komisji Zdrowia.
4: Wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu. W ustawie nie musieliśmy wprowadzać dodatkowej definicji dotyczącej napoju bezalkoholowego, bo w momencie, kiedy wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu, to właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji i w reklamie.
3: Posłowie, którzy proponowane przepisy mają przyjąć jesienią, przyznają, że na polskim rynku sprzedaży będzie to rewolucja. Właściciele nielegalnych studni głębinowych, głębszych niż 30-metrowe, mogą liczyć na abolicję. Ta pozwoli na uniknięcie kilkutysięcznej opłaty legalizacyjnej oraz kary za niezgłoszenie już wykopanej studni, która wyniosi od 5 tysięcy do nawet miliona złotych. Jak wyjaśnia szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz, państwo musi mieć wiedzę na temat korzystania z wody z głębokich ujęć.
5: Celem jest to, żebyśmy poznali, ile jest tych studni, które przez lata nie były rejestrowane i jaka jest potrzeba rzeczywista korzystania z wody. Chodzi generalnie o to, że jeżeli my korzystamy z jakiejś warstwy wodonośnej będącej w gruncie, no to wykorzystując ją zmniejszamy również możliwość wykorzystania tej warstwy przez innych, a im głębiej, tym te warstwy się dłużej odnawiają, więc ten problem będzie narastał.
3: Abolicja obejmie właścicieli terenów, którzy zgłoszą wybudowaną bez pozwolenia studnię do końca przyszłego roku. Przepisy zaczną obowiązywać w poniedziałek i będą dotyczyły tylko ujęć wykopanych do tego dnia włącznie. Nowa droga podzieli wieś na pół, mówią mieszkańcy Bolestraszyc i protestują przeciwko budowie planowanej obwodnicy Przemyśla w kierunku przejścia granicznego w Medyce. Trasa ma przejść przez teren gminy Żurawica, obok chronionego arboretum, jednego z największych ogrodów dendrologicznych w kraju. Mieszkańcy założyli komitet protestacyjny, mówi jego przedstawiciel Piotr Jaroch.
6: Wszystko to, co do tej pory tutaj udało się we wiosce zrobić, jeśli chodzi o turystykę, jeżeli chodzi o rolnictwo, zostanie w jednym momencie przez tą drogę zniszczone.
7: W tej chwili wygląda to tak, że jest coś ustalone. Myśmy o tym dowiedzieli się w połowie lipca, gdzie wyczytaliśmy, że były przeprowadzone szerokie konsultacje. Ja jako właściciel działki o takich konsultacjach nic nie wiedziałem.
3: Dodawał rolnik z Bolestraszyc Tomasz Cichy. Drogowcy zapewniają, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a finalny kształt trasy ma być znany po konsultacjach z sąsiednią gminą. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnianie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówił w TOK FM dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Worozębski.
8: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
3: A problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Ewa Swoboda ze srebrnym medalem w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Brytyjka i Michaunt, a trzecie miejsce zajęła Belgijka Delphine Kansa. Hunt triumfowała wynikiem 11 sekund. Swoboda straciła do zwyciężczyni 0,02 sekundy. Swoboda wicemistrzynią Europy została drugi raz z rzędu. 2 lata temu w Rzymie również zajęła drugie miejsce. Jeszcze przez 3 godziny obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami w 11 województwach. Burze mogą wystąpić w nocy w północno-wschodniej, wschodniej i centralnej Polsce. Najbardziej gwałtowne zjawiska prognozowane są dla warmińsko-mazurskiego oraz części pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. Z tego co widzę na mapach burzowych, teraz burze przechodzą nad województwami łódzkim i mazowieckim. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za moment, a na kolejne informacje TOK FM o pierwszej zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Na północy i wschodzie kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 18 stopni na północy, około 22 pokażą termometry w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 na południowym wschodzie.
0: To jest powtórka.
9: Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam wyjątkowo na poniedziałkowy poranek TOK FM. U nas w redakcji małe zmiany grafikowe w tym tygodniu, a z kolei w Prawie i Sprawiedliwości zmiany o wiele dalej idące, bo zmiany na liście członków partii. Za chwilę przejdę do przeglądu prasy, ale teraz słów kilka o tym, o czym dzisiejsza prasa jeszcze nie zdążyła napisać, bo to najnowsze informacje TOK FM, bo gdy wszyscy zajmowali się tym, jak i kiedy z PiSu zostaną wykluczeni rozłamowcy, czy też rozwojowcy, jak woli się nazywać grupa Mateusza Morawieckiego, to jak się dowiedziałem, jest już bardzo blisko wyrzucenia z PiSu Ryszarda Czarneckiego. Czarnecki był zresztą widziany w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie, gdy toczyły się negocjacje między ludźmi Morawieckiego a Kaczyńskim i Sasinem i wszyscy myśleli, że może przy tej okazji do łask prezesa wraca też i sam Czarnecki. Okazuje się, że odwrotnie, był wtedy na rozmowach dyscyplinarnych. Powiedzą państwo, gdzie jest dziś Ryszard Czarnecki. Okej, faktycznie na obszarach polskiej polityki, ale jego sytuacja w partii wiele nam mówi o nastrojach w Prawie i Sprawiedliwości. Po pierwsze, od kilku miesięcy współpracuje z Grzegorzem Braunem, europosłem i liderem Konfederacji Korony Polskiej. I prezes sam osobiście właśnie z tego powodu złożył wniosek o rozpoczęcie procedury dyscyplinarnej i zdecydował o jego zawieszeniu. Procedura trwa, ale jak się dowiedziałem, rzecznik dyscyplinarny partii, ten sam Karol Karski, który na rozmowy zaprasza ludzi Morawieckiego, już zdecydował, że sąd koleżeński w sprawie Czarneckiego powinien rozpatrzyć najwyższy, od razu najwyższy wymiar kary, czyli właśnie wyrzucenie z partii. Karski zapewniał mnie wczoraj w rozmowie telefonicznej, że Jarosław Kaczyński naprawdę na serio traktuje swoją deklarację, że PiS nie pójdzie na żadną współpracę z Grzegorzem Braunem. Stąd taka ostra decyzja. Żadnej współpracy z Braunem? Chciałoby się zapytać. Przypomnieć przecież trzeba przy tej okazji niedawno zawiązany sojusz Kaczyńskiego z Markiem Wochem w sprawie wspólnego startu do Senatu, a Woch to przecież do niedawna sojusznik Brauna. Ale wracając do Czarneckiego, to był polityk, który przez lata był bardzo blisko ucha prezesa. Niekiedy wręcz komiczne było to i pewnie to państwo pamiętają, że przy wszystkich ważnych wydarzeniach i przy okazji zdjęciach potrafił wepchnąć się między najważniejszych polityków. Najbardziej komiczna sytuacja była w 2015 roku, gdy stanął dosłownie między prezydentem, jeszcze wówczas elektem Andrzejem Dudą, a jego żoną Agatą. Dziś wygląda na to, że prezes Kaczyński chce Kaczyńskiego wygumkować, może nie ze zdjęć, ale właśnie z listy partyjnej. Co ciekawe, pierwsze zawieszenie dotyczyło zarzutów korupcyjnych w związku z aferą w Kolegium Humanum, bo przecież Czarnecki jest w tę sprawę zamieszany, śledztwo się toczy. Ale współpraca z Braunem widocznie przelała czary goryczy. I jeszcze jeden smaczek dla Państwa. Od jednego polityka z Komitetu Politycznego PiSu usłyszałem: wie pan, on, czyli Czarnecki, zrobi wszystko, by wrócić do pracy w Parlamencie Europejskim. Wie, że Kaczyński nie da mu już dobrego miejsca na liście wyborczej, więc przytulił się do Brauna. I usłyszałem jeszcze takie zdanie: wie, że to już Braun, a nie Kaczyński, stał się jego patronem politycznym. Koniec cytatu. I te słowa właśnie, Braun, nie Kaczyński, są niejako symboliczne, bo pokazują, że już nie tylko Kaczyński, ale także Braun rozdaje mocne karty na polskiej prawicy. I usłyszałem też takie zdanie, że Czarnecki nie pogodził się z tym, że stracił mandat europosła, nadal ma mieszkanie w Brukseli i często go widać właśnie obok Brauna i jego ludzi. Więc Czarnecki z bogatą historią polityczną, od Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, przez Samoobronę, przez PiS, prawdopodobnie dojdzie do korony polskiej Grzegorza Brauna. A teraz przegląd prasy. W dzienniku Gazecie Prawnej bardzo ważny sondaż, który gazeta podsumowała tytułem: straciliśmy wiarę w alerty RCB. Bo zaledwie niecałe 21% ankietowanych uważa, że alerty wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pojawiają się szybko i wskazują konkretny sposób postępowania. Tak wynika z badań przeprowadzonych 4 i 5 sierpnia właśnie na zlecenie dziennika. A aż niemal 70% badanych w mniejszym lub większym stopniu krytykuje obecny system ostrzegania. Zdaniem ekspertów na taką złą ocenę miał wpływ szeroko dyskutowany brak alertu związanego z rosyjską rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie. Ale podobne nastroje panują też w samorządach. Lokalni włodarze mają zastrzeżenia zwłaszcza do nieterminowości wysyłanych alertów, ich powszechności i braku precyzji. Samorządowcy uważają, że informacje pogodowe powinny być w systemie ostrzegania w jakiś sposób oddzielone od poważniejszych zagrożeń. Problem z RCB jest, ważne, żeby go jak najszybciej rozwiązać, bo to jednak jest ważne źródło informacji. A zostając przy dzienniku Gazecie Prawnej, na stronie 4 komentarz, ale też takie przypomnienie, jakie propozycje PiS w polityce migracyjnej ostatnio przedstawił. Ja też wrócę do tych pomysłów, między innymi w rozmowie o 7.40. Polecam serdecznie. Będzie doktor Aleksandra Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także Nedim Usejnow, politolog. A tu dwóch innych ekspertów zacytuję. Ja przypomnę, pewnie Państwo już wiedzą doskonale, że w czwartek na konwencji Tobiasz Bocheński, oklaskiwany przez Kaczyńskiego, Czarnka i Błaszczaka, zaproponował centra deportacji, tak by te centra mogły deportować Ukraińców, którzy nie pracują w Polsce legalnie albo są po prostu bezrobotni. No i chociażby doktor Dominika Bulska, politolog z Uniwersytetu SWPS, mówi tak: w moim przekonaniu jest to wyłącznie polityczny postulat i sposób na mobilizację elektoratu, a potencjalnie także próba przejęcia części wyborców skrajnie prawicowych. W moim przekonaniu nie towarzyszą temu chęć rozwiązania konkretnego problemu. Wysiłki państwa nie powinny zmierzać do deportowania osób, które nie pracują tutaj legalnie, ale do włączenia ich do systemu gospodarczego, tak by mogły w Polsce żyć i legalnie pracować. A profesor Jan Brzozowski z Instytutu Studiów Europejskich UJ mówi, że pojawia się wiele pytań natury prawnej. Co właściwie oznacza kryterium pracy? Czy chodzi o pełny etat? A co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą? A co ze studentami albo obywatelami Ukrainy, którzy przyjechali do Polski jako dzieci, a tutaj dopiero co osiągają wiek poborowy? Pytań jest dużo. Pytań dużo też padło do Waldemara Żurka, ministra Sprawiedliwości, który udzielił wywiadu Rzeczpospolitej. obszerny wywiad, polecam i kilka cytatów dla Państwa. Moim zdaniem moja pozycja jest stabilna i silna. Rozpuszczanie plotek, że Żurek jest do odstrzału, to próby utrudniania mojej pracy, stwierdza minister. Dodaje, że czasem trzeba przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę. Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby Trybunał Konstytucyjny znów zaczął działać zgodnie z prawem. Z kolei kilka dni temu w TVN24 minister powiedział, że jesienią może dojść do takiej sytuacji, to ze względu na to, że będzie już 8 nowo wybranych sędziów TK. I minister stwierdza, że to my ogrywamy prezydenta, ale metodami zgodnymi z prawem. My, czyli rząd. Więcej w Rzeczpospolitej, bo chcę też jeszcze przejść do bardzo interesującego artykułu w Newsweeku Jacka Gądka o tym, że jest coraz dłuższa lista zażaleń wobec Karola Nawrockiego, i to nie ze strony rządu, szanowni państwo, tylko ze strony prezesa PiSu i szeroko pojętego Prawa i Sprawiedliwości. Do tej grupy krytyków należą też już i Czarnek, i Sasin, i Boheński. Lista pretensji do prezydenta wydłuża się. Po pierwsze, że jest, uwaga, zbyt miękki, bo nie zaangażował się w obronę Zbigniewa Ziobry, a nawet w niego uderzył. Po drugie, wskazał Zbigniewa Kapińskiego, który w 2000 roku oczyścił Lecha Wałęsę z zarzutów o bycie TW Bolkiem i wskazał właśnie Kapińskiego na prezesa Sądu Najwyższego. Po trzecie, odebrał ślubowanie od Sławomira Patyry na sędziego Trybunału mimo zastrzeżeń Prawa i Sprawiedliwości, ale co najgorsze, to nie skrytykował rozłamowców, czyli ludzi z Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Co gorsze, widać było to, że prezydent i jego ministrowie nie przyłączyli się do oskarżenia Morawieckiego o zdradę, a wręcz przeciwnie. Gdy dokonywał się rozłam, pałac wycofał swoich przedstawicieli z wywiadów w mediach, by nie musieli komentować wojny w Prawie i Sprawiedliwości. Dopiero po paru dniach przemówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Nawrockiego, oświadczając w wirtualnej Polsce, że i PiS, i Rozwój Plus mogą liczyć na to, że prezydent będzie się z nimi spotykać, traktując nowe środowisko polityczne w Sejmie jako naturalnego partnera do rozmów. Człowiek z pałacu, Leśkiewicz, nie jest z PiSu, nie jest politykiem. On mówi dokładnie to, co chce Nawrocki. W PiSie nawet żartuje się, że ludzie bliscy prezydentowi, a którzy wcześniej byli związani, a nadal są związani z Prawem i Sprawiedliwością, zachorowali na, uwaga, uwaga, chorobę stowarzyszeniową. Chodzi o to, że między innymi w PiSie jest duże niezrozumienie dla zachowania Szefernakera i Boguckiego, bo według polityków PiSu starają się zachować równy dystans do PiSu i do Rozwoju Plus. Przecież to jest przyzwolenie na dalsze rozłamy, na rozbijanie PiS. Jak będą kolejne rozłamy, to Nawrocki będzie się spotykał i cieszył? Pytają rozmówcy Jacka Gądka. No i w dalszej części artykułu jest też bardzo ciekawa perspektywa, przed którą stanie decyzja, perspektywa decyzji, przed którą stanie Karol Nawrocki, czy włączyć się w budowanie nie tylko paktu senackiego, ale jakiejś jednej listy. Ponoć oczekuje od niego tego Jarosław Kaczyński, ale Karol Nawrocki wie, że takie angażowanie się wprost w parlamentarne wybory może być po prostu dla niego ryzykowne. A już na sam koniec tylko rzut oka na Tygodnik do Rzeczy, bo tam, szanowni państwo, Morawiecki nie może liczyć na przychylne pióro redaktorów. Tytuł Tygodnika to Wszystkie maski Mateusza Morawieckiego i dwa potężne artykuły. Po pierwsze, Łukasz Warzecha, PiS w przebraniu. Morawiecki opierał swe koncepcje gospodarcze na postępowych ekonomistach i można odnieść wrażenie, że do tamtego sposobu prezentowania samego siebie chce właśnie wrócić. A to opowieści i klimaty, które mogłyby zdobyć w Gazecie Wyborczej, Polityce czy TVN24 uznanie, pisze Łukasz Warzecha, a z kolei Piotr Semka pyta, czym chce być Rozwój Plus. Na razie z bardzo mgławicowych wypowiedzi wynika chęć uplasowania się na pozycji umiarkowanej centroprawicy. Tyle, że doświadczenia wielu ugrupowań pokazują, że jest to zadanie niezwykle trudne, a z prawej strony już idzie zapowiedź, że Morawiecki to typowy chadek w stylu, uwaga, uwaga, niemieckiej CDU, który prędzej czy później zaakceptuje zmiany obyczajowe, niezależnie od tego, jak bardzo deklarowałby dziś swój konserwatyzm. Oj, zła prasa. Zła prasa o Mateuszu Morawieckim, przynajmniej w do rzeczy. Wioletta Tomczak, Polska 2050. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Pani poseł, jesienią prawdopodobnie rekonstrukcja rządu, a w jej ramach Szymon Hołownia wchodzi do rządu?
10: Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby miał wejść do rządu. Mamy dwie silne postaci w rządzie. To jest minister Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, minister Marta Cienkowska, odpowiedzialna za kulturę i dziedzictwo narodowe. Obie świetnie sobie radzą w tym zakresie odpowiedzialności, jaki otrzymały. Przecież mówiono, że jeżeli zrealizujemy 60% KPO, to będzie sukces, a realizujemy 100%. Dokładnie. Okay, a minister Cienkowska też od roku bardzo dobrze tą funkcję piastuje.
9: Chociaż ustawy medialne jeszcze przez parlament nie mamy przeprocedowanej, ale rozumiem, że to jest kwestia najbliższych miesięcy, chociaż sprawa się przedłuża, ale w odpowiedzi na pytania Interii, bo teraz do tego tematu wróciła właśnie Interia, Szymon Hołownia powiedział tak, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, pożyjemy, zobaczymy. Na razie jestem na urlopie, więc nawet gdyby, to do końca miesiąca pewnie się nic nie wydarzy. To tak brzmi, że tak.
10: Na tyle, na ile znam, marszałka Hołownię, to tak naprawdę zawsze wskazuje na to, że jeżeli dostanie odpowiedni zakres odpowiedzialności, tak jak było w przypadku bycia marszałkiem Sejmu drugą osobą w państwie, czy teraz będąc w roli wicemarszałka i sprawując głównie funkcje dotyczące właśnie takiej współpracy międzyparlamentarnej i międzynarodowej, to zawsze bardzo dobrze wywiązuje się z tych odpowiedzialności, które dostaje. I gdyby w rządzie pojawiła się taka przestrzeń, w której mógłby się realizować i widziałby sens tej realizacji, czyli być może coś zupełnie nowego.
9: Ministerstwo Kultury.
10: Niekoniecznie. Akurat o Ministerstwie Kultury nie słyszałam, ale nieraz słyszałam z ust marszałka Hołowni, że brakuje takiej przestrzeni do tworzenia dla naszego społeczeństwa narracji, która będzie w kontrze do dezinformacji. Mm-hmm. Czyli właśnie takiego takiej osoby, takiego rzecznika, po części robi to rzecznik Szłapka, ale chyba niekoniecznie to się do mediów przebija. Myślę, że to powinno być, gdyby

0: Tak mają. Czy Szymon Hołownia szczególnie?
1: Szymon Hołownia szczególnie i spora część jego działalności politycznej, znowu przepraszam za okrucieństwo tej wypowiedzi, opierała się głównie na przemówieniach, na wygłaszanych statementach, na powtarzaniu tych samych tez, na obietnicach, na też dyskusjach z koalicjantem i dystansowaniu się od jego poczynań. I ja nie bardzo wyobrażam sobie, co konstruktywnego może wnieść do rządu Szymon Hołownia.
0: Szczególnie gdyby dostał takie stanowisko nie do końca określone, do jakich spraw miałoby być, no bo gdyby został tym ministrem kultury, bo też się takie scenariusze pojawiały, no to byłaby konkretna robota do wykonania.
1: No tak, i znowu rodzi się pytanie, już oddaję głos Marzenie, czy Szymon Hołownia naprawdę zna się na kulturze i na zarządzaniu nią i czy kiedykolwiek oprócz chęci bycia ministrem podejmował jakiekolwiek decyzje dotyczące losu polskich artystów, losu polskich pisarzy, instytucji, czy to muzealnych, czy zajmujących się szeroko rozumianą kulturą. No, odpowiedź jest prosta, nie. Więc znowu, po co on miałby wejść do tego rządu?
0: Ale czytałem w weekend wywiad Katarzyny Kotuli dla Dziennika Gazety Prawnej, w którym pani minister, pani posłanka narzekała na to, że rząd często nie jest ofensywny w opowiadaniu o swoich dokonaniach, że gdyby to był Mateusz Morawiecki, to by billboardy powstały w co drugiej, tak, prezentacja i billboardy w co drugiej w miejscowości z informacjami na temat rządowych programów i że trzeba ten ostatni rok ofensywnie zacząć. Gdyby może tak Szymon Hołownia co drugi dzień opowiadał, to może by się sprawdził, tak pytam przewrotnie. Na takim śmieję się z mojej tezy.
1: No śmieję się, bo już przeżyliśmy ten okres, kiedy Szymon Hołownia codziennie, kilka razy dziennie nam coś
0: ale
1: opowiadał.
0: Ale opowiadał nie o sobie, tylko o rządzie?
2: Znaczy, przede wszystkim ja jestem przeciwna mnożeniu pozycji, mnożeniu posad, właśnie takich nie wiadomo jakich. Nawet nie potrafię powtórzyć tego, co powiedziałeś.
0: Ja też musiałbym sobie odsłuchać, co pani posłanka mówiła.
2: W jaki sposób to miałoby być nazwane? Jeżeli już, to okej, niech zastąpi rzecznika rządu, jeżeli premier Donald Tusk będzie miał
1: takie
2: życzenie.
1: To za mało.
2: No ale właśnie.
0: Rzecznik Tuska? Nie, Szymon Hołownia.
2: No
0: nie dałby rady.
2: I teraz właśnie dlatego stąd kłopot. Rząd ma rzecznika, on jest od rzecznikowania, od tworzenia tych narracji, od tworzenia dobrego PR-u wokół rządu, jakby to jest jego zadanie. Jeżeli miałby Szymon Hołownia być ministrem kultury, mam podobne zastrzeżenia co Renata. No to nie jest merytorycznie najlepsza osoba w polskiej przestrzeni. Mamy wielu wybitnych specjalistów, którzy przez lata zęby zjedli po prostu na zarządzaniu kulturą. No i tutaj też mam pewne wątpliwości. Natomiast to, że próbuje się wykorzystać w jakikolwiek sposób tego Szymona Hołownię, który jednak zagospodarowywał część elektoratu takiego, który nie chciał głosować na Koalicję Obywatelską, który był przez jakiś czas tą trzecią drogą.
0: Pytanie, czy jeszcze ma ten kapitał przy sobie?
2: Myślę, że Szymon Hołownia prawdopodobnie ma większy kapitał niż Polska 2050 obecnie. Taką stawiam tezę, ryzykowna wiem, ale
0: bo te oba kapitały nie są zbyt wielkie.
2: Nie są zbyt wielkie. Znaczące. Oczywiście tak, rozmawiamy
0: o procencikach.
2: Oczywiście
0: w tych wyborach też mogą się liczyć procenciki, to tak
2: i
0: też
2: będą,
0: nie można bagatelizować do końca.
2: No jakby wiemy, wybory prezydenckie też były na żyletki, no i te
0: wróciło
2: żyletki.
0: Sformułowanie na żyletki. Dawno nie było.
2: Tęskniłam, to prawda, to już rok. I no tutaj rozumiem taką pokusę wykorzystania tego Szymona Hołowni. Trochę z taksówkarzem teraz jadąc tutaj do was rozmawiam. No, są różne poziomy oceny tego, jak wcześniej Szymon Hołownia postąpił z własną partią, tego jak po prostu zdezerterował i porzucił własne ugrupowanie.
0: Tak, zwrotów akcji było wiele.
2: I pytanie, czy to nie zagra? No bo ktoś, komu się zaufało, zaufali mu politycy, którzy za nim poszli, zaufali mu wyborcy. No, czy oni zaufają ponownie? Śmiem twierdzić, że będzie to trudne.
0: No,
1: to, co mnie uderza w ogóle w tym, że spekulujemy na temat wejścia Szymona Hołowni do rządu, jest ta domniemana propozycja Donalda Tuska, bo to podobno od niego miała wyjść ta inicjatywa. Szymon, potrzebujemy cię w rządzie, albo

0: Szymon, damy ci miejsce w rządzie.
1: Bo ponoć Donald Tusk wolałby Szymona Hołownię, z którym też nie miał super relacji, ale już miał lepsze niż z Katarzyną Pełczyńską nawet, i wtedy mogłoby dojść do wymiany.
2: To jest właśnie tak.
0: I tutaj dochodzimy do tego momentu, w którym Szymon Hołownia idzie na noże i pozbywa się osoby, która wykonywała jego polecenia i była de facto osobą zarządzającą partią. Bo zawsze, jak rozmawiałam z politykami Polski 2050, to słyszałam, że Szymon Hołownia jest twarzą, natomiast robotę i decyzje de facto podejmuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jest to osoba niezwykle ambitna, co wielokrotnie pokazała. I nagle okazuje się, że cała jej praca na rzecz Polski 2050, czy na rzecz własną, myślę, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pracuje na własną karierę polityczną i chce zajść bardzo daleko. Nagle okazuje się, że jedną decyzją można to po prostu przekreślić i ona zostaje w politycznej próżni, stojąc w zasadzie nie wiadomo gdzie. Na czele partii, która chyba nawet nie ma jednego punktu procentowego w sondażach. I co wtedy? Kto opowie się za Szymonem Hołownią? Kto pójdzie za Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz? To będzie kolejny podział tych resztek, które zostały po Polsce 2050.
1: Gorąco było na początku roku, w styczniu, gdy te wybory się odbywały, nie bez problemów technicznych i też nie bez emocji, i może te emocje jesienią wrócą. To krótkie pytanie na koniec tej części. Czy według was jednak na ten rok przed wyborami Donald Tusk będzie musiał się zdecydować na jakąś rekonstrukcję, ale też za którą powinna pójść próba nadania jakiegoś kierunku, impetu, że zrobiliśmy to i to się nie udało, a jeszcze mamy plan na to i to.
2: Rekonstrukcja rządu może być jakimś narzędziem politycznym właśnie w tej walce kampanijnej już, więc myślę, że tak. Zdziwiłabym się, gdyby Donald Tusk nie sięgnął po to narzędzie. Pytanie, czy to będzie służyć Polsce, bo to są przecież funkcje, służba społeczna czy te zmiany cokolwiek dadzą polskiemu społeczeństwu. Czy dadzą Koalicji Obywatelskiej? Być może tak, no bo każde zamieszanie i tutaj w jakieś ruchy, kolejne obietnice, no takie pytanie, czy do spełnienia, no bo przecież mamy rok do wyborów, więc...
1: Jeszcze na takim?
0: Zwłaszcza, że każda rekonstrukcja pociąga za sobą co najmniej kilkumiesięczny okres, kiedy ta osoba wchodzi w tryby pracy, uczy się tego, co będzie miała robić, a jeśli do tego będzie miała w pamięci, że ma reprezentować i zmieniać wizerunek partii, no to już jej przydatność taka czysto techniczna na rzecz zmiany, na rzecz poprawy czegokolwiek, no będzie bardzo znikoma. Ja generalnie nie lubię rekonstrukcji, uważam, że rzadko one są czymś więcej niż tylko po prostu techniczną zmianą wizerunku, która ma na chwilę odwrócić naszą uwagę i pokazać, że coś się dzieje, chcemy lepiej, chcemy mocniej, chcemy szybciej. Rzadko
1: poza tym.
0: Tak, następuje prawdziwa zmiana.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: I komentatorska część poniedziałkowego poranka Tok FM trwa. Z nami Renata Kim-Niusłek i Marzena Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita. Krótko chcę was zapytać o pomysł na deportację Ukraińców, na stworzenie centrów deportacji. Pomysł zgłoszony przez PiS. Czy może ten pomysł zagrać politycznie w kampanii, która będzie się z każdym miesiącem rozkręcać? Ponoć politycy PiS-u mają badania, że takie są nastroje społeczne i że mimo, że jest to bardzo kontrowersyjne i wręcz niezgodne z prawem, także unijnym, no to i też wątpliwe pod względem gospodarczym, bo przecież potrzebujemy Ukraińców w wielu sektorach gospodarki, w sektorze usług, no to właśnie PiS w to idzie, bo uważa, że na tym wygra. Faktycznie tak będzie, niestety?
0: No, jestem przekonana, że tak będzie. I ten podły pomysł padnie na bardzo podatny grunt na rozchuśtane antyukraińskie nastroje, które już mamy od wielu miesięcy. Przypomina mi się rok 2015. To był czas, kiedy z Syrii ogarniętej wtedy wojną uciekali na ogromną skalę ludzie, a my w Polsce mieliśmy kampanię wyborczą i wtedy po raz pierwszy padały okropne słowa o migrantach, o uchodźcach i spora część kampanii wyborczej była zbudowana właśnie na antyimigranckich nastrojach, na szczuciu, na kłamstwach, na podsycaniu strachu. I to zawsze bardzo dobrze działa. I obawiam się, że ten bardzo podły pomysł PiS-u zadziała i pomoże. To, co mówiła pani ekspertka z...
1: Aleksandra Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak ona to odczuwa? Wiele razy słyszałam od Ukrainek i od Ukraińców, że... od wielu miesięcy boją się mówić po ukraińsku, boją się, jaka będzie reakcja, nie chcą przyznawać, że mają lekko ukraiński akcent i najchętniej by w ogóle przemykali po polskich ulicach w obawie, co może nastąpić.
1: Tak, to jest straszne, bo chełpiliśmy się tym, że w Polsce jest bezpiecznie na ulicach i się okazuje, że dla wielu ludzi tu mieszkających no nie jest bezpiecznie.
0: Ale to wszystko, rozmawialiśmy jakiś miesiąc temu o tym, że to wszystko zepsuli politycy, bo to oni... W czasie, gdy Rosja napadła na Ukrainę, dali przyzwolenie i pomoc do tego, żebyśmy urośli jako społeczeństwo, żebyśmy byli piękni, żebyśmy pomagali, żebyśmy jechali na granicę, żebyśmy przyjmowali uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy w swoich domach, karmili, pomagali znaleźć mieszkanie. A potem to właśnie politycy dali sygnał do tego, żeby powiedzieć dość tego pomagania i dali po prostu sygnał do tego, żeby zacząć się Ukraińców bać, żeby ich nie lubić, żeby im wyliczać, ile od nas dostali i co mają nam za to oddać.
1: A nikt nie wyliczy. Albo bardzo mało osób, to ile nam dają, tak? Bo ci Ukraińcy, o których wspomniałaś, których przyjęliśmy do domów, oni nie zasiedli w tych domach, tylko wzięli się po jakimś czasie do pracy, zatrudnili się, a te osoby, które korzystają z tych głośnych też ośrodków masowego zakwaterowania, to jest kilkanaście tysięcy osób na skalę całego kraju. To są najczęściej matki, które nie mogą podjąć pracy, no bo mają kilka dzieci pod opieką. Więc rozmawiamy o takich sytuacjach, tak? Robimy problem, politycy robią problem z nieistniejącego
0: problemu. I co więcej, politycy doskonale znają dane ekonomiczne, które mówią o tym, ile procent PKB stanowi to, co wnoszą tutaj Ukraińcy i ile my jako kraj dajemy im w zakresie zabezpieczenia społecznego. No to są po prostu nieporównywalne dane. Ukraińcy są nam potrzebni. Ja już znowu oddaję Marzenie głos, natomiast chciałabym tylko powiedzieć, że miałam niedawno poważną operację i w szpitalu, potem patrzyłam na kartę mojego wypisu, pielęgniarka anestezjologiczna z Ukrainy, anestezjolog z Ukrainy, potem szwy wyjmowała mi dwójka pielęgniarzy ukraińskich. Ja nie wiem, jak my byśmy sobie poradzili bez tych wszystkich osób, które tutaj u nas pracują. Nie tylko już tak jak przez lata się przyzwyczailiśmy jako panie sprzątające, tylko po prostu wszędzie. Mhm. Ukraińcy są nam potrzebni.
1: Marzena Tabor-Olszewska, bo tutaj wysnułem taki wniosek z tego, co mówiła Renata, że no, ten konik już jest znany politykom, grania na nastrojach antyuchodźczych, antyimigranckich i skoro już znają tę procedurę, to na tego konia wejdą.
2: Bo niestety działa. Niestety działa, widzimy to w sondażach po przede wszystkim rosnących słupkach obu konfederacji, ale też całkiem niezłej pozycji PiS-u, który właśnie tą kartą gra coraz częściej. Trzeba powtarzać wielokrotnie, głośno, wyraźnie, dużymi literami. To jest projekt wyłącznie polityczny, wyłącznie obliczony na korzyści polityczne i właśnie na wzrost tych słupków. Nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, który miałby w jakikolwiek sposób uzasadniać deportację, jakąś masową deportację Ukraińców z Polski. Posłużę się słowami Bogusława Chroboty, który u nas w podcaście Rzecz w tym jakiś czas temu mówił i wycięliśmy to do rolki na social media i to zdanie naprawdę zrobiło furorę oczywiście w jedną i w drugą stronę i jedni przyklaskiwali, było też bardzo dużo hejtu. Bogusław Chrobota powiedział tak, Ukraińcy pracujący na nasze emerytury w tym momencie w Polsce to jest dar od Boga. I to trzeba powtarzać, bo takie są liczby, takie są fakty. Przy naszej demografii, w sytuacji, w której naprawdę mamy coraz większy problem z tym, żeby były składane większe składki do ZUS-u, z których emeryci czerpią swoje emerytury, tak? My będziemy w przyszłości te emerytury czerpać. Ten wzrost PKB i to, że po prostu wciąż się rozwijamy, że ta gospodarka ma jakby no taką, takie dopalenie, taką baterię, dostała więcej prądu dzięki Ukraińcom, to jest dar od Boga. No naprawdę trochę na krzywdzie oczywiście narodu, który, i to się tak złożyło, no nikt tego nie wymyślił w Polsce, prawda, żeby tak się wydarzyło, ale skutek jest dla nas pozytywny. I teraz wchodzą prawicowi politycy i mówią, centra deportacji, deportujmy Ukraińców. Nie ogarniam tego. Nie jest to dla mnie w żaden inny sposób wytłumaczalne, jak tylko tym, że to jest cyniczny, polityczny pomysł. Po prostu. No i niepotrzebnie podsycający te nastroje, które ewidentnie są. Ja też rozmawiam ze znajomymi Ukraińcami i mówią, że często się po prostu gdzieś tam padają ofiarami utarczek słownych. Nie zawsze to są takie ataki, które są zgłaszane, bo też jeszcze odwołam się do jednej publikacji, do dwóch właściwie, Rzeczpospolitej, bo my bardzo skrupulatnie co jakiś czas pokazujemy, jakie na przykład przestępstwa były popełniane przez nie tylko Ukraińców, ale w ogóle osoby innych narodowości mieszkające w Polsce, ale też w ostatnich dniach opublikowaliśmy taki raport, który mówi, jakie przestępstwa dotknęły na przykład Ukraińców mieszkających w Polsce. No to rzeczywiście tam około 3,6 chyba jest procent tych przestępstw z nienawiści, a wiele z pozostałych, no to są takie przestępstwa, które dotykają również Polaków, więc też być może ta skala, oczywiście te
1: nie jest aż tak duża.
2: Tak, z tymi przypadkami.
1: Ale niestety głośna i może nakręcać kolejny
0: sędznych. Bo te rzeczy, o których my słyszymy albo potem oglądamy na nagranych filmikach,
2: są poruszające.
0: Tak. Bo mówią właśnie o inspirowanej przez polityczną narrację podłości ludzkiej.
2: Też powodują, że ci ludzie się czują jeszcze gorzej, prawda?
1: Inni, których to nie dotknęło bezpośrednio. W ogóle jest, chyba nam, obywatelom jest po prostu w większości przykro, że ktoś, kto używa niepolski język na polskiej ulicy, może się czuć zagrożony. To jest tak straszne i tak przywołujące złe obrazy z historii, że aż ciarki na plecach się pojawiają.
0: Mam wątpliwość, czy na pewno większość, bo obawiam się, że te sondaże jednak mówią prawdę. To znaczy, że sporej części Polaków się to podoba.
1: Miejmy nadzieję, że to się zacznie zmieniać. Na koniec krótkie pytanie, ale jestem ciekaw waszych opinii, bazując na tekście z Newsweeka twojego redakcyjnego kolegi Jacka Gądka, który napisał o tym, że jest coraz dłuższa lista zastrzeżeń, pytań ze strony PiSu do Karola Nawrockiego, że tak, nie wsparł Ziobry, gdy jest cały czas na emigracji, nazwijmy to tak, że wskazał Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale to już trochę historia, a najnowszy grzech Karola Nawrockiego polega na tym, że przynajmniej jego ministrowie nie zaczęli, przynajmniej lekko, ale atakować Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, a wręcz się wypowiadać przychylnie. I z drugiej strony Kaczyński wymagałby od prezydenta, żeby próbował być patronem wspólnej listy wyborczej prawicy, bo czuje Kaczyński, że sam z Mentzenem Bosakiem sobie nie poradzi stworzenia tej listy. Więc krótkie pytanie, czy to napięcie będzie narastać?
0: Będzie narastać. Ja myślę, że Karol Nawrocki już przeanalizował, czy bardziej będzie mu potrzebny za 4 już lata PiS, czy może jednak Konfederację? I kto da mu pieniądze na kampanię i z kim lepiej będzie iść pod rękę? I ja myślę, że to, co robi Karol Nawrocki, jest bardzo świadomą decyzją. PiS nie jest mi potrzebny, nie będę go wspierał.
1: Po prostu. Ale czy... chyba dobrze wnioskuje Jarosław Kaczyński, że jeżeli by nie było patronatu Karola Nawrockiego nad taką wspólną listą, czy to do Senatu, czy do Sejmu chyba jeszcze trudniej, to Mentzen może bardziej Bosak, ale Mentzen w życiu nie pójdzie z Kaczyńskim na wspólną przedwyborczą koalicję. Mentzenowi się to nie opłaca.
2: Mentzenowi się to nie opłaca, ale właśnie Karolowi Nawrockiemu się opłaca przybliżanie do tych środowisk, chociaż wyrósł z Prawa i Sprawiedliwości. No ja mogę tylko zachęcić do przeczytania całego artykułu. Jacek Gądek to też mój były kolega z redakcji innej, z Onetu, i ma świetne źródła, więc rzeczywiście warto...
1: Smaczków jest dużo.
2: Tak, smaczków jest dużo
1: Zbigniew
2: i warto
1: Bogucki
2: przeczytać.
1: Zbigniew chciałby być kandydatem na premiera.
2: To jest zupełnie niewykluczone.
1: Ale
2: no.
1: Może bardziej z namaszczeniem Morawieckiego i przy współpracy z Morawieckim niż już z Kaczyńskim.
2: Ciekawie więc... się dzieje na prawicy.
1: Tak. Bardzo, bardzo. A żeby państwo mieli też dopełnienie tego wszystkiego, co poranek przyniósł, jeśli chodzi o wiadomości ciekawe i ważne, to dopowiem na koniec, pewnie ten temat będzie się rozwijać w ciągu dnia i tygodnia. Wirtualna Polska ujawniła, że prawie 5 milionów złotych pomocy powodziowej z agencji kontrolowanej przez tamtejsze województwo, czyli Dolnośląskie, trafiło do 3 firm z jednej wsi. Chodzi o powódź sprzed 2 lat już prawie. Sprzed 2 lat. Problem w tym, że z danych służb, problem polega na tym, że z danych służb i systemów satelitarnych nie wynika, by właśnie te nieruchomości znalazły się pod wodą. Więc no, doszło do sprzeniewierzenia prawdopodobnie grubych milionów złotych, ale Tomasz Siemoniak, zresztą z tamtego okręgu poseł, wiceminister, koordynator służb specjalnych, był dzisiaj gościem w TVN24 i mówi, że ta publikacja nie jest dla rządu zaskoczeniem i że sprawę bada już od kilku miesięcy Centralne Biuro Antykorupcyjne, dokładnie od kwietnia, i że osoby odpowiedzialne poniosą surowe konsekwencje, jeśli podejrzenia się potwierdzą. To tak dla dopełnienia porankowych informacji. A za udział w poranku dziękuję Renacie Kim, Newsweek.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Marzenie Tabor-Olszewski z Rzeczpospolitej.
2: Dziękuję bardzo.
1: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski, realizowała Livia Prądzyńska. Życzę dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia. Maciej Kluczka, do usłyszenia.
3: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi, informują władze ukraińskiej stolicy. CBA kontroluje przyznawanie funduszy popowodziowych. W Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego centralną postacią sprawy jest dolnośląska działaczka Koalicji Obywatelskiej. W Serbii trwa walka z 23 pożarami na otwartym terenie. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Siły rosyjskie zaatakowały Kijów pociskami balistycznymi, poinformowały władze ukraińskiej stolicy. Administracja wojskowa miasta poinformowała, że w ogniu stanęły magazyny w centrum Kijowa. W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki pociskami balistycznymi, które są w stanie przechwycić tylko niektóre systemy obrony powietrznej, w tym amerykańskie rakiety Patriot. Niedobór pocisków przechwytujących dla tych baterii pogłębił się od czasu wojny, którą USA i Izrael rozpoczęły z Iranem pod koniec lutego. Jednocześnie, jak pisze agencja AFP, Ukraina nasila ataki na rosyjskie miasta położone daleko od granicy. Centralne Biuro Antykorupcyjne już od kilku miesięcy zajmuje się sprawą dolnośląskiej działaczki Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jak mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla powodzian. Pieniądze przyznawała agencja, a jedna ze wspomnianych firm należy do polityczki KO. Według Wirtualnej Polski, która opisała historię, nie ma dowodu, że nieruchomości, na remont których przedsiębiorstwo dostało 200 tysięcy złotych, w ogóle ucierpiały w powodzi. Jeżeli kontrola CBA wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi Dobrzyński.
6: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
5: Rzecznik koordynatora służb nie sprecyzował jednak, kiedy kontrola w tej sprawie może się zakończyć. Z kolei szef dolnośląskich struktur Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros podkreśla, że wiceprezeska agencji została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. Skoro Mateusz Morawiecki uważa teraz, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który skutkował zaostrzeniem prawa aborcyjnego, był błędem, to powinien poprzeć projekt ustawy, która przywraca tzw. kompromis aborcyjny, mówiła w TOK FM Wioletta Tomczak. W rozmowie z Maciejem Kluczką posłanka Polski 2050 przekonywała, że w obecnej sytuacji politycznej może to być jedyne rozwiązanie pozwalające na realną poprawę sytuacji kobiet.
7: Ustawa Polski 2050 i ustawa PSL-u jest najlepszym możliwym do przyjęcia rozwiązaniem w momencie, kiedy mam prawicowego prezydenta.